0: I kiedy ratowałeś radio, można powiedzieć, zmywałeś naczynia i robiłeś dyskursy na temat tego, jak trzeba postępować z kobietami. W ogóle twoje techniki. Ja muszę sobie jeszcze przesłuchać tych audycji, one są, więc ja sobie znajdę. Ale pamiętam, że tam stwierdzałeś, że tutaj kobietę to trzeba blisko i żeby gotowała, to wiadomo. Ty cały czas się porównywałeś, można powiedzieć, takiego Ala Bandiego. To jego...
1: Tak, to jest mój idol. To jest mój idol i wzór. Bynajmniej ta parodia rodziny amerykańskiej właśnie, znaczy tam trzeba jeszcze brać ten pryzmat amerykańskości i znać mniej więcej, co się działo na przełomie lat 80. i 90. w Stanach, zmiana kulturowa. Tam nawet jest wyjaśnione, skąd się wziął feminizm, bo Marcy Rhodes jest feministką po przeczytaniu książki Feminimistic, bo od tego się zaczęło. Ta książka spowodowała feminizm, że tak powiem, ten ruch feministyczny w Stanach, a potem to się rozlało na cały kraj. Tam wszystkie rzeczy są. To jest niby komedia taka typowa, ale ona ma bardzo głęboką treść. Dlatego nawet taki, że tak powiem, człowiek jak Borat użył fragmentu filmu w swojej pierwszej części filmu o Boradzie, czyli Borat, jako takiego właśnie czegoś, co jest w Stanach na tyle popularne, że ktoś z zagranicy od razu trafił na kanale pierwszym, który włączył na Ala Bandiego, nie? Czyli na Married with Children, czyli małżeństwo z dziećmi. To jest typowa rodzina amerykańska. I tak pewne rzeczy są pokazane rzeczywiście w krzywym zwierciadle, ale Al jest osobą naprawdę, naprawdę taką wartą przyjrzeniu się. Ja wiem, że niektórzy ludzie mogą to uznać za śmieszne, ale to jest bardzo ambitny film. Chyba najambitniejszy sitcom, jaki widziałem kiedykolwiek. No, może z wyjątkiem Alfa.
0: No i może w sumie zostawimy to na tym, bo ja tak patrzę, już jest pierwsza w nocy, 2 godzinki sobie potrwał ten stream. Ja też nie chcę ciągnąć żadnych rekordów, nie jest to teraz moim celem, ale na pewno jakiś kiedyś rekord może pobiję, może w końcu Krawca rekord pobije. Ale tak myślę, że można byłoby powoli zakończyć ten stream, tą audycję. Ja tak lubię mówić na to stream, dlatego że ja bardzo dużo gier streamowałem w swoim czasie. Ale no, tak jakoś było.
1: Ale jeszcze chwilę pogadajmy, bo to Ewa pisze marzenie wypuszczonego Etama. Ja nie mam marzeń takiego typu, Ewa. Ja nie jestem wypuszczony, od tego trzeba zacząć po prostu... Ja już to kiedyś tłumaczyłem, może Ewa akurat tego nie słyszała, że największą przewagą, jaką mężczyzna może uzyskać nad kobietą, bo wy kobiety, no pewnie nie wszystkie, mogą się, część może się urażona poczuć nawet, wykorzystujecie swoją przewagę nad nami, że jakby natura dała wam tunel, a nam pociąg. I my, żeby wjechać tym pociągiem do tunelu, musimy zrobić pewne, obiecać wam pewne rzeczy, których byśmy za Chiny nikomu nie obiecali. No i potem płacimy za ten grzech pierworodny, nie? Bo robimy, czy obiecujemy rzeczy, których byśmy nigdy nie zrobili, gdyby nie ten żart natury z nas, z naszych płci. I bynajmniej ten tekst, który powiedziałem, chociaż niedosłownie, pochodzi z Married with Children, czyli z jednego z sezonów Małżeństwa z Dziećmi, czyli Ala Bandiego.
0: No ja dużo słuchałem Ala Bandiego, raczej większość kojarzy jego kwestii z momentu, kiedy pracował, był tam, znaczy on cały czas pracował przy butach, tylko że jak on tam jakieś rzeczy robił, to on zawsze tam podchodził do kobiet, jak jakaś taka treściwa pani próbowała wcisnąć buta, to ten, no niestety to się zwykle nie udawało, albo pytała się o koszulę, czy można byłoby bardziej w niebieskim kolorze, to on tak stwierdził, to ja tutaj zaproszę do lustra, zacznę ciebie dusić i jak będzie kolor, który ci pasuje, to zaczniesz chrumkać kwi-kwi, tak, tak, tak. I ja przestanę.
1: Tak, to było z grubą babą, która przyszła kupować buty, zgadza się. Ale myślę, że najlepszy tekst to było, kiedy weszła do sklepu gruba baba, a dwie pozostałe mniejsze grube krążyły po jej orbicie. To było chyba najlepsze z tych grubych bab. No ale zresztą kilka innych, że tak tylko... przypomnę, kiedy pani powiedziała, że dusi jej paruszek, bo tam sprzedawca butów zakłada buty klientkom. To jest taki obyczaj. I zresztą u nas kiedyś też w obuwniczym coś takiego było. I ona mówi, że dusi pan paluszek, dusi pan paluszek. Umówmy się, szanowna pani, tutaj nie mamy do czynienia z paluszkami. Nie okłamujmy się, to tłuste żeberka z paznokciami.
0: Nawet się zrymowało.
1: No, jeszcze dodatkowo powiedział, że powinien właściwie nie wciskać na jej nogę buta, a powinien włożyć ją do pudełka po butach. Żeby dopasować. Nie, no, genialne, po prostu polecam wszystkim obejrzeć 60 razy wszystkie sezony, czyli około 300, tam chyba 60 odcinków. Tak 60 razy to obejrzeć dookoła, bo ja myślę, że około tylu obejrzałem, dlatego się jestem w stanie wessać w wszystkie podteksty, jakie tam są, nawet zrozumieć Amerykę, mimo że tam nie byłem.
0: No, jak kiedyś chciałbym sobie polecieć do USA, to też jest jeden z moich celów, tak jak zobaczyć Japonię, zobaczyć USA i zobaczyć Wielką Brytanię. Takie trzy chyba kraje, które są dosyć popularne. Też chciałbym zobaczyć jakieś inne rzeczy, ale to takie najbardziej mnie ciekawi, bo w Wielkiej Brytanii mam znajomych, paru, chciałbym z nimi się spotkać. USA, no, to taki pępek świata, chciałbym po prostu zobaczyć, co jest z tym takiego. No a Japonia, no bo... No co ja powiem, no bo Japonia.
1: A tutaj Gosia pisze, że mi przygotuje prawdziwy posiłek, miam, miam. A wczoraj akurat jak byłem u sąsiadki, to przygotowała mi posiłek, bardzo dobry, chociaż niewiele było, ale to był jedyny mój posiłek akurat wczorajszego dnia, bo mieliśmy zagazowane mieszkanie przez dezatyratorów, robakatorów, tak, bo ten dezatyrator, nie mogę tego wymówić, robakator. Notabene robakator też był w Alwandim. Jego córka pracowała w firmie, która się tym zajmowała. Także musiałem, byłem zmuszony, mam na tyle fajną sąsiadkę, że przyjęła nas do siebie na cały dzień.
2: Zenon szmata,
1: czekać, aż się odgazuje.
2: Zenon szmata.
1: I zostałem poczęstowany posiłkiem zrobionym przez prawdziwą kobietę.
3: Na frytkowe rarytasy.
0: O, przyszedł Nejcik, jak to peje krawiec. O.
1: A patrz, jaki sugestywnie, na moich oczach dycha się wyświetliła w oczach.
0: Etam przyciąga donaty.
1: No. Szkoda, że nie 10 dolarów, jeszcze takie S by było fajne dodatkowo. Nie? A ciekawe, czy można właśnie tak zrobić, żeby dolary przyszły, nie? Albo na przykład jakieś juany, albo coś takiego.
0: Technicznie można, ja mam konto na Streamlabs, tam można w różnych walutach płacić, tylko tam jest problem, że można tylko przez PayPala płacić, tam nie ma żadnej innej opcji, niestety. Można kartę tam dać opcję, ale jeżeli chcesz mieć możliwość kartą, to tam przez to, że to jest międzynarodowa płatność, no to wymagają od ciebie podania takich informacji, że to ja już wolę, wiesz, samego PayPala mieć tylko tam. No, ale Tipli jest okej, Tipli jest naprawdę fajne, działa, no przyszło i także dziękuję panie Szok, przyda się. Na pewno pójdzie na poczet fryteczek, bo ja zawsze jedzeniem, jak to się mówi, no zawsze lubię coś sobie zjeść. No taki człowiek.
1: W tej kwocie zmieścisz się z 10 chyba 2-kilowymi paczkami frytek najtańszych z Biedronki, nawet karbowanych, także karbowane dla jej przyjemności. Gdzie to było? Aha, to też Banding było.
0: Gdzie ja to schowam, kurczę, bo zamrażarka to...
1: No tak, to jest właśnie ten problem, że tu jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, że musisz zrobić na chłodziarkę i wielkości. Ale nie, no powiedzmy, że będziesz je kupował sukcesywnie, po prostu nie od razu, ale w miarę potrzeb, tylko nie wiem, czy się promocja nie skończy. No ale do tego myślę, że wystarczy na kilo soli kamiennej, takiej lepszej i jeszcze do tego na dwa najtańsze ketchupy, ostry i łagodny.
0: No i jeszcze pieprz, bo uważam, że frytki też z pieprzem się powinno jeść, bo to wtedy...
1: To na pieprz już nie starczy, to musimy poczekać jeszcze trochę. Słuchajcie, dobry pieprz, żeby nie było tutaj dla tych, którzy są w stanie wpłacić, dobry pieprz, taki naprawdę dobry, jakiś tam azjatycki czy coś. Tutaj jak musztarda Dijon oryginalna kosztuje ponad 10 zł, już teraz chyba 17, bo tam inflacja poszła w górę. To dobry pierś, taki mi już zmielony, żeby Gombal się nie musiał tutaj bawić w rozbijanie go młotkiem jak jakaś fasola butem. To dobry pieprz już zmielony kosztuje około 20 zł, ale taki on, nie? Że ta frytka, gdzie zbiedronkowa smakowała jak co najmniej belgijska.
0: A to przypadkiem nie jest lepszy pieprz ziarnisty, ale od razu z młynkiem?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie zwracałem uwagi, bo po zobaczeniu ceny już po prostu nie byłem w stanie, żeby po prostu zniknęło to z pola mojego zainteresowania, bo nie da się ukryć, że ja akurat cenę traktuję jako główny przyczynek do zakupu, niską cenę.
0: No, ja też w miarę. Nie kupuję drogich rzeczy, ale tak jak mówię, kurczę, ja sobie teraz próbuję robić dużo projektów, bo mam tonę rzeczy, ale nie wiem, czy z tym wyjdę, bo...
2: Zeno szmata, hej!
3: Tomu i Gosia, 10 zł. Na worek ziemniaków od chłopa rolnika. Pozdrowienia dla Etama.
0: Nie, bo donejcik przyszedł, to po prostu ucichłem, tak? Żeby donejcik mógł po prostu zostać przeczytany. Dziękuję. Na pewno. A w sumie mam rolnika, który ma ziemniaki. Jak będzie odpowiednia suma, żeby było na świeże ziemniaczki, tak żeby starczyło, o cóż, czemu nie?
1: Tylko nie chowaj do piwnicy, bo ja tutaj już tą historię chyba ze 3 razy opowiadałem, kiedy moja mała była mała córcia, to kobieta sobie wymyśliła ekologiczne ziemniaki i zamówiliśmy za 150 zł, wtedy to było bardzo dużo pieniędzy, w jakiejś super ekologicznej farmy, 50 kg kartofli takich super ekologicznych. No i owszem, zostały zjedzone, ale skorzystały wyłącznie piwniczne szczury. Nie tylko zeżarły worek i ziemniaki, ale również kilka z nich padło, tak się obżarły i objadły wszystkie maskotki, które były schowane, te takie jeszcze z bardziej dziecinnych lat.
0: Oj.
1: Nawet mieliśmy takiego fajnego łosia, który poruszał w rytm muzyki, którą grał swoimi rogami, to te rogi zostały aż do drutów obgryzione. Także machał już tylko drutami. Dosłownie, zrobiły masakrę w piwnicy, po prostu totalną masakrę. Przez to, że były tam kartofle właśnie.
0: U mnie szczurów raczej nie ma w piwnicy, raczej są pająki, dlatego się tam nie zapuszczam. U mnie raczej piwnica to jest osobny budynek, tak jakby w cudzysłowie. To jest prawie bunkier, mógłbym ci powiedzieć. Zasypany taki stary budynek ziemią i jest wejście i tam ziemniaczki są trzymane. No taka, nie wiem, zewnętrzny budynek, który jest traktowany jako piwnica w cudzysłowiu i tam ziemniaki są przechowywane. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre miejsce na przechowywanie ziemniaków, ale jakoś sobie tam żyją, także nie ma tragedii. Jeszcze się nie zatrułem, chociaż ja zwykle tak dużo tych ziemniaków też nie jem jakoś szczególnie. Może ja tak brzmię jak jem, ale ja więcej ryżu jem niż ziemniaków. Ale
1: no ja pamiętam taką piwnicę fajną w kamienicy u mojej babci, gdzie się zrzucało węgiel przez taką kratkę przy chodniku z ulicy. I tam rzeczywiście można było przechowywać, bo ta piwnica była szczelna i to była piwnica, to tam można było właściwie zamieszkać, bo tam była i przegródka na węgiel i na kartofle i jeszcze tam można było rąbankę sobie robić, bo był jakiś tam toporek wbity w stojący ten pieniek, także miejsca było dużo, aczkolwiek też były szczury, wiem na pewno, bo widziałem całe rodziny biegające po rurach, tyle tylko, że można było tam sobie dobrze to uszczelnić i mieć osobno, natomiast moja piwnica jest typową piwnicą blokową, czyli wielkości toalety w kolei, powiedzmy, państwowej, czyli można się rozeprzeć w jedną stronę i w drugą, tak 1,50 m na 2 góra, a ścianami są cegły poukładane tak na zasadzie szachownicy, gdzie między tymi cegłami, każdą z tych cegieł jest przestrzeń, która prowadzi do sąsiedniej piwnicy. Także jest taka siatka jakby zrobiona z tych cegieł. I widać, co tam sąsiad ma. Dosłownie mówię, te cegły stoją na sobie rzędami na samych końcówkach, nie są postawione.
0: Takim cudem to jeszcze się nie zapadło.
1: Myślę, że nie stanowią one ścian żadnych.

0: Sobie zapisali ten dzień w kalendarzu, bo to będzie jeden chyba dzień w roku, w którym ja się napierdolę w sztos, będę pił alkohol. Ja rzadko piję, naprawdę. To jest rzadkość, że ja w ogóle dotykam alkoholu. Dlaczego? No, będzie ten jeden dzień w roku, gdzie jest obchodzone to, że ja zostałem poczęty na świat, mówi się na to urodziny. Ja w większości nie imprezuję różnych rzeczy, ale stwierdzam, że urodziny to fajny moment, żeby się raz do roku nabrzdingolić, więc jest. Tak naprawdę stuprocentowa szansa, że będę prowadził audycję wtedy. Nieważne, co krawiec będzie wtedy robił, ja po prostu tę audycję ukradnę sobie. I tego 10 lipca to jest, uwaga, sobota. Także spokojnie, będziecie mogli pić ze mną. Będziemy pili urodzinowo.
1: A tutaj padło bardzo ciekawe pytanie, które mogłoby być właściwie tematem osobnej audycji. Czy opłaca się żenić? Czy opłaca się żenić? Pierwsza taka instynktowna odpowiedź, którą podpowiedziała mój instynkt, czyli to, co wychodzi z głębi, jak mówimy, kiedy, że pierwsza myśl się liczy, to jest oczywiście, że nie. Natomiast po chwili zastanowienia musiałbym ten temat rozwinąć do 2-3 godzin takiego monologu na ten temat, bo to jest bardzo mocno uwarunkowane. Ja na przykład, gdybym dzisiaj chciał się żenić, to po pierwsze i najważniejsze, jak to mówię często do dziewczyn, nie dałbym ci aż do ślubu, do nocy poślubnej, także to jest podstawowy warunek. Więc noc poślubna to byłby to pierwszy intymny kontakt. To jest raz. Dwa, chciałbym, żeby to była dziewczyna, oczywiście taka, no, bardzo zaradna, na przykład dentystka, która jest, powiedzmy, co najmniej współwłaścicielką niewielkiego gabinetu dentystycznego, żebym ja mógł robić to, co mężczyźni powinni robić w ciągu dnia, typu kiepscy, czyli pić piwo i oglądać sport. Gdybym pił piwo, bo sport lubię oglądać, ale powiedzmy pić kolę, albo pić orężadę, albo wodę mineralną, gazowaną mocno, bo taką lubię, i oglądać sport. No, także, ale żebym mógł się leniuszyć, bo już w życiu się, myślę, dosyć napracowałem i gdybym tylko robił to w mundurze policjanta, dawno byłbym na zasłużonej emeryturze, a to, że nie jestem, to mnie po prostu przeraża. Po prostu przeraża.
0: Bo tak przedłużamy, to jak chcesz przedłużać, a tam to ja sobie pójdę po wodę, jakiś coś tam sobie ten, a ty będziesz prowadzącym przez jakieś 2-3
1: No
0: minuty.
1: dobra,
0: Co ty na to
1: tylko ja nie mogę
0: powiesz?
1: odbierać, no, także będę musiał jedynie reagować z czatem.
0: Nie można tutaj odebrać? A w sumie
1: No
0: tak,
1: ja.
0: no tak, no nie można byłoby, ale w
1: Ja
0: sumie
1: raczej nie.
0: chyba raczej nie sądzę, że ktoś by tu dzwonił. Nie ma takiej większej szansy o tej porze. Także, no, będziesz po prostu, musisz, jak to mówią, pobrzdęgolić o czymś przez 2-3 minuty.
1: Dobrze, już tutaj mi Tomu wrzucił temat, że etam się w życiu nie napracował. Otóż pierwszy raz pracowałem i to bardzo ciężko podczas wykopków, właściwie owocobrania, bo wykopki były dopiero od drugiej klasy technikum. I w porcie centralnym na torach, też przy ciężkiej pracy, takiej związanej na przykład z podnoszeniem podkładów albo tego typu rzeczy, i na praktykach kolejowych, ponieważ no, jestem technikiem budowy dróg i mostów kolejowych, więc miałem, że tak powiem, siłą rzeczy konieczność pracy. Przeszedłem wtedy, oczywiście to był taki tryb, wiadomo, uczniowski, praktykowanie bardziej, kuźnie, spawalnie, ślusarnie, mechaniczne i stolarnie. Czekajcie, muszę tutaj psa pograć. Uciekaj, uciekaj do pani. Córcia, zawołaj psa. Chyba śpi już córa. Dobra, niech on sobie tutaj siądzie na podłodze. Coś ode mnie chce najwyraźniej. No, także troszkę się napracowałem. Później fakt, że miałem troszkę przerwy, ale mając 10 lat, 23, zacząłem pracować będąc na studiach. No nie powiem, żeby to była ciężka praca, bo to była raczej praca przyjemna. 2 godziny dziennie z zarobkiem 2 razy wyższym niż nauczyciel w tamtym czasie, natomiast no, zawdzięczam to temu, że po prostu miałem pewne umiejętności, które były dosyć, że tak powiem, mało spotykane w okolicach. Myślę, że może 2-3 ludzi w mieście wtedy mogło takie rzeczy robić, co ja robiłem. Aczkolwiek, no po prostu, no, nisza, no nisza, po prostu nisza, tak, zwyczajnie. Tak, 2 godziny dziennie, dokładnie.

0: na początku było 2,5 tomu, ale ponieważ na 14.30 zasypiałem, to szefowie zgodzili się na to, żebym pracował na 15 do 17. 5 razy w tygodniu niestety, no ale generalnie się jakoś wyrabiałem w te 2 godziny. Wtedy to był rok chyba 94, zarabiałem 7,5 miliona złotych na rękę. A jak sobie zobaczysz, ile wynosiła wtedy przeciętna pensja, to a ile zarabiali nauczyciele, to zobaczysz, że mniej więcej 3,5 miliona, 4 miliony. Mówię oczywiście o starych złotych, czyli dzisiaj 400 złotych. Tak? A mógłbym zarabiać więcej, tylko ja się troszkę sfrajerowałem, bo ja nie byłem jeszcze wtedy obyty w rozmowach kwalifikacyjnych, to znaczy byłem na tyle dobrze obyty, że oczywiście tą pracę zdobyłem, natomiast nie byłem na tyle obyty, żeby postawić lepsze warunki finansowe. Trzeba było powiedzieć 15 milionów, a nie 7,5, i też bym to dostał. Też bym dostał, bo oni po prostu potrzebowali takiego człowieka, a nie było na rynku nikogo. No jak zwykle zarządził tutaj przypadek, że tak się stało. Xero. Nie, kochany, byłem głównym informatykiem w telewizji kablowej, przy czym moje zajęcia były nakierowane na, powiedzmy, robienie elementów graficznych do telewizji lokalnej. Nawet zdarzył się przypadek, że mogłem jeszcze w tym czasie drugą pracę w drugiej kablówce podjąć, ale z racji tego, że nie spotkałem się od razu z szefem, tylko z jakimś tam zastępcą, do końca żeśmy sprawy nie dogadali. A tą taką unikalną moją umiejętnością była umiejętność obsługi, mogę zdradzić wam, umiejętność obsługi systemu Elmer, który produkował karty do telegazety. Telegazeta to takie coś, co się wybierało z pilota stronę i można było czytać. Ja to potrafiłem. Oprócz tego jeszcze coś innego potrafiłem, ale powiedzmy to było takie najbardziej główne, ponieważ w telegazecie trzeba umieć... Tam jest taki specjalny kod, czy de facto to jest ANSI kod, czyli kod tekstu w kolorach, bardzo przypominający grafikę z ZX Spectrum. Natomiast ja się tego nauczyłem, ponieważ parę lat wcześniej prowadziłem swój własny BBS z Fidonetem i Globalnetem, byłem węzłem tych sieci, no i po prostu siłą rzeczy musiałem się nauczyć grafiki fancy kod, czy tam fancy tekst, jak to woli. Nawet już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. ANSI, tak, po prostu ANSI się na to mówiło. W każdym razie, no niezły antyk, tak, tylko że wyobraź sobie, że stworzenie takiej strony w telegazecie wymaga wiedzy właśnie takiego sysopa BBS-owego. Jest to pewnego rodzaju umiejętność, którą może nie tyle trudno pojąć, co no, trudno się robi. Po prostu jest to dosyć upierdliwe tworzenie takich stron telegazetowych pod systemy, analogowe systemy wysyłania tego potem w eter. Jeszcze dodam do tego, że zdalnie, tak, czyli po prostu lata 90. zdalny dostęp do serwera. No, było to troszeczkę, wymagało to troszeczkę wiedzy w tamtych czasach. No dzisiaj to każda praktycznie osoba, która trochę komputer zna, by sobie poradziła. No wtedy to było niespotykane. Dlatego mogłem spokojnie, dzisiaj bym pewnie powiedział kwotę 2 razy większą i pewnie bym ją dostał, a może dostałbym pół raza większą. No nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie tak, praca to była przyjemna, ciekawa. I była modyfikowana w czasie, bo potem doszły różne inne sieci. Ja to musiałem wprowadzić inne programowanie, na przykład nie Scala, MediaPoint czy MediaPoint. Nie mylić z PowerPointem, to zupełnie coś innego. Program Deluxe Video, Electronic Arts firmy. Mało kto zna to oprogramowanie. To był taki flash, nazwijmy to, zanim jeszcze flash 10 lat później nastał. Też bardzo, bardzo rzadko spotykane. Ja myślę, że jestem chyba jedyną osobą w Polsce, która zna Deluxe Video i to, jak komponować strony pod telewizję na tym programie. Bo po prostu jest to bardzo mało znana aplikacja w Polsce. Nawet jak ostatnio szukałem, że tak powiem, jakichś informacji na temat starszych wersji, ponieważ ja miałem ostatnią wersję 3.6, a chciałem zobaczyć, jak wcześniejsze wersje, jakie miały możliwości, z pewnych względów, ponieważ ja do dziś ten program profesjonalnie używam i używam go w telewizji. to chciałem trafić w starszą wersję i było mi ciężko cokolwiek w języku polskim znaleźć. Oczywiście są jakieś tam wzmianki na sieci na te tematy, natomiast wiem jedynie tyle, że używał tego programu między innymi nie kto inny jak Erik Schwartz. Też wam może nazwisko nic nie mówić, ale jeżeli ktoś był amigowcem, to myślę, że Erika Schwartza, artystę takiego, który robił animację, zna. To jest najbardziej znany animator chyba w świecie amigowym, który ma nawet swój katalog na Aminecie, swój własny katalog. Aminet to taka sieć wewnątrz internetu, która była, zawierała pełne repozytorium czy archiwum, tak to nazwijmy, różnego rodzaju rzeczy do Amigi, na przykład programów, shareware, freeware, public domain, tam powiedzmy obrazków, grafik, sceny komputerowej, dem, jakichś darmowych gierek i tego typu rzeczy. A firma, która się tym zajmowała, bo to firma się tym zajmowała, to nie było tak całkiem za darmo, wydawała, kiedy się zapełniła kolejna płyta, jak gdyby CD, zapełniła się już archiwum, zapełniło się kolejnymi 660 megabajtami, wydawała płytkę, którą można było kupić. Nie wiem, czy czasami to się, ta firma się nie nazywała Almatera. Tak mi się kojarzy, że to coś z Almaterą. Lata 90. generalnie, tak. A potem co tomu robiłem? Mam mówić o sobie? No potem to, potem się trochę poleniłem się. Trochę jak już stamtąd odszedłem. Ale ciężkiej pracy też trochę zaznałem. W dużych zakładach pracy, jak to się fajnie mówi, zakład pracy. Brzmi tak socjalistycznie. Ale nie powiem, żeby mi tam szło specjalnie, bo jestem takim typem człowieka, który się nie nadaje. To już wiele razy tłumaczyłem. Są ludzie, którzy się nie nadają do pracy w zakładach pracy. No, tak to powiem. Ja do takich ludzi należę.
1: O, to słabo.
0: Nie, ale... no ja naprawdę mam gumbalu, mam...
1: Ale ja też się nie nadaję, nie martw się, bo ja próbowałem pracować w normalnej firmie i raczej to zawsze wychodziło źle i dla mnie, i dla pracodawcy. Także no nie jest to jakoś specjalnie coś, co mi się udaje, więc ja raczej zdalnie szukam cały czas pracy. Ale pracować chcę, tylko raczej nie chciałbym tak pracować, że szef mi stoi i patrzy się na mnie.
0: No właśnie, gdyby coś takiego miało miejsce, to ja bym zareagował raczej odwrotnością mobbingu, czyli po prostu knockoutingiem na tym szefie. Dlatego ja nie mogę iść do pracy. Mam to stwierdzone na piśmie, także. Bo psychiatra powiedział mi, że no, są tacy ludzie, którzy niestety nie poddadzą się mobbingowi. Ja do takich osób należę, zresztą należałem do nich już w latach 90. To tak strasznie bałem się pójść do wojska, bo wiedziałem, czym to pachnie. Że w wojsku jest, jak jest, miałem akurat kuzyna, kiedy mi groziło wojsko. Po prostu ten kuzyn mi opowiadał, jak są traktowani szczególnie młodzi żołnierze. No ja po prostu wziąłbym ten MK-47 i albo załatwił sprawę bagnetem, albo załatwił sprawę serią, albo po prostu gołymi rękami, bo też wtedy byłem w stanie, ja wtedy byłem w najlepszej formie, bo trenowałem karate shotokan i byłem bardzo silny. Przygotowałem się do zawodów kulturystycznych, więc i bardzo sprawny przy tym fizycznie, bo nie byłem tak masywny jak teraz, także myślę, że to by się skończyło, czy pewnie by mnie zgnoili w końcu, bo to jednak siła złego na jednego jest, nie, ale też mogłaby być samowolka, że przeskoczyłbym przez płot i raczej by mnie nie złapali.
1: Dałbyś radę. Ja sobie tutaj włączyłem program graficzny, teraz go przerzucę. Nie umiem rysować, ale spróbuję coś sobie narysować, bo mam taki kaprys. Nie, masz jakiś pomysł, co mógłbym narysować? Znaczy jedną rzecz już mam tutaj sobie taką, co wymyśliłem.
0: Myślę, że powinieneś narysować swoją wizualizację idealnej frytki umoczonej w keczupie. Karbowanej.
1: Okej, okay, fryteczka. No to taka
0: to musi... wiesz, chodzi o to, żeby przedstawić to w sposób idealny. Takie jak na przykład przedstawiają na zdjęciach te burgery, które są takie wyidealizowane, takie wycacane, ten pomidor jakby był lakierem pomalowany, nie? I wiesz, i potem człowiek idzie i jest zawód, bo jak to ugryzie, to się wszystko rozciapcia, nie?
1: Ja, to jak kreda wygląda teraz, no powiedzmy, że ta fryteczka będzie taka bardziej, to będzie miała taki bardziej kwadratowe. O, proszę bardzo, jeszcze sobie zrobimy taką. Okej, ja tutaj nie za bardzo pęcie. Jest takie...
0: Czemu jak zna, jak ktoś zna, a jestem kurde w niebo wzięty, to mu zna obciążenia pod jakimi ten... Nie, na klatę brałem wtedy w ostatniej serii na skośnej ławce, bo ja nigdy nie trenowałem z pewnych względów na płaskiej ławce. Zawsze musiał być leciutki skos, przynajmniej 20 stopni brałem. Ostatnia seria to było zawsze 6 powtórzeń, 168 kg. Co powtórzyłem niedawno zresztą. Tak wchodząc na siłownię, po prostu bez przygotowania. Oczywiście po lekkiej rozgrzewce, żeby sobie tam żadnego węzła, czy żadnego tego ścięgna nie zerwać. Ale największym, tutaj cię zaskoczę, największym ciężarem, z jakim w ogóle miałem do czynienia i który wycisnąłem 5-krotnie albo 3-krotnie, teraz już nawet nie pamiętam, to był ciężar 540-560 kg. To była suwnica na nogi. To nie jest żadna wielka, to nie jest żaden wielki wyczyn, żeby nie było. To tak tylko brzmi 560 kg. Rolnik Oleman wyciskał 1040, więc daje to pewną perspektywę. Tylko że rolnik Oleman miał 68 w udzie, a ja w udzie miałem najwięcej około 64.
1: Powiem ci, że kiedyś myślałem, żeby nauczyć się rysować, ale stwierdziłem, że nie umiem. A ty, kurczę, treningi robisz, jakie robiłeś kiedyś niezłe. To pakier byłeś? Czy raczej tak bardziej tylko...
0: Znaczy ja byłem bardzo szczupłym człowiekiem. Jak zaczynałem na siłowni, mój pierwszy trening na prawdziwej siłowni, wojskowej, zresztą koszary mieliśmy przy naszej szkole mundurowej i... Szefem tych koszar był ojciec kolegi z naszej klasy, w związku z czym nasza klasa miała tam wejście. Zarówno mieliśmy wejście do przeglądu broni, żeby się z nią zapoznać, jak i na strzelnicę, jak i mieliśmy wejście na siłownię wojskową. No i tam pierwszy raz sobie wszedłem. No i tam taki wojskowy chłopak, jak domyślam się, na ten trenował ciężarem pewnym. No i kurde, no ja sobie założyłem taki sam ciężar, bo pierwszy trening, a ważyłem wtedy przy wzroście 1,72 m, ważyłem 56,5 kg. Także byłem ekstremalnie chudym człowiekiem. Chociaż wyrzeźbionym i żylastym, ale przy tej wadze to nie jest trudne. I zerwałem sobie triceps. Nikomu nie życzę zerwania tricepsu, bo jest to po prostu niesamowity ból. Też w pierwszym momencie nieodczuwalny. Odczuwalny tak naprawdę dopiero na drugi dzień. No i pierwszy mój trening skończył się wizytą u chirurga i długim, długim zrastaniem się mięśnia, że tak powiem, jeżeli tak to się nazywa, bo nie wiem, czy to się tak nazywa fachowe zrastanie mięśnia, ale już później już poszło z górki, jak się dostałem na siłownię prawdziwą po raz kolejny, to już miałem za sobą 2 lata treningu w domu, tym co się dało za komuny kupić, czyli jakimiś tam prostymi sztangielkami, jakimś obciążeniem w worku, tak? No to, co się dało w domu zrobić. Także to, no, wiadomo, no, to były inne czasy niż teraz. Teraz to sobie można po prostu pójść kupić karnet i sprawa załatwiona. Jeszcze ci trenera dadzą, to ci powie, czy wszystko wykonujesz. Wtedy była gazetka Kulturystyka. Tam w Sportowcu jakieś tam może rzeczy były, ale generalnie to była Kulturystyka, tylko taka gazeta bodaj to, nie wiem, czy to było miesięcy czy tygodni. Nie wiem. No ale dał radę, tak. Wszystko było bardziej surowe. Ludzie, chodziły różne mity, na przykład, że Portagen jest świetny na masę. Portagen to była taka odżywka dla dzieci, które miały spadki mięśniowe. Dzieci, takich małych dzieci, tak, które po prostu wymagały dodatkowego jakiegoś tego i była tylko na receptę. Bo to był towar importowany. No, a młodzi ludzie myśleli, że to jest jakiś, nie wiem, steryt czy coś. Ci prawdziwi kulturyści, z tego co dzisiaj wiem, to w tamtych czasach mieli dostęp do metanabolu, czyli takiego najbardziej agresywnego anabolika. To już nie są żarty, tak? Gdzie naprawdę masa przyrasta nawet bez treningu. Natomiast dzisiaj swoją wagę, którą ciągle próbuję zbijać, to zawdzięczam temu, że prawdopodobnie metanabolem lub czymś podobnym, jakimś suplementem, są traktowane kurczaki, które dominują w sklepach. Właściwie wszystko, co macie opisane, nawet często wołowina, to jest nic innego jak wołowina zmieszana z kurzym mięsem. Z tego tuczu nakładczego oczywiście.
1: A, to tak, się tak zamyśliłem, tak patrzyłem na tę idealną frytkę i tak głodny się zrobiłem. Jeszcze tutaj mówisz o tych anabolach? Jabolach? Nie wiem. A te sterydy to chyba raczej od dawien dawna. Wszyscy brali, biorą i tamci, co robią coś tak bardziej, no to chyba... Raczej chyba nie ma takiego gościa, który by chociaż raz nie spróbował. Myślę, że nawet Pudzianowski.
0: No ja jestem takim gościem. Ja jestem takim gościem, który ani razu nie spróbował. Nawet odżywek nie jadłem praktycznie w ogóle.
1: Ale nie wiem, czy ty tam akurat tak profesjonalnie robiłeś to.
0: To znaczy nie, no 6 lat trenowałem wyczynowo, ponieważ to było 6 treningów w tygodniu po 2 godziny. Gdzie był tonaż obliczany, tak? Mniej więcej już tak pod koniec mojej, nazwijmy to, kariery, bo moją karierę skończyłem przed zawodami, w których miałem wystartować, a konkretnie Grand Prix Szczecin 92. Możecie zobaczyć, bo jeden z najbardziej znanych polskich kulturystów, którego nazwiska teraz zapomniałem, startował w tych zawodach jako amator, jako debiutant w ten sposób. Tam była kategoria debiutów. Kurde, jak on się nazywa? Wyleciał mi z głowy. Ale w każdym razie pamiętam go, bo ja go pamiętam, jak go spotkałem nawet, jako takiego jeszcze chuderlaka 70-kilowego. Jak go smarowali, jak strasznie narzekał, że o, taki chudy jestem, to muszę startować. I wszedłem kiedyś na jego profil, jak go wyczaiłem, kto to jest, i znalazłem właśnie wspomnienie o tym. Ja pamiętam go, jak chodziłem do kolejarza, klubu kolejarz, gdzie się odbywały zawody. Czyli się zgadza.
1: No
0: zgadza się. Znaczy ja trenowałem dużo wcześniej, tak? Ja trenowałem zaraz po premierze Terminatora, także to był rok, zacząłem treningi takie siłowe jakieś tam zaraz po premierze Terminatora, czyli tak, w Stanach to było 84, to u nas było 86. 2 lata później był Terminator. Także tak mniej więcej to wyglądało i jeszcze później wracałem oczywiście do ćwiczeń siłowych, bo to jest bardzo fajna sprawa, naprawdę polecam każdemu, kto tam chce tą sylwetkę sobie poprawić, no natomiast no, tutaj trzeba pewnego samozaparcia albo motywacji. Teraz jest łatwiej, bo jest na przykład na YouTubie jest dużo materiałów, jakichś audycji, podcastów motywujących, gdzie można nawet w jakiś sposób pokorespondować z tymi topowymi kulturystami. Ja się kiedyś zapisałem, kiedy powracałem na siłownię, jednym z powrotów, zapisałem się na SFD, na takie forum, gdzie dosyć aktywnie zacząłem pisać właśnie z obecnymi seniorami, już panami, którzy mają po 50 parę, 60 parę lat i nadal się tym pałają, w tym sensie, że startują w zawodach, tak? Robią różne ćwiczenia. Z wiekiem to jest oczywiście coraz ciężej, tak, no ja już będę za rok, będę już seniorem, także może jeszcze kiedyś zrealizuję swoje marzenie, aczkolwiek wystąpienia na scenie, aczkolwiek wątpię, bo motywacja tutaj jest potrzebna, a niestety tej motywacji nie ma. I tutaj właśnie byłaby rola was, kobiet, bo kobieta jest świetną motywacją do poprawy swojej sylwetki. Pod jednym warunkiem, że nie akceptujecie siebie w pełni tak jak ja, macie to gdzieś.
1: Ojej. No, czy to jest tak do końca prawda? Ja nie wiem, czy aż ta kobieta jest takim dobrym motywatorem. A co mi się znowu tutaj stało?
0: No wiesz, jakbyś chciał mieć kobietę, którą byś chciał się również... Znaczy, no, ty jesteś młody, ty może to masz na pewno inną perspektywę. Tutaj jest ten słaby argument wieku, ale to jest silny argument w tym przypadku. No to wiadomo, że to jest zupełnie inaczej, tak? Na przykład ja już tak widzę tą taką degradację organizmu po latach, tak? Już po prostu ta skóra jest inna. Na przykład teraz mocno schudłem, tak? No to, znaczy schudłem i troszkę przytyłem z powrotem, przyznaję się. Nie ważę już 97, ważę 108 kg. Ale to jest związane z tym, że mój organizm po prostu, no, to dostosowuje się do tego, że jest żywność, jaka jest, tak? I ja muszę jednak troszeczkę poćwiczyć, to jest 20-30 minut, a to już jest wystarczający impuls dla takiego człowieka, jak ja, który trenował jednak dużo lat, mimo że to są przerwy spore, żeby po prostu dać impuls przy tym testosteronie, jakim zmierzyli, jak robią ostatnie badania, no to niestety wyskakuje. A podejrzewam, że winne jest właśnie jedzenie, że oni są, oni robią to mięso, no, szprycując zwyczajnie nie tylko jakąś tam kamią wypełniającą, zwiększającą wagę, ale również zwiększającą przyrost, czyli krótko mówiąc jakimś anabolem, tak. No ja słyszałem o właśnie o tym anaboliku, o którym mówiłem, czyli o tym, no już zapomniałem nazwę, kurde, wyleciałem z głowy. Metanabolu.
1: No ja akurat powiem ci, że aż tak się nie znam na tych wszystkich szprycach, to nie do końca tutaj się mogę wypowiedzieć. Ja tam jedynie to się znam na na czym ja się w sumie znam? No i na jedzeniu frytek się znam, no kurczę. A KGB Road byłby dobry na takie tematy akurat jakieś tam frytkowe. Znaczy nie frytkowe, tylko jedzeniowe. Tutaj, żeby stwierdzić. Dobrze teraz mówimy?
0: Tomu, teraz tutaj fajną rzecz napis. Co ja muszę mu odpowiedzieć od razu, bo zaraz zapomnę. Tomu, nie po antybiotykach. Nie po antybiotykach, słuchaj. Tanie parówki z Biedronki są za tanie, żeby tam dawali antybiotyki. Właśnie to jest, to trzeba zrozumieć, że im tańszy produkt, tam mogą być owszem zmielone dzioby i pazury i kogucie grzebienie, ale właśnie w tym najtańszym jedzeniu często jest tak, że jest mniej tej chemii takiej powiedzmy bardziej wyszukanej, bo mniej dbają o to, tak? Po prostu mają mniej pieniędzy na to, no muszą sprzedać po prostu i zwyczajnie. I jakbyś się przyjrzał badaniu kasz, to pan Brustowski, taki gość jest na tym, który się mówi ciągle o glifosacie. Ostatnio właśnie wspomina, że w Polsce Polska jest na drugim miejscu pod względem zawartości u Polaków w organizmie glifosatu, czyli Roundupu. To właśnie jak były badane przez laboratorium kasze, chyba 10 rodzajów, to okazało się, że w tych tańszych na 7, w których wystąpiło, to 3, w których nie wystąpiły, to 2 były te najtańsze. Może w ten sposób. Więc okazuje się, że po prostu, no bo taki środek też kosztuje, to trzeba wziąć pod uwagę, tak? No, ja tutaj podpowiem, że to akurat służy do wysuszania głównie zbiorów i łatwiej kombajn jedzie, łatwiej maszyna jedzie, tak? Czyli na przykład do rzepaku, no to się stosuje przykładowo, nie? Z takich pierwszych, które mi do głowy przychodzą. No i niestety ta żywność po prostu jest tak robiona, że no to też jest koszt, tak? To też jest koszt. To jest tak jak na przykład tłumaczenie, że Niemcy mają kaucję za butelkę plastikową. I dlatego mogą oddać w automacie przy Lidlu czy tam gdzieś mają automaty i zostają 25 eurocentów za butelkę. No ale przecież na litość boską. Przecież Coca-Cola, czy Biedra Cola, czy nawet znalazłem ostatnio jeszcze taką kolę, której po raz pierwszy znalazłem, jakaś taka w ogóle jest wytaniona, bo 2 litry kosztowały 2 złote. No, jakaś Toxicola.
1: Toxicola?
0: Nie wiem, nawet teraz nazwy ci nie powiem. Czekaj, mam butelkę, pójdę, zobaczę. Czekaj. Kurde, chyba jeszcze została ta butelka, bo ja ją od razu kupiłem, jak zobaczyłem, że taka tania. Ja mówię, kurde, to nie mają pieniędzy, żeby tam dać cokolwiek do tego. Oj, ale tutaj pachnie nieładnie płynem od dezynfekcji. Czekaj, to się nazywa Maxer, nie Toxi, Maxer Cola.
1: Maxer Cola. Ojej.
0: Maxer Cola. Zielony napis Maxer, a cola na czerwono. Ojejciu, moja kontuzja się odezwała właśnie. Siedzę w strasznie niewygodnej pozycji, a strzeliło mi coś w stopie, widzicie? Teraz będę jak stary dziadek o dolegliwościach opowiadał. Teraz mam uszkodzone lewe kolano i uszkodzoną piętę, prawdopodobnie kość, ta taka, co jest pod spodem, nie pamiętam, jak on się strzałkował, czy jak się nazywa w stopie, prawdopodobnie mi pękła kość. Stanąłem na kamieniu po prostu takim ostrym, tak niefortunnie, że po prostu coś mi stuknęło w tej stopie i teraz jak posiedzę sobie, jak rozchodzę, to nie ma problemu, czuję troszeczkę ból, Ale mogę chodzić, jak posiedzę albo poleżę, to po prostu pierwsze kroki są jak stąpanie syreny, która dostała nogi zamiast ogona po szkle. Tak to można nazwać. Jest to po prostu potworny ból i no nie wiem, w zasadzie by trzeba było iść do lekarza. Gdybym był człowiekiem, który nie ma dużej tolerancji na ból, pewnie bym to zrobił, ale jak znam siebie, to poczekam, aż się samo zrośnie, nie?
1: Oj, no to chyba niedobrze tak. Nie jest to
0: jakieś.
1: Nie jest to optymalne.
0: Dzicy ludzie żyli dłużej niż my i znaczy pod warunkiem oczywiście, że się ze sobą nie bili. Ale mówię o takich, którzy tam żyli gdzieś na odludziu, tak, i się nie brali udziału w wojnach. Natomiast no, zarastało im się na sposób naturalny, czasami krzywo, czasami prosto. Także spokojnie. No niestety, no tak jak mówię, obserwować będziesz i ty, i pozostali słuchacze powolną degradację, to się będzie w różne sposoby objawiało, to będzie ci nie dosłyszeć. Zresztą każdy z nas ma jakąś wadę, nawet jeżeli jest młody. Jeden się jąka, drugi, nie wiem, z jednemu cieknie oko, drugi nie dosłyszy na jedno ucho. Szczególnie to jest dolegliwość młodych ludzi, bo jednak na tych słuchawkach ciągle i smartfonach. Innemu się tam zapleni glejak w głowie, bo komórki korzysta ciągle, nie? I przy głowie trzyma. To jest w ogóle dziwne zjawisko. Właśnie to, że wszyscy ludzie mają powłączane routery Wi-Fi w budynkach. Ja nawet taki apel tutaj nakleiłem na klatce schodowej, żeby na noc włączali chociaż, a nie wiem, a trzymają włączone.
1: No co
0: zrobić? I to często niezabezpieczone, nie? Także, albo zabezpieczone tak, że to tablet, który ma 1,2 GHz, jeden rdzeń potrafi w ciągu 10 minut rozkładować. No są takie aplikacje, ale nie będę wam mówił nazwy, bo jeszcze wam przyjdzie do głowy. Rozszyfrowywanie sąsiadów.
1: Jeszcze przyjdę do ciebie i będę ciebie rozszyfrowywać, i co wtedy?
0: Nie da się, ponieważ ja nie mam Wi-Fi w ogóle, także...
1: Nie masz żadnego?
0: Czy nie mam w tym sensie, że tak. Już dawno tutaj mnie potrzeba mnie trochę umotywował, bo to on mu chyba pierwszy powiedział na tym radiu, że Google samochody oprócz tego, że robią zdjęcia, to również sprawdzają granice baniek tych takich, które... To jest taka bańka dookoła routera, nie, która się tworzy. To można oczywiście na kilka sposobów zabezpieczyć, zmniejszając mu moc w oprogramowaniu, bo jest coś takiego jak moc w decybelach, którą on promieniuje jak gdyby. No oczywiście wtedy w łazience na przykład nie będziemy łapać, ale jeżeli będziemy rozsądnie to sobie ustawimy, to możemy się tak zabezpieczyć przed niechcianymi gośćmi w swojej sieci. A inny sposób to jest tak zwany rotacyjna lista haseł, no, gdzie można firmware wgrać odpowiedni, na przykład będzie zmieniało się hasło co 30 minut z listy miliona haseł, które sobie wygenerujemy, nie? I co 30 minut się zmienia hasło sieci, na przykład Mac karty jeszcze może się to zmienić. No to jest dużo możliwości, a to jest na osobną audycję. I pewnie jest potrzebą bardziej, bo on był tutaj prostował, jeżeli ja coś bym się przekręcił, bo ja nie jestem aż takim specjalistą tutaj w tych tematach.
1: No, ja powiem tak. Ja mam Wi-Fi, ale dlatego, że dla mnie jest wygodnie jest mieć Wi-Fi, więc żyję na krawędzi, jak to mówią. Będę żył sobie na krawędzi, będę miał Wi-Fi i tam życie, jak to mówią. Ciężkie jest, trzeba czasem brać jakieś na siebie różne ryzyka.
0: No tak, zgadza się. O tej pisze Christopher, że rozszyfrowanie Wi-Fi to tylko te stare, które dawno nie są w użytku. Znaczy wiesz co, tutaj Christopherze, powiem ci tak. Ja jak odpalę odpowiednią aplikację, dołączę do tego dodatkową antenę taką wzmacniającą, mam w zasięgu między 200 a 400 sieci. No jak stanę na balkonie, to nawet około 1000 sieci, ponieważ te takie routery często stoją gdzieś na oknie. Znaczy ja akurat tutaj nie jestem człowiekiem, który, bo ja mam swoje łącza, kilka źródeł łączy, między innymi mam też internet szwedzki i czeski. Mam kilka źródeł i nie potrzebuję tego robić, tak? Natomiast ostatnio dojrzałem, będąc na spacerze z psem, pewną dziwną rzecz. Otóż w budynku obok jest człowiek, jest mieszkanie, może tak, które ma dziwną antenkę. Na początku to była dla mnie dziwna antenka, przypominała takiego dużego pajączka. Zacząłem szukać po sieci i znalazłem coś podobnego i okazało się, że to jest antenka, która służy do podkradania ludziom internetu. I on sobie to wywiesił na przed okno, czy ma na elewację budynku, zrobił dziurkę i ma do środka do mieszkania. Widać, że tam ten kabel wpada, bo widać go za szybą, nie? Także cwaniaczek sobie tutaj pewnie wykorzystuje tą możliwość, że dookoła są różne routery i pewnie sobie podciąga ten internet. Ale to wiecie, jeśli chodzi o internet, to generalnie na przykład ja znam przypadki, że na przykład człowiek kupuje internet, to studenci często tak się dzielą, jak są gdzieś tam, mają stację czy coś blisko i sobie po prostu rozdzielają to łącze, które tam kosztuje, nie wiem, 40 zł, 30 zł, zależy gdzie. I sobie rozdzielają na 5, tak. No, komu jest potrzebne dzisiaj 300 megabitów internetu tak naprawdę? No,
1: mi by się przydało, bo ja często pobieram duże rzeczy ze Steama.
0: A, no to wiesz, ale powiem ci szczerze, no ja też pobierałem duże rzeczy kiedyś jeszcze, z którą graliśmy w Harry'ego Pottera, bo ona była miłośniczką książki, no to pościągaliśmy gierki i te ostatnie wersje tych ostatnich odcinków jak gdyby do grania to były właśnie na Steamie, albo na tym drugim, co to jest takie drugie, Orange to się nazywa, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Też miałem dwa w każdym sklepie miałem zainstalowane i miałem wtedy internet 8 megabitów gwarantowane, tak, downloadu, bo to jest istotne, tak, ja zawsze kupuję internet, gdzie jest gwarantowana prędkość. Na przykład ten, który mam w tej chwili, to jest gwarantowane 150 megabitów i mam przy okazji zobaczyć, na ile tak naprawdę ten mój komputer jest w stanie wyciągnąć i powiem, że przy 150, za które płacę, jest w stanie wyciągnąć 8 do 20. Zależy jaka pora dnia. Czyli podejrzewam, że albo mi dali niegwarantowane za gwarantowaną cenę, albo coś jest nie tak skonfigurowane, co jest mało prawdopodobne, bo zarobiłem sam osobiście kabelki RJ45, bo lubię to robić, zaciskarką do tych całych wampirków, które są w wtyczce. Zresztą w ogóle się w życiu nabudowałem sieci trochę różnych, czy to koncentrycznych, czy kablu, czyli koncentryku z tym, z BNC 50 czy 75, czy właśnie na RJ-kach, jak również telefonicznych na RJ-kach 11, się nabudowałem też w życiu, to odnośnie tego, że się napracowałem. A naprawdę ciężko z tym jest, tak po firmie rozprowadzić internet, gdzie trzeba z wiertarą pochodzić. Nawet raz się poddałem, jak miałem wiercić strop i zawołałem fachowców, żeby przewiercili strop. I przewiercili mi tak, że kabel wkładam, a do połowy wchodzi tylko, nie? O czym ja tutaj właściwie mówiłem?
1: No, ja też się zastanawiam. No, tak porysowałem sobie, narysowałem sobie brzydką postać. Bardzo brzydką, tak była brzydka, że aż odłączę ten tablet i wyłączę to, bo nie Bóg, Pan Bóg nie obdarował talentem do rysowania. Uważam, że to raczej są osoby, które zrobią to lepiej, ale ja lubię to robić dla zabawy i właśnie tutaj też trochę chciałem pokazać, bo wczoraj mówiłem na temat rysowania, że każdy może rysować. Jasne, to nie będzie tam fenomenalne, ale czemu nie zacząć? Po prostu czegoś tam nie narysować, jakkolwiek, nie? Tak o, dla zabawy. Nawet na kartce papieru.
0: Pies się szaleił, nasz najad dzisiaj biega z pokoju do pokoju, która tam próbuje spać, a on tutaj do mnie przybiegł, nie wiem po co. Po co przybiegłeś? Chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Nie rozumiem, o co mu chodzi. Czekaj. Córcia, zawołaj psiaka, bo on tutaj szaleje. Nie, chyba śpi córa już. Nie wiem, czego on może ode mnie chcieć. On próbuje pokazać, ale jak już tutaj kiedyś mówiłem, on łapie mnie za kciuka i ciągnie, jeżeli chce coś pokazać, a nie mam teraz wolnego kciuka, bo trzymam tego swojego Dudziego. Coś najwyraźniej chce.
1: Ale w sumie ciężko byłoby ci zhakować. Na przykład ktoś ma hasło 20-znakowe i tutaj użyte też są znaki specjalne, jakieś dolary, jakieś inne rzeczy. No tego raczej atakiem typu brute force, czyli tak zwanym losowym ciągiem znaków, no tego byś nie złamał. Ile by ci to zajęło? Nie dałbyś rady.
0: Tak, wiesz co, sprawdzę, czy on wodę ma, może wody chce się napić po prostu, a jest gorąco u nas w domu strasznie. Ojciu. Niby ma, ale mu doleje.
1: Audycja w dolewanie, z dolewania wody psowi.
0: No cóż, trzeba, że tak powiem, działać. Szkoda, że nie jesteśmy na audycji całkowicie wideo, to bym wam ciekawe rzeczy mógł pokazać tutaj.
1: A czemu nie? Mogę cię pokazać, jak chcesz.
0: Wiesz co, to teraz nie ma w tej chwili sensu, bo już jest za ciemno u mnie zwyczajnie w domu i nawet kamera tego nie wychwyci. Natomiast kiedy poszli panowie od deratyzacji, znaczy kiedy skończyli może w ten sposób, to szef firmy wytłumaczył mi, że trzeba zabezpieczyć się, a dokładnie to okienko kuchenne, które miałem robione, zabezpieczyć, żeby było szelle, czyli żeby nie było szpar żadnych na wszelki wypadek, gdyby to jednak nie były gołębie, które sobie usiadły tylko na przykład pod ociepleniem na budynku, robactwo się pleniło. No więc podszedłem do sprawy poważnie. No co można zrobić, żeby uszczelnić stare okno? Takie z lat 70. powiedzmy. Nie? No można zrobić dwie rzeczy. To, którą zrobiłem, czyli położyć kilkuwarstwowe uszczelki, a one już są. Ewentualnie po prostu zakitować okno. Ale zakitować nie tak na krawędzi szyby, ale wszystko, co tylko się da zakitować. No i to zrobiłem. Pojechałem do Castoramy. Kupiłem dwa takie słoiki kitu, jeden szklarski, drugi do drewna. Zakitowałem, a jeszcze na to łupnąłem cztery tubki takiego kleju, który ładnie rozsmarowałem, żeby wszystkie szpary zatkać. I teraz co można zrobić z tym oknem? Dalej? Na pewno nie otworzyć. Można je albo wybić, albo wymienić.
1: No to nie wiem, czy takie okno w sumie jest przydatne, bo ja na przykład mam prawie teraz cały czas okno otwarte, żeby wietrzyć sobie.
0: Ale nie, właśnie tutaj nie dałeś mi dokończyć, bo chciałem tylko zaznaczyć, że to okno nie było otwierane już od lat, bo to jest akurat pomieszczenie, kuchnia połączona z dużym pokojem, a więc wietrzymy zawsze balkonem. Notabene okno balkonowe ma też w ten sposób zrobione okno, to znaczy okna balkonowe są właśnie zakitowane, bo się nie otwierały od samego początku, kiedy kupiliśmy to mieszkanie, a jak się już otworzyło, to nie dawało się ich zamknąć, więc zrobiłem to na etama. Jeszcze wtedy nie byłem etamem, bo jeszcze wtedy używałem innej ksywki artystycznej, tak zwanego pseudonimu artystycznego, a nie konspiracyjnego. I wziąłem wiertarkę, potężne śruby i po prostu walnąłem kilka takich nitów ze śrub, że tak to nazwę, które zwarły te skrzydła okien na stałe. A potem kupiłem kitu, wyszedłem na balkon i od strony zewnętrznej je okitowałem na amen, żeby nie było jakichś robaków z zewnątrz. A i tak są. Jak zawieje mocny wiatr, to mamy kolony drzew i wpadają skorki, czyli szczypawki.
1: O Jezu, skorki to takie chujki. Nie lubię tego.
0: No, ale wiesz, że one nie szczypią, bo te szczypawki im służą do podtrzymywania partnera podczas stosunku. Ponieważ skorka, czy skorek, nie wiem jak to teraz nazwać prawidłowo, musi podtrzymać samicę, żeby jej włożyć, ponieważ on musi się przebić przez jej ciało, żeby włożyć. To jest bardzo brutalny seks wśród skorków.
1: Nie wiem, czy potrzebowałem wiedzieć akurat to, ale dobra.
0: To wiedziałem. Również pluskwy to robią. Również pluskwy to robią. Przebijają partnera.
1: A kurde, no powiem tak. Radio, nocne radio. Dowiecie się więcej niż w Animal Planet.
0: No tak, a ja się dowiedziałem przy okazji inwazji tych nimf, czyli formy larwalnej kleszczy, że samica kleszcza składając od 1000 do 20 tysięcy jaj po opiciu się krwią umiera. Także poświęca życie, żeby urodzić.
1: O kurde. No to, no to ten, ale ja wiem na pewno, że kleszcze to mogą sobie umierać.
0: No i dowiedziałem się przy okazji, że gołąb na parapecie to taki latający szczur ze skrzydłami, że najlepiej odstrzelić. Stąd też powziąłem pewne kroki i Crossman jest przygotowany do odstrzału na osiedlu gołębi.
1: Nie, no czy co ci te gołębie aż tak robią? Tak bardzo ślają na balkon?
0: Popatrz. Nie, po prostu zdenerwowały mnie tym, co zrobił Jesi. To ich wina, natomiast to nie balkon, tylko parapet kuchenny. Natomiast myślę, że wielu głodnych ludzi chętnie zrobi sobie rosół z gołębia, także nic się nie zmarnuje, a jeżeli nie, to zjedzą je koty. Jestem ciekaw, jak zachowa się grupka sąsiadów, którzy siedzą na ławeczce, podkarmiają stado gołębia, to jednak wyskoczy gościu z Crossmanem i odpali kilka.
1: No ja widziałem akurat gołębie, które ktoś tam sobie przyrządzał. Raczej to w buszu bardziej, no ale... Ale kto co lubi.
0: No ja widziałem ostatnio gołębia bez głowy, czyli krótko po tym, jak go kot napadł. I przed moim psem, to znaczy jeszcze poprzednim psem, Maksiem, czyli gwiazdorem tutaj Nocnego Radia, kiedyś zdarzyła się taka scenka, że szedłem z psem i gołąb wystartował. Myślałem, że on się przestarzył psa, bo byliśmy dosłownie pół metra od niego, a tymczasem z zawinkla takiego kwietnika wyskoczył kot i jak on już był w powietrzu, go złapał. Bardzo brutalne to było takie, jak powiem, aż pies się dziwnie patrzył na to.
1: Ja akurat ptactwo lubię. Czy to gołębie, czy jakieś inne, chociaż jak srają, to nie lubię. Zawsze srają tak, żeby mi na włosy trafiło. Nigdy nie na biodra, nigdy nie inaczej. Zawsze włosy i to mnie wkurza, bo wyczyścić takie gówno gołębia to jest najgorsza sprawa. I tego nienawidzę, ale ptaki, jeśli chodzi o zwierzęta, to lubię, dlatego chciałbym mieć papugę. To jest takie moje trochę marzenie, ale nie jakieś szczególne, bo kupić papugę to nie jest problem. Raczej to chodzi o to, że trzeba ją utrzymać i trzeba mieć miejsce, więc w tym momencie na razie to jest strefa marzeń, no bo miejsca mam trochę mało, żeby taką papugę móc mieć, ale jak kiedyś będę miał jakieś miejsce i będę miał budżet, żeby utrzymać siebie i papugę, to czemu nie?
0: No cóż, dosyć takie ekstremalne na dzisiejsze czasy. Chociaż ja akurat pierwsze zwierzątko, no nie pierwsze, pierwsze to u mojej babci miałem pieska, bo tam praktycznie mieszkają babci. Natomiast takie pierwsze u siebie w domu z rodzicami, to miałem dwie mewki japońskie. Zresztą to jedne z najszybszych ptaków, które największe prędkości rozwijają. No, takie dwie samiczki w klatce trzymane.
1: Tutaj Tomu pisze, że miejska dżungla, panie Belgryz.
0: No, żebyście wiedzieli, no teraz się zbliża, ponieważ te upały się zaczynają, zbliża się właśnie era skorków właśnie, czyli z drzew, akurat tutaj u mnie wiatr schodzi w tym kierunku, gdzie jest balkon, to jest duże prawdopodobieństwo, że już się pojawią niedługo pierwsze szczypaweczki. Tylko szczypawka nie jest problemem, no bo szczypawkę po prostu, jak wiadomo, szczypawkę traktuje się kapciem, tak? Natomiast zgnieść nimfę, ja to na początku palcem, opuszkiem próbowałem robić, nimfę kleszcza, to jest prawie niemożliwe. To trzeba zrobić czubkiem noża albo paznokciem. One są naprawdę skurczybyki, wytrzymałe. Ja kiedyś trafiłem na taki gatunek komara, był taki jeden rok, że się wykluły tutaj gdzieś, że po prostu butem przygniatałem na asfalcie i on dalej leciał potem, tak, but zabrałem, nie? Także zdarzają się takie mutacje. Poza tym pan tutaj od deratyzacji mi tłumaczył, że... O, dobrze to słowo teraz powiedziałem, deratyzacja. To wytłumaczył mi, że po prostu te wszystkie owady biegające, jak i latające, one z uwagi na właśnie od jakieś odkomarzania, czy dezynfekcje różnego rodzaju, deratyzacje, one z czasem się, podobnie jak ludzie na antybiotyki i bakterie właściwie w ludziach na antybiotyki, podobnie te owady się uodparniają z czasem, tak? I trzeba coraz to nowe środki, w związku z czym na przykład ode mnie zostały zabrane do specjalnego odkurzacza firmy Kärcher, zostały zabrane egzemplarze żywe tego, tych nimf, bo akurat pan mówi, że oni po prostu je hodują i po prostu karmią różnymi rzeczami, testując niejako odporność na różne środki. Przy okazji też takie środki stosują, które by były nieszkodliwe dla nas. Nie? Także jest to jednocześnie taka firma, to jest nie tylko wyczyszczanie, nie tylko opryski, nie tylko jakieś tam zamgławienia, tak jak u mnie było zrobione, zagazowanie tak zwane mieszkania, ale również eksperymenty na tych wszystkich populacjach, które są usuwane. Nie?
1: O Jezu, to.
0: No, jak pierwszy raz udało mi się rozmawiać z szefem firmy osobiście, znaczy przez telefon osobiście, to mówi, że ma akurat przed sobą cały słoiczek dorosłych egzemplarzy właśnie obrzeszka gołębiego. A to jest przyjemniaczek, on kuje, bo wiesz o tym i słuchacze może wiedzą, że kleszcze mają w swojej ślinie ładunek znieczulający, który no, po prostu powoduje to, że my nie czujemy ukłucia. Natomiast obrzeżek gołębi jest wyjątkiem, on kuje jak osa. Także nieraz powoduje opuchnięcie połowy ciała nawet, takie coś. Dosłownie połowy ciała, widziałem zdjęcia, przygotowując się, że tak powiem, w trakcie inwazji. No i cóż, no nie jest to rzecz przyjemna. Jest to najniebezpieczniejszy klesz występujący w Polsce.
1: U mnie jedyną rzeczą, która jest w pokoju, to pająk. Jeden gdzieś pod łóżkiem się schował. Będę musiał go wykarcić jutro. Albo w tygodniu. Jeden pająk to w sumie niech sobie żyje. Dopóki nie wchodzi mi na ten, nie wchodzi mi na łóżko, to jest okej. Okay. To może gdzieś tam sobie żyć.
0: A to jest taki pająk z odwłokiem dużym, mięsistym, czy?
1: Taki trochę grubszy, ale nie jest to żaden ten, taki, wiesz, jak masz to takie cieniutkie, to on jest troszkę grubszy od takiego bardziej cienkiego, więc nie jest...
0: No to dobrze.
1: Nie jest taki specjalny.
0: To dobrze, bo ja kiedyś rozgniotłem pająka i z tego pająka rozgniecionego wyszło 1000 małych pajączków.
1: O nie, ja pierdolę, nie, weź. Ja bym pokój oddał, ja bym sprzedał. Nie, nawet mi o takich rzeczach nie...
0: No właśnie, tutaj chciałem zaznaczyć, że pierwszą poradą pana deratyzatora, który przyszedł do mnie, było... Nie mógłby się pan z tym wyprowadzić? To była porada, jak się pozbyć problemu, nie?
1: Jezu.
0: Po prostu.
1: Nie, ja pająków nie lubię w ogóle.
0: Wiesz, to tego typu rzeczy, jak jakieś pluskwy, robaki, tego typu, które jeszcze są wielkości, zaznaczam, taki mały nimf, czy nimfka, nie wiem, czy to płeć ma swoją, chyba zdaje się dopiero po etapie trzecim uzyskuje płeć, czyli po larwie, po nimfie dopiero w trzecim etapie się rozmnaża, czy rozdwaja to na mężczyznę i kobietę, oczywiście gryzą tylko samice. Natomiast no, jest o tyle nieprzyjemne, że to wygląda jak kurz, jak taki pyłek troszeczkę większego kurzu czarnego albo lekko brązowego. Dopiero kiedy weźmiesz lupę, przynajmniej przy sześciokrotnym powiększeniu, dostrzeżesz odnóża i to, że w połowa jest okryta pancerzem, który właśnie chroni przed zgnieceniem. Także to... No, mógłbym wysłać, ale lepiej, żebyś tutaj nie pokazywał ludziom.
1: Nie chcę takich rzeczy widzieć i w sumie nie chciałbym się z takimi rzeczami spotkać. Myślę, że to raczej nie do radia.
0: A po mnie to łaziło.
1: O jest.
0: Kilka sztuk. Z włosów mi wyszedł, nie wiem, czy czasami nogi nie mam pogryzionej. Tak mi się wydaje, bo są dziwne takie czerwone, lekko krwiste jakby punkciki, no ale no nic nie poradzę. No. Problem udało mi się ograniczyć mniej więcej do kuchni, ale niewątpliwe jest, że część z tych biegających robaczków przeszło na pieska, który jest, jak to mówił, naturalną ochroną dla człowieka, ponieważ ma lekko wyższą temperaturę. Spal to mieszkanie. To mu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie miotacz ognia, nie? Potem przyszedł zdrowy rozsądek.
1: Oj, no ja to muszę posprzątać u siebie, ale za każdym razem, kiedy chcę posprzątać, po prostu mi się odechciewa i to jest mój problem. A w końcu zalęgnie mi się jakiś syf, jak nie będę sprzątał. Tylko problem jest taki, że ja wstaję, boli mnie łeb. I kiedy przestanie mnie boleć łeb, bo mam zatoki zapchane, to już jest godzina 21 albo 20. I próbuj pani odkurzacz odpalić o takiej godzinie. No wszystkich obudzisz. No może nie obudzisz, ale wszystkich wkurzysz. No.
0: Znam ten ból, kiedy wstanę, pójdę siusiu, mam ochotę się już położyć spać. Także no. No ja jestem tym takim gatunkiem, a czytałem ostatnio o zwyczajach homo sapiens. Czemu homo sapiens nazywają, nie hetero sapiens, nie wiem dlaczego. W każdym razie o zwyczajach sennych, no i okazuje się, że mniej więcej, no, oczywiście mówię to za źródłami, których nie pamiętam. Także to jest zarzut w moją stronę, że nie zapamiętałem się ten artykuł, ale to było jakieś takie pismo, wersja internetowa, z tych takich, powiedzmy, a la Discovery, coś takiego, czyli w miarę wiarygodne, że człowiek powinien sypiać co 4 godziny przez godzinę. To jest takie optymalne. Na przykład dzisiaj, chociaż akurat myślę, że to jest związane z opryskiem, że może na mnie, bo to jest środek oddziałujący na system nerwowy. Dzisiaj spałem przez pół dnia i teraz mnie boli głowa przez to. No, a mieszkanie, owszem, dobrze wywietrzyłem zgodnie z instrukcją, robiłem nawet potężne przeciągi. Natomiast no jednak nie mogę przez tydzień sprzątać, taka jest zasada tego oprysku, że tutaj wszędzie poza środkiem podłogi, wszędzie przy ścianach trzeba zostawić taki 30-centymetrowy margines tego oprysku. Już nie mówiąc o tym, że ściany i sufit tym nasiąkły. I przez 7 dni to musi być. Taka jest zasada działania.
1: Ja tak odgrzybiałam pokój też takim środkiem, że po prostu wszystko, co było wokoło tego, zdechło. W sensie pająki, bo było ze 2 pająki miałam w pokoju, one po prostu zdechły po opryskaniu. Także używałem czegoś o podobnej mocy i też wietrzyłem chyba pokój cały dzień.
0: Wątpię, ponieważ w sprzedaży nie ma takich środków. To mi właśnie pan szef mówił, że on używa środka 4-krotnie silniejszego, a z sprzedażowych tych nie ma takich koncentratów, po prostu z tego względu, żeby sobie człowiek krzywdy nie zrobił, bo to musi być podpis złożony na dokumencie, że coś takiego zostało w mieszkaniu użyte i że otrzymano instrukcję do tego. Ja zresztą taki silny środek dostałem, bo pierwszy oprysk robiłem sam. Córa była, zamówiłem, córa była odebrać, ja zrobiłem sam pierwszy oprysk, znaczy miejsca, gdzie wychodziły, tak, czyli wokół okna i okolice, tak, zrobiłem taką barierę, nazwijmy to. No i pani mówiła, że najsilniejszy, jaki ma, daje. No i pan, który przyszedł, powiedział, że ten, który ma w swoim odkurzaczu, jest dokładnie 4-krotnie silniejszy, ma tą samą substancję czynną, natomiast jest 4-krotnie silniejszy właśnie w związku z tym, że no musi być poinstruowany lokator o tym, że po prostu, no to jest takie coś, jak na przykład nie kupisz pewnych rzeczy, tak, na przykład leki na receptę i tak dalej, no tutaj jest takie ograniczenie, że nie mogą po prostu pewnych rzeczy sprzedać zbyt mocnych, nie? Także no, zrobiłem taki pierwszy oprysk sam, ale on już też przyniósł, widać było, że przynosi, tylko tyle, że dłużej to trwało, nie? Że te robaczki chodziły, a po tym jego oprysku z kolei to dostały jakiegoś pierdolca. Znaczy, no, żyły nadal, ale na przykład chodziły 2 centymetry w jedną stronę, potem 2 centymetry w drugą stronę, nie?
1: No to widzę dobry środek, nieźle, niezła faza musiała wejść tamtym, no ale dobra, ja już tak patrzę, 3 godziny i pół robię tę audycję i w sumie ty też, bo ty tutaj siedzisz długo, a to można powiedzieć, że już prawie...
0: Ty powinieneś być bardziej zmęczony. Przytrzymać go wam, czy nie? Napiszcie mi tutaj 1, jeśli chcecie, żebym Gumbala przytrzymała, 2, jeśli nie. Znaczy nie, sorry, zawsze 0-1 działamy. 0 to mamy sobie pójść, a 1 dalej gadać.
1: No dobrze, zgodzę się na takie jeszcze decydowanie, niech będzie.
0: O jeden, no wiesz, to mu jest zainteresowany. Jeszcze. To jeszcze dorzućcie mu do pełnej 100, to już na pewno zostanie. Żeby to było 3 cyferki, znaczy przed przecinkiem tam. Ile tam brakuje? 15, 16 zł brakuje. No. No, gadaj, ja tam widzisz, jakie kobiety są za mną. No, kobiety zawsze będą za mną, to jest oczywiste. Nawet jeśli mnie nie lubią, no bo ja mówię prawdę, no one wiedzą, nawet jeśli się ze mną nie zgadzają i je drażnię, to znaczy nie drażnię, bo żeby drażnić, to musiałbym być blisko, ale znaczy podrażniać. Natomiast no, one wiedzą, że ja mówię prawdziwe rzeczy, że tak rzeczywiście jest, bo jak to mówią fachowcy, pewne rzeczy są dobre dla kobiet i dzieci, ale prawdziwy mężczyzna wie, jaka jest prawda, nie?
1: O, prawdziwy drwal. Prawdziwy.
0: No, siekiery akurat nie mam w tej chwili. Niestety.
1: No mówią, że prawdziwy mężczyzna musi mieć siekierę, no to jakiś ciebie mężczyzna?
0: Znaczy obok mnie stoi półmetrowa maczeta, ale to jest powiedzmy taki substytut z odwróconą rękojeścią, jak wszystkie noże i maczety, które posiadam.
1: To takie osoby, co jeżdżą siekierą, bo uważają, że, znaczy, bo to jest jedna z niewielu legalnych opcji samoobrony.
0: Znaczy, może nie tyle legalnych, co niewiele osób o tym wie, że normalnie można po mieście chodzić z siekierą. To po prostu to nie jest zabronione. Tak? Z baseballem nie, z włócznią nie, ale z siekierą tak. Nie jest ujęta. To nie wiem, czy jest niedopatrzenie, czy coś, bo ja szczerze mówiąc, jeżeli jest zakazana, nie wiem, jakaś tam maczeta czy baseball, to żeby chodzić z tym na wierzchu, to ja bym zakazał też siekierę, bo siekiera jest o wiele skuteczniejsza w silnej dłoni, tak, bo to trzeba zaznaczyć, że zależy, czy to będzie toporek, czy siekiera, bo to jest, czy dwuręczne, tak, czy jednoręczne.
1: No, rozłupać kogoś można bardzo łatwo, no niestety, także

0: Krowy do tych, kurwa, jakiś popieprzony goście sobie tam stanąłem gdzieś i nagle patrzę, pieprzony siekierą biegnie, ja spierdalam, a ten mnie goni.
1: No właśnie się chciałem zapytać, co zrobiłeś, bo zazwyczaj jak ciebie ktoś goni z siekierą, a ty nie biegasz tak szybko, jak powinieneś, to jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, uciekać przed siekierą. Trzeba skrócić dystans i odebrać siekierę. To jest akurat bardzo proste w przypadku siekiery. Gorzej w przypadku noża i człowieka, który potrafi się nim posługiwać, to wtedy jesteś na bardzo przegranej pozycji. Natomiast w przypadku toporka to już jest w ogóle głupota, ponieważ to, co tutaj pisze Tomu, że siekiery są w każdym sklepie budowlanym, no nie do końca to jest prawda. Znaczy, prawdą to jest, no bo zależy, bo siekiera mówimy ogólnie tak o czymś, co jest do trzonka przymocowane ostrze. Natomiast toporki, takie prawdziwe toporki, czyli wyważone do rzucania, prawie zawsze celnego, bo to nie trzeba być fachowcem, żeby nauczyć się celnie toporkiem wojskowym rzucać, są w militariach oczywiście. One kosztują dosyć drogo, no ale macie prawie pewność, że w ciągu, no powiedzmy, jednego dnia opanujecie sztukę trafiania w każdy ruchomy cel.
0: To się Tomu pyta, czemu dotykałem krowę. No, głaskałem, no ale okej. Okay. No, nie wiem, no, dwunastolatek ma różne rzeczy w głowie, a akurat ja uważam, że krowy są okej. Okay. Takie zwierzęta, które można pogłaskać.
1: Nic nie daje większej przyjemności jak rytmiczne pociąganie zadymione krowy pełnej mleka. Bardzo
0: Ja
1: fajne. Próbowałem kiedyś.
0: nie doiłem nigdy krowy, także nie wiem.
1: Znaczy mnie to średnio wychodziło, bo ja wtedy miałem 7 lat, ale pamiętam to, jak to najpierw tak zacząłem szarpać, a rolnik im pokazał, że to trzeba tak z wyczuciem, że to trzeba tak z uczuciem, tak jakbym sobie masował ptaszka. No. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że w tym momencie nie znikną wszyscy słuchacze, no ale jest specyficzny ruch z takim naciśnięciem tam, taki, no to trzeba po prostu wyczuć. No. Jak już raz nauczycie się z dymiona krówki wyciskać mleczko, to już nigdy tego nie zapomnicie. To jest tak jak z jazdą na rowerze, po prostu, nie?
0: O jest. A ja tutaj chciałem szukać tego, bo Tomu napisał, że toporka do rzucania sobie kupił. To ty nie kupiłeś sobie przypadkiem Tomahawka? Tak się chyba nazywają te do rzucania topory, takie
1: To znaczy,
0: specyficzne.
1: ja kiedyś miałem, ale nie, czy wiesz, sobie nie zbieram aż tak. To moja córka jest miłośniczką białej broni. Od dziecka lubiła noże, jakieś takie rzeczy wojskowe. Poza tym jej było potrzebne do survivalu, do wyjazdów, tak? Także, że tak powiem, musieliśmy nabyć pewne rzeczy. Nie nabyć, tylko nabyć. Gdzieś można nabyć przez nabicie jakiejś sprzedawcy, nie? Natomiast nie, no, musieliśmy mieć na ASG, na te jej wyprawy różne takie, powiem, rzeczy i teraz są schowane. Nie wiem, czy tego czasami kiedyś nie wystawić na aukcji gdzieś. Tym bardziej, że jakieś takie repliki karabinu Specna, na przykład M4, to jest no, z 1000 zł w takim stanie stuningowanym, jak tutaj mamy. Czy MP5, nie?
0: Oj, Gosia, ja mogę cię tutaj, wiesz, szybko to pytanie. Gambolku, przyznaj się, lubisz krówki. A może lubię kobiety, które mają dorodne krówki.
1: To znaczy, powiem tak, duży taki jędrny, bo jesteś obwisły, nie? A taki duży jędrny biust, to w zasadzie w pewnym stopniu przeszkadza, ponieważ zwiększa dystans między mężczyzną a kobietą, jeżeli tym bardziej, jeżeli mężczyzna ma jędrny biust, tak jak ja, czyli ginekomastię po treningach. Jak to trochę opadnie, to niestety się coś takiego robi z wiekiem. No to wtedy po prostu się trudno zbliżyć, że tak powiem. Druga możliwość to jest lustrzyca, czyli tak duży brzuch. Nie? Na szczęście tak dużego brzucha nie mam. Ale są mężczyźni, którzy mają brzuch i wtedy dziewczyna, która jest tęga, no to wtedy rzeczywiście trudno jest. To jest tak, jakby sobie wyobrazić dwa kopulujące tyranozaury, nie? Tylko mówiąc o nosorożcu. Nie wiem, czy ktokolwiek widział z was, ale polecam film Kopulujący nosorożec na YouTubie. I tam widać, jak jest nieudana próba spiszenia. Po
0: Ojeju.
1: prostu. No.
0: No, dinozaury to nawet nie chciałbym wiedzieć, jak to się dzieje, bo tam to jakieś musiało fikimiki się niezłe wydarzać.
1: No, no

0: znaczy, natura jest taka, że sobie poradzi, nie? No, wszystko się dostosowuje do natury. Na przykład człowiek powinien się rodzić 23 do 27 miesiąca życia, bo wtedy jest w pełni ukształtowany dopiero. Natomiast urodzi się w 9 miesiącu, bo drogi rodne kobiety by tego nie wytrzymały, nie? Przejścia główki przede wszystkim. Także no, wszystko ma swój sens, tak? Każda rzecz. To są bardzo interesujące rzeczy. Polecam na przykład pointeresowanie się, jak uczy się mała małpka, jak uczy się mały człowiek. Nie? I przekonacie się, że małe homo sapiens małpki są o wiele bardziej inteligentne od małych dzieci. Zupełnie inaczej się uczą. Nie? Ale za to sposób uczenia się małego dziecka poprzez naśladownictwo pozwala w późniejszym etapie, czyli po 2 latach, na o wiele szybszą ewolucję nauczania, czy ewolucję mózgu, w ogóle pojmowanie pewnych rzeczy, bo nie tracimy czasu na samodzielne eksperymenty. Nie? Małpa uczy się indywidualnie, a człowiek uczy się poprzez naśladownictwo. Nie?
1: Mówisz, że tym odróżnia człowieka od małpy?
0: Tak, to daje przewagę. No i oczywiście przekaz, czyli umiejętność mowy lub zapisu, tak, tego, to już w późniejszym okresie. Podobno właśnie nasz gatunek, a neandertalczyk, to właśnie dzięki komunikacji, to po prostu prosta rzecz, no, mógł ostrzec, uważaj z tyłu, za tobą wróg, nie? A ten drugi nie potrafił tego powiedzieć szybko i zwięźle.
1: No i ten drugi padł, no tak to się dzieje.
0: No w tej chwili widzimy to zjawisko w internecie przecież, no, na przykład te skróty takie, see you later, gdzie się pisze CU8, R, tak?
1: C, Y, A. To jest
0: czy komunikacja na przykład z tymi emotikonkami. No to jest właśnie pozostałość pierwotna. To się wydaje takie nowoczesne. To nie jest nowoczesne. Zaczęło to się w czasach sieci Fido i przeniosło się to w internet. Nie? No i to jest właśnie pierwotne, bo my upraszczamy maksymalnie język. To nawet widać w kościele. Idzie dziecko, widzi siostrę zakonną i pochwalony, nie? Ja mówię, chwileczkę, bo oczywiście się zatrzymałem, nie mogłem się powstrzymać, jak to usłyszałem. Zatrzymałem i siostrę, i dziecko i mówię, zaraz, mówię, coś tu jest nie tak. Jak można takie skróty korzystać, przecież to nie internet, nie? Jak się powinno powiedzieć? A on mówi, niech będzie pochwalony. A mówię, to teraz siostra odpowiada.
1: Ojej.
0: Szczęść Boże. Mówię, też nie. No i w końcu musiałem się odezwać, mówię, niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus, tak się mówi. A co się odpowiada? Znowu była cisza, nie taka tego? Na wieki wieków, amen, no prosto. No i to siostra nie wiedziała, czy pewnie wiedziała, tylko po prostu zapomniała. Nie? A pochwa Lony, no to jak sama nazwa mówi, to jest pochwą Lony, bo Lona to jest imię ukraińskie kobiece.
1: Okej, powiem tak, no teraz chodzimy...
0: No bo za chwilę, jeszcze całe życie przerwę, żeby nie skończyć tego tematu, za chwilę z pochwalony zrobią pochwa, nie? Wiesz, rozumiesz, jeszcze skrócą to bardziej, nie?
1: To już w ogóle podchodzimy do jakiegoś dziwnego poziomu abstrakcji, ja raczej skracam rzeczy tak... Nie wiem, siemka, chociaż siemka to też nie jest skracanie, no po prostu w internecie się tak skraca, czy ja w sumie skracam tak w życiu, teraz tak myślę.
0: W życiu też, tak, masz rację, dokładnie. Pewne rzeczy, na przykład teraz mówi się kasa, nie? Kiedyś za moich czasów mówiło się forsa, mamona, dłuższe te nazwy. Nie? Teraz to się już wyewoluowało, mówi się, że kasa, hajs, tak jeszcze krócej to się mówi. Szybciej, że tak powiem, bardziej naturalnie to wychodzi. A kiedyś to było siano się mówiło, no, kto dzisiaj mówi siano na pieniądze. No. Ale tak za moich czasów było, nie? Że ta, no, to wyewoluowało w tym kierunku.
1: Nie wiem, a słyszałeś kiedyś tak, jak ktoś mówi na kasę pitos?
0: Nie.
1: No to tak młodzi często mówią, o pitos.
0: No możliwe, że już jest jakieś kolejne słówko, które tam gdzieś wyszło, wyrzukali, a być może to jest jakiegoś języka zapożyczone innego, nie wiem. Trzeba było zobaczyć, nie?
1: Tam jeszcze było, że nie ten wali w rulon, nie rulon bit, jakie słowo na B było, by tam Bilon, o, ale to Bilon to normalne, tylko że akurat często tak mówią młodzi, że oni nie walą w Bilon, czy coś takiego, że nie robią tego na pieniędzy na przykład, albo coś takiego. Ja wiem, że ja jestem też młody technicznie, ale ci, którzy to mówią, są jeszcze młodsi.
0: No, trzeba by było zrobić taki eksperyment, gdybyś miał dosyć dużą, rozbudowaną grupę znajomych, na przykład na studiach, to zacznij, na przykładu, zrób z nich szczury doświadczalne i wprowadź takie, będziesz mówił dzięki. Dzięki, czyli pieniądze paruski, nie? No, i zobaczysz, czy to się przyjmie, czy oni złapią. Masz dzięki, nie? No, przykładowo, nie?
1: Jakby coś powiedzieć takiego chwytliwego, to pewnie by się złapało, to jest normalne.
0: Albo jeszcze lepiej, dla palących, spiczki. Spiczki, fajne słowo.
1: A studiów to nie zapeszaj. Bo ja jeszcze
0: czyli
1: sam...
0: Czyli zapałki, nie?
1: Jeszcze sam nie wiem, czy na studia trafię, bo przecież jeszcze muszę tą matematykę nieszczęsną zdać, prawda?
0: Ja bym ci nie odradzał, szczerze mówiąc. To znaczy, wiesz, no... Ja studiowałem 11 lat i po prostu, dzisiaj miałem akurat bardzo fajną rozmowę z profesorem ze swojego uniwersytetu, bardzo długo mi żałuję, że jej nie nagrałem, bo to cała audycja powstała, ale naprawdę, no, jeżeli to się nic nie zmieniło, a z tego co wiem, to się zmieniło na gorsze od moich czasów, czyli ja skończyłem ostatnie już takie podrygi, to był chyba 2001 lub drugi rok, podyplomowe już takie wyższe studia. Tam jeszcze próbowałem MBA, ale to już po miesiącu zrezygnowałem, uznałem, że tych pieniędzy nie warto płacić. Natomiast no nie było to dobre, no, bo na przykład ja zapytałem, akurat z kobietą byliśmy na tym samym kierunku, mówię, słuchaj, tak studia, takie najważniejsze studia, żeby dobrą pracę potem zdobyć, no takie tradycyjnie, jak to ludzie gadają, nie? Mówię, słuchaj, jaki kierunek skończyłaś licencjatu? Wydział wie, bo ekonomia, nie, ale kierunek, nazwę kierunku? No i nie pytaj mi się o głupie pytania mi się zadają, bo po prostu nie pamięta. Widzisz, nie pamiętasz nazwy, ale co było w środku? Czy ty pamiętasz? To jest dopiero sztuka. Ja dzisiaj się przekonałem o tym, że nawet pamiętam nazwiska niektórych profesorów, nawet asystentów profesorów. Pana Kluskę na przykład. Pana tak nazywaliśmy, bo on zawsze po każdym zdaniu mówił tak, przez cały czas. To on wymyślił tak. Znaczy taka sieć komórkowa, nie?
1: A, no ja akurat moich nauczycieli znam dobrze, pamiętam tego, co uczyli, chociaż ja miałam tendencję do uciekania ze szkoły. Nauczycieli kojarzę. Kojarzę. To, co tam się uczyłem, też kojarzę. Nazwę przedmiotu też kojarzę. No nie wiem, nie, znaczy tego, co mam, bo jestem po technikum i mam teoretycznie papiery. O dziwo, udało mi się zdobyć wszystkie, więc mogę na siebie mówić technik, informatyk. I mam te wszystkie kategorie 12, 13, 14, czyli pierwsze jest składanie komputerów i tam instalowanie systemu, jakieś pierdoły związane z tym. Drugie to jest robienie sieci, czyli mogę router ci podłączyć, tam coś innego, drukarkę podłączyć, jakieś inne rzeczy. A czwarte to jest robienie stron internetowych i aplikacji.
0: No widzisz, ja zrobiłem dokładnie odwrotnie. Ja najpierw zostałem informatykiem. A jak już poszedłem na informatykę, a informatykę akurat robiłem na studiach podyplomowych, zresztą dziekan pozwolił mi, bo już wtedy byłem taki trochę otrzaskany w rozmowach i pozwolił mi, poszedłem na rozmowę do dziekana, pozwolił mi robić równocześnie dwa kierunki, informatykę i poligrafię. Przy czym oczywiście zdawałem jeden egzamin z tego i jedną pracę pisałem, którą zresztą mi ukradł. Bo była tak dobra, że ją opublikowali na temat formatów statnych i bezstatnych, jakby ktoś chciał wiedzieć. A wtedy były popularne GIFy właśnie na przykład i o tym, jak to działa rozproszenie, czyli dithering, jak działa antialiasing i tak dalej. Zrobiłem bardzo fajną pracę, bez żadnych przepisów, co zaznaczam, ponieważ wszystko pisałem z głowy. A także najpierw zostałem właśnie informatykiem, grafikiem, a potem dopiero poszedłem do szkoły, żeby zdobyć dyplom. Oczywiście... łatwiej było po prostu go sobie narysować, nie? Natomiast no ja akurat ambitnie tutaj podszedłem, tutaj pisał w tomu, że jeszcze MBA. Te MBA to liczy w tych 11 latach, bo to był taki nieudany falstart popełniłem. Notabene ciekawostką jest to, że NBA to wtedy się tak jeszcze nie nazywało, dopiero później przekształcili tą nazwę. To była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Kierunek się nazywał Zarządzanie Systemami Informatycznymi, a drugi kierunek się nazywał e-biznes, bo też najpierw tam byłem cwańszy i najpierw poszedłem do dziekana Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu i poprosiłem o możliwość studiowania na dwóch kierunkach i zdania jednego egzaminu. I się zgodził, no, ponieważ to było za pieniądze i to nie małe pieniądze na tamte czasy. Nie pamiętam, jak tam była rata za miesiąc, ale chyba coś koło pensji minimalnej 500 zł. Czy coś koło tego, miesięcznie. Także poszedłem miesiąc, powiedziałem, że zapłacę za miesiąc i po tym miesiącu to stwierdziłem, że to jest tak nudne po prostu, że po prostu nie dam rady tam wysiedzieć. Ja już nawet się bawiłem i odpalałem wiele wirtualizacji systemu NT akurat, bo to na NT było i po prostu przez to blokowałem komputery innym uczniom. Po prostu się wygłupiałem na tych studiach, bo po prostu to było niestrawne zupełnie. Nie wiem, o co tam chodziło w tym zarządzaniu przy pomocy komputera, systemami informatycznymi. Tam był jakiś program, który się rysowało w wykresy blokowe, jak mają faktury krążyć po firmie, jakieś WZ-ki, jakieś te potwierdzenia magazynowe. No coś po prostu nieprawdopodobne. Znaczy logistyka generalnie, ale taka logistyka w wydaniu takim, jak powiem, po którym można było, no nie użyję tego słowa, ale robiło się niedobrze. Po prostu zwyczajnie.
1: Ja się nie dziwię, tutaj Tomu pyta się, czy ja studiowałem w Subwayu. Nie studiowałem. Technikum to nie studia, to szkoła średnia.
0: No ale technikum daje tytuł technika, to trzeba sobie zaznaczyć, że najpierw przed egzaminem dojrzałości jest egzamin zawodowy. Jeżeli oczywiście to jest technikum w tym tak, pojęciu, tak. W jakim ja to miałem.
1: Tak, tak. Miałem trzy egzaminy, bo u nas jeszcze wcześniej było tak, że rzeczywiście miałeś jeden egzamin, ale u mnie podzieli to na trzy, więc technicznie miałem trzy egzaminy, które pisałem i to było dosyć trudne. Czy ja ci w ogóle powiedziałem, jak zdałem egzamin z programowania, znaczy pisania stron internetowych?
0: Mhm.
1: Nie, no to powiem ci, bo to ciekawa sprawa, też pokazuje system szkolny, jaki teraz jest. Naszym zadaniem, co trzeba było mieć? No trzeba było mieć HTML-a, CSS-a, JavaScripta, bez żadnych tam rzeczy dodatkowych, czysty JavaScript, PHP oraz bazy danych. W większości używało się MySQL, ale jak ktoś był hardkorowym koksem, to można było czegoś tam innego używać. No większość używał MySQL. No i to była podstawa, tam jeszcze GIMP, jakieś rzeczy, no ale no to pierdoły są, które można zrobić z zamkniętymi oczami, bo to było edytowanie obrazków. No i egzamin patrzę, no trafiłem na JavaScripta tylko i żadnych baz danych. No to myślę, kurde, jest szansa, żeby to zdać. Dobra, no to piszę szybko tą stronę, wszystko tam w HTML-u ładnie, pięknie, bo to proste jest, a dlaczego dobrze napisałem, bo cały czas patrzyłem się na biblioteki Windowsowe, bo tam jest dużo w Windowsie stron jakichś, takich poglądowych albo innych rzeczy i sobie kopiowałem kod, zrobiłem dobrze HTML-a, CSS-a też porównywałem cały czas w Windowsa, jak przyszło na JavaScripta, to tylko sobie otworzyłem skrypt. Zamknąłem skrypt i to zostawiłem, bo nie umiałem. Strona tam była taka, że trzeba było zrobić liczenie, strona ślubna, pokazanie cen, tam tych sukien, innych rzeczy. Trzeba było zrobić kalkulator, który wylicza cenę wszystkiego tam w zależności od osób i innych pierdół. No i nie zrobiłem tego, no to jest tak naprawdę była najważniejsza rzecz na stronie, czyli bez tego praktycznie strona sensu nie miała. Ale nie zrobiłem tego, zostawiłem tylko przyciski, to się nie wykonywało. Fizycznie kod się nie odbywał, bo kodu nie znałem. I dałem to. Powiedziałem, dobra, to nie ma szans, żeby to przeszło. Ale potem matka mówi do mnie, Paweł, idź tam sobie zobacz ten, czy zdałeś. I idę, patrzę, zdałem. 90%. I się nagle okazało, że tylko 10% to był ten kod, właśnie JavaScript. I ja sobie tak myślę, najważniejsza część na stronie nie działa. Zdane.
0: Znaczy wiesz, ja ci powiem, że ja właściwie swoją przygodę z informatyką to rozpocząłem od tego, że usłyszałem, w ogóle to jest ciekawe, bo czy ciekawe dla mnie, ale w ogóle o istnieniu komputerów i od tego właściwie zaczęła się moja fascynacja komputerami, które dopiero zobaczyłem po raz pierwszy kilka lat później. To było to, że jak przyszedł kolega i powiedział, i rozmawialiśmy, co by kto z nas chciał mieć. To była połowa lat 80., nawet chyba 84 rok, gdzieś mniej więcej, koniec stanu wojennego, rok po końcu stanu wojennego. I on między innymi wymyślił sobie komputer. No to mówię, ja mam komputer w domu. Wyjąłem Elvro, a dokładnie kalkulator Elvro, bo moi rodzice pracowali w księgowości i tam mieliśmy takie kalkulatory z pracy, nie? Elvro właśnie, jeden był na bateryjki, a drugi był podłączony do gniazdka. A on mówi, nie taki komputer, taki komputer z literami, nie? Mówi, wiesz, jak działa komputer? Ja mówię, no nie, pierwszy raz o tym słyszałem. Mówi, to jest takie coś, co się podłącza do takiego telewizora i tam można napisać na przykład mu tak, komputer, napisz mi jakąś grę. Wstajesz rano i masz grę, nie? Tak mi to wyjaśnił. To mnie zaciekawiło. Jak to się dzieje, że czemuś się pisze, że ma być gra, to znaczy, że tam siedzi jakiś krasnoludek i to robi, nie wiem. To jest trochę mi się od razu przypomniała moja filozofia telewizora, którą miałem, kiedy miałem 2 latka i do dziś dnia to pamiętam, jak zaglądałem u mojej babci za telewizor, gdzie ta pani speaker, bo wtedy jeszcze wrócę się jak speaker przed programami, który zapowiadał program, który ma być, gdzie ta pani tam siedzi w środku, nie? Pomyślałem, że ona się ukrywa za telewizorem po prostu. I teraz... No i takie właśnie wyobrażenie miałem wtedy, już jako kilkunastolatek o tym komputerze, bo ten kolega mi tak to wyjaśnił. Nie? No i zaczęło się potem oczywiście od bajtka w 86 roku, kiedy wyszedł pierwszy bajtek. On był oczywiście niedostępny, bo zaraz cały nakład został wykupiony. I ja pierwsze, co zrobiłem, no to właśnie analiza listingów, które były w bajtku, no najczęściej w ZX Basicu, bo on był takim najpopularniejszym. ZX Spectrum właściwie tutaj opanowało, chociaż tak naprawdę w Polsce najpopularniejszy był Atari, małe Atari, ze względu na import z Pewexu oficjalnymi ścieżkami. Natomiast no, Sinclair jak gdyby stały się takim najpopularniejszym opisywanym komputerem w tych wszystkich pismach, a takich pism na początku było 3. Bajtek, chwilę później wszedł profesjonalny, taki bardziej komputer, no i chwilę później taki gazetkowy X, czyli informatyka, komputery, systemy. Oczywiście wszystko, co było w kioskach, ja kupowałem, co mi się udało dostać do teczki, bo jeszcze się wtedy teczkę zakładało. Możesz nie wiedzieć, co to jest teczka, starsi pewnie pamiętają, że jak się miało znajomego kioskarza, można było dać teczkę, taką na gumkę zapinaną, i on sobie do tej teczki wkładał gazety, które się zamówiło. No i można było odebrać na przykład taki kompet raz w tygodniu, już tam raz w miesiącu, w zależności jak sobie ustaliliśmy, nie? No i tu już wtedy było łatwiej zdobyć bajtka, łatwiej było zdobyć komputer i X-a, no potem jeszcze wyszedł Mikroplan jako 4. gazeta, to była już taka bardzo ekskluzywna gazeta, bo wychodziła na papierze kredowym raz na 3 miesiące i kosztowała pół wypłaty. Także z tych gazet zacząłem się uczyć listingów programów na zasadzie analizy, to znaczy pisałem swoje programy na podstawie tego, co tam przeczytałem i jakichś kursów, które były. I na przykład w zeszycie na końcu każdego zeszytu, polski, matematyka, biologia i tak dalej, miałem listingi swoich programów. No i w końcu przyszedł ten magiczny dzień, kiedy zobaczyłem pierwszy raz komputer w banku przez szybę. Jakąś merę chyba, Elza, to była jakaś mera prawdopodobnie, ale nie jestem pewien. A chwilę później w naszym klubie osiedlowym, niedaleko stąd, gdzie mieszkam, pojawiły się 3 komputery marki Unipolbrit, żeby uświadomić nieświadomych słuchaczy. Firma polska, to była polsko-portugalska spółka, która produkowała na licencji Timexa polsko, czyli to są też nazwa, Unipolbrit. Kompatybilne z ZX Spectrum komputery Unipolbrit, które były tak naprawdę Timexami 2068. No i były takie 3 komputery do klubu zakupione. Nasz klub to było kino, które się nazywało Hetman i miało tam, myślę, że między 100 a 200 miejsc. I teraz sobie wyobraź, że w takim kinie siedzi około 200 dzieciaków i są 3 komputery. I teraz zagadka, kto usiądzie do komputera. na dwóch komputerach były odpalone gry, a trzeci komputer miał jeden brak. Nie było emulatora Spectrum, bo Unifold potrzebował takiej dodatkowej przystawki, żeby gry działały. No i pan zadał pytanie, kto z was umie programować? No ja oczywiście od razu powiedział sobie grać, nie zastanawiałem. I cała sala siedziała przy dwóch komputerach, a ja z kolegą siedzieliśmy przy tym trzecim komputerze. Tak to wyglądało i to był mój pierwszy kontakt z komputerem. Napisaliśmy program, który wyobraź sobie, taki ambitny z matematyki, coś w twoim teraz temacie. Podawało się wartość liczby A, wartość liczby B, a on po kliknięciu Enter, jak już te dwie wartości podałeś, wyświetlał wynik dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia tych dwóch cyfr.
1: Magia.
0: I zadziałało.
1: Magia.
0: Tak. Tak, to był mój pierwszy, to była moja pierwsza godzina spędzona z komputerem, bo to godzinę trwało to spotkanie.
1: Zaraz sobie próbuję przypomnieć, bo akurat ZX Spectrum kojarzę, to jest taki komputer, który ma taką klawiaturę jak piloty, kurde, takie przyciski.
0: No gumową, znaczy Spectrum 48 i 16 miały taką gumową, no. Potem był Spectrum Plus 28, Plus 2, Plus 3, to już były zupełnie inne.
1: I jeszcze były, ale to chyba jest podobne, Timex Sinclair. No to jest chyba, a to jest w ogóle...
0: Znaczy nie, Timex produkował, Timex amerykański produkował dwa, a właściwie to nawet trzy klony Sinclairowskie. Pierwszym klonem był klon ZX81, on się nazywał Timex 1000, różnił się tym, że miał 2 kB pamięci zamiast jednego. Drugim klonem był Timex 2048, który sprowadzała składnica harcerska za 106 tysięcy złotych, dokładnie pamiętam tą cenę. To było mniej więcej 5 wypłat w tamtym czasie. I trzecim komputerem był Timex 2068, trochę szerszy, z większą klawiaturą i z taką dodatkową przystawką, w którą wkładało się taki dziwny kartridż. Ten kartridż był emulatorem układu ULA, bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, pozwalał po prostu na granie. Natomiast jeżeli nie było tego kartridża, pracowało się w trybie czystego Timexa, można było tylko, że tak powiem, programować w ZX Basicu. I klona właśnie tego trzeciego, ostatniego Timexa zrobili Polacy z jakąś brytyjską firmą, a produkowano to w Portugalii. I to był Unipolbrit. Były te dwie wersje sprzedawane z emulatorem Spectrum, która była oczywistym kupnem, kosztowała 268 tysięcy, podczas gdy Spectrum zwykłe kosztowało 73 tysiące. Pamiętam ten sklep i ceny. A ten bez symulatora 213 tysięcy. To była tak kosmiczna cena wtedy, to nawet no 20 tysięcy się zarabiało mniej więcej. Nie? No to
1: tutaj praktycznie... Tomu pisze coś, robi rozkładówkę. Program pierwszy, jak podpiąć się pod darmową energię na klatce schodowej. Program drugi, jak schować licznik na wodomierzu. Program trzeci, jak dobrać magnes, żeby spowolnić licznik na prąd.
0: No. Zaraz, chwileczkę, momencik. Jak się podłączyć na klatce schodowej, ale to jest bez sensu, ponieważ klatki schodowe posiadają coś, co się nazywa wyłącznikiem automatycznym prądu. Jeżeli podepniesz się na klatce schodowej do prądu, czego ja nigdy nie, oczywiście nie zrobiłem, a gdybym nawet zrobił, to się bym nie przyznał, ale nigdy tego naprawdę nie zrobiłem, to po prostu po chwili ci ten prąd wyłączy się, ponieważ jest coś takiego jak wyłącznik czasowy na każdej klatce schodowej. Myślę, w tej chwili coś takiego istnieje. On mniej więcej po 30 sekundach w najgłupszych przypadkach, bo są i takie przypadki, koło mojego taty na przykład zamontowali takie światło koło sąsiadów taty, że po 30 sekundach się wyłącza, nawet nie zdążycie klucza włożyć, zaraz będzie ciemno, nie? Natomiast koło mnie jest zrobione dwuminutowe bodaj światło, czy ogólnie na mojej klatce, to dlatego, że zastosowano sprytnie żarówki energooszczędne, a na dachu postawiono fotowoltaikę, która zasila do zasilania. Bardzo dobre rozwiązanie swoją drogą, bo po prostu mamy za darmo ten prąd, czyli ze słońca, tak? Trzeba było raz tylko zapłacić. Musieliśmy się złożyć, że tak powiem, na tą elektrownię, która jest na dachu. No także tutaj ta sprawa, wiadomo, no, trzeba byłoby się wbić w ścianę. U mnie to jest sprawa uproszczona, bo mam zabudowany korytarz, więc mam dostęp do tego gniazdka, które kiedyś było, ale zacementowane ładnie i była komisja, która to potwierdziła, że ja się nie podłączam tutaj nigdzie, także bo trzeba było przebyć te wszystkie komisje, jak się zabudowuje klatkę schodową. Natomiast co do to jeszcze było wodę, tak? Woda, no to woda, sprawa jest całkowicie nieaktualna, ponieważ magnes neodymowy oczywiście zatrzyma każdy wirnik, który jest metaliczny. Natomiast no, przede wszystkim w tej chwili to stosuje się już chyba w całej Polsce liczniki z wirnikami plastikowymi, które wprawdzie są mniej czułe na przepływ wody. Jeżeli się ustawi w kiblu bardzo powolne kapanie, to wam nie będzie nabijało, albo wodę się będzie nabierało taką małą stróżką. No ale przede wszystkim są o tyle lepsze, że no, nikt już takiego magnesu nie będzie przyklejał. To raz, czyli ten wspólny licznik, który jest na dole w piwnicy, zazwyczaj będzie sprawiedliwie rozliczony w miarę. Natomiast druga sprawa to jest to, że no, są odczyty są łatwiejsze, no bo są ten wirnik, jak się obraca, wytwarza prąd, tam jest akumulator wbudowany, po prostu działa jako prądnica i odczytuje sobie pan, który przychodzi tam co jakiś czas, to są interwały dwumiesięczne, odczytuje to zdalnie, nie, z zewnątrz. Także nie trzeba nikogo wpuszczać. Co tam jeszcze było pytanie o gaz, tak? Dobrze pamiętam, czy...
1: Nie, to już wszystko w sumie było. Było jeszcze, tak, jeszcze ja wodomierzu i jak dobrać magnes, żeby spowolnić licznik na prąd.
0: Aha, to na prąd się nie za bardzo da, tak? Spowolnić się. No w tej chwili została zresztą podjęta uchwała i podpisana przez prezydenta, czy ustawa nawet, że w Polsce mają być wszystkie liczniki wymienione na tak zwane inteligentne. Te takie tarczowe to już praktycznie nie będą. Myślę, to zajmie ze 2-3 lata, jak będzie ta wymiana robiona. Natomiast no, co one będą, dlaczego to musiało być aż tak zrobione? Nie wiem, pewnie usprawiedliwią to, że Unia kazała jak wszystko, co jest dziwne. Natomiast no, tak jak z opomiarowaniem kaloryferów przez podzielniki ciepła i podzielnik ciepła, to wiecie, bo audycję ze mną na ten temat robił Kuba z Wolnego Radia.com, już nieistniejącego chyba nawet. Natomiast co tam omawiałem właśnie te współczynniki LAF i tak dalej, że jest to jedna wielka głupota i rzeczywiście tutaj to jest największy życiowy problem, no bo umówmy się, prąd możemy bardzo ograniczyć, stosując się do pewnych zasad w mieszkaniu, czyli kupujemy energooszczędne żarówki, broń Boże oczywiście te wypełnione tlenkiem rtęci, ale jakieś takie, które dają światło ciepłe, tam powiedzmy 3600 kelwinów, tak, takie żółte, są już w tej chwili dostępne, 5-watowe, które świecą jak 60 W, 3-watowe, które świecą jak 40 W. Ja sobie takie pokupowałem, one są troszkę droższe oczywiście od tych normalnych, no ale ja prąd, tak jak płaciłem, jeszcze jak kobieta była, no bo ona to tak tutaj trochę tego prądu też zużywała, płaciłem tam powiedzmy 200 zł raz na 2 miesiące, tak teraz płacę 80 zł. Udało mi się ograniczyć, no ważny jest komputer też, no tutaj wiadomo, sami komputerowcy siedzą, no to moim marzeniem jest kupienie sobie nowego komputera, jak wiecie, mam taki za 70 zł, ale on też ma zasilacz, który pobiera 92 traptem, nie?
1: Chcesz tam częściej do komputera, bo mam. O, coś mi się mówi,
0: Nie. Ostatnio znalazłem na śmietniku cały komputer, ale zostawiłem spokojnie. Ja mam konkretny komputer na oku. Znaczy nie na oku, ale powiedzmy, że obserwuję go. To jest komputer, który jest polskim produktem. Boże, jak on się nazywał? Elegance się nazywa ta seria.
1: No tak, ale...
0: Z atomem procesorem.
1: Ale ja mam płytę główną, no całkiem spoko. Tam jest M5 4590, 16 giga RAM-u. Brakuje tylko dysku. I tak naprawdę zasilacza, żeby to odpalić, bo praktycznie ten zestaw już będzie działał, bo karty graficzne nie potrzebuje, bo te Intele mają budowano.
0: No ja rozumiem, tylko mówię, no taki komputer to jest pobór prądu bardzo duży. Dla mnie najważniejszym cechą komputera jest niski pobór energii. Na przykład taki Kiano, o właśnie, Kiano Elegance 15.4 z dyskiem twardym 500 giga i dodatkowym dyskiem na system szybkim M2. tam jest pobór energii przy maksymalnym obciążeniu 15 W, nie? Także czterordzeniowy atom nie jest to może super wydajny, ale i tak jest 3 czy 4 razy bardziej wydajny od mojego obecnego komputera, który wystarcza do wszystkiego, nie?
1: Mówię 15 W, no to ledwo to jeden monitor bierze.
0: No właśnie, no ale tutaj widzisz, no ja patrzę od strony ekonomicznej, tutaj bardzo dużo, udało mi się bardzo dużo, na przykład wodę oszczędzam nie przy użyciu magnesonu odynowego, a przy użyciu perlatorów. Perlator to jest taka nasadka na końcówkę kranu, która sperla, jak sama nazwa mówi, wodę, czyli tworzy się jak gdyby mgiełka z malutkich kropelek, która sprawia wrażenie, że jest normalny ciąg wody, tak, leci normalnie woda, a tak naprawdę leci 20%. I dzięki temu, a woda jest najwyższym rachunkiem w Polsce, najwyższym dodatkiem do rachunku w Polsce, najdroższa, taka woda, jeżeli oszczędzicie 80%, nawet jeżeli 60%, no to zobaczycie po rachunkach, jeżeli to jest wliczone w czynsz, nazwijmy to, czyli w opłatę eksploatacyjną, to zobaczycie, jak wam spadnie ten czynsz. No mi udało się zjechać ładną stówkę od zeszłego roku. Dzięki właśnie perlatorom.
1: Ja chciałem wrócić do tych żarówek. U mnie to te żarówki rtęciowe, miałem dwa razy spotkanie pierwszego stopnia z nimi niestety. I to przez mojego brata. I w obu wypadkach się zbiły. Ale na szczęście żyję jeszcze, o dziwo. Ale w jednym wypadku było trochę niebezpiecznie, bo żarówka była w lampce i była rozgrzana. Dobrze wiesz, no rtęć jednak w formie jeszcze takiej płynnej to jeszcze nie jest aż taka tragiczna, ale kiedy rtęć...
0: No, to może nie pić nawet. No. Stajesz, nie pijcie czasami, ale...
1: Dobra, takich rzeczy to nie polecaj tutaj.
0: Czy mówię tego, to taką można przypadkiem wypić i się nie... Ja miałem kiedyś garnuszek rtęci cały, bo robiliśmy eksperymenty z zamrażaniem rtęci, robieniem młotka. Także miałem przed sobą taki garnuszek, trzonek i formę do młotka i ciekłym azotem to polewaliśmy.
1: No tak.
0: Także sobie robiliśmy, a potem zamroziliśmy wąż taki do polewania, taki jak się polewa gumowy na działce i żeśmy go zamrozili i rozbijaliśmy młotkiem z rtęci wąż gumowy, nie?
1: No tak, tak. No stała rtęć jeszcze jest okej, okay, ale w formie tak zwanej tej pary, no to już nie jest bezpieczne, no a niestety w takiej formie miałem z nią kontakt, no bo rozgrzana była, no ale na szczęście nie odniosłem obrażeń, szybko się wyniosłem z tego pokoju, jak to się mówi, gdzie to było, został wywietrzony i no żyję, ale no przez to się nauczyłem, żeby już chyba nigdy nie mieć żadnych energooszczędnych tych świetlówek, bo one są do dupy, lepsze są LEDy. Ale powiem ci, że to nie...
0: Nie. Są takie żaróweczki w tej chwili popularne, się stają coraz bardziej, które są normalnie, wyglądają jak normalna żarówka. Pamiętasz, te stare żarówki miały takie jakby drucika w tym.
1: No tak.
0: A tutaj są takie żarowe. Tutaj są takie pałeczki. Pałeczki o kolorze pomarańczowym, takie jakby kawałek słomki, no, z pomarańczowym tym. Ich jest 6 albo 4. Jak takie spotkasz, to takie kup, ponieważ one to są diody takie specjalne w kształcie pałki, czy chyba diody, które świecą właśnie światłem 3600 kelwinów zamiast 2700, jak te gorsze.
1: Ja mam taką żaróweczkę w pokoju, trochę smart, i ona ma dostosowywany temperaturę. I powiem ci, że no temperaturę akurat nie narzekam, ale to dlatego raczej, bo jestem bardzo leniwy i nie chciała mi się lampki kupywać. I kupiłem sobie po prostu żarówkę, którą mogę telefonem wyłączyć.
0: Znaczy też przez chwilę się zastanawiałem, kiedy w Biedronce była promocja na żarówkę inteligentną. Na e-żarówkę nazwijmy to. Ale to tak się zastanawiam, kurde, kupię sobie, pobawię się tym, nie? Ale potem się zastanowiłem, no tak, wezmę teraz, kupię, zainstaluję aplikację, będę sterował żarówką. To już nie chodzi o to, że ktoś mi się włamie do żarówki, nie? Bo też taki artykuł czytałem i to w PC formacie w gazecie normalnie, ale chodzi o coś zupełnie innego. Chociaż znalazłbym też sposób, gdyby można było taką żarówkę zdalnie zdetonować, nie? Natomiast no, się nie śmiej, te żarówki jest przecież znana historia, gdzie partyzantka, czy powiedzmy ludzie, którzy mieli wykonać wyrok na zesmanach, Niemcach, za okupacji, montowali bomby właśnie w żarówce, takiej tradycyjnej bańce żarówkowej, nie?
1: No tak, tylko musisz zamontować taką bombę pierw w takiej smart żarówce, a to trochę nie jest łatwe.
0: Znaczy nie, no ja myślę o takim czymś, że kupujesz taką smart żarówkę już z gotowym detonatorem, po prostu na niewygodnych tych, nie? No dobra, nie będę podpowiadał firmom, bo jeszcze zaraz to sobie zrealizuję. Nie wiem, bo to wcale, to wiesz, to tak głupi pomysł może być zrealizowany przez jakąś firmę potem, nie? Ale wiesz, no, my mamy wiele wbrew pozorom rzeczy wybuchowych, na przykład bateria w komórce. No to przecież bateria to jest normalny ładunek wybuchowy. Jeżeli potraktuje się w sposób, nie będę teraz mówił jaki, to oczywiście wiem o tym, ale można to zmienić w ładunek, który no może nie urwie głowy, ale powiedzmy wybije połowę czaszki. Zresztą znane są przypadki eksplozji podróbek chińskich jakichś tam, które się pojawiły, a nawet chyba u Samsunga się coś takiego zdarzyło. Teraz nie jestem pewien na 100%, czy to na pewno chodziło o tą firmę, ale coś takiego gdzieś jakaś ma, któraś z marek tych znanych też miała, że właśnie ich jakiś tam flagowy produkt potrafił łupnąć, tak powiem. Ile jest tego ładunku, można się przekonać bardzo łatwo, tylko też nie polecam tego robić, ale nawet zwykła bateria, taka zwykła bateria typu R20, jako dzieciaki kiedyś robiliśmy takie eksperymenty z bateriami płaskimi, tak zwanymi. Dzisiaj mało znane są baterie płaskie. One się składały z trzech ogniw 1,5-woltowych i były płaskie po prostu. Takie jak kanapka wyglądały, jak kanapka przecięta na pół i zrobiona kromka chleba. Tylko że kwadratowe, tak? I one miały takie dwa języczki. Jeden to był krótki, to był plus, a długi to był minus. I się językiem sprawdzało baterię, czy jest sprawna. Po prostu przykładając do języka, szczypało w język, no bo prąd elektryczny o tym napięciu 4,5 V jest wystarczający, żeby poradzić język. I kładło się to na torach tramwajowych. Dzieciaki takie robiły eksperymenty. No przynajmniej u mnie w mieście, może ktoś inny tego nie widział. Jak tramwaj po tym przejechał, to było dosyć miękkie dla tramwaju, który waży 10 ton mniej więcej, czyli 5 ton na oś, czyli 2,5 ton na koło. Po prostu rozmazywał te wnętrzności tych ogniw. No i potem puszczał snopy iskier przez jakieś 100-200 metrów, aż ta maś, która stanowiła, że tak powiem, tą energię, tak, w środku chemiczną, która wytwarzała prąd, się wyczerpała. Także tam naprawdę jest dużo ładunku skumulowanego i taką bateryjką naprawdę można zrobić kuku. Na przykład kiedyś były popularne, zanim powstały, ogniwa ładowane, takie w prądzie, czyli wkładamy i mamy na przykład dwa ogniwa, sobie ładujemy, mamy na stałe, tak? Energizer na przykład produkuje, czy LG produkuje, czy tam widziałem ostatnio jeszcze jakąś inną firmę.
1: Akumulatory, tak?
0: No akumulatorki, tak dokładnie, czyli baterie, które sobie ładujemy, tak?
1: Bardzo no, fajne, teraz, ekonomiczne.
0: Teraz wyobraź, no fajne, ekonomiczne, tylko weź w takiej ładowareczce, zamień powiedzmy taką 1,5-woltową bateryjkę AA, no, na 1,5-woltową bateryjkę nie alkaiczną, ale zwykłą taką. No. Po prostu wsadź zamiast akumulatora zwykłą i tylko nie bądź w pobliżu, nie? I poczekaj tak mniej więcej 10 minut, 15 minut. Zresztą podobny efekt uzyskasz, jak masz baterię i zewrzesz plus z minusem drutem. I zostawisz na pewien czas, nie? Oczywiście nie cienkim drutem, bo tak się drut spali, nie? Ja kiedyś niechcący, żeby uświadomić, jak niskie napięcia potrafią być niebezpieczne, niechcący przy dysku, zresztą to był dysk typu IDAT Bus, czyli taki jeszcze starego typu na taśmę, niechcący źle z workę zwarłem, gdzie był plus z minusem na pinach, więc to źle ustawiłem, jakoś przekręciłem do góry nogami, patrzę, nagle ta zworka z czarnej zmieniła się na białą, że zrobiła się biała, tak jakby coś osadziło się na niej i nagle pyk, i płomyk się zapalił. Aż się przestraszyła dziewczyna, której naprawiałem komputer w firmie. To jest normalny płomyczek się pojawił, tam zapałkę zapalił. Nie? I to niskie napięcie, które tam było, nie wiem, tam z 5 V.

To tak było trochę przewrotnie, bo co się stało, to chyba wszyscy wiedzą. Widzieli, kto oglądał, ten oglądał mecz. Także, no, w Niemczech trochę to upadło, przepraszam, musiałem odpisać małżonce. No, także trochę emocje w Niemczech opadły. Jeszcze jest piękny dzień, słoneczko świeci za oknem. Dzisiaj jakieś 25 stopni, wszyscy się zebrali w sali konferencyjnej w moim biurze. No, ja się zwinąłem troszeczkę wcześniej. Właśnie z powodu na bardzo ładne świąteczko, słoneczko. No, i podobno wszyscy się bardzo zdepresjonowali wychodząc z biura. No, ale co zrobić? Ale to jest tak trochę symptomatyczne i może o tym też dzisiaj pokrótce powiem. Zenon ma się pojawić, a z gośćmi to jak zwykle każdemu coś wypada, w szczególności jak to próbuje się robić między krajami. Niestety gdzieś mi mój kuzyn zaginął i oby go tam uchodźcy nie zabili, bo mieszka teraz w Malmę. Kolega. No, to różni w Polsce ludzie opowiadają, że to takie straszne miejsce, także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda. Na przyszły tydzień, jak mi się uda przygotować jakieś konkretne pytania, się zapowiedziała koleżanka Koreanka, czyli właściwie no. Ci, którzy ściągnęli Niemców na ziemię. Pewnie tam u niej w Londynie w domu teraz jest radość wielka. Chociaż oni tak mało piłkarsko, opowiadał mi jej mąż, a mój kolega, jak była olimpiada w Londynie, musiał chodzić i oglądać narodowy sport Koreańczyków. Kto wie, co jest narodowym sportem Koreańczyków? Otóż to jest łucznictwo. Tak, i musiał oglądać te łuczniczki i podobno nudne to jak cholera.

Ale gratuluję Koreańczykom za sprowadzenie Niemców na ziemię. Także no, zobaczymy. Także z tymi gośćmi, no, przepraszam, znowu małżonka, bo to w ogóle zakładanie rodzin to jest straszna sprawa. Pożera strasznie czasu, zasobów i w ogóle nie polecam. Nie polecam, jakby ktoś chciał, jeszcze nie ma rodziny, a chciałby ją założyć, to tak początki trochę, a jeszcze będzie gorzej podobno. Także tak, może się ze mną jeszcze pojawi, a co do tego meczów. Nie wiem, na drugim moim pokoju jest złączony meczyk Brazylii. Jest włączony meczyk Brazylii i kibicuję tutaj naszym braciom oczywiście. Naszym braciom Serbom, którzy no, walczą, jak walczą, zobaczymy, no, na razie im się to nie za bardzo udaje. Brazylia wygrywa, no ale ale jest na razie 0-1, także może jeszcze wyjdą. Ale o co chodzi? Chciałem porozmawiać się troszeczkę później. To, że ten świat, który znamy, tak on trochę odchodzi, nie? To na tych mistrzostwach świata, kto się sportem interesuje, a piłką w ogóle, to może go to nie za bardzo interesuje, ale to jest taki symptom trochę. Te wielkie potęgi gdzieś odchodzą. Mieliśmy Niemców, mieliśmy Włochów, mieliśmy Holendrów, którzy już nie grają, znaczy no Włosi i Holendrzy. W ogóle nie dostali się, poszli, odpadli Niemcy. Może Brazylia odpadnie, Argentyna też nie za bardzo. No, te stare potęgi odchodzą gdzieś. I one odchodzą nie tylko tutaj na Mundialu, ale też stary świat się powoli kończy. I gospodarczo. I następuje odwrócenie na świecie. Ale w ogóle dzisiaj wróciłem z pracy, włączyłem sobie telewizor. Tak, co by w tle grało i cóż by widziałem. Zenon mówi, że pojawi się cyrka 22, no może dotrwam do tego czasu tutaj sam. Wróciłem sobie do domu, otworzyłem telewizor, a w telewizorze cóż wyskoczyło na niemieckim pierwszym kanale Die Erste. Twarz znajoma. Skąd byś? Mianowicie nasz premier Morawiecki. I cóż tak zainteresowało niemiecką telewizję? Otóż nasza piękna ustawa o IPN-ie, o której kiedyś rozmawialiśmy. Stało się to, co można było się spodziewać. Polska jako 51, tak? 51 stan USA zrobiła dokładnie to, co USA chciało. I nawet ten wielki, podnoszący się z kolan rząd, wspaniały, nacjonalistyczny, wolę naszego suwerena zza oceanu wykonał. I jak durna ta ustawa by nie była, jak bardzo bym jej nie lubił, to jednak jest to bardzo symptomatyczne, że taki sztandarowy projekt i takie taki projekt, który tak bardzo podobał się politycznemu zapleczu obecnego rządu, tych nacjonalistom, no upadł. Znaczy nie upadł, no sam rząd go zmienił pod, no nie kłamujmy się, pod dyktando Stanów Zjednoczonych. Także to widać, czyją kolonią jesteśmy. Chociaż ekonomicznie to bardziej niemiecką kolonią. A w ogóle jeszcze jedną rzecz, którą śmieszną widziałem, to na BBC, na nie znajcie,
był materiał o tym, jak to polska ambasada sponsoruje różne takie nacjonalistyczne imprezy przy kiełbaskach i grillu, kiedy to tam no, międlara nie wpuścili, ale udało się przemknąć przez granicę samochodem niejakiemu Roli. No to Rola to jest taka bardzo obślizgła postać, taki ohydny, łysy pan, który tam prowadzi sobie coś, co się nazywa telewizją internetową, whatever, może ktoś wie, jakieś tam, jak to się tam nazywa, w dupę 24, w płaszczu 50, czy jakoś tam, już nie pamiętam, czy jakby ktoś wiedział na czacie, jak to się nazywa, to ohydne medium. W każdym razie sobie przyjechał, ale bardzo mi się podobało, jak zapytany o jego wypowiedzi, rzucił taki typowy rzut. Panie, ale to wyrwane z kontekstu. To nie ma nic wspólnego, to nie to chciałem powiedzieć. Po czym się mu puszczono dokładnie to, co mówi. No, mówi to, co mówi. Dokładnie w tym kontekście, co chciał powiedzieć. Zatkał się. Nie wiedział, co tam dalej mówić. Nie wiem, czy to było na czacie kolega Zenon, który znany bojownik z mediami głównego nurtu i islamizacją Europy, jakkolwiek co to by nie było, i marksizmem kulturowym, też cokolwiek by to nie było, już to mi napisał, że BBC tak, to na poziomie Roli. No nie, raczej BBC znany z tego, że udaje mu się stworzyć filmy oscarowe, udaje mu się stworzyć całkiem dobre programy, które licencje kupują stacje na całym świecie i BBC i w ogóle brytyjskie media były znane raczej ze swojej rzetelności, no ale oczywiście jak nie prezentują linii, która nam się podoba, to oczywiście możemy je w czambu potępić. W każdym razie polecam także Zenonowi obejrzenie sobie, jak kolega Rola się zapowietrzył w rozmowie z dziennikarką. Zresztą dziennikarka też jakaś była taka ciemnawa. Także może się zapowietrzył z tego powodu, że no się przestraszył trochę, że go ktoś będzie chciał zislamizować, czy coś w tym stylu. W ogóle zachęcam do aktywności trochę, jakby ktoś chciał zadzwonić i porozmawiać z takim, jak to my nazywają, paleomarksistą, to zapraszam, bo tak no, będzie to już rok, ponad rok, jak to siedzę. Tak, bez cięci. Dobra, nie będę czytał, co tam ze mną pisze do mnie na czacie, bo to nie o to, jak będzie chciał, to zadzwoni i sam się odniesie, także jak ktoś by chciał porozmawiać, to zapraszam do dzwonienia, bo tak już od roku to właściwie to czytam w dyskusji z tymi samymi ludźmi, niektórzy nawet się na mnie poobrażali. Nie wiem z jakiego powodu, także to grono maleje, także jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Jakby ktoś inny niż ten zwykły dzwoniący. Dobrze, Zenon będzie atakował główny nurt i marksizm kulturowy za pół godziny. Tak, co do Roli, ale jakby ktoś chciał obejrzeć nawet z cięciami. Nie wiem, co tam za bardzo było do cięcia. No to zapraszam na kanał BBC. Tam go można sobie pooglądać. To ja chciałem, w ogóle w zeszłym tygodniu mówiłem, że to porozmawiać sobie troszeczkę o tym, co się dzieje w Wenezueli, bo nie, tak, wódz zadzwoni pewnie i będzie mówił o, o, kry,

rzucił wam o... Ja nie wiem, czy ja to mam. Moment, mam takie jedną. Dwie grafiki pokazujące mobilność. To jest bodajże o. Jo, momencie. Ja to jak zawsze mam bałagan w komputerze. Takie dwie graficzki pokazujące mobilność międzyklasową w różnych społeczeństwach. I jest to tyle. No co za badziestwo, nie chcę się ładować. Coś jakiś ten jakiś deweloper by się chciał zająć naszym czatem i go zrobić jakoś bardziej funkcjonalnego, przynajmniej dla tych, co chcą wrzucać grafiki, to może by było to coś dobrego. Także czy Zenon chyba nie ma dzisiaj audycji o Jugosławii. Jakoś, nie wiem, dzisiaj Jugosławia, może to nie jest taki temat. Dobra, mam. Jakoś to wszystko działa tak. No dobra, to jest jedno i może wrzucę zaraz to drugie, tylko żebym nie wrzucił dwa razy tego samego, ale dobra, to chyba to jest to drugie. Jakby ktoś chciał się przyjrzeć, to są dwa wykresy przygotowane przez OECD i jedna jest jaka jest procent dzieci od, to jest synów, to za seksizm mnie, procent synów z 25 najmniej zarabiających w społeczeństwie. Ile procent synów z najniżej zarabiających pozostało tam, a ile z tych najlepiej zarabiających stało się tymi najlepiej zarabiającymi i drugi wykres to jest ile pokoleń trzeba, by z grupy o najniższych dochodach dostać się do dochodu średniego. Tutaj w przypadku tego drugiego wykresu, jak widzimy, najłatwiej jest to w dwa pokolenia w Danii, potem to są trzy pokolenia w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Czyli mamy tam piękny model skandynawski, model legalistyczny społeczeństwa. No, potem mamy Australię, Belgię, Kanadę, Hiszpanię, Grecję, Japonię i tak dalej. Dziwo Holandia. I jest bardzo taka ciekawostka, jest bardzo niska pozycja Niemiec, które potrzebuje 6 pokoleń, by się wspiąć na wyższą drobinę. Chiny, no Chiny też tu, no Chiny nie powinny stanowić jakiejkolwiek, że tak powiem, zaskoczenia, bo jednak Chiny są nadal bardzo klasistowskie. No i Stany Zjednoczone, jak wiadomo, w tym modelu liberalnym jest to ciężko się przedostać z jednej klasy do drugiej. I na drugim wykresie, jak widzimy, ta rozpiętość tych, którzy pozostają w tej najniższej klasie, którzy pozostają w najwyższej, Stany Zjednoczone na samym szczycie, to jest zrozumiałe, gdyż tam polityki socjalnej i społecznej nie ma żadnej. No i Niemcy na drugim miejscu. I to jest właśnie to takie zaskoczenie. Luksemburg też socjalne państwo i Francja. Chociaż Francja to ona na takiej niskiej pozycji zawdzięcza sobie najpewniej bardzo beznadziejną polityką bardzo beznadziejną polityką integracji imigrantów, których tam jest bardzo dużo. Tak. No i co do tych dwóch wykresów, to właśnie, że świat nie jest ani biały, ani czarny. Jak się jest doktrynerem, to można tego nie zauważyć, że Niemcy pomimo raczej swojego charakteru takiego mają socjalnego państwa dobrobytu, gdzie raczej można by się spodziewać, że są bliższe modelowi skandynawskiemu niż modelowi Stanów Zjednoczonych, że awans społeczny może się odbywać przy tej ca-

0: Там свои бесплатные эдукации, на которые значит на эдукации техничном и целой массе активизации людей и выравнивания шанс программов. Но однако coś nie działa. Coś nie działa, jeśli chodzi o przeskakiwanie między tymi klasami. No, temat jest do zgłębienia. No właśnie, jeszcze tam gdzieś, jeśli chodzi o te kraje, to na przykład Australia, muszę powiedzieć, to są tylko cztery pokolenia, gdzie można przeskoczyć. Australia jest raczej krajem wolnościowym, który tak się nie wpisuje w ten model państwa skandynawskiego, a jednak Australia jest zaraz pod Skandynawią. I tu znowu jest... to znowu jest pewne odstępstwo od tego, co by niektóre doktryny chciały głosić. Jako, że ten świat nie jest ani biały, ani czarny i twierdzenie, że wolny rynek jest lekarstwem na wszystko, a z drugiej strony twierdzenie, że taki doktrynerski marksist jest receptą na wszystko, no specyfiki różnych krajów i specyfiki różnych gospodarek, społeczeństw i wszystkiego prowadzą, że nie ma jednej gotowej recepty, jak organizować społeczeństwo, jak organizować gospodarkę. Pomimo, że to może powiedzieć, że w tym momencie to jednak lewa strona i ci, jak to nazwał kolega Zenon, kiedyś mi padło marksiści, widzimy, że to jednak czasami widzimy, że mogą być różne drogi i tymi drogami można podążać. Trochę to ta taka doktryniarska też lewica nas wyklina za to, nazywając reformistami, bo wiadomo, lewica rewolucyjna to by chciała to zaraz, od razu, ale to tak nie idzie. Jest wiadomo, że wchodzenie w konszachty z kapitałem do niczego dobrego nie prowadzi, aczkolwiek trzeba uznać istnienie tego systemu, jak istnieje. I jakkolwiek byśmy nie zaklinali rzeczywistości, to czy to radykalni libertarianie, czy radykalni anarcho-komuniści, anarcho-kapitaliści, doktrynerscy, no zapominają o tym, że żyjemy w jakiejś rzeczywistości. Ta rzeczywistość determinuje to, jak kształtują się gospodarki i społeczeństwa. I tak samo, pomimo, że chciałbym zaprzeczyć, tylko stwierdzić, że narody są sztuczne i nie istnieją. One są sztuczne, ale istnieją w głowach ludzi i niestety te państwa i narody istnieją i też muszę się z tym zgodzić. Dlatego chciałbym tu może poruszyć temat właśnie Wenezueli. To, co tak wszystkie media, powiedzmy, tego głównego nurtu, gdzie ten cały... No, gdzie Wenezuela jest tym takim żelaznym wilkiem, który się straszy, że jak PiS będzie dalej rządził, to będzie Wenezuela, jak... nie, drogi Jarku Bigosie, ja nie opowiadam o uchodźcach i o marksizmie, teraz o czymś innym. Jeśli chodzi o tą Wenezuelę, on jest takim żelaznym wilkiem, którym się straszy, mówi, że jak PiS będzie rządził, to będzie druga Wenezuela, jak socjalizm będzie, to będzie druga Wenezuela, jakikolwiek socjalizm to jest Wenezuela i tak dalej, i tak dalej. Wenezuela jest jak jest. I jakby to powiedzieć, drogi, którymi Wenezuela doprowadziła się i także została doprowadzona do stanu, w jakim jest, bo to nie jest wina także samej Wenezueli, ale to jest oczywiście jest duża wina stojąca po stronie rządów, ale nie tylko Chaveza, ale i wcześniejszych rządów i później nieudolnego Maduro. To do tego, co się stało w Wenezueli, składa się wiele czynników. Nie jest jak zwykle Nie jest to, jak zwykle się wydaje, wszystkim doktrynerom wina tylko i wyłącznie socjalizmu. Zacznijmy może od tego, że w większości za stan rzeczy, jaka obecnie jest w Wenezueli, odpowiada coś takiego, co w ekonomii zostało nazwane chorobą holenderską. A mianowicie choroba holenderska swoją nazwę wzięła od Holandii. Jak sama nazwa wskazuje, o, dzisiaj nie narzekałem na Holandię w ogóle, ale to tak może na koniec audycji wam opowiem, jaki horror ostatnio ten taki niby sympatyczny kraj sprawia mi i mojej rodzinie. I wam powiem, że no to tak Holandia bardziej przypomina Rosję stalinowską niż taki sympatyczny kraj przyjazny wszystkim, jeśli się już zetkniecie z ich urzędami. O ile niemiecka biurokracja jest całkiem spoko, są bardzo pomocni i całkiem sympatyczni, polska biurokracja uczyniła wielkie postępy, stwierdzam. I ostatnio po moich starciach z polskimi urzędami stwierdzam, że nie jest tak źle, jak było. To holenderska biurokracja to jest taki, nie wiem, środkowy stalinizm normalnie, ale jak może ktoś nas słucha, mieszkający w Holandii, to zapraszam na antenę. Może uda nam się skonfrontować moje i jego doświadczenie. Kolega z poniedziałek, rozmawiałem z kolegą Potrzebą. Jak kolega Potrzeba może jest, to powiedz, co tam załatwiał w tej Holandii, bo podobno załatwiał. Jakie jego były doświadczenia? Zobaczymy. No, także choroba holenderska. Choroba holenderska wzięła się stąd, że Holandia swego czasu znalazła duże złoża gazu w okolicach Groningen na północy kraju. No i ta złoża sobie eksploatowała, doprowadziła do bardzo dużej podaży taniego pieniądza, tanich dewiz na rynku i do znacznego wzrostu importu, gdyż ten tani pieniądz powodował, że import się bardzo opłacał, o wiele bardziej niż produkcja w kraju. Można było sobie tam różne dobra importować. Między innymi z tego powodu pozbyli się na przykład swoich samochodów osobowych, bo jak ktoś zajrzy w historię motoryzacji holenderskiej, to swego czasu mieli, produkowali samochody osobowe. To ten DAF od ciężarówek produkował tam. Jeszcze czasem, będąc w Holandii, można spotkać te stare samochodziki. To była bodajże na licencji Volvo robione. Także mieli produkcję lotniczą kiedyś, też się jej pozbyli, były samoloty Fokker, też miałem przyjemność kiedyś, to chyba w barwach bodajże LOT-u lecieć takim Fokkerem, chociaż nie, to była Lufa, to była Lufthansa, LOT nigdy nie miał Fokkerów. One też zaprzestały produkcji w latach 90. Ogólnie polegał na tym problem, że w Holandii nastąpiła desindustrializacja. Z powodu tego, że kraj miał bardzo dużą podaż właśnie tanich dewiz, zaprzestawano powoli nieopłacalnej produkcji. Jak wiadomo, ma wolny rynek, to tam będzie interweniował, a Holandia jest taka bardziej wolnorynkowa niż mniej, jeśli chodzi o na tle innych krajów europejskich. I doprowadziło to do deindustrializacji kraju. I w efekcie, gdy podaż tych tanich dewiz się skończyła, złoża Groningen są nadal eksploatowane. Jednakże te złoża stawały się coraz mniejsze. I podaż dewiz stawała się mniejsza i mniejsza na rynku. W pewnym momencie stwierdzono, że właściwie Holandia importuje większość potrzebnych wyrobów przemysłowych, nie mając co eksportować w pewnym momencie, bo skończył się gaz, a nastąpił kryzys. Nie było produkcji wewnętrznej i tam były duże perturbacje, co doprowadziło Holandię do momentu, w którym jest dzisiaj, czyli musiał szukać jakichś nowych rozwiązań. Holandia dzisiaj przoduje w nowych technologiach. Jednak cały czas jest w miarę zdeindustrializowana. W Holandii przebieg choroby holenderskiej miał dosyć łagodny. A to z tego powodu, no, że jednak Holandia jako kraj europejski, posiadający wcześniej kolonie, kraj o silnej gospodarce, ta industrializacja też nie przebiega do końca, bo jednak Holandia nadal posiada firmy takie jak Philips, czy jak DAF, wcześniej przeze mnie wspomniany, jak sobie dała radę przejść przez ten kryzys. W Wenezueli miało miejsce dokładnie to samo, z tym, że spotkało to kraj, który tego przemysłu miał niewiele od samego początku. Nastąpiła niesamowita podaż taniego dolara w Wenezueli. To jeszcze przed czasami Chaveza, przez to, że Wenezuela była eksporterem ropy. Jednak za czasów Chaveza, gdy te ceny ropy sięgnęły jakieś bardzo wysokie poziomy, podchodzące po 200 dolarów za baryłkę, wtedy ta podaż tego niesamowicie taniego pieniądza, no, była bardzo wielka, jak na tak małą gospodarkę Wenezueli. W tym momencie Wenezuela naprawdę już się nie opłacała nic produkować w tym kraju. Wszystko zaczęto importować w wielkich ilościach, łącznie z żywnością. Rolnicy przestawali uprawiać, mogli zajmować się czym innym. Handlem, importem właśnie, gdzie te pieniądze z tego sektora naftowego szerokim strumieniem płynęły do gospodarki. Import rosł. Rósł i następowała właśnie deindustrializacja. Wtedy pojawił się Chavez. W ogóle z Chavezem to jeszcze taka historia była, że był to człowiek ludu. Jak wiadomo, ludzie ludu, a w szczególności tacy, którzy są nie za bardzo lubiany przez Stany Zjednoczone, one doprowadziły do puczu, które miały Chaveza obalić, co jednak się nie udało, gdyż lud wychodząc na ulicę wziął tego Chaveza obronił. Gdzie on bardzo umocnił swoją pozycję. No właśnie, i przepraszam, bo ja tu się wspomagam moimi notatkami, które sobie uczyniłem, bo chciałem być taki bardziej przygotowany, ale przez to nie jestem bardzo bardzo, że tak powiem, płynny. O, przed Chavezowych czasach jeszcze było coś, była pewna patologia, coś zwanego, jak to powiedzieć, fikcyjnym importem, gdzie znaczna część tych płatów dolarów była transferowana do różnych firm importujących. I to jest bardzo ciekawa sprawa w ogóle. Duża część tych firm, które importowały, była własnością, jeśli nie bezpośrednio amerykańskich firm, to ludzie powiązani z tymi amerykańskimi firmami. Te firmy były szczodrze sponsorowane przez sektor naftowy i było coś takiego, następował transfer do prywatnej kieszeni, w szczególności w Ameryce, w taki oto sposób, że importowane jakieś towary, wystawiana faktura, ale te towary nigdy do Wenezueli nie przypływały. To była dosyć duża patologia i ona była przed Chavezem. Za Chaveza trochę się zmniejszyła, aczkolwiek to nadal prowadziło do niedoborów. Ta patologia do dzisiaj tam istnieje i prowadzi do czego to prowadzi. Ale także cały czas do tej postępującej deindustrializacji kraju, która była, zaczęła się długo przed Chavezem, a już po odkryciu złóż ropy. Także Gdy ta cena dosyć gwałtownie spadła ropy, co o ile jeszcze jakoś Holandia sobie poradziła, to muszę powiedzieć, że na przykład Arabia Saudyjska też sobie ciężko radzi ze spadkami cen ropy. Ona jest też krajem zindustrializowanym, tam nigdy przemysł nie istniał za duży. Chociaż Arabia Saudyjska ma ten plus, że jest wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych i tam zawsze jakoś pomogą im. No ale Arabia Saudyjska też notuje duże deficyty obecnie i Saudowie się starają jakokolwiek odejść od tej swojej polityki opierania dochodu państwa tylko i wyłącznie na dochodach z ropy. Nawet chcą słynne Aramco sprywatyzować ten, bo jest to państwowy koncern naftowy, żeby jakiś tam kapitał napłynął. Także jak przemysł i rolnictwo było w zaniku Wenezueli, gospodarka tego kraju opierała się głównie na imporcie, eksporcie ropy i imporcie wszystkiego, co jest możliwe. W przypadku cen ropy ten import stał się niemożliwy. Tutaj polityka Chaveza nie za dużo mogła zaszkodzić, nie za dużo mogła pomóc. Chodzi głównie o rozdawnictwo, tam były sklepy właśnie z tą tanią żywnością, która pochodziła z tego taniego importu, co wcześniej miało miejsce, tylko że nie było notowane przez państwo, bo Petrobras został znacjonalizowany i Chavez chciał przekierować po prostu te pieniądze bardziej do ludzi, aczkolwiek nie zmieniając struktury kraju, i to doprowadziło to jest główna przyczyna tego, co się w tej Wenezueli stało. A jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że Wenezuela nie ma takiego luksusu, żeby być wpięta w system handlu światowego. Są nakładane coraz to nowe sankcje na ten kraj, co pogłębia kryzys i tą ekstremalną wersję choroby holenderskiej. Także wszyscy, którzy straszą, że jak więcej socjalizmu będzie w Polsce, to skończymy jak Wenezuela. No, musielibyśmy najpierw mieć ten Kuwait, a drugi Kuwait mieliśmy być, nie? Jak tam w Karlinie wytrysłał w pewnym czasie. Tak się nie stało. Także nam to w tej konfiguracji nie grozi. Jakby ktoś chciał coś dodać od ciebie, powiedzieć, że się mylę, jeśli chodzi o Wenezuelę, to zapraszam do dyskusji. W każdym razie opozycja wenezuelska jest głównie sponsorowana. No, wiadomo, no, to nie jest tak, że jeszcze chce. Nie chce tam, że tak powiem, być jakimś takim doktrynerem, który twierdzi, że całe zło na świecie pochodzi tylko i wyłącznie z Stanów Zjednoczonych. Ale jak wiadomo, Ameryka Południowa pozostaje poletkiem Stanów Zjednoczonych. Ich polityki znamy przecież doskonale. Pana Pinocheta, pana z małej litery, który był, że tak powiem, jednym z takich sztandarowych przykładów, kiedy to władzę przejął człowiek będący na pensji Stanów Zjednoczonych, mianowicie CIA, i w taki sposób w większości krajów Ameryki Południowej Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę, także rząd taki jak Wenezueli na pewno się nie podoba. Na pewno też coś tam mieszają tej opozycji. No, tylko że brakuje w Wenezueli lokalnego Pinocheta. Na razie próby obalenia Maduro nie wychodzą. Także jest jak jest. No, niestety nie jest dobrze, bo no, są otwarcia tej opozycji. No, gospodarka leży kompletnie, bo jej po prostu nie było. No i po prostu nie było i za Chaveza, i dzisiaj, i przed Chavezem, także opierała się tylko właśnie na imporcie za te tanie petrodolary. Dobra, to może tyle, jakby ktoś tam jeszcze chciał zadzwonić i pokazać się w Wenezueli, ale wątpię. jeszcze? No właśnie, jeśli spojrzymy tak jeszcze co do tej Wenezueli i tego, co się dzieje na kontynencie amerykańskim, to jeśli chodzi o wybory w Brazylii, która nomen omen już wygrywa 2-0 z naszymi serbskimi braćmi. To nie jest taka dobra wiadomość, bo pewnie pójdą, a kto ich tam zatrzyma, tych Brazylijczyków w przyszłości. Co do wyborów w Brazylii w tym roku, które się odbędą na prezydenta, został on główny kandydat opozycji, bo prezydent została. W ogóle wybory odbędą się w październiku. Sytuacja jest taka, że dawna prezydent Dilma Rousseff, namaszczona zresztą przez Lula da Silva, który nie mógł już kandydować, a kandyduje obecnie już może. Znaczy nie do końca może, do tego dojdę. W wyniku pewnych sfabrykowanych zarzutów została usunięta ze stanowiska. No i wiceprezydent, który wywodzi się właśnie z tej klasy panującej w Brazylii, tej klasy wielkich posiadaczy, przejął władzę. Bardzo nieprzyjemna postać. W każdym razie ma dojść do następnych wyborów i opozycja wcześniej rządząca właśnie z partii pani Rousseff wystawiła Lulę z powrotem, który cieszy się niesamowitą popularnością wśród Brazylijczyków, gdyż doprowadził do wyciągnięcia bardzo, bardzo dużo Brazylijczyków z biedy, prowadził z sukcesem wiele programów socjalnych. Przeciwko niemu też zostały jakieś wyciągnięte zarzuty korupcyjne, że podobno przyjął jakieś mieszkanie od koncernu jakiegoś, co w ogóle w skali korupcji, jaka istnieje w Brazylii, jest to jakiś mały pikuś, aczkolwiek nie znaleziono żadnych dowodów, że nawet mieszkanie kiedykolwiek był i nawet nie ma aktu własności, co sądowi nie zaszkodziło dać mu 12 lat więzienia za taką rzecz. Jest jak w Polsce, że przyjęcie takiej rzeczy jak mieszkanie wsadzali na 12 lat, to byśmy nie mieli połowy polityków, wszyscy by siedzieli na długie lata w więzieniu. No nieważne. W każdym razie tego wygrywającego w cuglach Lulę wsadzono do więzienia. Aczkolwiek partia się nie przestraszyła tego, nadal chce go wystawić w wyborach jako prezydenta. Za krat może wygra i może będzie pierwszą głową państwa na świecie urzędującą z więzienia. Kto wie. W każdym razie tak to w Ameryce Południowej wygląda. Tak sobie poczynają tam jakim. Dzień dobry, obrońca Białej Europy, witam na antenie.
1: Lubisz mi tak dokładać, ale wy lewacy tak macie, tak jak teraz w Stanach po prostu, jak tylko głosowałeś do Trumpa albo się uśmiechniesz do niego, to jesteś nazistą, faszystą. W ogóle mam straszne przebicie, chyba słychać mnie.
0: No, chyba cię słychać.
1: Ale w sensie, w twoich głośnikach nie wiem, czy nie ma przebicia.
0: Ja słyszę cię bardzo dobrze i nie mam głośników, tylko mam słuchawki.
1: To ciekawe, dobra, słuchaj. No to sprawa jest taka. Strasznie się powtarzasz.
0: Z czym, moi drogi?
1: Z Brazylią i z Wenezuelą. To wszystko już mówiłeś kiedyś.
0: Dobrze. No tak chciałem, bo tak ostatnio gdzieś mi doszło. To bardzo niedobrze. To znaczy, że jestem nudny i może trzeba zmienić prowadzącego.
1: Każdy może mieć gorszy dzień. Słuchaj, powiedz mi, czy ty jesteś za tym, żeby... Jak dobierasz pracownika na jakieś stanowisko, żeby decydowały tylko i wyłącznie jego kompetencje?
0: Nie wiem, nie dobieram pracowników.
1: No, Jezus Maria, ty chcesz świat naprawiać, a tu takiej prostej rzeczy nie umiesz ogarnąć.
0: Nie, ogólnie jestem jako inżynier z wykształcenia, chociaż niektórzy mówią, że architekci to nie inżynierowie, ale tak, tak mam napisane przed nazwiskiem, to ja jestem ogólnie za tym, żeby jak za dawnych czasów PRL-u na czele ministerstwa stał tak człowiek, który jest wykształcony w danej dziedzinie.
1: A to nie mówię o tym. Ja mówię o normalnej pracy. Idziesz do jakiejś firmy i ktoś się mówi, dobra, blondynów nie zatrudniamy. Albo kurde, sorry, jesteś za niski, spierdalaj. I powiedzmy, że chcesz być inżynierem, nie? Znaczy architektem. Ty przychodzisz do jakiegoś biura i mówi, kurwa, pierdol się, za niski jesteś.
0: Oczywiście jest to chamskie, uważam, że tak nie powinno być, dlatego uważam, że Januszeksy, które postępują tak notorycznie, nie powinny tak postępować, ale w ramach obowiązującego prawa.
1: A firmy państwowe?
0: Możesz nie przyjąć firmy państwowe, oczywiście nie, gdyż one powinny się charakteryzować wyższym stopniem moralności jak firmy prywatne.
1: Aha, dobra, a teraz powiedz mi następną rzecz. Czy masz coś przeciwko takiemu bijącemu aż po oczach, wykraczającemu poza jak gdyby kwestię dyskursu, fałszowaniu historii? Czyli w sensie na przykład wciskaniu kitów typu Wielka Lechia?
0: Żołnierze wyklęci.
1: No powiedzmy, nawet to wiesz, to, a to na, a niech, załóżmy na potrzeby dyskusji, tak.
0: No. Tak, problem z historią jest taki, że ona, przynajmniej ta najnowsza, jest nigdy w rękach historyków.
1: Ale jest, głównie. Są, wiesz, ale to nie mówimy nawet o najnowszej. To powiedzmy, kurwa, że tutaj, powiedzmy, na południu Polski była kultura
0: tak, od czasów...
1: Otomani Fizoszabony, a ty nagle mówisz, że tu była kultura jakaś, kurwa, powiedzmy, chińska.
0: Tak, no.
1: Nie mając na to dowodów.
0: Nie, to jest durne i oczywiście historia powinna pozostawiona być profesjonalnym historykom, nie historykom.
1: Aha, IPN-u. Czyli zdajesz sobie teraz sprawę, że powiedziesz, że BBC jest chujowe?
0: Nie.
1: Bo
0: no.
1: BBC robi dokładnie to. BBC...
0: Twoim zdaniem.
1: Boże, nie, to jest obiektywny fakt. BBC ma za zadanie wypierdolić jakiś tam procent mężczyzn, na ich miejsce dać kobiety za to, że są kobietami i na ich miejsce dać niepełnosprawnych za to, że są niepełnosprawni i dać homoseksualistów za to, że są homoseksualistami. Twoja sprawność, to jaki jesteś dobry, ile ludzi przyciągasz do mediów, jak jesteś kompetentny w swoim researchu i tak dalej, schodzi w najlepszym wypadku na drugi plan. I będą ludzie zwolnieni, już chyba nawet pierwsze zwolnienia były z BBC. Podług tego.
0: Poprosiłbym jakieś...
1: Dobra, okej. Okay. BBC, Diversity, Hiring, proszę bardzo.
0: Aczkolwiek jeśli chodzi o...
1: W ogóle ja ci powiem więcej. Szkoda, że tego sobie wcześniej nie przygotowałem, ale normalnie było takie ogłoszenie na BBC. Zaraz może znajdę. BBC, not hiring men. Proszę. Masz co prawda ekspres, ale musisz mi zaufać, stary, ja widziałem to ogłoszenie. Normalnie było ogłoszenie, gdzie jeżeli jesteś facetem, nie składaj papierów.
0: To oczywiście jest nieprzyzwoite, jeśli to jest
1: proszę,
0: firma proszę. Państwowa.
1: Daj sobie to do show notes, żeby nie było wątpliwości. Było takie ogłoszenie, jeżeli chcecie poszukać w ogóle ogłoszeń z BBC, to myślę, że nawet teraz byście się na to napatrzyli. Nie ma. Normalnie na zwyczajnej świecie znowaczycie opcję, jeżeli jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną, nie szukamy cię. Odejdź.
0: Z jednej strony oczywiście potępię, gdyż jest to nie przystoi państwowej firmie. Dyskryminacja kogokolwiek. Ale jeśli by to było na zasadzie, że a przyjmijmy różne mniejszości, żeby były lepiej reprezentowane, nie w sensie zwalniajmy więcej, tylko przyjmijmy trochę, zróbmy to, to czemu nie?
1: A to jest, widzisz, akurat kompletnie odwrotnie. A tutaj ci drugą rzecz wyrzucam, to jest kreskówka z BBC takoż, gdzie jakimś tam, teraz zabij mnie, centurionem albo legatem albo wyżej, ale przynajmniej centurionem jest jakiś Afroamerykanin. W tejże kreskówce są niewolnicy, a i owszem, ale żaden z nich nie jest czarny, wszyscy są biali.
0: No akurat generalnie... to nie musisz ze mną nie atakować tym, bo akurat jako paleomarksista to i jako człowiek, który się historią zajmuje hobbystycznie, to uważam, że to jest głupota. Aczkolwiek nie jest
1: BBC.
0: powiedziane, że czarnych centurionów nie było. Bo jest.
1: Okej, okay. A słuchaj, co powiesz na
0: bo
1: to,
0: Rzym
1: jeżeli
0: akurat,
1: masz.
0: Rzym był krajem, w którym kolor skóry nie decydował o tym, kim możesz być.
1: Dobra, okej, okay. A co powiedzmy na taką sytuację, że masz Iliadę, tak? To jest wiekopomne po prostu dzieło kultury śródziemnomorskiej, w którym jest jasno napisane, że koleś Achilles był blondynem, z tego co pamiętam. Białym blondynem. No. A tutaj masz Achillesa z BBC.
0: No i to jest nieładne. I tu nie mam.
1: O ile możemy sobie jakoś wielce tutaj zastanawiać się nad tym, czy jakiś tam był murzyn, centurion, to jest naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jakoś minimalnie jest. Z całą pewnością zdarzali się tacy legioniści i chyba był nawet taki anegdota, że któryś cesarz, jak go zobaczył, że był czarny, to tam było Jezus Maria. W ogóle on był chyba błaznem nawet ten
0: tak, bo Rzym nie był krajem, który dyskryminował na przynależność etniczną. Tam było obywatelstwo
1: jednakowoż
0: Rzymu. Można
1: trzeba wziąć pod uwagę, że większość populacji była biała. Mimo tego, że Rzym panował nad północną Afryką, to był biały rejon. Głównie, tak? To
0: no taki jest ciemniejszy trochę, bo jednak starożytni Egipcjanie byli raczej ciemniejsi.
1: No ale to była biała rasa w dalszym ciągu. Mieli blond włosy, mieli rude włosy. Szczególnie jak się wymieszali z Grekami. Kleopatra była Macedonką.
0: No, nieważne, ale w każdym razie w Rzymie, o ile historyczne źródła mnie kłamią, to Rzym nie był krajem, który jakąś tam politykę narodowościową prowadził. Obywatelem Rzymu się zostawało z nadania cesarza lub przez służbę w armii lub z urodzenia. A w armii można było służyć będąc Słowianinem, będąc Galem, będąc
1: tak,
0: czarnym.
1: No zależy w jakim
0: dostawało
1: okresie
0: się pieczątkę, tam nie było dyskryminacji ze względu na kolor.
1: Słuchaj, ale nie rób takiej akcji, że ich tam było dużo, bo naprawdę nie znajdziesz takich źródeł za dużo. Ja osobiście interesując się, że znam tylko jedno to, które ci przytoczyłem i to wiesz, jak na kogoś, kto trochę czasu temu poświęcił, to są kurde, setki godzin czytania, słuchania, oglądania.
0: A podobno jakaś kohorta walczyła w Chinach nawet. Takie.
1: A tak, to prawda, legenda, jest takie święto w jednej miejscowości w Chinach, gdzie się przebierają za takie stroje bardzo podobne do Rzymian. I to jest tak dla etnografów, etnologów bardzo fajna.
0: Podobno to tylko legenda, ale prawdopodobna, bo
1: legenda o zaginionym, tam zaginionej kohorcie, czy coś takiego.
0: Bo legion to tylko parę i to tu znikło i to tutaj niedaleko się przyczynili im bracia Niemcy.
1: No tak samo jak ci mówiłem, z Żydami też była podobna akcja, że tam jacyś Żydzi się kiedyś zapamiętali. Ale widzisz, no jednakowoż kwestia Achillesa Czarnego już jest raczej nie za bardzo do obronienia.
0: No właśnie, drogi Zenonie, bo tak ja tu zacząłem, bo tam o tej Wenezueli to tak wspomniałem, bo chciałem przejść później, w późniejszym czasie, to tak był taki trochę wstęp do czegoś, co chciałem porozmawiać o ekonomii rozwoju, to taka szkoła, to się nazywa tradycja ekonomii rozwoju, taka mało znana, aczkolwiek mało znana z nazwy, ale rozpowszechniona szkoła ekonomiczna. Ale to może zaraz, bo tak rozmawialiśmy o efektywności państwowych przedsiębiorstw, to się łączy bardzo z tym. Ale zacząłem, jak słuchałeś o tym, o mundialu i o tym, że stare potęgi odchodzą. Ale to tak jest na świecie, widzisz, drogi Zenonie. Dominacja Europy kończy się i Ameryki. I no, wielokrotnie w historii świata jedne kraje upadały, drugie powstawały. No i czy nam się to podoba, czy nie, to nasza dominacja odchodzi już do lamusa. No i tyle, nie? No.
1: I dobrze, jesteś zadowolony z tej swojej wewnętrznej nienawiści do samego siebie i swojego dziedzictwa. Cieszy cię to przez ten pryzmat.
0: Czemu?
1: Oczywiście, tak się zachowujesz, jakbyś go podświadomie nienawidził. Tak gardzisz Polską, gardzisz Stanami, gardzisz kulturą Zachodu.
0: Nie, nie, nie, Stanami gardzę oczywiście, ale czemu gardzę Polską, nie? No, kraj miał piękne. Ja gardzę tymi, którzy sobie tą mordę polską wycierają, czyli wszystkimi właśnie tymi, których tak lubisz, że Marcinie Roli i innych takich.
1: Ja Marcina Roli nie lubię, jakbyś lepiej obserwował, co się dzieje na czacie, to ja sobie z niego dworuję na potęgę.
0: No ale no to takich właśnie, takich ludzi to ja z nich drwię i obrzydzają mnie. Wiesz, mówiłem ci, że jedyną flagę polską, jaką posiadam w domu, jest flaga I Rzeczypospolitej, czyli właśnie tego czasu, kiedy kraj był wieloetniczny, stanowił potęgę i
1: był feudalny.
0: No był niestety feudalny, ale wtedy cały świat był feudalny, nie. No może poza takimi miejscami jak Islandia. Wiadomo, świat się zmienia, był feudalizm, dzisiaj jest feudalizm trochę innym wydaniu.
1: No to może do tego dążą, do tego dąży lewica, żeby wprowadzić feudalizm. Ty możesz tam, wiesz, tak, może ideały na początku były takie i śmakie, ale tak, finalnie...
0: Oczywiście chcemy...
1: Tam jest feudalizm nowy.
0: Tak, oczywiście chcemy, aby prywatne przedsiębiorstwa się rozwijały i feudalizm...
1: No. Wiesz, co jest niebezpiecznego w tej całej twojej idei i pochwale do państwowych firm, państwa w ogóle jako takiego? Ta jedna podstawowa rzecz. Państwo, które ci może dać wszystko, może ci wszystko zabrać. No, to jest najpierw niebezpieczne. No,
0: to ci powiem jak to...
1: Nie, słuchaj, nie, bo masz przypadki, były przypadki, kiedy, kurde, wiesz, w Stanach, kiedy się agenci federalni wpieprzyli komuś na rancho, zostali bezwzględnie zapierdoleni i się skończyła sytuacja, nie było gadki, koniec, sprawa zamknięta.
0: No, oczywiście,
1: przekroczyli świętą własność, przekroczyli swoje uprawnienia, sorry Gregory i tyle. I po to Amerykanie mają broń palną. I po to ją muszą mieć, i po to każdy ją powinien mieć.
0: Bo w momencie, jestem o wiele większym zwolennikiem, ja jestem demokratą poniekąd, ale wolałbym, żeby ta władza wybrana demokratycznie była taka, jakim władcą był Fryderyk Wielki.
1: Ale tu wiesz, ty możesz sobie woleć, możesz sobie chcieć.
0: A nie jestem, a ty jesteś zwolennikiem anarchizmu, rozumiem.
1: Ja nie jestem zwolennikiem anarchizmu, ja bym chciał, żeby, wiesz, po pierwsze, żeby... Ja nie wiem, słuchaj, ja na tyle już, nie wiem, niech to zabrzmi jak wielce, tyle wiedzy w tym temacie posiadłem, że mogę powiedzieć śmiało, że nie wiem. Bo to jest strasznie ciężka sprawa, wiesz.
0: Dobrze, różne, ale
1: słuchaj,
0: ciebie...
1: nie, czekaj, słuchaj, jak jest układ, który działa na 80%, to dużo łatwiej jest go spieprzyć, mając dobre intencje, niż go poprawić o 5% w górę. Także wiesz, tu jest
0: Przepraszam, ale skąd ty wziąłeś, że jestem taki antyeuropejski swoim stwierdzeniem, że Europa się, że nasza cywilizacja się kończy. To nie jest żadne ani stwierdzenie, czy to dobrze, czy to źle, to jest po prostu proces historyczny, który zachodzi na świecie, no. Wiele ich takich zachodziło.
1: Słuchaj, spokojnie, no dobrze, no to zajdzie, może i zajdzie znowu, no wiesz, słuchaj, Rzym upadł z różnych przyczyn, a...
0: Świat się nie skończył.
1: No nie skończy się, w Chinach było, wiesz, wtedy potęga, w ogóle cudownie.
0: Chiny upadły, świat się też nie skończy.
1: Tysiąc lat później dokładnie się sytuacja odwróciła, no to jest naturalny proces.
0: Kiedy Stanów Zjednoczonych nawet nie było, patrz pan.
1: Ja nawet nie wiem, czy tu w ogóle jest o czym dyskutować, tak na dobrą sprawę. A co do tego, jakich jestem poglądów, no stary, naprawdę nie wiem. Wiem, jaki jest problem. Problem jest taki, że elity się konsolidują i strasznie coraz bardziej za mordę trzymają ludzi, że państwo zapomina, że jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa. To jest kolejny problem. To wiem z całą pewnością, że to jest problem.
0: Jest wiele państw tak miało w historii i wiele państw źle skończyło tym, bo niektórzy... No i powstały przez to niestety nowe elity, ale na przykład przy rewolucji francuskiej... To...
1: Tutaj mamy, widzisz, zajebistą sytuację, nie? Która pokazuje oderwanie rzeczywistości. Pytanie, już rzucił na czat zdjęcie Sadika Pfu Khana, burmistrza Londynu, który powiedział, że terroryzm to jest tylko część życia w wielkim mieście. Ja sobie jakoś nie przypominam, kurde, w Tokio przez ostatnie 10 lat wielkich ataków terrorystycznych. A w Londynie masz je regularnie. Nie przypominam sobie w Warszawie ataków terrorystycznych. No, oczywiście, że tak. Co chwilę, słuchaj, jest tyle, kurde, sytuacji...
0: No, faktycznie, bo mamy teraz te muzułmańskie, a wcześniej były irlandzkie.
1: Chociażby. To też jest problem.
0: Akurat w Londynie to fakt. To tam jest jeden ciąg, to z różnych stron przychodzi.
1: No. Ale to nie jest reguła, tak? Nie jest reguła. Nie masz tego, kurde, w Warszawie, jeżeli tam uznasz za wielkie miasto. Nie masz tego. Nie masz tego, kurde, nie wiem, w Pekinie. W Szanghaju, kurwa, w Kantonie.
0: A wiesz, co łączy Japonię, Chiny, Polskę? Co łączy Londyn, Paryż? A patrz, w Berlinie też nie masz poza tym jednym tam wypadkiem.
1: No muzułmanie, no.
0: Nie, no właśnie nie. To patrz, te państwa, które, te Londyn, który ma te zamachy, zobacz, najpierw miałeś od Irlandczyków, teraz masz od jakichś tam muzułmanów. one mają od swoich peryferiów, czyli od tych krajów, które skolonizowały kiedyś.
1: A, no dobra, no ale wiesz...
0: No jakieś łony, bo Irlandczyków też skolonizowali,
1: ale wiesz,
0: nie?
1: No dobra, Ainowie się nie wysadzają, kurde, w Japonii, nigdy się nie wysadzali Ainowie w Japonii.
0: No nie, no Ainowie nie zostali skolonizowani, zostali wyrżnięci. To trudno jest im się wysadzać, nie żyją.
1: No to coś tam jakieś pomniejsze, ale to dobra, to niech ludzie z Okinawy, o ci z Ryuku, czy jak oni się tam nazywają, oni się nie wysadzają, nie?
0: Ale to też ciężko skolonizować, że to tak jak...
1: Okinawa się z Japonii.
0: Ale powiem ci, że na przykład nie bym pewien, gdyby druga Rzeczpospolita przetrwała w swoim pierwotnym... Jak to druga?
1: Ale ile ty potrzebujesz miast, gdzie są zamachy terrorystyczne, kurde? No sorry, ale po prostu tam, gdzie jest ta napływowa ludność muzułmańska za szybko i zbyt bezmyślnie wpuszczona, tam są takie rzeczy, no po prostu jest mało tego. W krajach muzułmańskich masz od zajebania tych zamachów. No, przecież najwięcej zamachów jest ich najwięcej.
0: Dobra, tak ale naprawdę. Znowu musimy schodzić na... A znowu to ty się teraz powtarzasz, jak mówiłeś, że ja się powtarzam.
1: A, dobra, okej, okay, to zjedziemy.
0: Mówiłem o kończeniu się wielkich potęg, co widać w piłce.
1: No to, ale kończą się, no ale o czym tu gadać? No,
0: nie, jest pytanie, jak powinniśmy znaleźć swoje miejsce w tym zmieniającym się świecie.
1: No na pewno jak najdalej od Rosji, nie? Z całą pewnością. Ja nie wiem, czy tutaj... Czemu? Bo nie lubię takich zamordystycznych krajów. Nie podoba mi się to, co się dzieje.
0: Ja wiem, to co nadchodzi, to właśnie nadchodzi czas zamordyzmu.
1: No i kurde, to o tym ci mówię. To jest główny problem, do cholery jasnej.
0: Kończące się Stany wzięły zamordystycznego prezydenta.
1: Jaki on jest zamordystyczny? Chyba ci cycki swędzą. Gdzie on jest zamordystyczny?
0: Jest zamordystyczny, no jest. No.
1: To proszę cię, daj, bo się zachowuje, że jakaś głupia cipa na proteście z tym mówi, że o, Trump jest zły. Dlaczego? Bo jest zły, bo coś tam. Dobra, przykłady.
0: Trump jest zły z tego powodu, co na przykład Reagan był zły, albo Bush był zły.
1: No. Czyli jest bardzo nie z twojej opcji politycznej.
0: Nie, tam żadnej nie ma opcji politycznej mojej w Stanach niestety. Bo no nie ma tam partii, która by mogła mnie reprezentować, są dwie partie o tych samych poglądach. I obie partie są rządzone przez kompleks militarno-przemysłowy i on daje...
1: Okej, to jest do pewnego stopnia racja, tak?
0: Tak, Trump realizuje tak samo ich wizję, tylko że on jest taki bardziej, wiesz... Znaczy, na ile on realizuje wizję swoją, a na ile on musi robić to, co mu każą, to inna sprawa.
1: No to jest bardzo ważne... O, fajną feministkę wrzucili. Jest bardzo... Dobre pytanie, bo moim zdaniem to jest niestety najlepsze, co może być w obecnej sytuacji ten prezydent, bo jest dziką kartą, jest trochę taki, wiesz, wariat i jest nieprzewidywalny, więc może trochę tym...
0: No nie wiem, czy nieprzewidywalny prezydent mający 7000 głowic jądrowych jest fajną rzeczą, ale...
1: Jest, bo sam ich nie odpali, choćby się zesrał.
0: Mam nadzieję, ale może tam sobie mniejsze konflikty, tam proxy...
1: Gorsza była Hillary Clinton, która powiedziała wprost, że ona walnie tymi atomówkami, jak tylko zostanie prezydentem, powiedziała to expressis verbis.
0: A w kogo?
1: Powiedziała, że Iran.
0: W Iran. No widzisz, a Trump też się zesra, a Iranowi... Cały świat Iranowi odpuścił.
1: Ale co on ma robić, jak się pisma? No nie, myślę sobie, jeżeli chodzi o politykę z Trumpa, z Iranem, to jest... Po prostu próbuje znowu robić takie same przeciąganie linek robi z Koreą. Nie wiem, czy mu się to uda, czy to jest dobry pomysł i w ogóle, bo myślę, że Iran to jest akurat idealny przykład tego, jak soft power należy uskutecznie, bo sam dobrze wiesz, że ci ludzie tam trochę mają dosyć tego, tych hijabów, tej religii, tego wszystkiego.
0: Ale skąd się wzięło to?
1: No, to się wzięło z tego, że ten szach, którego tam zainstalowali Amerykanie, był
0: czarowy. No właśnie, także znowu Amerykanie prowadzą tą samą politykę gnębienia zwykłych ludzi w tym Iranie i no nie wiem, czy to jest...
1: A, czy wiesz, w Iranie był teraz wielki protest na wielkim bazarze historycznym, bo
0: tylko jest... Tylko wiesz, kto jest
1: inflacja się zaczyna, to jest bardzo niebezpieczne, to jest kraj... No taki do Niemiec trochę porównywalny.
0: Tak, ale jak Iran zmieni władzę, to on na pewno nie zmieni władzę na proamerykańską, gdyby Amerykanie mądrze zagrali, tylko zmieni na władzę prochińską, bo Chińczycy tutaj bardzo silnie wpływają na ten kraj i no.
1: No i to jest, widzisz, i to jest ten, dlatego wydaje mi się, że Trump chce to rozegrać jakoś tak tym samą metodą co z Kimem i chce tak właśnie podgryzać w ten sposób.
0: Główną tą samą metodą na razie wprowadził im, wypowiedział im układ i wprowadził im zakaz wjazdu, czyli znowu sankcje i no. No, a sankcje uderzają w kogo? Sankcje uderzają zawsze w zwykłych obywateli.
1: No to tak to się dzieje. No,
0: czyli no trudno jest przyciągnąć zwykłych obywateli.
1: Ale co ty myślisz, że to tak od razu będzie? On nie, zwykłe obywatele nie mają nic do powiedzenia kompletnie w Iranie. Kompletnie. Więc musi rozegrać elity.
0: Drogi Zenonie, ja akurat miałem tą przyjemność i byłem w tym Iranie.
1: No i co? I mają coś do powiedzenia?
0: Nie, byłem w tym Iranie, byłem całkiem sympatyczny. Nie, ale muszę ci powiedzieć, że naprawdę kraj może troszeczkę biedny, ale czysty i ludzie
1: bardzo sympatyczni. No ja nie wątpię, że fajnie.
0: Nie, ale dobra, to nie o to
1: gdyby
0: chodzi.
1: Nie, powiem ci tak, gdyby nie ta cała popierdzielona sytuacja geopolityczna na świecie, to by była jedna z moich pierwszych destynacji turystycznych.
0: Ale dlaczego? Ja tam nie turystycznie, tylko firmowo byłem, ale... Dlaczego ja tam byłem w ogóle? Bo właśnie zniesiono te sankcje. Wtedy Iran zaczął sprzedawać tę ropę i co oni, nie że program atomowy budowali, tylko chcieli wybudować z nami fabrykę butelek do Coca-Coli imperialistycznej.
1: Oj, to ty nie wiesz, oni na pewno chcieli robić koktajle Mołotowa.
0: Tak, i tą fabrykę butelek chcieli wybudować. Pieniądze, teraz znowu jest problem, bo sankcje znowu weszły. Aczkolwiek to było widać, że oni i tak zaczęli ściągać, ci normalni ludzie trochę odżyli przez to zniesienie tych sankcji, a jak zniesie sankcje i zaczną podróżować, to sam znam paru studentów z Iranu, mieszkających tu, gdzie mieszkam, rozmawiałem z wieloma z nich, jak oni tu trochę posiedzą, przesiąkają, a że to jest raczej Iran, to taka ta religijność ich jest taka bardziej polska niż Arabia Saudyjska. I ja ci powiem...
1: Nie, no trzeba zaznaczyć, że to są Persowie, to nie są Arabowie.
0: Tak, oni nie są, poza tym teokratyczną władzą, to normalny Irańczyk, on nie jest za bardzo religijny.
1: No, dokładnie. No, także oni tutaj... Sporo ateistów wbrew pozorom, nie?
0: Tak, przyjeżdżając do Europy, mając tą swobodę i coraz większe wolności, jak się im te sankcje zniesie, sprowadzając te firmy z Zachodu, jak my mogliśmy sobie usiąść z nimi i napić się, bo piliśmy, tylko oczywiście... ukradkiem trochę, ale piliśmy, się znalazło coś, to oni by byli w stanie coś, wiesz, zbuntować przeciwko tej władzy, ale jak znowu ich zaczniesz przyciskać i Zachód powie im, wiesz, no to Chińczycy się na nich otworzą i się nie przyjdą i tyle.
1: No i to jest niewykluczone teraz w ogóle. AliExpress jakieś nowe dostawy będzie robiło i w 3 dni już będą rzeczy w Polsce, nie?
0: Koleżanka mojej małżonki właśnie się bardzo wzbogaciła, no bardzo bogata kobieta, tam 3 mieszkania i tak dalej. Na czym się wzbogaciła? Przejęła biznes od swojego byłego szefa, który był Irańczykiem i właśnie handlował tylko z Iranem. I ona handluje tylko z Iranem. Bardzo dobry biznes. Także no... Nie wiem, jak możesz bronić polityki Trumpa wobec Iranu, ale on jest idiotyczny.
1: Ale ja ci, słuchaj, to kurwa mać, no gadaj z dupą, macie ostra. Czy ty nie rozumiesz tego, że po prostu polityka to nie jest tak, że o, stryk i już? Czy to...
0: No nie,
1: czy,
0: zawarli układ, nie, podpisali
1: ale
0: układ.
1: Się, ale przerasta ci to intelektualnie,
0: nie,
1: że...
0: To
1: nie,
0: to chyba nie przerasta, podpisano układ, zniesiono sankcje częściowo.
1: Dobra.
0: A
1: Grałeś kiedyś w szachy?
0: Nie, ale... Tego nie rozumiesz. Ludzie zaczęli tam się bardziej europeizować.
1: Słuchaj, czekaj, jak jesteśmy przy Iranie, nie? To będzie bardzo na miejscu metafora, nie? Ze względu na nazwę, kurde, i pochodzenie. Szachy. Grałeś kiedyś w szachy?
0: No, nawet grywam.
1: No, a gambit co to jest?
0: Pozbywasz się bodajże... Teoretycznie to jest ten słaby w szachy. Pozbywasz się czegoś dla uzyskania przewagi, tak?
1: Tak. I czasami po prostu trzeba zrobić głupie zagranie pozornie, żeby w dłuższej perspektywie uzyskać.
0: Ale ty
1: mam
0: kurde,
1: nadzieję, ale ja się... Słuchaj, nie, czekaj. Ja wcale nie twierdzę, że to jest na 100% coś takiego teraz ma miejsce, bo naprawdę Trump i w ogóle Stany Zjednoczone są na tyle głupie, żeby to koncertowo spieprzyć. To nie jest wykluczone.
0: No oni spierdolili bardzo dużo, także można by podejrzewać, że pójdą swoim tradycjom i to spierdolą.
1: No, wiesz, ja tu nie będę teraz się kładł i mówił, wiesz, jak Rejtan rozdzierał i mówił, nie, Trump jest mądry. Nie, nie, tego nie zrobię.
0: No właśnie mi się zdaje, że go tak jakoś bronisz bardzo.
1: Nie, nie, nie, bo masz takie, wiesz, jakieś straszne tendencje do przypisywania różnych rzeczy, że jestem obrońcą białej rasy czy czegoś. Ja w ogóle nie jestem rasistą, dla mnie to jest kompletnie nieistotne. Rasistowska jest nowa lewica.
0: Wodzu powiedział, pominę to, co powiedziałeś. Wodzu powiedział, że nie kojarzymy, że tam się czai. No oczywiście, że tam się toczy walka o wpływy, bo to lokalna potęga. Aczkolwiek oddawanie Iranu i pozwolenie, by ta rewolucja i zniesienie tej władzy, która musi kiedyś upaść, władzą Alatajachów, jest przestarzała i ludzie już jej nie chcą. To kanalizowanie tej rewolucji i oddawanie jej Chinom, to jakkolwiek bym nie był sympatykiem Chin, to jest to porażka Zachodu i tu nie ma do powiedzenia, bo ta władza upadnie i teraz jest pytanie, kto ją zastąpi, a na razie przynajmniej Europa jeszcze nie, ale Stany Zjednoczone właśnie tym posunięciem powodują, że ludzie bardziej się zwrócą w Iranie ku Chinom i przyjmą władze prochińskie. A
1: No.
0: jeśli chodzi o antagonizowanie Izraela, no właśnie, to Izrael wchodzi w sojusz z Arabią Saudyjską.
1: Znaczy, to
0: To
1: jest druga
0: jest.
1: sprawa, że Izrael być może właśnie rozgrywa Stany Zjednoczone. To jest inna sprawa, nie? No.
0: No.
1: Bo też się Izrael się strasznie boi Iranu, nie? Kompletnie, kurde, niesłusznie, moim zdaniem, w takiej dłuższej perspektywie, bo też sobie jakoś nie przypominam, żeby Żydzi mieli w perskich rejonach kiedykolwiek źle. No, ale to
0: Nie,
1: detal.
0: no, po prostu Izrael nie może sobie pozwolić na istnienie władzy Alatajachów i to tyle i wyłącznie, bo oni się
1: No
0: opierają na.
1: to widzisz, no to powinien działać tak, żeby zniszczyć władzę i jak najbardziej kulturę tam wpieprzyć okcydentalną, no
0: Ale
1: i.
0: niestety władzy w Izraelu jest partia Likud, która jest tak samo głupia jak Trump,
1: No,
0: bo
1: to są
0: większość
1: faszyści,
0: nacjonalistów jest głupia.
1: to jest faszystowska partia, po prostu. Nazistowska, bo to są jeszcze rasiści do tego wszystkiego. Po
0: Słuchaj,
1: prostu,
0: tam
1: nie?
0: takie dwa szmoncesiki takie małe. Czekaj,
1: Znaczy wiesz, no do Trumpa to im da, to Trumpowi to do nich daleko. To
0: jeden taki szmoncesik.
1: za nimi to już jest tylko NSDAP.
0: Jeden taki, oczywiście to już nie będę komentował, ale w każdym razie ten taki mały szmoncesik. A to do wodza trochę przypije, że jak to było, że pierwiej zszedł człowiek na ziemię. O Jezu, wódz dzwoni i nie dokończę szmoncesika. Czy wódz mi pozwoli dokończyć mój szmoncesik? Halo,
1: To tak
0: halo.
1: się tego musisz dodać, o.
0: No chyba go dodałem nawet.
1: Nie, teraz nie
0: Nie,
1: widzę, żeby tam
0: dodałem
1: był.
0: go, on
1: Teraz
0: się zapalił.
2: jestem.
0: No, nie, jak
2: Jest,
0: mi pozwolisz wodzu dokończyć mój szmoncesik?
2: dokończaj.
0: Dobrze, to taki jeden był szmoncesik właśnie dowodza, że zszedł sobie, zeszła małpa z drzewa i zaczęła strząsać banany. Banany spadły i sobie zaczęła zjeść i tak powstał pierwszy człowiek, a potem druga małpa zeszła z tego drzewa, wzięła kija, przypierdoliła tej pierwszej małpie i powiedziała, to drzewo jest moje, a teraz strząsaj banany dla mnie i tak powstał kapitalista. O. To taki
2: Strasznie
0: pierwszy
2: słabe.
0: szmoncesik słaby, rozumiem.
1: No, ale ja tylko tak dokończę jedną rzecz. Uważam, że kurde, Likud to jest straszne nieszczęście dla Żydów Izraela. To takie ogromne,
0: No, Likud jest
1: bo.
0: nieszczęściem, bo był proces zaczęty, pokojowy i Partia Pracy go otoczyła. Zresztą ofiara śmiertelna tego była w postaci premiera Rabina, zastrzelonego zresztą przez nacjonalistę izraelskiego.
1: No, więc ta choroba każdego dotyka.
0: No i kolejne rozegranie, i to jeszcze z amerykańskie pieniądze, także Izraela, stworzenie Hamasu. To się w końcu ten Hamas wymknął. Bo to Izrael za pieniądze stworzył Hamas, żeby trochę odciągnąć władzę Arafata.
1: Jezus Maria, chłopie, przecież my tu takie rzeczy gadamy, że to jest normalnie. Dobrze, że jesteśmy takie małe mrówki, bo jakbyśmy mieli większy zasięg, to by nas zabili, nie?
0: Za
1: To
0: co?
1: dosłownie. Kurde, jak można powiedzieć, że Izrael stworzył Hamas? Jezus Maria,
0: No,
1: chłopie.
0: stworzył tak samo Hamas, tak samo jak Amerykanie stworzyli Al-Kaidę i to i ISIS, i to nie jest tajemnica.
1: Ja widzę.
0: Czy to jest jakaś tajemnica, że Amerykanie stworzyli ISIS?
1: No nie jest, ja ci mówię, no najbardziej mi się
0: jakaś
1: podoba
0: tajemnica
1: ten...
0: jest, że oni ich dozbrajają. No nie jest
1: ja
0: to
1: powiem, ja ci powiem, jaka to jest tajemnica, to jest tajemnica Poliszynela. I powiem ci tak, że ja tam strasznie dużo naliczyłem na tych filmikach CKM-ów izraelskich. Bo skąd najszybciej by wzięli MG3, jak nie z Izraela?
0: A nie, nie, i tu się mylisz.
1: No bo... były na Leopardach, no dobra, no to ile
0: nie
1: mieli?
0: Nie na Leopardach, one były na, nawet na tych, na Abramsach także.
1: MG3 na Abramsach?
0: Z tego co pamiętam, tych eksportowanych do Iraku były, bo MG3 jest w użytkowaniu armii amerykańskiej.
1: Jest, to prawda.
0: Tak, i najszybszym sposobem, jakim ISIS zdobyła broń, to było nakazanie Amerykanom przekazania, bo to ciężko to nazwać, że

0: Dobrze, wodzu, przepraszam, tak się to dygryzyjnie puszczamy cię.
1: Z tymi armatami to wiesz, wojsko albo dostanie zwolnienie przedmiotowe, albo będzie to przelewanie z pustego w próżne, tak? Bo jedynymi klientami, co prawda w Stanach Zjednoczonych, ludzie mogą posiadać czołgi i mogą być one nawet uzbrojone. Zresztą Brad Pitt jest właścicielem bodajże M60.
0: Tutaj w Niemczech też mogę być właścicielem czołgu, co prawda nieuzbrojonego, ale czołg posiadać mogę.
2: A powiem ci, że M60 chyba dalej jest w Gwardii Narodowej używanym czołgiem.
0: Nie, on jest dosyć dużo na świecie używany.
2: Pomijając fakt, że wiesz, nawet taki T-34 to jest przewalony przeciwnik dla piechoty, nie?
1: Nie sądzę, biorąc pod uwagę aktualną broń przeciwpancerną.
2: Tak, tylko trzeba mieć, ona wcale nie jest taka powszechna, jak ci się wydaje.
1: Wiesz co, podejrzewam, że T-34 byłby w stanie zniszczyć ostrzał ze współczesnych karabinów. Tak naprawdę.
2: Nie. W życiu nie ma takiej siły.
1: Znaczy, ja nie mówię o AK-47.
2: Ale nie, czekajmy. Nawet wielkokalibrowe półcalówki by nie dały rady, zapomnij.
1: Myślisz, że takie M6, taki minigun nie dałby rady?
2: Nie dałby rady. Minigun jest 7,62 najczęściej kalibru. No chyba, że za minigana uznasz tego GAU ileś, który jest na A10 montowany, no to wiesz.
0: T-34 posiada do 100 mm pancerz pochylony dosyć poważnie, także tam musisz mieć przebijalność ekwiwalentu stali w granicach 150 mm, to żadna broń piechoty tego nie ma, ręczna.
1: Nie ma w tym momencie karabinów przeciwpancernych, podobnych do tych, jakie na przykład miała polska armia w 1939?
0: Są, ale to są karabiny snajperskie.
2: Przeciwmateriałowe. One nie są jako przeciwpancerne robione.
0: Tak, i to są te snajperskie karabiny w tym kalibrach, nie?
2: A ja tu zaraz sobie sprawdzę, jakie one mają przebijalność. Mówisz, ile? 150, tak?
0: 150 to ekwiwalentu stali, nie?
1: Mhm. Whatever. Co chciałem wam tak naprawdę dorzucić jakiś mały kamyczek, bo tak sobie dyskutujecie o tych ajatollahach. Zapominacie o jednej bardzo ważnej sprawie, tak? To znaczy Iran to przede wszystkim lokalna potęga geopolityczna. Ogromna. To jest jeden z największych graczy w Iran, w regionie.
0: No nikt o tym nie zapomina.
1: Do tego samego tytułu pretenduje Turcja. Do tego samego tytułu pretenduje Izrael i te trzy kraje, niezależnie czy nam się, no i Arabia Saudyjska w gruncie rzeczy też. Cały mak polega na tym, że te kraje będą pomiędzy sobą toczyć bardzo poważne boje. I czy w Iranie będą ajatollahowie, czy ktoś inny, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Dla nich będzie, ktokolwiek będzie siedział będzie rządził Iranem, będzie dbał o to, żeby wzmacniać Iran i aby realizować irańskie interesy. I cała rzecz polega na tym, że irańskie interesy zawsze będą stały w opozycji do interesów Turcji, Izraela i Arabii Saudyjskiej. I tylko i wyłącznie chwilowe, tymczasowe korzyści powodują, że dany kraj w tym regionie będzie zmieniał sojusze. W zależności od tego, jak wiatr zawieje. Przykładowo, zniszczenie Iranu leżało w interesie z każdego z tych krajów, przepraszam, Iraku, leżało w interesie z każdego z tych krajów i to im się udało doskonale zrobić, tak? Zneutralizowano potęgę Iranu. I wszystkie te arabskie wiosny i tak dalej, to wszystko to były rozgrywki tak naprawdę geopolityczne, które miały za zadanie zneutralizować kogoś, wzmocnić kogoś, wzmocnić wpływy.
0: Ale nikt temu nie zaprzecza i nikt temu nie zaprzecza, że to są tak zwane proxy wars, czyli wojny zastępcze.
1: Nawet nie są proxy wars, to są...
0: No to są typowe proxy wars. Jeśli chodzi o arabską wiosnę, to tak, Syria to jest typowy proxy wars między...
1: To już jest następstwo. To jest zawsze taka... Wojna to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie następstwo interesów geopolitycznych, tak? Rozwalenie Syrii leżało w interesie Turcji, leżało w interesie Izraela. Zrobiono to i cześć. A Stany Zjednoczone w związku z tym, że są jedną po jednej stronie tego całego konfliktu, tu masz jeszcze takich aktorów właśnie jak Rosję, jak Chiny, tak? I oni wszyscy rozgrywają swoją jakąś politykę. Każdy z tych krajów

0: tych takich jak Iran, czy Izrael, czy Turcja, czy Arabia Saudyjska będzie realizował swoje interesy, będzie je realizował w sojuszu, czy z USA, czy z Chinami, czy z Rosją, czy z Europą, czy powiedzmy z Niemcami w gruncie rzeczy, bo tak to powinno się nazywać, no to w zależności od tego, kto będzie w tym momencie dawał im większe korzyści. I nie ma znaczenia, czy to będą ajatollahowie, nie ma znaczenia, czy to będą jakieś, nie wiem, demokratycznie wybrane władze Iranu. I tak w ostateczności wszystko będzie się toczyło o to, żeby realizować swoje geopolityczne interesy. A że w interesie Iranu jest w tym momencie najlepiej stanąć po stronie Chin, zresztą Iran nie ma za bardzo innej alternatywy, ponieważ musi konkurować z Turcją i z Izraelem, które są w mniej lub bardziej ścisłym sojuszu z USA. Turcja ostatnio się z tego sojuszu troszeczkę wybiła.
1: O właśnie.
0: Przy czym ona to oni mają na tyle dużą potęgę, że są sobie na to w stanie pozwolić, tak? Więc zaczęli szukać troszeczkę przyjaźni z Rosją, zaczęli szukać przyjaźni z Chinami, ale to jest wszystko po to, żeby na przykład nie dopuścić do powstania państwa kurdyjskiego. Destabilizacja sytuacji w Syrii jest to coś, co Turcja robi permanentnie od wielu, wielu lat. Wszystko to, to są geopolityczne interesy i przyjaźń między jakiekolwiek gesty przyjaźni wobec Iranu. Prawda jest taka, że nie leżą w interesie Turcji, nie leżą w interesie Izraela. W związku z tym, że USA zależy na sojuszu z Turcją, zależy na sojuszu z Izraelem. Turcja jest USA bardzo potrzebna, bo generalnie Bliski Wschód ma to do siebie, że daje możliwości projekcji siły na Europę, i na Rosję, i na kraje bardziej wysunięte na wschód.
2: Ale wiesz, co się stało w Turcji ostatni weekend?
0: Co się stało, co?
2: No, wybory.
0: Ale jeżeli wybory miałyby mieć jakiekolwiek znaczenie, już dawno byłoby zakazane, cytując klasyka.
2: Nie, no, wybory, ale te wybory miały takie znaczenie, że one zmieniały system polityczny w Turcji.
0: No i co z tego? Co to
2: i
0: ma
2: obecnie
0: znaczenie?
2: Mamy mianowanego sułtana Erdogana.
0: Słuchaj, to nie ma żadnego znaczenia.
2: No nie ma takie znaczenie, że Erdogan tym swoim właśnie buduje potęgę Turcji, już tej takiej uniezależnionej od Stanów Zjednoczonych.
0: Jeśli nie byłoby Erdogana, to byłby ktoś inny. Turcja
3: Słuchaj,
0: ma...
3: dokładnie. To jest przedłużenie tureckiego Deep State. I tyle, nic więcej.
0: Oczywiście, że tak. Nie ma to żadnego znaczenia, kto tam rządzi. Jedyne, co daje, to ewentualnie stabilność władzy i kursu geopolitycznego. Tak?
2: Ale wiecie, gdzie wygrywa Erdogan?
0: Ale to nie ma znaczenia.
2: Nie, no ma podstawowe znaczenie i to ma duże znaczenie także dla Europy, niestety. Byłem niedawno w Istambule i muszę wam powiedzieć, że ten Istambuł to tak wygląda bardzo europejsko. Ludzie są tacy europejscy i tak zupełnie niepodobni do tych Turków, którzy tutaj sobie siedzą w Niemczech.
3: To jest stary znany fakt. Tak. Przecież to głównie z jakiejś wsi tureckiej ludzie uciekali, nie ze Stambułu.
2: Tak, a jedynymi wyborcami, właściwie tymi, którzy wynieśli Erdogana i którzy trzymają Erdogana ku sile, to są właśnie ci wszyscy anatolijscy niepiśmienni chłopi, którzy duża część z nich wyemigrowała na zachód i niestety ta autokratyczna władza Turcji, ona nie ma poparcia w tych elitach w Istambule, które są w miarę laickie, postępowe, jeszcze można by z nimi się dogadywać, ale one mają oparcie właśnie w tych takich, że tak powiem, białostockiej wsi tureckiej i tych wszystkich emigrantach, którzy są w Europie. Także teraz Erdogan
0: z newsów, z międzynarodowych newsów, we Francji właśnie przywrócono pobór do wojska.
2: No bardzo nieładnie.
3: No to było zapowiadane tam na 2 miesiące. To, żeby budować, znaczy celem nie jest obronność, celem jest coś takiego mniej więcej jak w Singapurze jest też celem, bo tam też jest obronność, ale celem jest to, żeby skonsolidować to społeczeństwo, czyli to jest odpowiedź na ten brak tego multikulti. O to chodzi. To jest pierwszy i naczelny cel czegoś takiego. Żeby nie było wątpliwości.
0: Wiesz co, jeżeli w to wierzysz, to teraz ty się wykazujesz okrutną naiwnością.
3: Nie, nikt nie. Dwa miesiące to nie jest żadne przeszkolenie, błagam cię. Ja w ogóle pomijam sensowność, kurde, jakiejkolwiek takiej służby wojskowej, która ma rok, dwa czy coś, to jest bzdura kompletna.
2: Nie, armie poborowe się już no, są
3: co, no wiesz, no, bo to wynika z prostej rzeczy, ona jest droższa w utrzymaniu niż zawodowa i jest dziesięciokrotnie mniej skuteczna.
2: Nawet armia rosyjska odeszła od terytorializmu, która była wcześniej, i się przestawia na armię bardziej zawodową, bo armia terytorialna...
3: Oczywiście,
0: że tylko że bez armii poborowej tego typu nie masz zaplecza, nie masz rezerw dla armii zawodowej. Potrzebujesz, nie możesz trzymać armii zawodowej.
3: Czegoś takiego jak rezerwa do armii zawodowej. Nie ma czegoś takiego.
0: Oczywiście, że jest. Mówię o rezerwach kadrowych, to znaczy oni muszą gdzieś selekcjonować, wybierać najlepszych i uzupełniać armię zawodową, proponując rekrutom pracę w wojsku. O tym mówię, nie mówię ale o takich rezerwach nie, w zasadzie, ale to ty że chyba nie, ściągasz wizję na front i wkładasz tam...
3: Ja się tu mogę mylić i chyba Błażej tu będzie najlepszym przypadkiem, ale... Chyba we wszystkich armiach świata kariera wojskowa, kariera taka pełnoprawna, zawodowa, jest kompletnie oddzielona od kariery poborowej. Mało kiedy jako poborowy masz szansę robić karierę pełną. Mało kiedy.
0: Jak to przecież w Polsce masz, funkcjonował taki schemat, gdzie ludzie się zgłaszali do służby zasadniczej na rok, a tym najlepszym proponowano po prostu wejście do armii zawodowej. W ten sposób uzupełniam.
2: Taka dygresja, taka mała. Który z was posiada jakiś stopień?
0: Ja mam generała.
2: Nie macie?
0: No, mam generała.
3: Jaki masz?
2: Ja jestem podporucznikiem.
3: Ja już wiem, w której formacji.
0: W łączności, kurwa.
2: Nie, w czołgach. Ja byłem tym jednym z ostatnich roczników, robiłem ją tą studencką, nie? Tą wakacyjną.
3: No i co, czujesz się tak strasznie super mega combat ready?
2: Nie,
3: bądźmy szczerzy, kawaleria cię lepiej przygotowała do rozpoznania pola.
2: W ogóle teraz biorą mi te czołgi, odkonserwowują.
0: Te 72.
2: To może dałbym radę. Ale nie. Armia poborowa to jest debilizm w obecnym polu walki.
0: Ale my nie mówimy o polu walki, czy ja mówię w jakimś innym języku niż język.
2: A wiecie, do czego armia poborowa jest potrzebna? Armia poborowa, tak jak się robi teraz tych terytorialną, nie? To nawet nie poborowa, ochotnicza, ale takie właśnie paramilitarne. One są tylko skuteczne w tłumieniu wewnętrznych protestów.
3: Dokładnie tak.
0: Podstawą terytorialsów jest zabezpieczanie tyłów profesjonalnej armii walczącej na froncie. Zadania policyjne, tłumienie...
2: Tak, ale akurat nasi terytorialiści są szkoleni, mają być jako w starciu z ciężkimi dywizjami wroga. Tak jest.
0: Słynie z jakimś specjalnie mądrego sterowania tą armią.
3: Ale wiecie, na czym polega ten skrajny kretynizm obrony terytorialnej? Ale taki skrajny, Ja tak się waham, żeby znajomej tego nie wytłumaczyć, bo jej brat w tym jest, nie?
0: Daje 500 zł. Ty byś nie wziął? 500 zł i możliwość postrzelania sobie od czasu do czasu.
3: Nie, nie wziąłbym. Słuchaj, wiesz na czym polega ten kretynizm? Kretynizm polega na tym, że to mają być tak naprawdę partyzanci. Ci ludzie tak realnie mają być po to, że jak się wszystko spieprzy, to oni sobie będą siedzieć, nie? I tam robić jakieś rzeczy, będą partyzantować. Ale czekaj, nie, no oczywiście, że tak. Nikt realnego, żadnego zastosowania innego oni nie będą mieli. Po to mają te schowki broni, nie wiem czy wiesz, jakbyś chciał wiedzieć, wiesz? Zakopują normalnie broń, tu i ówdzie. I teraz tak, to jest typowo partyzancka taktyka. I teraz tak, cały kretynizm takiego podejścia do partyzantki polega na tym, że ty masz bazę danych, którą Rosjanie i ktokolwiek inny już dawno wykradł, i po prostu wiesz, będzie w tym momencie, jak ktoś będzie nie halo do tej mojej koleżanki zapuka, powie puk, puk, puk. Proszę powiedzieć, gdzie jest pani brat, albo rozpierdolimy pani dziecko o ścianę. Dziękuję. Tyle.
2: A potem rozpierdolam dziecko o ścianę.
3: No i tak będzie to wyglądało. No brawo, po prostu genialne.
0: Czy po pierwsze zakładasz możliwość penetracji wojska rosyjskiego tak głęboko w...
3: Ja nie mam co zakładać, to jest kwestia góra trzech dni, max.
0: Znaczy, gdyby chcieć prowadzić frontalne uderzenie pancerne, pewnie miałbyś rację, ale musisz brać pod uwagę szereg czynników, takich na przykład jak możliwość likwidacji przepraw, co na przykład może uniemożliwić przejście wojsk ciężkich pancernych na nasze terytorium.
2: Jak rosyjskich czołgów? Jak pokazał przykład Iraku, moi drodzy, i innych wojen prowadzonych przez Amerykanów, Rosja przed wejściem czołgami zrobi sobie brytyjski lotniczy i wszystkie nasze saperskie dywizje zostaną roz... No i wtedy sobie już czołgi przyjadą.
0: Nie, no,
2: nasze lotnictwo niestety poważnie. Nie istnieje.
0: Lotnictwo nie jest w stanie razić małych oddziałów, które są w stanie zlikwidować przeprawy.
2: Ale słuchaj, ale
1: przeprawy się wybuduje w parę godzin.
3: No dokładnie, poza tym, słuchaj, jak w Malezji był przetarg i wygrały twarde, one wtedy pokonały albo te 80, albo te 90, to pokonały je tylko i wyłącznie ze względu na działanie służb polskich specjalnych, które sabotowały tamte czołgi. I to jest wszystko.
2: Nie, gdyby... i tu się mylisz, one wygrały z zupełnie innego powodu.
3: Bo co, bo chcieliśmy olej palmowy kupować za czołgi?
2: Nie, nie, nie. One, reszta czołgów została zdyskwalifikowana, gdyż nasze twarde były dosyć słabą konstrukcją, ze słabą obroną pancerną i słabym działem i tak dalej, ale przez to były lekkie, a specyfikacja przetargowa była taka, że one mają jakiś mieć bardzo niski nacisk na grunt i dlatego, tylko dlatego wygrały.
3: No to okej, nie? To fine by me, no, na jedno wychodzi, nie? Spoko.
0: Mniejsza o to.
3: I tak się dostały psim swędem.
2: Tak, ale takie była specyfikacja Malezji. No, ale jeśli chodzi o budowa przepraw mostowych, to naprawdę nie jest problem, w szczególności, że Rosjanie mogą forsować po dnie.
0: Tylko i wyłącznie pod warunkiem, że masz przewagę w powietrzu. Ale Rosjanie nie będą mieć przewagi w powietrzu.
3: No chyba sobie żartujesz.
0: Oczywiście, że nie będą mieć, bo w razie...
2: My nie mamy lotnictwa, to jest problem. My nie mamy lotnictwa.
0: Nie chcę cię martwić, ale mamy jedno z najlepszych lotnictw w Europie.
3: A ty liczby, mówić
2: poza tym, że Europa ma kiepskie lotnictwo, ale nie mamy najlepszego. Co my mamy? 48 samolotów, które są w stanie cokolwiek zrobić.
0: Dobrze, ale to dobrze, zastanów się, co konkretnie pokazało lotnictwo rosyjskie w Syrii.
2: Co pokazało?
3: Ale przecież oni tam samym szrotem latają, tam latają jakieś Su-25, proszę cię.
0: Szrot, kurde, MiG-31, który się rozwalił, stary, przy podejściu do tego admirała Kuzniecowa, to jest szrot?
2: Nie, no problem jest, problem jest z admirałem Kuzniecowym, a nie z samolotem.
3: A Kuzniecow, jakby był taki zły, to by go Chiny nie kupiły, o.
2: A Chiny go kupiły tylko dla szkolenia. Inni go kupiły tylko do szkolenia i budują już sobie taki pełnowartościowy lotniskowiec.
0: Nie wiem, czy tylko do szkolenia, bo oni go używali jednak mimo wszystko przede wszystkim jako wzorca do budowy swoich własnych lotniskowców. Robią w bardzo podobnym stylu.
2: No bo mają problem z tymi katapultami, nie? Ale ogólnie to nie jest dobry przykład admirała Kuzniecowa, bo to nie jest dobry statek dla samolotów, a i
0: suchy... Mniejsza o to.
2: Lotnictwo radzieckie jest...
0: Nie jest w stanie uzyskać przewagi powietrznej.
2: Oczywiście, że jest w stanie, no. My nie mamy samolotów, które... Mamy bardzo niewielką ilość samolotów, które są w stanie konkurować z rosyjskimi, a najgorszą rzeczą jest, że nie mamy pocisków do nich.
0: No. Weź pod uwagę to, że tak jak mówię, w Europie... Jak sobie popatrzę na to, jak wygląda lotnictwo Francji, Niemiec, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, to te trzy kraje to są najmocniejsze kraje, a i tak ich lotnictwo jest naprawdę mizerne.
2: I ono może być bardzo szybko wyłączone z...
0: No właśnie chodzi, tylko że ja się obawiam szczerze, że lotnictwo rosyjskie nie byłoby w stanie tutaj wykonać żadnych cudów. Na pewno nie na tyle, nie byli w stanie na pewno wywalczyć takiej przewagi, żeby uniemożliwić ataki na przeprawy, które wcześniej zostałyby wysadzone. A tutaj pomiędzy Warszawą a Moskwą jest kilka tysięcy cieków wodnych, które trzeba pokonać.
3: Ale ty tak strasznie fetyszyzujesz te przeprawy. To jest przecież most jakiś teraz zrobić, to jest kurde parę sekund.
0: No tak jak mówię, pod warunkiem, że masz odpowiednią ilość, pod warunkiem, że nie jesteś atakowany z powietrza, pod warunkiem, że jesteś w stanie je osłonić przed działaniami piechoty. To jest dużo pewnych...
3: Słuchaj, dobrze, ale Rusy mają czołgów i tyle, ile cała Europa razem wzięta.
2: Ej, dobra, przepraszam, jakby ktoś nie oglądał, Brazylia wygrała 2-0 z Serbią. Niestety.
0: Trudno.
3: Dobra, ja bym, panowie, postulował przerwę małą. I tutaj mam taki ten, Błażej, rzuciłem na czata naszego wspólnego kawałek z dedykacją dla mojej ukochanej Aleksandry, z wyrazami miłości z okazji naszej kolejnej rocznicy.
2: A no, w tym wypadku to muszę, to wodzu.
3: No, także.
2: Przepraszam, za minutkę wracamy, a dokładnie za całe trzy. Give me

0: Wracamy na antenę.
1: No, to tak kawałek trochę też...
0: Co do rocznicy, to ja powiem tylko tyle. Gratulacje, to w ogóle ode mnie i od reszty słuchaczy i wodzu się dołączy, mam nadzieję.
1: Oczywiście. Wódz gdzieś poszedł. No dobra, ale...
2: No. Jestem, powinienem być. Słuchasz mnie?
1: No. Nieprzytomny. Dobra, nieważne. Powiem tak, kawałek był trochę w temacie. No bo wojna się nigdy nie zmienia.
0: Chciałem jeszcze do rocznicy, to ja też bardzo pozdrawiam moją kochaną prawie małżonkę. Czemu prawie, to zaraz powiem wam. Ale pozdrawiam, bo właściwie to chyba jakoś tak byśmy rocznicę mieli. Ale nie wiem, od czego to by liczyć rocznicę. Ale no jakby liczyć... Nie wiem od czego, ale w każdym razie nie wiem, kiedy mamy, ona też nie wie i musimy chyba jakąś datę ustalić.
1: To musicie sobie zrobić tak, jedną datę w kalendarzu chińskim, drugą w europejskim.
0: Tak, bo nie wiem. Wodzu, czy
1: będziecie mieli dwie.
0: Wodzu, powiedz coś.
2: Coś.
0: No słychać cię.
2: A.
1: No.
0: Tylko mów głośno i wyraźnie.
2: Wielkimi literami.
0: Tak.
1: No to fetyszyzm, panie, fetyszyzm przepraw lądowych czy coś, no kurde, jest tyle po prostu czołgów, wozów pancernych i wozów zdolnych do adaptacji jako mosty ruchome, że to nie będzie problem dla ludzkich, niestety.
2: Nie chcę mi się na ten temat dyskutować, mówiąc szczerze, bo nie czuję się w tym specjalistą. Uważam, że przeceniacie możliwości rosyjskiej armii. Rosyjska armia jest raczej w średnim stanie, pomimo reformowania w ostatnim czasie, to no Rosja generalnie raczej słaba. Nie w tym jest rzecz. Wracając, chodzi raczej o pewnego rodzaju generalne stwierdzenia. Ja nie czuję się specjalistą tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Natomiast generalizując, czy wyciągając to na troszeczkę po prostu szerszą platformę, mówiąc bardziej ogólnie, to trzeba po prostu pamiętać o tym, że tam są jakieś gry polityczne, geopolityczne, o których niekoniecznie mamy pojęcia, że tam są jakieś interesy, wszystkie jakieś tego typu rzeczy jak wybory, jak jakieś, nie wiem, wola społeczeństwa, są to rzeczy o umiarkowanym niestety znaczeniu.
0: Ale
2: czy to nam się podoba, czy
0: nie. We Francji, to może jeszcze, bo tu chyba zapomnieliśmy o takiej bardzo ważnej rzeczy, która może mieć wpływ na ten wprowadzenie tego poboru we Francji, jest mianowicie to, że sama postać prezydenta Macrona, który wprowadza, demontuje francuskie państwo, jeśli chodzi o i prawa pracownicze, i socjalne, i tak dalej, co prowadzi do naprawdę gigantycznych protestów. On wzmacnia francuską oligarchię i może właśnie chodzi o tłumienie tego, co w Francji może być, czyli destabilizacji.
2: No może. Macron zdaje sobie sprawę z tego, że francuska gospodarka jest skrajnie niewydolna, że jest absolutnie niekonkurencyjna. Musi po prostu coś zacząć się działać, żeby to się zaczęło zmieniać.
0: Tylko jedną taką małą, tam, bo tutaj, bo to wiadomo, Macron demontuje to, co ci się podoba, ale w każdym razie Francuzi są znani z tego, że jak im się demontują przywileje socjalne, które mają, to wychodzą na ulicę. Ale jest też druga strona medalu, że w ciągu paru miesięcy 2018 roku, podczas gdy te bodajże 5% najbogatszych Amerykanów, ich majątek wzrósł o 1,2%, to we Francji wzrósł o 12,2%. Także to w tym kierunku zmierza we Francji. Ludziom może to się nie podobać i tutaj pobór może mieć...
2: Ludzie nie mają już nic do powiedzenia w tej kwestii. Wiesz, narastające różnice społeczne są efektem działania banków centralnych, które emitują niesamowite ilości pieniądza, które trafiają bezpośrednio na rynki kapitałowe, które z kapitalizmem, bądźmy sobie szczerzy, nie mają nic praktycznie wspólnego. Więc no niestety, no, dopóki będziemy mieli do czynienia z monopolem na tworzenie pieniądza przez państwo i skolidacyjne z nimi elity, no dopóty tak to będzie wyglądało. Te przepaść między bogatymi a biednymi będzie rosnąć.
0: O, A wodzu.
2: Prywatną bankowość.
0: Zadzwonił do nas kolejny stały słuchacz. Czy jesteś?
3: Dobry tam? Wieczór.
0: Dobry wieczór. Wszyscy poznają znanego i lubianego. Proszę się przedstawić.
3: Lubionego to tak w cudzysłowie.
1: A najlepsze jest to, że będzie gadał tylko 5 minut.
3: Tak, tak, żebyś wiedział, Zenon, żebyś wiedział. 5 minut, możesz włączyć stoper już teraz.
1: To... Trzymam kciuk,
3: Swego czasu na Discovery bodajże był pokazany taki amerykański okręt, który jednocześnie, bo to tak trochę z pozycji laika, bo mnie militaria wcale nie interesują, albo prawie w ogóle, był pokazany taki amerykański okręt, nie pamiętam już po których wodach on pływa, który jednocześnie jest okrętem i łodzią podwodną i ma wbudowaną w siebie jedną albo dwie wyrzutnie rakiet, które są w stanie dosięgnąć większości celi naziemnych na świecie. Tych co bardziej istotnych, łącznie z Rosją, częścią Chin, no tylko częścią, no bo to Chiny to olbrzymi obszar, tak? No to co wy tutaj, za przeproszeniem, cholerę wy tutaj dyskutujecie o jakiejś armii, o jakichś wojskach lądowych, jak z takiego okrętu po prostu Amerykanie są w stanie zlokalizować przy użyciu swoich satelit i bardzo precyzyjnie wysadzać całe sztaby, tak? Na jeden przycisk palca, tak? Na jeden przycisk myszki,
0: tu
3: tak?
0: To się o jaki... Bardzo się mylisz. Chińskie systemy detekcji... tak zwane radary pozahoryzontalne i systemy kontroli pola walki są na tyle rozwinięte, że są w stanie wyłączyć wszystkie amerykańskie rakiety i okręty już na obszarze pierwszego łańcucha wysp, czyli między Japonią a Chinami, Tajwanem, Chinami i tak dalej.
3: No z tego co było, to jeszcze tak wtrącę, że z tego co było przedstawione właśnie w tym programie, to było przedstawione to, że ten okręt taki połączony z łodzią podwodną dzięki dużemu stopniowi, że tak powiem, zanurzenia i dzięki wewnętrznej elektronice jest niewykrywalny przez żaden radar na świecie. To oczywiście może być jakaś tam amerykańska propaganda, tak?
0: Sonarami.
3: Tak, tak, tylko że są antysonary. Zapomniałem, jak to urządzenie się nazywa, ale jest coś takiego, co jest w stanie zaburzyć pracę
0: tak
3: sonaru.
0: Tak, wiemy, że coś przepływało.
3: Niemniej zostawiam was z tym pytaniem, no bo jak to tutaj mówić o jakiejś ilości wojska, mam tylko 5 minut wódz, także sorry,
2: wiem, ale
3: więc jak tutaj mówić o jakiejś ilości wojska czy wojsk lądowych, skoro mocarstwa tego świata dysponują...
2: Musisz mi uzupełnić pytanie, czy ten reaktor okręt dysponował możliwością ataku jądrowego oraz czy przez właśnie, czy takowy atak masz na myśli, kiedy mówisz to, co mówisz?
3: Nie wiem, powiem ci szczerze, że nie wiem, nie pamiętam, czy ten okręt dysponował, natomiast sądzę, że Amerykanie już posiadają, tylko że nie jest to, że tak powiem, informacją publiczną, już posiadają takie okręty albo myślą nad tym, jak wmontować, że tak powiem, w coś takiego możliwość ataku jądrowego. To wszystko ode mnie, dziękuję bardzo, cześć.
1: Nie, jeszcze masz czas. Ej, dupa, poleciał szybko. No ale no, nie no, wiesz,
2: ten...
1: Odkładając animozję na bok, no to jest dość chlubne, żeby się zwięźle jako nie gość wypowiadać, tylko jako dzwoniący, to jest dobry pomysł. I teraz tak, Orkę, od czego zacząć?
2: Od sensowności, znaczy, wiesz... uderzeń jądrowych we współczesnej bitwie, we współczesnej wojnie.
1: No, sensowność jest taka, że według raportów CIA to jest jedyna szansa na obronę Rosji, gdyby została zaatakowana, tylko gdyby używali taktycznych ładunków jądrowych. Tylko wtedy są w stanie się obronić.
2: Słowo klucz taktyczne.
1: Taktyczne, tak.
2: Taktyczny ładunek jądrowy jest ładunkiem o niezwykle małej mocy, służący do niszczenia pojedynczych oddziałów wielkości batalionu.
1: No, no ale widzisz,
0: tak zwane deseskalacyjne użycie broni.
2: Dokładnie.
1: A tamte możliwości, żeby zapewnić rozpierdol.
2: Tymczasem, jeżeli chodzi o rakiety, czy jeżeli chodzi o uderzenia rakietowe z broni jądrowej, po pierwsze tak, żadne z państw zachodnich nie posiada deeskalacyjnej broni atomowej jeszcze, choć nad nią się pracuje.
1: No słuchaj, Niemcy złożyły podanie, że chcą uzbroić się w broń jądrową znowu I to już jest bardzo niepokojące, no bo ostatni raz coś takiego miało miejsce w czasie zimnej wojny, kiedy były tam haubice z taktycznymi ładunkami nuklearnymi, nie?
2: Ale znowu jest pytanie, czy oni chcą to, oni chcą stacjonować, czyli jakby pożyczyć broń jądrową, czy chcą
1: tak, własne? Pożyczyć.
2: Pożyczyć, no. No to jeszcze z pół biedy, bo to można w każdej chwili zabrać, jakbyś chciał.
1: No. Ale słuchaj, co do tego, co my gadamy. Czekaj. Pozwolisz, że ja się wypowiem, bo chcę kończyć.
2: Powiedz taką, koniecznie zażyj swoje wypowiedzi, sensowność wykonywania uderzeń jądrowych przy pomocy rakiet z okrętów podwodnych przez USA przeciwko Chinom. I to bym chciał usłyszeć.
1: Nie, no to jest tylko przy doktrynie wzajemnie zapewnionego zniszczenia sensowne, nie?
2: Dokładnie tak. I właśnie do tego potrzebne są armie i na tym możemy skończyć odpowiedź.
1: No, ale jednakowoż istnienie tego typu jednostek, zakładając, że miałyby jakieś taktyczne ładunki jądrowe albo inną precyzyjną broń, to w dalszy sposób podważa sensowność armii poborowej. Powiem ci tak. Jak ci uzmysłowić bezużyteczność żołnierza poborowego na współczesnym polu bitwy? Wycisz się, proszę, strasznie coś ci...
2: Przepraszam cię. Wiem, bo mi helikopter do rzucenia lewaką to samo się włączył. Zaraz z tego było uspokojenie.
1: No, kliknij po prostu.
0: Faszysta jeden.
2: Natomiast wiesz,
1: ja wiem, że masz potwora, też siedzę na potworze, ale tak mi nie wyjesz. Skonfiguruj go. Słuchaj, wygląda to tak. Jak chcesz sobie zobaczyć, jak bardzo bezsensowny jest żołnierz poborowy, to zobacz sobie filmiki, co się dzieje, kiedy na jakiś mecz airsoftowy przychodzi wyszkolony, doświadczony żołnierz zawodowy, jak on bezwzględnie sieka na airsoftcie tych wszystkich ludzi, którzy się z nim strzelają.
0: Wiesz, to jest wszystkim najlepsze.
1: Ja znam te anegdoty z tam naszego środowiska. Okej, spoko.
0: Wiesz, dlaczego airsoftowcy zazwyczaj upierdolą żołnierzy zawodowych?
1: No, ale upierdolą. Jakich? Których? Gdzie?
0: A dlaczego? Bo no to wielokrotnie oni się strzelali z airsoftowcami i zazwyczaj airsoftowcy wygrywają, ale wiesz dlaczego?
1: A to u nas, stary, to u nas, bo u nas są do dupy.
0: Nie. Jest bardzo proste wytłumaczenie. Żołnierz zawodowy jest szkolony do walki na normalnym polu walki, on zazwyczaj...
1: I na dłuższym dystansie, tak.
0: Unika trafienia, bo wtedy zginie i tak jest szkolony, a softowiec dostaje po prostu kulkę i schodzi na respa i taka jest nasza gra i oni po prostu przeżywają, bo się nie wystawiają, bo...
1: Okej, ale jak weźmiesz kogoś, to jest... Ale jak weźmiesz kogoś, kto jest w CQB, czyli w walce na krótki dystans wyszkolony, to wtedy są baty dla airsoftowców, sorry, ale to wcale nie znaczy się, że airsoftowcy są do kitu, sorry, ale taki... Airsoftowiec z kilkuletnim doświadczeniem jest spokojnie lepszy niż żołnierz poborowy, nie powiedzmy, dwa lata w wojsku, dwa lata w airsoftcie. Dwa lata w airsoftcie cię lepiej nauczą niż dwa lata w wojsku, to jest pewne jak amen w pacierzu, mój drogi.
2: Jedno pytanie, kto... powiedział o jakimkolwiek użyciu bojowym WOT-u lub wojsk poborowych.
1: Okej. Faktycznie założyłem to.
2: Służba milicyjna, służba patrolowa, zabezpieczenie tyłów na zasadzie pacyfikacja ludności, pacyfikacja partyzantki, czyli dokładnie to, co robiły wojska niemieckie na terenie Rzeczypospolitej, kiedy zawodowcy się bili na froncie.
0: Nie, pan Macierewicz chciał używać terytorialców w starciu z ciężkimi dywizjami rosyjskimi.
1: No, tam były jakieś chore jazdy. Słuchaj, no nieważne, w skrócie, tak szybko tam moje myśli się skondensuję jeszcze raz. Masz żołnierza, który jest w CQB, czyli w walce na krótki dystans wyszkolony, on zleje airsoftowca, ale jak weźmiesz żołnierza poborowego, który nawet dwa lata siedział w wojsku, to airsoftowiec zleje tego żołnierza bezwzględnie, już nawet nie chodzi o nawyki, bo tak naprawdę tych nawyków, jak unikać postrzału, to ty się uczysz na polu bitwy. Tym bardziej taki żołnierz z poboru nie ma szans, wiesz, z żołnierzem zawodowym, który ma te nawyki. No to jest po prostu kompletna, totalna porażka. Ostatnio kiedyś gadałem na ten temat na jakiejś imprezie i facet wyciągnął przykład Mogadiszu, gdzie ilu tam było, kilkunastu tych Marines amerykańskich? Przecież oni 10 razy więcej osób od siebie położyli, nie?
2: Tam było 3 tysiące ofiar.
1: No to o czym my rozmawiamy?
2: No nie, no, ale ja się wcale z tobą nie będę spierał, masz absolutną rację. No, no. Żaden terytorial, żaden poborowy taki zwykły nie ma żadnej szansy w starciu z profesjonalnym wojskiem, zwłaszcza ze specjalcami. To jest oczywista oczywistość i nikt nie planuje jej do tego typu zadań. To są zadania pomocnicze, osłanianie konwojów z żywnością. No. Służba patrolowa, zwalczanie służba, że tak powiem, taka, wiesz, kryminalna, prewencyjna, czyli zadania głównie policyjne tak naprawdę, nie? Do tego są potrzebne te przypotrzebni terytorialsi, bo oni się do niczego innego nie nadają. To jest moim zdaniem oczywistość. Więc nie wiem, po co tutaj jakby się na tym zastanawiać.
1: Czyli wychodzi na Błażejowe, To są jakieś, to jest tłumienie ewentualnych jakichś zamieszek.
2: Ale nie wewnętrznych. To nie, bo Błażejowi chodzi o to, że według jego jest obawa taka, że tworzy się milicję do tłumienia demonstracji i w celu użycia tych terytorialsów przeciwko własnemu narodowi.
0: W szczególności, że w Polsce chce i się wyzbroić.
2: Nigdy do tego nie dojdzie. Każdy terytorialsz ma rodzinę, każdy terytorialsz ma krewnych, każdy terytorialsz ma przyjaciół i znajomych. I nigdy w życiu terytorialsi... Nigdy w życiu terytorialsi nie będą strzelać do własnego narodu. Gwarantuję ci to.
1: No, to wiesz co, na tych, których ja znam, to oni są w stanie strzelać do własnego narodu, tych członków, których ja znam.
0: Powie, że to są lewaki i będą strzelać.
1: No, o, dokładnie, tak, tak. A teraz patrzę jeszcze raz na to Mogadiszu. Słuchaj, to byli Marines, to nawet nie było jakieś takie pełnoprawne wojsko zawodowe, bo Marines to jest w armii amerykańskiej taki najgorszy odrzut, nie?
2: Dalej jest tylko oddziały Rangersów oraz Delta Force. Delta Force osłaniało Rangersów z powietrza, a Rangersi wkraczali. Dobra. Bo mówimy cały czas o tym, o operacji... Jak ona się nazywa? Kurczę, wpleciało mi z pamięci. No w każdym razie na podstawie tego potem zrobiono...
1: Day of Rangers.
2: No w każdym razie oni tam te lądowe, że te weszli, piechota jakby weszła, zmotoryzowana weszła na teren miasta w kilku miejscach i byli osłani z powietrza z Black Hawków i innych śmigłowców przez
0: ten kraj. A na kanał musiały ich ratować regularne oddziały pakistańskie.
2: No nie wiem, czy ich tam wyratowali, bo oni tam wyjechali po nich faktycznie kawałek. Nie?
1: To w ogóle jest dobry temat na audycję, może byście zrobili we dwójkę, co?
0: O Somalii. Zbyt
2: słabo znany mi temat.
0: O Somalii można kiedyś. Dobra, ale chciałem, bo tu miałem parę tematów, ale jak już w Wodzu jesteś, to chciałbym zadać ci takie
1: pytanie. A jak w Wodzu jest, to ja sobie idę na osłuch, dziękuję uprzejmie za ten...
0: Z Bogiem.
1: Prędko pewnie nie zadzwonię, no jak chcesz, to bądź z Bogiem. No i ten, z mojej strony EOT, no na razie.
0: Dwie najlepsze linie lotnicze w Wodzu na świecie.
2: Dwie najlepsze linie lotnicze?
0: Przynajmniej w rankingu z 2017 roku.
2: Chciałbym, że Qatar Airlines i...
0: Dokładnie. Dobra, Qatar jest pierwszy, to dobrze strzeliłeś.
2: Fly Emirates?
0: Nie, Singapore Airlines. I one tak się mniej więcej zmieniają. Nie, jest Qatar, jest Singapur, jest Qatar Pacific i one tak... I co łączy Qatar Airways i Singapore Airlines? Dwie najlepsze linie lotnicze na świecie.
2: Qatar na pewno jest państwowy. A Singapur nie wiem.
0: Jest państwowy. Więc...
2: No i?
0: No nie wiem,
2: czego to dowodzi?
0: Są przedsiębiorstwa państwowe, które są w stanie bardzo dobrze konkurować na rynku i realizować potrzeby konsumentów.
2: A sprawdziłeś, jakie mają dotacje budżetowe te przedsiębiorstwa?
0: Singapur oraz Qatar przynoszą zyski swoim rządom. Wypracowują zysk netto, który jest spłacany do budżetów obu państw.
2: Źródło proszę podać.
0: Zaraz ci znajdę. Jeśli chodzi o Katar, jest to o tyle łatwe do zrobienia, bo Katar lata na własnej ropie i to jest tanie. Tak jak te wszystkie arabskie latają na bardzo tanim paliwie. O ile Singapore Airlines po prostu przynosi zyski z tego powodu, że realizuje bardzo dobrze swoją misję. I teraz jeszcze takie pytanie, bo Singapur to jest jeden z takich ulubionych krajów, nie? Przez wolnościowców.
2: No, bo to jest generalnie państwo mocno wolnorynkowe w dużej mierze.
0: I ile procent PKB jest wytwarzane w Singapurze przez przedsiębiorstwo państwowe.
2: Nie wiem, co za różnica.
0: Chyba duża, nie?
2: Nie.
0: Dlaczego?
2: Bo nie jest istotne. Najistotniejsze jest, ile jest, ile PKB stanowią wydatki budżetowe. To jest najistotniejsze.
0: Znajdę, ale też one stanowią dosyć duży procent, ale obecnie stanowią bodajże 17% dochodu PKB Singapuru jest wytwarzane przez...
2: No, w Wenezueli jest to 100%.
0: No nie jest to 100%.
2: W Wenezueli jest to 100%. Nie, no może nie 100, ale tak z 90%.
0: Nie, też nie. Ale słuchałeś może wcześniej, jak mówiłem o Wenezueli, czy się zgodzisz o...
2: Nie słuchałem, bo mam 3-latkę, która ma swoje potrzeby.
0: O właśnie, tego się obawiam, Wozu, że za 3 lata będziemy rozmawiać i ja będę miał te same problemy, co ty.
2: Bo może nie będziemy rozmawiać, bo będziesz właśnie pacyfikował gówniaka.
0: Ale to w ogóle gratuluję córki, bo ja też córkę będę miał. I to już całkiem niebało.
2: To cudownie.
0: Tak, a to tak trochę prywaty właśnie mam te starcie z etatyzmem holenderskim co do córki. Bo nie wiem, czy wiesz, jak się dziecko urodzi w Holandii i jestem nieożeniony, to nie mam żadnych praw do tego dziecka, nie?
2: Okej.
0: Nie, to tylko matka ma prawa do tego. I ożenić się... A to może taką historię z wczoraj. Bo tak Holandia raczej się kojarzy, no nie wiem, jak ci się wodzu kojarzy Holandia, raczej z takim krajem, który jest w miarę liberalny, nie?
2: No raczej tak. No.
0: Raczej tak. O wiele bardziej niż takie Niemcy, czy Dania na przykład, nie?
2: Nie sądzę, że bardziej niż Dania, ale to ta grupa, no.
0: No. Co ci powiem, mam starcie ostatnio z biurokracją holenderską i muszę ci powiedzieć, że biurokracja holenderska to przerosła w ogóle wszelkie moje wyobrażenie, jak chamski urzędnik i wredny może być. I muszę ci powiedzieć, że na pierwszym miejscu z tych wszystkich biurokracji, z którymi miałem do czynienia, to Polacy na pierwszym punkcie, jeśli chodzi o jakość, bo naprawdę się bardzo, przynajmniej jeśli chodzi o moje miasto w Bydgoszczy, to urzędniczki i urzędnicy są bardzo przyjaźni, pomocni, uśmiechnięci i wszystko udaje mi się załatwić. Naprawdę jestem zdziwiony. Nie wiem, jak tam u ciebie w mieście, ale przynajmniej w Bydgoszczy starcia moje z urzędem miasta naprawdę muszę powiedzieć na plus. Na drugim miejscu powiem Niemcy, bo oni akurat są bardzo stricte, jeśli chodzi o przepisy, ale starają ci się pomóc i tak dalej. Na szarym końcu jest Holandia, gdzie jak wejdziesz do urzędu, to jest po prostu horror. Wiesz, że tam musisz się umówić po to, żeby pobrać numerek. To nie jest tak, że przychodzisz numerek i musisz zadzwonić, się umówić, że przyjdziesz pobrać numerek, wtedy dostajesz numerek, który wpiszesz, żeby pobrać numerek i poczekać 2 godziny. To taki miły kraj. Ale nie o to. Ja chcę się żenić, wiadomo, dziecko w drodze. Wcześniej planowaliśmy, trzeba przyspieszyć. Poszliśmy do urzędu holenderskiego. Pomimo przeniesienia tam dużej ilości dokumentów, tam jedni nie wiedzieli, o co chodzi, jedna gmina, druga jakieś chciała dokumenty nieistniejące. No, trzecia gmina w końcu wzięła dokumenty, po czym wezwano moją chińską małżonkę prawie do urzędu. Pan rozłożył dokumenty przed sobą i stwierdził, że co prawda dokumenty są w porządku, ale mówi, pani pracuje w tym mieście, a jest zameldowana w swoim mieszkaniu, bo ona zakupiła mieszkanie, jest posiadaczem nieruchomości w mieście Rotterdam, też tam się zameldowała, mówi, no ale Rotterdam jest 200 km od naszej gminy, pani pracuje w naszej gminie, jest niezameldowana. Mówi, no dobra, ale no powiedzmy, że ja jeżdżę tam co weekend, tylko tu pracuję, tak jestem chwilowa, jeżdżę do tego Rotterdamu na weekendy. No mówi, no to są 3 dni weekendu, 4 dni pracy. No to jednak te 4 dni przebywa większość czasu na gminie. Przepis mówi, że trzeba być zameldowanym tam, gdzie większość czasu. To jest bardzo podejrzane. Zgłosimy się do pani za 8 tygodni, kiedy przeprowadzimy śledztwo. O co chodzi z tym zameldowaniem? I powiem, jest po 23, tak jest. To kurwa, Wodzu, jak można być zjebanym urzędnikiem, nie?
2: Dlatego anarchia.
0: Nie, ja z chęcią bym kupił taki... Ja chyba kupię sobie samochód z takim wielkim silnikiem, żeby dużo tych gazów cieplarnianych emitował. Jak się tak o te parę metrów podniesie poziom morza, to tą Holandię w cholera weźmie. O!
2: Z tego co słyszałem, to biorąc skalę postępowości tego społeczeństwa, to jestem za.
0: A tu się w ogóle mylisz. One takie postępowe to nie jest.
2: A mniejsza o to. Propos państwowych przedsiębiorstw. Moja żona zamówiła 1,5 tygodnia temu jakieś zabawki dla mojego dziecka. Idą pocztą. Przesyłka miała być w 3 dni. Jest. Minęło 10. Inna ciekawostka. Ostatnio, ponieważ oprócz tego, że pracuję na etacie w korpo, mam jeszcze działalność gospodarczą i czas od czasu, żeby trochę dorobić do tej swojej marnej pensji, robię jakieś, że tak powiem, fuchy na tej działalności gospodarczej. Chciałem wystartować w przetargu na wykonanie pomiarów okresowych w budynkach należących do jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie. Wysłano do mnie pismo z zaproszeniem do przetargu i z jego warunkami 16 maja. Termin złożenia dokumentów był 29 maja. Zgadnij, kiedy przyszedł mi list. 25 maja. W gruncie rzeczy powinienem wytoczyć Poczcie Polskiej proces za utracone zyski. Także tak działa.
0: No to ja ci z drugiej strony powiem, że no ja z Pocztą Polską akurat nie miałem takich przejść, ale to
2: także
0: nie, z Polską Pocztą nie miałem takich przejść, akurat miałem całkiem dobre, ale jeśli chodzi na przykład o państwowe przedsiębiorstwo pocztowe niemieckie, czyli DHL, Deutsche Post, to jest jedna firma, to wiesz, że nikt tu nie wysyła poleconych, a z tego powodu, że jest domyślnie, oni tylko wypisują, kiedy wrzucili do skrzynki, bo jest coś takiego domyślnego, że niemiecka poczta po prostu dostarcza i faktycznie tak jest. Jeszcze nie miałem, a naprawdę dużo wysyłam tu i przesyłam i dużo się kupuje online. Możesz wysyłać od razu, ci przylepiałem nalepkę ze zwrotem, możesz to zanieść. Potrzebna niemiecka ma paczkomaty, jakbyś chciał zanosić. Także naprawdę ci powiem, że to niemieckie przedsiębiorstwo państwowe pod tytułem Deutsche Post. Możesz naprawdę liczyć w 100% na to, że dostarczy. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło i chyba nie znam osoby, która by narzekała. Tu list idzie nawet jeden dzień. To jest tak, że jak wyślesz w ramach jednej gminy, jeden dzień. Nigdy dalej.
2: Jakby do czego zmierzam? Widzisz, z tymi państwowymi przedsiębiorstwami to jest tak, że one mogą działać dobrze. Niektóre rzeczywiście, powiedzmy, sprawdziłem sobie Singapore Airlines, przynoszą ładne dochody.
0: I naprawdę są fajne. Leciałem raz nimi i naprawdę ci powiem, klasa w porównaniu.
2: Naprawdę, wszystko spoko, nie? LOT jest też państwowym przewoźnikiem i jest jak jest. Więc jakby to nie o to chodzi. Różnica jest po prostu taka, że kiedy masz prywatne przedsięwzięcie, to rynek weryfikuje, że się tak wyrażę. To znaczy, właściciel prywatny, czy to będą spółki, czy to będzie spółka akcyjna, czy to będzie spółdzielnia produkcyjna, tak, czyli własność pracownicza, czy będzie to jedno własność, czyli tak jak wiesz, jeden kapitalista. Nie? Oni zawsze są zmuszeni do tego, by brać rachunek ekonomiczny pod uwagę. I to jest ta różnica z państwowym przedsiębiorcą. Jeżeli prywatny przedsiębiorca nie będzie służył klientowi wystarczająco skutecznie i dobrze, klient po prostu pójdzie do konkurencji, a on upadnie. A w przypadku państwowego przedsiębiorstwa, tak jak mówię, ono może działać dobrze, ale jeżeli nie ma narzuconego na siebie rygoru kryterium ekonomicznego, niestety jest bardzo narażone na różnego rodzaju pokusy, by nie działać dobrze. Tak?
0: Dobra, a gdzie się twoja córka urodziła?
2: W szpitalu.
0: O! No i ja mam taką nadzieję, że moja też się urodzi w szpitalu. Ale wolałbym, żeby ty... jedyną możliwością, żeby urodziła się w szpitalu, jest to, jak przeniesiemy wszystko do Niemiec. I teraz dlaczego? Holandia to jest taki kraj, który ma dosyć bardzo podobny system zdrowotny jak ubezpieczeń zdrowotnych jak w Ameryce. Z jednym małym wyjątkiem, który pewnie wodzu powiesz dlaczego, że to jest złe, ale państwo holenderskie gwarantuje to, że każda ubezpieczalnia musi cię przyjąć, nieważnie jak chory jesteś, nie? Po prostu jak się zwracasz do ubezpieczalni, no muszę ci przyjąć, nie? Z wyższą, niższą składką, ale musi cię przyjąć, nie? Co w Stanach Zjednoczonych.
2: Ale pytanie jest takie, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy nie?
0: Ubezpieczenie jest też obowiązkowe, nie? To jest okay. Druga różnica między Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek masz tylko i wyłącznie prywatne ubezpieczalnie.
2: I... No to nie jest system jak amerykański, tylko bardziej jak szwajcarski.
0: Albo bardziej jak szwajcarski. Druga sprawa jest to, że zawsze posiadasz coś takiego jak udział własny. Znaczy to, że w ciągu roku musisz zapłacić z własnej kieszeni jakąś tam kwotę, nie? To jest 300-400 euro. Zazwyczaj to jest taka kwota, której jeśli nie złamiesz sobie nogi, nie pójdziesz do szpitala, to zazwyczaj te parę wizyt u lekarza to nigdy nie wykroczy po tą kwotę własną. Czyli faktycznie płacisz sobie sam za leczenie, nie? Nie jest to ubezpieczenie. No ale że te firmy starają się przynosić zyski, czyli to co mówisz działa.
2: Nie, no to jest ubezpieczenie, tylko z ograniczone z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela.
0: Tak, no to.
2: Nawet nie wiem, w przypadku szkody oceny samochodowej w Polsce, jak sobie weźmiesz polisę, ja chociaż nie wiem, pewnie nie jeździsz w Polsce, ale.
0: Nie, w Niemczech też mają, to się nazywa TAI Casco, to się nazywa połowiczne casco, masz kwotę.
2: Tam też jest limit odpowiedzialności.
0: Tak, no to masz to samo w Holandii, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne.
2: Więcej, jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, w Polsce też masz limit odpowiedzialności ubezpieczyciela monopolisty państwowego, tak? Masz, jest lista, nazwijmy to koszyk świadczeń, lista terapii, które są refundowane w określonych sytuacjach i które nie. Jeżeli na tej liście na przykład nie ma twojej choroby, co często się dzieje w przypadku chorób rzadkich, albo lekarze uznają, że już się nie kwalifikujesz do pewnego rodzaju terapii, to po prostu jest ci ona odmawiana, pomimo tego, że teoretycznie konstytucyjnie prawa masz zapisane do opieki medycznej. No więc nie chcę cię martwić, ale państwowy system świadczeń medycznych nie jest lepszy niż prywatny. Nie ma tu żadnych zasadniczych.
0: Zaraz do tego dojdę. No w Niemczech mamy, to nie jest tyle państwowy, co społeczny, bo te kasy chory, które tu mamy, zapisując się do niej, stajesz się częścią jakby tej spółdzielni i te składki, co wpłacasz, oni ci nawet dywidendę wypłacają. Co roku dostaje
2: jakiś... To jest taki system, jak istniał w Stanach Zjednoczonych, zanim zaczęto się w 70-tych latach brać za reformę tego systemu.
0: No w każdym razie w Niemczech musisz być ubezpieczony, też nie mogą cię nie przyjąć. Jak się zapiszesz do jakiejś kasy chorych, to masz, część płaci pracodawca, część płaci pracownik tej składki zdrowotnej, ona jest ustalona też przez państwo. W każdym razie, jeśli oni wypracują zysk, to ten zysk jest ci przelewany jako dywidenda, nie? Coś takiego, to jest taka hybryda. No ale w każdym razie w Holandii są tylko prywatni ubezpieczyciele, którzy co prawda działają w ramach tej głównej ustawy. W każdym razie jest wiele nieopłacalnych rzeczy i na przykład jedną z tych nieopłacalnych rzeczy jest poród. No, dlatego porody w Holandii odbywają się, zresztą jak spojrzysz na śmiertelność noworodków, to o dziwo oni mają gdzieś tam w granicach Stanów Zjednoczonych, czyli na górnych granicach krajów uprzemysłowionych. O wiele więcej jest to oni w Niemczech, czy w Belgii, czy w Holandii, czy we Francji, tutaj z tych granicznych krajów. W każdym razie byliśmy się zapytać właśnie, czy jest możliwy poród w szpitalu. No jest możliwy, ale jeśli sobie to sam za to zapłacisz. Jeśli nie, to po pierwsze, nie lekarz się tobą opiekuje w ciąży, tylko położna, bo to jest tańsze. I poród odbywa się w domu i tylko w ramach zagrożenia życia. Wtedy przewiozą cię do szpitala, ale to zajmie jakiś czas. Z tym, że szpitali położniczych też w Holandii jest dosyć niewiele. I na przykład od mojej żony, tam gdzie ona pracuje i tam wynajmuje mieszkanie, gdzie dojeżdża do pracy, Najbliższy szpital znajduje się w odległości jakichś 55 km, który się zajmuje położnictwem. Także dojazd karetki zajmuje jakąś godzinę. O, i tak właśnie działa ten system.
2: No i?
0: W Niemczech masz tak, że idziesz do szpitala jak chcesz, jak nie to w domu, położna przyjdzie, nie dopłaca z własnej kieszeni, whatever, masz o wiele niższą śmiertelność noworodków. Holendrzy jak tylko mogą, rodzą w Niemczech. I właściwie konsument głosuje, bo Holendrzy mieszkający przy granicy, ci, którzy pracują przy granicy, masowo przeprowadzają się do Niemiec z tego powodu, żeby korzystać z niemieckiego właśnie tego społecznego systemu ubezpieczeń, po to, żeby rodzić w Niemczech i leczyć się w Niemczech bez tego układu, wkładu własnego. No i jakoś ta przewaga tego też nie do końca sprywatyzowanego, ale to są tylko prywatne ubezpieczalnie i tylko prywatne szpitale. On jest jakoś tam regulowany w granicach ustawy państwowej, ale wszystkie podmioty tego systemu są całkowicie prywatne.
4: Co w Niemczech też jest... Będę czytał za portalem rynekzdrowia.pl. Nie wiem, czy to jest warte, czy nie, cokolwiek, to co oni tu piszą. W 2015 roku Holandia po raz kolejny znalazła się na szczycie rankingu Eurohealth Consumer Index, w którym eksperci monitorują jakość opieki medycznej w krajach europejskich. Ubezpieczenia w Holandii działają na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zarządzany jest on centralnie przez Ministerstwo Zdrowia.
0: No to się trochę kłóci z moimi doświadczeniami, bo...
4: No nie, no czekaj, no ja czytam, no, no chyba gości, którzy się chyba na tym znają. No. Po reformie ochrony zdrowia obejmującej system ubezpieczeń, które miała miejsce 10 lat temu, w centrum systemu znalazły się firmy ubezpieczeniowe. Od tej pory obywatele płacący składki decydują, do kogo ono trafi. No okej, okay, czyli mamy zestaw prywatnych ubezpieczycieli, którzy...

0: ustawą, która weszła w 2006 roku, wszyscy mieszkańcy Holandii mają prawo do kompleksowego pakietu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnianego przez ubezpieczycieli i świadczeniodawców usług zdrowotnych na zasadzie konkurencyjności. To teoretycznie brzmi fajnie. Uwaga, zarówno wśród ubezpieczycieli, jak i świadczeniodawców obok podmiotów publicznych, czyli są jednak jakieś publiczne podmioty, działają na różnorzędnych prawach podmioty prywatne. Każdy obywatel podpisuje umowę z firmą ubezpieczeniową, płaci składki, część składki pokrywają zakłady pracy, 95% budżetu zdrowotnego pochodzi z tej puli, czyli z ubezpieczeń. No to nie wiem, jakby...
1: No ja ci mówiłem, jakie mam doświadczenie,
0: czekaj,
1: moje prywatne.
0: Uwaga. Mimo dużej roli prywatnych ubezpieczycieli w systemie, nie ma mowy o negatywnej selekcji w dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego i na przykład eliminowania gorzej zarabiających w słabszym zdrowiu. Każdy pacjent, który chce się ubezpieczyć, musi być w firmie przyjęty.
1: Tak,
0: to ciekawe, nie wiem, to jest prawdy. Słyszałem, że w Holandii jest coś takiego, że nie jesteś w stanie sobie dokupić dodatkowych świadczeń medycznych za gotówkę. Tak na przykład, żeby przeskoczyć kogoś w kolejce w oczekiwaniu na zabieg. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie.
1: To nie jest do końca prawda, bo możesz sobie wykupić dowolne pakiety, nie? Oni mają pakiety. Możesz sobie wykupić
0: pakiet. Pakiet, dobrze, ale pakiet obejmuje zakres usług, a nie dostęp do tych usług.
1: No to może nie. Nie wiem, akurat nie próbowaliśmy przeskoczyć kolejki, nie?
0: No w przypadku porodu może być trudno.
1: Ale na przykład jeśli chodzi o badania te przeprowadzone w ciąży, jak tam...
0: Uwaga, ciekawostka. W Holandii według przepisów czas dotarcia przy użyciu samochodu do lekarza pierwszego kontaktu nie może być dłuższy niż 1 minuta.
1: To jest akurat główna prawda, bo od mojej to do najbliższego lekarza, bo już to przerabialiśmy, jedzie się przynajmniej 20 minut.
0: No to może masz, ale to chodzi o to, że masz najbliższego lekarza, nie twojego lekarza.
1: Nie, mówię o najbliższym, bo wiem, gdzie ona mieszka i znaleźliśmy najbliższego. Ona się przeprowadzała i szukaliśmy coś, co było najbliżej i no, nie jestem w stanie, choćbym, nie wiem, jak łamał przepisy, dojechać szybciej niż 20 minut.
0: Ciekawa sprawa. Dalej. W Holandii jest dużo większe zagęszczenie szpitali niż w Polsce. Jest to 130 szpitali plus 8 klinicznych. Nie wiem, czy to dużo, czy mało.
1: Może być, bo tam każde większe miasto ma szpital. Znaczy większe, no takie powiatowe, nie?
0: Zresztą faktycznie jest tak, jak mówisz, że gro odpowiedzialności spada na lekarza pierwszego kontaktu. Stawia się na to, żeby jak najmniej rzeczy działo się w szpitalu.
1: Tak, stara się odesłać cię. Znaczy, jeszcze to takie w zdarzeniu z holenderską służbą zdrowia było to, że no ja nie korzystałem, ale to moja żona także.
0: Uwaga, kolejna ciekawostka. Całkowity udział na wydatków PKB w Holandii na opiekę zdrowotną to jest aż 11%. Fucking hell. W Polsce niecałe 5. W USA 16.
1: A ile jest w Niemczech?
0: Nie wiem. Bo mam, to jest...
1: No bo to też nie jest tak, że...
0: Wydatki na ochronę zdrowia pasują Holandię na równi ze Szwajcarią.
1: Bo jeśli porównasz sobie kanadyjską i amerykańską służbę zdrowia, to chyba Kanadyjczycy wydają mniej. Z tym, że Amerykanie jeżdżą do Kanady się leczyć.
0: Nie, wiesz co, z amerykańską służbą zdrowia jest szereg problemów. Niestety nie zgłębiałem tego zbyt uważnie, ale tak z tego co wiem, tak to po pierwsze. Bardzo drogie procedury wprowadzania nowych leków, tak? To znaczy cała ta DAA, czyli ta agencja, drug coś tam agencji, ma bardzo wyśrubowane procedury, które zajmują bardzo dużo czasu i pochłania bardzo dużo pieniędzy, żeby jakikolwiek leki wprowadzić. Bodajże 70 czy 80% nowych leków, uwaga, wprowadza się w pierwszej kolejności w USA. W związku z tym cały koszt badań farmaceutycznych, tak naprawdę ponosi amerykański pacjent. Później te przebadane leki trafiają dopiero na rynki europejskie i resztę świata. W związku z tym one już są wypuszczane na rynek europejski w momencie, kiedy te leki są po prostu znacznie tańsze. To jest pierwsza rzecz. To znaczy amerykański pacjent,

0: ponosi w swoich bardzo wysokich nakładach na leczenie koszty tego, że my, Europejczycy, później mamy tańsze leki. Druga rzecz.
1: Przepraszam, kwestia, taka mała dygresja, bo dostałem wiadomość od mojego szefa.
0: Czyś jutro nie przychodził do pracy?
1: Nie, nie, dostałem mema od mojego szefa, pierwszy stworzony chyba po porażce Niemiec, takie hasło słownikowe, jakby Niemcy. Kraj, który nie może wygrać w Rosji nawet w lecie.
0: O kurde, dobre.
1: To tak się... Ja przynajmniej miałem dystans do siebie.
0: Ciekawostek, skoro już ten temat weszło, to...
1: Ale mam takie pytanie do ciebie. Swoją małżonką jeździłeś pewnie tam na kontrolę ciąży w jakiś czas. To moje zdziwienie w Holandii na przykład było to, bo tu się nie jeździ do... Bo pewnie jeździłeś do lekarza, nie? Ginekologa.
0: No.
1: Tu w Holandii jest takie podejście, że ciąża to nie choroba, dlatego w ciąży się nie ma kontaktu z lekarzem, tylko z położną. Jeszcze nigdy nie była u lekarza ginekologa moja w Holandii, tylko właśnie u położnej. Wiesz, że oni nie mają USG? Na USG musisz jechać do szpitala jak chcesz i kawał drogi jeszcze sobie zapłacić. Położna nie ma, bo nie potrzeba.
0: No to nie, w Polsce na szczęście jakie te USG w tych państwowych szpitalach są, to są i bodajże dwie wizyty w ciągu ciąży masz zapewnione. Aczkolwiek trzeba się, oczywiście są kolejki. No my nie korzystamy z usług prywatnych, państwowej służby zdrowia, jeździmy wszędzie prywatnie, za to po prostu płacimy, pokrywa nam to ubezpieczenie medyczne, które mamy u pracodawców. W związku z tym nie powiem ci, jak to wygląda po prostu w państwowych szpitalach, bo nie, najnormalniej w świecie nie wiem.
1: Polska służba, wiesz, to jest tak jak ze wszystkim, nie? Czy to państwowe, czy prywatne, jak źle zarządzasz, to po prostu będzie źle działać. No, polska służba zdrowia jest jaka jest, bo jest zarządzana.
0: Służba zdrowia jest skomplikowanym tematem, powiem ci. Wracając jeszcze do Stanów Zjednoczonych, dlaczego tam leczenie jest takie drogie? Odpowiedzialność cywilna. To jest bardzo poważny problem. To znaczy, w Stanach Zjednoczonych sądy zasądzają bardzo nieadekwatne kwoty odszkodowań wobec szpitali, wobec lekarzy w stosunku do szkody wyrządzonej przez tych lekarzy. W Polsce te wyroki przecież za błędy lekarskie są znacznie zniszczone. W Polsce to jest już przegięcie też w drugą stronę. Przez to, że lekarze ponoszą ogromne ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną, a bądźmy z sobą szczerzy, błędów nie popełniają tylko ci, co nic nie robią. Nawet najlepszym lekarzom się zdarza. To ze względu na to bardzo wysokie ryzyko błędów zawodowych, lekarze muszą płacić bardzo, bardzo wysokie składki ubezpieczeniowe. I to podnosi niezwykle bardzo koszty prowadzenia działalności lekarskiej, co niestety eliminuje z rynku prywatne małe praktyki. Bardzo duża część rynku amerykańskiego leczniczego jest zgromadzona w rękach dużych korporacji, które dzięki odpowiednim regulacjom oraz między innymi właśnie korzystają z tego, że mogą troszeczkę inaczej rozmawiać z ubezpieczycielami, po prostu narzucać bardzo wysokie ceny, szczególnie dla osób nieubezpieczonych. Stąd różnica na przykład w koszcie zabiegu, który kosztuje normalnie, jak jesteś ubezpieczony, $10, a jak przyjdziesz z ulicy, kosztuje $100. Badanie krwi. Przykład. Są to badania niezwykle drogie dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia. Są w gruncie, rzeczy.
1: Powiedzieć no. Coś śmiesznego? Badanie krwi na tam morfologię, ble, ble, ble i tam na jeszcze coś, nie? To pierwsze badanie w ciąży przeprowadzane. Przyszła faktura do mojej, bo masz ten udział własny, czyli to badanie jest płatne z twojej własnej kieszeni. One wynosiło bodajże 140 euro.
0: No horrendalne pieniądze, powiem ci szczerze.
1: To Holendrzy takie faktury przysłali, konsultacja...
0: Ja badania też robię prywatnie krwi i płacę je tutaj po prostu na wolnym rynku, takim zupełnym, nieregulowanym.
1: No tak. To znaczy
0: nie przez ubezpieczycia, tylko wchodzisz po prostu do laboratorium, dzień dobry, badanie krwi, 50 zł.
1: No dokładnie tyle samo kosztuje, czy przez ubezpieczyciela, czy przez wolny rynek w Holandii. A to dlatego, że właśnie masz tam kwotę udział własny i oni ci wysyłają rynkową cenę.
0: Podejrzewam, że gdyby w Holandii można było, a z tego co się orientuję, to nie można. dokonywać jakiekolwiek procedury medyczne poza ubezpieczycielem, czyli nie korzystać w ogóle z usług ubezpieczyciela, a po prostu wejść z ulicy i skorzystać na przykład z USG czy z badania krwi, to prawdopodobnie te usługi byłyby znacznie tańsze. Ale no w Polsce tak po prostu jest. Tak? Te usługi, jeżeli wejdziesz z ulicy, kosztują po prostu tyle i tyle. A problem polega na tym, jakby w takich systemach jak szwajcarski czy amerykański, który jest hybrydą tak naprawdę systemu państwowego z prywatnym, że ubezpieczyciele i szpitale z premedytacją kooperują, szczególnie jeżeli jeszcze masz do czynienia z taką sytuacją patologiczną jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie małych usługodawców nie ma, że szpitale bardzo wysokie ceny sobie życzą za nawet bardzo podstawowe usługi medyczne, jeżeli tylko nie masz ubezpieczenia. Czyli usługa kosztuje cennikowo $100, dla ubezpieczyciela kosztuje tylko 10, bo on ma 90% rabatu od cennika. I to jest mowa po prostu o charakterze, moim zdaniem, mafijnym. No ale to wynika z tego właśnie, że tego typu systemy się wprowadza, są one obowiązkowe i plus jeszcze dodatkowe inne rzeczy, nie tą kolejną rzeczą właśnie w Stanach, na przykład oprócz tych składek ubezpieczeniowych, to są ceny studiów medycznych. Są one po prostu w Stanach cholernie drogie.
1: To jest automatyczne studia, także.
0: I wiesz co, powiem ci, że bo ochrona zdrowia jest generalnie bardzo delikatnym tematem, nawet dla skrajnych wolnorynkowców, ale zaraz do tego przejdę.
1: Ale taka ciekawostka, bo ja ją przynoszę moją małżonkę tutaj do w Niemczech, gdzie ma urodzić. Bardzo fajny szpital, pokrywany przez właśnie naszą kasę chorych, bo to się w Niemczech też nazywa kasa chorych, tak jak to kiedyś się w Polsce nazywało. Ja jestem w kasie techników, to się nazywa. Wiesz, kto prowadzi ten szpital? Akurat to nie jest szpital państwowy. To jest szpital, który ma podpisaną umowę, realizuje zabiegi.
0: Doktor Menger?
1: Nie bądźmy tacy. To jest szpital katolicki. To jest szpital prowadzony
0: Dzień bez suchara, nie stracamy. Doktor Mengele?
1: Nie, to jest, mówię, szpital katolicki prowadzony przez tutejsze biskupstwo.
0: Doktora Mengele?
1: Nie. A wiesz, kto mieszka u mnie w klatce? To jest całkiem popularne nazwisko tutaj w tej okolicy akurat.
0: Goryl.
1: Nie, Goebbels. I tak ciągle noszę się z takim szatańskim pomysłem, żeby na tej, wiesz, bo to na drzwiach masz, nie na drzwiach, bo w Niemczech nie masz numerów mieszkań.
0: Ty mieszkasz w Norymberdze?
1: Nie, w Aachen.
0: To czemu mieszkasz w jednej klatce z Goebbelsem?
1: No, ale suche.
0: Wiem,
1: tutaj w Niemczech masz te nazwiska na skrzynkach pocztowych, bo tu nie masz numerów mieszkań, nie? Masz nazwiska, kto gdzie mieszka i tak cię noszę, żeby wziąć pisaka i mu dopisać to DR przed nazwiskiem. Będzie doktor Goebbels. A to jest całkiem popularne nazwisko, bo masz parę firm, tutaj jest jakaś meblarska, Goebbels coś tam. To chyba on pochodził z tej okolicy.
0: Ja gdybym miał takie nazwisko, wszedłbym na rynek deratyzacyjny. Nie wiem, suche strasznie.
1: No, a siły lotnicze się tutaj cały czas nazywają Luftwaffe, także.
0: No, ciężko się tu, wiesz, jakby się to mogło inaczej, Luftwehr, nie wiem, Bundeswehr.
1: Luftwehr, bo jak jest w Austrii się to nazywa Luftstreitkräfte, czy coś takiego, oni sobie zostawili. Ale to jedyne, o dziwo to jest jedyne, bo Wehrmacht się nazywa Bundeswehr, a Kriegsmarine się nazywa Bundesmarine, a Luftwaffe jest Luftwaffe.
0: No cóż, tam wiesz, Luftwaffe nie bardzo źle się tak nie zapisało w historii. Nie? Oczywiście nie liczył bombardowania Londynu, strzelania do uchodźców na ulicach i tak dalej.
1: Chociaż wiesz, no, Zenon to akurat by poparł, nie? Strzelanie do uchodźców.
0: Na ulicach? No. Samolotów?
1: No.
0: Nie wiem.
1: Czemu nie? A tu mamy taką dużą bazę niedaleko. I mieli ostatnio problem, bo nie mogli skompletować 4 samolotów do Syrii, żeby wysłać. Musieli skanibalizować.
0: Właśnie dlatego mówię, że Wbrew pozorom polskie siły lotnicze mogą być jednymi z lepszych w Europie.
1: Czekaj, Zenon mi napisał, ja cię pierdolę.
0: W sumie, gdybyśmy sobie tu nie żartowali, to też można byłoby się jednego wyrazić.
1: Dobrze, mówię z anteny, Zenon chciałby, żebym powiedział z anteny, nie poparłby strzelania z Luftwaffe do uchodźców na ulicach.
0: Nie z Luftwaffe, on zdecydowanie wolałby broń pancerną.
1: Broń pancerną, dobrze, to nie z Luftwaffe, a z broni pancernej.
0: Wracając do tematu służby zdrowia, to tak jak mówię, jest to trudny temat. Nie? Tak jak mówię, w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wiele rzeczy, które wypaczyło to, jak działa ta służba zdrowia i niestety nie jest to zazwyczaj wina, że tak powiem, wolnego rynku na tym rynku, tylko wręcz przeciwnie, raczej jest to wina regulacji. Tak?
1: No ale zobacz, nie wypaczyło jak działało. Nie wypaczyło tego w Kanadzie, nie wypaczyło tego w Niemczech, wypaczyło trochę.
0: Ale nie wypaczyło w Szwajcarii na przykład, tak? Szwajcaria ma dokładnie ten sam model, a jest on skrajnie prywatny. Nie wypaczyło tego w Singapurze, nie wypaczyło tego w innych krajach Dalekiego Wschodu, więc to nie jest kwestia tego. W Ameryce po prostu jest szereg, nie wiem jak to wygląda w Chinach, w Ameryce po prostu jest szereg czynników, które wypaczyło tamtejszy rynek. Jeżeli sobie popatrzysz, jak to wyglądało pod koniec lat 60., gdzie miałeś o wiele bardziej wolnorynkową służbę zdrowia niż w Stanach Zjednoczonych, to był najlepiej funkcjonujący system zdrowia.
1: A jeszcze ci powiem taką ciekawostkę w ogóle, bo w Niemczech masz dwa systemy ubezpieczeń. Jeden jest GZ, czyli urzędowy, a drugi masz prywatny. I z tym, że w prywatnym też musisz być, to jest przymus ubezpieczenia, co nie lubisz, ale są te dwa systemy. Jak jesteś GZ, czyli ten państwowy, to sobie wybierasz tą jedną ze spółdzielczych kasy chorych. Jak jesteś na prywatnym, to wybierasz sobie prywatną, które są w miarę droższe. I jaka jest różnica? Kojarzysz? Kiedy możesz sobie wybrać GZ? Na GZ, kiedy jesteś zatrudniony, wtedy wybierasz sobie jedną z tych społecznych. Jak jesteś, już masz działalność nawet jednoosobową, już musisz wybierać sobie prywatną.
0: Tak jest. Okej, okay. I tak bym wybrał prywatną pewnie. Natomiast, tak jak mówię, kwestia opieki zdrowotnej jest dość skomplikowana. Jest trudnym zagadnieniem i nawet zdecydowani zwolennicy wolnego rynku, jak na przykład przedstawiciele krakowskiej szkoły ekonomii, czyli na przykład Adam Heidel, zresztą to niemieckie nazwisko von Heidel, tylko on się uważał za Polaka, zamordowany zresztą w Oświęcimiu. Nawet tacy wolnorynkowcy właśnie jak on, brali pod uwagę konieczność elementu solidarnościowego w leczeniu. Teraz zostaje tylko pytanie tak naprawdę, nie? Bo ja się całkowicie z tą tezą zgodzę, że osobom, które są chore, a nie stać ich na leczenie, a można ich skutecznie wyleczyć, należy w jakiś sposób pomóc. No i teraz jest tylko pytanie tak naprawdę, czy chcemy to robić przy pomocy siły, czy zdając się na dobrowolny gest ludzi. To może dyskusja na poziomie moralnym po prostu, oraz kwestia tego, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami, jeżeli chodzi
1: takie,
0: o
1: dobrowolny gest ludzi mi się kojarzy bardziej z tymi, wiesz, rautami, pogadajmy o głodzie na świecie przy kotlecie, gdzie tam się, wiesz, milion wyda na charytatywny koncert i się zbierze $1000 i się wyśle, jest fajnie. No, a jeśli chodzi o solidaryzm, to niemiecka służba zdrowia mi się w miarę podoba, bo nigdy nie miałem z nią problemów. Zawsze jestem przyjęty, kompleksowe badania. Płacę jak za zboże, naprawdę płacę jak za zboże, bo moja składka jest 250 euro z mojej pensji, bo to jest jakiś procent z pensji, ale mi wychodzi 250 euro na miesiąc, plus mój pracodawca dopłaca 250, to jest 500 euro, to jest naprawdę dużo za miesiąc, nie? Ale gdy zarabiasz mniej,
0: to jest dużo, bo no właśnie, bo jeżeli w Polsce minimalna składka na zdrowotną to jest 320 zł. To jest minimalna.
1: to jest jakieś 70 euro. No, w każdym razie...
0: Nie możesz przeliczać je na euro, pamiętaj o tym.
1: No, zawsze jesteś ubezpieczony. Tu się nie, jak jesteś bezrobotny, to wiadomo, państwo się ci to rzuci, to tej składki. W każdym razie w Niemczech możesz sobie iść spokojnie. Ostatnio byłem nawet z moją, miałem tam problem z paznokciem, nieważne. Pojechaliśmy na SOR. Byliśmy na SOR-ze, wzięli jej holenderskie ubezpieczenie też. Powiedzieli, to wyślemy im rachunek, no nieważne, że holenderskie, przyjęli, sprawdzili. Powiedzieli, że tam nic nie możemy zrobić, dobra, nieważne jak to przebiegło. W każdym razie o wiele bardziej wolę ten system niemiecki, gdzie tu nikt nie zostawi nikogo na ulicy. Albo inaczej, jak zapadniesz na jakąś poważniejszą chorobę, to nie będziesz spłacał do końca życia swojego długu zaciągniętego na to, żeby się wyleczyć. Tylko po prostu będziesz pracował, bo się ludzie zrzucą wszyscy z tych składek. Niestety pod przymusem, ale to jest taki przymus, że każdego to może spotkać. Jak będziesz kulczykiem, też to może cię spotkać. Też twój cały majątek może się rozwalić w tym momencie, ale nadal będziesz miał to leczenie i oni nadal będą cię ratowali i nie będziesz tego spłacał do końca życia.
0: Cała rzecz polega na tym, że tak jak powiedziałem, nawet systemy państwowe są ograniczone rachunkiem ekonomicznym, czyli choćby nie wiem, jak byśmy chcieli, żeby...
1: Jakikolwiek zysk, moja kasa chorych
0: nie chodzi pracuje. O zysk, nie chodzi o zysk.
1: Bo takie jest założenie w Niemczech. Kasa chorych nie ma, ona może przynieść zysk, nie? Bo tam procedury oczywiście mają, z państwa przychodzą ze składek i tak dalej i ona wypracuje zysk i takie jest założenie, że ten zysk nigdy nie pójdzie do prezesa, on na tym nie zarobi i tak dalej. On idzie do wszystkich właścicieli, czyli wszystkich udziałowców, czyli wszystkich ubezpieczonych tam. On jest rozdysponowany równo. Także ta kasa właścicielom nie przyniesie nigdy, no bo ona ma być non-profit z założenia, nie? To wszystko, co wypracuje, to idzie do wszystkich.
0: Jasne, tylko no, bierz pod uwagę to, że każdy, który tam pracuje, bierze pensję. Czy to jest państwowy fundusz, czy to jest społeczny fundusz, czy to jest prywatny fundusz, wszyscy ludzie tam biorą pensję. To, gdzie zysk trafia na końcu...
1: Jacek się znów dodzwonił do nas.
0: Bo on się chyba nigdy nie wyłączył z grupowej konwersacji.
1: Nie, teraz się chyba dzwonił do mnie dwa razy. Halo, Jacku.
0: Nie, coś jemu napisał na czacie, że mu się wyłożył czat, Skype.
1: Dobra.
0: Niszę o to.
2: Dobry wieczór po raz drugi.
1: O, słychać. A jednak.
2: Mam nadzieję, że mnie teraz słychać. Tak, Skype się wyłożył. Fajnie, nie widzę waszych awatarów. Bardzo ciekawa rzecz. Natomiast tak, taka ciekawostka, Błażej. Jak można wyłudzić jednodniowe L4 w Polsce? To jest a propos tej twojej historii. Też będzie bardzo krótko, bo z tych 5 minut już niewiele mi się zostało.
1: A bo ile chcesz. Nie ma Zenona, możesz mówić, ile chcesz.
2: A to nie jest kwestia Zenona, tylko kwestia czegoś innego. No. Zenon z tym nie ma nic wspólnego.
1: Okej. Jeśli chodzi o jednodniowe L4, to w Polsce kiedyś przychodziłem do lekarza, to mnie się nie pytał, co mi jest, tylko się pytał, ile.
2: A to też. Natomiast ja osobiście znam faceta, który wyłudzał jednodniowe L4 na pobyt na SOR-ze. I to jest ponoć taka reguła w ogóle w całej Polsce. Jak podejrzewasz u siebie zawał, tudzież jakiś zator serca i pójdziesz z tym na SOR, trochę poudajesz, to oni mają w obowiązku wystawić L4. A to z tego względu, że ponoć gdzieś w Polsce kiedyś były pozwy. Były pozwy wobec szpitali, no że facet przyszedł, tak, podejrzewał zawał, na przykład tam, nie wiem, 30-parolatek, tak, lekarz gdzieś tam na dyżurze stwierdził, to pan jest zdrowy, do roboty, no i wysłali go do roboty i koleś w trakcie pracy zszedł, nie? I ponoć tym to jest spowodowane. To też taki tips do słuchaczy, jakbyście chcieli wyłudzić jednodniowe L4, idźcie na SOR.
1: Dobra, to ja taki tip wam powiem co do linii lotniczych. Taką słyszałem anegdotkę, że facet leciał samolotem i siedział obok matki z dzieckiem, nie? Dziecko się drze tam w niebogłosy. On taki wkurwiony, nie chce siedzieć obok tego dziecka, zawołał stewardessę, nie? Przyszła stewardessa i mówi, ja nie mogę siedzieć obok dziecka. Stewardessa patrzy, a co panu przeszkadza dziecko? Mówi, mi nic, ale sądowi przeszkadza. Podobno w 2 minuty znaleźli. mu miejsce inne.
2: Natomiast co do tego, co do służby zdrowia, to ja myślę, że punkt A, wódz ma rację, regulacje zabiły to, co było dobre w tej już i tak wyregulowanej służbie zdrowia, bo też jestem za prywatnym sektorem bezwzględnie. Można powiedzieć, że z tygodnia na tydzień coraz bardziej bezwzględnie. Mam ku temu, że tak powiem, swoje osobiste powody. Natomiast coś jeszcze zabiło zdrowe elementy w systemie służby zdrowia i to są kliki lekarskie i niedopuszczanie lekarzy do specjalizacji. To jak w Polsce porozmawiasz sobie z jakimkolwiek lekarzem, a już w szczególności z lekarzami na tak zwanej internie, która jest tak pogardliwie określana właśnie przez tych lekarzy, którym udało się po pierwsze wbić na specjalizację, po drugie coś tam jeszcze robić i na przykład doktorat zdobyć, a to wcale na internie nie jest takie powszechne, że mamy tam do czynienia z ludźmi, którzy są po doktoratach. Bardzo często to są po prostu magistrzy z tego względu, że nie mieli po prostu z kim, nie miał ich kto poprowadzić przez specjalizację. No i w wyniku czego mamy do czynienia z często w szpitalach książątami na włościach, tak? Którzy nie czują, że tak powiem, żadnej presji ze strony konkurencji młodych, tak? Tylko oni, że tak powiem, no, rządzą sobie jak chcą, tak? No bo wiedzą, że no i tak tego młodego nie ma kto poprowadzić przez specjalizację, no to pewnie zostanie tutaj na tym takim najniższym poziomie jako asystent i to nawet nie przy operacji, tylko przy zabiegówce, a w najgorszym razie skończy na tak zwanej internie. To był też przykład.
1: Dobrze, blacha.
2: To był też przykład ileś lat temu środowiska prawniczego i środowiska adwokackiego, które również było bardzo mocno wyregulowane. Co do tego typu regulacji, to tak na koniec jeszcze powiem, że gdzieś tam w przyszłych odcinkach bym był ciekaw, jak ty, Błażej, widzisz takie regulacje w Niemczech i które tobie osobiście z, że tak powiem, lewego oka ci przeszkadzają. No bo tutaj po ostatnich twoich wypowiedziach to się domyślam, że jednak są takie, które ci przeszkadzają, czyli jednak to państwo no nie wszystko robi idealnie. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo, cześć.
1: Dobrze, blacha wodzu, takie z mojego prywatnego poletka, takie dwie regulacje, jeśli chodzi o inżynierów budownictwa, którzy mają licencję na projektowanie, czyli tak zwane polskie uprawnienia. Są dwa systemy, które mi się podobają, a polski system mi się bardzo nie podoba. To jest system niemiecki, w którym jeśli skończyłeś studia konstruktora, konstrukcji, architekta czy whatever, zapisujesz się do izby tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie, bo musisz mieć OC jakieś, jak się by coś zazwaliło, ale w każdym razie możesz projektować, bo państwo bierze za ciebie tą odpowiedzialność, jeśli skończyłeś tą państwową uczelnię, zdałeś egzaminy, znaczy, że możesz projektować, bo masz wiedzę. Zgadzasz się, wodzu? Jak skończysz studia, to powinieneś mieć prawo wykonywania zawodu, bo to potrafić, bo zdałeś egzaminy?
0: Nie zgadzam się.
1: Nie? To po co są egzaminy?
0: Znaczy, tego nie wiem ci, nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale praktyka wygląda tak. Człowiek zaraz po studiach gówno wie, w dupie widział, w dupie był gówno widział. Takie są fakty.
1: Dobra, tu są inne studia, to jest też inna sprawa. Tu na studiach musisz chyba od drugiego roku, jak robisz 5-letnie studia, to od drugiego roku musisz pracować w firmie, która jest związana z twoim zawodem i ta firma wystawia ci ocenę, która jest brana pod uwagę, czy
0: to jest za mało.
1: I masz,
0: gdyby
1: masz
0: to
1: praktykę.
0: Miało faktycznie działać, gdyby to miało faktycznie działać, to osoba, która chce projektować instalacje elektryczne dla budownictwa, tak, powinna po pierwsze wybrać specjalizację w tym kierunku, a specjalizacji w elektrotechnice jest multum, to raz, i wybrać sobie pracodawcę, który pracuje dokładnie w tym kierunku, to dwa.
1: No i tak to się dzieje, bo inaczej,
0: jeżeli skończysz na przykład jako elektrotechnik, skończysz technikę napędową, to w instalacjach będziesz gówno wiedział i nie powinieneś mieć absolutnie prawa tylko i wyłącznie na podstawie papieru do wykonywania tego zawodu. Natomiast, także tak jak mówię, dyplom nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jeżeli by to miało działać, to tylko i wyłącznie pod warunkiem, że to jest dyplom po ukończeniu studiów w bardzo ścisłej specjalizacji. W
1: tym Niemczech są bardzo ścisłe specjalizacje i zazwyczaj dostajesz z tego, gdzie pracowałeś. Nie, naprawdę. I to nie działa. Zresztą, jak to nie działa, skoro niemieckie budownictwo jakoś ma się dobrze.
0: Nie sądzę, żeby to działało, dlatego że człowiek po studiach bierze się za projektowaniem budynków i ma prawo to robić tylko dlatego, że skończył te studia, bo tak jak mówię...
1: Jeżeli
0: studiowałeś elektrotechnikę, w Polsce, żeby móc mieć uprawnienia do projektowania, musisz skończyć kierunek o nazwie elektrotechnika. Problem polega na tym, że specjalizacji w ramach elektrotechniki jest bardzo wiele. I 90% z nich nie dotyczy projektowania instalacji w budynkach. 90% z nich nie dotyczy projektowania sieci, a jest to coś zupełnie innego niż projektowanie budynka.
1: Jeśli chcesz projektować sieci w budynkach, kończysz kierunek, który jest związany z projektowaniem sieci w budynkach i musisz wykonać parę projektów w ramach tej firmy, w której pracujesz. Ta firma wystawi ci ocenę. Wtedy zdajesz ostateczne egzaminy na swojej uczelni. Państwo daje ci papier pod tytułem, że skończyłeś tą uczelnię i tyle, nie? I wtedy zapisujesz się do
0: izby. Jestem ciekaw po prostu, jak szczegółowe są wymagania co do ukończonego kierunku.
1: To byś musiał zobaczyć, bo Polsce... ja sam tego nie wiem, ale wiem, że to działa, bo niemiecka gospodarka nie ma się źle, jeśli chodzi
0: o to. To nie jest argument, ale to nie jest istotne. Tak jak mówię, taka regulacja miałaby sens tylko i wyłącznie pod warunkiem, że studia nazywałyby się elektrotechnika, instalacje wewnątrzbudynkowe. Gdyby tak się nazywał kierunek studiów. Ale
1: w Niemczech takie masz studia, to jest...
0: Idę o zakład, że w Niemczech jest to dokładnie tak samo ogólnie nazwane jak w Polsce.
1: Nie. W Niemczech masz budownictwo i potem idziesz, masz elektrykę i ona jest... Są studia budowlane związane tylko z elektryką. Właściwie te wszystkie zawody związane z budownictwem, one są w ogóle, idą swoim torem, nie? Jeśli chcesz elektrotechnikę związaną z budową maszyn czy czegoś, to idziesz na Maschinenbau, które jest związane z elektryką. To jest tak podzielone.
0: To w tym wypadku może mieć to jakiś sens. Jeżeli jest to taki bardzo ścisły kierunek na instalacje budynkowe, to może mieć to jakiś sens.
1: A drugi system jest system brytyjski, gdzie masz izby i zdajesz takie egzaminy jak u nas na uprawnienia z izby, z tym, że izba się dokładnie ciebie o nic nie pyta, nie pyta się, jaką szkołę skończyłeś, co robiłeś w życiu, whatever, możesz przyjść z ulicy, zdać ten egzamin, on jest bardzo szczegółowy i bardzo wymagający i musisz mieć doświadczenie zawodowe, to jest ważne przed nim, w tym zawodzie, ale oni cię nie pytają o formalne wykształcenie. Jeśli zdasz ten egzamin i masz parę lat doświadczenia w tym zawodzie, to możesz być, nie wiem, piekarzem, ale zostać konstruktorem konstrukcji z uprawnienia.
0: Nie wiem, jak to wygląda w przypadku konstrukcji, wiem, jak to wygląda w przypadku elektrotechniki i tam jest coś takiego, że projektując nie musisz być członkiem żadnej izby i nie musisz mieć nawet kierunkowych studiów.
1: Konstrukcja musi mieć izbę po OC, bo to chodzi o OC.
0: Pod warunkiem, że osobą prowadzącą projekt jest ktoś, kto właśnie należy do izby. I teraz w Wielkiej Brytanii to wygląda w ten sposób, że OC bierze na siebie firma, a firma odpowiada już za to, kogo zatrudnia. W związku z tym w Wielkiej Brytanii masz ten rynek tak naprawdę dość taki wolny.
1: W konstrukcjach to głównie bierze izba OC, bo OC na konstrukcję jest niesamowicie wielkie, to jest dosyć duża, że tak powiem. Bo jak wiesz, jednego kopnie prąd, czy się budynek, wiesz, tam z hajta to ten, ale jak to się zawali, to już są gorsze pieniądze, dlatego to z konstruktorami zawsze był problem. Ale w każdym razie są dwie... Dwie szkoły, Otwocka i Falenicka, jak to mawiają. Jedna jest taka, że państwo, jak już cię wykształciło i bierze odpowiedzialność za to, że umiesz to robić, no to to robisz. Albo jak twierdzisz, że umiesz to robić, no to zdajesz egzamin i wtedy jesteśmy pewni, że umiesz to robić. W Polsce mi się to nie podoba, że z jednej strony kończysz studia, czyli niby zdajesz egzaminy i niby jakiś sensie państwo bierze odpowiedzialność, że umiesz to robić, ale gówno, prawda, bo ani tego nie umiesz, ale i tak nie masz uprawnień, bo musisz zdać z izby, ale izba cię nie przyjmie bez studiów, pomimo, że mógłbyś umieć to robić i zdać te egzaminy przed izbą, ale jak nie masz formalnego wykształcenia.
0: Jeszcze śmieszniej. W Polsce egzamin oprócz tego, egzamin, który trzeba zdać w izbie, jest bardziej prawniczy niż inżynieryjny i znam inżynierów znam ludzi mających tytuł inżyniera budownictwa, którzy w dziedzinie instalacji elektrycznych, którzy o prądzie nie wiedzą nic. Naprawdę. Po prostu nauczyli się przepisów prawnych i zdali ten egzamin.
1: Dlatego więc mówię, że no, niestety
0: są... W Polsce ten system jest totalnie do kitu.
1: Tak, no, są różne systemy na świecie i nieważne, czy państwowe, czy prywatne. Ale to właściwie ze wszystkim jest. Nieważne, czy to jest własnością jest państwo, czy prywatne i tak dalej. To chodzi o to, czy coś jest głową zrobione i czy coś jest dobrze zarządzane.
0: Ja ci powiem, że jestem tutaj jednak zwolennikiem wolności, że tak powiem, gospodarczej. To znaczy, tak jak w przypadku zaprojektowania instalacji elektrycznej w mieszkaniu, nie uważam, że były potrzebne jakiekolwiek konkretne kwalifikacje.
1: Ale i tu wodzu musisz, tak. Jeśli będziesz projektantem konstrukcji, gdzie się coś może zawalić na łeb i może zabić parę ludzi i tak dalej, są ubezpieczenia OC wymagane, które o ile jesteś certyfikowany przez izbę i ona bierze odpowiedzialność.
0: No dobrze, tylko wiesz,
1: one będą w miarę tanie. Jeśli dopuścisz w ogóle na wolną Amerykankę, te ubezpieczenia będą na tyle drogie, że faktycznie będą istnieli ci konstruktorzy, ale oni będą istnieli tylko z bogatych rodzin, które będą w stanie opłacić to ubezpieczenie.
0: Niekoniecznie. Widzisz, niekoniecznie, bo po pierwsze, rynek będzie się wymagał dostarczania usług, w związku z tym automatycznie ludzie będą robić to z pominięciem ubezpieczenia. Natomiast bardziej prawdopodobne jest to, że gdybyśmy mieli taką sytuację, to ubezpieczenia mogą być drogie dla tych, którzy na przykład nie mają ukończonych konkretnych studiów, a na przykład ubezpieczyciele sami z siebie, bez narzucania państwowej regulacji, kto może projektować również. I zakładamy, że państwo znika i nie z tej sfery i od tego momentu zostawiamy to czas całkowicie wolnemu rynkowi. Więc najprawdopodobniej...
1: Dobrze, pozostawmy pewne niedopowiedzenie, bo już o dużo kwestiach rozmawialiśmy dzisiaj, ale jutro muszę iść niestety do roboty. A jeszcze chciałbym 10 minut pozostać...
0: Ale Błażej, zaczynasz temat i...
1: Tak jak na państwowej telewizji, niestety. Jak na państwowej telewizji, ale no, każdy ma jakieś zobowiązania na jutro. Też mam i zaraz padnę. Także nie chciałbym... Co prawda, ty myślisz, że ja pierdolę głupoty ciągle, ale nie chciałbym pierdolić głupot wedle mnie. Także... No pożegnamy słuchaczy, ale zostań na Skype jeszcze chwileczkę, nie?
0: Wiem, zostanę, ale taką radę mam na przyszłość. Wybierz jeden temat i jedź nim od początku do końca. Chyba, że się wyczerpie, to wtedy zacznij ewentualnie drugie.
1: Tak, miałem notatki co do tej teorii, nie, to się nazywa tradycja ekonomii rozwoju i chciałem i to zacząłem przez tą całą Wenezuelę i tak dalej, ale zadzwonił Zenon z uchodźcami i wyszło.
0: Dałeś się znowu sprowadzić na manowca.
1: Tak, znowu. No, jestem mało asertywny. Dobrze, to żegnamy słuchaczy i życzymy miłej nocy i w ogóle wszystko. W przyszłym tygodniu mam nadzieję albo będzie Koreanka, albo będzie Szwed. Także już organizuję, ale ciężko jest z gośćmi, ale mam nadzieję zorganizuję. Także miłej nocy i cześć.

Elo Mordecki. Witam serdecznie, krawiec po tej stronie. Luźne gadki, spontaniczne, niezapowiedziane, jak zwykle. Zobaczymy, czy ktoś się zjawi, w końcu jest niedziela, a wy musicie jutro wcześnie wstać, żeby zarabiać na donejciki dla krawculka kochanego swego.

Nie no, żartuję. Właśnie, a propos donajcików. Ostatnio w audycji Jacka, który to tak po koleżeńsku i grzecznościowo przyjmuje donaty, które idą do kieszonki wiadomo kogo, prawda? Nie trzeba mówić. Mojej. No to właśnie tam przyszedł donajcik od E. Marcinsa, który to zresztą, jak słyszałem, jest pomysłodawcą naszego rankingu Nocniki 2020. No to ten donajcik chyba nie został odczytany, więc odczytam go teraz. Nocniki 2020, tylko na Discordzie. W rubryce osobowości Discorda głosujemy tylko na osobę, której nazwa zaczyna się na E i kończy na S. Zaczyna na E, a kończy na S. Etamus? Edytus? Nie wiem, kto to może być. Donate finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców E. Marcinsa. No proszę, no proszę. Pojawił się też komentarz, aby mnie jakoś tam wyłączyć z tego głosowania. I powiem wam, że nic dodać, nic ująć. No kurczę, to bez sensu trochę, żeby ktoś tam na mnie głosował. Ja jestem w ekipie, znaczy nie jestem organizatorem absolutnie, bo jak mówię, pomysłodawcą jest E. Marcins. Zdaje się, że jeszcze ktoś tam pomagał, no na pewno ktoś pomagał przy organizacji tego. Nie wiem, czy tam Zenon, czy Potrzeba, czy kto. Czy tam, kto tam zrobił takie fajne logo i tak dalej. No ale parę osób w to było zaangażowanych. No ale no faktycznie, bardzo proszę o wyłączenie mnie z tego rankingu. To trochę tak jakby, nie wiem, Sylwester Stallone zrobił ranking na bohatera kina akcji wszechczasów. No i tam by byli do wyboru Steven Seagal, Chuck Norris i na końcu by wygrał Sylwester Stallone. No to tak łyso i głupio trochę, nie? Może zły przykład, bo to akurat nie ja zorganizowałem tą fajną inicjatywę, ale no, łyso by było, tak łyso, gdybym gdzieś tam zajął jakieś miejsce. No więc bardzo proszę, jeśli ktoś jeszcze nie głosował, to bardzo proszę o głosowanie na wszelkie postacie, wszelkie wydarzenia i tak dalej związane z Nocnym Radiem, byleby wyłączyć z tego mnie, bo no, bez sensu. Troszkę. Ale bardzo się cieszę. Fajna akcja. No i czekam z niecierpliwością, kto tam zajmie zaszczytne pierwsze, drugie, trzecie. Nie wiem, czy w ogóle będzie jakieś podium, gdzie... Czy tylko zostaną wyłonieni zwycięzcy. Czy może będzie drugie i trzecie miejsce? No właśnie, nie znam szczegółów. W ogóle sporo się dzieje tutaj w Nocnym Radio. Audycja Jacka zapowiadana, która, no, z całym szacunkiem, Jacuś to jest radiowa bestia, jak dla mnie, i sam bym na niego zagłosował. Może nawet zagłosuję, jeszcze jest trochę czasu. Wyniki mają być ogłoszone w piątek, tak słyszałem. No to chyba zagłosuję może na Jacka, jako na takie odkrycie tutaj roku. Nie wiem, kiedy on zaczął nadawać właściwie. Ja nie mam głowy do takich rzeczy, do dat, godzin. No ale gdzieś tam na pewno bym chętnie zagłosował na niego. Hej, hej, hej, wariaty, hej. Witam zgromadzonych, gromadzących się. Nie gromadzić się, już widzę więcej niż pięć osób. Rozejść się. A tu mandaciki zaraz polecą. Jest nocna zmora. Jak tam nocna zmora? Sprawy rodzinne. Jak tam, poukładało się wszystko ok? Jak tam się sprawy mają? Jak miałbyś ochotę się podzielić z nami jakimiś nowinkami? Bo wiesz, my tu się interesujemy, my musimy wszystko wiedzieć. Tutaj nocno-radiowa rodzina, rodzina Nocnego Radia. Szczęść Boże. Jest też Tomu, jest też... Are Lamson, siemanko i pozdrówka od pomidorowego Tomeczka. To był Tomek od pomidorów? Już mi się myli. No, pozdrawiamy pomidorki. Pewne osoby też się tu zjawiły, już nie powiem jakie, prawda?
WB, witam cię serdecznie. I KG Bierut, jak zwykle, wkleja dużo emotikonów. I Maharadża z brzegu, najbardziej konsekwentny i stały i sponsor nasz nocno-radiowy. Jakby tak podsumować te wszystkie 3 złote, to się naprawdę, to już można by pałac Maharadży zbudować. Ale taki właśnie z brzegu Maharadża. Dobrze, że nie ma Maharadża z Podlasia. I M. Robaczek. Mister Robaczek. Pan Robaczek. Polaczek Robaczek. Psolaczek. I E. Marcins, wspomniany właśnie, który tutaj, którego donata przed chwilą czytałem i który właśnie promuje Nocniki 2020 i był pomysłodawcą. No ciekawy, jak to się rozwija. Nawet nie wiem, jakie są wasze głosy, bo nie wiem, to się jakoś da sprawdzić. No w ogóle dzieje się. Sylwester, no nie był to Sylwester marzeń ostatnio. Przyznaję, trochę dałem ciała. No ale wasze opinie są takie, że może być, ujdzie w tłoku. No i lepsze to niż nic. Więc no cóż. I fajnie mi dało do myślenia, powiem wam, to, że słuchacze, że się stworzyła taka grupka renegatów, którzy uciekli sobie na Discorda. No, dobrze dostać takiego pstryczka w nos, powiem wam, że to tak daje trochę do myślenia i może mnie zmobilizuje do jakiegoś lepszego nadawania. Już tu nie chcę deklarować, czego to nie zrobię, prawda? Bo znowu się, wyjdzie efekt Etama. I jak powiem, to nie zrobię. No, ale mam nadzieję, że znajdziecie w sobie trochę takiej wyrozumiałości, wiecie, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś tam, kto będzie miał gorszy dzień, komu coś nie wyjdzie, czy mnie, czy Etamowi, czy tam się Edyta nie spodobała, czy coś, to żeby od razu tam kogoś wdeptać w ziemię, no to zdarza się, no raz jest lepiej, raz gorzej, no. Audycja Jacka też okazała się trochę, jak dla mnie przynajmniej, taką wydmuszką. Pojawił się też taki nieprzychylny nieco komentarz, że no to tak troszkę, no liczyliśmy na więcej, a może po prostu to chrześcijaństwo to nie jest taka prosta rzecz, żeby to wybronić, nie? I żeby to jakoś przedstawić w samych superlatywach. Może po prostu jest to ciężkie zadanie. No, Jacek się starał, ale może to po prostu go przerosło trochę. Jak dla mnie troszkę taka audycja wydmuszka. Też nie jestem zadowolony, bo tam zadzwoniłem trochę taki też jakiś taki... jak to powiedzieć? No, taki jakiś wymięty tam zadzwoniłem i też tam sapałem troszkę... No i znaczy powiem tak, argumenty, jakieś tam fakty, opinie Jacka to jest taki odgrzewany po raz tysięczny kotlet troszkę dla mnie, nie? Że to już było i to już było nieraz w Nocnym Radio. Tak samo nasze kontrargumenty, które w sumie nie wiem czy potrzebne, bo to miała być audycja taka pro-chrześcijańska, broniąca chrześcijaństwa, katolicyzmu, przedstawiająca od trochę lepszej strony to zjawisko, tą wiarę. No a tam zaraz zadzwonił krawiec, Zenon i psioczą, nie? No to tak trochę to tak nie wyszło. Może to nie wyszło do końca tak, jak mogłoby wyjść, ale też... Ale Jacka zawsze miło posłuchać, myślę. Pozdrawiam też Ciosanego z Kartofla, który był z nami też na Sylwestra na Discordzie. Gadaliśmy sobie. I Lawia. Lawia to chyba jakaś nowa słuchaczka, bo tak nie kojarzę. W ogóle coraz częściej na czacie, w komentarzach pojawiają się nowe różne niki, pseudonimy. No i już nie wszystkich sposób spamiętać. Niestety. Coraz więcej nas chyba jest. Przybyło trochę subskrypcji. Też. I no, i tą drogą będziemy szli chyba w nowym roku. Coś czuję, ponieważ
jak gadam tutaj z załogą, z ludźmi, to wyraźnie widać, że ludzie są pełni zapału. Potrzeba trochę odżył, załatwił swoje różne sprawy życiowe, poukładał sobie trochę, ma więcej czasu i tak się deklaruje, że właśnie coś ma, no czuć po prostu, że ma dużo w sobie nowych sił, tak jakby, nie? Więc to taka dobra wiadomość dla fanów potrzeby. Myślę, że możemy liczyć, no... Myślę, że możemy spokojnie się spodziewać czegoś więcej niż bezlitości jeszcze, jakichś dodatkowych rzeczy. Zenon myślę, że też w końcu ogarnie swoje jakieś tam sprawy, trochę więcej będzie miał może czasu i w końcu uraczy słuchaczy, jak się ładnie to rymuje. Uraczy słuchaczy, aż się rozkraczy. No. I będzie jeździł jak na klaczy. I tak dalej. No, i może w końcu będzie kozaczył ze swoją kozą nocną, koza nocna. Czekamy, chętnie bym posłuchał. Zawsze to miło posłuchać kogoś nowego, ciągle ten krawiec i tak krawiec i witam was serdecznie. Dziś taka luźniejsza audycja, w której chciałbym wam powiedzieć o tym, że PiS i katole, a wszyscy już, może przełączę, może coś Enki nadaje. No i tak miło czegoś nowego posłuchać, nie? Więc... Ci prowadzący, którzy rzadko nadają, albo którzy dopiero od pewnego czasu nadają, albo... No, powiem tak, wszystko oprócz Krawca nagle może zyskać na wartości i na mocy, ponieważ no, tyle jest już tych moich pogadanek głupkowatych, z których nic nie wynika, że po prostu miło, jak jest jakaś odmiana, bo trochę inny punkt widzenia, inny sposób bycia, ekspresja i to się po prostu fajnie słucha. Sam lubię sobie posłuchać czegoś w nocnym radio. Co tu napisał E. Marcins? Chciałbym dodać, że ze względu na procedury demokratyczne nad liczeniem głosów... czuwa pan Krzysztof Bosak. No tak, to jest tak, taka alternatywna ksywka, pseudonim dla naszego ciąga Blunga niezastąpionego. No to dobrze, że on czuwa. Ja mam do niego zaufanie. To jest dobry chłopak, uczciwy. No i zobaczymy, co to się będzie działo. Sam jestem ciekawy, jakie są opinie. A to jest fajne, bo to nam da do myślenia trochę i zorientujemy się, co wam się podoba, nie? W którym kierunku iść. Więc i zabawa, i fajna taka ankieta, która da nam do myślenia trochę, co lubicie. A linka do... tej akcji znajdziecie na stronie nocneradio.pl, na której też pojawiła się niespodziewanie ciekawa audycja, którą wrzucił Byte Eater. Byte Eater właściwie dwie audycje wrzucił. No, wszyscy myśleli, że Byte Eater jakoś tak się pożegnał tutaj z nocnym radiem, a on wrzuca audycję. I jak dla mnie bomba po prostu, nie? I wrzucił dwie fajne rzeczy. Jedna to jest Epicentrum, dodatek o sztucznej inteligencji. Gansy, czyli technologia cache, targujące się boty, głowa sędziego podobna do piłki nożnej i zagadka atrakcyjności opowieści o możliwym kresie ludzkości za sprawą sztucznej inteligencji. No, brzmi mocno geekowo. No ale Byte Eater jest tutaj chyba jednym z większych geeków. No więc jeśli ktoś też czuje się geekiem albo lubi takie tematy, no to będzie pewnie usatysfakcjonowany jak krawiec po donejcie. Co to przyszło? Aż zaparcia dostałem, aż mi się siku zachciało. Kasia. No Kasia, czy ty... Ja się boję donatów od Kasi, bo jak przychodzi takie 50 zł, to ja zawsze sobie wyobrażam taką Kasię wychudzoną, głodną, która tak zagląda do portfela i mówi do swojego malutkiego dzieciątka: dziś niestety tylko ziemniaczki będą z kefirkiem.
mamusia biedna. Ja nie wiem, co ona... A co, jak ona oddaje dużą część swojej renty, na przykład, albo coś? Cześć Krawczyku, witam w nowym roku. Cześć Kasiu. Krawczyku. Czy to przypadkiem nie jest... Nie, to nie jest ta Kasia. To jest inna Kasia. Ale... No, może są dwie Kasie? Nie, jest jedna Kasia tutaj. Dzięki, Kasia. Tak serio, to naprawdę... nic tak nie sprawia, że krew mi szybciej płynie w żyłach, jak dobry donejcik. Więc... Tak. A no... Dobra. Wiecie co? Chyba sobie aż łyknę coś. Żebym nie skończył jak furiat. Ale to będzie wasza wina, bo po prostu mnie rozpieszczacie donate'ami. I... Ja wpadam w jakiś taki... stan, w którym po prostu muszę się napić. Dobra, wasze zdrowie. Okej. Wracając do tematu audycji, Byte Eater wrzucił też drugą ciekawą rzecz. Spisek szlachetnych, trumna z blachy szlachetnej. I to jest audycja z tego, bo jeszcze jej nie odsłuchałem, ale z tego co widzę, znaczy kawałek słuchałem i jestem na 90% pewien, że to jest ta audycja, którą Blacha jakby ufundował, ten Blacha, słynny Blacha, którego znacie z różnych radiów i była to taka audycja pożegnalna jakby Blachy, który odchodzi z radiów, ze wszystkich radiów. Sprawy życiowe, wiecie, różne tam i po prostu, albo po prostu stwierdził, że radia ogólnie nie spełniają jego bardzo wysokich oczekiwań, bo Blacha zawsze miał bardzo wysokie oczekiwania co do radiów, to od niego pochodzą te delicje radiowe, którymi on się delektuje. Blacha zawsze podchodził do audycji radiowych jak do wina. No i mogło być tak, że na przykład włączył sobie jakiegoś tam Krawca, usłyszał to pierdolenie i powiedział sobie chciałbym, może to zabrzmi albo inaczej. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że na zjawisko typu radio patrzę jak na wino. I Krawca audycję mógłbym porównać tutaj do wina marki Byk, ewentualnie Amarena, ewentualnie Komandos, a nie gustuję, tak się składa, w takich akurat trunkach. No wiecie, znacie Blachę, nie? I mógł po prostu uznać, że zbyt wiele audycji w różnych radiach zaczyna mu smakiem przypominać tego przysłowiowego komandosa. No i... O, a Kasia jest nawet na czacie. Chyba pierwszy raz. Bo ja nie pamiętam, żeby Kasia była na naszym YouTube'owym czacie. Kasia, przyznaj się, pojawiłaś się wcześniej? Bo tak nie kojarzę trochę. Pisze tutaj, uspokój się i nie gadaj głupot. Dobrze, Kasiu, postaram się, chociaż wiesz, że w moim przypadku nie gadać głupot, to tak jakbyś powiedziała, nie wiem, jakbyś powiedziała Mozartowi, nie graj na fortepianie, nie? To tak, Krawiec, nie gadaj głupot. No, i to jest audycja właśnie, którą ufundował Blacha, żegnał się ze słuchaczami i chciał, żeby to była taka super audycja. Była audycja wolnościowa, były nagrody książkowe, byli specjalnie zaproszeni goście, a na stronie Nocnego Radia, nocneradio.pl, macie tą audycję wraz z dokumentacją całą audycji, którą wkleił Byte Eater na prośbę Blachy. Także... No, myślę, że delicje radiowe i chapeau bas.
Nie no, zawodowo, naprawdę, tutaj już mówię bez cienia ironii, że podoba mi się takie coś. Jest tutaj cała dokumentacja.

poza kolejnością. Takie dwa tematy wybrałem, luźnogadkowe. Być może też ktoś zadzwoni. Przypominam, że wszystkie audycje w Nocnym Radio są nadawane live, więc można też zadzwonić i skomentować. No ale to jeszcze mi dajcie chwilę, żebym się rozkręcił, żebym jakoś nawinął tutaj temacik. No właśnie, odbył się Sylwester Marzeń. Jak zwykle się nie obyło bez kontrowersji, ale no jak ma nie być kontrowersji, skoro grube miliony idą na tandetnych, umówmy się, artystów. Stąd tytuł audycji dzisiejszej, Wieś tańczy i śpiewa. Myślę, że to dobrze oddaje klimat Sylwestra Marzeń na TVP2. Nie oglądałem oczywiście, bo to trochę tak uwłacza. W ogóle myślę, że to jest takie naplucie, znaczy to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo z jednej strony mamy zakazy, różne obostrzenia, które dotyczą nas maluczkich, a nagle się okazuje, że niektóre zwierzęta są równiejsze, jak u Orwella, i że Sylwester z masą publiczności, bo tam tłumy przyszły, mieli być statyści, a byli też normalni ludzie z tego, co widzę, bo chyba nie było stać TVP na wynajęcie takich tłumów, żeby stali i machali rękami, tak jak im kazano. No więc po prostu pojawiła się masa ludzi. Sanepid się odgrażał, że tam zbada sprawę, ale wiecie, jak to jest. Jak faszyści są u władzy, to nie znajdzie się nikt, żaden urzędnik, żaden gość Sanepidu, który się za to weźmie. No bo jak? To tak jakby za Hitlera na przykład, za nazistów. Nagle ktoś chciał skontrolować wielkiego wodza, nie? Pod jakimś tam kątem. No nie ma szans. Albo u komunistów, jakby ktoś chciał na przykład sprawdzić, czy towarzysz Stalin dopełnił procedur, no to go powieszą za jaja na drucie kolczastym od razu, nie? I u nas się zrobił taki sam klimat. I popatrzcie, z jednej strony ludzie mają naprawdę problem finansowy. Ja tutaj w Środzie Śląskiej widzę, że coraz więcej takich wywieszek na szybach, lokal do wynajęcia. Przypuszczam, że wielu się już naprawdę mocno gimnastykuje, żeby się utrzymać na powierzchni. Przeżerają swoje oszczędności, jakieś zaskórniaki, żeby tylko ten biznes wytrzymał, nie? Knajpy nie przyjmują gości, tylko wszystko na wynos i tak dalej. No próbują, walczą. Szacunek dla tych ludzi, dla przedsiębiorców. A z drugiej strony specjalna kasta. Kurski i jego ulubieńcy, zawsze ci sami, nie? Zawsze musi być Zenek Martyniuk, któremu on zapłaci grube miliony. Nie wiem, to jego chłopak czy co, że zawsze go bierze. To chyba ktoś taki jak ten. Jak się nazywał ten przydupas? A, nieważne. No w każdym razie widać tu jakąś taką nierówność i że właśnie jest specjalna kasta, której wszystko wolno. I tak, napluli Polakom w twarz, a oni przyszli po prostu i rekordy znowu. Wszyscy oglądają Sylwestra Marzeń. A kto tam wystąpił? No właśnie Wieś tańczy i śpiewa. Słuchajcie, jakieś Milano, zespół disco polo Milano, jakieś majteczki w kropeczki, nie? Akcent. No właściwie same disco polo tu mamy i jakieś stare, takie odgrzewane przeboje typu Macarena. Thomas Anders... Ja pierdolę, a ja się chciałem śmiać, że może by Thomasa Andersa takiego już podstarzałego zaprosić i MC Hammera, no to tak przestrzeliłem z MC Hammerem, ale widzę, że Thomas Anders był bez Dietera Bolena, czyli Modern Talking, czyli najbardziej taka wieśniacka, obciachowa muzyka, która się nadaje dla Januszy i Grażyn, nie? Czyli Modern Talking, grupa Boys, jakaś Roxana Węgiel, Golec Orkiestra, jeszcze Golec Orkiestra, no dobra, no kiedyś sam tam jakiś tam jeden przebój lubiłem sobie posłuchać do wódeczki, Cleo, Marcin Miller, grupa Boys, Weekend, czyli same takie klimaty, wiecie, bara, bara, bara, riki, tiki, tak, tara, tara, tara, daj mi jakiś znak. No, czyli sama taka muzyka, jakąś makarenę tańczyli, no ja pierdolę, to jest

0: taki obciach, nie wiem, nie ma młodych artystów, nie można było zaprosić kogoś wartościowego, nie wiem. Macie jakieś jeszcze propozycje, kogo można by tu zaprosić? Może kapelę z Nadbaryczy, nie? Tych, co grali piosenki dla ojca Rydzyka na przykład. Albo ten, jak się nazywa ten, taki przydupa z władzy zawsze. Rosiewicz, o, Rosiewicz, nie? To jest dramat. I ludzie przyszli, takie tłumy, nie wiem, rekordy oglądalności, miliony Polaków przed telewizorami słuchają tych wieśniaków. Sorry, przepraszam, zawsze powtarzam, że to nie chodzi o to, że ktoś jest ze wsi, tylko wiecie, wieśniak taki, że tam przyjdzie w jakiś tam w bermudach, mokasynkach i będzie... Ja pierdolę, nawet ciężko to jakoś podsumować. Napluli Polakom w twarz, pokazali, że są równi i równiejsi. Może Szazę jeszcze można by zaprosić, nie? Szaza na przykład. A Polacy udają, że deszczyk pada. Przyszli, cieszą się po prostu. Przed telewizorami oglądają. Wiem, że major Suchodolski też słuchał sobie Sylwestra Marzeń i myślę, że to dobrze oddaje właśnie klimat i Target, o, dobrze oddaje Target właśnie Sylwestra Marzeń, grupę docelową, nie? Major Suchodolski i Kononowicz, no, oni lubią, nawet major mówił, o, fajne właśnie takie, o, że noga chodzi sama, właśnie takie tararara, kriki tiki, o, fajne takie, o. No to właśnie ten poziom, nie? Nie wiem, nie można było jakiegoś Pogodno zaprosić, jakiegoś Kazika, jakieś Strachy na Lachy, czy jakiejś Kasi Nosowskiej przynajmniej, no. No wiecie, taka muzyka też popularna, ale coś na poziomie, nie? Ja wiem, że to jest impreza, że tu chodzi o to, żeby się bawić, no ale wśród nas są też ludzie, którzy jak organizują sobie wesela, potem mi opowiadają, stary, wziąłem tam, zrobiłem nietypowo, nie? Nie było disco polo, nie było siadania na balonie, nie było tam wsadzania sobie kiełbasy gdzieś, nie wiem, jakie tam są zwyczaje weselne, ale takie, tak, też takie wyśniackie zawsze, nie? Że tam, nie wiem, ktoś ma coś złapać, jakieś majtki czy coś, zaglądają pannie młodej pod sukienkę i tam coś jej tam wkładają, nie wiem, jakieś takie zabawy, nie? Nie wiem, może Polacy po prostu zasługują na taką rozrywkę, na taką władzę. Czytałem dziś też o tym, że nowy podatek cukrowy sprawił, już wszedł od 1 stycznia, że napoje właśnie słodkie podrożały o 40%. Co się bardzo mocno odbiło na cenie Coca-Coli i innych tam Orężat, Helena. No więc władza nas wychowuje i okazuje się, że Polacy są zadowoleni. Poczytałem sobie komentarze i wszystkie prawie komentarze, 90% komentarzy z góry, od góry do dołu, to są takie komentarze w stylu i bardzo dobrze, bo cukier jest niezdrowy. O, to jedyne, co PiS dobrze zrobił. O, właśnie bardzo dobrze, bo to jest niezdrowe. Myślę, że chyba doszliśmy do takiego momentu, gdzie trzeba sobie powiedzieć wprost. Polacy, skoro nie szanujecie wolności, nie rozumiecie tego, że każdy może grzeszyć sobie na własne konto i w piekle się smażyć takoż, skoro chcecie, aby nas władza wychowywała, to zasługujecie na nowy PRL bis i na to, że za niedługo na przykład Kaczyński wam podniesie cenę za konsolę do gier, bo dzieci powinny grać w piłkę i Kaczyński wam na przykład każe chodzić do kościoła, bo też chce was wychować, żebyście byli Bożymi ludźmi i tak dalej, nie? I dobrze, że właśnie nie mamy dostępu do broni, bo za głupi jesteśmy i pan władza wie lepiej, co dla nas dobre. Dobrze, że niech pozamykają w więzieniu tych właśnie tych mafistów, narkotykarzy całych. No, to jesteśmy na poziomie Kononowicza. Właśnie Kononowicz tak by zrobił, by zakazał tego, zakazał tamtego, temu zabrał. No i już, świetnie, nie? Świetny kraj po prostu. Nie wiem jak wy, myślę, że no, mówiąc o Polakach, mam na myśli większość naszych rodaków, ale mam taką nadzieję i w sumie przekonanie trochę, że wśród nas tutaj większość, zdecydowana większość, to są ludzie, którzy szanują wolność, którzy cenią sobie wolną wolę i absolutnie nie uważają, że państwo jest od tego, żeby nas wychowywać. Sylwester u majora? No major jak to major, no jakieś takie laski dwie go wzięły do siebie do domu, wyjechał, wystroił się jak stróż w Boże Ciało, albo jak cham na zastrzyk, jak to Najman mówił, albo jak się jeszcze można wystroić, jak szczur na otwarcie kanału. No i z tymi laskami spędził czas i praktycznie cały czas gadał o pieniądzach. I tak się gapił w ten monitor i o, no to donate'ów nie ma, no ale to nie o to chodzi, że pieniądze. No ale ja wydałem, no właśnie, mi się to nie zwróci. No i te dziewczyny, które tak go zaprosiły gdzieś tam do siebie, to tak chyba się nie bawiły zbyt dobrze, bo on tak cały czas o tych donate'ach i że tu mu się nie zwróci za taksówkę, że on wydał i tak dalej, i tak dalej. No tak się trochę nie potrafi chłopak zachować. No ale chyba sobie zarobił nieźle, bo major wpadł na pomysł, żeby zrobić coś na wzór Daniela Magicala, czyli nocne spanie. Wiem, że to dla was jest abstrakcja totalna. No Kazik by się nie zgodził, Monika, faktycznie. No to faktycznie Kazik ma swoje zasady. To jest jeszcze to pokolenie, które potrafi zachować, które potrafi mieć sztywny kark i odrobinę godności. A nie takie łajzy jak jakiś tam Zenuś, czy tam jakieś boysy. Ci to pójdą do każdej władzy, nie? Łachmyty pierdolone. Czy chciałbym dostępu do broni? Waham się, powiem ci, Mark, bo właśnie nie wiem, czy Polacy dojrzeli do tego. Widziałem dzisiaj takie nagranie, gdzie u Czechów idzie sobie koleś ze swoją matką, nagle przez ogrodzenie przeskakuje pies. I ta pani, ta mama kolesia trzymała jakiegoś tam, miała na smyczy jakiegoś małego pieska. Tamten, co wyskoczył, większy pies zza płotu, rzucił się na nich i tam próbował zaatakować. Koleś wyciągnął spluwę z kabury i strzelił parę razy. I strzelił parę razy na postrach i odgonił tamtego psa, który już tam się dobierał do tego psa, przewrócił tą matkę. Myślę, że Czesi są na przykład od nas bardziej jacyś tacy rozwinięci. I zasługują bardziej na to, żeby mieć broń. Kraj, któremu, nie wiem, tak, no ci Polacy, którym tak się pluje w gębę, a oni oglądają dalej tego Sylwestra, cieszą się, że Modern Talking, że Boysi, to nie wiem, mi się to źle kojarzy. W ogóle będzie też o innym dziwnym zachowaniu Polaków. No właśnie, co chciałem powiedzieć, że Polacy popierają ten podatek cukrowy w większości, bo żeby nas władza wychowała, tak? I powiem wam, że to jest trend chyba ogólnoświatowy, bo słyszę, że ogólnie na świecie teraz tak jest, że obywatele zaczynają oczekiwać właśnie, żeby ich władza wychowywała, żeby o nich zadbała, żeby była taką naszą babcią, matką, ciotką. Ale na antenie jest Etam. Cześć Etam, hej, hej.
1: No cześć, zawsze szukasz dziury w całym. Rząd chciał dobrze, a Polacy będą sobie oczywiście z tego drwili, bo to jest normalne. Jak chcesz ominąć podatek cukrowy, to kupisz słodki napój, no najbardziej taki znany i popularny, czyli kolę bez cukru, gdzie podatku cukrowego nie będzie, jest, i sobie ją po prostu osłodzisz.
0: No właśnie też jest. Okazuje się, że Podatek cukrowy dotyczy nie tylko napojów z cukrem, ale też ze substancjami słodzącymi, dlatego też Coca-Cola Zero też podrożała. I to dosyć znacznie, bo coś, co kosztowało na przykład tam, no już nie pamiętam dokładnie, ale 4 zł, to teraz tam będzie kosztowało 6, nie? No więc to spory. Wyłączone są z tego na pewno soki, też chyba jak to u nas tak nieprecyzyjnie, że ze znaczącą, to takie prawne określenie, nie? Ze znaczącą zawartością owoców, czyli no jakieś tam takie soki, które mają 100% na etykiecie, co jest bzdurą trochę, bo to jest rozcieńczane i tak, no to ich one nie podrożeją, nie podrożały też na pewno napoje izotoniczne.
1: No cóż, to z tym cukrem to rzeczywiście będzie problem, bo z tego co widzę, to cukier dodawany jest nawet do owocowych jogurtów u nas, żeby podnieść poziom smaku. Także wszystko w takim razie podrożeje, no ale trzeba powiedzieć, że potrzeby budżetowe są spore. Musimy coś zbudować, może jakiś pomnik na przykład, nie? Także no, w pewnym sensie jest to uzasadnione, nie? Co do broni, co do tematu broni, no to cóż, dobrze, że to powiedziałeś, bo nie słyszałem o tym, że w Polsce nie można było mieć broni, a może raczej słyszałem, że nie można o tym mówić, że się ma broń, natomiast jak ktoś kupi, to będzie miał. Dobra, to teraz co tam było dalej, bo mówiłeś coś o tych szczepieniach celebrytów. No, szczepienia celebrytów to jest właśnie taka ciekawa sprawa. Ja nawet wymyśliłem dowcip na tą okoliczność tych szczepień. Wiesz, na przykład, gdzie szczepionki, no, że szczepionki są bezpieczne? No, są bezpieczne, bo są w lodówkach i to w bardzo niskiej temperaturze.
0: Minus 70 stopni.
1: A czy szczepionki zagrażają naszemu organizmowi?
0: Teoretycznie nie. Czytałem dzisiaj właśnie takie, no co prawda z mediów głównego nurtu, artykuły, które no rzekomo rozwiewają te różne szurskie teorie. I dosyć, wiesz, mądrze jest to napisane, nie znam się aż tak dobrze, ale wiesz co, ja to sobie myślę, że dzisiejsze szczepionki to jest trochę inna bajka niż na przykład szczepionki, które my pamiętamy z dawnych czasów, tak samo jak dawne komputery i nowe komputery, to jest trochę inna bajka, nie?
1: Więc... No tak, tam to się mniej psuły, to prawda. Natomiast z tymi szczepionkami, no cóż, odpowiedź jest przewrotna. Otóż nie są niebezpieczne dla naszych organizmów, dopóki są właśnie w tych lodówkach w niskiej temperaturze. Oczywiście z tymi celebrytami, którzy się pchają i teraz przepraszają za wszystko, to przecież było wyraźnie mówione, że w kampanię emocjonalną zostaną zaangażowani celebryci. No to też ich zaangażowali i oni się chwalą teraz, tylko nie w ten sposób, jak myśleliśmy. Oczywiście musiał być tutaj pewien element zaskoczenia, że oni tak się tam zakradli, karamba, i po prostu się wkradli, powiedzieli, że są, nie wiem, nauczycielem, staruszkiem czy z tego, no, przebrali się w kitel taki pielęgniarski, sobie dali strzyknąć. Oczywiście to jest bzdura, to każdy rozsądnie człowiek myślący o tym wie. Jak to pierwszy raz usłyszałem, zacząłem się z tego śmiać, bo szczerze mówiąc, no, pomysł, że tak powiem, żeby w ten sposób to zorganizować, był znakomity, bo w normalnym, takim prostym człowieku to będzie od razu budziło taki, jakby to nazwać, taką zazdrość. No patrzcie, kurde, znowu cwaniaki tutaj, kurczę, bo mają kasę, to sobie załatwili, nie? No i będziesz co chciał? Iść się zaszczepić, nie? To jest proste.
0: Wiesz co, Etamie, ja mam pewne takie przecieki, informacje na temat tego, jak to wygląda od strony kuchni, że tak powiem, z tymi właśnie szczepiącymi się poza kolejnością. Głośna sprawa teraz i Polacy są oburzeni tym, że aktorzy, celebryci, jakby no taka specjalna kasta się zaszczepili poza kolejnością. A to wygląda na to, że jest to trochę, po pierwsze, burza w szklance wody, po drugie, wyszła z Polaków taka zawiść trochę. ponieważ to jest tak. Te szczepionki, one są w takich fiolkach, w których jest, powiedzmy, dawka na 6-7 porcji i to się tam rozcieńcza solą fizjologiczną. I...
1: 6 razy 3, 7 to nasz minister zdrowia wymyślił, że będzie bardziej rozcieńczał i podawał 7. To jest pomysł naszego ministra zdrowia.
0: Nie, no to ponoć jest informacja od producenta, że przebadali, zbadali dokładnie na ile to wystarcza i jakby troszkę tak dali, wiesz, na wyrost najpierw. No i się okazało, że może to wystarczyć na troszkę więcej. Też tak nie do końca to rozumiem, bo w przypadku leków powinna być dawka taka, wiesz, ścisła, nie? Że tyle i tyle, ale tutaj może być po prostu ciężej to określić i wszystko jest tutaj okej, nie? Jakby. I wygląda to tak, że na szkoleniach lekarze dostali taką informację, że ta szczepionka po wyciągnięciu z lodówki, ona przetrwa tyle i tyle i żeby się nie zmarnowało, jak się okaże, że ten nie przyjechał, bo mu tam, wiesz, pies zachorował, ten nie dojechał, bo ma za daleko, no to żeby się to nie marnowało, to żeby po prostu wziąć kogoś, nawet z łapanki, żeby kogoś tam wytypować i żeby to zużyć. Po prostu, wiesz, no to kosztuje 200 zł, nie? To trochę sporo pieniędzy mogłoby w błoto pójść, więc dla mnie mądra decyzja, żeby się nie marnowało. I wytypowali tych celebrytów, też myślę mądrze, ponieważ oni mieliby dawać przykład. Znaczy, tak wiesz, trochę teraz patrzę od strony może tych, którzy mają większe zaufanie ogólnie do szczepień, bo ja taki jestem trochę, jak wiecie, rozdwojony tutaj. Może ze względu na swoje złe doświadczenia.
1: No, no nie zaszczepisz się, no, przyznaj się na antenie.
0: No, na pewno odczekam trochę.
1: No nic nie da.
0: Odczekam, poczytam. Wiesz, no, czy ty byś chciał, żeby nasze pieniądze były wyrzucane w błoto? Bo to są nasze pieniądze, tak? I chciałbyś, znaczy, żeby
1: nie,
0: je wyrzucano
1: oczywiście,
0: w błoto.
1: Żebym nie chciał. Ja bym oczywiście masowo zmagazynował chlorowodzian amantadyny, który kosztuje 10 zł za opakowanie, cała kuracja. I tyle. I jeżeli jest już zaraza, to się ją leczy, a nie się szczepi na tą zarazę. To jest oczywiste. Natomiast tutaj są sytuacje dokładnie odwrotne. I mało tego, Polska powinna na tym potężne pieniądze zarabiać. Przecież niedawno czytałem o leku francuskim, który się nazywa, przecież zapomniałem, to przeciwko eboli był, Randesvir chyba to się nazywało, który kosztuje, kuracja nim kosztuje około 100 tysięcy złotych, nie? I się go stosuje, no to przecież podnieść cenę do, powiedzmy, 10 tysięcy złotych za polski lek i po prostu eksportować, tak?
0: Straszne są nieraz te ceny leków. Najdroższy lek na świecie kosztuje, wyobraźcie sobie, 5 milionów złotych. I to jest lek, który musi kupić matka swojemu dziecku, które cierpi na rzadką chorobę. Dla mnie to jest kosmos. Znaczy, włącza mi się od razu spiskowiec i trochę nie dowierzam, że jakiś lek może kosztować tyle, nawet biorąc pod uwagę, że jakaś firma farmaceutyczna badała, przeprowadzała badania przez wiele lat, testowała. No to w głowie mi się to nie mieści, że 5 baniek ktoś musi wydać na lek.
1: Nie musi, bo przecież my mamy zgodnie z artykułem 68 darmową opiekę zdrowotną, której zakres reguluje ustawa. Tak to jest dokładnie zapisane, więc mamy za darmo, także nie ma problemu.
0: No ale tak wiesz, tak wracając do tematu, dla mnie cała ta sytuacja to jest, znowu wyszło z Polaków coś takiego brzydkiego, bo z jednej strony nie chcą się szczepić, jest bardzo małe zaufanie do szczepionek, protestują i wiesz, o, prędzej siekierą zarąbię, niż się dam zaszczepić, a potem jak ktoś się inny szczepi, to o, a dla mnie zabraknie. No wiesz, taki jakiś mem teraz krąży po internecie, czyli taka i tak źle, i tak niedobrze i nie dogodzisz Polakowi, nie? Zawsze będzie hejtował, zawsze będzie zawistny. Ja rozumiem, że niektórzy nie chcą, ja też się boję, no ale zachowujmy jakąś klasę w tym wszystkim. Wiesz, a nie wiecznie się awanturujemy. Wiecznie się awanturujemy, nie? I zawsze źle Polakowi.
1: Nie, no, ja uważam, że jest okej. Powiedzieli, że kto chce, to sobie będzie tam wstrzykiwał ten mRNA, chociaż cisza jest na to, że o tym, że to jest zastrzyk z tymi kawałkami dzieci pokrojonych. Nikt na ten temat nie mówi, a to jest niestety tego typu preparat z tego, co mi wiadomo. Ale szykuje się ciekawa akcja, bo już ten cały Niedzielski, który notabene nie wygląda mi na takiego młodego człowieka, on jest dla mnie gówniarz wiekowo, to powiem, że jestem zdziwiony po prostu, że próbuje już w tej chwili mówić o jakichś segregacjach medycznych. Ja tutaj zaproponowałem jednemu z adwokatów na YouTubie, który prosto o prawie opowiada, żeby zaczęła się kancelaria przygotowywać na tym, żeby Polacy po prostu masowo zarabiali na tych dyskryminacjach. Bo jak wiadomo, nie może być czegoś takiego jak na przykład ograniczenie do służby zdrowia poprzez to, że na przykład jeden się szczepił, a drugi się nie szczepił. Zabrania tego konstytucja, dokładnie artykuł 68.
0: No ty się, Etam, trochę wpisujesz w taki trend, jakby to powiedzieć. Myślę, że zostałbyś przyjęty z otwartymi rękami na takich kanałach jak 12 tysięcy Szabel, Teoria Chaosu.
1: Ale nie tutaj.
0: Ale tutaj możesz mieć trochę problem, wiesz. Już ci tu niektórzy zarzucają, że właśnie, że kisną, gniją z tego, co ty gadasz, że nie wiesz, o czym mówisz. No wiesz, jak to u nas, nie? Ale no, tak to u nas jest, że u nas się patrzy bardziej na fakty. I ty się trochę wpisujesz, wiesz, płody dzieci i bezpłodność od szczepionek i to wirusa nam wszczepują nam wirusa. Wiesz, no tak troszkę jesteś troszkę tutaj w mniejszości, myślę, wiesz.
1: Zadam ci proste pytanie. Słuchałeś autora porównania ulotki polskiej i brytyjskiej zapewne, bo jak wiem, oglądasz jego kanał. Zresztą nie tylko on to robiło to kilku innych YouTuberów. Jeżeli ulotka tego samego produktu w tej samej, że tak powiem, fiolce i w tym samym pudełeczku różni się, pomimo tego, że punkt do punktu, jak przystawi się do siebie, jest taka sama, to różni się w treści de facto.
0: Tak, słyszałem o tym.
1: To pomyśl sobie, że również może różnić się w treści zawartość tej fiolki.
0: To jest ciekawy temat i myślę, że tutaj akurat Etam trafił na ciekawą rzecz, o której moglibyśmy sobie podyskutować. Właśnie ta różnica w opisie, w instrukcji szczepionki, to chodziło o to, że gdzieś tam za granicą, nie w Polsce, w treści właśnie na ulotce jest napisane, że nie wiadomo, czy to jest wskazane, czy nie wskazane dla kobiet w ciąży, tak? A u nas w Polsce napisali, że przebadano na zwierzętach i jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, w związku z tym, bo sprawdzano tam na zwierzętach. Znaczy, jakby znaczy, te różnice też jest, mnie niepokoją, to jest tak. Jeśli faktycznie tak jest, bo wiesz, Ator to jest akurat takie źródło, no, nie do końca wiarygodne. Ator mi się już tu...
1: Etam nie jest źródłem wiarygodnym, bo ja się tym nie czytam ani brytyjskiej, ani polskiej ulotki, natomiast opieram się na tym, co powiedziało kilku różnych ludzi, którzy znają dobrze angielski, bo tam mieszkają i dokonali po podobnej analizy tych ulotek. No i powiem tak, jeżeli tłumaczenia są dobre, no to a nie mam powodu sądzić, że nie mam powodu sądzić, że kłamią, bo przecież dużo osób zna lepiej angielski niż ja w sieci, tak? No to różnica jest taka, że w brytyjskiej ulotce, oczywiście tam są dwie takie istotne różnice, ale jedna jest taka, że nie wymienia się w ogóle tych badań na szczurach, bo na szczurach robiono te badanie w przypadku ciąży. Natomiast ja mam taką teorię spiskową tutaj, że kiedy przetestują to na Polakach, to słowo szczur zostanie zastąpione Polak i trafi do ulotki angielskiej, że zostało przetestowane na Polakach.
0: No wiesz, to co ty mówisz jest takie chwytliwe i się wpisuje w nastroje społeczne dzisiejsze dosyć mocno, ale chciałbym zweryfikować, czy Ator faktycznie nie wziął na przykład dwóch różnych ulotek z dwóch różnych szczepionek różnych firm, nie połączył tego w jedno. Atora przyłapywano na tym, że się łapał na to, że jakaś chińska firma, od której niby wyszedł ten wirus, która niby stworzyła tego wirusa COVID-a, to, że oni mają logo takie jak Umbrella, znaczy on wziął, złapał się na jakiegoś takiego fejkowego mema, no, że logo tej jakiejś chińskiej korporacji wygląda tak samo jak z jakiejś gry komputerowej, wiesz, która tam stała za wirusem zombie. Po prostu daje się chłopak łapać na różne takie bzdurki, nie? Innym razem gadał coś o Japonii czy o Chinach i potem mu wytykano błędy, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty. No chłopak nie jest do końca wiarygodny. No on gada to, co mu się dobrze sprzeda, to, co mu przysporzy oglądnięć. Cały czas sobie tytuły clickbaitowe daje i sam powtarza, że ja w to właściwie sam nie wierzę, ale wy, kochani, może uwierzycie w moje bzdurki tutaj, no wiesz, no nie cenię go jako wiarygodne źródło, lubię go jako nadającego, jako człowieka, jest sympatyczny, ale przestałem oglądać, bo po prostu za dużo było tam bzdur, zbyt wiele razy go przyłapałem na powielaniu jakichś farmazonów, łapaniu się na fake newsy i tak dalej, więc średnio mam zaufanie do Atora, nie? Ale temat jest ciekawy, żeby faktycznie sprawdzić i zweryfikować to, czy w sumie bym się nie zdziwił, bo tak bywa czasami, że Polakom się daje jakieś towary gorszej jakości, coś, co nie schodzi na świecie. Tak, tak. Różni się skład produktów, jest zawsze, jest często gorszy w produktach na Polskę. Tak jakby zakładali, że Polaki, cebulaki wszystko łykną i zadowoli ich byle co i dajmy im gorsze, wytanione, nie? Za taką samą cenę. No ale wiesz...
1: No dokładnie.
0: W przypadku...
1: Dlatego mi ta fiolka tak nieładnie pachnie z 6 na 7 przeskoczył, bo to jest tak jakby Polakowi wciskać chrzczone paliwo albo chrzczony alkohol, nie? Czemu nie szczepionka?
0: Zenon, który tu się całkiem nieźle chyba orientuje w tych sprawach, pisze, badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośrednio szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy. Patrz punkt 5.3. Podanie produktu leczniczego... Kominaty w okresie ciąży można rozważyć jedynie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyko dla matki i płodu. No strasznie mądrze tak tu pisze Zenon.
1: Zenku, ale musimy się oprzeć na rzeczach, które już wiemy z doświadczenia. Po pierwsze ustaliliśmy z krawcem, że wiemy o tym, że było powiedziane to, że będą rozcieńczać bardziej niż w innych krajach. To jest raz. Dwa. W Polsce rzeczywiście produkty zazwyczaj mają gorszą jakość i wyższą cenę niż na Zachodzie. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, w ulotce brytyjskiej, nie wiem jak w polskiej, bo tutaj akurat nikt nie powiedział, jest podane, że odpowiedzialność producenta 3 kropeczki nie dotyczy. To tak podobno w brytyjskiej ulotce jest. Otóż to jest kłamstwo. Każdy producent, to nie jest tak, że sobie załatwili w rządach, to jest bajka, to co żeście usłyszeli. Prawdą jest to, że każda firma farmaceutyczna odpowiada za swój produkt. Tylko jest jedno ale. Jeżeli macie pieniądze, i tutaj będzie miał déjà vu ten, kto pisał, że ja już o tym mówiłem, każdy, kto ma pieniądze, jest w stanie zatrudnić kancelarię prawną w państwie pochodzenia właściwym dla siebie firmy, może oskarżyć o bardzo duże miliony taką firmę, jeżeli by coś się działo. Miał podejrzenie, że jest to związane z zaszczepieniem się w tym przypadku. Chociaż mówię, zaszczepienie się jest tutaj słowem naciąganym, bo to szczepionką nie jest. To jest po prostu zastrzyk z jakąś substancją. Nie spełnia to definicji szczepionki, czyli że jest to forma martwego lub osłabionego wirusa, tak? Który jest wprowadzany do układu krwionośnego przez zastrzyk domięśniowy lub do ust. Tak? Taka jest definicja szczepionki. Możecie ją sobie na Wikipedii
0: przeczytać. Ale wiesz co, szczepionka to jest taka nazwa powszechna w mowie potocznej. Właściwie masz rację. Nawet w mediach głównego nurtu piszą, że no właściwie nie powinno się mówić szczepionka, tylko jakoś inaczej to nazwano, preparat antidotum. Tam, preparat farmakologiczny jakoś tam, ale tak wszyscy mówią, szczepionka, to nie jest takie istotne, jak sobie to nazwiemy. Na pewno się zgodzę z tobą, że Polacy są traktowani często nierówno, że mamy gorsze prawa, że ciężej nam dochodzić swoich praw w razie czego, w razie sytuacji, w której coś nie pójdzie tak jak trzeba i tak dalej, no i że dostajemy rzeczy często wytanione. Tu się z tobą zgodzę w 100%, nie? Na pewno. Więc stąd może mój sceptycyzm też, bo tutaj wychodzi coś takiego jak marka kraju, można powiedzieć, i coś takiego jak zaufanie do władzy, do systemu. Jakbym żył w takim kraju, nie wiem, jak Czechy, Stany Zjednoczone, wiesz, no, w takim kraju, który nie jest ze styropianu, z kartonu, to bym się czuł pewniej. A u nas no tak, władza cały czas kłamie, cały czas... Słuchaj, co to jest za sytuacja, w której ustawy się przegłosowuje w nocy, w której kupuje się respiratory od handlarza bronią, który potem tam nie chce zapłacić. Afera za aferą.
1: Notabene zabijają osoby w najcięższym stanie tego akurat, tej dolegliwości, tak? Jak się później okazało.
0: No, po prostu tutaj nie ma jakiegoś zaufania, że wiesz, ja bym mógł nawet się zgodzić na życie w kraju, gdzie system chce się mną zaopiekować, gdybym ufał tutaj, że on się dobrze zaopiekuje, nie? Że komuś tam zależy. A naszej władzy zależy tylko na to, żeby słupki się zgadzały, żeby dobrze wypaść. Jak w razie czego
1: to... To Misiu, tutaj cię popieram, bo o tym, co mówisz, że żyjesz w gorszych krajach. Etam, jak chcesz skarżyć kogoś o miliony, skoro w Polsce musisz płacić 10%. Nie, już to, Misiu, już tylko 5%, ale to nie jest blokada główna, bo znajdziesz kancelarię prawną. Wiesz, w Stanach Zjednoczonych podejmują kancelarie prawne bardzo często takie sprawy, wpłacając wadium, jeżeli jest wadium w Stanach, bo nie wiem o tym dokładnie, i chętnie przystępują za procent w udziale w zyskach. Bo w Stanach ludzie zarabiają po prostu na tego typu sprawach. Natomiast w Polsce jest druga blokada, która powoduje to, że bogaty może dostać dużo, a biedny mało. Otóż jest odpowiedni paragraf, który mówi, że nie może sprawa doprowadzić do wzbogacenia się pokrzywdzonego. Czyli jest u nas odszkodowanie, jest zadośćuczynienie, czyli dodatek jakiś, ale ten dodatek jest mały, nie ma nawiązki, tak jak w Stanach, która jest dziesięciokrotnością tych pierwszych dwóch składników. I tu jest problem. Natomiast taka rada ode mnie dla was, jeżeli będziecie dyskryminowani w jakichś tam swoich pracach, że będą was przymuszać. Po pierwsze, najważniejsze, nagrywać. Kupcie sobie mikrorejestratory, bo to będzie bardzo ważne, kiedy się zacznie naprawdę akcja, żeby mieć dowód w sądzie. Możecie nagrywać każdą rozmowę, w której uczestniczycie, bądź rejestrować każdą sytuację, która ma wykazać niekompetencje lub łamanie waszych praw. To jest ważne. I tutaj możecie nawet możecie się posunąć do tego, żeby umieścić podsłuch w gabinecie dyrektora swojego, jeżeli jest to w dobrej wierze. I wtedy biegły może takie nagranie uznać, jeżeli to było na przykład o was, tak, coś mówione, że chcą was przymusić, czy coś takiego. Także się zabezpieczcie. Miejcie swojego umówionego adwokata albo mecenasa. Wiem, że to kosztuje, ale są teraz sprawnicy na abonament w Polsce i można za 100 zł miesięcznie coś takiego mieć. Szczególnie ci, którzy mają jakąś robotę do stracenia, tak? Lub są w jakichś właśnie takich strategicznych pracach typu nauczyciel, czy nie wiem, pielęgniarz, czy coś takiego, tak? To jest bardzo istotna rzecz moim zdaniem i nie dajcie się, bo zarówno Konstytucja, jak i Deklaracja Praw Człowieka, jeszcze parę pomniejszych konwencji są za wami. Nie można was przymuszać w sposób pośredni do szczepień. Nawet gdyby szczepienia były w Polsce obowiązkowe, bo oni tak ręka łaska pańska powiedziała, że nie jest, tak? Ale gdyby były przymusowe, no oni nie mogli wprowadzić przymusowych szczepień. Niestety dla nich, bo po prostu jest pogwałcenie Deklaracji Praw Człowieka, a problem jest tego rodzaju, że wtedy podchodzą pod restrykcje helsińskie i haskie, tak? Czyli nie pod polski sąd, że musicie przejść całą drogę, żeby za granicą oskarżyć takiego polityka, tylko możecie od razu walić za granicę.
0: Okej, Etam, dzięki za twój głos.
1: No dobra, mam nadzieję, że coś sensownego powiedziałem. I sorry wszystkich, których denerwuję, ale to są istotne rzeczy i istotne przemyślenia, które mogą pomóc tym, którzy no, nie za bardzo ufają tym całym substancjom. A ja sam szczerze mówiąc nie wiem, czy nie podejmę się tego eksperymentu za jakiś czas, aczkolwiek mam podejrzenia, że efekty uboczne pojawią się dopiero w kolejnym pokoleniu. Dobra, trzymaj się, krawiec.
0: No trzymaj się, hej, hej. Przyznam się wam, że jak czytam takie fachowe opisy szczepionek, to z czego one się składają, artykuły, które mają rozwiewać różne teorie spiskowe, debankować, jak to się mówi, to przyłapuję się na tym, że dużo z tego nie rozumiem. To znaczy po prostu no, jest to taka konkretna wiedza, którą trzeba mieć, żeby to wszystko zrozumieć. Więc jak jakiś taki stereotypowy szur, który nic nie weryfikuje, nie czyta za dużo, interesuje się raczej takimi, no czyta sobie szurskie serwisy, nie? Tylko jakieś blogi innych szurów, no to jak on ma to zrozumieć? I czy on faktycznie sprawdzał informacje, czy tylko po prostu usłyszał jakiś, przeczytał jakiś chwytliwy nagłówek, że nas trują, zabijają i powiela to, nie? Więc mam trochę wątpliwości. Z drugiej strony, no wiem, że są różne sytuacje, w których są te niekorzystne odczyny poszczepienne, czy jak tam się to fachowo nazywa, że ludzie kończą jako warzywa albo dostają jakichś dziwnych uczuleń, autyzmu. Nie wiem, no musiałbym dużo lepiej się na tym znać, żeby to rzetelnie zweryfikować. Dlatego cenne są wasze telefony, szczególnie tych, którzy się na tym znają. Ja się nie mogę znać na wszystkim. Ja wystarczy, że radia zakładałem. I to nie jedno. No. I że dziecko uratowałem przed psychopatą, kierowcą. Tak więc zapraszam do dzwonienia i do dzielenia się opiniami. I nie złośćcie się na Etama. Słuchajcie, Etam, może Etam jest fajny od tej strony, że no, załóżmy, że jakąś bzdurkę tutaj powie na antenie, no to ktoś może zadzwonić i sprostować i mamy jakąś wartość dodaną, bo jest okazja, żeby sprostować Etama. Tak więc, no, na tym to polega, nie? Chyba.

A z tymi aktorami, celebrytami szczepiącymi się poza kolejnością, a także burmistrzami z nadania PiS, no to myślę, że to mogła być taka pułapka trochę, że mogli ich właśnie zaprosić w dobrej wierze nawet, żeby się nie zmarnowały te szczepionki, no to weźmy tam aktorów znanych, żeby w ramach akcji szczepmy się, hashtag szczepmy się, żeby zachęcić jakoś ludzi, a potem Kaczyński sobie siedzi i knuje, nie? I o, tu, to w TVP ma pójść, że Janda dostała dofinansowanie na teatr i wiecie, już tu sobie patrzy. Poświęcimy kilka pionków na mojej szachownicy, burmistrzów wypierdolimy, damy nowych, będą straty. No i już se planuje, nie? To jest straszny człowiek. On tak na wszystko patrzy po prostu jak na grę, żeby tutaj tych skompromitować, tych podpuścić, nie? Ja wierzę, że ci aktorzy, ja nie wierzę, że Janda, Zborowski czy tam inni to są źli ludzie. To raczej są fajni ludzie. Ludzie sztuki, ludzie kultury to są zawsze ludzie o level wyżej niż to pisowskie gówno, bydło. Mali ludzie, wstrętni, zawistni, mściwi, którzy tak patrzą zawsze na wszystko jak na taką właśnie grę. Tych skompromitować, tych podpuścić. To jest najgorsze ścierwo po prostu, nie? Do utylizacji. Mówię, to pod mur, po prostu kula w łeb za zdradę i tyle, no koniec. A jacyś tam, jakaś Janda, Zborowski, to są spoko ziomeczki, nie? Mariusz Szczygieł, dziennikarz, którego sobie cenię, fajny miał program bodajże na Polsacie. Jak to się nazywało? Taki był charakterystyczny wstęp, że na dachu Polsatu wylądował helikopter, z którego wyszedł Mariusz Szczygieł. Notabene czechofil, bardzo lubi Czechy. Pozdrawiamy Milosza, jeśli słucha, bo nie wiem, czy jeszcze słucha Nocnego Radia Milosz. Danusia na pewno słucha. A czy Milosz słucha, to nie wiem. Ciekawe, czy wśród Czechów są jacyś polakofile, którzy bardzo kochają polską kulturę, polski sposób bycia, to nie wiem, ciekawe. No, w każdym razie on stanął w obronie tych aktorów i mówi, że to przypomina mu takie bolszewickie czasy, w których właśnie się podpuszcza ludzi, w pułapkę jakoś wprowadza, potem się propagandę sieje i na TVP już poszedł właśnie taki komunikat, że o, tu Janda, Krystyna Janda, która dostała dofinansowanie na swój teatr, w tej chwili poza kolejnością korzysta ze swojego uprzywilejowanego statusu, chcąc dostać szczepionkę, a biedny lud cierpi i nie wystarczy dla potrzebujących, równi i równiejsi, takim osobnikom szczepionkowym skryto szczepieńcom mówimy nie. No i taki przekaz poszedł już w TVP. Nie wiem, do władzy, do TVP mam zerowy szacunek, zerowe zaufanie, a do takich osób jak Zborowski, Janda i inni tam znani aktorzy dużo większe. O, fajnie, że podbiłeś na chwilę bas w audycji. Moja nowa Yamaha walnęła w sufit, ale nie wiem, o co chodzi Retro Nukleon. Ja nic nie zmieniam w ustawieniach swojego miksera. Mam cały czas takie same. Raczej takie na defaulcie. Nic tu nie podbijam. Tak patrzę teraz tutaj. Wysokie, niskie tony. Mam wszystko tak wypośrodkowane raczej. Raczej nie staram się swojego głosu robić bardziej seksownym, żeby sobie coś tu podbijać. Nawet ostatnio, jak zadzwoniłem z telefonu zwykłego, to tak ludzie się zdziwili, że o, krawiec tak brzmi chujowo. No chujowo, no to wiecie. No. Niektórzy tu twierdzą, że radiowy głos. Gdzie ja tam mam radiowy głos? Normalny taki, raczej nie radiowy właśnie. Taki raczej chyba mało przyjemny. A na telefonie to jeszcze bardziej słychać. Na takim beznadziejnym głośniczku, znaczy tym mikrofoniku.
ale są gorsi ode mnie. Chyba teraz najgorzej to Zenon wypada, bo ma jakiś tam mikrofon laptopowy, ale ma sobie kupić nowy. To wtedy go usłyszycie, nagle się Zenon taki seksowny zrobi i będzie wam mówił: witam serdecznie. Witam was serdecznie w mojej nowej audycji Koza Nostra, Koza Nocna, przepraszam bardzo. Kupiłem sobie właśnie nowy mikrofonik, który mam nadzieję zadowoli wasze uszy, będzie miodem na wasze uszy. No. Także czekamy, czekamy. Odgraża się, że sobie kupi nowy mikrofon. No nie wiem, jak dla mnie to i władza, i obywatele dają dupy. Widzę takie januszostwo po prostu i wielu Polaków zachowuje się w tym momencie znowu jak ten przysłowiowy Janusz, małpa Polak, nie? I tak źle, i tak niedobrze. I zawsze jest okazja, żeby na kimś się wyżyć, zhejtować. W ogóle strasznie dużo jest tego hejtu. Cały czas ktoś tam kogoś biorą na widelec i hejtują. Ten zły, ten się nakradł, ten chuj i tak dalej, nie? TVP, takie samo gówno jak celebryci wielbiący TVN. No tak, no w sumie TVN, ale TVN jest jednak trochę wyżej gdzieś tam u mnie w rankingach niż TVP. TVP to już jest taki niski poziom, już taki poziom po prostu dna i 2 metry mułu, nie? Już niżej nie można spaść. Już nawet komuniści serwowali lepszy przekaz, myślę. W ogóle komuchy coś tam robiły. Nie wiem, pamiętacie, żeby komuchy miały takie afery jak u nas, że tutaj jakieś przekręty, tutaj w ogóle to w ogóle jest, nawet ci komuniści wypadają lepiej od tego, co nam serwuje ta władza, tak przynajmniej ja uważam. Zawsze się możecie nie zgodzić, dzwoniąc na nocne radio Skype, jak nikt nie zadzwoni, to ja sobie idę. Co to ma być? Pamiętajcie, że nasz Sylwester Marzeń w Nocnym Radio, to, że on nie był może aż tak zajebisty jak poprzednie, no to trochę też wy na to pracujecie, no, wy tworzycie to radio, nie? Też wasze głosy. No, zadzwonił Etam i tak trochę tak nudził o jakichś telefonach, ale Zenek też zadzwonił i popatrzcie, no, o Zenonie nikt złego słowa nie powie, nie? No, bo admin, to wiadomo, że strach. Ale popatrzcie, Zenek też zadzwonił i też o tym, w tych maseczkach, koronawirusie gadał, no to fajna impreza, nie? Nie wiem, jak na imprezę przychodzicie, to też tak o COVID-zie gadacie. No więc wszyscy tutaj tworzymy to, więc jakby odpowiedzialność spada na nas wszystkich i na mnie też, ale na was też, no. Ale żeby Modern Talking zaprosić i Makarenę na tego chcą Polacy, tego chcą słuchać. To jeszcze MC Hammera, nie? I tych, i doktora Albana. Super. O, pisze Zenek, sprawdzałem w ulotce angielskiej IPL to, co gadał Ator Etam i opowiadają pierdoły. No, to tego się spodziewałem w sumie, że może tak być. Tak. Tak wszyscy psioczą na media głównego nurtu, ale zauważcie, że jakaś Wirtualna Polska, czy tam inny Onet, czy Na Temat, czy Gazeta, to sobie tak nie pozwalają tak często na takie pomyłki, jakieś tam pisanie farmazonów, nie? Mówi się, że tam studenci sobie dorabiają i piszą jakieś artykuły byle jakie. Tak, ortografia, gramatyka trochę szwankują, często znajduje błędy, ale tak naprawdę tam jest większa odpowiedzialność za słowo. A jakiś taki Ator, czy inne wolne media, czy jakieś tam 12 tysięcy szabel, no to tam można powiedzieć w ogóle co ślina na język przyniesie, nie?
dziś sobie włączam jakiegoś streama, słucha tego więcej osób niż nocnego radia, bo chyba tam z 200 i koleś coś pierdoli, że płaska ziemia to właśnie ma dowody, że jest płaska ziemia i już, nie? I tak to wygląda.

Z takich luźniejszych newsów, to złodzieje mają nową metodę sprawdzania, czy ktoś został w domu, czy można zrobić włam. Mianowicie zostawiają wam pod drzwiami prezenty. I jak taka paczuszka w różowym, zapakowana w różowy papier i w złotą wstążkę, nie zostanie odebrana spod drzwi, no w paczce nie ma nic wartościowego, bo kawałek styropianu, to wiadomo, że można zrobić włam. Taka metoda nowa, nie? Złodziei. Ciekawostka. Niepokojące dla mnie jest to, że prawdopodobnie nie wyślecie swojego dziecka do żłobka, do przedszkola, jeśli nie będzie zaszczepione. Czyli rośnie coraz więcej jest grup różnych, które są jakby zobowiązane do tego, żeby się zaszczepić. Żołnierze, którzy nie dostaną awansu i będą ogólnie traktowani jak tacy, no, żołnierze gorszego sortu, jeśli się nie zaszczepią. Posłowie, którzy zostaną wyrzuceni z partii, jeśli się nie zaszczepią. No i tak dalej, nie? Pracownicy służby zdrowia pewnie też, nauczyciele pewnie też. No więc to jest takie wymuszanie trochę, no nie do końca mi się to podoba. Z jednej strony rozumiem, że jest jakaś presja, że chce się ludzi zachęcić, ale to trzeba robić mądrze i jakoś i po dobroci, a nie przymusem, zamordyzmem, bo to nie odniesie skutku. Tak samo jak nie odniesie skutku wprowadzenie tego podatku cukrowego, przypuszczam. Sądzę, że ostatecznie skończy się na zmniejszeniu wpływów z podatku, bo ludzie zacisną pasa, będą mniej kupować tych napojów i tak dalej. I miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, nie? Standardowo u nas w Polsce. Po prostu, nie wiem, choćby się paliło i waliło i choćby góry srały, to władza nie zrozumie, że czasem trzeba z obywatelami po dobroci. Są jakieś takie komusze naleciałości, że władza myśli, że tu trzeba zmusić, tutaj przymusić, tutaj wprowadzić nowe prawo, że trzeba, i to jest takie cały czas takie komunistyczne albo faszystowskie myślenie, nie? Strasznie tego nienawidzę, po prostu. A to, że Polacy zaczynają chwalić takie decyzje, to już jest początek końca, moim zdaniem. Nic dobrego z tego nie będzie. Ale to, jak mówię, jest taki trend ogólnoświatowy, z tego co słyszałem, że ludzie, no, w wielu krajach zaczynają właśnie oczekiwać, że władza się zatroszczy, władza nakaże, władza ukaże tych, którzy się nie słuchają. No to, nie wiem, ludzie tak często marudzą, że nowy porządek świata, NWO, że przymus, zamordyzm, a z drugiej strony idą na Sylwestra do telewizji, która pluje nam w gębę i która uważa, że jest kastą wybraną i im wolno, a was zamyka w domach, każe wam zamykać firmy, a ludzie i tak idą i się cieszą, że jakiś doktor Alban zaśpiewał, nie? Czy Makarenę se potańczyli. To jest dramat, to jest najgorszy dramat współczesnych czasów, moim zdaniem. A co jak ktoś kupił za granicą, na przykład taki etam wyjdzie z mieszkania i w pasywalku kupi, ale to nie wiem, o co chodzi. Zenon, zadzwoń i powiedz, bo ty czasami piszesz tak jakoś niejasno i nie wiem do końca tutaj o co chodzi, a jak dzwonisz, to potrafisz jasno
wyłuszczyć swoje jakieś tam refleksje. No ale co jakby w Niemczech kupić? No, ja nie wiem, o co ci chodzi. Szczepionkę w Niemczech, czy co? Nie wiem, broń. Kasetę doktora Albana. Wiesz, tak po prostu może wcześniej czegoś nie przeczytałem, co pisałeś i nie wiem, o co ci chodzi, nie? A ty jesteś przekonany, że po prostu wszystko jest tutaj jasne. No nie wiem, o co chodzi.

No dobra, no kupiłby sobie kolę. Dobra, już wyjaśniłeś. Kupiłby sobie kolę za granicą, ale słuchaj, no nie wiem, do czego zmierzasz po prostu, nie? Więc ciężko mi się ustosunkować. Przepraszam bardzo. Pełnym zdaniem, wiesz, tak jakbyś chciał komuś wytłumaczyć, kto, o co chodzi, nie? Tak

PKP z tramwajami i będą mieli dostęp do nagrań z kamerek, że będą sobie mogli tam patrzeć cały czas, co robimy, czy skasowaliśmy bilet, czy ktoś się nie awanturował, sprawdzać twarze i tak dalej, czyli jakby inwigilacja postępuje. I to są takie newsy, które można przeczytać tylko w takich mediach niszowych raczej. Dziwne, że dużych portali to nie interesuje, że są podejmowane kolejne kroki, żeby zwiększyć inwigilację. Piszą o tym tylko takie niszowe portale. Gdzieś tam to wyciekło. No, oczywiście, mi się to nie podoba. Cały czas, no, tak samo jak nie podoba mi się każdy inny krok, który zmierza ku temu, aby stworzyć państwo Orwella. Załóżmy, że mieszkam pod czeską granicą, w Cieszynie. I co? Mogę kupować w czeskim Cieszynie w normalnej cenie Coca-Colę? Nie wiem, Zenon. No, zachęca się teraz. Słyszałem, że się zachęca ludzi, tych, którzy właśnie mieszkają blisko granicy czeskiej, żeby robili sobie właśnie zakupy u Czechów, bo podobno można zaoszczędzić nawet 100 zł na koszyku. No, nie wiem, jak to taka dosyć nieprecyzyjna informacja, 100 zł na koszyku, no ale powiedzmy, że mamy takie zakupy, za które płacimy właśnie około 100 większe, no to zaoszczędzamy drugą 100, nie? U nas w Polsce się robi naprawdę drogo w tej chwili. Towary drożeją z dnia na dzień. PiS wprowadza nowe haracze co chwila. I w nowym roku czeka nas kilkanaście nowych podatków. W zależności od tego, tam co robicie, czy macie działalność, czy coś, no to możecie zaoszczędzić więcej lub mniej. No, ja myślę, że ogólnie powinien być taki trend, żeby uciekać za granicę z działalnością, żeby kupować za granicą, sprowadzać coś z zagranicy. Tak naprawdę może to wyjść tylko na dobre, bo nawet jak to państwo runie, to wyjdzie to na dobre, ponieważ psolacy, robacy, cebulacy już mają tak nasrane w głowach, że tylko jakiś kataklizm, wielki kryzys może sprawić, że ludzie zaczną myśleć i rozliczać władzę, że wyjdą na ulicę, że obalą rząd. A w tej chwili to już są zepsuci, po prostu cieszą się, że im plują w gębę, że jest kasta wybrana. Uznali, że może tak być, że jest władza i władzy wszystko wolno, że poseł jest wolny od jakichkolwiek sankcji karnych, że poseł to jest święta krowa, może sobie jechać pijany, potrącić kogoś na pasach, zesrać się, zżygać, leżeć sobie na wycieraczce, najebany. To jest poseł, jemu wolno, nie? Pogodziliśmy się z tym, że ZUS jest kilka razy wyższy niż w innym kraju, że posłowie mają inne progi podatkowe, że propagandę nam serwują każdego dnia w mediach publicznych, na które się wszyscy składamy, że listonosz wam przyjdzie i będzie patrzył, czy macie telewizor w domu i kapował na was i tak dalej, że afera za aferą, że posłowie kupują respiratory w nocy od handlarza bronią. No więc nikt nie widzi w tym niczego złego, nie? Tak po prostu jest, nie? Więc musi tutaj nastąpić jakiś głód, musi wejść hiperinflacja, kartki na żywność, żeby się Polacy obudzili. Tylko to im da do myślenia. Muszą dostać ostro po kieszeni, muszą pobankrutować, no inaczej nie ma szans. Więc nawet jeśli budżet państwa straci na tym, że Polacy zaczną się rejestrować, że zaczną sobie rejestrować działalność za granicą, że podatki pójdą gdzie indziej, to super. Super. Nie przeszkadza mi to. No dobra, wiem, że może nocne radio bingo, ale no cierpię na brak telefonów.

0: od was. Nikt nie chce zabrać głosu? No to, to kończymy audycję powoli. Zresztą dzisiaj i tak miałem wejść na krótko. Zresztą i tak muszę jeszcze przygotować dziś specyfikację, wycenę do pewnego projektu. Znowu będę pracował nad grą komputerową, gdzie mamy własną republikę i właśnie sterujemy państwem. Taka symulacja na telefony, na komóreczkę. Witam Grześka. Cześć Grzesiu. Jak tam życie?
1: Cześć, Krawcze, cześć wszystkim. O szczepionce nie będę mówił, bo się na tym nie znam i ja opieram się na autorytetach z YouTube'a, żeby było śmieszniej. Jest kilka kanałów, które mają po tam 7 lat, 5 lat. Tak jak na przykład pod mikroskopem, gdzie koleś się tym od lat zajmuje właśnie stricte i nie sprzedał się, ale pewnie tak, to jest też argument, pewnie ktoś powie, a sprzedał się i teraz mówi tak, jak widziarze mu zaśpiewali i go przekupili. Może go przekupili, spoko. Ale tak rozkłada na czynniki pierwsze, mówi w trudnych słowach, których nie rozumiem, nie wiem, jak to działa. Masz kupę przypisów do tego, czy mówi i potem tłumaczy mniej więcej z trudnego na lubki i no cóż mogę zrobić. Nie będę udawał, że się nauczę medycyny w miesiąc całej, żeby sam wszystko wiedzieć. No nie, no nie dajmy się zwariować, tak? A jeśli zgodzisz, nam przychodzi naprawić pralkę elektryk, to nie mówmy mu, jak ma robić, bo nas kopnie w dupę po prostu.
0: No. Tyle. A zgodzisz się ze mną, że czasami słuchamy sobie właśnie takich autorytetów, którzy mówią mądre rzeczy, z których nie wszystko rozumiemy, ale tak jakoś intuicyjnie czujemy, że to jest mądry człowiek, że ma w miarę dobrą intencję i że jakby samo to, że wystawia się na ostrzał, że ktoś inny może zweryfikować to, co on mówi, patrzymy też na komentarze i tak dalej i z tego sobie budujemy jakąś opinię, że to jest człowiek wiarygodny. Mimo, że nie wiemy, wiesz, czym są jakieś tam fragmenty łańcucha, DNA, wirusa i tak dalej, no nie do końca to ogarniamy, ale tak czujemy, że to jest mądry człowiek, a słuchamy kogoś innego, kto mówi rzeczy takie chwytliwe, które wpadają w ucho, ale czujemy, że to jest jakiś szur, nie?
1: No z tym czuciem to by może nie przesadzał, no to tak, no taki zdrowy rozsądek podpowiada, że jeśli ktoś się tym zajmuje, właśnie robi od lat, przy tym pracuje, można jego znaleźć publikacje na ten temat i nie tak, że sobie napisał na forum, potem zmazał, bo akurat po 2 latach to, co pisał wcześniej, mu nie pasuje do rzeczywistości, nie. Tak, no, można sprawdzić człowieka. Powiem, zamiast uczyć się medycyny od nowa, no to może poszperać czy ten jeden, czy drugi, znaleźć sobie 2-3 ludzi, poszperać, czy są godni zaufania, może lepiej energię na to poświęcić. I jeśli jeszcze oni mniej więcej się zgadzają, to może nie warto drążyć w nieskończoność tego. I po prostu zaakceptować albo nie w decyzję, szczepię się czy nie i tyle.
0: Wiesz, no mówiąc o tej intuicji, o takim jakimś czuciu tego, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie, mam też na myśli to, że na przykład ten ktoś ma poparcie innego autorytetu naszego. Powiedzmy, że jest jakiś dziennikarz, którego przez całe lata słuchamy, do którego mamy zaufanie, bo nigdy nas nie zawiódł. Zawsze w innych sprawach, w których się lepiej znamy, wiedzieliśmy, że mówi rozsądnie, mądrze i ten ktoś powiedzmy, wiesz, broni innej osoby i wyraża się o niej pochlebnie, no to też jest coś, nie? Czyli wiesz, o co mi chodzi, że jeden autorytet opiniuje inny autorytet, nie? I my tutaj też się z tym możemy liczyć jakoś, nie? Że po prostu no, jest to ta grupa ludzi, których szanujemy jakoś i oni są w jednej paczce, nie?
1: No tak, też są otwarci, piszą, też są tacy ludzie, którzy udzielają się na swoich tam fanpage'ach i nie ukrywają się, że w ten sposób, że jest ekspertem tam TVP czy TVN-u, tak? Ładnie się upudruje i będzie mówił tam to, co po linii partyjnej jednej czy drugiej akurat pasuje. Niby nie będzie kłamał, ale zasieje wątpliwość, że może rząd zrobił dobrze, a opozycja tu może chce coś ugrać na tym i tak wodzą ludzi za nos, a niech spadają. Tak jak mówisz, znaleźć sobie mądrych ludzi i ich słuchać. Nie we wszystkim, tak? Albo nie słuchać, może inaczej. Zaczerpnąć opinii na tym, na czym się nie znamy. Czyli to w sumie to tak oprzeć się o jego autorytet w danym zakresie, temacie konkretnym. No. Teraz każdy być chce lekarzem, wirusologiem i ja pierdzielę. Straszne to jest.
0: Wykształcenie też jednak ma znaczenie. No chyba bardziej ufamy komuś, kto jest jakimś profesorem niż jakiemuś tam wąsatemu szurowi, co wiemy, że on ciągle se jara zioło i wcześniej gadał o kosmicznej federacji na przykład cały czas, nie? I o wielkim
1: trochę tak, można się tym pokierować jak najbardziej.
0: I tak trzeba sobie jakąś taką ogólną opinię wyrobić na ten temat, biorąc pod uwagę różne czynniki, właśnie wykształcenie, to co mówił wcześniej, czy popierają go inne autorytety, nawet jakieś mądre terminy, których używa, no to mimo, że ich nie rozumiemy, to zawsze możemy sobie je zweryfikować, pobuszować trochę w internecie i sprawdzić, nie? Łatwo. I wiemy, że gdyby gadał bzdury, to znajdzie się ktoś w komentarzach mądrzejszy od nas, kto napisze: człowieku, co ty w ogóle pierdolisz, z kosmosu się urwałeś, czy co, z choinki, nie wiem, kurwa, na wyspie się urodziłeś, w ogóle przestań jarać, odstaw to zioło, człowieku, nie? No to wiemy, że coś takiego się wcześniej czy później pojawi w komentarzach. A jak ktoś, powiedzmy, ma szulski kanał, zablokowane komentarze, wcześniej gadał o kosmicznej federacji płaskiej Ziemi i popierał to, no to też to jakoś ma wpływ, nie? I wiemy, że matury nie zrobił, nie? No tak trochę tutaj śmieszkuję, bo sam też nie mam. Więc trochę sobie w stopę szczeliłem. No nie mam, nie chciało mi się uczyć, no co poradzę na to, że jestem pojebany tato.
1: Tak, albo jakiś niby polityk sobie typu odbanowałem, znaczy wywaliłem, miałem Jacka Wilka z tego, on jest z Konfederacji teraz, wcześniej tam, już nie pamiętam z czego, z KNP chyba. I też takie różne rzeczy dawał, chociaż z Facebooka często nie korzystam, ale tam wchodziłem tam przejrzeć tą stronę od czasu do czasu, nieczęsto. No to lekarz Zimbabwe powiedział w końcu prawdę, zerwał z mową milczenia i powiedział, że to nie pandemia, czy coś w ten stylu, że i to jak wy se znaleźliście sobie medyków, którzy mówią, że jest, to ja se znalazłem, że nie ma. No i co, że jest 1-1? No nie jest 1-1, no. W ogóle nie jest, nawet 1001, może jest 1001. Więc straszne rzeczy się dzieją z ludźmi, którzy chcą się na wszystkim znać ostatnio.
0: No tak, dzisiaj się każdy zna na wszystkim i ma całą w ogóle rozbudowaną teorię na temat tego, jak działa świat, co z nami robią i tak dalej. Każdy ekspertem jest od żywienia, medycyny, astronomii, fizyki, chemii, biologii. Ale ciekawą rzecz tu napisała Lawia. A co jeśli część lekarzy mówi tak, a część im zaprzecza? No właśnie, teraz mamy trochę taką sytuację, że są tacy lekarze, którzy są jakby po tej stronie mocno sceptycznej, którzy twierdzą, że jest zagrożenie właśnie w związku z tymi szczepieniami, którzy są nieufni do szczepionek i tak dalej.
1: To jest fajnie, że tacy są. Ja myślę, że warto patrzeć na tych sceptycznych, którzy mówią, że na przykład tu i tu jest fajnie, ale mam obawy, co na przykład przy bo nie ma jeszcze badań, jak to będzie wpływało na kobiety tam w ciąży, tak? Czy no może nawet które się zaszczepiły, nie wiedziały, że były w ciąży, bo na wczesnym etapie były i co się z tym stanie. I tu mają swoje wątpliwości, czyli nie są sceptyczni dla samego bycia sceptykiem, tylko w konkretnym celu. No to tacy są ludzie bardzo pożyteczni, tak? I potem zaraz ktoś zrobi badanie i im odpowie, że tu no, faktycznie to było niewyjaśnione, ale już po tym czasie już są nowe badania i nie dajmy się zwariować. No fajnie, że są zdania podzielone, ale też nie wydaje mi się, że to jest tak pół na pół. Raczej ci ludzie sceptyczni, lekarze są w mniejszości jednak i to dużej. No tak.
0: Dzisiaj
1: chociaż
0: są
1: to
0: modne.
1: Też nie demokracja. Medycyna to nie demokracja, że większość wygrywa, ale no.
0: Zauważyłem takie coś, że często ci, którzy wyjawiają skrywane tajemnice, którzy puszczają parę, którzy są tymi właśnie whistleblowerami, renegatami, to są osoby emerytowane. Ktoś może powiedzieć, no właśnie, bo im już tak nie zależy i się nie boją, że ktoś ich zwolni i tak dalej i wyjawiają prawdę. Ale może to jest taka też czasami chęć zabłyśnięcia. Ktoś się czuje już taki, wiesz, trochę odstawiony na bok, no to i już trochę pieniędzy mu brakuje, no to napisze książkę właśnie o tym, jak są złe szczepienia, jak rząd skrywa kosmitów i sam brałem udział w eksperymencie właśnie MK Ultra i trułem obywateli, no to wiesz, można na tym miliony zarobić, nie? W takich krajach jak Stany napiszesz książkę taką, no to możesz naprawdę się dorobić i no a ludzie często idą za kasą i mając perspektywę taką, że sobie napiszą właśnie taką szulską książkę, podpierając się swoim niewątpliwym autorytetem, bo możliwe, że mają nawet wielkie dokonania, no ale wiesz, taka pokusa trochę jest zarobić sobie ten milionik i sobie wybudować fajny domek, nie?
1: Tak. Przypomniałeś mi ten podcast z Kryminatorium, czasem słucham, znaczy z czasem cały przesłuchałem. Lubię takie klimaty. I zrobił odcinek o Albercie Pierroponcie, coś takiego Pierropont się nazywał. I on od dziecka chciał być katem, to dosłownie od dziecka, nawet kiedy było w szkole czwartej podstawówce, żeby narysować, co będziemy chcieli robić w przyszłości. To narysował, że wiesza człowieka. No, okazało się, że jego ojciec i dziadek był katem, że z takiej rodziny pochodzili i też został tym katem. W latach 30. No i powiesił 500 blisko ludzi, 500, ale zawsze był bardzo skrupulatny, bardzo dbał o tych ludzi, których wieszał, nie robił sobie tam nigdy żartów, no był stworzony do tego. Bardzo mnie to zdziwiło, że jakieś 17 funtów miał za głowę od ścięcia, od powieszenia.
0: No, dorabiali się ponoć kaci niezłych.
1: Ale to nie jest dużo właśnie.
0: Ja słyszałem, że sporo, znaczy za nazistów na przykład kat sporo potrafił zarobić, to wiem.
1: Tak, i z nazistów też tam powiesił trochę. Do czego zmierzam? I napisał potem książkę, jak już skończył swój zawód i na tej książce zarobił gruby tam milion od razu, jakoś bardzo szybko, wiesz, przez tyle lat wieszać ludzi i żyć sobie tak skromnie i po jednej tylko książce potrafisz więcej zrobić niż robić taką ciężką pracę. To jest niewiarygodne, jak ludzie są złaknieni tego czegoś ze środka, tak? Tego, że tej wiedzy tajemnej.
0: No.
1: Więc takie książki są popularne, że ktoś widział tam kosmitę, zastudował, napisze książkę. I jeszcze ma powiązanie z jakąś partią, to powie, że był agentem i już ma kupę kasy.
0: No, dzisiaj są takie dziwne czasy, ponieważ okazuje się, że taki Marcin Najman, który jest no kiepskim bokserem, śmieją się z niego, właściwie to jego kariera to takie same, znaczy nie same, no ale bardzo dużo takich wtop, nie? Że tam gdzieś ktoś nim rzucał po ringu, odklepał w pierwsze 10 sekund, przewrócił się, kopnął w klatkę i sobie złamał nogę, były takie przypadki. To on sam wyjawił w jednym z wywiadów, że im gorszy poziom reprezentował, bo on to tłumaczy, że już ma swój wiek, już jest tam po 40, już tak dalej, i tak dalej, to tym więcej zarabia. I jakby im gorzej mu idzie, im większym jest błaznem, im większy robi cyrk, tym większe kwoty dostaje. I doszło do tego, że taki najman, z którego się pół Polski śmieje, zarabia o ileś tam leveli w ogóle wyżej, wielokrotność tego, ile dostaje naprawdę obiecujący zawodnik, bokser, który, wiesz, pracuje ciężko, który wygrywa walki, ma, powiedzmy, już niezły wynik, wygrał 10 walk, 0 przegrał, to on dostaje grosze, a taki najman, który właśnie wyjdzie, przewróci się, kopnie tam, nie tam, gdzie trzeba, złamie sobie palec, to on dostaje po prostu takie kwoty, no, że naprawdę kosmiczne kwoty potrafi dostawać taki najman, tylko dlatego, że jest rozpoznawalny, że zrobił coś głupiego, że się zbłaźnił, że ludzie liczą właśnie na to, że on przegra, że będzie śmiesznie. No takie czasy, nie?
1: No, takie czasy, smutne. Popularność się liczy. Trzeba umieć siebie sprzedać też i tak niestety to wygląda. Albo stety, nie wiem zresztą.
0: No. A co powiesz, Grzechu, o Sylwestrze Marzeń? Oglądałeś może, albo ci się gdzieś tam przewinęło na TVP, ta impreza fantastyczna, gdzie tańczą Makarenę i Modern Talking?
1: Nie, od ciebie się dowiedziałem. Myślałem, że nie ma w tym roku, bo jest ten, no bo jest ten COVID, tak, nie wolno wychodzić.
0: No gdzie? To co? Gdzie ty żyjesz? Aha, w Wielkiej Brytanii, przepraszam. No tak, tak, tak. Nie, no tu jest trochę inaczej, wiesz, tutaj władza robi co chce i ma specjalne prawa i my mamy siedzieć w domu, zamykać firmy, a na Sylwester Marzeń przychodzą tłumy. Znaczy, to mnie właśnie boli, że Polacy dają sobą tak pomiatać i pluć sobie w gębę i się jeszcze cieszą z tego. I
1: mam teorię spiskową. Hmm? Oglądałeś Marsjanie atakują film, tak?
0: No.
1: Pamiętasz, że puszczali, dowiedzieli się, że muzyka poważna zabija kosmitów. Tak, z głośnikami chodzili i głowy te Marsjanom wybuchały. No to może COVID-owi wybucha głowa, jak zęka słyszy. Nikt się nie zaraził na tym Sylwestrze. COVID przestaje być zaraźliwy.
0: Ale człowieku, jakieś tam Amareno, Milano, Boisi. Dramat, dramat. I ludzie się cieszą. Wiesz co? Puściłem sobie jakąś właśnie pioseneczkę, znaczy gdzieś tam mi przeleciał jakiś utwór muzyczny z tego Sylwestra Marzeń w TVP i to było coś takiego, że nie mogłem tego wytrzymać. Tak czułem, że mi głowa pęknie, bo był jeden refren tak powtarzany non-stop. Nie wiem, czy wiesz, czy kojarzysz, jak to może brzmieć. Także masz jakiś tam refrenik, nie wiem, tam i nocne radio jest najlepsze i słuchają go nawet wieprze. I tak w kółko to samo. Nocne radio jest najlepsze. A ludzie się cieszą, wiesz, w ogóle wiwatują. Ten sam refren jakby tak raz po raz, i dziesiąty raz, i dwudziesty raz. Coś takiego, nie mogę tego wytrzymać po prostu. Tak, aż tak sobie zrobiłem test. Ile wytrzymam? Już mi tak głowa mnie boli. Nie mogę. Już mi łzy ciekną i szklanki w oczach i sraczki dostaję kwaśnej. A ludzie tego słuchają i lubią to. To jest coś dziwne zjawisko, bo wiesz, jakiś taki normalny człowiek, względnie normalny, który ma jeszcze jakiekolwiek poczucie estetyki, jakiś gust, no to tak by stwierdził, że tak w kółko to samo, to tak wyłączam, nie? A ci się cieszą. Takie wiesz, bara, bara, riki, tiki, wytyki do Ameryki i tak w kółko to samo. I takie przebrzmiałe gwiazdy, które były popularne w latach 80., 90., a Polacy ciągle chcą tego samego. Mało, że się refren powtarza cały czas, tak po raz enty, to jeszcze chcą słuchać tego samego, co słuchali 20, 10 lat temu. O, przepraszam bardzo, donejcik. Uuu, Marcin Najman. Przepraszam. Marcin Najman. Aż mi zniknęło, czekajcie. Marcin Najman napisał: macie tą kolkę jeszcze? Ja cienki? Ja błazen? Co ty pierdolisz, człowieku? Panie Marcinie, przede wszystkim proszę się ze mną rozliczyć za podwędzone, tak powiem dyplomatycznie, podwędzone logo. 30 zł, to proszę dodać 1-0, to będziemy kwita. Ale szanuję, że wysłał pan te 30 zł. Uznajmy to za zaliczkę. No, może nie błazen, ale taki, jak to nazwać? Freak. No w końcu jest pan ojcem Freak Fightu w Polsce. No ale, że pan jest zapisem i że jechał Jasnej Góry bronić przed wściekłymi atakami lewaków, a tam nikogo nie było, no. Że wyzywa pan dziennikarzy do walki, no to może jeszcze... No wiadomo, pan by mi wpierdolił, to jest jasne. Ale to nie znaczy od razu, że jest pan dobrym bokserem, albo że coś pan udowodni, że pobije pan jakiegoś tam informatyka, nie wiem, geeka, nie? No to czy tam 5-letniego Krzysia, czy panią Jadzie emerytkę. No to... No, straciłem trochę. Uważałem pana za fajnego człowieka nawet, bo mówił pan, ma pan gadane, o... To tak, to trzeba przyznać. No ale sportowcem pan jest raczej słabym. No przepraszam, że tak powiem, ale... No, ale za donate'a dziękuję.
1: Może by się zrealizował, robiąc właśnie swoją galę i taką na półśmieszno, półpoważnie i pod swoim nazwiskiem. Może by z tego coś wycisnął.
0: No zrobił przecież. Zrobił gala VIP. I to... sam tam wystąpi i sobie wymyślił, że jego przeciwnikiem będzie taksi złotówka.
1: Myślałem, że sam sobie wpierdoli jeszcze.
0: A to jest niewykluczone w przypadku pana Marcina, to by się mogło zdarzyć. Ktoś zrobił taki filmik Marcin Najman kontra Marcin Najman i tam sobie właśnie walczy ze sobą sam. Jakiś dziennikarz sportowy tak podsumował, że to jest taki człowiek mem. Właśnie człowiek mem. I to jest... prawda. No ale taksi złotówka, no panie Marcinie, no to taksi złotówka wygrał z bonusem, co prawda z najsłabszym zawodnikiem z freakowej gali Fame MMA, ale ten taksi złotówka, ale bonus miał kontuzję i po prostu tam mu staw wyleciał i się poddał, no to tak, a ten taksi złotówka to on takie Superman puncze tylko walił cały czas, tak skakał do góry, i tak z góry Supermana jakiegoś takiego walił, no i takiego kogoś na przeciwnika, no panie Marcinie, no wstyd, naprawdę wstyd, no. To by było nawet śmieszne, gdyby nie było straszne, no.
1: W świecie bokserskim tam są zasady, duże zasady niepisanych, na przykład, że ten bokser, który walczył w jakiejś federacji, to nie na mistrzowskim poziomie, ale w ogóle, że dostał się do federacji jednej z tych czterech głównych, tam są pod różne, chyba po 16 różnych kategorii wagowych, czyli jest tam w cholerę tych kategorii, prawie pod setkę. Więc w każdym razie ktoś walczył zawodowo i na przykład zapisuje się na olimpiadę lub mistrzostwo świata pod barwami swojego kraju, no to jest nieszanowany, bo jeśli ktoś już był w federacji, no to nie idzie walczyć, nie walczyć z po prostu z ludźmi normalnymi sportowcami. Tak? I takie tam różne rzeczy. Więc taki Najman, że z boksu w ogóle zeszedł na walczenie z no kurde, takimi półprofesjonalnymi zawodnikami, to już no, jest dziwne, aż teraz z taksówkarzem się będzie bił, no to można jeszcze niżej zejść, najwidoczniej.
0: No właśnie, jeszcze mógłby się bić z panią Krysią z Mięcnego, nie? No to są takie opinie, że Marcinowi Najmanowi coś tam się odkleiło, że mu, wiesz, że mu peron odjechał. No i możliwe, że tak... Znaczy, w sumie, słuchaj, czy gdybyśmy my, ty czy ja, mieli już taką świadomość, że mamy tą 40 na karku, że nasz czas minął, ale mamy możliwość gdzieś tam zabłysnąć w świecie sportu jako taki trochę freak, trochę taki celebryta, powygłupiać się, to byśmy pewnie to zrobili i też by nas atakowali i byśmy się bronili jakoś tam, nie? Że tego, więc ja myślę, że po prostu to jest taki smutny trochę przypadek człowieka, który się łapie ostatniej deski ratunku, czy jak to tam się mówi. Dobrze mówię? Deska ratunku? Chyba nie.
1: Tak, nie.
0: Brzytwy tak się łapie, nie wiem.
1: Deski ratunku też się można łapać. Wiesz, dopóki kasus tak robi, to może się śmiać z wszystkich tam dookoła niego, którzy na niego mówią tyle.
0: No. No, tylko w tym wszystkim trzeba trochę zachować jakiejś takiej skromności, wiesz. I tutaj u Marcina też widzę jakąś tam szczyptę, odrobinę tej skromności, bo on tak się tłumaczy czasami. Ja już jestem starszy gość, już mój czas minął, już się nie nadaje do walk sportowych, więc myślę, że troszkę przesadzony jest ten hejt. Polacy są, wiesz, tacy, że jak znajdą sobie ofiarę, to już ją tam dręczą, wiesz, deptają, w ziemię chcą go wdeptać, nie? Więc myślę, że ten Najman, no jest taki jest, no wiesz, no, ale czy to nie jest też wina Polaków, że tak bardzo się koncentrują, że dają mu to pole, wiesz, sami, nie? Że sami chętnie kupują te pay-per-view, żeby go zobaczyć. Tak jakby, wiesz, napędzają to wszystko, nie? Z jednej strony, a z drugiej... znaczy, jakby chcą mieć takiego Najmana, taką ofiarę losu, i płacą za to, a z drugiej mają pretensje, że on taki jest. Wiesz, o co chodzi, nie? Że znowu ten polski naród taki zakłamany trochę jest i taki niefajny, no.
1: Też ja bym nie wymagał od Fame MMA i tych kręgów czegoś więcej. To jest dla mnie takie bokserskie disco polo, no.
0: Tak.
1: Nie mogę patrzeć na to.
0: A ja lubię.
1: I odrzuca mnie od tego.
0: Ja lubię nawet. Znaczy, jest, wiesz,
1: on no wiem, słuchaj, że lubisz, bo gdybyś nie wspominał na audycjach, to pewnie w ogóle bym nie wiedział, co tam się dzieje. Chyba pierwsza była, czy pierwsza, może pierwsza, nie, chyba tam nie wyszła. Druga chyba była taka najbardziej z przytupem, tak? Czy nie? Jak te pierwsze w każdym razie.
0: Właśnie pierwsze były takie najsłabsze trochę, wiesz, ci powiem. A teraz poziom wzrósł i powiem ci, że walka na przykład Polaka z Ferrari, z Amadeuszem Ferrari, Adrian Polak, Amadeusz Ferrari, to była naprawdę niezła walka i świetny knockout na końcu. Oglądało się to, wiesz, jak naprawdę świetne widowisko i poziom wzrósł i ci, którzy zaczynali walcząc nieporadnie w ogóle, wiesz, miotając się tam tymi rękami, jakieś wiatraki robiąc i tracąc oddech po pierwszej rundzie, dziś już reprezentują poziom o kilka leveli wyżej. Tak trochę dziwnie to powiedziałem.
1: No to może to się musiało dotrzeć. No.
0: Nie, słuchaj, no naprawdę się wyszkolili. Ci ludzie jeździli na jakieś treningi za granicę, do Tajlandii, trenowali, wiesz, siłownia, cardio, mieli trenerów swoich i dziś widać, że to Fame MMA, które dziś jest, a to pierwsze, to jest niebo a ziemia. Słuchaj, to jest całkiem niezłe show. Te konferencje, wiesz, to są youtuberzy i każdy o tym powinien wiedzieć, że to nie są sportowcy, to nie są profesjonalni zawodnicy, tylko to są youtuberzy. I oni dają fan też tym, że mają jakąś osobowość, że kojarzymy ich z YouTube'a i możemy zobaczyć, jak oni się sprawdzą na ringu. To są nieźle już przypakowani kolesie, którzy mają niezłą technikę już. To się fajnie ogląda. To nie jest takie złe show. Ja na przykład lubię całkiem, nie? Ci powiem, oglądać Fame MMA. A ty widziałeś w ogóle jakieś walki? Bo ty tak się wypowiadasz niepochlebnie, ale wynika, że nie widziałeś w ogóle żadnych walk.
1: Coś tam widziałem, takie ten, jak szoty bardziej, ale widziałem też konferencję, no i to mnie już odrzuciło, no to już nie wiem, po co to jest. Wiem, rozumiem, że chcą nakręcić emocje, ale naprawdę aż tak nisko można upaść, żeby się wyzywać przez tyle czasu? Nie wiem, no nie, jakoś nie kumam tego.
0: Ale słuchaj, też wszystko. Na początku było bardzo dużo tego wyzywania się, bo oni jakby tak jeszcze do końca nie rozumieli, znaczy wiesz, nie ogarniali tego wszystkiego i wychodzili z założenia, że trzeba po prostu wdeptać w ziemię przeciwnika, wyciągnąć brudy i tak dalej, a dziś też się to zmienia na lepsze, bo czuć, że już tak nie mają takiego parcia do tego, żeby tak hejtować, atakować, tylko wiesz, podają sobie rękę i tak dalej, też się czegoś nauczyli. Myślę, że po prostu często się liczy progres, czy jest, czy nie ma, nie? Powiedzmy, że nocne radio startuje z poziomu takiego, że wiesz, cześć, halo, słychać mnie? Chciałem audycję nadać, ale wiesz, ale widzimy, że z odcinka na odcinek jest coraz lepiej, że się uczymy nadawać i tak dalej, no to też warto by było to docenić, że jest ten progres, nie?
1: No tak, może, no, może. Wiesz co, to, tak mi powiedziałeś, to się zainteresuje, może następne będę popatrzeć z ciekawości, jak to tam... Jak to tam działają chłopaki.
0: No i Fame MMA jest, słuchajcie, prześcignęło UFC, czyli najlepszą ligę na świecie MMA, amerykańską, pod względem liczby sprzedanych pay-per-view. Czyli jakby naprawdę jest to licząca się już liga na świecie, jeśli chodzi o zarobki, o popularność. I to był fajny pomysł, żeby zrobić takie freak fighty amatorów, w zasadzie, którzy zaczynają od zera. I to jest coś pięknego w tym, że ktoś znajduje w sporcie pasję, że zaczyna jako grubasek, wiesz, nieporadny, miotający się po ringu, który nie potrafi zadać technicznie ciosu, wiesz, jeszcze, a potem się szkoli u trenera, wiesz, nabiera rzeźby, techniki, i ostatecznie daje naprawdę niezłą walkę, wiesz. Ja to oglądałem z wielką przyjemnością, te ostatnie walki. Na początku, jak wychodził Daniel Magical, to była parodia, nie? On po prostu zaczynał sapać po 10 sekundach, jakieś tam weselniaki na oślep napierdalał, wiesz. I to było śmieszne i komiczne, a dzisiaj naprawdę są... świetne walki, nie? Znaczy, wiesz, to co pokazał Najman, to był wstyd i hańba i cyrk, nie? Ale taki Don Casio, wyszczekany koleżka, który, wiesz, szura do wszystkich, urka burka, ale tak naprawdę to jest niezły bokser, bo on trenuje od 19 roku życia, wygrywał różne walki wcześniej w boksie, ma rekord teraz 3-0, to już jest niezły wynik, 3-0, czyli wiesz, no daje radę, nie? I niewykluczone, że zobaczymy tego Dona Casio, tego Król Casio, czy jak on tam się nazywa, on sobie zażyczył, że chce kogoś z UFC. I niewykluczone, że Fame MMA dogada się teraz z kimś z UFC. No nie będzie to Conor, nie będzie to Khabib, ale ktoś znany, ktoś silny z zawodowej ligi i że będzie pojedynek, który być może on wygra, bo to jest naprawdę dobry bokser. Głupi jak but, no
1: właśnie
0: ale dobry.
1: Widziałem go na tych konferencjach i tak myślę, nie, jak on tam...
0: Don Casio król, tak? Kurwa! Don Casio król, kurwa, debilu jebany! Kurwa! I
1: byłem zdziwiony, bo subskrybuję tego Andrzeja Kostyrę. Kojarzysz? On jest komentatorem bokserskim.
0: Tak. Napisałem nawet do Kostyry teraz, że mi Najman zajebał logo.
1: I właśnie był ten Casio cały. I tak mnie zdziwiło, że no to faktycznie musi się popularyzować ta MMA, że tak jest już, że tacy kolesie ze stażem właśnie jak Kostyra, który tam chyba z wszystkimi topowymi nazwiskami robił od lat tam wywiady i taki nagle co nie ci kurwa tego i tam w komentarzach pisali, że o, nawet się starał nie przeklinać, nie? Że pierwszy raz w życiu go takiego widzieli. Myślę, o, nieźle.
0: Bardzo mi się spodobało to, jak Don Casio na koniec walki powiedział o Najmanie: jebać tą pisowską kurwę! I bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Maharaja pyta, czym różni się w odbiorze patologia z Fame MMA od disco polo na Sylwestrze? Drogi Maharajo, ja myślę, że to jednak się różni. Ci ludzie naprawdę się starają, ćwiczą, poświęcają całe swoje życie, odpowiednia dieta, zrzucanie wagi. słuchajcie, no, taksi złotówka, z którego się śmieje, zrzucił 30 kilo. Jest to fajny wynik, fajnie popatrzeć, jak ktoś pracuje nad sobą, jak ktoś coś osiąga w życiu, nie? Jak zakochuje się w sporcie. Wcześniej był lumpem, który chlał na streamach, a teraz zainteresował się sportem. I te walki, naprawdę, one są bardzo, bardzo nierówne, bo czasami są kiepskie i takie freakowe na maksa, a czasami naprawdę jest dobra walka. Fajnie popatrzeć, jak taki wiewiór pokazał serce i walczył z dwa razy cięższym od siebie jakimś kulturystą, nie? Który po prostu mógł go zgnieść, a on pokazał takie, mimo że przegrał walkę, to wygrał, jak ten Rocky, który przegrywał, a wygrywał, tak naprawdę. Bo wiewiór pokazał niesamowite serducho do walki. I no, walka trwała długo, kilka rund. On się starał, po prostu widać było, że walczy ze sobą. Ja to cenię. I ty porównujesz to Maharadżo do jakiegoś Zenka, czy tam innego Amadeo, który se wyjdzie i se pośpiewa tam majteczki w kropeczki i dostanie miliony. No, ja tu widzę różnicę jednak, no.
1: Tak, to może ktoś zadzwoni, kto bardziej się zna na Fame MMA i tutaj pociągnie temat. Ja naprawdę nie mam o tym pojęcia. I ten. Dzięki za rozmowę. No.
0: A bo może chciałeś coś jeszcze powiedzieć, skomentować coś? Czy już?
1: Nie, czy chyba nie, już.
0: Ale z tobą tak się zawsze fajnie gada, Grzechu.
1: No nie zawsze właśnie, nie zawsze. Chciałem przeprosić ciebie i nocne radio, ludzi z nocnego radia za bełkotanie moje na Sylwestrze, bo przesadziłem trochę.
0: Wiesz co, Grzesiu, powiem ci, że chyba jesteś jedną z bardziej lubianych osób w nocnym radio.
1: Okej, spoko, bardzo mi miło, ale jednak są granice i myślę, że...
0: Jesteś takim najmanem naszym. Nie, żartuję oczywiście.
1: Że no, są, jak to mówił kto, Jaruzelski, są granice, których przekroczyć nie wolno, no i przekroczyłem chyba. Także przepraszam.
0: Kto lubi Grzesia, jedyneczki na czacie, mordy, byki, dawajcie, jedyneczki. Kto lubi Grzesia? A no.
1: No ja, także, to, jak ja ktoś ma już... fajny temat, dzwońcie, MMA, nie MMA, to ten. No, to na razie, trzymajcie się. Trzymaj się, krawiec.
0: Trzymaj się, hej, hej.

czyli co? Jakaś taka fajna myśl z mojej strony tutaj, że nieważne jaki poziom reprezentujesz, ważne czy jest progres, czy się pniesz w górę. O, ale mądrze powiedziałem. Cholera jasna, aż jestem zachwycony sam sobą. Aż się wzruszyłem sam swoją mądrością, takie coś mądre powiedziałem. Cholera.

Super Belkas, skąd te liczby Fame MMA o pay-per-view wziąłeś, krawiec? Od Fame MMA w sumie, więc... No ale tak nie sądzę, żeby tak kłamali publicznie, bo to w sumie łatwo sprawdzić. No wiadomo, że jak była walka McGregor-Khabib, no to mogły być jakieś tam większe rekordy, ale już z różnych źródeł słyszałem, z różnych portali sportowych, niesportowych, faktury, nie faktury, podatki płacę, no, że właśnie są takie rekordy, że jest to w ogóle mega popularne w Polsce, że strasznie dużo się ludzi tym interesuje. Jestem w stanie w to uwierzyć. Często patrzę tak po sobie, jak ja już coś kupię, ja już za coś zapłacę, czy jakiś audiobook, czy jakaś walka, czy jakiś tam serwis, wykupię sobie premium, to potem widzę, że ludzie faktycznie też się tym interesują, więc tak patrzę po sobie, nie? Że jak ja już kupiłem to pay-per-view na Fame MMA jedno, drugie, trzecie, czwarte, no to jestem w stanie uwierzyć, że są to liczby wiarygodne. Okej, okay, 500 000 to jest max pay-per-view. Nie, tam w ogóle w Polsce tego pay-per-view to kupiło jakieś 1,5 miliona czy 2 miliony Polaków. To jest mega popularne, nie? U nas. Bo to jest tanie, to kosztuje tam 20 parę złotych, to nie jest to pieniądz jakiś wielki, nie? Gdzie do innych walk youtuberów to jest? Znaczy, słuchajcie, ja wiem, że to jest freak show, że to jest freak fight i tak dalej, ale to jest fajne też na swój sposób. Mi się to podoba, bo to jest takie popularyzowanie sportu wśród ludzi po prostu, nie? Sport, jaki by nie był, to jest zawsze fajna sprawa. Jest rywalizacja, jest doskonalenie się, są emocje, trzeba coś pokazać, no, są duże oczekiwania zawsze wobec zawodników. Jakaś pasja, nie? Ja lubię.

ale oglądam też i UFC, i KSW, różne walki. Sport to jest fajna sprawa. Lekkoatletyka. A to mnie nudzi. Maharadża, ty oglądasz tych biegaczy? No i co? Biegnie, biegnie, biegnie. I co? Wyskoczył, skoczył na piasek. To takie fajne. Tam, albo biegnie, biegnie. Tam się prześcigają. To mnie nudzi. Nudzą mnie te małysze. Tam wyskoczył, leci, leci, spadł. I co? Takie fajne. A tu masz technikę, tutaj się zasłonił, tu podwójna garda, tu podcięcie, złapał go klincz, tutaj no, jakaś balacha, założył dźwignię, to jest fajne, nie? A tu tam wyskoczył, frunie, frunie, leć, Adaś, leć. Nudy, nudy na pudy, albo te formuły. Ja wiem, że wy niektórzy tu lubicie, ale to co takie fajne, no tak. Czekamy, czekamy, jedzie ta formuła i tam przemknęła. O, oh, wow, ale super, nie? A co kto lubi? Ja wiem, że tam się wyjaracie, że tam założyli mu nowe koła i tam mu tam cały ten team coś mu tam, nie wiem, tą formułę sprawdza i coś tam, ta formuła ma takie i takie parametry, jedzie tam. No tak. Takie emocje, że tam wyskoczył Adaś i frunie, frunie, ta formuła tam. Ja wolę walki, no. Co kto lubi.

Przypominam, żebyście sobie weszli na stronę nocneradio.pl. Tam macie różne fajne rzeczy, jak na przykład nocniki roku 2020. Wybieramy nocnika roku. Największy troll, największy talent, największa niespodzianka, tam wydarzenie w nocnym radio. Świetna sprawa. Bardzo jestem ciekawy, kto ostatecznie stanie na podium. Mamy też audycje nowe tutaj ciekawe, których nie ma na kanale YouTube. Na przykład Byte Eater wrzucił kultową, już legendarną już dziś audycję, w której Blacha się żegna z radiami. I dodatek o sztucznej inteligencji, to muszę posłuchać, bo tu jest o Gansach, technologia cache, targujące się boty, głowa sędziego podobna do piłki nożnej, ciekawe. Tak więc różne ciekawostki. No i chyba tyle, no. Okej, okay, czekam do 15 po na telefon, a jak nie, to kończymy, bo ja mam jeszcze robotę. Muszę jeszcze dziś przygotować wycenę, specyfikację do gry komputerowej. Jakbyście nie wiedzieli, jestem... takim gościem, który współtworzy gry komputerowe.

może zaprosimy Marcina Najmana, żeby ogłosił zwycięzców Nocniki 2020. A dziś gadałem sobie z kolegą, który właśnie wystartował na YouTube. Pozdrawiam Łukasza. I on chce zaprosić Najmana właśnie, bo on tak patrzy właśnie popularny, niepopularny. Znaczy patrzy właśnie też na popularność, na rozpoznawalność. Tak trzeba myśleć też trochę, nie? Dzisiaj. A nie tylko czy tam, czy dobry sportowiec. Dobry sportowiec to klepie biedę dzisiaj. A sobie puszczałem, zrobiłem sobie maraton, puszczałem sobie Rockiego od 1 do 4 plus Creeda i stwierdzam, że jest to całkiem niezłe kino, właśnie Rocky, Rocky Balboa. No, fajne kino, naprawdę przyjemnie się ogląda. To jest taka trochę opowieść o determinacji, o dążeniu do celu, o wyzwaniach, o tym, że można wygrać jednocześnie przegrywając, że można przegrać jednocześnie wygrywając. I tak naprawdę Rocky to jest trochę opowieść o samym Sylwku Stallone. On tam bardzo dużo przelał ze swojego życia do tych filmów, bo to on pisał scenariusze do Rockiego. I to jest tak naprawdę opowieść o nim. To jest w ogóle ciekawy człowiek. Jego spotkało w życiu zarówno wiele... Znaczy, odniósł wiele sukcesów, jest ikoną i tak dalej, ale też, no, co się z tym wiąże, też wiele tragedii, nie? Na planie Niezniszczalnych 2 dowiedział się na przykład, że jego syn nie żyje. Syn, który grał też z nim w filmach. Grał syna Rockiego, jego syn. W ogóle tam są takie różne fajne smaczki, które można wyłowić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Rocky w jedynce miał zwierzątka, miał żółwie. I to jest właśnie taka opowieść trochę o wyścigu żółwia i zająca. Apollo Creed to był właśnie ten zając, nie? Który był pewny siebie, który nie musiał trenować, bo jest taki super, no gdzie tam z żółwiem przegra. No i właśnie tak, a Rocky to był ten żółw i też miał właśnie zwierzątko żółwia. Włoski ogier to jest tytuł filmu erotycznego, w którym grał Rocky, bo był biedny jak mysz kościelna. Zawsze się dziwię, skąd to powiedzonko. Mysz kościelna to powinna być taka właśnie wypasiona mysz. Taka gruba mysz. A nie biedna. Reklamówki Etama z dedykacją do wygrania.

i sprawdźcie swoje piwnice, czy przypadkiem ktoś wam nie podmienił logosów znanych firm na nowsze, efekt Mandeli. Nie wiem, czy jest sens robienia audycji o efekcie Mandeli, jak myślicie? Czy to w ogóle... No bo tak się wdałem w dyskusję z pewnym jegomościem na kanale Przemka i tak się dopytywałem, o co właściwie chodzi. Czy o to, że w różnych filmach się pojawiają inne logosy niż kiedyś, no to się da zrobić, nie? W postprodukcji. Może sobie główny sponsor, może taki powrót do przyszłości sponsorował właśnie głównie Volkswagen i sporo kasy od niego dostali na produkcję i zażyczył sobie w pewnym momencie, żeby zaktualizować logosy, chociaż to takie trochę dziwne, nie? No ale może tak było. Myślałem, że to się do tego ogranicza, że w popkulturze gdzieś tam widzimy, że coś się zmienia, że coś jest niezgodne z naszymi wspomnieniami. Ale odpowiedział mi człowiek, że to w naszych piwnicach też się zmieniają. Czyli jak macie jakiś tam stary telewizor Sony, czy stare butelki po Coca-Coli, to nagle wchodzicie do piwnicy, a tam jest inne logo jakieś. No to by sugerowało, że żyjemy w symulacji i że ktoś przeprogramowuje naszą rzeczywistość. Ale czemu miałby to robić w sumie? Bez sensu trochę, nie? Takie pierdoły, logosy, stare logo, nowe logo, to tak dziwnie trochę, nie? Efekt Mandeli. A Mandela to w sumie też taka niejednoznaczna postać. Niektórzy przyrównują go do Che Guevary, że on jest tak... że to taki trochę bolek, nie? Wyidealizowany troszeczkę jest. Że tak naprawdę ten Mandela kierował ruchem, który dokonywał aktów terrorystycznych, że ginęli ludzie, że odszedł od tego pacyfizmu swojego, że władza mu proponowała nawet, że wypuści go z więzienia, jeśli on zaniecha aktów terrorystycznych, że się trochę uspokoi, to on nie chciał. On chciał dalej być w więzieniu i powiedział, że nie. Że jego organizacja Włócznia Narodu ma być nadal legalna i tak jakby ani na milimetr nie chciał ustąpić, nie? Czyli taki zagryziak trochę. I że tak trochę zrobiono z niego takiego na siłę bohatera. Jak został prezydentem RPA, no to tak w sumie nie sprawdził się jako prezydent. Doprowadził do biedy i posądza się go o takie komunistyczne trochę ciągoty, że... że jakby, no, kiepsko wyszedł kraj na jego prezydenturze bardzo. No, tak troszkę się kojarzy z takim bolkiem, nie? Że wszyscy nagle wiwatują i noszą go na rękach, a to taki trochę... Ale ciężko jest znaleźć kogoś, kto nie ma nic za uszami, kto nie ma jakiegoś brudu za paznokciami. No, postaci kryształowych to jest mało. Nie wiem, czy w ogóle jakieś są. Może z wyjątkiem naszego wielkiego rodaka. Jana Pawła II. A tak mówiąc serio, to okazuje się, że on też nie taki święty. Też można mu zarzucić. Ale jak miałbym wskazać w audycji Jacka właśnie to, co było ciekawe, to może właśnie dyskusja o Janie Pawle II, nie? I tu może właśnie zabrakło takiej konkretnej, rzeczowej, fajnej dyskusji właśnie o jego pontyfikacie, nie? O Janie Pawle II. Można by mu tu zarzucić, że właśnie, że wprowadził ten sobór watykański II, czy jak to tam się nazywa, te prezerwatywy, to ta walka z tą z teologią wyzwolenia,
która była taka właśnie skoncentrowana na skromności, na służeniu Bogu, a on jakby był po stronie tego Watykanu, który chciał się bogacić, że muszą być pieniądze i tak dalej, siła tutaj, nie? Prawa kobiet też, on uważał kobietę właśnie za taki gatunek podrzędny trochę cały czas. Misja służenia mężczyźnie, nie? On był, to był taki konserwatysta straszny, taka konserwa do bólu. I te jego paranoje cały czas, że wszystko, co negatywne, to jakaś podpucha komuchów, nie? Miał takie właśnie myślenie, że o, tu pedofilia w kościele, afery w Banku Watykańskim,

zawiedliśmy pod tym względem. Efekt Menela. Furiat pisze, efekt Menela to jedna z bardziej niedorzecznych teorii spiskowych jak dla mnie. Znaczy, mamy tutaj pewną teorię na temat efektu Menela, Furiat, i to ma związek trochę z tobą w sumie. Nie chcę tu być niegrzeczny, ale właśnie u ciebie chyba ten efekt Menela się pojawia troszkę. Tak się ostatnio o ciebie trochę martwiliśmy właśnie, co tam się dzieje z tobą. A ponoć potem, jak się już obudziłeś i wytrzeźwiałeś, to nas zwyzywałeś i od szatanów tam wyzwałeś, że opętani, opętane szatany i w ogóle idźcie precz. A my się tu tak martwimy o ciebie. Tak więc efekt Menela to tutaj może być, tak.

0: Okej. To będziemy kończyli audycję. Ale nie lękajcie się. Pojawię się pewnie jakoś za niedługo, może nawet jutro. A może potrzeba coś dla was nada, a może w końcu się pojawi kolejny odcinek audycji Koza Nocna. W środę, tak czy owak, będzie Błażej. Może już ze światłowodem nawet. No, dobra. Dzięki, że byliście. Dziękuję bardzo za wspaniałe donejciki. Marcinowi Najmanowi. Kurczę, muszę sprawdzić, czy to... Aż mnie to ciekawi. Czy to naprawdę Marcin Najman? Zaraz tu wystalkujemy. No, Etam, no coś tak czuję, że chcesz przedłużyć audycję sztucznie i na siłę i dzwonisz i będziesz...
1: Ja się mylisz, a się mylisz. Ja to słyszałem, to jakiś konkurs o złoty mikrofon czy Oscara nocnego radia. Zaczęło się od Etama, to niech się Etamem zakończy, bo prawdziwego Etama poznaje się jak się po tym jak kończy, nie? No, w każdym razie tak namawiam wszystkich, żebyście ku, że tak powiem, statystykom nabili Błażejowi tyle wejść na żywo i tyle telefonów, żeby było, żeby po prostu chłopak był zaskoczony po prostu tym, co się dzieje, nie? Tak chciałem, że tak powiem, dodać od siebie. A co do Disco Polo, bo
0: Ale
1: o
0: czekaj,
1: tym
0: czekaj,
1: się...
0: czekaj. Myślisz, Etam, że masz jakieś szanse tutaj w jakiejś kategorii? Jak byś siebie widział? Nie wiem.
1: No
0: Odkrycie
1: ja nie wiem, czy ja w ogóle występuję.
0: dziesięciolecia, albo na przykład, nie wiem, nadający wszechczasów, na przykład.
1: Odkrycie to może nie, bo byście mnie odkrytego nie chcieli zobaczyć raczej. Natomiast nie, no jak to za rok 2020, to myślę, że jakieś tam niewielkie szanse mam, jakie jako podtrzymywać, jeżeli w ogóle jestem ujęty, że tak powiem, w statystykach, nie? Zobaczymy, jak Najman otworzy kopertę i odczyta nazwisko, to wtedy zobaczymy. Zobaczymy. Szansa zawsze jest. Trzeba się łudzić nadzieją, nie?
0: Słuchaj, a może ty
1: Także.
0: jesteś trochę takim naszym Najmanem?
1: Ja myślę, że nie, no bo za takim nie jestem tutaj chłopcem do bicia, co by sugerował czat dzisiaj i jak mnie okładał po mojej wypowiedzi, no nie kto inny jak, no wiecie kto, na Z, nie? Także tego, ale nie zadzwonił, żeby mnie poukładać, tylko okładał mnie na czacie. No, a wszystko, co ja mówię, tak chcę się tylko usprawiedliwić, żeby za ten złoty mikrofon, przeprosiłem w ogóle tam, nie wiem za co, ale dobra, niech już będzie.

0: Ostatnio taka moda jest na przepraszanie wszystkich za wszystko. Natomiast chciałbym ciekawego powiedzieć jeszcze. Staram się mówić to, co wiem, a nie wiedzieć to, co mówię. Znaczy w ogóle generalnie to moje wypowiedzi mogą się czasami wydać trochę kontrowersyjne, ale to są przede wszystkim przemyślane wypowiedzi, bo ja mogę czegoś naprawdę nie wiedzieć, tak? Mogę się mylić, znaczy się, bo jak nie wiem, to nie mówię. Ale yeah. Na przykład każdy z was ma na pewno coś takiego jak upraszczanie sobie, tak? No, większość wiadomości czerpiecie z dziennika telewizyjnego, więc jeżeli ja o tych słynnych ulotkach obejrzałem 10 razy różnych vlogerów vlogi, no może nie 10, może 8, tak? I wszystkie się zgadzały, no to zakładam, że 8 różnych ludzi nie porównywałoby na różne sposoby, stąd też takie moje tutaj usprawiedliwienie, a na pewno, żeby nie był mądry Polak po szkodzie, trzeba się już przygotować na to, co nadejdzie. A nadchodzi czas dyskryminacji osób, które nie przyjmą zastrzyku, więc stąd też moje tutaj wtrątki, wkręty takie o prawie, bo troszkę się nad tym znam, jednak 3 lata szkoły formalnej w tym kierunku miałem i umiem czytać ze zrozumieniem ustawy, a nawet ustawy do jakichś rozporządzeń i mieszać to ze sobą tak, jak powinno to być pomieszane. Jeśli nie, to posiłkuję się jakimiś vlogami, które są ode mnie z pewnością mądrzejsze. Tak? Dlatego jeszcze raz powtarzam, miejcie dyktafony, miejcie świadomość tego, że może was taka dyskryminacja czy mobbing spotkać, a to w Polsce jest niedopuszczalne. Brońcie swoich praw i głosujcie na mnie w głosowaniu o złoty mikrofon nocnego radia. No.
1: Jeśli chodzi o nagrywanie rozmów, to z tego co wiem, w Polsce jest takie prawo, iż jeśli nie poinformujesz kogoś, że go nagrywasz, to sąd może uznać twój dowód w postaci nagrania, a może i nie uznać.
0: Zawsze może uznać i może nie uznać. Powiem wam dokładnie, jak to jest. Z pewnością możecie nagrywać każdą rozmowę, w której uczestniczycie. Natomiast te informacje, że zostanie coś nagrane i tak dalej, które są na katarynkach, wiążą się z tym, że są pewne przepisy przy firmach z ochroną danych osobowych, a może wystąpić sytuacja taka, że te dane będziecie musieli podać, jak gdyby w trakcie, jesteście przed abonentami czy tak dalej. Natomiast nagrywać możecie zawsze. Nikt wam nie zabroni nagrywać. No powiedzmy, że masz taką fanaberię i umieszczasz z przodu, z tyłu, wszywasz sobie w kurtkę miniaturowe kamerki, bo są takie 1x1x1 centymetr dosłownie, kamerki, które przez kilka godzin kręcą i kręcisz całe swoje życie, bo masz taką fanaberię. No będziesz na żywo Google Street, tak? Będziesz kręcił. Jest nawet taki kanał, co ciekawe, gdzie człowiek robi pewien eksperyment i gdyby nie ludzie, którzy mu w tym przeszkadzają, to w ogóle by ten kanał nie istniał. Na przykład staje w miejscu, gdzie jechał samochód Google, robił zdjęcia i filmuje jakieś budynki. Tak? Bardzo często wychodzą do niego ochroniarze, a nawet wzywają policję, twierdząc, że on tego robić nie może. To jest nieprawdą, bo w miejscach publicznych możesz filmować dowolną rzecz. Nie ma to znaczenia, nie może ci nikt tego zabronić, bo to jest po prostu zwyczajnie twoje prawo. Jest mi tutaj przyskoczył wąchać, co ja tutaj robię. No, w każdym bądź razie jest to rzecz dozwolona jak najbardziej, a rozmowy takie prywatne, czy podsłuchu oczywiście zakładać nie możesz, nie? Natomiast mimo to, gdybyście, zadzwońcie, nie mówię, żebyście musieli wierzyć, zadzwońcie do jakiejś agencji detektywistycznej i spytajcie się, możecie teoretycznie podsłuchać też rozmowę. Problem jest w momencie wykorzystania, tak? Jeżeli tak. waszym celem jak gdyby było wykorzystanie w celu na przykład, jakby to powiedzieć, zapobieżeniu spiskowi przeciwko waszej osobie, czyli na przykład niepożądanemu rozporządzeniu majątkiem waszym, to biegły w sądzie, jeżeli uzna, że jest to w dobrej wierze i przeanalizuje nagranie, że nie jest zmontowane, to może jak najbardziej sędzia tego dopuścić, to jako dowód, tak? A tym bardziej, jeżeli jesteście uczestnikami tej rozmowy, bo ja to mówię o skrajnym przypadku w pierwszym momencie, gdzie byście po prostu zostawili gdzieś dyktafon, tak? Natomiast jeżeli macie przy sobie i wasze rozmowy, to możecie nagrywać, bo możecie nagrywać całe swoje życie. To To jest wasze prawo, tak? Kwestia jest jeszcze druga, to jest kwestia publikacji. No, no, w publikacjach oczywiście możecie to publikować, natomiast wszystkie wypowiedzi, które zarejestrujecie, natomiast jest ochrona wizerunku i to ten wizerunek, jeżeli skutecznie zatrzecie, zmienicie głos, również możecie publikować i nikt wam za to nic nie zrobi.
1: Głosu chyba nie trzeba zmieniać, to znaczy tam, wiesz, go jakoś zniekształcać, tylko trzeba wizerunek, na pewno wiem.
0: Tylko tyle ci dodam do tego od razu.
1: Bo to już
0: musisz
1: jest...
0: zrobić to tak, bo to jest jaka kwestia. Musisz zmienić to tak, żeby nagranie uniemożliwiało osobom trzecim identyfikację osoby, którą nagrałeś. Tak to jest dokładnie regułka w sądzie.
1: No to jest takie niejednoznaczne, bo właśnie nie wiadomo, czy tu się jeszcze kwalifikuje głos, czy tylko wizerunek. No, jak każde polskie prawo jest takie niejednoznaczne, ale to jest po to, żeby potem sąd mógł sobie zrobić, co mu się podoba, nie? Albo tak,
0: Nie. Już ci tłumaczę. Po czym to poznasz? No, wytłumacz. Po tym to poznasz, że taka osoba może przeciwko tobie wnieść prawę z kodeksu cywilnego. Już teraz artykułu nie powiem, bo nie pamiętam. Ale to jest kodeks cywilny i wniesie o naruszenie dóbr osobistych lub jakichś dóbr majątkowych, tak? I będzie żądała zadośćuczynienia. To po tym możesz poznać. Jeżeli taka osoba nie wniesie, to znaczy, że nie naruszyłeś jej. Według obowiązującego orzecznictwa nie naruszyłeś jej dóbr osobistych, tak? To się ściga z kodeksu cywilnego, czyli musi donieść na ciebie, założyć sprawę do prokuratury o popełnienie lub o podejrzenie popełnienia przestępstwa, tak?
1: A jak według ciebie jest z osobami mundurowymi i z osobami, które akurat wykonują swoją pracę? Bo wiem, że jest taki przepis, który wyklucza właśnie na pewno osoby mundurowe, policjanta, żołnierza. A jak to jest z urzędnikami czy sklepikarzem, który właśnie jest w pracy? Bo z tego, co wiem, to jest trochę inne prawo właśnie odnoszące się do osób, które są w jakiejś... No, wykonują swoją pracę w firmie, przychodzisz tam do jakiegoś sklepikarza, urzędnika, oni są traktowani jakoś inaczej, że ich nie trzeba pytać o zdanie, że oni mogą sobie oni sobie mogą zaprotestować, że ja sobie nie życzę. I to też jest taka kwestia sporna, bo właśnie co w sytuacji, kiedy urzędnik sobie nie życzy albo policjant sobie nie życzy? Żeby publikować jego wizerunek i dane.
0: Możesz skorzystać, jest, nie pamiętam, który to był rok, weszło prawo, że nawet obiekty wojskowe w większości są w tej chwili udostępnione. Czy możesz je z zewnątrz filmować, dopóki nie jesteś na terenie jednostki, a z tej jednostki wyjdzie na przykład, powiedzmy, ten funkcjonariusz obrony terytorialnej, też możesz filmować bez problemu. Także to już od twojej dobrej woli zależy, tam zasłonisz mu twarz czy nie. Jest lista podobno opublikowana obiektów, które są dozwolone. Już nie ma tak jak za komuny, że jest zakaz fotografowania i koniec, tak? Jest lista obiektów, które są chronione przed tym, no i tam nie znajdziesz zdjęć Google Street, tak? Tam nie znajdziesz Google Street zdjęć.
1: A Biedronka, na której jest wywieszka, że jest zakaz filmowania?
0: To znaczy, wiesz, tutaj jest pewien problem, bo tutaj następuje sprzeczność interesów, ponieważ Biedronka ciebie filmuje i to z wielu kamer, natomiast czy ty możesz filmować? No, tu by trzeba było się poradzić prawnika, bo z pewnością możesz filmować ukrytą kamerą i ci nikt tego nie zrobi, bo jest bardzo prosto dziś wszyć sobie kamerę przez szerokokątnym obiektywem czy nawet anamorficznym, żeby mieć bardziej większą panoramę. Natomiast myślę, że nie poszliby na to, żeby się z tobą sądzić, ponieważ również oni dysponują nagraniami. Tu nie chodzi o RODO, a Generalny Inspektorat Danych Osobowych, który ma właśnie też również ochronę wizerunku, bo to RODO to w ogóle jest co innego. RODO tam to jest marginalna sprawa, jeśli chodzi o ochronę danych. Tam bardziej chodzi o takie w RODO sprawy, jak właśnie gdzie jesteś klientem, tak, co wolno udostępniać, żeby nie handlować tymi danymi i tak dalej. Natomiast ludzie to tym się posługują, bo to jest takie magiczne słowo. Nie? Unia Europejska kazała i już można wszystko pod to podpisać, nie? Bo ludzie się nie orientują w ogóle w tym. Nie, u nas jest GIDO w Polsce i GIDO działa już od wielu, wielu lat i tam są pewne określone rzeczy. No trzeba by tutaj po prostu przedyskutować sprawę, gdybyś chciał na przykład, no nie wiem, zarabiałbyś na kanale i pokazywał sklepy, porównywał ceny. Myślę, że jako klient w sądzie byś się wybronił bez problemu z tego względu, że jest pełna informacja do cen. To reguluje prawo handlowe z kolei, tak? I nie można ukrywać na przykład produktu czy cen produktów przed klientem. Nie? Tutaj są też moje wątpliwości często przy kaloryferach, gdzie o cenie jednostki naliczonej na podzielniku dowiadujesz się dopiero po okresie grzewczym, czyli płacisz za obiad po jego skonsumowaniu, dowiadujesz się dopiero o cenie, nie? No tak to myślę, warto jednak się z prawnikiem, jeśli to robisz na szeroką skalę i masz dużo tych, było się z prawnikiem skonsultować. Około 200 zł to kosztuje, także myślę, że bez problemu.
1: Kiedyś zrobiliśmy taki portal z kolegą pluru.pl, już go nie ma, który umożliwiał znalezienie ludzi o podobnych poglądach politycznych i no, ogólnie o poglądach takich jak ty masz. I kiedyś dostaliśmy korespondencję właśnie z GIODO, że mamy się tam gdzieś zarejestrować i udowodnić, że spełniamy pewne normy właśnie ochrony wizerunku i tak dalej. No to pamiętam, że takie coś było. Często policjanci na pewno nas robią w ciula i mówią, że nie mamy prawa ich filmować i tak dalej, i się boją. A to jest bzdura, bo policjanta możemy filmować i nawet udostępniać i tak dalej.
0: Znaczy, problem z policjantami jest taki, że jak sobie wejdziesz na jakikolwiek komisariat główny policji w danym mieście, to jest masowo od 2 lat werbunek ludzi do policji. No i większość ludzi, których spotykasz na tych najniższych stanowiskach, czyli tych interweniujących, to są świeżynki tak zwane. I to ludzie, oni absolutnie w ogóle nie znają przepisów. Oni potrafią cytować 15 artykuł o policji. I to wszystko właściwie, że cię legitymują. Oni nie wiedzą nawet, żeby wylegitymować, żeby ten 15 artykuł o policji działał. Muszą mieć podstawę prawną i podstawę faktyczną, bo jeśli tego nie mają i tego nie powiedzą i nie daj Boże na przykład podkablują cię na przykład z taką maseczką do sanepidu, to ty zgłaszasz sprawę do prokuratury i oni mają pół roku przechlapane, znaczy pół roku zawieszenia i pół roku zawieszenia do połowy poborów. Także no, oni po prostu sobie nie zdają z tego sprawy, nie, zwyczajnie. Dlatego ja na przykład nie jestem tutaj jakimś ekstremistą, żeby tych chłopaków gnębić w jakiś tam sposób, tak? No, po prostu porozmawiać normalnie, na spokojnie, wyjaśnić pewne rzeczy. Myślę, że w tych podstawowych to się orientują, ale myślę, że też, że jak są na pierwszym miesiącu na okresie próbnym, to tak informują ich, ale nie do końca. Znaczy nie mają rozkazów na piśmie, a może w ten sposób, żeby wyższy trep nie mógł się po prostu podłożyć, tak? Tylko wtedy powie, wyprze się, że nie, że on takiego rozkazu nie dał. To było tylko jakieś tam zalecenie, a nie bo policjant musi, jeżeli podejmuje interwencję względem ciebie, musi być pewny, bo on jest stróżem prawa, a więc musi to prawo perfekcyjnie znać. Zresztą my też, bo my nas nie zwalnia nieznajomość z jego stosowania, tak? Z podporządkowania się, może w ten sposób. I teraz, jeżeli policjant, czyli stróż prawa, łamie to prawo na polecenie swojego przełożonego, popełnia przestępstwo, które podlega ściganiu z wewnętrznego wydziału i z prokuratury i temu półrocznemu zawieszeniu na czas toczenia się postępowania. I teraz problem jest tego typu, że oni mają tylko wytyczne, tak, od tych swoich wyższych stopniem, rangą policjantów, którzy ich prowadzą, jak gdyby na początku. No i nie mają, nie są w stanie udokumentować tego. Znaczy ja notabene, gdybym był młodym policjantem, nagrywałbym wszystko, co się dzieje w komendzie i tyle, tak? I nie w razie czego miałbym jakiś chociaż skromny dowód tego, że taki rozkaz padł, nie?
1: U nas w Polsce się niestety często psują kamery i w takich sytuacjach, kiedy właśnie trzeba coś sprawdzić, zweryfikować, to się okazuje, że była atrapa, że nie działa, że się skasowało, że akurat nie była włączona, tak. Jak siedziałem na dołku, to pamiętam, też była kamera i tam sięgałem po plecak swój, nie mogłem dosięgnąć, ale nikt nie przyszedł i mi tam nie dał pałą w łeb. Może to była atrapa właśnie, ale tutaj wiesz, piszą Maharadża i Marcin piszą, że GIODO już dawno nie ma, to nawet nie wiedziałem o tym. Zostało zastąpione przez UODO, jakaś nowa instytucja, także tak, nie ma już nazwę, GNIDO, już nie ma GNIDO, nie ma GNIDO, jest teraz Guano.
0: Czy to było GIDO, Generalny Inspektorat Danych Osobowych? Znaczy zmienili nazwę tego i dołożyli tam jakąś literkę, czy podmienili. Już inaczej to się nazywa, ale nadal telefon jest, bo ja to jakiś czas temu właśnie sprawdzałem sobie, bo po prostu dzwoniłem do nich w pewnej sprawie, chciałem się dowiedzieć na infolinii odnośnie po prostu jednej rzeczy, która mnie akurat zainteresowała. Nie?
1: Czy tam GNIDO, czy GUANO, to wszystko jest to samo, czy to jest ważne, jak to się nazywa w sumie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej nałożyć na nas różnych obowiązków rejestrowania się, żebyśmy ostatecznie wylądowali na jakimś tam indeksie, w jakiejś kartotece i żeby potem nas obserwowali i nas udupiali. Ja, wiesz co, ja nie jestem taki zbyt dobrze nastawiony do psiarni. HWDP, teraz widać wyraźnie, że oni są zawsze po stronie systemu i zawsze nam dadzą pałą przez łeb, jak im władza każe, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy czuć jakąś sympatię do tych mundurowych. Co oni takiego robią? Jak są potrzebni, wiesz, jak są naprawdę potrzebni, jak jakieś dresy ci biją, to oni będą siedzieli w krzakach tak naprawdę. Oni wyjdą z tych krzaków, jak zobaczą, że dresy już poszły, a ty maseczki nie masz i ci wlepią mandat tylko po to, żeby dostać dodatkową gwiazdkę i żeby dostać premię. To są właśnie gnidy. Jebać ich.
0: Nie, no wiesz, to akurat co mówisz może być prawdą z tego względu, że no nie czarujmy się, to nie są ludzie przeszkoleni do tego, żeby walczyć, tak? Oni tam parę podstawowych chwytów może znają po jakimś czasie, natomiast no nie podejdą do kogoś, kto po prostu może użyć obrony koniecznej, bo u nas jest jakieś takie dziwne przekonanie o nietykalności funkcjonariusza. Owszem, jeżeli on zachowuje się zgodnie z że tak powiem, z procedurą i jest przede wszystkim umundurowany odpowiednio, no to, bo to jest jeden z warunków, tak, musi być w 100% regulaminowo umundurowany, no to nie ma problemu, natomiast w tej chwili 100% policjantów jest nieregulaminowo umundurowanych, posiada maski na twarzach, co rodzi domniemanie, już też nie powiem z którego artykułu, że jest to przebieraniec i względem takiego przebierańca jesteśmy w stanie podjąć obronę konieczną, z którą niekoniecznie musimy się potem wybronić w sądzie, bo sądy są niezawisłe, jak wiadomo, czyli sędziego się nie zawiesi. Natomiast de facto my możemy uznać, to po jego stronie leży sprawa udowodnienia najpierw, że jest policjantem, tak? Czyli imię, nazwisko, stopień, komenda, numer odznaki. To jest w sposób umożliwiający nam zapisanie tych danych, tak? I dopiero wtedy, no i na koniec oczywiście informacja o tym, że przysługuje skarga do komendy właściwej dla jego służby, nie? Także tutaj jest dużo takich elementów. To mówiłeś też o tych tramwajach i o dostępie do kamer w tramwajach. Otóż musicie sobie zdać z jednej elementarnej rzeczy.
1: No tak.
0: Teraz będzie mądrość się tama. Otóż połowa z tych kamer jest atrapami, bo w autobusach przegubowych, jak i dwuwagonowych co najmniej tramwajach, zazwyczaj liczba kamer na przegub to jest 4 sztuki. Natomiast rejestratory, które są używane, zresztą chińskie, są na 4 kamery, więc i to nie bez przełącznika tych kamer. Ja wiem to, bo obserwowałem je. Miałem też z takim systemem do czynienia. Jest to system stałego monitoringu, przy czym jeszcze bym powiedział, że być może jest jeszcze mniej niż 4 kamery na jeden przegub, czy na jeden wagon, bo jedna kamera jest przednia. Jest użyta do tego, że filmuje przód pojazdu przed nosem kierowcy czy motorniczego, tak? Także prawdopodobnie trzy kamery są aktywne. One są rozłożone najprawdopodobniej początek, koniec i środek, nie? Ustawione z jakimś tam w miarę szerokokątnym obiektywem.
1: Aha, a orientujesz się może, jaką rozdzielczość obrazu mają te nagrania? Czy tam się na przykład da zidentyfikować twarz jakiegoś bandyty? Czy to jest takie rozpikselowane tam rozdzielczość?
0: Słyszałem od człowieka zajmującego się monitoringiem, to są to kamery po pierwsze 4x3, a rozdzielczość tego jest 1280x960 pikseli podzielone na 4, czyli każdy obraz ma w tym przypadku 640 na, ile to będzie, pół na pół, 960. No 640 na 480, no.
1: No to kiepścizna trochę, to się nie rozpozna twarzy za bardzo.
0: Tak. No ja poza tym miałem okazję, no wprawdzie to już było parę ładnych lat temu, znajomemu ukradli samochód i miałem od policji z wielu monitoringów do analizy obraz i oni myśleli, że uda mi się odczytać tablicę rejestracyjną i nie potrafili zrozumieć, jak im pokazałem powiększenia, które zrobiłem. Jeszcze tam specjalny filtr też zastosowałem. To przy pomocy Virtual Daba, on ma wbrew pozorom najlepsze możliwości, jeśli chodzi o analizę obrazu, chociaż jest darmowym programem. To powiem ci, że byli strasznie zszokowani, że no jak to, powiększył pan tablicę, widać, a nie widać numerów. No i nie mogli sobie uświadomić tego, że to nie są wektory, tylko to są piksele, więc siłą rzeczy, no już nie zwiększę piksel, jeżeli jest 2 na 2 piksele, powiedzmy, każda cyferka, to jej nie rozpoznasz. Nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby to wyostrzyć. Także to, co pokazują w filmach nieraz, że tam jest jakiś super program, mają i tam 2 dni wyostrza, to jest jedna wielka bzdura. Zresztą zdajesz się z tą sprawę, nie?
1: A tu się z tobą akurat zgodzę, że Virtual Dub jest całkiem niezły. Najlepsza wtyczka, jaką kiedykolwiek widziałem do kartunizacji, czyli takiego przerabiania filmu na jakby kreskówkowy, robienia z materiału wideo właśnie czegoś, co przypomina kreskówkę, to właśnie najlepsze, co widziałem, to było na Virtual Dub. Darmowe. Zawodowe filtry do After Effectsa często nie dorównują temu, co można było zrobić właśnie dzięki tej wtyczce, która się nazywała właśnie chyba Cartoonizer, czy jakoś tak. Było to naprawdę świetne, tylko że Virtual Dub jest cholernie prosty, niewygodny i czasem ci nie chce się uruchomić na jakimś tam nowszym systemie, no jest taki jakiś zapóźniony, ale fakt, że może zaskoczyć właśnie taką wtyczką, nie?
0: Znaczy powiem ci, że po jak sobie dacie 2 lata na trening, to spoko. Bardzo fajny programik. Ja na przykład opracowuję na nim albo jakąś tam finalną obróbkę już, kiedy wszystko jest zmontowane, albo jak gdyby sceny czy fragmenty scen, których dopiero będę wklejał gdzieś tam. Na przykład bardzo fajny ma upscaler. Jeżeli masz na przykład materiał, powiedzmy, w 1080p, a chciałbyś uzyskać 4K telewizyjne czy kinowe, to w zasadzie no, żaden człowiek, łącznie z częścią fachowców, nie będzie w stanie rozpoznać sharpen resize, jeżeli zastosujesz taki filtr, że jest to materiał przeskalowany w górę. Robi to znakomicie.
1: No a tu się niekoniecznie właśnie zgodzę, bo wiem, że współczesne techniki upscalingu, czyli jakby takiego, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka zmiana filmu w kiepskiej jakości, w niskiej rozdzielczości na coś właśnie lepszego, w wysokiej rozdzielczości, większa szczegółowość, no to dziś się używa do tego sieci neuronowych i sztucznej inteligencji. I efekty są naprawdę zaskakujące. To jest coś ciekawego, bo się nigdy nie spodziewałem, nawet jako grafik komputerowy, popatrzcie, nawet jako grafik komputerowy nie przewidziałem tego, że będą takie możliwości. I się śmiałem z tych filmów typu Blade Runner, gdzie tam się jakiś obraz właśnie taki rozpikselowany nagle zamienia w szczegółowy. I się śmiałem z tego, no i mówiłem, no co wy tutaj za głupoty opowiadacie. Jak jest kiepska jakość, to już się z tego nic nie wykrzesa. No, nie pomnoży się tych pikseli nagle, żeby się zrobiło szczegółowe, a okazuje się, że się da. I to są bardzo takie nowoczesne techniki, tylko właśnie nie jakieś tam filtry, tylko po prostu sztuczna inteligencja ci polepsza już jakość filmu.
0: Znaczy najprościej mówiąc, jeżeli masz rozdzielczość pewną sieć pikseli, tak, no to badasz sobie, jaki jest sąsiedni piksel względem tego, którego badasz, i wkładasz między te dwa piksele piksel o uśrednionej kolorystyce, tak? I w ten sposób można bardzo łatwo, wprawdzie to delikatnie zmiękcza obraz, ale dla większości ludzi, tym bardziej, że dzisiaj ten...
1: To jest bieda, no to jest zwykłe tam, wiesz, uśrednianie pikseli, no. A my mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, która ma całą bazę jakichś tam obrazów i po prostu tak myśli trochę jak człowiek, co by, jakby tu uzupełnić, nie? I kombinuje. I to jest inna jakość, powiem ci. Energeek, znany youtuber, który ma kanał o grach komputerowych, już ma takie możliwości właśnie i on tego używa. Przetwarza właśnie te swoje filmy i przerabiał filmy tam 1280x720 na 4K z użyciem właśnie już sieci neuronowej, z użyciem pewnych algorytmów, które no bardziej myślą, kombinują, a nie tylko ci stosują jakiś algorytm, nie? Który uzupełnia piksele. To jest trochę co innego.
0: No niemniej jednak już tak powiedzmy od tych wyższych, tylko my cały czas mówimy o takim przeskalowaniu obrazu, powiedzmy dawnej telewizji na coś lepszego, tak? To nadal nie zmienia faktu, że o tej tablicy rejestracyjnej wracając, że jeżeli będziesz miał coś na przykład 16x16 pikseli, to nie zrobisz z tego zdjęcia, tak? To jest troszeczkę inna, że tak powiem, skala w tej skali mikro na fragmencie obrazu niż na całym obrazie, tak? Ja na przykład mam bardzo dużo nagrań z kamer 8 mm i tych celuloidowych, i tych wideo 8, gdzie mam obraz na przykład 352x288 pikseli, czyli typowy taki MPEG, ewentualnie 768x576, zinterlejsowany, czyli 50 półobrazów, i jestem w stanie z tego zrobić całkiem fajny obraz, na przykład 800x600, nie? Który dużo lepiej się prezentuje na komputerze.
1: No ale to inny level trochę. My mówimy tutaj o technologii, która ci pozwala na przykład zmienić twarz Kevina samego w domu na twarz Sylwestra Stallone, że masz Sylwestra Stallone samego w domu, nie? Albo, no, to są takie technologie teraz. Ktoś już to, powiem ci, że to ludzie robią na domowych komputerach często, tylko to trzeba mieć odpowiednią kartę graficzną, chyba NVIDIA, bo ona najlepiej to wspiera. I ktoś na przykład podmienia jakieś dziewczyny, które się pojawiły u majora Suchodolskiego, że one mają takie same twarze jak on i podpisane córki majora, nie? No to są fantastyczne technologie. Znaczy trochę się ich boję, bo to można, już tym się robi takie fejki, które sprawiają, że nie wiem, że tam Donald Trump ci nagle gada w wiadomościach coś, nie? No to wiesz, to już można robić takie fejki, że ktoś nagle zrobi Etama Jaruzelskiego, który wygłasza orędzie do narodu.
0: No, już zrobili Etama tutaj na radiu, już mam taki filmik, gdzie ja śpiewam japońską piosenkę. Natomiast zaskoczę was, że do tego deepfake'a, zarówno pod względem obrazu, jak i dźwięku, czyli na przykład jeżeli spróbuję trochę twojego mówienia, też mogę to podrobić, że będzie głosem twoim mówił. Wystarczy mi mój Dell D430. Także bez problemu też to jestem w stanie zrobić.
1: W nocnym radio były popularne, ktoś tu robił właśnie, nie wiem kto to był, ale jest taka osoba, która co jakiś czas tworzyła, znaczy, która już wielokrotnie tworzyła takie właśnie deepfake'i, tak zwane, czyli takie przeróbki, gdzie Etam śpiewał jakieś piosenki, znaczy przerabiano jakiegoś artystę, że to jest Etam, albo jakieś tam dziecko Etam, wiesz, to takie przeróbki właśnie z Etamem były w tej technologii robione.
0: No niech się zgłosi. No. Ja mu udostępnię dużo fajnych czarno-białych swoich nagich zdjęć z dzieciństwa.
1: Zbuduje taka sieć neuronowa i będziemy tutaj tworzyli Etama Kaczyńskiego, Etama samego w domu, Etama Rambo i tak dalej, ale to było fajne, to wiesz, to robiło wrażenie, bo tak się patrzyło i a tu nagle jakiś Etam Pavarotti coś ci śpiewa, nie? No to wiesz, no to jest już naprawdę niesamowita technologia, ale popatrzcie, tak się śmiejecie z tego Etama, ale to on jest tutaj właśnie tym memem i popatrz, o Najmanie się mówi, ja tak dlatego cię przyrównałem właśnie, że Etam to taki nasz Najman, bo o Najmanie się mówi, że to taki człowiek mem, no ty tak samo, też taki właśnie człowiek mem trochę.
0: No coś czuję, że w 21 statuetką będzie po piersie Etama. Będą główki Etama na pianinie, tak jak była ta piosenka kiedyś.
1: No.
0: Złotego Etama wyrzeźbi się w greckiej pozie.
1: No, tak więc jesteś gwiazdą, stary.
0: No. No, czy widzisz, że dobrze pomyślałem, że na ten złoty mikrofon to tam głosujcie, oddawajcie, jeżeli jestem w ogóle w statystykach ujęty, to tam głosujcie na mnie, a co będę skromny. No, jak dotrę, to ja na siebie zagłosuję. Chyba można oddać głos na siebie. Tak demokratycznie, tak jak to robią politycy, nie? No.
1: Okej, dzięki, stary, dobra, za telefon. Ja już kończę audycję, bo już muszę się za robotę brać.
0: Oj, ty się zawsze za tą robotę bierzesz po nocy. No, trzymaj się, hej, hej.
1: Hej.

Dzięki, że byliście, dzięki, że jesteście, dzięki, że jesteście, jacy jesteście. A tymczasem kończymy audycję. Wpadajcie na stronkę, wpadajcie na kanał. Subskrybujcie, jak ktoś jeszcze nie zasubował naszego kanału, to niech to zrobi, koniecznie. I do następnego razu. Do usłyszenia się z wami, hej.

Witam serdecznie wszystkich. Jest już 3 kwietnia, godzina 20.30 przy mikrofonie Jacek, a to jest z prawej strony mapy w Nocnym Radiu. Dzisiaj taka luźniejsza audycja. Nadaję na YouTubie, nadaję na streamie Nocnego Radia. Dzisiaj taka luźniejsza audycja, bo co? Mi wolno, prawda? Mi też wolno mieć raz kiedyś trochę luźniejszą audycję. Można powiedzieć świąteczna audycja. Następny odcinek to będzie trzecia część tryptyku aeronautycznego o dronach, ale dzisiaj tak trochę luźniej. Potrzeba wrzucił fajny temat audycji, chyba rozszerzę ten następny odcinek o dronach, ale to dopiero za 2 tygodnie, bo nazbierało mi się trochę rzeczy, które powodują, że stroszę wąsa, że podnosi mi się ciśnienie i chcę o kilku sprawach troszeczkę opowiedzieć. Pamiętajcie, że możecie dzwonić w każdym momencie audycji. Dzisiaj liczę na wasze telefony, bo jak nie będzie dużo telefonów, to skończymy szybciej. A po co kończyć szybciej, jak możemy kończyć trochę później, prawda? Obserwuję czata YouTube'a i obserwuję Discorda. Discorda może trochę mniej, ale przede wszystkim czata na YouTubie. Witam wszystkich, którzy się powoli pojawiają. Witam was serdecznie. Zrobiliśmy się trochę za dymy na Discordzie, przyznaję. Może nawet trochę za dużo. Jakoś tak jest, że ostatnio często się z Błażejem i Zenkiem kłócimy o socjalizm i wolny rynek. I takie mam wrażenie, że trochę się zmęczeni czują. Tak, ktoś już widzę dzwonił. Ktoś tu już dzwoni. O, zaraz zobaczymy kto. A, nie wiem kto. No trudno. Takie mam wrażenie, że inni mogą się czuć już tym zmęczeni. Jeżeli się czujecie zmęczeni naszymi kłótniami z Błażejem na Discordzie, to napiszcie proszę. Jesteśmy zmęczeni. A jeżeli was jeszcze nie ma na Discordzie, to robicie to źle. Wejdźcie na Discorda Nocnego Radia, tam się zawsze coś dzieje. Ale dzisiaj nie będzie o wolnym rynku, ale będzie trochę o wolności. O różnych wolnościach. Za wolność. Moją i za waszą. I chcę zrobić tą audycję, bo nie podobają mi się newsy w telewizji. Pamiętacie, jak mówił Franz Maurer? To chyba było pod koniec

0: drugiej części psów, bo mi się newsy w telewizji nie podobają. Jakie to newsy mi się nie podobają? No, sprawa pierwsza. Otóż obraza prezydenta. Zawsze mi się wydawało, że wiecie, prezydent Polski to musi być jakiś mocny koleś. Twardy, niezłomny gość, co w końcu stoi na czele narodu. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku lat 90. był taki program Polskie Zoo, gdzie różni politycy byli przedstawieni jako zwierzęta. Prowadzili to Kryszak z Zaorskim. Ja byłem wtedy jeszcze naprawdę małym chłopcem, jak to oglądałem, ale miało to swój urok i jakiś taki klimat lat 90. Korwin-Mikke na przykład był muchą, bracia Kaczyńscy to były chomiki, z tego co pamiętam, a prezydentem był wtedy Lech Wałęsa. I Lechu był przedstawiany jako lew. Nie wiem, czy lew pasuje do Wałęsy. No, co najmniej kontrowersyjny wybór. Ale to dlatego, że tak jak królem zwierząt jest lew, tak prezydentem, prezydent to taki król Polski, więc uznano, że pasuje lew. Znalazłem ostatnio na YouTubie, jest kilka starych odcinków. Dziwnie się to ogląda. To było w końcu 30 lat temu. Nie chcę się wierzyć, słuchajcie, 30 lat temu. I sporo spraw, które tam są poruszane, ba, sporo ludzi, tych polityków, ja już nie rozpoznaję. Tymczasem okazuje się, słuchajcie, że sporo polskich wybrańców narodu to żadne tam lwy, tylko wszyscy są bardzo wrażliwi na swoim punkcie. Takie płatki śniegu, bardzo łatwo ich dotknąć, jakże łatwo ich urazić, obrazić grubym słowem. Jak się takiego pana prezydenta, drogi słuchaczu, urazisz grubym słowem, no to zaraz ktoś jakiś donos do płoku Atuły zaniesie. No i wtedy macie przegwizdane, bo według polskiego prawa za znieważenie prezydenta RP grozi do 3 lat więzienia. 3 lata w pace. Zebrałem kilka newsów z Polski. Ostatnio Jakub Żulczyk, taki polski pisarz, autor m.in. Ślepnąc od świateł, został skazany za nazwanie prezydenta, został oskarżony o to, że nazwał prezydenta debilem za publiczne znieważenie prezydenta na Twitterze. Prokuratura postawiła panu Żulczykowi zarzuty. Tak, grozi mu 3 lata więzienia za taki numer. A mała dygresja. Co sądzicie o Ślepnąc od świateł? Powszechna opinia wydaje mi się jest taka, że to bardzo dobry serial na podstawie złej książki. To samo przyznacie, jest dość rzadkim przypadkiem. Raczej zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie. To serial jest słaby, czy film jest słaby, a książka jest dobra. Tymczasem moim zdaniem serial nie jest wcale taki dobry, a książka nie jest taka zła. Ja ostatnio jak byłem w Polsce, to kupiłem właśnie Ślepnąc od świateł jako książkę. Przeczytałem w samolocie i dało się to czytać. Natomiast serial jest trochę taki, wydaje mi się, diskopolowy. Przerysowany i oparty na bardzo prostych schematach. No ale to tylko moja ocena. No więc pan Żulczyk niestety ma problemy, ponieważ ośmielił się nazwać pana prezydenta grubym słowem. Inny przykład. 46-latek, bo ten przykład jest naprawdę straszny moim zdaniem. 46-latek z Gdańska, znaczy wtedy to był 46-latek, w 2017 roku, miał problemy z prawem, bo obraził pana prezydenta. Jeździł po Gdańsku dostawczym autem z napisem: wolę w szambie zanurkować, niż na Dudę zagłosować. Wypad, PiS stop i tak dalej. Było zdjęcie Andrzeja Dudy siedzącego na tronie w biało-czerwonej czapce błazna. I takim busem ten pan jeździł po Gdańsku. I co się okazało? No, długo nie pojeździł, bo za chwilę zatrzymała go policja. I robili mu kontrolę. Przetrzymywali go. W sumie nie bardzo potrafili powiedzieć dlaczego. No, miał z tego powodu problemy. Policja zatrzymała go, podobno trzymali go, sprawdzali, ciągle trwała jakaś kontrola, policjanci wisieli na telefonach. Oczywiście nie potrafili powiedzieć konkretnie, co się stało i dlaczego kontrolują. I podobno nawet policjanci kryminalni w cywilu tam byli. Tak sobie myślę o tych policjantach i paniach policjantkach, którzy są takimi sługusami, takimi minionkami systemu. I szczerze zastanawiam się, jak ci ludzie mogą patrzeć w lustro. Ja bym nie dał rady. Nie dałbym rady tak się zachować. Ale jeżeli ktoś myśli, że tylko Andrzej Duda i PiS-owcy są tacy wrażliwi, to się bardzo myli. Podobne przypadki, podobne problemy były za wcześniejszych prezydentów. I chyba za wszystkich prezydentów wstecz. Mam tu newsa sprzed na przykład 10 lat, z 2011 roku. Pan 27-letni pan Marek z Cieszyna, wtedy w 2011 roku, skazany na karę 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. A co takiego zrobił?
1: Otóż w 2007 roku obraził głowę państwa, bo facet zajmował się pozycjonowaniem stron i zrobił to tak, że jak się wpisało jakieś podobno obraźliwe słowa, to wyskakiwała strona pana prezydenta. No i pan sędzia mówił, że ochronie, proszę pana, nie podlega konkretna osoba, tylko ochronie podlega urząd. A skoro ochronie podlega urząd, no to nie może pan tak sobie po prostu wpisać, że jak ktoś wpisze coś złego w wyszukiwarkę, to wyskakuje strona pana prezydenta. To jest obraza, proszę pana, ale ja sobie nie życzę takich rzeczy. I facet miał problemy z tego powodu, za taki dowcip. Może to nie najwyższych lotów dowcip, nie wiem, to już nie moja ocena, ale ściganie kogoś za coś takiego wydaje mi się dramatycznie słabe. Po prostu koszmar dla mnie to jest. Pod koniec 2020 roku, czyli całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, pod wpływem alkoholu jakiś pan dorysował Andrzejowi Dudzie męskie genitalia na czole. I jeszcze sąd mu nakazał przez 3 miesiące powstrzymać się od picia alkoholu. Wyobraźcie sobie? Nawet nie wiedziałem, że tak można. Że sąd może człowiekowi powiedzieć, pan się brzydko zachowuje, pan pije, to przez 3 miesiące proszę się teraz powstrzymać od picia. Nie i koniec, nawet w domu. I jak się cofniecie jeszcze dalej gdzieś wstecz, nie wiem, czy pamiętacie, w 2006 roku była słynna sprawa Huberta H. Pan Hubert był bezdomnym, policjanci zatrzymali tego pana na Centralnym w Warszawie. Facet coś tam wykrzykiwał w kierunku Lecha Kaczyńskiego. To było zaraz po wyborach. I gościa, wyobraźcie sobie, ścigali po całym kraju. Po całym kraju ścigała policja jednego bezdomnego pana, który coś brzydkiego powiedział na pana prezydenta, bo się nie stawił w sądzie na rozprawie. No i ponieważ był bezdomny, to nie bardzo było jak mu dostarczyć wezwania. Pan Hubert nie stawił się w sądzie. I ogólnokrajowe poszukiwania przez policję w celu doręczania mu zezwania i doprowadzenia na rozprawę zostały wszczęte. Mówmy się, jest taka zasada, przynajmniej ja taką zasadę mam, że jeżeli jakiś bezdomny, jakiś, no powiedzmy sobie może brzydko, menel, nie każdy bezdomny to menel, ale ktoś taki krzyczy coś za wami, bo nie daliście mu na wódkę, albo po prostu, bo ma delirium i mu się wydaje, że jesteście strasznym smokiem, a wy to przeżywacie jak mrówka okres, to w moim mniemaniu macie jakieś problemy z poczuciem własnej wartości. Menel nie jest w stanie obrazić człowieka na poziomie. Po prostu nie jest w stanie. Ostatnio, to ciekawe, do tej pierwszej sprawy, o której mówiłem, Jakuba Żulczyka odniósł się Rafał Ziemkiewicz na swoim wideoblogu i powiedział coś, z czym ja się w sumie zgadzam, ale tylko w połowie. O to, że tak są kraje, gdzie na przykład Stany Zjednoczone, gdzie każdy może powiedzieć, że pan prezydent to idiota, ale za coś takiego człowiek zostanie obłożony anatemą, to znaczy nikt takiemu człowiekowi nie poda ręki i taki człowiek będzie uznany za no, persona non grata w porządnym towarzystwie. Niby tak, ale po pierwsze już chyba nie, to znaczy nie do końca. Jeżeli pamiętacie niedawną prezydenturę pana Trumpa, to w najlepszy sposób pokazuje, że tak już nie jest. Po panu Trumpie każdy, nie, że nie każdy, ale ta lewa strona i demokraci jechali mocno, prawda? No i powstaje pytanie drugie, co powinno być pierwsze? To, żeby się społeczeństwo ucywilizowało, czy to, żebyśmy mieli najpierw wolnościowe regulacje? Typowy problem jajka i kury, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Ja bym zaczął jednak od tego. Moim zdaniem najpierw trzeba zliberalizować prawo. Liczyć się z tym, że ucywilizowanie społeczeństwa trwa i to są rzeczy, które zajmują dekady, które zajmują pokolenia. Bo w przeciwnym razie to jest zasada trochę nie wchodzi do wody, dopóki się nie nauczysz pływać. Trochę głupie, tak mi się wydaje. Znowu dygresja. Przypomina mi się sprawa z niemieckimi autostradami. Ja nie jestem wielkim fanem Niemiec, ale akurat niemieckie autostrady to jest to miejsce, na których lubię być najbardziej. Jak zapewne wiecie, na większości odcinków niemieckich autostrad nie ma ograniczeń prędkości. I ten sam temat często poruszałem z ludźmi, którzy są jak najbardziej za ograniczaniem prędkości na autostradach, że trzeba dokręcić kierowcom śrubę i tak dalej. Mówię, Niemcy nie mają ograniczeń prędkości, i wcale nie mają dużo więcej wypadków. Nawet mają mniej ofiar śmiertelnych. A wszyscy mówią, no tak, ale oni to mają od zawsze. I no tak, ale jeżeli tak wprowadzimy, to Polacy nie są do tego jeszcze nauczeni, Polacy nie są do tego przyzwyczajeni, no Polacy się nie nadają do takiej wolności. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Gosia pisze, że coś przerywa na czacie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. No, mój internet chyba nie jest za bardzo obciążony. No nic, jedziemy dalej. Także ja jestem jednak za tym, żeby można było obrazić pana prezydenta. Tak, porządni ludzie nie mówią o panu prezydencie źle, ale ściganie za to jest lekarstwem gorszym od choroby. Tak mi się przynajmniej wydaje. I szczerze mówiąc, wydaje mi się to zamordystyczne i obrzydliwe. Przypomina mi się ten dowcip, gdzie rozmawiają Rosjanin z Amerykaninem i Amerykanin mówi, u nas jest wielka wolność, każdy może stanąć na środku Nowego Jorku i krzyczeć, że pan prezydent to debil. A Ruski mówi, u nas jest tak samo, każdy może stanąć na Placu Czerwonym i krzyczeć, że amerykański prezydent to idiota. No nic. Spójrzmy proszę, w jakich krajach jest takie wspaniałe prawo, które zakazuje obrazy pana prezydenta. Muszę wam przyznać, że jest to, tak jak mówiłem, jedno z najbardziej obrzydliwych praw na świecie, ale spojrzałem na regulacje w Europie i trochę się zdziwiłem, bo większość krajów ma coś podobnego, jakieś takie podobne regulacje, na przykład Niemcy. Otóż w Niemczech, naszych zachodnich sąsiadów, można obrażać inną głowę państwa, ale już nie prezydenta Niemiec. Jeszcze niedawno w ogóle nie można było obrażać głowy żadnego państwa, ale jeden raper niemiecki obraził prezydenta Turcji, Erdogana, no i w sumie za to powinien zostać skazany i wtedy zmieniono to prawo, że na terenie Niemiec może sobie obrażać kogokolwiek, byle nie prezydenta Niemiec. W Hiszpanii jest natomiast dopiero wesoło. Otóż w Hiszpanii nie można urazić rodziny królewskiej, wysokich członków rządu, ale również nie można urazić na przykład policji. I skazano w Hiszpanii jakiegoś faceta za to, że napisał źle na Twitterze coś o policji i został za to autentycznie skazany. Zmora pisze na czacie, witam Zmorę, że to prawo jest sprzeczne z prawem do wolności słowa. Zgadzam się w 100%. Niestety tak. To jest sprzeczne z wolnością słowa. Dania, moja ukochana Dania, w której mieszkałem ładnych kilka lat, ja się często, wiecie, nabijałem w Danii, ale spokojnie, razem z Duńczykami, z duńskiej rodziny królewskiej, bo do duńskiej rodziny królewskiej Duńczycy mają takie ambiwalentne podejście. O ile jeszcze do królowej Małgorzaty, jeszcze ją szanują jakoś taką, to do jej dzieci już trochę mniej. Nie wiem, czy wiecie, duńska księżniczka, żona następcy tronu, jest Australijką, to znaczy jest Australijką z pochodzenia. Pochodzi z, jest to Princess Mary, czyli księżniczka Mary, pochodzi z Hobart na Tasmanii i gdy w Sydney w 2000 roku była olimpiada, to poznała się z duńskim następcą tronu. I cóż, duńskie została jego w końcu żoną, wyjechała do Danii, przyjęła duńskie obywatelstwo, zrzekła się australijskiego obywatelstwa, nauczyła się mówić po duńsku, no i została duńską księżniczką. I śmiano się z niej często, że jest tak zwaną, po polsku chyba nie ma dobrego odpowiednika, ale z angielskiego to jest male ordered bride, czyli panna młoda zamawiana pocztą. Trochę tak to wyglądało. Jest średnio lubiana w Danii ze względu na podobno swoją rozrzutność i zdarzyło nam się z niej trochę nabijać. I podobno okazuje się, że można za to dostać nawet, uwaga, w Danii za publiczne śmianie się z członków rodziny królewskiej grożą 4 lata. Nie wiem, co o tym sądzicie, dzwońcie, jestem na Skype'ie Nocnego Radia, tak jak mówiłem, im więcej będzie telefonów, tym dłuższa będzie audycja. Wydaje mi się to prawo naprawdę okropne, obrzydliwe. I jeszcze nadgorliwość polskich instytucji w tej sprawie też wydaje mi się dosyć okropna. Kolejne dziwne prawo, którego nigdy nie rozumiałem i które mi się znowu wydaje czystym zamordyzmem i które znacznie ogranicza wolność słowa w Polsce, czy w ogóle wszędzie, to tak zwana cisza przedwyborcza, czy cisza wyborcza. W Polsce od północy, w dniu poprzedzającym dzień głosowania, nie wolno aktywnie agitować. Nie wolno prowadzić audycji radiowych ani telewizyjnych. Nie wolno rozwieszać nowych plakatów. No, nowe plakaty oczywiście wpłynęłyby na to, jak zagłosujecie. Stare nie wpływają. I nie wolno prowadzić demonstracji. Kara w Polsce, uwaga, nawet do 5000 zł. Co ciekawe, pamiętam, jakiś czas temu portale wyłączyły komentarze pod artykułami na czas ciszy wyborczej, bo okazało się, że napisanie komentarza może naruszać ciszę wyborczą. I wtedy taki portal zapłaci już nie 5000 zł, tylko dużo więcej. Zmora pisze, że 1 000 000 zł. Podejrzewam, że coś w tym stylu, że dla firm, dla portali kara za złamanie ciszy wyborczej to jest jakoś tak, około dużej bańki. Okazało się, że dla portali taniej i wygodniej jest po prostu wyłączyć te komentarze w cholerę na czas ciszy wyborczej, niż zatrudniać ileś tam sierotek, które będą siedzieć i moderować. Bo jeżeli ktoś napisze, że pan prezydent X jest fajny, a pan prezydent Y jest niefajny w czasie ciszy wyborczej, No, to już straszne złamanie prawa. No, oczywiście nie wolno podawać wyników cząstkowych przed końcem głosowania, jedynie dane o frekwencji. Oczywiście ludzie obchodzili ten przepis, pamiętam, gdy były wybory, chyba pierwsze, w których wygrał Andrzej Duda, to pisano, jaki jest lista przebojów i jak idzie. Kto pisał? Chyba o któryś z prawicowych dziennikarzy, nie wiem, czy nie Cezary Gmyz na Twitterze, że Dudi, czyli piosenka Dudi Da ma tyle to, a tyle procent, pojedziemy na ów, ma tyle to, a tyle procent, pojedziemy na ów, oczywiście odnosiło się do Komorowskiego i jakieś tam inne piosenki. No oczywiście zgadzam się z tym, że to idiotyczny przepis, który trzeba obchodzić. W USA na przykład, na początku lat 90. Sąd Najwyższy orzekł, że cisza przedwyborcza jest zamachem na konstytucję, a konkretnie na wolność słowa. Ja się z tym zgadzam w 100%. Dla mnie cisza wyborcza jest jakimś okropnym reliktem czasów, gdzie państwo próbowało zapewnić nam ciszę, żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, na kogo zagłosujemy. Jeżeli dwa dni czy jeden dzień przed tym, jak są wybory, jeszcze nie wiecie, na kogo głosujecie, to chyba już może nie głosujcie, jeżeli się jeszcze nie zdecydowaliście. Jeżeli to, że zobaczycie jakąś debatę, zmieni wasz pogląd, to co w tym złego? Co jest złego w tym, jaka to jest różnica, czy debata zmieni wasz pogląd na jakąś sprawę 12 godzin przed głosowaniem, czy 120 godzin przed głosowaniem? Nie wiem, nie rozumiem. Ale co ciekawe, znowu sprawdziłem, mnóstwo krajów na całym świecie ma przepisy o ciszy wyborczej, która trwa czasami nawet i 3 dni, albo dalej, albo dłużej. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale dla mnie to jakiś przerażający przepis. Co my tutaj dalej mamy na liście? No tak, zaczął się spis powszechny. Rozpoczął się nasz narodowy, kochany spis powszechny. Przyjdą rachmistrzowie i będą spisywać wszystkich Polaków. Nie, wróć. Nie przyjdą rachmistrzowie i nie będą spisywać, bo to wy się macie sami dać spisać przez internet. Przyjdą rachmistrzowie, będą spisywać, czy ilu jest Polaków, jaki mają numer buta, w co wierzą i tak dalej. Co 10 lat matuszka Polska chce spisać wszystkie swoje dzieci. Przeczytałem, że pierwszy taki spis miał miejsce w 2021 roku, czyli raptem kilka wczesnych lat po odzyskaniu niepodległości. Bardzo, bardzo wcześnie. Co niestety nie wróży, czy raczej... O, ktoś dzwoni. Halo, halo, Piotrze. Cześć, witam Cię.
2: Halo, Australia. A słyszymy się chyba.
1: Witam Norwegię, cześć, słyszymy się dobrze.
2: No ja zgadzam się w pełni z tym, co wcześniej mówiłeś. No ja też jestem za tym, żeby była ta wolność słowa, żebyśmy mogli mówić o naszym prezydencie to, co chcemy. Ale przede wszystkim fajnie by było, jakby się tak zachowywali, żebyśmy nie musieli tak mówić.
1: To było najlepiej.
2: No właśnie. Ja teraz obserwuję to, co się dzieje w Norwegii, porównuję sobie z Polską. No i różnica klas politycznych w Polsce, a w Norwegii, no to jest po prostu przepaść. No tutaj się zdarzyło premier Norwegii, że złamała obostrzenia, które narzuciła sama. No i musiała się bardzo gęsto z tego tłumaczyć i to właśnie też Norwegowie wymagają od nich tak jakby. U nas mam wrażenie, że tego nie do końca wymagają i w tym jest też problem, że nasza klasa polityczna ma zaniżone wymagania przez społeczeństwo. Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale myślę, że to jest też u nas problem dosyć duży.
1: Tak, i my za bardzo dużo rzeczy chyba tolerujemy. Coś, co w krajach skandynawskich po prostu by nie przeszło, co powoduje, że ludzie muszą się podać do dymisji, to u nas, no, wzruszamy ramionami, tak po prostu musi być, bo się do tego przyzwyczailiśmy. No, słynny pan Kaczyński na cmentarzu, no, polityk w kraju zachodnim myślę, że byłby już dosyć skończony po takim numerze, a u nas nic. Jest mnóstwo jeszcze wyborców pana Kaczyńskiego i tak dalej. Myślę, że za mało wymagamy od tych naszych wybrańców narodu.
2: To chyba jest taka postkomuna u nas troszeczkę, że nie jesteśmy nauczeni wymagań właśnie. To, co się widzi na Zachodzie. Myślę, że w Australii też jest podobnie, że jeżeli politycy dają jakieś obostrzenia, to sami się powinni stosować. Ja uważam, że w ogóle od takich podstawowych obostrzeń, czyli na przykład ograniczenia prędkości na drodze, jeżeli prezydent lub premier jeszcze jedzie na jakieś ważne spotkanie, wtedy może je łamać. Ale jeżeli jedzie jakiś zwykły poseł i on sobie jedzie, nie wiem, 150 na 50, no to jest już coś nie tak. To takie drobne rzeczy, które uważam, że oni powinni zacząć przestrzegać.
1: Tak, to jest takie januszostwo, przepraszam, takie w sumie chamstwo jest chyba dobrym określeniem. On jest taki, ja co, mi nie wolno? Ja jestem premier albo prezydent i wraca facet z nart albo z jakiejkolwiek innej imprezy i musi jechać na bombę.

0: na czele narodu nawet dla nich wymagania powinny być większe, a nie mniejsze. Tak ja bym nawet zasugerował.
1: No ja też tak uważam. Ja też tak uważam. Ja uważam, że to właśnie to powinna być klasa polityczna, a nie jacyś tam przypadkowi ludzie, bo no, tak mi się wydaje, że ten nasz prezydent to troszeczkę był wypchnięty tak dosyć przypadkowo na to stanowisko. To jest też niesamowite, że w tym systemie politycznym u nas, że dosyć przypadkowe osoby często dostają się na jakieś dosyć znaczne stanowiska tylko przez to, że mają wsparcie partii po prostu. No takie trochę, to też jest takie no, postkomunistyczne.
0: Tak, podobno pan prezydent Andrzej Duda został wypchnięty tak albo tak na to stanowisko prezydenta, bo nie było nikogo i PiS stwierdził, że i tak ich prezydent nie wygra. Ja się przyznam, że ja o panu Andrzeju Dudzie nie słyszałem przed wyborami prezydenckimi. Dla mnie to był człowiek znikąd. No, muszę uważać, bo nie wiem, czy za określenie człowiek znikąd już nie jest obrazą pana prezydenta. No i wtedy, no ja może
1: wiesz, mam... To określenie miejsca, tak. Że może nie, może po prostu do tego tak podejść, jakbyś się musiał już bronić, ale jesteś daleko, tam cię nie znajdą.
0: Nie, chyba nie znajdą, chyba nie wyślą po mnie gromu, żeby mnie tu aresztował. Jeżeli myślę, że jest jakiś, ale też zastanawiam się, skąd się bierze to, że ci ludzie robią się tacy strasznie na swoim punkcie wrażliwi. Mi się wydawało, że jak oni są tacy, już zostają tym prezydentem czy premierem, no to sami już powinni sobie czy innym udowodnić, że daleko doszli, a oni są tacy wrażliwi i delikatni na swoim punkcie wtedy.
1: Oto tego nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem właśnie. Ale no to ciekawe, co mówili wcześniej jeszcze, nie? Jak pan prezydent krytykował wcześniej pana Komorowskiego. Ale jeszcze tak z ciekawostek właśnie, to jak tutaj Polacy słuchają, to nie myślcie, bo tak często słyszę w tej polskiej telewizji, że wszędzie jest tak samo albo gorzej jak w Polsce. I tutaj na przykład w Norwegii nie chodzimy w maseczkach na ulicach, restauracje generalnie są otwarte, ja sobie mogę chodzić na siłownię, nie wiem jak to jest u ciebie Jacku, ale też przypuszczam, że jest dosyć luźno pod tym względem, na pewno luźniej niż w Polsce.
0: No u nas jest bardzo luźno, dlatego że u nas jest przeciętnie między 10 a 20 zachorowań dziennie w całym kraju, więc u nas nie ma w ogóle żadnych obostrzeń w tym momencie, na przykład w Canberrze. Obostrzenia są jakieś tam stanowe w tych stanach, w których jest outbreak, a outbreak to jest na przykład 10 nowych zachorowań, więc ja nie pamiętam tu w Canberrze ograniczeń covidowych, no już prawie rok, od sierpnia nie ma żadnych.
1: No u mnie akurat tutaj na północy Norwegii, w Tromsø, gdzie jestem, wprowadzili nam ograniczenia na 2 tygodnie, tak że musieliśmy chodzić w autobusach obowiązkowo w maseczkach i w sklepach obowiązkowo w maseczkach i siłownie przez 2 tygodnie były zamknięte, restauracje nie sprzedawały alkoholu od którejś godziny. Ale po 2 tygodniach to częściowo rozluźnili. Także na przykład w autobusach już jest zalecane maseczki nieobowiązkowe, ale Norwegowie się stosują i tak do tego w większości. Siłownie z powrotem nam otworzyli. To mi się bardzo podoba, że oni generalnie to, co robią, znaczy to, co mówią, to później robią, a nie jest tak jak u nas, że powiedzmy zamykają biznesy na 2 tygodnie, okazuje się, że potem jest, nie wiem, biznes zamknięty na pół roku, powiedzmy.
0: Ja mam takie wrażenie, że nasi rządzący jakoś tak nie bardzo się z nami liczą, to znaczy... Dla nich wprowadzenie nowych ograniczeń to jest, mówiąc kolokwialnie, jak splunąć. Nikt to nie interesuje, że to nie ma sensu, że na przykład ograniczenia są rozciągnięte na cały kraj i nie na 2 tygodnie, jak w innych krajach, ale na 2 miesiące. Taki brak szacunku trochę do ludzi, którzy ich wybrali, do suwerena, jak to się mówi. No i potem niech się nie dziwią.
1: Do podatników przede wszystkim. Ja sam prowadziłem działalność gospodarczą w Polsce i to naprawdę była troszeczkę droga przez mękę. Szczególnie taką mniejszą działalność, jak się prowadzi na początku. A tutaj nawet w Norwegii, w której się mówi, że są dosyć duże obciążenia fiskalne, jak ja sobie to przeliczyłem, to nie wygląda tak wcale źle, a nawet jeżeli są troszeczkę większe, to biurokracja jest znacznie mniejsza i w ogóle tutaj nawet w tej Norwegii właśnie, tu jest dużo większa wolność tak naprawdę niż jest w Polsce. Nawet wolność posiadania broni, co... No tutaj na przykład w supermarketach jest broń wystawiona normalnie na półkach. Przypuszczam, że u ciebie w Australii jest podobnie. No tylko trzeba pozwolenie jakieś, ale tu jest i tak łatwiej to dostać.
0: Nie, czy nie ma broni w supermarketach w Australii? Broni jest dosyć sporo, jak się przeliczeniu na mieszkańca, ale nie ma w supermarketach.
1: To znaczy, może nieprecyzyjnie się wyraziłem jeszcze, bo tak, żeby nie myśleli sobie, znaczy, że w supermarketach takich zwykłych, w supermarketach sportowych. Mhm. Coś takiego jak, nie wiem, powiedzmy w Polsce jakiś supermarket sportowy, no to jest po prostu stoisko z bronią normalnie, gdzie można sobie kupić broń.
0: To ciekawe bardzo. Ja myślę o Norwegii, myślałem, że Norwegia jest bardzo takim zamkniętym krajem pod tym względem akurat, ale wiem, że z kraje skandynawskie, na przykład Dania, nie pamiętam jak to jest z Norwegią, ale Dania w kraju w indeksie wolności gospodarczej jest w pierwszej dziesiątce na całym świecie, więc jest dużo wyżej niż Polska, więc podejrzewam,

0: Myślałem, że te regulacje norweskie też są spokojne, nie?
1: Norwegia też jest tutaj dosyć tak przyjaźnie to nastawione. Dobra, ja będę musiał kończyć, także może ktoś jeszcze zadzwoni. Pozdrawiam cię, Jacku, i trzymaj się, do usłyszenia, mam
0: Trzymaj się,
1: nadzieję.
0: Piotrze. Pozdrawiam Norwegię, szczególnie północną Norwegię. Trzymaj się, cześć.
1: Cześć.
0: To był Piotr, słuchajcie, co Piotr z Norwegii może zadzwonić, a wy nie możecie zadzwonić? Wy też możecie zadzwonić. Dzwońcie śmiało. O, nie rzuciłem Piotra jeszcze. No tak, uciekła mi myszka. Już mam i zrzucam. Dzwońcie śmiało, dzwońcie, bo inaczej będzie audycja trwała. Krócej, tak jak mówiłem. A Zmora pisze, że w Szwajcarii dawno temu sprzedawano polonezy w supermarketach. No, rzeczywiście, podobno polonez to był hit na zachodzie, ale niestety konkurował raczej ceną. A fajne coś napisał Potrzeba, że ostatnio Moraver przepraszał za bajzel w programie szczepień, ale oczywiście żadna głowa nie poleciała. No oczywiście, że nie, bo oni nie są od tego, żeby rzucać głowy, prawda? To my jesteśmy od tego, żeby rzucać głowy. Właśnie wracając do tego spisu powszechnego, coś ciekawego napisał Psycho, że nawet jak ktoś nie mieszka w Polsce, to i tak ma obowiązek się spisać. Bardzo ciekawe. To znaczy, że ja też mam obowiązek się spisać? Naprawdę bardzo ciekawe. Muszę to zbadać, ten temat. Nigdy się, przyznaję, nie spisywałem. Mieszkając w Danii w 2011 roku, nie spisywałem się. I chyba nic mi na to nie groziło. Ale co wam grozi, jeżeli mieszkacie w Polsce, jak się nie dacie spisać, czyli nie wpuścicie rachmistrza, no to kara grzywny, przepraszam, to kara grzywny nawet do 5000 zł. Ale jak podacie złe dane, to jest dopiero kara. Jak mówi polskie prawo, kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jest zupełnie naturalne dla mnie, że przyzwoici ludzie nie oceniają innych po tym, w co wierzą. Dlatego, że przyjęło się na przykład, że na rozmowie kwalifikacyjnej nie zadajemy pytań, a czy chodzisz, synu, do kościoła? No, przyjęło się, to jest prywatna sprawa każdego człowieka. Oczywiście przyjaciela czy znajomego możemy zapytać, jaki ma stosunek do takiej czy innej religii, czy jest praktykujący, czy jaki ma stosunek do religii w ogóle, jak już kogoś trochę lepiej znamy. Ale już kapitan państwo sobie zostawia prawo do pytania o to, w co wierzysz i o mnóstwo innych pytań. I jeżeli powiecie, że wierzycie w potwora spaghetti fruwającego, że jesteście pastafarianinem, ale tak naprawdę jesteście praktykującym buddystą w rycie nepalskim, to już do 2 lat więzienia kary za podawanie złych danych, bo podaliście dane niezgodne z prawem. I zaraz ktoś powie, co ty tam wiesz? System musi wiedzieć, ilu ludzi mieszka, kto gdzie mieszka i jaki ma numer buta. Od tego jest system, żeby to wiedział. Pamiętam, wiecie, czytałem kiedyś o tym, jak Brytyjczycy doprowadzili Hongkong do bogactwa. Jakie porządki tam zaprowadzili. I jednym z gubernatorów Hongkongu był Szkot, którego zawsze zapominam nazwiska. Nie mogę tego teraz sprawdzić. I on uparł się, żeby nie robić, nie zbierać żadnych statystyk na temat tego, co się dzieje w Hongkongu. Zbierać jedynie podstawowe podatki. Dlaczego? Dlatego, że stwierdził, że jeżeli będziemy... O! Dzwoni Zmora! Zbieramy. Halo, halo Zmora, cześć.
2: No cześć. Słychać mnie?
0: Bardzo dobrze cię słychać, cześć.
2: O, fajnie. Myślałem, że nie wyłączyłem mikrofonu. Słuchaj, a co myślisz nad taką hipotezą, że ten najbliższy spis, który jest planowany, ma na celu oszacowanie potencjalnej liczby katolików, takich zdeklarowanych, czyli tego murowanego elektoratu PiS-u albo takiego murowanego elektoratu ojca prowadzącego, aby oszacować to, jak duży wpływ ma lub powinien mieć na obecne rządy.
0: Myślę, że na pewno ktoś to będzie analizował i na pewno rządzący będą pierwszymi, którzy takie analizy dostaną. Ale myślę, że to nie tylko ten wpis, ale wszystkie poprzednie miały bardzo podobne znaczenie. Przecież po co tym ludziom w rządzie wiedzieć, kto w co wierzy? Po to, żeby wiedzieć, do którego kościoła, z którego kościoła, prawda,
2: dokładnie,
0: się przymilić. To ma tylko właśnie takie.
2: Natomiast w tej chwili Kościół Katolicki i Radio Maryja to jest chyba jedyna władza, z jaką się PiS liczy. No i może próbuje sprawdzić to, czy liczy się potrzebnie z tą władzą.
0: No, myślę, że tak
2: będzie. Czy rozumiesz, o co mi chodzi? Czy się jasno wyrażam? Może.
0: Jak najbardziej. Krótko mówiąc, czy warto dalej okazać, inwestować w tym kierunku?
2: Dokładnie, bo może się okazać, że tych katolików zdeklarowanych w tej chwili nie będzie 80 czy 90%, tylko się okaże, że jest 30%. No i co wtedy? Czy dalej warto wchodzić tak w zad ojcu prowadzącemu, czy może go olać ciepłym moczem i robić swoje, bo i tak nic z tego konkretnego i wartościowego nie będzie.
0: Na pewno pierwsi, którzy dostaną te dane, to są spin doktorzy różnych partii. Nie miejcie co do tego żadnych złudzeń. Nie żadne plany rozwojowe, ale to partie dostaną pierwsi dokładne dane na temat spisu powszechnego. Bez dwóch zdań. Tak, myślę, że masz rację.
2: No to taka, właśnie tak się zastanawiam. O, to mój młody się...
0: Psycho pisze, że spis ma na celu dorzucenie nowych podatków od posiadanych nieruchomości. Też może być. Myślę, że też kataster to jest coś, do czego się przygotowuje nasz rząd, bo z tego co wiem, brakuje im pieniędzy i to coraz bardziej.
2: Podatków, ale przecież oni mniej więcej wiedzą wszystko, kto co i jak posiada. Tak naprawdę wszystko musi... Cokolwiek chcesz na przykład wybudować... Jak... Kurde, mój młody. Mocno go słychać?
0: Nie, nie, spoko.
2: Cokolwiek chciałbyś wybudować, już pomijając budowy na jakieś pozwolenia, to i tak musisz to zgłosić, a zgłaszając to jednocześnie dajesz im do wiadomości, że coś wybudowałeś, co można opodatkować w zależności.
0: Tak, ale jeżeli się okaże, że na przykład wyborcy PiSu mają więcej nieruchomości niż mniej, no to jeżeli wprowadzimy podatek kataster, no to wtedy możemy sobie obliczyć pi razy oko, ilu stracimy wyborców, tylko z tego powodu, że wprowadzimy podatek w tym, a nie w innym miejscu. A każdej partii zależy
2: ja myślę,
0: na tym.
2: Że można już szacować bez tego spisu, ponieważ jednak większość osób majętnych to są ludzie lewicowi, a ludzie lewicowi nie głosują na PiS, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Wszystko się zgadza, tylko że im więcej danych, tym lepiej. Coś o tym wiem. Na pewno oni jakoś te dane sobie już tam przetworzą. Zapewniam.
2: No dobra, to tyle ode mnie. No to dzięki.
0: Dzięki. Hej. Wielkie Zmora. Cześć, dzięki za telefon. To był Zmora. To był Zmora dzwoniący spod Warszawy. Jak słyszycie... Dzieci w tle, więc nowe pokolenie rośnie. Lajtowski pisze, są takie domy, które są zamkiem. Chyba tak napisał, zamkę. Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc, Lajtowski. No i właśnie, słuchajcie, jak to było z tym Hongkongiem? Nie zbierano danych po to, żeby rząd Hongkongu nie miał żadnych nawet pokus do tego, żeby w jakiś sposób kształtować gospodarkę, jakoś wpływać. Jeżeli przeczytają, że produkcja wichajstrów X spadła w jakiś dzień, to chodziło o w jakimś roku, to chodziło o to, żeby nikt w rządzie Hongkongu nie wpadł na pomysł, żeby dotować produkcję wichajstrów X po to, żeby produkcja nie spadała. Także ja jestem przeciwnikiem tego spisu. Myślę, że państwo już wie ostatecznie dużo, wszystko wie to, co ma wiedzieć na podstawie numerów PESEL i to wystarczy. Na sam nawet obowiązek meldunkowy wydaje mi się zupełnie niepotrzebny. Najlepszym wnioskiem jest taki, że w Australii nie ma obowiązku meldunkowego. Najlepszy przykład na to jest i jakoś tutaj żyjemy. Także, no cóż, jeżeli bym wam powiedział nie dajcie się spisać, to bym was namawiał do przestępstwa, więc nie mogę wam tego powiedzieć, ale gdyby to nie było przestępstwo, to bym wam powiedział nie dajcie się spisać. O, kolejny przepis, który mi się wydaje absolutnie kretyński i antywolnościowy. Tu się może trochę zdziwicie, bo ja się zawsze jakoś tak nigdy nie wstydziłem, trochę nawet lansowałem, można tak powiedzieć w audycji, że jestem wierzącym i praktykującym katolikiem. I bardzo mi się nie podoba w związku z tym przepis, który nazywa się obraza uczuć religijnych. Kolejny przepis, który wydaje mi się totalnym nonsensem. Szczerze mówiąc, zawsze mnie fascynowali ludzie, którzy chcą złożyć donos do prokuratury na kogoś, bo ktoś im obraził uczucia. Jakiekolwiek uczucia. Mogą być i religijne. Moim zdaniem porządni ludzie odnoszą się z szacunkiem do cudzych uczuć, również religijnych. Nie pali się Biblii albo Koranu nie dlatego, że tak każe prawo, tylko dlatego, że tak porządni ludzie nie robią. Ja jestem w trochę ciekawej sytuacji, bo najlepsza koleżanka mojej córeczki, jeszcze jak mieszkaliśmy w poprzednim mieście, była muzułmanką. A teraz najlepsza koleżanka mojej córeczki to hinduska. Dlatego polecam każdemu odnosić się z szacunkiem do innych religii, bo może się okazać, że z jakiegoś powodu los albo Pan Bóg, jak sobie wolicie, złączy was z kimś, kto jest wyznawcą innej religii i będzie wam wtedy głupio, bo nagle się okaże, że od tak po prostu mówiliście złe rzeczy, bo mogliście. No dobra, ale karać za to kogoś? To jest dokładnie ten sam problem jak z tym, czy Menel może was obrazić. Moim zdaniem na przykład genitalia na krzyżu, czyli coś, co zrobiła pani Nieznalska bodajże, potem już była Znalska, to strasznie głupia rzecz. Tak samo jak narysowanie genitaliów prezentowi na czole. Ludzie na poziomie po prostu nie robią takich rzeczy, ani dla sławy, ani dla hecy. No dobra, ale jak już to zrobią, to co, karać ich za to? Trochę to właśnie przypomina reagowanie na krzyki jakiegoś Menela. nonsens. Nergal podarł Biblię kiedyś na jakimś koncercie. Nie mam wielkiego szacunku dla Nergala, bo ani nie lubię takiej muzyki, ani nie lubię takich poglądów, ale karać gościa za to, że podarł jakiś papier gdzieś, wydaje mi się totalnym nonsensem. Po prostu nie wiem, jak ktoś, kto tak się zachowuje, mógłby obrazić moje uczucia. Co to w ogóle znaczy obrazić czyjeś uczucia? Ludzie normalnie nie chodzą i nie mówią o tym drugim człowiekowi, na przykład twoja matka to głupia, pii, tak nie robią, bo tak porządni ludzie nie robią, dlatego dla niektórych ludzi na przykład Matka Boska jest tak jak matka, dlatego nie robi. Nie wiem, dlaczego lewica się uparła na to, żeby robić, co to było? Cipko Maryjki, coś takiego? Po prostu wydaje mi się to strasznie głupie, słabe i beznadziejne. Ale ja bym za to nie karał, po prostu bym za to nie karał. Władza ma ochotę zabrać nam dużo wolności w imię bezpieczeństwa. I taka wolność do wypowiedzi w imię bezpieczeństwa to jest też zabrana. Na przykład podam coś z mojego podwórka, z zachodniej Australii. Największy stan Australii to zachodnia Australia, prawie 1/3 kraju. I na czas pandemii bardzo się odcięła zachodnia Australia, dlatego że zamknęli granice, żeby tego COVID-a nie przenosić. W zachodniej Australii rządzi taki lewicowy premier, Mark McGowan, z tego co pamiętam się nazywa, były wojskowy zresztą, i wprowadził kontrolę na granicach, po to, żeby sprawdzić, czy ktoś nie przyjeżdża akurat z miejsca, gdzie gdzieś tam był jakiś outbreak COVID-u. No i co się okazało, że zachodnia Australia miała spory problem z narkotykami, to znaczy dużo narkotyków było szmuglowanych właśnie ze wschodniej części kraju. No, ponieważ zamknięto granicę, to ten szmugiel się zmniejszył, narkotyków w obiegu też się zrobiło mniej w zachodniej Australii, więc pan mówi, wiecie co, w sumie świetna sprawa, dlatego że skoro wprowadziliśmy sobie te kontrole na granicach i jest mniej narkotyków, to może zostawmy te kontrole na granicach na zawsze. Wprowadźmy kontrolę pomiędzy stanami. No, pamiętajcie, że Stany Australii to tak mniej więcej jak województwa, więc to jest tak jakby między województwem, no powiedzmy zachodniopomorskim, a całą resztą kraju były kontrole na granicach. Oczywiście szybko partia opozycyjna, czyli liberałowie, powiedzieli mu, że jest niemądry. Nawet koledzy z jego własnej partii powiedzieli, że oni się od tego pomysłu odcinają. Ale to jest tylko takie symptomatyczne. Już ktoś w imię bezpieczeństwa chce zabrać jakąś tam ilość wolności. Tak to jest, niestety, że dużo tych polityków jakoś tak bardzo się na naszą wolność czai. Wiem, że to jest przykład typowy i korwinowy, ale zapinanie pasów i obowiązkowe hełmy, kaski na rowery to jest dokładnie taki sam przypadek. Ja uważam, że normalni ludzie jeżdżą w pasach, ja nawet nie umiałbym, ja bym się bardzo źle czuł w samochodzie, gdybym nie jeździł w pasach, a jeżeli ktoś ma ochotę ryzykować swoim własnym życiem, niech sobie ryzykuje. Trudno. Jest to jakaś taka dziwna ironia, że nakaz obowiązku zapinania pasów wprowadził w Polsce kongres liberalno-demokratyczny, ten, w którym Donald Tusk był na początku lat 90., a pierwszą jurysdykcją na świecie, która wprowadziła obowiązkowe pasy, był australijski stan Victoria. Kto nie wierzy, niech sprawdzi w Wikipedii. Potrzeba pisze, że był ciekawy przypadek z oknem szkalowania JP2. Kiedy żył, to nie wolno było, bo głowa obcego państwa, a gdy został święty, to nie wolno, bo obiekt kultu religijnego. Więc legalnie można było szkalować Jana Pawła II między śmiercią a kanonizacją. Ciekawe, nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc. No tak, WB pisze, że to traktowanie ludzi jak dzieci i dla ich dobra. To przecież to wszystko. Są ludzie, którzy próbują udowodnić, że takie traktowanie ludzi wcale nie jest traktowaniem jak dzieci, ale są ludzie, chyba jeszcze bardziej przerażający, którzy uważają, że tak, to jest traktowanie ludzi jak dzieci i dobrze, bo ludzie się zachowują jak dzieci i tak właśnie trzeba ich traktować. Przypomina mi się, czytałem kiedyś, że Lenin w czasach rewolucji bolszewickiej w Rosji powiedział, że prawdziwym bolszewikiem może zostać tylko ten, kto zda sobie sprawę z tego, na jak głęboką pogardę zasługuje istota ludzka. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Ludzie zasługują na szacunek, a nie na pogardę, więc jestem przeciwnikiem traktowania ludzi jak dzieci. Lajtowski przeżył pod hasłem bezpieczeństwa. No właśnie tak. Właśnie pod hasłem bezpieczeństwa. Pamiętajcie, możecie do mnie dzwonić, Skype Nocnego Radia, dzwońcie śmiało. O, To jeszcze mała dygresja. Ostatnio Błażej zrobił bardzo fajną audycję o Bułgarii. Słuchałem, bardzo ciekawa. I nie wiem, czy wiecie, ale mój urlop miodowy w 2009 roku spędzałem właśnie w Bułgarii. W Bułgarii, w Złotych Piaskach. To była chyba jedyna, jak dotąd, wycieczka, na którą pojechałem z biurem podróży. Szybko się na wycieczkę z biurem podróży nie wybiorę. Jakoś tak ja wolę jeździć samemu. Przyjemniej jest jeździć samemu. I wiecie co? Było dość drogo. To mnie zaskoczyło. Zauważyłem też koszmarnie niskie zarobki lokalsów w Bułgarii. Mieli walutę, tak zwane lew, niewiele tańsze od euro, ale ceny były zaskakująco wysokie. Pamiętam, byłem w Warnie. Warna jest koszmarnie brudna, zaniedbana. Coś tam ewidentnie w tej Bułgarii poszło nie tak. Podobna do Bułgarii kraj, który mnie też zaskoczył tym, jak jest nieuporządkowany i brudny w sumie w Europie, to Portugalia. Portugalia też zaskoczyła mnie swoją tym, jak jest brudna. Sprawdziłem statystyki dla Bułgarii, jeżeli chodzi o wolność gospodarczą i dopiero ostatnio Bułgaria stała się bardziej wolnym krajem niż Polska. Wcześniej zawsze była w tej wolności gospodarczej gdzieś tam niżej. No, jeszcze jeden przepis, który też was chyba zdziwi, co do którego jestem, naprawdę dziwię się, że ktoś może tak wolność odbierać. Otóż pewnym takim, no tak, teraz pojedziemy genderem, uwaga, także odsuńcie dzieci od radiokomputerów. Adoptowanie dzieci przez pary homo. To jest absolutnie naturalne, że każdy katolik jest przeciwny, prawda? No właśnie nie. Otóż ja przemyślałem kiedyś ten temat i wydaje mi się, że nie jestem. Dlaczego? Dlatego, że człowiek może adoptować dziecko, jeżeli oczywiście spełnia wszystkie warunki. W tym nie tylko para, ale po prostu człowiek. Co jest praktykowane na przykład w Stanach Zjednoczonych z dużą, czy z pewną, przynajmniej z pewnym sukcesem, z pewnymi sukcesami. Jeżeli zabronimy ludziom, którzy są homoseksualistami, adoptować dzieci, no to tak naprawdę ich dyskryminujemy. Często mówi ta prawa strona, moja strona, że nie wolno dyskryminować pozytywnie ani negatywnie, to znaczy nie wolno ani kogoś skreślać, ani kogoś promować tylko dlatego, że jest kim jest, a jeżeli kogoś skreślimy tylko z tego powodu, że jest homoseksualistą, no to w sumie go dyskryminujemy. Oczywiście każdy, kto chce adoptować dziecko, powinien być prześwietlony. Powinien być prześwietlony i pozwolić się prześwietlić. Z własnej woli się na to decyduje, z własnej woli powinien pozwolić w tym przypadku kapitanowi państwo czy jakiejś agencji na to, żeby prześwietliła jego życie. Jeżeli się okaże, że coś z nim jest nie tak, to niezależnie od tego, czy to heteroseksualista, czy homoseksualista, czy ktokolwiek inny, powinien nie mieć prawa do adopcji dziecka, ale z tego tylko tytułu, że jest gejem czy lesbijką, mamy zabraniać mu adoptować dzieci, wydaje mi się to dziwne. Po prostu jest to kolejne jakieś zabranie wolności. Psycho pisze, że nie jest katolikiem, ale nie chciałby być synem dwóch tatusiów. Cóż, nawet nie wiesz, ilu ludzi się urodziło, którzy nie chcą być dzieckiem swoich rodziców. No ale cóż, nie mają tego... O, dzwoni papieżak, słuchajcie. Ciekawostka. Halo, halo, cześć papieżaku.
3: Halo, halo, cześć Jacku. Słychać mnie dobrze, nie ma...
0: Bardzo dobrze cię słychać. Bardzo cię słychać.
3: Super. Tak, mam parę kwestii, ale tak na bieżąco... odnośnie adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Też myślałem o tym temacie trochę i ja ci powiem jakby ze swojej perspektywy, jak to widzę, bo jakby nie mam żadnych problemów jakby z parami homoseksualnymi ogólnie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jakby nie prawo, czy ludzie jakby dyskryminują na przykład poprzez to, że się nie zgadzają na adopcję, na przykład często dzieci przez pary homoseksualne, tylko to trochę natura jakby zdyskryminowała ich jakby w tej kwestii, a my nawet jako społeczeństwo jakby robiąc coś wbrew naturze, jeżeli chodzi w kwestii, że jakby o adopcji, to jakbyś sobie tak pomyślał od biochemicznej trochę strony, to generalnie kobieta i mężczyzna jakby funkcjonują delikatnie w inny sposób, ponieważ jakby mają delikatnie inną gospodarkę hormonalną i moim zdaniem, jakby to są moje przemyślenia, to nie są żadne badania, ale jakby, żeby dziecko wykształciło jakby w pełni swój potencjał, potrzebuje moim zdaniem jakby i ojca, i matki. I to chodzi o to, że jakby pewne emocje, jakby bardzo dużo w naszym życiu zależy od jakby radzeniu sobie z emocjami, wykształceniu jakby, nie wiem, czułości na pewne rzeczy albo odporności na pewne emocje, na przykład negatywne. I moim zdaniem taka kombinacja jakby mężczyzny i kobiety jakby powoduje to, że to dziecko uczy się takich dwóch spojrzeń na wiele rzeczy, jakby uczy się czasami, że jakby jest się niesionym, nie wiem, bardziej testosteronem i trzeba czasami walczyć, trzeba czasami na przykład zamiast walczyć, trzeba czasami porozmawiać i załagodzić sprawę. I moim zdaniem jednak zawsze jakby pewnie są, nie wiem, może się trafi raz jakiś tam, wiesz, na ileś tam przypadków, że nie wiem, że akurat para homoseksualna będzie jakby w takim samym aspekcie jakby zaspokajała te potrzeby dziecka, ale moim zdaniem w większości jednak prawdopodobnie nie będzie zaspokajała tych potrzeb. I to nie chodzi tylko, czy ono będzie miało jakby takie teoretycznie podstawowe rzeczy zaspokojone, tylko czy jakby to wykształcenie człowieka jako, tak wiesz, w takim emocjonalnym stopniu będzie, wiesz, czy to nie będzie miało za ileś pokoleń, wiesz...
0: Jasne, rozumiem, o co ci chodzi, że...
3: Nie zasieje spustoszenia jakiegoś,
0: słuchaj,
3: nie?
0: Zgadzam się z tą w 100% pod tym względem, że dziecku potrzebna jest i matka, i ojciec. Tak ci może powiem, że coś o tym wiem, dlatego że mój tata zginął, jak ja miałem 4 latka z hakiem. I od tego czasu wychowywała mnie tylko mama. No, to już było dawno, jakiś czas temu, słuchaj. Ale wiesz co, i zgadzam się z tobą, że często mi na przykład tego taty brakowało. Bez dwóch zdań. Ale jednak wydaje mi się, że jakichś tam wielkich deficytów z tego powodu nie mam. A i tak szczerze mówiąc, jak sobie pomyślę, to wolałbym się wychowywać z mamą, niż wychowywać się na przykład w domu dziecka. To bym wolał. Więc wybór jest chyba taki, że...
3: Pewnie tak, nie? No to ja nie chciałem, wiesz, ja jakby tutaj nie decyduję i nie chcę tak, wiesz, nie mam żadnych badań, jakby definitywnie nie chcę, wiesz, stwierdzić, że nie, czy coś, tylko jednak to sprawia moją obawę, bo jednak jakby im dłużej się żyje, to jest się bardziej tak świadomym jednak, wiesz, swoich różnic, jednak często jest tak, że nawet w pozytywnym sensie, ale jakby mężczyźni przez ten testosteron są do pewnego wieku trochę bardziej, wiesz, tacy nastawieni do walki, bo jesteśmy zmuszeni często w trochę inny sposób ten funkcjonować, a kobieta jakby ma też tak tą naturalną, jakiś taki instynkt opiekuńczy i moim zdaniem to takie połączenie, to jest trochę uproszczone mocno, ale to połączenie daje takie najszersze spektrum jakby dziecku, jakby ten, a czy to, wiesz, jakby są heteroseksualne pary, które nie zaspokajają tych potrzeb dziecka i tak, więc to, wiesz, może być tak, że mówię, że się trafi, tylko no, to jakby rodzi pewną moją obawę, jakby tak. Dałem ci to pod dyskusję. Jasne, słuchaj, i przemyślenie bardziej niż...
0: Ja tak sobie myślę, że gdybym ja był jakimś urzędnikiem, który decyduje o tym, komu dać dziecko do adopcji, nawet parom zupełnie tradycyjnym, konserwatywnym i heteroseksualnym, to bym się porobił ze strachu. Dlatego, że to jest wielka odpowiedzialność na takim urzędniku, naprawdę wielka, bo musi oddać jakieś dziecko pod opiekę komuś, kogo zawsze w pewnym stopniu nie prześwietlimy do końca. No, nie ma na takiej możliwości i zawsze będą jakieś błędy, zawsze trafi się jakaś patologia, zawsze trafi się po prostu w skali nawet całego kraju, czy całego świata, zawsze będą jakieś złe decyzje urzędnika odnośnie tego. Pewnie, że tak. I zgadzam się z tą 100%, że najlepiej, jeżeli dziecko ma matkę i ojca. Bez dwóch zdań też, ale nie zawsze tego się da zrobić, nie? To się nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia. A mówiłeś o tym, że natura wyeliminowała homoseksualistów z posiadania dzieci. No, na pewno tak, no, ale natura też wyeliminowała niektóre pary heteroseksualne, bo ktoś jest bezpłodny z jakichś tam różnych powodów. Niestety tych powodów jest coraz więcej, z tego co wiem. No i z tego powodu,
3: tylko, że
0: natura...
3: Tutaj, ich... tutaj... Mhm. tutaj mi się wydaje, że jest minimalna różnica taka, że mimo wszystko jakby oni potencjalnie biologicznie jakby gdyby nie jakaś, wiesz, powiedzmy choroba czy jakiś no, problem, to by mogli mieć to dziecko mimo wszystko, nie? A jednak no, pary homoseksualne nie są w żaden sposób, wiesz, nie mają żadnej choroby, która im uniemożliwia, tylko po prostu natura im uniemożliwia, tak? Jakby tak, ja wiem, że to można zrównać teoretycznie, no ale jednak jest różnica, że no rozumiesz, o co mi mniej więcej chodzi.
0: Rozumiem,
3: aczkolwiek
0: rozumiem,
3: no jakby ja też uparcie przy tym nie chcę, wiesz, stać, chciałem tylko tak, uważam, że jesteś, wiesz, otwarty i jakby słuchacze Nocnego Radia też jakby patrzą tak, mam nadzieję, w otwarty sposób, więc chciałem to tylko tak dać, że jako taką kontrmyślenie do tego, co ty powiedziałeś, a niekoniecznie takie moje twarde stanowisko, nie? Więc
0: nie, jasne, jasne.
3: Też teraz nie zamierzam bronić tego tak mocno.
0: Oczywiście, że tak, ale tu dobrze, to Potrzeba napisał, że poszła taka fama, że jeżeli singiel w Polsce stara się o adopcję, to pan urzędnik musi sprawdzić, czy kandydat nie jest w związku homo na przykład. No, wydaje mi się to dosyć obrzydliwe, szczerze mówiąc. Nawet przypomina mi to nieco czasy lat 30. w Niemczech. Takie dyskryminujące mocno. Ja rozumiem twoje argumenty, one nie są absolutnie nonsensowne, ale jednak nie przekonują mnie na tyle, żebym tego zabronił. To są, tak naprawdę chyba dowiemy się, jak to było, jak takie dzieci się rozwijają po tym, gdy już...
3: Tak, no ja myślę, że dobrze, wiesz, jakby sensownie tak ciężkie decyzje to, żeby były podejmowane o jakieś takie, wiesz, bardzo racjonalne badania, przemyślenia i wiesz, jakby tego nie można sobie tak powiedzieć, bo mi się tak wydaje. No aczkolwiek, no mówię, z dziedzin, z których się interesowałem, no jakby wynika jednak, że taki rozwój emocjonalny jakby optymalnie raczej jest zapewniony, kiedy masz, wiesz, w odpowiednim momencie i matkę i ojca, tak? Jakby mamy super neuroplastyczność jakby mózgu, że dostosowujemy się, wiesz, ludzie mają czasami... wiesz, poszczał w jedną półkulę i druga półkula zaspokaja jakby potrzeby jakby tam tej drugiej, która zajmowała się pewnymi rzeczami, więc wydaje mi się, że człowiek, wiesz, ma bardzo duży potencjał jakby w sobie do przystosowywania się do wszystkich zmiennych, więc to ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak to też przez ileś tysięcy lat ewolucji jest tak, że to optymalnie działa, tak? Że też nie rozmnażamy się przez pączkowanie, bo pomijając już jakby różnorodność genetyczną, to może to nie byłoby optymalne dla naszego, wiesz, rozwoju jakby, bo na przykład nie wiem, czy wiesz, ale taka ciekawostka, że ośmiornice są bardzo inteligentne, ale ich problem... taki rozwoju ewolucyjnego polega na tym, że one nie wychowują młodych. Czyli jakby każda ośmiornica musi się nauczyć od nowa wszystkiego sama. I one są jakby bardzo takie problemy, widać, że tam zachodzą procesy myślowe takie poważniejsze, ale problem ewolucyjny polega na tym, że oni nie wychowują jakby, no nie, ośmiornicy
0: to jest,
3: nie wychowują
0: to jest bardzo
3: swoich
0: ciekawe.
3: Dzieci, nie?
0: Ale to w takim razie byłby raczej argument za tym, żeby powiedzmy single, ludzie, którzy są tylko mężczyzną albo tylko kobietą, jak najbardziej wychowali dziecko, bo taki człowiek jednak coś przekaże swojemu adoptowanemu dziecku.
3: Myślę, że tak, że jeżeli wiesz,
0: w sierocińcu już tak nie będzie, prawda? Tak mi się przynajmniej
3: tak,
0: wydaje.
3: Tak, no ja myślę, że sierociniec jakby jest najprawdopodobniej najgorszą opcją jakby w tym, tym bardziej, że kiedyś sierocińce w ogóle były nie wiem, takie jest trochę historii z takich sierocińców angielskich, jakby nie wiem czemu stamtąd tak dużo jakby przeszło do jakiejś tak popkultury znanych, ale no tam się tragiczne rzeczy działy, tak jakby w takich sierocińcach powiedzmy 100 lat temu czy coś, że to myślę, że no teraz nie ma co porównywać, no ale pewnie to jest gorsza opcja. Aczkolwiek no warto wiesz, mieć taki big picture tego i nie, nie, nie, wiesz, nie podejmować decyzji, wiesz, na podstawie, że tobie się wydaje tak, albo mi się wydaje tak i tak jakby ten, bo wiem, że też fajne jest to, że jakby jesteś jakby jak najdalej, żeby zakazywać rzeczy i to też jest, myślę, że spoko, aczkolwiek no warto by było tak podejmować, wiesz, jakby poznać wszystkie aspekty, żeby tak podjąć prawdziwą, dobrą decyzję, nie?
0: Nie, no ale to jest po prostu bardzo trudne.
3: Mam jeszcze... Nie chciałem, bo nie chciałbym zdominować jakby tym tematem, a jakby mogę zapomnieć trochę, więc chciałbym trochę jeszcze się odwołać do innych rzeczy, jak
0: no
3: mogę.
0: Jasne.
3: Chodzi mi o to, że wcześniej trochę o Polsce rozmawiałeś i wydaje mi się, że te rzeczy, które tam poruszyłeś, to, że też jest tak trochę skomplikowany problem, ale na przykład tak będę trochę lekko skakał, żeby dobrze to przekazać, ale na przykład w Stanach, jak Elon Musk w Kalifornii ma swoją fabrykę, chyba Tesli czy jakąś tam inną, to jak mu się tam w Kalifornii nie podoba, no to coś ostatnio tam mówił, że się przeniesie, czy już się przeniósł, jakby tam nie śledzę tego tak dobrze, ale no nie podoba mu się i się przenosi. A u nas mi się wydaje, że problem takiego braku kontroli władzy jest trochę w tym, że większość ludzi, którzy mają jakiś taki realny, mogą, wiesz, wpływ na polityków, jakiś nacisk mieć, to nie mamy takich Elonów Musków, bo ileś lat była komuna, reszta duża jest też umoczona w wiele rzeczy, która jakby ma realną taką władzę, że jakby ma prywatnie jakieś tam przedsiębiorstwa i tak dalej. I mi się wydaje, że u nas trochę problem jest, że jakby no dopiero powiedzmy 30 lat jest taka teoretycznie wolność i mało jest takich ludzi, powiedzmy takich Elonów Musków, którzy jakby mogą zawsze tupnąć nogą i powiedzieć, że no jak wy zrobicie tak, no to ja przeniosę swoją produkcję do Czech albo gdzieś indziej, a u nas nie ma takich ludzi, co mogą tupnąć nogą, bo ich się eliminuje od razu praktycznie i w sumie też mam takie wrażenie, że wiele osób jakby takich, które chciało coś tupnąć nogą, to się po prostu wyniosło, tak jak ty na przykład do Australii czy do wielu innych krajów i po prostu jakby tam realizują się bez przeszkód i jakby te osoby, wiesz, kiedyś wróciły, bo była taka, wiesz, koniunktura, żeby było warto wrócić.
0: Nie, to moim jasne, zdaniem rozumiem.
3: Dopiero tacy ludzie są w stanie, wiesz, trochę też z innym spojrzeniem, bo tylko jeszcze dokończę że jest takie określenie jak crab mentality i to chodzi o to, że jak jeden krab jest w tym wiaderku, to on sobie sam spokojnie wychodzi z tego wiaderka i nie ma problemu. Ale jak jest całe wiaderko krabów, to te kraby inne go ściągają w dół i one nigdy nie wychodzą z tego wiaderka żadne. I u nas trochę jest tak, że i to tak jakby tak natura w sumie jakby tworzy. I u nas trochę mi się wydaje tak, że postkomunistycznie gdzieś mocno mamy zaszczepioną też takie, żeby ściągać w dół i zobacz, że u nas administracja, jakby urzędnicy to jest raz, że jakby główna siła głosująca, a dwa, że to jest taka część jakby społeczeństwa, która nic nie produkuje i pomyśl sobie, że nagle ci ludzie musieliby zacząć, wiesz, zmienić swoje myślenie z takiego, wiesz, z życia z dnia na dzień, tylko musieliby sami wziąć tak życie w swoje ręce, tak, wiesz, że naprawdę coś wymyśleć i coś no
0: tak,
3: produktywnego
0: to
3: zrobić.
0: To jest innowacyjność pewna i społeczeństwa, która
3: tak,
0: u nas w
3: ale
0: Polsce
3: mi się wydaje,
0: jest trochę do tyłu niestety wciąż.
3: I to, to, I to jest jeszcze też mocno połączone moim zdaniem, jak myślę, że też będziesz mógł się dobrze odnieść, bo widziałeś różne systemy edukacji, ale że u nas w ogóle system edukacji produkuje takich ludzi, żeby nie byli w stanie wyjść poza, wiesz, utarty schemat, bo to idealnie produkuje potem takich, wiesz, urzędników i takich ludzi, którzy nawet nie tyle, że nie chcą, ale nie są w stanie jakby stworzyć sami czegoś.
0: Bo jasne, papieże, po to prostu jest, zawsze to się... Jest... To się bierze po prostu z pruskiego systemu edukacji, który ukształtował ten nasz kontynentalną edukację i to się niestety ciągnie przez... To się jeszcze będzie ciągnęło moim zdaniem jakiś czas, ale zgadzam się w 100%. Ja pamiętam do dzisiaj, jak gdzieś tam w podstawówce coś mnie interesowało i to chyba z jakiegoś takiego przedmiotu, który mnie raczej nie interesował, chyba z biologii, przeczytałem jeden rozdział do przodu i coś wiedziałem więcej na tej biologii, jak pani dopiero o tym opowiadała. To było jeszcze w głębokiej podstawówce, i dosłownie pani powiedziała, że nie powinienem tak robić, nie powinienem czytać czegoś do przodu, nawet jeżeli mnie to interesuje, bo przecież idziemy zgodnie z programem, a w programie jeszcze tego nie było. No więc myślę, że tak, tak jest. Niestety nasz system edukacji nie promuje za bardzo, nie promuje innowacyjności i ta crab mentality, czyli ta mentalność kraba, ściągania w dół, też wciąż jest. To świetnie opisywał na przykład, opisane było w Dniu Świra, prawda? To ściąganie w dół, tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, to są pewne problemy, z którymi wciąż się boimy. No, borykamy. To, co mówiłeś na przykład o tym, że jeżeli Elonowi Muskowi nie podoba się coś w Kalifornii, to się gdzieś przenosi. No, bo Stany Zjednoczone to jest kraj federalny. Ja się upieram, że Polska też powinna być krajem federalnym, tak jak na przykład Szwajcaria, gdzie no, te jednostki federalne są malutkie, naprawdę malutkie, a one ze sobą nawzajem konkurują, a w Polsce za bardzo województwa ze sobą nie konkurują. No i w Stanach Zjednoczonych jednak ta klasa, która ma jakichś biznesmenów, menadżerów, która ma jakieś przełożenie na polityków, pozytywne, bo może coś na nich wymusić pozytywnego dla biznesu, jest dużo większa niż na przykład u nas, bez dwóch zdań, ale pytanie znowu, jak zrobić, żeby ona urosła. Ja szczerze mówiąc nie bardzo mam na to receptę, a co gorsza, robi się sytuacja, o której mówiłeś, o której wspominałeś, co powinno być pierwsze, czy najpierw powinni ludzie wrócić do Polski, zostawać w Polsce, czy najpierw powinien taki system się wytworzyć. Typowy problem jajka i kury moim zdaniem, tak mi się wydaje. Dobra, papieże, dzięki Ci wielkie za telefon.
3: Jasne, za dzięki również.
0: Trzymaj się.
3: Naprawdę, trzymaj się, hej.
0: Następnego razu, dzięki, cześć. To był papieżak, gdzie papieżak dzwoni, a wy jeszcze nie dzwoniliście i to chyba trochę błąd. Etam mówi, że on dyskryminuje, że on chętnie oddałby parze kobiet dziecko, a nie parze mężczyzn. Ciekawe zdanie, Etam, jeżeli to nie jest trolling z twojej strony, to w sumie nawet ciekawe. Może tak i jest. A właśnie, a propos tytułu audycji. Nie wiem, czy widzicie, że jest napisane za moją i waszą wolność. Coś was nie radzi w takim haśle? Przecież grzecznie byłoby napisać, no właśnie, wracamy do tematu edukacji, za waszą i moją wolność, bo tak jakoś nas zawsze uczono w szkole, że to tak ładnie, grzecznie i Kinderstuba tak nakazuje, żeby tak mówić, to dla ciebie, no i też trochę dla mnie, bo tak grzecznie jest, aby najpierw wspomnieć o kimś, a dopiero potem o nas. Ale polskie wojska na Zachodzie w czasie II wojny światowej miały właśnie za waszą za naszą i waszą wolność. I wiecie co? I to jest słuszne, bo taka jest ludzka natura, że o nic tak człowiek nie walczy jak o własne interesy najpierw. Jeżeli ktoś walczy o wolność swoją, a przy okazji o waszą wolność, to w takiej i tylko tak naprawdę w takiej sytuacji ten ktoś dla was jest wiarygodnym partnerem, moim zdaniem, bo nic tak nie łączy ludzi jak wspólnota interesów. Nie tylko ludzi, państw, organizacji i tak dalej. Dlatego ja się upieram, że najlepiej jest walczyć za wolność moją i waszą jednocześnie, ale przede wszystkim za moją. Mówiąc językiem ludowym, ważne to jest, co jest moje. I to jest bardzo ważne. Ważne jest to, co jest w mojej zagrodzie. Więc jeżeli to jest też w jakimś stopniu wasze, to okej, to super. Ale przede wszystkim każdy powinien walczyć za wolność swoją. I jak będzie każdy walczył o swoją wolność, to jednocześnie powalczy o cudzą. Pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić, Skype, Nocne Radio. Dzwońcie śmiało. A teraz ja na koniec jeszcze chciałem powiedzieć coś o świętach. No bo mamy święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta dla chrześcijan i chcę poruszyć temat Wielkiego Piątku. I spróbuję powiedzieć coś, co wydaje mi się ważne dla ludzi i wierzących, i niewierzących jednocześnie. I wcale nie będzie się to odnosiło tylko do chrześcijan. Spróbuję to jakoś zgeneralizować, co chcę powiedzieć. Jak wiecie, w Wielki Piątek chrześcijanie wspominają to, że Pan Jezus umarł na krzyżu. I Wielki Piątek nie ma mszy w kościele, należy zadumać się nad cierpieniem. Tak jest ogólnie przyjęta narracja. Ale tak naprawdę nam w XXI wieku ten dzień przeżywa się łatwo. Ten smutek jest taki trochę, nie wiem, czy to dobre określenie, sztuczny. Dlatego, że wiemy, czy wierzymy, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia w niedzielę. Ale tym ludziom, którzy żyli za czasów Jezusa, jego apostołom, jego uczniom, oni nie wiedzieli nic ani o zmartwychwstaniu, a jeżeli nie wierzycie w zmartwychwstanie, no to przynajmniej musicie się zgodzić, że oni nie mieli pojęcia o tym, że chrześcijaństwo kiedyś opanuje sporą część świata, tak naprawdę mówiąc nawet większą część świata, przynajmniej pod kątem powierzchni. Co chcę powiedzieć? Przecież każdy z nas takich autentycznych wielkich piątków w swoim życiu przeżył mnóstwo. Raczej w większości tej audycji słuchają ludzie dojrzali, a nie przedszkolaki. I każdy przechodził jakieś ciężkie chwile w życiu. Myślę, że wielu z was było w takiej sytuacji, że wydawało się wam, że to już koniec. Że jesteście w jakiejś sytuacji bez wyjścia. Teraz, gdy patrzycie na to z jakiejś tam perspektywy czasu, okazuje się, że wcale nie było tak źle, jak się wydawało. Że ostatecznie znalazło się jakieś rozwiązanie, że wasze obawy wcale nie były uzasadnione. Czasem w jakiś dziwny sposób, którego w sumie chyba nie da się sensownie wytłumaczyć, wszystko się ostatecznie układało. I myślę, że przed nami, przed wami, przede mną jeszcze sporo takich wielkich piątków, takich prawdziwych wielkich piątków. To znaczy czasy, gdzie będziemy absolutnie przekonani, że dotarliśmy w jakiejś sprawie do ściany i że znikąd nadziei. A potem, gdy znowu minie kilka lat, znowu spojrzycie wstecz, pomyślicie, przesadzałem, ostatecznie dobrze się skończyło. No i co chcę powiedzieć dalej? Więc gdy będziecie przechodzić przez swój kolejny Wielki Piątek, który czasami może trwać nawet kilka lat, niekoniecznie to jest tylko jeden dzień, to pamiętajcie o tej świątecznej niedzieli. Oczywiście w przenośni. Nawet jeżeli nie jesteście chrześcijanami, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że to zawsze dobry pomysł jest, żeby w tych trudnych momentach mieć w pamięci radosne, dobre dni, nie tylko te, które były, ale przede wszystkim te, które nadejdą. Takim czasem na przykład jest ten parszywy czas teraz, czas pandemii. Ja się sporo interesowałem historią, szczególnie historią XX wieku i próbowałem się czasami wczuć, jak czuli się ludzie w Polsce na początku lat 40. na przykład. Cały świat im się zawalił na głowy, cały świat, który znali, cały świat międzywojenny się skończył. No ale po kilku latach wojny, łatwo powiedzieć, ale jednak to wszystko się skończyło, w końcu przyszedł pokój. No my w Polsce wpadliśmy w PRL, więc ten pokój nie był taki słodki, jak mógłby być, ale w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech, czy nawet w Niemczech Zachodnich przyszedł czas często nawet lepszy niż przed wojną. Więc oczywiście ci ludzie, którzy przechodzili przez koszmar wojny, o tym nie wiedzieli, że taki czas, czas lepszy niż przed wojną jeszcze przyjdzie. Ja chcę powiedzieć wam, że nie jest wykluczone, że ten parszywy czas pandemii się skończy i mam nadzieję, że przyjdą jeszcze nawet lepsze czasy. Zawsze pamiętajcie, gdy przechodzicie przez ten swój Wielki Piątek, o Wielkiej Niedzieli. Co o tym myślicie? Ja jestem na Skype'ie Nocnego Radia. W tle leci muzyka z mojej ulubionej gry open source'owej z Battle of Westnot. Jeszcze jestem przez chwilę na nocnoradiowym Skype'ie. Także śmiało do mnie dzwońcie. Słuchałem sobie jakiś czas temu, jeżeli o tym już mówiłem, to przepraszam, ale słuchałem sobie wywiadu ze świętej pamięci Kisielem, ze Stefanem Kisielewskim. On opowiadał, że w czasie wojny któryś z pisarzy, znowu nie pamiętam, którego nazwiska, powiedział, dla wszystkich wojna to było oczywiście coś strasznego, coś przerażającego. A on powiedział, ludzie, przecież to jest dany czas. Przecież teraz możecie siedzieć w domu, pisać i nikt do was nie będzie miał pretensji o to, że siedzicie w domu i piszecie, bo przecież każdy wie, że najlepiej w czasie wojny, w czasie okupacji siedzieć w domu i jak najmniej wychodzić. Może tak samo trzeba spojrzeć na czas pandemii. to jest dany czas. Spójrzcie na to w ten sposób, że no, ja wiem, że niektórzy stracili pracę, inni stracili bliskich, ale ci z was, którzy po prostu siedzą w domu, myślcie o tym, że wreszcie możecie sobie trochę usiąść i posiedzieć i może coś zrobić, może czymś się zająć. Pyta się psycho, gdzie się kończy moja wolność? No, moja wolność kończy się tam, gdzie się powinna kończyć wolność drugiego człowieka, każdego człowieka, czyli tam, gdzie ta moja wolność już wchodziłaby w wolność innego człowieka. Wolności dookoła ludzi są trochę takie jak takie bańki, jak takie okręgi rozchodzące się dookoła każdego z nas. I one mogą się rozchodzić tak dużo i dawać nam tak dużo wolności, jak to możliwe, dopóki nie zderzą się z innymi okręgami, z innym okręgiem. I to chyba jest najlepszy sposób na to, jak zdefiniować wolność nas, każdego z nas. Dzwońcie do mnie śmiało, jestem na Skype'ie nocno-radiowym. Na pewno macie jakieś komentarze, jakieś przemyślenia odnośnie tego czasu, pandemii, w którym idziemy, odnośnie może Wielkiego Piątku, no bo wiem, że słucha mnie sporo ateistów i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę i bardzo was lubię, jesteście wspaniali i myślę, że też słucha mnie kilku chrześcijan. Dzwońcie śmiało, jeżeli jeszcze nie dzwoniliście do nocnego radia, to może to jest właśnie teraz na to czas. Patrzę, co się dzieje na naszym Discordzie, a na naszym Discordzie jakieś takie tematy trochę inne niż to, o czym mówimy na audycji. Widzę, że zatrzymał się czat. Nie wiem, czy to mój komputer, czy rzeczywiście zatrzymał się czat. Etam pisze, że on dyskryminuje i czeka, czy para gej ośmiornic może adoptować ośmiorniczkę. Bardzo ciekawe. Zadzwoń Etam i opowiadaj. A Darko pisze coś ciekawego, że lata 20. i początek 30. w Niemczech to seks, poruta i porno w kabaretach robionych przez Niemców. Tak, tak podobno było, dlatego ludziom z Berlina na przykład z tego Centrum Wolności trudno było zaakceptować to, co się wydarzyło w Niemczech potem. To prawda, Darko dużo pisze, zawsze możesz zadzwonić. Ma, no kto wie, może nawet WB zadzwoni, bo WB zawsze dzwoni do każdej audycji, ale nigdy jeszcze nie zadzwoniła do z prawej strony mapy. Za 2 tygodnie kolejny odcinek z prawej strony mapy. Będziemy mówić, no, tryptyk aeronautyczny, część trzecia. Będziemy mówić o dronach, o morderczych dronach i o tym, czy przylecą drony i nas wszystkich wykończą. Także bądźcie, wpadnijcie na nocne radio. No, wpadajcie codziennie, bo codziennie praktycznie jest jakaś ciekawa audycja. Jutro pewnie będzie krawiec w niedzielę. Nie, jutro jaszczur, może w poniedziałek nocny Marek. Także wpadnijcie, codziennie jest coś ciekawego, codziennie jest coś nowego. Od dzisiaj, od 2 czy 3 godzin między nami jest tylko 8 godzin różnicy, więc pojawia się też świetna możliwość dla mnie, żeby zrobić luźną stronę mapy w któryś wtorek albo czwartek i na pewno tej zimy, a waszego lata kilka luźnych stron mapy w środku tygodnia się trafi. Także wpadnijcie. No, luźna strona mapy jest niezapowiedziana, więc musicie dodać sobie nocne radio do subskrypcji, dodajcie sobie dzwoneczek i na pewno wam się pojawi na waszej komórce, że akurat nocne radio nadaje. No dobrze, nie dzwonicie. Dzięki wielkie za telefony dzisiaj. Chyba, że ktoś coś jeszcze chce powiedzieć. Dzięki wam wielkie i do usłyszenia następnym razem. To była z prawej strony mapy luźna audycja. Każdy ma prawo do luźnej audycji raz na jakiś czas. Ja w sumie też. A ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi, bardzo kocha wolność. Fube pisze, że ma kiepski mikrofon. Może musimy się zrzucić na mikrofon dla WB, żeby wreszcie zadzwoniła. Co wy na to? Jakbyśmy tak kupili jej super mikrofon. Ciekawe, czy by wtedy zadzwoniła. No, ciekawe doświadczenie. Już pisze, że nie, nie. A, za późno. Skarżysz się na kiepski mikrofon, to chyba zorganizuję jakąś małą zrzutkę. Dochodzi w Canberrze u mnie 6 rano, za 10 6, u was już chyba przed 22. Także sobota, już jutro rano niedziela, jutro rano święta Wielkiej Nocy 2021. Powiem wam szczerze, nie znoszę polskiej kuchni świątecznej, wielkanocnej. Ani biała kiełbasa, ani żur nigdy nie były na moim radarze. Wybieram się jutro rano na jakieś dobrą sałatkę z awokado, żeby tak uczcić poranek Wielkiej Nocy. Tak więc o wełnistej przerze w kontekście tryptyku podobno zyskałem pierwszego hejtera. Też tak widziałem, też tak słyszałem, ale już w drugim tryptyku się nie pojawił, więc zobaczymy. Andrzej pisze, że żurek jest zdrowy. Na pewno żurek jest zdrowy, ale chyba nie dla mnie. A biała kiełbasa, nawet nie wiem, z czego to jest, ale nigdy mnie to jakoś nie ciągnęło. No dobrze, życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkiej Nocy i tym wierzącym, tym niewierzącym, bo co z tego, że jesteście niewierzący, przecież możecie mieć dobrą niedzielę i dobry poniedziałek. Mokrego poniedziałku. Cześć, to był Jacek z prawej strony mapy. Do usłyszenia.

Dobry wieczór! Czyli tak, pojawił się znowu. Godzina 21 w Polsce, godzina 22 w Finlandii. Tak, bardzo się cieszę, że jesteście, ponieważ akurat miałem taką sytuację, iż dostałem od mojego dobrego przyjaciela Michała prezent z Polski w postaci no jednej z najlepszej whisky, jakie piłem. No, czyli standardowo Jack Daniels. Przepraszam za sound. Tak, cześć Mariusz, mój kolega z Finlandii też się odezwał. Cieszę się, że słuchasz. Tak, odzywajcie się na czacie. Przywitajcie się. Witam Aldonę, witam Trąbę Słonia. Witam Etama. Tak, no, dzisiaj parę tematów. Tylko dajcie mi sobie walnąć łyczka.

0: Coś może z nią jest nie tak. Może dlatego właśnie muszę do was gadać teraz, żeby troszkę ją poprawić. Artyzm, artyzm. To się też przyda. No, jeszcze się witamy tutaj z wszystkimi. Ja chciałem wam w ogóle pokazać coś ciekawego, co znalazłem. Dzisiaj znalazłem to na YouTubie i po prostu nie mogę się doczekać, aż wam tego nie puszczę. Zastanawia mnie, jak działa podcast. Nie podcast, tylko podkład. Powinien wszystko fajnie działać. Możecie się odzywać. Dziękuję, dziękuję na zdrowie. Tak, tak. No, jeżeli są jacyś miłośnicy Whiskacza, to możecie też sobie walnąć ze mną. Oczywiście ja nie będę nadużywał, ponieważ to jest tylko dla zdrowia. Tak. Chociaż nie polecam. Jeżeli macie mniej niż 18 lat, to nie wolno. Nie wolno. Ja sam zacząłem legalnie, czyli tak legalnie z rodzicami, czy coś w tym stylu, bardzo późno. No akurat niektórzy rodzice akurat nie lubią, jak ich dzieci jakoś specjalnie wychodzą sobie z alkoholem, czy piją w domu. W ogóle to jest dziwne, pić w domu. Jak będziecie mieć swoje mieszkanie, ty, jak będziesz miał swoje mieszkanie, to będziesz sobie pił, a nie w domu u nas. Zabraniam. I tak dalej. Są takie sytuacje i wcale się nie dziwię. Mielibyście dzieci albo macie dzieci, no to to by było chyba dziwne. Chyba, że też słyszałem różne takie sytuacje z życia ludzi, które mówią, które opisują jakieś takie jakichś takich luźnych rodziców, którzy chcą się napić z dziećmi. Nie wiem, chyba jakoś tego specjalnie nie pochwalam. No, ale to też zależy od człowieka, tak. Więc ja znalazłem właśnie już to, czego szukałem. I przed powiedzeniem wam tego, co to jest, to chciałem się przedstawić. Ja jestem Max. Ty słuchasz Bajerów Maxa, czyli luźnej gadki z Finlandii. Czasami o Finlandii, czasami nie. A tutaj leci do was bajera.
1: Mamo, czemu urodziłaś mnie takim gadułą? Ale to jest kompleks. Ja naprawdę nadrabiałem kompleks. Byłem najmniejszy w klasie. Byłem taki kurdupel. A chciałem dziewczynom zaimponować. To znaczy, czym ja miałem zaimponować? Siłą, mocą, przystojnością? Czym? Gadałem. Gadałem, bajerowałem. One to lubią. Kiedyś za moich czasów mówiło się, wiesz, dobry bajer, połowa roboty.
0: No właśnie, tak jest. Dobry bajer, połowa roboty. Tak, witam się, teraz jest okazja. Witam profesora Leniucha, który trochę się spóźnił. Święty, tak, święty. A, to znam świętego. Wolisz, żeby się syn narąbał w domu pod twoim okiem czy pod żabką? Tak. No właśnie, a wy co byście wolali? Asperol, tutaj ja się jeszcze raz przedstawię. Przed chwilą leciał Cezary Pazura, mój ulubiony komik. Komik, aktor, artysta. No, a jestem Max. I dzisiaj mój seksowny głos będzie twoje uszy. Tak. No, więc miałem parę rzeczy powiedzieć. Na wstępie, już po przywitaniu się, chciałem zaprosić was do Patronite'a, bo w zeszłym tygodniu było dwa razy mniej pieniędzy na Patronite'cie, a teraz wow, super, ale wspieracie to radio, cieszę się. Nie, żeby było tak, że odkąd Max przyszedł na live'y do nocnego radio, to zaczęło się kasa, zaczęły się wpływy. Coś w tym jest. Przypadek? Nie sądzę. Także róbcie swoje. Ja też akurat jestem patronem. I akurat, może ktoś wspominał, że nie. Trzeba powtórzyć. Patroni na Facebooku mają dostęp do specjalnej zamkniętej grupy, na której wrzucane są niepublikowane audycje. Czyli jeżeli chcecie mieć na kogoś kahaka, albo po prostu posłuchać sobie rzeczy, które trochę mniej cenzuralnych, no to myślę, że

to. Fajny łyskacz. Ciepły. Ja zawsze lubię jedną kostkę lodu. No, ja akurat odsłuchiwałem sobie, tutaj społeczność Nocnego Radia będzie wiedzieć, kwaśną audycję Potrzeby. Myślę, że osoby, które nie wiedzą, jest to audycja, w której Potrzeba 19, czyli drugi wódz radia, zainspirowany audycją Krawca i jego eksperymentem wódczanym, w którym wypił on pół litra i cały czas nadawał do ludzi. Zdecydował się ten Potrzeba na spróbowanie innej substancji. Takiej kwaśnej, no wiecie, jak są takie cukierki i one nie są do końca słodkie, tylko one są trochę kwaśne, tak? Więc mniej więcej takiej substancji. I ciekawiło mnie to, jak człowiek będzie reagował. No a i akurat nie słyszałem tej audycji wcześniej, bo ona była jakiś rok temu, a wtedy jeszcze nie słuchałem Nocnego Radia. Także fajnie, że wrzucili chłopaki. Płaca i wymagam, jak to mówią na Śląsku. A że jestem ze Śląska, to mogę tak powiedzieć. Tak, i przy okazji, jeżeli ktoś słuchał, to będzie wiedział, o czym mówię. Bo tam jeszcze było parę haków na Blachę. Także pozdrawiamy Blachę. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszamy do patronowania. I potem możecie się tam pobawić. Poprawiałem sobie telefon, bo rozmawiałem z wami z czata. Czytałem, co tam pisaliście. No i akurat wyłączyłem sobie telefon, czyli Wi-Fi. No więc tak, kończąc tą audycji kwaśnej Potrzeby. Także polecam jeszcze raz, polecam Patronite'a i jedziemy dalej. Więc tak, miałem ogólnie opowiedzieć też dzisiaj, jak wygląda sytuacja na rynku pracy, tak jak było tydzień temu po tych rozmowach o pracę, pochwalić się na wstępie i potem jeszcze parę tematów dla was mam. Łyczek whisky. Tak, chciałbym, żeby ten ból głowy przeszedł. No, powiedzmy, można sobie wkręcić. Niektórzy tak mówią, fake it until you make it. No więc, jeżeli chodzi o tą sytuację, byłem na rozmowie o pracę i było całkiem w porządku. Normalnie wszystko się, cała rozmowa, dla mnie to było dość ekscytujące. Nie wiem, jakoś tak ekscytuję się takimi rzeczami. Zamiast się bać. I tak dalej. I przychodzę sobie do tego biura, tak? Oczywiście biuro puste. Przyszedłem na czas. Co więcej, musiałem czekać 10 minut. Były tam dwie kobiety. Musiałem czekać 10 minut, bo one były jakoś dziwnie zajęte. Ja tak mówię, wait a minute, poczekaj. Biuro jest puste, nie ma nikogo. Przychodzi klient, tak? Na czas. I jak tutaj człowiek po prostu pokazuje jakąś swoją kompetencję. Coś jest tu nie tak, coś mi zaczęło śmierdzieć. Ogólnie bardzo ładne, dwie kobiety mnie przywitały, zaprosiły do stołu po tych 10 minutach czekania. Oczywiście ja mówię spoko, jest czas, żeby się zrelaksować, poczytać sobie jakieś gazetki, które tam były. Ogólnie było jedno wielkie pomieszczenie, więc każdy każdego widział. Potem rozmowa przy stole, około niecałe pół godziny. Dość luźnej rozmowy, bo ja lubię to też w takim kontekście, no też zależy od stanowiska, tak? Natomiast zbyt wielka spina i tak dalej, to jest coś w tym stylu, jeżeli ty się spinasz, to przekazujesz też jakieś wibracje, tak? Jesteś, powiedzmy, w gęstości spinającej się, no to ta druga osoba tak jakby też to odzwierciedla, tak? Także po co? Więc akurat rozmowa bardzo fajna. Natomiast jedna rzecz nie została powiedziana przed przyjściem. Jedno pytanie.
Jaki jest to typ pracy? Czy to jest praca na cały etat, czy to jest na pół etatu, czy to jest też dość popularne, zadzwonimy jak cię potrzebujemy. No więc, ku mojemu zdziwieniu, po całej rozmowie, poznaniu osoby, jaki ty jesteś, jakie masz doświadczenie i tak dalej, okazało się, że jest to robota na typu, no jak będziemy cię potrzebować, to zadzwonimy, tak? Czyli tam parę godzin w tygodniu, tak? Mniej więcej jeżeli chodzi o zarobki w Finlandii, to one są dość podobne, tak? Tylko po prostu są osoby, które pracują więcej i pracują mniej, tak? Podatki są też dość wysokie, więc nawet jeżeli ktoś tam zarabia no, ponad przeciętną, no to tam się go troszkę wyrównuje. Więc to też jest takie, mam akurat kolegę, który jest inżynierem budowy i pracuje właśnie też tak po studiach fin. Pracuje po studiach no normalnie na budowie i tam normalnie rozmawiamy o pieniądzach, bo to nie wiem, ja tak nie lubię się z tym jakoś kryć, bo im bardziej się z tym kryję, tym Jezus Maria, masz coś do ukrycia, kurde, albo nie wiem, dostajesz coś pod stołem, to jest w ogóle dziwna gadka, nie? Jeżeli jest rynek, to się o tym mówi, no. I rozmawiamy o tym, o wypłatach. Mówi, że tam około 2000-2200, tylko że każdy oczywiście mówi brutto, tak? Więc sobie policzyliśmy, ile tam się zabiera. No i to też w zależności od tego, ile określisz sobie, jaki sobie określisz podatek liniowy bodajże. W tax card w PIT-cie, z tego co wiem. I w zależności od tego masz po prostu większy albo mniejszy, tak? A potem jakiś zwrot albo jego brak. No myślę, że to jest dość podobnie, tak? Tylko że ja w Polsce jakoś tak specjalnie nie pracowałem na tyle dużo, nie obsługiwałem sam siebie podatkowo, tak? Tylko tam zawsze była osoba, która to robiła. Tutaj akurat jest troszkę inaczej. Troszkę. Takie subtelne rzeczy. Więc była też taka sytuacja, że no okej, okay, ponad 2000 euro, no to brzmi fajnie, tylko że co zostawało na rękę człowiekowi, to było około, no trzeba odliczyć jakieś tam 35%, nie? Czyli tam ponad 1/3, no to masz około tam 600-700 euro, no to ja mówię, wait a minute, serio? To jest tak naprawdę niewiele więcej ode mnie, a to jest jednak praca, która wymaga studiów i tak dalej. No ale tu jednak to bardziej ludzie po prostu pracują w takich zawodach, bo coś takiego lubią, mają do tego pasję i tak dalej. Więc, a nie dlatego, że dużo się na tym zarabia, więc jest też dużo takich po prostu osób, które nie studiują jakoś specjalnie, nie są zainteresowani wyższym wykształceniem. Więc zawodówki są dość popularne. Co druga kobieta tak naprawdę studiuje tu albo uczy się na pielęgniarkę. Serio. Przynajmniej co druga kobieta, którą spotykam. Teraz spauzuję sobie, zobaczę na czata, żebyście wiedzieli, że was też czytam. No, na czacie widzę, są już ostre gadki. Nie spodziewałem się takich ostrych gadek o 21:20 w Polsce. Także nieźle, nieźle. Ogólnie też chciałem zrobić sobie samopochwałę. Samopochwałę, ponieważ jest dużo więcej ludzi niż w zeszłym tygodniu. Cieszy mnie to. Także, no cóż. Nagrodzę was za 8 minut piosenką za to. Łyczek whisky. Nie dolewam sobie. Jeszcze. Może się zmieni, tak? Zobaczymy, ile może być wypite w ciągu jednej godziny. Ale nie jest to eksperyment wódczany, ani whiskaczany, także proszę tutaj nie dzwonić i nie mówić, że też pijemy i tak dalej. Nie wspieramy takich rzeczy. Także tyle. Tak. Wracamy. No, wracając po prostu do tej pracy. No słuchajcie, no trzeba było pytać, czy to jest, no jaki to jest rodzaj pracy. W Polsce wiadomo, to jest przyzwyczajenie, że raczej jest. W Polsce dzieli się to na umowę o pracę, pracę na zlecenie, jakieś tam inne kontrakty, tak? A tutaj jest bardziej na godziny, więc tutaj już kończę rozróżnienie.
Co więcej, no do tego czasu już miałem też drugą rozmowę, to już tak bardziej telefonicznie, bo też akurat to była rozmowa o pracę w Polsce z językiem fińskim. Jest dość tajemnicza, więc nie mogę za bardzo powiedzieć. Powiem tylko, że warunki oraz wypłata są bardzo odpowiednie do moich wymagań, także byłoby bardzo fajnie. Polecam uczyć się fińskiego albo norweskiego albo szwedzkiego. To są języki, którymi może nie włada bardzo dużo ludzi na tym świecie, więc może z większością tego świata się nie dogadacie. No ale one są, jakby nie patrzeć, też rzadkie. I właśnie wyspecjalizowanie się w takich językach, nie musicie specjalnie przecież języków programowania kumać, no to zależy też od osoby, tak? Więc nauka takich języków też daje jakiś profit. Oczywiście wiadomo, trzeba, nie zależy tutaj na poziomie A1 albo A2, tak? Bardziej już na takich jakichś B2 i wyżej. No, zastanawiałem się, skąd może się brać ten ból głowy. Mieliście kiedyś ból głowy w prawej półkuli? Co on może w ogóle znaczyć? Może mało snu, bo akurat wczoraj dość mało spałem. Paliłem szysie, to może się zadymiłem strasznie. Nie paliłem tytoniu, zamiast tam fajek, bo troszkę mi się chciało. To kupiłem sobie gumę z nikotyną. Ktoś bierze tutaj jakąś taką gumę z nikotyną, czy raczej palący? Adwokat, no rozumiem, że też masz to samo, także to wspieramy się razem. Tak, wybaczcie, akurat czytam waszego czata i nie rozprasza mnie to trochę, tylko po prostu muszę cały czas rozmawiać, tak, żebyście wiedzieli, że cały czas jestem z wami. Tak, a wy mi nic nie mówicie, że podkładzik nie działa. To będę musiał to potem dorobić no potem na obróbce, tak? Jak będę to kończył i wrzucał wam na stronę. Może przez żonę strzelałem do nas promieniami. No różnie może bywać, tak? Tak, i teraz wszyscy na czacie mówią, co ich boli, także zapraszamy. Macie minutę, żeby powiedzieć, co was boli, a potem wracamy. Ale co was boli, to też możecie mówić, jakie macie problemy i tak dalej. Ale potem kończymy to. Kończymy tą imprezę. Ale 18. Co kurwa 18? No właśnie. Więc proszę państwa. Tak. Zastanawiałem się a propos też alkoholu, bo była taka sytuacja, że w tę sobotę miałem w sumie sobie sam posiedzieć, bo mało sypiam, więc przydałoby się trochę pospać. No, ale akurat zostałem obudzony przez mojego kolegę Czecha. I on mówi właśnie, że jakaś impreza się szykuje. Ja mieszkam obok akademików, więc po prostu no, sporo tych znajomych studentów jest. No, też studiuję, tylko tak jakby nie na uczelni, nie? No i się wybraliśmy, najpierw jedno mieszkanie i potem drugie mieszkanie, dużo innych narodowości, niemieckie albo niemiecka narodowość, była francuska narodowość, hiszpańska, polska, ja z Michałem właśnie, była czeska, była też turecka. No i hiszpańska, jeżeli nie powiedziałem jeszcze, tak? No i tam akurat była taka sytuacja, że akurat troszkę nie chciałem wydawać kasy, tak? Bo ogólnie był też pomysł, żeby wyjść na miasto i tak dalej, a że akurat jestem bardzo strict, przetłumaczcie mi na szybko, strict with money, bardzo taki ostrożny, zrównoważony, tak? Że po prostu nie przekracza się jakiegoś takiego limitu, który sobie wyznaczyliście, tak? Więc po prostu to pomaga czasami. Polecam, poręczam. I ze względu na to mówię, dobra, to tam nie będę wydawać.
No i po prostu sobie poszedłem, bez alkoholu, tak? Mówię, przecież pogadamy sobie. Napiję się wody, akurat przyszedłem z BCAA. Jak się to zna na suplach, to będzie wiedział, że BCAA warto pić. Mój kolega dietetyk też poleca. Reklama w komentarzach. No więc przechodzę sobie i ku mojej uciesze, akurat przyszedł też Michał właśnie z Polski i przyniósł. Michał, co ty tam przyniosłeś? To było coś takiego niebieskiego. Albo gin, albo coś w tym stylu. Jakieś dziwne rzeczy. No, więc było bardzo miło. Później jeszcze przyszła kolejna koleżanka. Nie będę mówił tutaj o imionach, bo nie jest moją przyjaciółką. I... znaczy jest znajomą. No więc po tym ginie wypiliśmy sobie jeszcze coś innego. To był jakiś szampanik. Także bardzo też mi miło. Oczywiście doceniłem, że w kraju, w którym alkohol jest tak drogi, człowiek ma na tyle serca, żeby podzielić się tym skarbem, który sobie kupił, tak? Jakby nie patrzeć, w Polsce mówimy na piwo złoty trunek, tak? No jeżeli byłoby, nie wiem, po 50 zł za litr, to może byłby ten złoty trunek, no. No, ale akurat w Norwegii, może w Finlandii nie jest aż tak drogi jak w Norwegii, ale też jest drogi, więc doceniam każdy gest. Tak, Jarek Welbigos. Najwidoczniej nazywałaby się to impreza na krzywy ryj. Nie, nie sępię kasy, bo przeważnie jak ja zapraszam ludzi do siebie na imprezę, to też kupię jakieś browary, czy cydry, czy coś w tym stylu i jak ktoś by chciał, to no to dzielę i rządzę, tak? Także właśnie tutaj chciałem zacząć wstęp do karmy, nie? Że nie wiem, czy ktoś z was wierzy w karmę, czy nie, natomiast ja chyba coraz bardziej zacznę wierzyć, bo rzeczywiście mam tak, że po prostu lubię dawać, jak mam. Jak ludzie przychodzą do mnie na imprezkę, to dzielę czy jakimś tam tytoniem w różnych kolorach, czy jakimś alko. No, bo po co mi to? To niezdrowe, to się podzielę, nie? No, niech inni też mają. No i akurat taka sytuacja też się zdarzyła, że były takie piękne, fajne, miłe osoby, które też się ze mną podzieliły. Super. No a potem akurat impreza zaczęła się rozkręcać, bo było tak dużo ludzi w jednym pokoju, w jednym mieszkaniu akademickim, tak? Są wyjścia od razu na zewnątrz, to nie jest tak jak nasze blokowe. Jeżeli ktoś mieszkał w Akademiku Polskim, to wie. I sobie wychodzimy też, czy tam na jakiegoś papieroska, czy coś w tym stylu. Pogadać z ludźmi, bo już po prostu nie mieścili się w środku. I ktoś, oczywiście jakiś zwariowany człowiek, który miał za dużo promili we krwi, zaczął bitwę na śnieżki. O jacie, bitwa na śnieżki. Znowu się poczułem, jakbym miał 12 lat. No więc oczywiście super zimno, piździ jak w Kieleckiem. A ludzie się nawalają. Nawaleni ludzie nawalają się śniegiem. Och, pięknie. No więc oczywiście nie wszyscy. Były też takie osoby, to nie na moje po prostu klimaty. Tak. Więc też takie osoby się zdarzyły. Więc zamulały w środku. A my się bawiliśmy śniegiem. Było całkiem fajnie. Rzucaliśmy i z góry, i z dołu, wchodziliśmy na różne piętra z okien, różne takie rzeczy. No i potem się zmęczyliśmy i parę osób już się zmyło, zmoczyło i tak dalej. Zaczęła się impreza siedząca. Okej, impreza siedząca. Muzyka zaczyna być trochę cichsza. Poprosiłem osobę, którą w ten sam dzień poznałem, czyli właściciela imprezy, który miał jakąś tam właśnie miał urodziny, imprezę urodzinową. Poprosiłem go o herbatę. No, powiedział, dobra, spoko, bierz tam. No i sobie z tą herbatką, jeszcze gorąca, już miałem sobie się napić i tak dalej. Ach, kurde, jeszcze za gorąca, tam wiadomo, lekko koniuszek
języka się oparzył jak zwykle. Więc położyłem sobie impreza siedząca, powtarzam. Taka korytarzowa. Położyłem sobie obok siebie, rozmawiam sobie z koleżanką, która w sumie chyba nam się skończył już ten szampanik jakiś. Rozmawiamy, wszystko jest ok. I nagle moja koleżanka, chyba już nie koleżanka, ruszyła ręką, bo była chyba trochę pijana. I cała ta herbata wylała się na podłogę, jego mać, i po prostu zalała mi dupę. Po prostu jak się nie zdenerwował ten człowiek, no musiałem keep it cool, tak, bo jest impreza, jest pozytywna energia, wszyscy są nawaleni, tak, no ale co byś miał jakoś tak wyskoczyć i no, żeby nie przeklinać, tak, i co, po prostu popsułbyś jakieś takie spirit, vibe, tak, także nie wolno takich rzeczy robić. Pomimo tego, że byłem zaskoczony, ale to był niezły test na obycie się w społeczeństwie. I no muszę wam powiedzieć, że dupa mokra. Nie powiem co, tam w środku troszkę się sparzyło. Dobrze, że miałem spodnie jeszcze na sobie. Także no jakaś taka średnia sytuacja. Jesteś na imprezie. Dobrze, że blisko do domu, nie? Więc ja mówię, no fajnie było. Okej. Okay, fajnie, dzięki. Tamta nawet nie przeprosiła, nadupcona. Ale przecież ja ci ugotowałem ciasto kiedyś, więc możesz mi wybaczyć. No dobra, tak. I w tym momencie możecie sobie wyobrazić Maxa, który ma taką wagą jestem, tak? Mam jedną rękę, prawą, lewą i tak. Upieczenie ciasta, jeden kawałek ciasta, nie że ja wdupiłem całe, tak? Kawałek ciasta, uwalone spodnie i zdupiona impreza. I tak góra, dół, co jest tak lepsze, gorsze. Stwierdziłem, że jej wybaczę, bo po co mam się wkurzać? Wybaczcie dzieciom waszym, a będzie wam wybaczone. Pastor Max. No, więc... Mówię, dobra, spadam, nie? I... Bo już tam w sumie napiłem się, pogadałem z ludźmi. Już tam druga dochodziła. Raczej impreza się jakoś specjalnie już nie rozkręci, nie? A że akurat było to, jeszcze raz powtarzam, impreza siedząca, już na korytarzu. Więc wyobraźcie sobie, jest mały korytarz, ściana, człowiek, drugi człowiek, który siedzi naprzeciwko niego i ściana. Nie dało się przejść do drzwi wyjściowych. Ja mówię, no kurde, no tam odsuniecie się, bo chciałbym sobie przejść. A oni, przeskocz. No oczywiście, tak, to było 3 czy 4 metry ludzi. Tak, ludzi teraz liczę już na metry. I ja mówię, nie no, nie chce mi się, kurde. Mówię, czekaj. Jest już druga, ludzie są nawaleni. Okej, okay, spróbujemy. I nagle mówię, dobra, wiecie co, to ten, wskoczę na was. Albo ktoś po prostu chyba to zasugerował. I ja mówię, dobra, w sumie fajny pomysł. I ja mówię im tak, put your hands up in the air. I ku mojej uciesze i zaskoczeniu, bo ja sobie takie rzeczy na jaja robię, ku mojemu zaskoczeniu ludzie nagle wyciągają ręce do góry, tak, z różnych narodowości, tacy nawaleni, ha, ha, ha. Ja mówię, are you ready? Jesteście gotowi? Bo zaraz na was wskoczę, tak? I no, spoko. No, ja, nieważne jakoś tam dużo, chociaż robię masę teraz, więc uwaga. I 3, 2, 1 i wskoczyłem. Ja cię kręcę, po prostu krzyczę ze szczęścia, no czuję się jak na koncercie jakimś metalowym czy innym koncercie rockowym.
Muzyka oczywiście była. To było pewnie dość zabawne, bo muzyka była taka. Bardzo taka smooth, jaką macie teraz na podkładzie, a po prostu ja krzyczę jak jakiś 15-latek, który pierwszy raz był na jakimś koncercie Metallica czy Iron Maiden. Także. Albo bardziej na koncercie jazzowym, tak? Bo to by było jeszcze bardziej ridiculous. I. No i akurat miałem tą przyjemność, że moja koleżanka, która była za mną i chciała ze mną też pójść do domu, żebym ją odprowadził, to nagrała tą całą sytuację. Więc było naprawdę zabawne i mam już pamiątkę. Więc wracamy do tego, jak karma działa, tak? Myślałem, że tam wieczór jest zdupiony czy coś w tym stylu i nagle po prostu pojawiła się jedna sytuacja, ale keep it cool, tak? Zachowałem spokój, rozwagę, pozytywizm, pozytywne myślenie i rzeczywiście ten wieczór się skończył zarąbiście pozytywnie. Także polecam. Zrobię sobie momencik przerwy. Bo zagadałem się do was, a chciałbym wam puścić jakąś piosenkę kobiety, którą no kocham. Nie jest to moja partnerka życiowa, ale jest to bardzo piękna kobieta z Kanady. Nazywa się Diana Krall i Diana Krall chciałaby no zaśpiewać, zagrać nam coś bardzo też pięknego, czyli jazzik dla was.

0: No, witam ponownie. Troszkę wyluzowałem w końcu. Trzeba było sobie dychnąć, napić się jakiejś wody. Wiadomo, jak to w radiu. Przygotować ciasto. Witam czata ponownie. Tak, tak, czytam was. Ale wy macie tam dziwne jakieś gadki. Wyobraźcie sobie, po prostu pracujecie w radiu, musicie skupić na swoim temacie, a jeszcze mieć kontakt tutaj z ludźmi z czatu, tak? Także podziwiam ludzi, którzy tak robią. No najlepiej oczywiście jest mieć też partnera do rozmowy, to w tym momencie przy dobrej organizacji jedna osoba stara się słuchać, co mówi druga osoba, a w tym samym czasie no zobaczyć, co tam jest na czacie, ewentualnie się odwołać, zapisać wszystko najlepiej, żeby to było zorganizowane. Jeżeli jest jedna osoba, to te działanie jest trudniejsze. Natomiast nie jest niemożliwe. Chociaż jest to trudniejsze, im więcej pojawia się osób, tak? Więc jeżeli im więcej pojawia się osób nie słuchających, tylko po prostu piszących na tym czacie. Tak, miałem do was też powiedzieć mniej więcej jak co się ogólnie stało przez ostatni tydzień w Finlandii, tak? No, wiecie jak to na północy. Zimno. Ostatnio było słońce. Serio, jeżeli w Finlandii mówi się, hej, było słońce, to jest news. To jest news, który czasami nawet pojawia się na pierwszych stronach gazet. Ja pierdziałem, serio. Bywa też tak. Natomiast w zeszły weekend, przez ostatnie właśnie dwa dni, były wybory na prezydenta Finlandii. No i nie było jakichś niespodzianek. Wygrał Sauli Niinisto, czyli obecny, ówczesny prezydent. Z poparciem około 60%, także wyobraźcie sobie. No, a reszta to miało około jakieś tam 20 i potem mniej i mniej i mniej. Także nie jest to naród, przynajmniej jeżeli chodzi o prezydenta, jakoś specjalnie podzielony. Jezus. Tak, tak, dokładnie. Także pozdrawiamy Saula Niinisto. Zapraszam do siebie. Ja nie będę sobie już więcej polewał, bo mi wystarczy tego leku. Leku ze Szkocji. Więcej wolę nie robić, bo trzeba się też jakoś fajnie wyspać. Słuchajcie, 15 minut. Jeżeli chcecie zadzwonić, to teraz jest dobry moment. Jeżeli chcecie mi parę ciepłych słów powiedzieć, albo mieć argument beton, jeżeli kłócicie się z kimś na czacie. Osoby, które są w radiu i mają głos, posiadają większy autorytet na czacie. Także wiecie. Tak. Tutaj. Jeszcze przypominała mi się sytuacja, w której na przykład pomimo tego, że szukam pracy z językiem fińskim, no to jakoś specjalnie nie wolno się opierdzielać, nie? No bo tu chodzi o to, jeżeli ten język jest tym czymś, za co po prostu ludzie wam płacą, no to on musi być po prostu w użytku, tak? Jeżeli na przykład cały czas słuchacie jakichś podcastów, wideo na YouTubie po angielsku, no to ten język przynajmniej jest w waszej głowie. Może niekoniecznie musicie jakoś specjalnie mówić, ale jest w waszej głowie, więc jeżeli zacząłbym do was nagle mówić po angielsku, przynajmniej do niektórych, no to oczywiście byście zrozumieli i mogliście do tego odnieść. Natomiast jeżeli chodzi też o język fiński, to czasami jest ciężko. Wyobraźcie sobie, jesteś Polakiem, myślisz jeszcze tak, no już na połowicznie właśnie w języku polskim i angielskim, właśnie za granicą, tak? No i oczywiście tam rodzinę, przyjaciół masz też z Polski, więc rozmawiasz jakoś tam na czatach i różnych takich innych aplikacjach po polsku. Natomiast cały YouTube, albo przynajmniej jego większość, twoich kanałów ulubionych, podcastów są po angielsku, tak? Czy jakieś seriale ludzie oglądają, no to masz po angielsku, tak? Więc po prostu kolejny rodzaj kontentu jest wrzucany w ciebie już w innym języku, tak?
1: No i teraz jeszcze jest dodatkowa rzecz, że nie jesteś w Anglii, więc kolejny język, tak? Czyli na przykład telewizję. Telewizję, ludzie, którzy są wokół ciebie i gadają o tym, na przykład jaka impreza była ostatnio, albo że po prostu są dla siebie mili. Chociaż Finowie jakoś specjalnie dużo nie gadają, jak już wspominałem. Kto wie, ten wie, że są troszkę lakoniczni. No chyba, że gadałem tam z przyjaciółmi. I no mniej więcej to jest kolejny język, tak, który po prostu wrzuca się wam do głowy, tak? A jeżeli już rozumiecie go, to... Bo ja jeszcze pamiętam te momenty, w których nie rozumiałem totalnie języka. Ja mówię, a dobra, spoko, olewam. Tak, troszkę się do tego przyzwyczaiłem, że olewam ten język. Olewałem. I no, żeby to po prostu też czasami tak... My musimy się skupić na tym, co robimy, tak? Jeżeli mielibyśmy słuchać wszystkiego tego wokół, co się dzieje, tak? I być stuprocentowo na tym skupionym, no to ten moim zdaniem przynajmniej nie działa, tak? Także to jest tak samo, jakbyście mieli mnie słuchać jedną słuchawką, a drugą słuchawką, nie wiem, rozmawiać ze swoją żoną, mężem, dzieckiem, czy z lustrem. Także no. Więc to też jest dość ciężkie, tak? Wasza głowa jest bombardowana trzema językami, czyli po prostu jak macie cały jakiś zasób swojego słownictwa, czyli jakiś słowniczek, myśli, wszystko, no to teraz jeszcze pomnóżcie to razy trzy, tak? Więc mniej więcej tak wygląda mój umysł w tym momencie. Tak. Tak, Aldona tutaj też na czacie mówi, że hiszpański fajny język, włoski też. Tak, uczyłem się włoskiego sam z siebie troszkę. No tutaj moja ciocia i właśnie wujek, oni są tam pół Włochami. No jeżeli było się bardzo długo w jakimś tam kraju, no to i można mieć jego obywatelstwo, no to można już tam się, może krew nie płynie włoska, chyba przynajmniej u wujka. W każdym razie tak oni też mnie trochę do tego zainspirowali. Zresztą fajnie to brzmi, tak? Jeszcze jak jeszcze wyciągniesz te trzy palce przed siebie i zaczniesz do ludzi mówić w ten sposób, panie, to wtedy po prostu no, nie ma na ciebie mocnych. Nie ma. Jeżeli chodzi o hiszpański, no to jest naprawdę... To jest mój bien, dokładnie. To jest szalone. Też zależy od rodzaju hiszpańskiego, Jezu, po prostu lokalizacji, tak? Jeżeli my mamy parę tutaj z Michałem znajomych Hiszpanów z różnych lokalizacji, jeszcze też pamiętam z wymiany mojej w Czechach, byli ludzie z północy i z południa i to są kompletnie inni ludzie, tak? To jest tak samo jak u nas ludzie z zachodu i wschodu, albo ze Śląska i spoza Śląska, tak? Z zagranicy tak zwanej, if you know what I mean. Także różnią się te osoby, nie tylko właśnie tam w sposobie bycia, ale też w jakimś tam w akcentowaniu i tak dalej. No jakby nie patrzeć, Hiszpania była też, przynajmniej ta południowa, pod panowaniem muslimów, tak? No ale to było setki lat temu. Ciekawy język do nauki. Właśnie jeżeli mielibyście się jakiegoś kolejnego języka nauczyć, to oczywiście najlepiej zadać sobie pytanie po co, tak? Czy po prostu, żeby zagadać się z jakimś tam innym obcokrajowcem, albo chciałbym wyjechać do jakiegoś innego kraju, albo chciałbym zarabiać na tym języku, bo jest wartościowy, więc jest bardzo dużo pomysłów. Ale jeżeli mielibyście się nauczyć, no to wpiszcie na czacie, ja potem ewentualnie to powiem, jakie języki są przeważane tutaj, więc teraz jest moment. I no bo ja myślałem właśnie, żeby nauczyć się hiszpańskiego. Z języka niemieckiego już są podstawy. I w sumie mam rodzinę też w Niemczech. Jezu. Z Niemiec w Niemczech. Także byłoby łatwo też to ogarnąć w życiu, tak? Bo uczyć się to jest jedna rzecz, ale dwa, po prostu trzeba postawić się w jakiejś sytuacji, w której ten język musi z ciebie wyciekać, wypływać i wtedy po prostu zaczynają te koła, te zwrotnice, wszystko pracować i stajesz się coraz lepszy z każdym po prostu wypowiedzianym słowem. No, więc czas na was, tak? czego byście się nauczyli tutaj, jeżeli moglibyście. Tutaj jest hiszpański, niemiecki, szwedzki. No to trochę za dużo święty jak na raz. No myślałem, że jeden powiesz. No to wybierz jakiś jeden z tych trzech. No po prostu jeżeli miałbyś teraz, ktoś by przyłożył ci pistolet do głowy i powiedział: kurwa, panie, ucz się języka jednego, masz wybrać, albo kulka w łeb. Słyszysz? No, to wybierę. No, także w tym momencie musisz wybrać i nie ma uja. Aldona mówi arabski. Chociaż nie. Max dobrze mówi hiszpański, jest spokrewniony z arabskim. Tak, tak. Aha, dobra. No ale Aldona też możesz powiedzieć. Jakim byś mówiła języku? Parę osób zna tu jednak angielski, więc dla niektórych może on być po prostu już wystarczający. Teoretycznie tak, no ale to też zależy po prostu, w czym chcielibyście się specjalizować, tak? No nie będziemy namawiać nagle, żeby wszyscy uczyli się języków obcych, no. Jeżeli jesteście programistami, co akurat też jest bardzo możliwe na tym radiu i w tej społeczności, to też możecie powiedzieć, jakiego języka byście się nauczyli. I teraz widzę teraz wszystkich. Aha, ja bym chciał się nauczyć C++, a ja to Pythona. A ja to bym chciał się nauczyć jeszcze innego języka programowania, który w ogóle nie jest. A ja bym chciał JavaScript. A ja bym chciał Java po prostu, tak? Słyszałem, że jest jakaś różnica pomiędzy Java a JavaScript. No. No święte, musisz się zdecydować, czy chcesz języki właśnie programowania, czy języki obce. Chociaż, jeżeli ma się web i czas, jakieś dobre zorganizowanie, to może jest to rzeczywiście możliwe, żeby się nauczyć i języka programowania, i języka obcego. A jeżeli nauczyłbyś się języka programowania i potem jeszcze raz go się nauczyć, żeby go usprawnić, tylko na przykład czytasz książkę już po nauczeniu się jakichś podstaw, czytasz książkę właśnie w tym innym języku, którego chciałbyś się nauczyć. Ma to sens, człowieku? Ma? No, zastanówmy się. Java is as similar to JavaScript as car is similar to carpet. Tak, to typowo jak nasz król Korwin, nasz. No chyba wasz już bardziej, bo ja nie jestem w Polsce. Nie mam innego króla. Prezydenta. Więc jak król Korwin mówił, że Jezus Maria, sprawiedliwość społeczna jest podobna do sprawiedliwości, jak krzesło elektryczne do krzesła, czy coś w tym stylu. Także to są też fajne porównania, bardzo, bardzo radiowe. Tak, no są niektóre osoby tutaj, które lubią programowanie. Z tego co wiem, profesor Leniuch, który zajmuje się tym drukiem 3D, też pewnie trzeba to zaprogramować, chociaż jak masz druk 3D, to możesz też opowiedzieć w swojej kolejnej audycji o tym na przykład projektowaniu, tak, tych wszystkich modeli, jak to też mniej więcej wygląda, bo pomimo tego, że jestem laikiem, fajnie to profesor Leniuch nam opowiada. Tak, także no mniej więcej jeżeli chodzi o języki, to raczej ludzie to tutaj wybierałem europejskie. Także no czemu się dziwić, tak? Mamy też jakieś swoje uprzedzenia do tego. No, chcielibyśmy poznać jakiegoś, znaczy chcielibyśmy. Może jakieś kobiety by chciały jakiegoś gorącego Hiszpana albo coś w tym stylu, a faceci? No właśnie, jakie kobiety? Gorące czy raczej zimne? To też zależy od typu, tak? I od też stereotypu, jak to wygląda. Stereotypowa Szwedka, tak? Troszkę się to teraz zmienia. Tutaj, no, przez ostatnie tam parę lat troszkę się tam zmienia, jak to jest, jeżeli chodzi o kolory włosów, że tak powiem. Także to mogą się pozmieniać wam typy. Profesor Leniuch mówi... Polki, kurwa jego mać. Dobra, no tak troszkę dodałem, ale zdecydowanie jest też w cenie, tak? Jakieś tam... No ale z tego co wiem, profesor Leniuch ma żonę, więc pewnie stoi przed nim
0: No jak tam, profesorek? Pisałeś, że Polki, mam nadzieję, hm? No oczywiście, kochanie. Przecież ja bym nic innego nie dał. Także pewnie tak jest. No, Aldona mówi, że Hiszpanię to raczej nie za fajnie. No, ale to też zależy, czy po prostu nie podobają ci się z wyglądu, czy z charakteru. Z tego, co akurat mam też znajomych, to w zależności oczywiście od wieku, ale z tego, co też wiemy po statystykach, dużo jest Hiszpanów, którzy tak naprawdę no, mieszkają tam z rodzicami już długie lata, tak? Chociaż... Okej, no kurde, przecież można sobie mieszkać. Na przykład jeżeli jest trudna sytuacja finansowa, to sobie mieszkać z rodzicami, tak? Ważne, żeby mieć jakąś tam swoją pracę i się opłacać, no. Jeżeli to miałoby jakoś pozwolić tobie na podwyższenie jakiejś swojej sytuacji finansowej, to czemu nie? No kurde. Najważniejsze jest, no bo to te statystyki są mało jakby szczegółowe, tak? Mówią po prostu ilość procentów tam dzieci, czy po prostu Hiszpanów, którzy mieszkają dalej z rodzicami, tak? No jest ankieta, powiedzmy jakieś tam 30%. No o, wielka mi tragedia, tak? No jeżeli na przykład jest to 30%, ale na przykład ci Hiszpanie mają jakieś tam wille, czy jakieś po prostu, nie wiem, domek obok domku, ale to jest dalej mieszkanie z rodzicami dla nich na przykład, nie? Albo mają zajebiście wielkie rodziny, przecież oni też są rodzinni jak my, a może nawet jeszcze bardziej. No i oni to liczą jako to. No i nagle wielka mi tragedia. Także te wieści są mało obiektywne, tak? Dlatego właśnie polecam zadawać takie pytanie, nie? Czy jest po prostu coś poza tym, tak? Biorąc pod uwagę ten aspekt kulturowy, no to rzeczywiście miałoby to sens, no. Człowieku, no. Masz powiedzmy trójkę dzieci i masz dom 400 metrów. No to wydzielisz im jakieś tam po prostu przestrzenie dla siebie i każdy ma swoją przestrzeń i po co mają się budować, niech sobie oszczędzają pieniądze, a potem będą czy dla dzieci, czy dla siebie jakoś tam sobie radzić, tak? Także to też ma jakiś sens. Nie mówię, że tak jest, ale może tak być. Jeżeli ja bym miał taki jakiś wielki dom, no to oczywiście zaprosiłbym dziecko do siebie, chociaż to tak dziwnie brzmi. Ja już widzę te wycięte rzeczy. No to ja się żegnam z radiem, dziękuję. No, także jeżeli miałbym swoją gromadkę, to bym im powiedział, żeby ewentualnie zostali, jeżeli potrzebują takiej sytuacji, jest okej, no. Ważne, żeby człowiek po prostu miał jakiś cel, tak, do wydania tych pieniędzy. No. Wy się tu zagadujecie. Widzicie, no to jest luźny czwartek, także nie spodziewamy się dzisiaj jakichś takich wielkich informacji ze świata. Jest 22 w Polsce, 23 u mnie. No, zagadałem was trochę. Także ten, będę się żegnać z wami, nie? No, sam fakt w ogóle, że miałem ból głowy i ogólnie mało spałem, ale pojawiłem się o tej 22 u mnie. No to ja tu liczę na jakieś takie ciepłe słowa, nie? Nie, no na nic nie liczę, ale w razie czego, po audycji, jak zostanie opublikowana, możecie jeszcze wrzucić na przykład zasugerowanie tytułu. Chociaż była dość różna. Na pewno bajeracka. No możecie skomentować, jak wam się podobało. Który podkład podobał się wam najbardziej, albo który moment. O czym najbardziej byście też chcieli usłyszeć, tak? To też tak naprawdę jest rekonesans, tak? Badamy rynek tutaj, wiecie. Dopiero po 7 audycji takiej czwartkowej będzie już takie ustatkowanie się, tak? Bo też słyszałem, że podcast to rzadko który podcastolog, podcastowicz, nawet bardzo brzmi tak słowiańsko, podcastowicz po 7, nie dochodzi do 7 odcinka zboczeńcy. Więc udowodnię wam, że da się. I wtedy możemy się zaprzyjaźnić trochę bardziej. Ale nie będziemy się umawiać raczej na randki. No chyba, że
1: mi coś wpiszecie na priwa. Zaczniemy grę wstępną od komentarzy. Także życzę wam miłej nocy. Wy zostaliście zbajerowani i do następnego tygodnia.

Witam w moich skromnych progach. Krawiec przy mikrofonie. No i zastanawiam się właśnie, jakie kupić sobie stołki do swojego baru, bo tak głupio trochę, że do tej pory wszyscy to przychodzili, klienci, no to tak albo na podłodze siedzieli niektórzy, albo na taki taboret przyniosłem. Miałem w piwnicy taboret. Nie no, trzeba w końcu kupić jakieś porządne krzesła. No i takie krzesło właśnie, to cholernie ważna sprawa. W ogóle i ciekawy temat, popatrzcie, ile jest krzeseł, ile rodzajów krzeseł jest, typów krzeseł. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem taki przedmiot, który ma najwięcej wersji, odmian, jest najbardziej różnorodny. Porównajmy to na przykład do samochodu. No, samochody niby są różne, ale w zasadzie to, szczególnie teraz te współczesne, to one są takie podobne bardzo do siebie, z grubsza. Krzesła bez wątpienia są bardziej różnorodne. I można zadać sobie ciekawe pytanie, czy ważniejsze, aby krzesło było ładne, czy wygodne? Większość z was na pewno odpowie od razu, oczywiście, że wygodne przede wszystkim, ale to będzie taka odpowiedź, trochę ucieczka od tego, aby serio się podzielić z innymi tą informacją, co byśmy wybrali. Tak naprawdę to by się okazało, gdybyśmy byli w sklepie i oglądali różne krzesła. Zastanawiam się, czy sam nie patrzyłem czasami bardziej na wygląd niż na to, czy krzesło jest wygodne. Znaczy, może przesadzam, no, patrzy się i na to, nie? Ale ja bym powiedział, że jednak zadaniem krzesła podstawowym jest i jego unikalnym zastosowaniem przede wszystkim jest to, że się na nim siedzi, no, i musi się wygodnie siedzieć. A ładność, że tak pięknie, poetycko powiem, to dotyczy każdego innego też przedmiotu codziennego użytku. Lodówka, pralka też, miło jak to jest jakoś porządnie wyglądające urządzenie. Czujemy różnicę między najtańszą pralką z plastiku, jakąś taką wytanioną, białą, a jakąś, no, taką lepszą pralką, nie? Która ma panelek komputerowy, jakieś wyświetlacze, jest elegancko zaprojektowana, z dobrych materiałów, nie wiem, z jakiegoś aluminium, ma już jakieś kolory, nie jest taka czysta, nie? Taka defaultowa. No, to różnice między przedmiotami drogimi a tanimi.

0: Wie nasze, w gardła wasze. Witam na czacie. Matsumiko. Winko tutaj ma w kielonku. A nie, to jest takie zapytanie. Przepraszam, nie ma, tylko chce dostać. Winko dziś poproszę. Tu ikonka winka. Prącie bardzo. Można. Tu mam dwa do wyboru. Chateau de Porto. Rocznik 1800, tam, któryś, nie widzę dokładnie, bo się starło. I Amarena z Biedronki. jakie winko? Tutaj za kieliszek jest 300 zł, a Amarena 5 zł. No, wracając do tematu krzesła, znalazłem tutaj świetne hookery, to dziwka jest. No nieważne, w każdym razie takie hookery tutaj są, czyli takie krzesła, które się nadają do jadalni, do kuchni, ale też do baru właśnie. Do baru. I te są szczególne, bo mają w sobie jakby kawałek mechanizmu rowera. No jest tutaj ta, no, są te, no boję się powiedzieć, bo kanał usuną zaraz, albo audycję. Geje do obracania w rowerze są. Geje dwa można kręcić. I łańcuch jest rowerowy. No i może, nie wiem, czy jak się pedałuje, to się podnosi. To by było dopiero. No, w każdym razie to jest szczególny typ krzesełka. Właściwie bardzo blisko mu taboretowi, tylko że taboret jest niski. Ale no, są też takie hokery, które wyglądają właśnie jak wielki, trochę wyższy taboret, czyli takie bardzo prostej konstrukcji krzesło drewniane zazwyczaj, no, które jest bardzo takie minimalistyczne i właściwie wygląd taboreta się nie zmienił od dawien dawna. No, może są jakieś plastikowe taboreciki, jakieś różnorodne też, ale jednak no, trzymamy się tej prostej budowy, nie? Taboreta. Prosto jak taboret. Można sobie zestawić obok siebie taki taboret i jakieś wyjebane w kosmos, że tak powiem, po młodzieżowemu, krzesło gamingowe. Ze światełkami w ogóle podnoszone na sprężynie, wszystko mechaniczne. Super ekstra nowe krzesło Diabolo 5. O, przepraszam.
1: Pan prezes, 15 zł. Poproszę jointa z Purple Haze i trzy flaszki jakiegoś dobrego risa, takiego z 30 plato co najmniej.
0: 30 plato dobrego risa. Trzy flaszki. A może być Amarena, bo skończyły się risy i te purple. Panie, skończyły mi się te purple. Nie no, właściwie to prowadząc bar w swojej wyobraźni, właściwie na dobrą sprawę, w świecie, gdzie sen się łączy z rzeczywistością. Nie, to słabe. No, to mogę sobie w każdym razie wszystko tutaj wymyślić. Nawet to, że nie karają za to, co klient sobie zamówił. No to tu mam dwie ręce, to kręcę. No i już ukręciłem. Mam już taką wprawę, że słuchajcie, jedną ręką blanta kręcę. Jest skręcony. Jedną ręką ktoś potrafi? No. I to mi zajmuje 2 sekundy. Także dzięki, panie prezesie. Pan prezes jest dziś bardzo łaskawy, zbyt łaskawy. Wracając do tematu krzeseł, no to nie wiem, czy bym kupił takie krzesło co w rowerze są, tak? I bo bym się bał, że wezmą właśnie, że to jest jakiś gejowy klub, czy coś. Klub dla gejów. Ale chyba bym stawiał raczej na takie bardziej proste jakieś. Ale proste to jest bez wyrazu. Bez wyrazu, w tym nie ma wyrazu.

Bar akurat musi mieć jakiś styl, więc krzesła, no krzesła. Kurczę, czemu w ogóle te hokery są takie wysokie? Żeby jakoś tak zrównać się z barmanem po drugiej stronie lady barowej. No, bo gdybyśmy tak siedzieli na standardowym krześle w barze, no siedzimy tyle, że już tam przy stolikach, a nie przy barze. Gdyby przy barze była taka sytuacja, że barman tak, my siedzimy, a on tak góruje nad nami, nie? I patrzy na nas tak z góry. I jak coś podaje, to się musi schylać. To bez sensu by było. Więc po prostu to muszą być te hokery trochę wyższe. Ale też są różne, bo niektóre mają oparcie, niektóre są bez oparcia. Taki najpopularniejszy, najbardziej standardowy może typ tego hokera, no to zdecydowanie bez żadnych podpórek na ręce, bez oparcia. Czyli taki wysoki taboret. Bo taboret się właśnie charakteryzuje tym, że to jest najprostszy typ krzesełka. Nie ma też w związku z tym żadnych podpórek na ręce, żadnych bajerów, szmerów, ani oparcia nawet. Po prostu się siada. Jakbyśmy się przenieśli do jakiegoś świata takiego a la Terraria, gdzie musimy wszystko sobie zbudować od zera, no to jakiś taborecik byłby pewnie pierwszym, jednym z pierwszych przedmiocików zrobionych przez nas. Tym bardziej, że można go zrobić ze wszystkiego. A najczęściej się właśnie robi z drewna, które mamy wokół siebie. Jeśli żyjemy oczywiście w dziczy. Znaczy, w sumie też mamy tutaj. Kurczę, ciekawe, jakbym tak sobie przyszedł tutaj drzewo ściął. Tak przyszedł z piłą, ściął sobie drzewo, co tu stoi gdzieś na podwórku. Pociachał je na przyczepę, wywiózł sobie, zabrał. To ciekawe, co by to było. Raczej by nikt na policję nie zadzwonił, bo by myśleli, że po prostu jakieś roboty są. To się ubiera kamizelkę fluorescencyjną i kask. Już nikt nie zadzwoni i nie będzie myk i do płoku łatuły. Miałem kiedyś takie głupie pomysły, jak mogliby różni złodzieje czy bandyci, jakich mogliby sposobów używać. Miałem taki durny, żeby się przebrać za ekipę wywózkową. No, ci, co po prostu wywożą rzeczy przy przeprowadzce. No, takie transportowe firmy. No, po prostu no, przebrać się. No, jakiś tam skafander, nie? Jakieś cięższe trochę buty, kamizelka, czapeczka, logosy, przede wszystkim logosy na samochodzie, na kamizelkach i włamujemy się do kogoś i wynosimy wszystko. A ludzie, może jeszcze można by zadzwonić, bo może pan tu pomóc? Jeszcze sąsiad na przykład pomoże wynieść rzeczy sąsiada. Ja pomogę tutaj, panowie już zmęczeni, ja pomogę tutaj. I sąsiad pomaga podczas naszej nieobecności wynosić złodziejom nasze rzeczy. A to się chyba z powołaniem minąłem. Gadam w jakimś dziwnym radyjku internetowym o krzesłach, a powinienem teraz jakieś napady robić. Być bandziorem. Takie sposoby znam. Na pewno dużo zależy od dobrego planu przy różnych skokach. Raczej bym nie chciał być bandziorem. Zdecydowanie bym nie chciał być bandziorem, ale tak się zastanawiam, co by to było, gdybym jednak był na przykład. Jakieś pewnie, nie wiem, jakieś może napady na bank. Nie macie w sobie takiego, co po niektórzy, przekonania, że to tak napadać na bank to nie jest aż taki wielki grzech. Bo jak to się mówi, na biednego nie trafiło. A nie, no to przede wszystkim do takich rzeczy to trzeba być urodzonym bandytą. Trzeba mieć jakieś predyspozycje. A nie, że sobie taki zwykły krawculek nagle postanowi, od jutra będę bandytą.
Już zamówiłem pistolet nielegalnie. W darknecie. I czytam właśnie sobie tutaj kryminały. Nie. A może się da. Może trzeba być strasznym psycholem. Nagle sobie pomyśleć, od jutra będę bandytą. Ale dobra, co ja tutaj o bandytach i zbójach gadam. Jak rozmyślać, miałem o tym, jakie krzesła tutaj kupić. No dobra, no tak podsumowując, skoro mają być wygodne jednak przede wszystkim, no to niech będą to takie hokery z oparciem, żeby się wygodnie siedziało. Skóra aligatora, nie, ekoplastikowa skóra. Z plastiku można by zrobić to nawet. Się łatwo czyści szmatą potem. No ale to nie, oni chcieliby sobie mięciutko, w pupkę kole. Zaraz będzie. Mięczaki. No dobra, to zamówię takie hokery z poduszką jakąś. Te tańsze to po ile pan ma? No pewnie jest możliwość, żeby sobie skonfigurować takie hokery u jakiegoś wytwórcy, czy to w jakiejś fabryce, czy no z Chin to wiemy już. Wielokrotnie były o tym rozmowy, że można sobie customizować różne rzeczy, a nawet zamawiać rzeczy według jakiegoś tam schematu wykonane. Że taka i taka obudowa, takie i takie wymiary, przyciski takiego typu i no i robią, nie? Ale no na pewno też, jak się ma trochę więcej hajsu, to można... Wiesz, nie wiem, czy kustomizacja takich krzeseł i dobieranie sobie, że obicie takie, a nogi takie, nie wiem, czy to ma sens jakiś większy w sumie. Jest tyle do wyboru różnych krzeseł, foteli, że każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. No, gdybym myślał w swoim barze o tym, aby było przede wszystkim jednak ładnie, to bym chyba wziął takie hokery, które są z metalu, w których się ładnie wszystko odbija, nie? To jednak robi robotę. Jeśli, a bar to jest takie miejsce, w którym jest dużo źródeł światła, różne tam stroboskopy, lampki, lampeczki, oświetlenie takie, owakie, nie? Żaróweczki, jakieś podświetlania na półkach barowych. To tworzy właśnie szczególną atmosferę. I jak takie krzesełka barowe będą odbijały to wszystko, bo będą po prostu z metalu pokrytego chromem na przykład, znaczy jakimś tam niklem, tak? Chromowane, no to by to, myślę, świetnie wyglądało i to jest dobre. Taki fotel masujący, podgrzewany, Matsumiko proponuje. Czyli co, że przychodzisz do mojego baru i się tak wywalasz na tym fotelu, to i co, i zaśnie mi taki klient, tak? Wypije sobie pół drinka, zaśnie i będzie 10 godzin siedział na tym fotelu i go zajmował.

No, będą przychodzili się wyspać i wymasować. Te gamingowe właśnie to te z tymi pedałami, co wcześniej mówiłem, to są stołki gamingowe. No nieważne. No, więc kupiłbym raczej takie właśnie ladę barową, raczej klasyczną z drewna. No przede wszystkim to trzeba by się zastanowić, w jakim klimacie bar. No nie wiem, krzesła jednak wygodne, żeby były przede wszystkim, ale też i fajnie wyglądały i komponowały się zresztą mebli. Bo jednak powinno być tak, że meble się ze sobą jakoś komponują, a nie jeden taki, drugi owaki. To musi być jakaś spójność tutaj, jakiś styl jeden, nie? Więc jakbym brał na przykład różnego typu krzesła, meble z drewna, to raczej bym pilnował, żeby to drewno miało jednakowy odcień na przykład, nie? W całym barze, a nie, że jedno takie, drugie srakie. No, drewienko dobra rzecz. Jak jest drewienko, to czuję się jakiś taki takie, no, tą naturkę, nie? Natura.

0: gdybym sobie robił bar w jakiejś, zgodnie z jakąś epoką, no to oczywiście meble musiałyby pasować. Patrzę sobie na te hokery, tak różne są. Różne mają wysokości, różne, bardzo różny wygląd. Od takich, które wyglądają, które wręcz są vintage, czyli takie już starodawne. Starodawne to jest chyba najlepszy odpowiednik. Starodawne, ale jednak z jakąś tam klasą. Słyszałem, że to właśnie słowo vintage, to można je tłumaczyć jako no, określenie czegoś, co jest nie tylko już takie starodawne, ale jest też dobrej jakości. Po prostu jest takie no, wyrafinowane, nie? Nie jakieś byle co, nie jakiś bubel, tylko po prostu no, takie vintage, nie? Nie wiem, może znacie jakieś lepsze tłumaczenie tego słowa. Albo definicję nawet. Więc oczywiście no, taki bar to trzeba albo zrobić cały vintage, albo cały na współcześnie. No, można zrobić sobie trzy takie kategorie właśnie. Staroświecki styl albo starodawny. Nie wiem, jak to mówi Kononowicz. Starodawny. Bardzo lubi to słowo. Starodawne dzieje. No, współczesne i futurystyczne. Nie? Coś, co było, coś, co jest i coś, co będzie. Więc ja bym taką zrobił najbardziej ogólną kategoryzację. Właśnie taką. To, co było, to, co jest i to, co będzie. No i to można sobie już zadać to pytanie, w jakim stylu robimy sobie mieszkanie, czy jadalnie nawet w domu, czy właśnie jak dekorujemy i tworzymy, budujemy bar nowo otwarty. Może ktoś wpadnie, to nie jest jakiś science fiction, nie? Otworzyć bar. Może ktoś wpadnie na taki pomysł tutaj z radia.
1: Kasia, 100 zł. Coś na mebelki, uśmiechnięta buźka.
0: Ho, święty Mikołaj, ho. No właśnie, święty Mikołaj, Kasia. Tutaj, no, stówka. Od razu humorek lepszy, chociaż ja to się cieszę w środku. I to się cieszę tak, że szaleję po prostu. Biegam, krzyczę, cieszę się. Szczerze ryja i w ogóle biegam, skaczę, podskakuję, tylko tak wewnętrznie. Bo taką mam naturę, jestem introwertykiem, takim bardzo mocnym introwertykiem. I dlatego nie słychać na antenie, że się cieszę, ale wewnątrz to aż mnie rozpiera. Proszę Państwa, chyba nawet zabrudziłem bieliznę swoją w tym momencie z tej radości, bo tak coś czuję, więc muszę zmienić pieluchę. Przepraszam. Już jestem w świeżej pieluszce przy mikrofonie, Grawiec. No, dzięki Kasia, kurczę, super donate. No, to posiedzę dzisiaj chętniej. Od razu, nie wiem, tak mam, może jestem jakiś materialista albo ten, wyrachowana, pazerna świnia czy coś. Bo jak dostaję takiego donata, to mi się chce prowadzić bardziej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jakieś bardzo dziwne, tajemnicze zjawisko. Jak to wytłumaczyć? A propos właśnie tego homoseksualnego krzesełka, to oglądałem wczoraj, bo właściwie walk nie oglądam, ale oglądam czasami konferencje. Tych gal MMA, VIP MMA to jest gala Marcina Najmana, jakże popularnego, jak go nazwać, patosportowca, albo sportowego celebryty, albo, nie, tak złośliwie ludzie o nim mówią, ale właściwie ten Najman to nie jest taki zły, on jest I zawsze raczej wesoły i nikomu chyba specjalnie nic nie zrobił. No jest po prostu takim śmiesznym sportowcem, nie? I ludzie znielubili go chyba za to, że... Znaczy znielubili. Stał się takim symbolem jakby nieudacznictwa w tym sporcie, nie? A jednocześnie zawsze podkreślano, że jest świetnym organizatorem, wydawcą, menadżerem, na takich sprawach się po prostu zna, nie? Potrafi rozkręcić jakiś interes i tak dalej, że ma gadane, że jest celebrytą bardziej, nie? I takim celebrytą, sportowcem, no tak się dziwnie różnie go określa. No ale on w końcu, no nie wyszło Marcinowi Najmanowi za bardzo z Fame MMA, z pierwszą chyba taką prywatną, znaczy z taką nietypową galą, nie? Jakąś, która wprowadza coś nowego, to Fame MMA, czyli walki frików. No to tam się też pojawił w którejś edycji Marcin Najman, ale były różne kontrowersje, okazał się w ogóle jakimś... nerwy mu puściły, był tam ostro właśnie jechany, atakowany, różne pytania nieprzyjemne padały od Don Cassio i tak wyprowadził tego Najmana z równowagi. Najman zapomniał, że to nie jest MMA, tylko boks, i tam wszedł na nogi, zaczął obalać, prawda, i tak dalej. No, ale to nieważne, bo mówimy teraz o gali VIP MMA. No, gala Marcina Najmana, gdzie się pojawiły takie sławy, jak na przykład Taxi Złotuwa, słynny youtuber, który no, wiele lat nagrywał różne swoje perypetie i wojny z mafią taksówkarską. No i też wystąpił jako wojownik i właściwie to chyba się bardziej znany stał wtedy, kiedy się pojawił na takim Fame MMA. To jest straszna trampolina. Myślę, że wszelkie tego typu imprezy, tego typu przedsięwzięcia na taką skalę, gdzie są takie pieniądze, gdzie no, te pieniądze, nie oszukujmy się, strasznie ludzi przyciągają. Właściwie na tych konferencjach to zawodnicy bardzo często mówią tak bardzo wprost i kawa na ławę, że ja tu przyszłam po pieniądze. Hajs, po prostu tak, dobry hajs i to wszystko. I jeszcze jakoś tak to mówią, że no tak trochę nieelegancko, nie? Przyszedłem tu do was tylko po hajs, nie? No tak trochę może nieelegancko do końca, no ale zdziwiło mnie, że tak często mówią to tak szczerze i tak wprost i no i tak często. No bo jednak sport, zabawa, no nie wiem, poznać ludzi tam, nie, no to też fajne rzeczy, a tutaj zawsze hajs. No ale dobra, Najman zakłada swoją własną galę i patrzyłem, jak wyglądają konferencje. Są inne te konferencje niż te Fame MMA, te konferencje VIP. Jest tam więcej luzu, więcej takiej atmosfery kameralnej. Zresztą ta gala VIP, to ona jest taka, wiecie, tam to jest co prawda impreza, którą można oglądać na żywo, znaczy z udziałem publiczności, tak? Jest jakaś hala, powiedzmy, można sobie tam przyjść, kupić bilet, ale tych biletów jest nieporównywalnie mniej do kupienia niż przy takim fejmie. I oni się właściwie tak nie nastawiają mocno na zarobek z tych biletów, których tam się sprzeda, nie wiem, 1000 czy 800, jakoś tak. Tylko, nie wiem, jakieś umowy z partnerami, myślę, tutaj grają rolę. Widzę, że wszyscy ci organizatorzy zawsze mają tych sponsorów swoich. I to są różne marki, które chcą się wypromować. Często to jest dobra okazja dla zupełnie nowej marki, która wypuszcza jakieś energetyki, jakieś sportowe rzeczy, ochraniacze, coś. Nie wiem, coś takiego, co będzie współgrało, nie? Z klimatem tego typu show. No to i właśnie reklamują tam jakieś kofeinowe takie szoty energetyczne, o wiele mocniejsze, jakieś używki dla sportowców, nie? Odżywki. No i różne takie rzeczy. No i tam w ogóle zrobiłem taki długi wstęp, ale chciałem wspomnieć o tym, że tam się pojawiła ciekawa sytuacja. Będą walczyć ze sobą po raz pierwszy w Polsce kobieta i mężczyzna. Myślałem, że już coś takiego było. Kiedyś widziałem takie walki, ale bardzo rzadko to się zdarza. I to teraz przypominam sobie, że to raczej gdzieś było coś zagranicznego. W Polsce zdecydowanie jest to nowość. No i mamy oczywiście mieszane uczucia, nie? I wiadomo, że takowe będą. Ale żeby nie było z tego, no, takiego kiepskiego widowiska, niefajnego widowiska, że wyjdzie facet i pobije dziewczynę, chyba się tego bali i słusznie, i to już w ogóle by było coś dziwnego, no to wzięli geja, ale takiego geja. On się nazywa Mua Boy. I słuchajcie, Mua Boy to jest taki w ogóle, jakby to powiedzieć, taki szczególny typ tego geja homoseksualisty, który już tak pokazuje po sobie to wszystko, jest taki jak z komiksu wręcz, ma długie rzęsy ten chłopak, wymalowany jest po prostu, widać, że tu cienie, tu coś i z lizaczkiem jeszcze sobie przyszedł, słuchajcie, i tak się patrzy z tym lizaczkiem prowokująco i sobie wygubki jedne i sobie tego lizaczka i te oczy wywraca do góry. Musielibyście to zobaczyć, nie? To jak mówi, jak się zachowuje, wzięli po prostu takiego bardzo przejaskrawionego, zwariowanego, po prostu przesadzonego geja, nie? Gejowskiego geja. I nie mówię tutaj o tym polskim Kenie, bo polski Ken to jest z kolei druga postać, która tam się pojawiła. I to zdecydowanie tutaj, no, freak znowu pasuje, no, jak ulał, mówi się, walki freaków, ale tutaj to nabiera nowego znaczenia, bo, słuchajcie, no, też nie przepadam za ocenianiem czyjegoś wyglądu, że ktoś jest taki, no, jeden jest taki, drugi owaki, nie? Nie to jest najważniejsze, ale, no, tutaj aż się, aż kusi, żeby po prostu, no, skomentować, że to jest człowiek, który wygląda... I jak nieudany jakiś eksperyment chirurgii plastycznej, po prostu, nie? Jeden wielki. No, jest twarz właściwie jak z kreskówki. Jest, i to nie jest przesada. Jest to kreskówkowa, bardzo groteskowa twarz. Nie wiem, czy coś nie wyszło, czy był taki zamiar, żeby ten, który się nazywa właśnie tym polskim Kenem, żeby się upodobnić do jakiejś... No trochę upiornej wręcz lalki, bo to no, nie wygląda to jakoś dobrze, to wygląda tak bardzo niepokojąco, nie? No i słuchajcie, i siedzi obok siebie dwóch takich, tu jakiś taki, no dziwna postać, jak z filmu science fiction, jakby z kosmosu przyleciał trochę, ten Ken. Tu taki ten gej z tym lizaczkiem, który w pewnym momencie na tej konferencji zdjął spodnie i pokazał dupę, nie? Taki gejowski żart pokazał dupę, no wiecie. Może chciał być jak Skiba, który kiedyś pokazał dupę komu? Millerowi? Leszkowi? No i będzie walczył właśnie mężczyzna z kobietą. No tamta druga to jakaś taka blondyna, taka ostra blondyna. Nie wiem, kto to był, już nie pamiętam, ale no jakaś taka ani szczególnie ładna, ani szczególnie brzydka, wygadana. Chyba się potem zapoznała z tym gejem, z którym ma się bić na afterze, na jakimś afterparty, nie? Gdzie chodzili już sobie z drinkami. I nagrali ich, jak sobie normalnie tam rozmawiają, udzielają wywiadu, śmieją się, więc to jest te przekomalanie się, te dowalanie sobie, to trochę się uspokoiło, nie? I chyba mniej jest takiego chamstwa i takiej, no... agresywnego chamstwa i głupoty trochę mniej, myślę, jest jednak u Najmana niż na fejmie, na konferencjach fejmu MMA, na cage'ach też. Cage'e to są z kolei takie spotkania, zwykle spotyka się jeden jakiś zawodnik z redaktorem, w przypadku fejmu jest to Boxdel po prostu, który robi za przepytującego. No i no, są te cage'e, są konferencje i właściwie to jeszcze mnie trochę tam interesuje, bo tam ludzie coś opowiadają jeszcze o życiu, o tym, co ich spotkało, co tam robią, więc można sobie od biedy posłuchać przy robocie czy dla zabicia czasu. żeby sobie cokolwiek leciało. No nie wiem, czy pewnie też tak macie, że puszczacie sobie przeróżne rzeczy, nie? A nie ciągle jedno i to samo. Co jeszcze można by o tych krzesłach powiedzieć? No ja mam na przykład obrotowe krzesełko. Już od dawien dawna używam obrotowych krzeseł. To jest jednak wygodne do komputera, nie? Można to trochę sobie podregulować. To takie wyewoluowane krzesło mocno, bo ma w sobie dużo funkcji. Właściwie ma ich sporo, a takie przeciętne krzesło, no to ma funkcję taką, żeby wygodnie na nim się siedziało. A takie krzesło biurowe, jak to się najpopularniej mówi, albo gamingowe, no to już można sobie tak i podwyższać i zniżać czasem taką podpórkę tutaj pod lędźwia, czy jak to tam się... Nie wiem. No, można sobie obniżać, podwyższać. Są kółeczka, które sprawiają, że można łatwiej to krzesło przesuwać. Dużo ma różnych fajnych rzeczy. A fotel gamingowy to już w ogóle jest jeszcze to posunięte dalej jakby. Nie mam co prawda fotela gamingowego, ale widziałem, że... Ale pewnie będę miał, bo... Już mam stary ten mój fotel dosyć, już taki przetarty, brzydki jest bardzo. No nie wiem, ale tak nie wiem, co myślicie o takich walkach frikowych. Może na ten temat ktoś chciałby ze mną porozmawiać na antenie. Myślę, że tak sobie to nazwałem bar, trochę się powygłupiałem ostatnio, ale właściwie to kończę już tutaj chyba z barem, albo przechodzę na luźne gadki normalne, albo po prostu to są jednak takie luźne gadki. Nie jest tak łatwo coś tutaj wymyślić, zaeksperymentować, ludzie się też nieszczególnie garną, nie zawsze telefony jakoś dopisują, więc nie widzę za bardzo tutaj jakiejś potrzeby, żeby coś tu wydziwiać. Więc przechodzę trochę na taki normalny, luźno-gadkowy tryb i styl. Więc śmiało, dzwońcie, możemy sobie pogadać albo o krzesłach, może o projektowaniu innych jakichś przedmiotów. Czajników, lampek. Właściwie można by stworzyć z 10 kategorii, powiedzmy, że robimy grę komputerową, nie? Taką coś a la Simsy czy coś podobnego. No i musimy ustalić kategorie przedmiotów, takich, które się znajdują w mieszkaniu. Czyli można by... W Simsach 4 to są takie kategorie, jakby rzeczy związane z kuchnią. No i tam mamy lady kuchenne, można sobie porozstawiać te lady kuchenne, jak się chce. Na różne sposoby, nie? To też jest ciekawe, jak zaprojektować kuchnię. To można na parę sposobów zrobić. Pula Kości. No, możecie sobie odsłuchać, już jest na kanale Pula Kości, już jest sesja RPGowa nagrana, można sobie posłuchać. I zasubskrybować kanał, polecam. Kurde, papieros mezgas. Te europejskie, znaczy Unia Europejska kazała zmienić trochę papierosa tak, żeby on sam gasł bardziej, nie? To mówiłem już o tym. W sumie dobre, no. Ile tragedii jest od tego, że ktoś wyrzucił fajka. A w tej chwili te papierosy bardzo łatwo gasną. Trzeba je tak właściwie co dość regularnie pociągać. Kiedyś były inne. Kiedyś papieros się potrafił zjarać po prostu z góry do dołu sam, nie? MacGyver robił czasami takie, taki no, swój MacGyverowy mechanizm zapalnika, nie? Że tam wziął papierosa, tu żyłkę, tutaj zapałkę, gdzieś tam przywiązał nitką, gwoździk wbił. No i papierosa zapalił i ten papieros po spaleniu się aktywował. Zwykle coś się zapalało, nie? Coś tam nasączone benzyną się zapalało, no jakieś takie. I dzisiaj już by tego nie zrobił. MacGyver. MacGyver. Możemy takiego zrobić. MacGyver powinien mieć jakieś polskie nazwisko. Na przykład, nie? Jakiś tam MacGyver, MacGyverski. Nie, no to bez Mac. Gajwerski. Gajwerski. No. Gajwerski. Zrobić takiego polskiego. To Polak jest właśnie zaradny. Wszystko potrafi skonstruować, zrobić to, i to by tak sławiło i powielało ten stereotyp taki. Siema, siema. Także, no, tak więc rzeczy kuchenne, no i tą kuchnię można na tyle sposobów zrobić, nie? I ja na pewno bym chciał, żeby moja wymarzona kuchnia, żeby była jakaś taka, że światło fajnie oświetla te różne lady, nie? Że jest klimacik fajny, taki kuchenny, stoją jakieś słoje z przyprawami, raczej taką starodawnym jakimś stylu, wręcz takim hobbitowym stylu bym sobie zrobił, jakaś roślinka tutaj, tego. Słoneczko przez tutaj wpada, okiennice se otwieram, o, okiennice bym sobie zrobił, nie? Wszystko w 100% w drewnie po prostu. No i nie wolelibyście takiej kuchni? Czy to nie jest lepsza 100 razy kuchnia niż taka jakaś bardzo zimna, nowoczesna, nie? Gdzie tutaj dioda jakaś tylko miga, wszystko jak wyrenderowane w 3D Studio, jest sterylne, jakieś kafle, w których się odbija wszystko. I wszystko takie minimalistyczne, z brył, nie? I takie zimne, niebieskie światło. To jakaś trupiarnia, a nie kuchnia. Kuchnia powinna być jednak ciepła, jakaś taka, nie? No, więc... Ale gdzieś tam kategoria lampy mnie interesuje. Lampa to też tak różne może być, nie? W bardzo różnym stylu. Ale też, no, różne tak zastosowanie. Lampa może być stojąca, może być przytwierdzona do ściany, może być lampka malutka, może być lampka biurowa bardziej taka, nie? Właśnie, kurczę, bogatych, zamożnych ludzi, którzy do czegoś doszli, to można poznać po tym, że mają w domu na przykład różne rzeczy i one są bardzo takie odpowiednie do swoich zastosowań i przemyślane te rzeczy są i są używane zgodnie z przeznaczeniem. Wiecie, tego typu sprawy, nie? U biedaka to będzie bardziej chaos i jakieś takie mniej to będzie przemyślane. No. Nie wiem, czy chciałbym się cofać tutaj do czasów, kiedy lampy, powiedzmy, były oliwne lampy, naftowe, latarenki takie. W sumie zobaczyć takie miejsce, takie jakieś miasteczko, w którym roi się od różnych naturalnych źródeł światła, takich właśnie lampek różnych, lampy naftowe. Światło przebija się gdzieś tam z niedomkniętych okiennic właśnie, no w ten sposób rozświetlone miasto pochodniami i tak dalej, nie? I blaskiem księżyca, no to byłby niesamowity widok. Ciekawe, czy gdzieś można jeszcze zobaczyć takie rzeczy. No, a lampy, bardzo ważna sprawa też. Jak studiujecie tak zwane hotelarstwo, to przypuszczam, że tam się uczy takich rzeczy. Wiem, że na pewno się uczy rzeczy związanych właśnie z oświetleniem pokoju, z oświetleniem pomieszczenia.

znów można sobie zadać pytanie, czy lepiej mieć taki pstrokaty, kolorowy bardzo dom. Wiecie, kolorowe zasłony, ściany, wszystko w różnych kolorach, czy taki, gdzie wszystko jest bardzo stonowane i raczej takie zimne, chłodne, nie? Dużo bieli, jakieś, wiecie, białe ściany, ciemnogranatowa wykładzina.

Właśnie. Nie mam nic dla takich sponsorów jak Kasia, bo gdyby to był jednak bar nadal, no to za stówę to co tu można zamówić? Jakiegoś... zapiekankę, super mega zapiekankę ze wszystkim. No to, i to nadal nie jest stówa. To jakieś wykwintne danie prędzej, ale to nie w mojej spelunie właśnie, tylko w jakiejś restauracji. No właśnie, i weź tu zorganizuj sobie. Gumball pokazywał fajną grę, gdzie można było gotować sobie, gdzie miało się własną kuchnię i tam przeróżne rzeczy, piecyki różne, mikrofalówka nawet. No i Gumball tam szalał, wrzucał telefony do mikrofalówki, jakąś butlę gazową podpalał, do piekarnika wkładał, takie różne rzeczy. I okazało się, że coś tam się nawet działo z tym, że gra przewidywała to, że psychopata się dostał do kuchni. No a w ogóle to pisaliście, że nieładnie Gumballa zrzuciłem i tak dalej. No wiecie co, tak bez spiny, to tak odruchowo i bez jakiejś intencji, po prostu tak, nie wiem, jakoś paluszek zadziałał. To była kara za koszmarne opowiadanie kawału o Maximusie. Nie, za niefachowe opowiadanie kawału o Maximusie. Nie no, dobrze wiecie, że gdyby Gumball zadzwonił za 5 minut, to bym go znowu odebrał. Po prostu tak czasem wychodzi jakoś, no i nie będę tutaj jakoś daru szat teraz, czy tam, nie wiem, jakiegoś tu przepraszał, apelu wystosowywał i tak dalej. Nie wiem, czy w tym przypadku jest sens tutaj robić burzę. Znaczy, to jest jakaś właśnie burza w szklance wody.

Teraz ogólnie będę się starał trochę czasami właśnie kogoś tam zrzucić, przewieszyć antenę, bo trochę za długo się czasami rozmowy na przykład ciągną. No, jak czasami jakaś rozmowa się przeciąga na godzinę, to nie wiem, czy lubicie takie coś. No, tak więc lampy. No, jakby ktoś sobie mieszkanko jakoś właśnie remontował, czy chciał zrobić na nowo, no to podstawowa sprawa. Światło potrafi bardzo dużo zmienić, nie? No, a światło, no to różne rzeczy tu wchodzą w grę. Nie tylko lampy, ale nawet zasłony, bo zasłony są prześwitujące i jak mamy czerwone zasłony, no to się czerwono trochę zrobi w pokoiku, nie? Jak mamy zielone, to się zielono zrobi. Nie wiem, ciężko jest jakoś fajnie dobrać, znaczy ciężko. Nie jest to takie hop-siup, nie jest to takie super łatwe, żeby dobrać sobie właśnie odpowiednio kolory ścian w mieszkaniu, nie? Żeby to jakoś, no, żeby to było przemyślane właśnie. Pasowały, żeby jakoś pasowały do siebie te kolory, albo tworzyły fajny kontrast ze sobą, nie? Albo żeby współgrały. No i też można bardziej nasyconych kolorów użyć do tego, albo bardziej pastelowych. No. To może być naprawdę niezła frajda. Może właśnie to najprzyjemniejsze, jak ktoś sobie buduje dom, a pewnie są też tak, tutaj takie osoby, no wiem, że są, to są, które sobie coś tam budują, albo mają w planach budować, albo już zbudowali, no to myślę, że to jest, tak zgaduję, że to jest bardzo wielka frajda móc sobie w końcu to mieszkanie urządzić, nie? Po swojemu, no bo to taki był też cel, żeby być u siebie, żeby czuć się jak u siebie, żeby zrobić sobie z tym mieszkaniem, co nam przyjdzie tylko do głowy i żeby to było nasze, nie? Jakiś domek właśnie w środku. Niby wynajmując, też się to wszystko da niby zrobić, ale można się dogadać z właścicielem. Widziałem takie przypadki. Jeden człowiek, który przejmował jakby jedno z mieszkań, które wynajmowałem po mnie, trochę tam pogadaliśmy, trochę się już znaliśmy, bo on wcześniej wpadał, już tam się przygotowywał. No to on sobie właśnie całe od A do Z wyremontował, pomalował inaczej ściany, zmienił meble, powiedział, żeby po prostu wszystko wziąć, nie? No, można i tak, można i tak. Zrobił po prostu po swojemu, nie? No i też dla kogoś będzie super ważny salon, a dla kogoś na przykład kuchnia ważniejsza, nie? Dla kogoś będzie bardzo istotne, żeby był piękny, duży balkon, jakiś taras, a ktoś komuś innemu będzie się marzył fajnie zrobiony, urządzony stryszek. A jeszcze ktoś inny będzie sobie marzył o piwnicy jakiejś fajnie zrobionej, nie? Dla siebie, że tam sobie może spędzać czas, taka piwnica. No, tylko że znowu możemy o różnych piwnicach tutaj mówić. Taka piwnica właściciela bloku to oczywiście zupełnie ciężko nazwać i to piwnicą, i taką piwnicę, jaką ma posiadacz jakiegoś domku, nie? Własnego. No i te piwnice też mogą być różne. Mi się najbardziej podobają tak wizualnie takie piwnice, które są jednym pomieszczeniem dużym, jakby. Nie jakieś podzielone na pokoiki, to już się bunkier robi wtedy. Najlepsza jest taka piwnica, oczywiście jakieś słupy tam muszą to podtrzymywać, nie? No, ale taka piwnica właśnie bardzo duża, jakaś kanapa sobie stoi, to jeśli już to taką bym mógł mieć. Jakąś taką przestronną bardzo. No i też, żeby to było w drewienku jakoś. Może wpadniecie na, robiąc sobie mieszkanko, na pomysł taki, żeby jakieś kolorowe, ciekawe drewno użyć
billboardowy na przykład, nie? Jak tutaj pisze maczer, ale on pisze do sypialni taki kolor. Sypialnia to też szczególny, taki wyjątkowy rodzaj pomieszczenia. Bo niektórzy to mają, a niektórzy nie. Nie jest to coś absolutnie niezbędnego, posiadanie sypialni. To jest raczej dla kogoś już właśnie urządzonego fajnie, że ma ten oddzielny pokój do spania i tylko do spania, nie? Nie, to ma dużo zalet, no. W sypialni się, wiadomo, nie jara, nie pali. Jest to pokój, jest to coś fajnego i coś takiego... To, że ktoś sobie zorganizował osobne miejsce do tak ważnej czynności jak spanie, żeby mu się lepiej spało, no to dobrze chyba świadczy. Ktoś myśli, nie? Dobrze. Sen jednak ważny jest. Sypialnie można sobie też jakoś wyciszyć, szczególnie, żeby nam hałasy nie przeszkadzały. Nie wiem, lepsze okna tam mieć, które lepiej tłumią hałasy. Sypialnia może mieć też własną toaletkę, taką małą, nie? No, żeby sobie w nocy właśnie wstać, załatwić potrzeby fizjologiczne i nie trzeba gdzieś łazić po domu, budzić innych domowników albo czekać w kolejce, bo ktoś inny tam czeka. Tylko mamy własną taką, nie? Mąż i żona, no, czy osoba pojedyncza mają własną malutką malutki kibelek.

No, ja teraz robię trochę różnych takich rzeczy od czasu do czasu, typu właśnie ściany do tam, ale do gier, nie, się zdarza. Czasami robię takie rzeczy. No więc jak ściany różne mogą też być. Popatrzmy, no ściana ceglana, fototapeta, ściana jakaś taka jak w urzędzie, ściana w pokoju dziecięcym, ściana w toalecie. To są zupełnie, każda ściana zupełnie inna, nie? W grach to się, jak się robi takie rzeczy, to są tekstury, które odpowiadają za, na przykład za połysk sam. Czyli mamy taką jakby mapę, gdzie, w którym miejscu, jak ma się mocno błyszczeć. No i dzięki temu można zrobić jakąś powierzchnię, powiedzmy, która ma te właściwości różne. Jest tekstura wypukłości, tekstura koloru. Jest też ambient occlusion, czyli taka tekstura, która w różnych miejscach robi takie cienie lekkie. No to już dzięki temu trochę bardziej realistycznie wygląda, że są te różne takie drobne, malutkie cienie przy detalach różnych, przy płaskorzeźbie i tak dalej. No tu chodzi o to, żeby silnik na przykład gry nie musiał takich rzeczy liczyć przy jakichś tam najwyższych detalach, ale to zostawmy temat gier. Różne są te mapy i z nich się jakby tworzy, powiedzmy, taką jedną ścianę, nie? No i tak, jeden kafelek będzie minimalnie bardziej odblaskowy, drugi trochę mniej. Różne będą brudy przede wszystkim. Ściana może być na przykład jakaś brudna, tłusta i przez to się bardziej gdzieś coś błyszczy, nie? I współczesne gry dlatego tak fenomenalnie wyglądają, bo są właśnie te różne tekstury, które sprawiają, że materiał ma różne właściwości, wypukłości, chropowatości, odblaskowość różną, a także przeźroczystość, nie? Na przykład. Bo gdzieś tam jest, powiedzmy, na tej ścianie może okienko, szybka, no ale dobra. No i tak, jeden sobie będzie dekorował pięknie domek, wymyślał, tu taka ściana, tu taka ściana, tu zróbmy kominek, a może niech ten kominek będzie tutaj dookoła cegiełka. No a inny, co, w grze se może poukładać klocki. Nie, no ale tak sobie wyobrażam, że właśnie to się podobnie trochę podchodzi, nie? Masz już to takie czyste, jak kartka papieru biała, czyste, mieszkanie, dom. Nie było takiej dużej ceny w sumie za to wszystko, tylko kredyt do końca życia i zapierdalanie. No. I sobie można fajnie jakoś zrobić w oryginalnym bardzo stylu taki dom. I nikt nic nie powie. No to jeśli miałbym się starać właśnie o to, żeby mieć jakieś własne mieszkanie, własny domek, no własny domek bardziej, nie? No to by najbardziej chyba przemawiało za, że właśnie jesteś u siebie, możesz wszystko, nie? I no tam koszty życia, że tam mniej, no to jak się ma duży dom, to też trzeba na niego więcej wydawać niż na jakieś wynajęte mieszkanko, nie? Więc no ale zawsze jest to jakaś kumulacja majątku fajna i można potraktować to taki własny dom jako po prostu zabezpieczenie. Też się przyjemniej żyje, nie? Jak się wie, że można sprzedać. No, tylko jak się kredyt bierze, to chyba nie można, dopóki się nie spłaci nic z tym robić za bardzo, nie? Kiedyś miałem głupi pomysł a propos urządzania wnętrz, że z kumplami gadaliśmy, że jakbyśmy mieli jakąś dużą firmę, korporację, to takiego nowego pracownika, który przychodzi i stara się o, powiedzmy, o pracę przy produkcji gier czy jakiegoś oprogramowania, no bardziej gry, to wchodzi do pomieszczenia, a tam jakieś takie Squid Game, nie?
że musi gdzieś tam przeskoczyć, się wspiąć, kluczyk zdobyć, przeskoczyć tam przez dziurę, otworzyć drzwi, przeczołgać się, wspiąć się, saltem tam przeskoczyć, przepłynąć i dopiero podchodzi do tam drzwi, otwiera, a tam, dzień dobry, pan na rozmowę o pracę, proszę, proszę. Taki test, nie, żeby zobaczyć, czy ma w sobie takiego ducha growego, czy czuje te klimaty. To ja bym zrobił taki test. A jakby, bo to ktoś mógłby różnie zareagować, na przykład, halo, przepraszam bardzo, co to za jakieś cyrki? Ja tu przyszedłem pracować, a nie się wygłupiać. To od razu wiemy, że jakiś tam smutas bez poczucia humoru i zrzucamy mu pianino na głowę albo jakiś taki blok skalny, nie? I nie ma. No i następny śmiałek przychodzi, żeby zdobyć pracę w naszej firmie. I musi właśnie tutaj jakiś zdobyć diament, włożyć go w jakąś dziurę, zapadnia się, otworzy, no i tam potem wejdzie, węże, potem po krokodylach musi skakać, tak byśmy przygotowali taką serię gier, żeby sprawdzić, czy on się nadaje do naszego teamu.

albo też chętnie bym poznał wasze zdanie na temat właśnie walki damsko-męskiej. No, co prawda gej tutaj walczy z jakąś tam dziewczyną, ale to tak nie wygląda dobrze, nie? Jak się facet z kobietą bije. Znaczy, w sumie dużo filmów było takich, gdzie były jakieś wojowniczki czy mistrzynie sztuk walk i się prały z facetami. Najpopularniejsza taka w amerykańskim kinie to właśnie kobieta walcząca. Na filmach to chyba Cynthia Rothrock, tak? To taka legenda trochę, aktorka. No. Ona nawet gościnnie występowała w kinie azjatyckim też. To chyba były jakieś produkcje z Hongkongu. No ale tutaj będą prawdziwe krwiaki, siniaki. Chociaż, no tak, jak się dwie dziewczyny, bo już były walki kobiet, nie? To już nie jest nic niezwykłego, to kobitki różnie się biły w sumie. Jedna walka była taka bardziej już agresywna, taka bardziej, wiecie, pro, że coś tam się działo, ale tak to też tak szarpały. Idź ty, idź ty. Widać, że to było takie, no, bardziej amatorskie. No, wiadomo, że te zawodniczki, które już mają za sobą 3-4 gale, no i cały czas tam są w tej lidze,

Dobry wieczór, witam was serdecznie. Was, czyli osobniki, które tu przyszły, żeby spędzić czas w atmosferze nieco

zapisane, utrwalane. Ja nie wiem jeszcze dokładnie. To gruchnęło dosłownie przed chwilą, drodzy Państwo, dosłownie przed chwilą. Mam w tej chwili połączenie ze studiem. Tak, i już wiemy, że ta wiadomość zostanie dziś na 100% opublikowana, ten przekaz. Miałem też uprzedzić Państwa, że z tego właśnie powodu dzisiejsza audycja jest dla ludzi raczej o mocnych nerwach, być może nawet o stalowych nerwach, bo to, co się dowiemy o reptylianach, no proszę Państwa, to jest ważna chwila, to jest wielka chwila. Dzisiaj będziemy śledzili sytuację na bieżąco. Halo, halo, halo Włodku. Przepraszam Państwa, ale to wszystko jest na żywo. Przepraszam Państwa, to wszystko jest na żywo. Ja nie mam jeszcze takiej wprawy, żeby na żywo nadawać. No właśnie. Tak widzicie, sobie się troszkę pawiana świruje. Świruje sobie pawiana, bo człowiek musi czasem poświrować pawiana. Jest tak duszno, dzisiaj nic się nie chce. Tutaj mam taki pomysł, ja z tym pójdę chyba do Rady Miasta, Środa Śląska, żeby tutaj zrobić takie Miami w Polsce z tej Środy Śląskiej. Tu palmy posadzić, to się da zrobić, proszę Państwa. Jakieś palemki, no jak w Miami mogą se rosnąć, to w Polandzie kurde se nie urosną? Kurde, jak jest tak gorąco, kurde? Jedną palmę mamy w Polsce. Chyba już nie mamy, bo to była jakaś spalona palma. Spalili ją, znaczy się. Jakaś tęczowa palma? Może nie. O silnych nerwach i słabej głowie, pisze Maharadża z brzegu. Tak, najlepszy, ja potwierdzam, jako specjalista od donate'ów, człowiek, który z tymi donate'ami obcuje od zawsze, to tak mam swoje spostrzeżenia tutaj, że właśnie słuchacz o słabej głowie jest słuchaczem dobrze donatującym. Ja dlatego rozpijam słuchaczy. Często wklejam takie zdjęcia, właśnie jest jakaś butelka, prawda, kieliszek. To jest taki przekaz podprogowy trochę po prostu. Sponsor podpity to jest najlepszy. Najwięcej można z niego wyciągnąć. A na ekranie BBC Butthead, oczywiście kultowa produkcja MTV, serial animowany właściwie, no, nadawany w MTV, to było coś nowego, rzekłbym. Możemy o tym chwilę pogadać, dla mnie to jest super kreskówka, a to akurat jest screen z kanału Comedy Central, gdzie ukazał się nowy odcinek, zdaje się, Beavisa i Buttheada. Bo to jest i bardzo wysokiej jakości, no i po 23 latach jest napisane w opisie. Także wnioskuję, że to nie jest przypomniany jakiś stary odcinek, chyba że jest ktoś tutaj, kto pamięta taki odcinek. Palmę pierwszeństwa Łukasz już proponuje. Proponuję, ja będę wnioskował w Radzie Miasta, żeby tutaj postawić palmę pierwszeństwa. To będzie palma pierwszeństwa, tak się będzie nazywała. Będzie. Dziś znośnie, jutro będzie tragedia. No nadchodzą te upiorne upały, już są tuż jakoś. Ma się zrobić wszystko na czerwono. Wszystko na czerwono. Zacznie nam się białko waporyzować powoli. Tym razem dobrze powiedziałem? Proszę mnie poprawić. Waporyzować białko, się będzie. Ja nie chcę, żeby mi się białko waporyzowało. Zaczynają się spełniać, proszę Państwa, chyba na naszych oczach przepowiednie ojca Pierdziuszko, tak mi się wydaje, że w Polsce będą rosły palmy i pomarańcze. Czyli Polska to taki ciekawy kraj, bo od czasów, kiedy o pomarańcze było bardzo ciężko, taka pomarańcza, tu krawiec mniodek, o, tu mi spadło, was uczula tutaj, mówi się ta pomarańcza. Proszę Państwa, ta pomarańcza, a nie ten pomarańcz. Proszę nie być burakiem. A propos tutaj językowych błędów, to nominuję Gambola, jak będą nowe nocniki roku. Najbardziej niepoprawnie mówiący po polsku, nadający, ja

0: Nie wiem, może są co bardziej, ale ja tak Gambola najbardziej kojarzę, bo on to w ogóle... Jeszcze mu zwrócisz uwagę, to... A ja mówię sobie tak! I już, nie ma rozmowy. Zaczynam mieć podejrzenia, że on specjalnie mówi niepoprawnie. Ale dobra, bo się rozkojarzam. Za dużo dygresji tutaj. Potem zapominam, co chciałem powiedzieć. W zasadzie to patrzę tutaj, co piszecie cały czas. Bardziej sobie jeszcze, bo mam takie momenty, gdzie lubię sobie popatrzeć na czata. No. Czyli Beavis i Butthead, dwóch przygłupów, jakby to można na polski przetłumaczyć, jełop i dureń, kretyn i idiota. No, trzeba by, jakbym tłumaczył na polski, to bym szukał czegoś, co będzie fajnie brzmiało. I no, w oryginale oni są młodzi. Jeden ma na koszulce Metallica, drugi AC/DC. Obaj są jełopami. Nie wiem, który głupszy w sumie był, Beavis czy Butthead.
1: Adam Łamysz pisze. Krawiec, byłeś wywoływany na streamie u Czosnka. Kurwa, jakiego Czosnka? Niezależnego Czosnka. Weź nie świruj pawiana. Jaki? Niezależnego Czosnka. Znam tylko cebulę. Co za jełop. Zaraz go zbanuję.
0: No, tak mniej więcej trochę gadali w takim stylu jełopowatym i tutaj no, spotykają się po latach. Jest fajny scenariusz, tak w sumie mogę wam, nie wiem, czy wam spoilerować. No. Kończy się bardzo zabawnie, jak dla mnie. Zresztą to jest krótkie, to trwa 3 minuty, nie? Mati i Jaro, ale to jest propozycja, jakby przetłumaczyć, Beavis i Butthead. Mati i Jaro. To coś nowego to raczej takiego by było chyba. Chyba, że chodzi o jakiegoś Matiego i Jaro innych. Mój ziomo mieszka z 15 lat w Chorwacji. Powiedział ostatnio zamiast Holender to Holandczyk. No niesamowite. A w ogóle byłeś wywoływany, krawiec. Co my jesteśmy gdzieś na posterunku, czy w urzędzie, że ja jestem wywoływany? Teraz ja się będę czepiał języka. Jest kilka chyba takich osób, które się pojawiają to tu, to tam. Dzwonią na przykład do gównoradyjek i mają taką tendencję do poprawiania innych, żeby nie tyle chodzi o poprawność językową, co o niestosowanie, na przykład nieużywanie pewnych słów, bo to z nas robi, powiedzmy, niewolnika, jak tak o sobie mówimy, coś w tym stylu, nie? Albo ja nie jestem żaden pan, bo tylko jestem istota, albo ja nie jestem żaden pan, tylko jestem podwładnym Ashtara Sherana, ja nie jestem żaden pan, tylko jestem wolny duch słowiański, ja nie jestem żaden pan, no i tak dalej. No, Beavis i Butthead spotykają się po latach i może zdradzę tyle, że Beavis musi iść do pracy w końcu i szuka sobie roboty. A ten gruby to jest Butthead, no, tylko się gruby zrobił i wyłysiał. Jest cały czas takim samym nierobem, z balkonikiem takim, z jakąś taką podpórką chodzi po mieszkaniu, jest bardzo gruby. Nadal jest jełopem, a na koniec się robi jeszcze sukinsynem. Się okazuje, że jest bucem strasznym. I sąsiedzi się skarżą na Buttheada, chyba że śmierdzi po prostu z tej chaty czy coś. No widzicie worki wyrzucone przed tam na klatkę schodową czy za drzwi. Jakieś rupiecie tam jeszcze są. No i Butthead się śmieje, że nazywają go grubasem, co tłuściochem, co siedzi na kanapie tylko cały czas. I wezwali sąsiedzi dla niego pomoc społeczną, żeby przyszła. No to zdradzę wam już, że to jest ta praca, którą dostał Beavis. Opiekowanie się Buttheadem. złośliwi mogliby powiedzieć, że to są na przykład Krawis i Etamhet na przykład, nie? Się spotkali. No, także kultowa w sumie kreskówka i tak patrzę na kreskę, wydaje mi się, że to jest współczesne, bo poznaję po kresce. Czyli zrobili nowy odcinek. Zawsze się patrzy, jakie są reakcje, nie? I może jak zostanie to dobrze przyjęte, to powstanie nowy sezon jakby Beavisa i Buttheada, jak już są dorośli albo starzy w sumie. No widzicie, tu się posunęli. Beavis nosi gogle, okulary. Butthead wyłysiał. Ale ciekawe, że się praktycznie nie zmieniła czupryna Beavisa na przykład. Ale nadal chodzi tak samo ubrany. Butthead już nie ma tej koszulki czarnej tam Metallica czy AC/DC, tylko już się normalnie ubiera. Beavis dalej chodzi w t-shircie i w jeansach. No. Także MTV coś ciekawego pokazało, nie? To, bo właściwie kreskówka, nie wiem, raczej dla dorosłych, nie? Zresztą MTV na dobrą sprawę, no tak, no taka, takie adult tunes, też często nagie laseczki, dzieciaki to tak nie oglądały MTV chyba, nie? To raczej już jakieś takie późniejsze nastolatki ewentualnie bardziej, nie? Pamiętam MTV, Vive, kiedyś się oglądało w sumie i słuchało, nie? Szkoda, że MTV poszło w takim kierunku, że no zmienili właśnie styl, jakby, niech sobie przypomnę, jakie jest obecne MTV, co tam zarzucano. No, jeśli dobrze pamiętam, to że się zrobiło, że te jakieś dziwne seriale takie głupkowate tam zaczęły pojawiać o jakichś ludziach, co gadają, takie sitcomowe. Jakieś takie produkcje dla młodszych jeszcze i to wszystko takie ugrzecznione trochę, skomercjalizowane. I były takie różne okresy, że MTV puszczało więcej muzyki. Być może te zarzuty dotyczyły na przykład tego, że dzisiaj jest mało bardzo muzyki w MTV, a dużo różnych dziwnych produkcji, filmików i tak dalej. No to by w sumie był naturalny chyba proces, ewolucja jakaś telewizji. Taka telewizja się musi trochę zmieniać, bo się zupełnie zmieniają mody w mediach, w upodobaniach muzycznych. Przypominałem sobie niedawno muzykę z lat 80. i 90. Kupa świetnych kawałków. Jak się posłucha jakiegoś Dire Straits albo kurde, Jacka Blacka sobie posłuchałem. On świetnie śpiewa i w sumie niezłym aktorem jest. Całkiem. No i też taki trochę kultowy zespół Tenacious D. Dobrze mu mówię? Tenacious D. Dziwna ta nazwa jest. No, Jack Black to najlepszą rolę, myślę, zagrał właśnie w tej komedii, gdzie mamy dwóch muzyków z tego zespołu, Tenacious D. I podróżują oni tam gdzieś, jakieś w podróż wyruszają i są wielkimi melomanami, fanami rocka. To czyni z nich ciekawych bohaterów, tym bardziej, że to jest musical właściwie, gdzie zawiązują pakt z diabłem, prawda, ale w takim rockmeńskim to wszystko jest stylu, nie? Rockowym. I Jack Black jest naprawdę świetnym showmanem. Taka ciekawostka, on w ogóle ma bardzo dużą wadę wzroku, ledwo widzi, ale jakoś daje sobie radę. No, a właśnie, będzie nowy Street Fighter. Tego się dowiedziałem akurat na kanale Andrzeja, Kino Sztuk Walki. Wiem, że niektórzy sobie też słuchają tego kanału. O, jest dobry, dobry jest, polecam. Bardzo dużo informacji, taki bardzo konkretny jest Andrzej i skupia się właśnie na filmach zabijacko-napadalskich, dużo o aktorach mówi i właśnie się dowiedziałem, że wyszły nie tak dawno listy, które pisał Bruce Lee do dealera, jak zamawiał coś i prosił tam o Coca-Colę, o różne inne rzeczy. No, ewidentnie coś tam pisane slangiem, czy po prostu zaszyfrowane, ale dosyć jasna sprawa. Zresztą te listy zostały ponoć sprzedane na aukcji, tak twierdzi Andrzej. Tenacious D, pisze Zenon. Tenacious D. Albo się śmieje, albo poprawia. Właśnie znów nie mam pewności. Przecież to złośliwe jest. Przecież to jest troll zwykły. No. A, co tu jeszcze piszecie? No, dziś Jack Black jest już takim dziadkiem trochę, można powiedzieć, ale nadal ciekawe role dostaje. W Jumanji zagrał na przykład jakiegoś naukowca. W tym filmie właśnie o zespole Tenacious D to Jack Black, on gra tam samego siebie właściwie, JB na niego mówią, nie? JB. No i JB gdzieś tam się gubi w lesie i zjada grzyby dziwne różne. I jest pokazana cała jego jazda po tych grzybach. Mianowicie spotyka Sasquatcha i zaczyna mu się wydawać, że jest synem tego Sasquatcha, włochatego takiego. I bawią się razem z tym Sasquatchem. To jest niby jego tatko Sasquatch. Śpiewa piosenkę o tym tacie Sasquatchu. I są takie przerywniki, gdzie nagle się zmienia obraz i widać, że JB jako mały Sasquatch ze swoim tatusiem Sasquatchem wcale nie płyną jakimś takim cukierkowym strumieniem i się nie... Tylko gdzieś tam w morzu się tego tam tapla ten JB i się śmieje sam do siebie obłąkańczo. No i taka jest jego wizja. Potem z drzewa spada, nagle mu się kończy faza, spada z drzewa na jaja, gdzieś tam się turla. No. JB, mimo swojej takiej lekkiej nadwagi, to on jest dosyć sprawny. On świetnie tańczy, rusza się. To jest ciekawe u tego aktora. A jak jesteśmy przy aktorach... O, tu ktoś dzwonił do mnie, okej. Okay. No to odzwaniam, dobra.

0: No hej, no hej, witam Marka i kumpla, tak? Tu był telefonik, to odzwaniam.
1: Poczekaj, poczekaj momencik, bo ja tu jestem zaplątany trochę, momencik.
0: No, już tam się odplątujesz?
1: No chwilę, no dalej, cholera, nie potrafię zrobić na głośno mówiący.
0: Aha.
1: Dzień dobry wszystkim, wieczór i tak dalej, tak?
0: To może spróbuj tam kliknąć ikonkę jakąś, a dzwonisz przez Skype'a? Dzwonisz przez Skype'a?
1: Tak, przez Skype'a dzwonię, ale w tej chwili, momencik, Skype, dobra, mam zmaksymalizowane.
0: Ale to było na maksa głupie pytanie, bo na Skype'a można tylko ze Skype'a dzwonić. Ja się pytam, czy dzwonisz ze Skype'a. To było najgłupsze pytanie.
1: Dzięki. Jakie mogę zadać. Dzwonię z telefonu komórkowego. I muszę sobie odkładać od ucha za każdym razem, jak coś tam próbuję zrobić i tak dalej, rozumiesz, tak?
0: No... Spoko.
1: Dzisiaj akurat jest taka sytuacja, że siedzę sobie z kumplem, czekam na koleżankę i jeszcze jednego kumpla, może jeszcze jedną koleżankę, zobaczymy. No i się rozwija impreza tutaj u mnie. Z tyłu pod domem, pod wiatą. Tak.
0: A to zacznie,
1: także
0: to
1: dzwonię
0: zacznie.
1: Tylko, żeby powiedzieć, że dobrą robotę robisz, Krawcze, drogi redaktorze, że tutaj jakąś tam grupę ludzi trzymasz przy sobie.
0: No, 44 osoby aktualnie na YouTubie, plus pewnie z 20 na radio.
1: No to aktualnie, no widzisz, ja
0: nie,
1: najczęściej jestem tym, który odsłuchuje gdzieś tam z czeluści internetu, tak powiem.
0: Też można.
1: Ja to offline zazwyczaj robię niestety. Jak już jestem online, to wtedy, kiedy przychodzi mi powiadomienie i myślę, tak, teraz mam kilka minut, żeby zrobić, posłuchać albo coś tam powiedzieć, tak, no. Rozumiesz.
0: No, to co? To chciałeś, tak czuję, bardziej po prostu przyjść, pozdrowić, zagadać coś i tyle, a niekoniecznie jakiś temat masz, tak?
1: Nie, mam temat.
0: O,
1: nie wiem,
0: to
1: czy to w ogóle zgodne dzisiaj z dzisiejszym tematem, bo tak naprawdę to... W ogóle jaki dziś temat?
0: No tak, a już się śmieję. Już podpuszcza.
1: Nie, to mój kolega
0: nie,
1: no tak, śmieje. Tak.
0: No, temat jest nowy Street Fighter, słuchaj, wychodzi. No, film.
1: O, nie, to ja wszystkie grałem, to ja nie wiem, co dalej. A, film. O, jest moja lepsza połówka. Dobra. Przyszła do mnie kobieta, także szybko skończymy temat Street Fighterze, okej? Okay?
0: No, spoko.
1: Dobra.
0: Wiesz, tak naprawdę, jak to w Luźnych Gadkach, różne tematy już były.
1: I no trzeba się wsłuchać. Gadki, no.
0: Trzeba się po prostu wsłuchać i jak coś zainteresuje, to wiesz.
1: Ty, no ale widzisz, jak tutaj życie towarzyskie przebiega, to ciężko się wsłuchiwać, tak?
0: Można,
1: stąd,
0: spoko, ja nie mam z tym problemu. Tak. No, jasne, nie ma z tym problemu, też można przecież zawsze zadzwonić i po prostu się przywitać i pozdrowić i powiedzieć, że się robi imprezę i już. Ja nie mam z tym problemu.
1: No to też jakaś alternatywa, dobrze, jak będę miał imprezę, będę chciał zadzwonić, to zadzwonię i będę miał imprezę, okej?
0: Okay? Dobra, spoko.
1: Dobra,
0: no to baw się, dobrze i do następnego.
1: I wzajemnie, pa pa.
0: Cześć. To był Marek i kumpel. Zaraz się to może zmieni na Marek i kumpel i jeszcze jeden kumpel, a potem sobie zmieni tu na Skype'ie Marek, kumpel, jeszcze jeden kumpel i kumpela. I tak się będą zbierać, nie? Na tą imprezę. Też na Skype'ie tutaj się wpisywać. No. Ale Marek już dzwonił wcześniej tutaj, to jaka trema. To nie miał chyba tremy. No, a wracając do tematów tutaj aktorskich, filmowych, no właśnie, na pewno niektórzy pamiętają tego Street Fightera, film fabularny z aktorami, gdzie grał Van Damme, ja wam dam. No i ja się tu zgodzę z Andrzejem, że w sumie ten film trochę niesłusznie, nie do końca słusznie został okrzyknięty krapem takim strasznym. Bo po latach, jak się go przypomina, to on nie jest aż taki zły, o to chodzi. Też obejrzałem dzisiaj parę fragmentów sobie z tego Street Fightera klasycznego i to jest takie kino typowe dla lat 80. czy 90., bo takie trochę naiwne, bajkowate, Trochę science fiction dorzućmy. Nie musimy się trzymać tak w 100% wyglądu tych postaci z gier, nie? Chociaż nie są właśnie tak źle odwzorowane. Jest dużo humoru, zabawnych scen. Na przykład jak się Zangief, ten taki ruski zapaśnik, no to on jest strasznie głupi w tym filmie, bo na końcu się w ogóle dowiaduje, że ten generał Bison to on nie jest dobry, to jest wróg i tam on myślał, że walczy dla pokoju i dla tego, no, dla pokoju. I jeszcze się dowiaduje, że tamtym innym to jeszcze płacił i się tak dziwuje, to wam płacił? Cały czas myślał, że jest po innej stronie, że walczy po stronie dobra. No. Van Damme, jak to Van Damme, dużo skacze, kopie. Da się to oglądać, no. W ogóle ciekawostka, Van Damme nie zagrał w Mortal Kombat, bo wybrał rolę właśnie w Street Fighterze. To zabawne nawet. Ciekawe, kogo miałby grać w tym Mortal Kombat, Van Damme. W ogóle kariera aktorska Van Damme ma takie różne ciekawe sytuacje w niej są. Na przykład jak z Seagalem miał się na imprezie sparingować, bić i Seagal niby spękał. To znaczy, nie wiem czy spękał, ale nie podjął rękawicy. Albo, że miał problemy z używkami. No, jak wiele gwiazd, z dragami, z alkoholem pewnie. Wiem tylko, że z używkami. I na przykład na planie tego Street Fightera on jest mocno ubzdryngolony. Znaczy ubzdryngolony, gdyby był to pół biedy w sumie, naćpany, no. Nakoksowany, myślę. Mogła to być ta sama substancja, czyli kokownocho takie. No kokaina po prostu, koka. Bruce Lee właśnie tego używał. O tym mówiłem, że on na planie wejścia smoka okazuje się, że był naspidowany ostro po tej kokainie. To znaczy, no, jak się człowiek wtedy czuje? Nie wiem, nie próbowałem, ale z opisów no to czuje się bardzo pewny siebie, silny, młody bóg i niezwyciężony. No taki trochę. Czyli no bardzo super w sumie, nie? Ale można skończyć jak Scarface. Człowiek z blizną. I ja o tym, że Bruce Lee używał substancji, mówiłem już w sumie dawno temu, ale wtedy wspominałem o napromieniowanym haszyszu, taka teoria spiskowa, że triada, której Bruce nie chciał się opłacać, kiedy pracował jeszcze w Hongkongu, nie chciał się mafii chińskiej opłacać. Podobno taki zwyczaj był ogólnie powszechny, taki świecki zwyczaj, że wszyscy płacą, a Bruce nie chciał. Czyli był takim trochę faktycznie zagryziakiem. Łodzia! Takie chodzą o nim historie, że no, był w gangu, bo to była taka ochrona dla niego trochę, bo go tam prześladowali troszkę. Z takich etnicznych trochę powodów, jak już mówiłem. Trochę dużo krwi niemieckiej, tam jego dziadek Niemiec, jakoś taka mieszanka w sumie. Brusa. Obrusa. Brusliego naszego. Mam plakat Brusliego. Łodzia! A no, napromieniowany haszysz w sumie. No, nie wiem. Brzmi trochę tak bajkowato, nie? Jak coś takiego, jak jakiś urban legend. Czarna Wołga, napromieniowany haszysz. Może zatruty po prostu jakiś, albo jakiś lewy z domieszką czegoś, nie? I stąd obrzęk mózgu miał być niby. No, o różnych zagadkowych rzeczach związanych ze śmiercią, tam Brandona Lee, który zginął tak jak w Grze Śmierci, Bruce Lee w filmie jego ojciec, czy ta postać w filmie. Takie nawiązania. Wątek reptiliański jest bardzo ciekawy, to może on jakoś wypłynie jeszcze, jak Windman na przykład zadzwoni dzisiaj. Tak jak zapowiadał, że jakieś reptiliańskie newsy, to może ja tutaj zrobię w ogóle status zielony. Co, słuchajcie, mam nadzieję, że nie wystraszyłem tutaj jakoś Marka, nie speszyłem się tu dopytując o jakiś temat czy coś. Takie normalne pytanie w sumie, nie? Niemcy stanowili niemałą część okupacyjnych sił w Chinach, pisze Zenon. No, to ciekawe. Bruce Wszechmogący. No. I tak sobie myślę, że ten jego taki styl bardzo ekspresyjny, te jego ruchy takie po prostu, ta ekspresja ruchu też pięści, nóg, nie? To jak on całym ciałem po prostu pracował, to bardzo charakterystyczny jakby sposób. Może to miało związek z tym, że był naćpany Bruce. Andrzej powiedział coś takiego, że no to przykra sprawa dla tych, którzy bardzo cenią tą postać Bruce'a Lee. Mówił, przypominał, ile on wniósł, nie? Dla kina walki, jakby do popularyzowania sztuk walki na Zachodzie. No ale to ja się na przykład tak tym nie przejmuję. Może z tego powodu, że no tak na logikę, skoro nie ma większego problemu z tym, że wielu muzyków, pisarzy, aktorów, malarzy coś tam zażywa i to jest trochę taka część tego fachu, można powiedzieć, odrobinę. Czy są bardzo predysponowani jakby do tego, żeby wspomagać swoją, nie wiem, wenę, wyobraźnię, żeby to, co tworzą, było właśnie trochę takie inne, nie? Tego oczekuje odbiorca. Ale odbiorca tak najczęściej nie wie, że jakiś tam pisarz coś zażywał. Myślę, że nie wiemy, ilu naukowców, może jakichś odkrywców też coś tam, nie? Czasem się mówi, że nie wiem, że Einstein coś po kwasie doznał objawienia czy coś, nie? Takiego. No, słynny mikrodosing w Krzemowej Dolinie, niby tam popularny. Mikrodosing, czyli zażywanie bardzo niewielkich, ale częściej dawek, no na przykład LSD. Philip K. Dick wspomniał w swojej książce, że gdy Japończycy zapytali Żydów tam rezydujących, czemu Niemcy tak ich nienawidzą i chcą ich wydania, ci odpowiedzieli, to dlatego, że jesteśmy Azjatami. Pisze Miki. No, a Morph ma z tym problem, bo pisze tutaj, co, Bruce Lee ćpał Cox? O, wow, a tak szanowałem. No ale czy to jest coś takiego strasznego? W sumie, nie? Za co powinniśmy kogoś, nie wiem, przestać szanować? Taką sobie drogę wybrał, to trochę jego sprawa w sumie, nie? Co, dopóki nie szkodzi innym. Ale on też bardzo dużo ćwiczył. To jest taki dziwny przypadek, bo często jest chyba tak, że jak ktoś, nie wiem, już się bierze za jakieś takie tego typu używy, to niekoniecznie jest jakimś wzorem sportowca i dużo ćwiczy i tak dalej, a Bruce wręcz przeciwnie, nie? Bardzo dużo trenował, codziennie praktycznie. Nawet rozwalał podobno swoje worki bokserskie dość szybko, więc musiał sobie specjalny jakiś tam zrobić, dużo wytrzymalszy, bo ciągle mu się rozwalały. Ze swoim synem, nawet Brandonem, bardzo dużo trenował, dlatego Brandon Lee był dobry w te klocki też. Bardzo. Zaskakująco dobry. Niektórzy przyrównują go do ojca, nie? Bruce na pewno trochę jest legendą owiany, ale to często mamy problem z tymi postaciami różnymi i aktorami. No bo na przykład Carrie Fisher. Też teraz gdzieś wyczytałem, że to dopiero zostało 40 lat po ujawnione jakoś tak, że ona miała, miała romans, ale słuchajcie, z Harrisonem Fordem, no. Na planie Gwiezdnych Wojen już się w sobie zadłużyli. No i tak to trochę dziwne jest, bo jak to ujawnili, to w zasadzie to tak trochę na zasadzie, a no był między nami romans, ale nic nie pamiętam, bo byłam odurzona. No tutaj trochę pryska czar tej Carrie Fisher, może, nie? Księżniczki Lei, która zawsze mi się jakoś tak jawiła jako taka niewiasta jakaś poukładana tutaj, a to taka rozrabiara, że... Znaczy, to tak trochę w ogóle nieładnie jest dla kobiety się wiązać z żonatym wtedy mężczyzną może, nie? Nieelegancko trochę, nie? On też. I tu nagle się okazuje, że nasz boski Indi i boska księżniczka Fleja, no to on zdradza żonę, ona zdradza męża, ale spoko, bo nic nie pamięta, bo była naćpana. I nie pamięta, czy był seks oralny czy analny. To Kononowicz tak kiedyś wytłumaczył, że są dwa rodzaje seksu. Właśnie analny i oralny. Tak skategoryzował. Tak, no. No i Kevin Spacey, to też ciekawy w sumie przypadek. Dla mnie to zawsze będzie prot Skypaxa. Czyli ktoś taki na maksa pacyfistyczny, spokojny, ten był ten prot, taki no istota, nie z tego świata, kosmita. Ale znamy go też z House of Cards, tak? Na przykład z wielu filmów. Lubię tego aktora, ale on został, co ciekawe, o sobie sam powiedział, cytuję, nikt nie wie, kim jestem naprawdę i mam nadzieję, że ten stan rzeczy się utrzyma, gdyż jest on bardzo korzystny dla mnie jako aktora. No to oczywiście pewnie z uśmieszkiem powiedział. No ale potem gruchnęła wieść właśnie, że no, oskarżony o 4 zarzuty napaści na tle seksualnym w Wielkiej Brytanii. Pewnie chodziło o 4 zarzuty w stylu na przykład doprowadzenie do obcowania i wykonywania innych czynności, o odurzenie w celu zaspokojenia, takie 4 zarzuty, ale właściwie to się sprowadziło do zarzutów jednego człowieka o zmolestowanie. No, pan mnie zmolestował, proszę pana. Nie, proszę pana, ja pana nie zmolestowałem. Tak w rozumieniu potocznym można powiedzieć, że jeden po prostu zarzut, nie? No i gdzieś tu do notatek patrzę, jak się nazywał ten człowiek, co oskarżył Spacey'a. No dziwne, gdzieś mi to umknęło. W każdym razie wtedy to było na planie Star Trek Discovery. I tam Kevin miał niby discoverować, miał dokonać odkrycia w majtkach. Problem właśnie taki, że 14-letniego wtedy aktora. No, tak sobie śmieszkuję, to poważne sprawy. No, ale jak się z papieża śmieję, to mogę się ze wszystkiego już śmiać. No, może w ogóle śmianie się z papieża to jest taki test. I coś, co mówi o tym, że osoba, która to robi, ma zupełny dystans do wszystkiego. Tak. No i co z tym Spacey'em? Teraz jakoś ta sprawa wróciła i on powiedział, że mu się całe życie zawaliło. To jest może ciekawe, bo no jakby go tam nie oceniać, to każdy sobie sam może takiego Spacey'a ocenić. Ale ciekawe jest to, co on mówi po prostu, że mu się, jak ta afera wybuchła, zawaliła cała kariera, życie, relacje z ludźmi, że nie dostawał żadnej pracy. Też popadł w długi, do dzisiaj jest winien dużo pieniędzy ludziom. No i określa to tak, że życie się zawaliło. Co ciekawe, w komentarzach chyba ktoś nie zrozumiał, że Spacey okazał się gejem. Środowiska LGBT też go okazało się, że mają na niego wkurw, dlatego że to taki tutaj molestator się deklaruje, że LGBT i bruka nasze LGBT, nie? Więc też tak chyba go jakoś znielubili, tego Spacey'a. Słuchajcie, a skąd wiadomo, że na przykład, bo Spacey twierdzi, że to był szczery związek też. On się tak broni, że to było za dobrowolną zgodą jakby, że to był taki romans gejowski, nie? Czekajcie, bo Zenon coś pisze, że pomieszałem coś. Przecież nie grał w Star Trek Discovery, a ten aktor, jak grał w Star Trek Discovery, nie miał 14 lat. No nie wiem, ja takie coś znalazłem. I tym razem nie na chat GPT, bo muszę się tu uderzyć w pierś. Miałeś rację, że informacja o tym, że ulubionym napojem pana samochodzika jest cydr, pochodzi właśnie stamtąd wziąłem. No. Ja już nigdy nie zaufam sztucznej inteligencji. Jak można było mnie tak oszukać, że ja zostałem w błąd wprowadzony? Nie zostałem poinformowany w ogóle, zostałem okłamany. Potem dopiero wyszło, że ulubionym napojem pana samochodzika jest kakao. Tak, kakao właśnie. A nie zesrało? Kakao. No i ja tu się śmiałem. Nie zaufam już nigdy temu czatowi GPT. Ale gdzieś to wyczytałem w artykule na Onecie chyba, no, że Discovery, no to widzisz, tam dziennikarz pomylił. O, Adam Protestant się objawił, ale znikł. Dziwne. Cud jakowyś, Boży. Może już dzwonił, ale go wezwał pan, na przykład. Wiecie, z Adamem Protestantem to może tak być, że już dzwonił, ale go wezwał pan po prostu. I pan ważniejszy od krawca? To pan ważniejszy od krawca? No tak, ważniejszy. Dużo ważniejszy. Ale nie wiem, czy wezwał go pan. Bo nie zdążyłem odebrać. Dziwne. No, to poczekamy. Może jeszcze zadzwoni. O, panie, to ty na mnie... O, a tu gdzieś miałem coś bardzo fajnego. Czekajcie, tylko muszę tutaj ustawić. Momencik.

0: Już sekunda. Jeszcze 5 sekund i proszę bardzo.
1: No wiesz, coś się popsuło, nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Ja myślę, że to polskie, kurwa, głupie społeczeństwo, te kurwa, banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów karakanów z PiS-u, to jest jakieś, kurwa, nieporozumienie. Jeśli tyle to ma znaczy, jeśli tyle to was znaczy, ludzie, takie zaangażowanie spośród jak moje, gdzie postawiłem moją rodzinę, moje życie prywatne, biznes, wszystko inne, i dla was tylko znaczyło to pierdolone 70 czy 80 tysięcy głosów, to was powinno się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać, jak tylko was może jebać PiS. Platforma was tak nie wyrukała, jak wyrukał was PiS, kurwa. Aż was kukle, kurwa, będą swędziały z bólu. To jest dramat, kurwa. To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie będzie wasz PiS ruchał w dupę, będzie wasz PiS kurwa dymał tak, jak wasz Platforma nie dyma. Ta kurwa, ten mały karakan, jebany Kaczyński śmieć, zniszczy was. Sumlińskie, Kanie, Rakunie, Telewizja Republiki będą wam kurwa odbierały smak życia. Wy kurwa idioci, narodowi Polsce idioci, nie mam to w picie, kurwa. Po mnie stać na wszystko. Będę się, kurwa, tak wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony z Polski i będę się z was, kurwa, polskie frajery śmiał, że się taki głupie są. Te kurwa, te mile, to się to kurestwo pisowskie wybrali.
0: No, wiesz, no widzicie, takie to nagranie dzisiaj dostałem, linka. Do tej pory myślałem, tak nie przepadałem za Karolem Wojtyłą. Nie moja bajka, man, trochę, ale za to, co powiedział, to szanuję jakby papieża, papaja. Jan Paweł Stonoga II. No właśnie. Tak mówiąc serio, to jest po prostu taki, no, deepfake w sumie już, nie? Bo ktoś jakoś przerobił głos. Nie wiem właśnie, na jakiej zasadzie się do końca to odbyło. Widziałem, są takie strony, które oferują już odczytanie dowolnego tekstu jednym, powiedzmy, z 20 czy 30 głosów na przykład do wyboru. I tam mogą być różni znani aktorzy czy piosenkarze. Ale pewnie jest też taka możliwość, żeby załadować próbkę jakiegoś głosu i poprosić, żeby przerobił inną wypowiedź namówioną tym głosem z próbki. Tak myślę, że to tak działa. No, to AI, pisze Miki. No właśnie nie wiem, czy można to nazwać AI w sumie. Tak myślisz, tak? Że to można nazwać... No tu padła lepsza nazwa, syntezator JP2. 2.0. Syntezator JP2 2.0. Kurczę, smutno mi, że Adam Protestant tylko dryndnął dzwonkiem i znikł w oparach dymu. Już chyba nie zadzwoni. Nie wódź prowadzącego na pokuszenie. Tutaj. Nie, to nie jest. To się chyba to co innego. Dobra.

A za produkcję nowego Street Fightera odpowiedzialni są mało w sumie doświadczeni, z niewielkim portfolio bracia Filippo, ale dobrze rokujący, bo wypuścili ciekawy trailer horroru Talk to Me, tak to się nazywa, mów do mnie. I ten trailer już można zobaczyć na YouTubie sobie, może nie będę puszczał, bo jeszcze tu przyblokuję. Przypomina to trochę Egzorcystę. Tam się pojawia grupa przyjaciół i jakaś tajemnicza ręka, taka wytatuowana w dziwne znaki. I ta ręka ma jakieś dziwne właściwości, zmienia położenie tych palców swoich, wygina się. Jakiś taki rytuał jest przeprowadzany. Okazuje się, że ta ręka potrafi nas komunikować po prostu z innym światem. Tylko pytanie, co to jest za świat? To świat Harry'ego Pottera, gdzie miota tobą jak sam szatan. Także takie dziwne miksy dzisiaj powstają, różne. No też jakaś... Też jakieś w pewnym sensie nowe czasy nadeszły, nie? Że można dowolną rzecz włożyć w usta jakiejś osoby, czy przełożyć z jednej osoby do drugiej. Czas deepfake'ów. Ciekawe, czy ostatecznie to zostanie użyte do czegoś więcej, do jakiejś grubszej akcji niż zrobienie śmiesznego mema. Być może nie. Przepuszczasz dużo nagrań i algorytm ustala średnią. A, no to mogłoby tak działać w sumie. No ale to nie znam się. Teraz jest jakaś wielka afera w sporcie. Zaglądnę sobie tutaj do notatków moich. Do moich notatków. Wy możecie dzwonić. Oczywiście możemy spokojnie tutaj przerywać. Posiedzimy sobie pewnie dłużej. Jest dużo czasu, o to mi chodzi. Jest dużo czasu, więc dzwońcie śmiało. Możemy sobie gadać. Kurczę, słabo sobie posegregowałem. To może na razie inny news ze świata show biznesu. Kasia Nosowska, którą bardzo cenię, świetna artystka. Wychowałem się trochę na Kasi Nosowskiej, na zespole Hej. Znaczy, to ciężko powiedzieć, że się wychowałem na zespole Hej, ale to był pewnie to był zespół, który gdzieś tam mi towarzyszył czasami. No i ta Kasia została oskarżona przez jakiegoś glonojada. Jakaś blondi, widać napompowane usta, odrosty ze Stanów przyjechała rozpędzić, namieszać w polski show business. Ja mieszkać już 3 miesiące w USA. Ja zapomnieć troszkę polska języka, yeah. Ale ja jestem gwiazdą. Jestem gwiazdą. I ta wstrętna Nosowska sparodiowała to. Nie podając właściwie imienia, nazwiska, nie odnosząc się do konkretnej postaci, tyle że akurat ta pani dziwna, taka pretensjonalna, pani Derpięsky, Caroline, mów mi Caroline, Derpięskie, Caroline Derpięskie, świat reklamy, modelingu, influencerka pewnie w to wchodzi. No, ciekawe jest to, że ten glonojad chce 50 baniek od Nosowskiej. No, dla mnie to brzmi jak żart. Też pojawiły się artykuły, że pani Derpięskie i Caroline, że Caroline jest oderwana od polska rzeczywistość. I to bardziej w USA takie kwoty. No ale nie wiem, może taki żart po prostu. Żart takiej panienki, która chce w jakiś sposób zabłysnąć. Dzisiaj można zabłysnąć w dowolny sposób.
dobrym sposobem, znaczy dobrym, ciężko powiedzieć dobrym, skutecznym być może, nie? I jest zaatakowanie w jakiś sposób, nawiązanie interakcji, strollowanie kogoś większego od siebie. Ale można powiedzieć, że Nosowska to zrobiła, tyle że ona jakieś kaszki niby reklamowała, czy jakieś suplementy, ale na swoim Facebooku. I wykreowała taką postać głupiej blondynki i jakby wszyscy skumali, o co chodzi, bo akurat ta pani Derpiński była na tapecie. O to chodzi. Więc sprawa zupełnie nie do wygrania i myślę, że tu każdy o tym wie i nie trzeba pisać jakichś artykułów moralizatorskich, że to ktoś tu jest oderwany, bo to jest taka zabawa, gra chyba. Celebrytów. To może jak popatrzeć na to, jak idiokratyczny taki jest nasz dzisiejszy ten show biznes, popkultura trochę, no to jeszcze więcej zyska Nosowska na tym wszystkim, bo o Nosowskiej nagle ludzie usłyszą. Bo na co dzień to czytają o takich może paniach bardziej, jak Caroline. No ale to raczej nie, no Kasia Nosowska nie potrzebuje chyba jakiejś, żeby ją podciągał, żeby jej zasięgi polepszał. A jakaś głupia pani bimbo, nie? Jakaś głupia bimbo, żeby ją gdzieś ciągnęła za uszy do góry. O, Agineski, cześć, cześć. Pisze ona, że jakiś czas temu zauważyła, że ludzie wyjeżdżają do Ameryki i głupieją tam totalnie. Cześć, dobry wieczór. No, tak, tak. No. Ale może to taki styl trochę, no bo skoro teraz lalka Barbie doczekała się kolejnej, znaczy takiej już pełnowartościowej ekranizacji, film, który trochę namieszał, bo był zestawiany z Oppenheimerem był zestawiony na jednej reklamie. Znaczy Barbie podawała rękę Oppenheimerowi. Ktoś wymyślił taką reklamę, że dwa seriale promujemy w ten sposób. Nie? Takie wiralowe. To jest w ogóle śmieszny film, bo na przykład Barbie ma nogi cały czas na obcasach, tak jakby. On nie ma płaskiej stopy. Nie? Są może takie smaczki, nie wiem, które rozbawią ludzi, którzy może ten świat Barbie trochę lepiej znają, czyli Amerykanie, bo dla nich to jest jakaś historia, to jest historia tego kraju, lalka Barbie, nie? Młody stosunkowo kraj i taki, no to jest i różne zabawki, popkultura, to jest trochę ich po prostu kultura, no. Ich historia jakaś, nie? Wszyscy to znają, może o to mi chodzi, że wszyscy to znają i każdy kojarzy. Chociaż dziś już na świecie też wszyscy skojarzą. Pojawia się Ryan Gosling jako Ken, co było trochę zaskoczeniem, bo on, zarzucano, że trochę za stary na Kena jest. A myślę, że dobrze się sprawdził. No, może kogoś rozbawi ten film Barbie. Bo to jest o tym, jak Barbie ląduje w prawdziwym świecie. Takim rzeczywistym. No, i ona chodzi ubrana w takie jakby, no, ubranka, nie? Kolorowiutkie to wszystko. Jadą sobie z Kenem na wrotkach po zwyczajnej ulicy i się dziwią, że wszyscy się na nich gapią. No, ale oni się wyróżniają, bo wiecie, takie kolorki żółciutki, zieloniutki, jaskrawy, sygnałowy, no, tak się mówi fachowo, kolor sygnałowy, czyli najbardziej... najmocniejsze nasycenie i duża jasność. Taki odblaskowy. Fluorescencyjny chyba też czasami się mówi, nie? Kurde, nie wiem czemu sobie przypomniałem, miałem kiedyś fajną zabawkę. To była świecąca w ciemności piłeczka po prostu. Dziś chyba nie ma za bardzo takich. Nie widziałem nigdzie, żeby ktoś tego używał, miał, się bawił czymś takim. Żeby w jakimś sklepie było, nie, nie. Po prostu ta piłeczka kupiona gdzieś nad morzem, zdaje się, taka różowa, jakby taka, wiecie, kauczukowa, można sobie ją odbijać o podłogę. I ona miała to do siebie, że jak ją się nafosforyzowało, to świeciła potem w ciemności takim jasnozielonym światłem.
być może zlikwidowali tego typu zabawki, bo się nagle okazało, że dzieciak włoży to do gęby i się zatruje tą substancją, to jakieś chińskie gówno. Wymyślił sobie Chińczyk, świecąca piłeczka, trująca, nie brać do gęba twoja piłeczka, trująca. A Polak nie zrozumiał, nie dostał instrukcji do tej piłeczki. No, a Polak jedną piłeczkę zjadł, a drugą zepsuł, tak? Zakończmy tą historię, może co. Co? Nikt do mnie nie dzwoni, nikt sobie nie chce pożartować ze mną, podroczyć się, pożartować. No dobra, nie to nie. To ja sobie jadę dalej z tematami. Ale jak ktoś ma ochotę, to można tutaj w każdym momencie dołączyć. Słuchałem sobie o autyzmie ciekawej audycji. Może polecę, wkleję wam linka. To jest bardzo takie szerokie omówienie tego zagadnienia autyzmu. Na kanale Uwaga Naukowy Bełkot. Popularny kanał, nie? No i tak, na przykład wyszło, że w tym Aspergerze to się ma deficyt uwagi, koncentracji centralnej, tak się jakoś to nazywa, centralna. No i to chodzi o to, że człowiek nie potrafi ogarnąć czegoś jako całości, a analizuje różne składowe osobno. Na tym to polega. No i to dużo mówi właśnie o zachowaniach różnych. To się wiąże na przykład z tym, że ciężko się odczytuje emocje takiej osobie. Było to wytłumaczone tak, że odczytywanie emocji czyichś, wyciąganie wniosków i tak dalej, no to w dużej mierze polega na pewnym ogarnięciu pewnej całości składowych. No i stąd problem. Bo ktoś z Aspergerem, powiedzmy, się koncentruje na poszczególnych. Tu się uśmiechnął, tu skrzywił, nie potrafi tego ogarnąć jako całości. Deficyt uwagi centralnej. Nie trawię tego gościa. Domyślam się, że adwokat ma na myśli gościa z naukowego bełkotu, a nie mówiącego te słowa prowadzącego przystojnego, młodego, o seksownym głosie. Dziękuję bardzo.

0: O, to mnie zaciekawiło. Logosy, nazwa, marka Diablo.
1: You excited?
0: Na kubkach KFC. To zobaczyłem na tym kanale, który chyba reklamowałem, Seductive. To jest o gościu, który łazi sobie w różne miejsca, w przeróżne miejsca z kaczką. A to wpadnie do McDonald'sa z tą kaczką. Kaczka nazywa się Wrinkle. I ta kaczka jest fajna. Ma buty nawet specjalnie przygotowane dla kaczki, takie czerwone płetwy. Ma buciki. Zakładane są różne rzeczy na tą kaczkę. Kaczka Wrinkle jest naprawdę przesłodka i przezabawna. Przebija sobie piątkę z ludźmi, którzy, znaczy dziobem. Ona stuka się lekko dziobem, jak ktoś do niej wyciągnie piąstkę, tak się wita. Potrafi się przekomarzać. Właściciel, taki odjechany trochę koleś, mówi do niej ba, a ona odpowiada ba. On do niej znowu ba, a ona ba. I tak się przekomarzają. Potrafi też na sygnał, kiedy dostanie sygnał Wings, to rozpościera skrzydła, macha nimi. Jest bardzo fajna. Chyba nie sra, bo nie widziałem, żeby tam srała. Cześć, Gumball.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A czy ty srasz? A czy ty srasz? Tak?
2: Czemu takie pytanie, czy ja sam?
0: Bo mówiłem właśnie o kaczce Wrinkle, która, jak zauważyłem, no chyba nie sra za bardzo. To taka kaczka celebrytka, więc się spytałem, czy ty
2: Gościu z
0: srasz?
2: kanału
0: Seductive.
2: Seduction, no właśnie, tak.
0: Seductive.
2: No, coś takiego. Było. Kojarzę. Taki gość ma fajne okularki.
0: Tak, on jest dziwny, bo on łaził na przykład z pomalowanymi paznokciami.
2: No, dziwny i co, bo ma pomalowane paznokcie.
0: No,
2: Chyba
0: no
2: się
0: nie no.
2: koszula sam malował.
0: A czy ty malujesz sobie paznokietki?
2: Raz mi się zdarzyło w życiu tym z nudów w szkole korektorem.
0: A.

0: sumie, nie? Kot właśnie się do tego...
1: Gościu podróżuje rowerem z kotem.
0: No, słynny kot Bob, nie? I typo, co wyszedł niby z narkotyków właśnie i napisał książkę potem o tym swoim przyjacielu kocie, którym go wspomagał, bo jakby, wiesz, zwierzakowi trzeba coś przygotować, masz się kim opiekować. O, taka piękna opowieść. Kot Bob i ja polecam. Już kiedyś o tym gadaliśmy. No, ale to przypuszczam, jest więcej. Był jakiś pies, co jeździ na deskorolce i to jeździ tak sobie, że się nauczył, że trzeba się odpychać. No i sobie jeździ, no.
1: Był pies, co jeździł koleją.
0: Też.
1: No, ja miałem się ciebie spytać, ile ty dajesz za swój mikser oryginalny?
0: To jest trudne pytanie, bo nie pamiętam. Może to było coś koło 400?
1: A, czyli w takim budżecie się zamknę. Zastanawiam się nad mikserem i w sumie nie mam pojęcia, bo nie mam pojęcia w ogóle jakie marki. Nie musi być dobra marka, może być wystarczająca marka, ale żeby działało. Się zastanawiam cały czas. Nie mam pojęcia, nie wiem, szukam.
0: A nie lepiej ci kupić mikser na USB, jakiś nowoczesny? Mój to jest strasznie taki...
1: Znaczy, tak, no chcę kupić, tylko że no, Behringery najnowsze są na USB, wszystkie.
0: No, ale okazuje się, że dobra marka chyba faktycznie, bo tyle lat mi służy tu w tym brudzie.
1: Zobaczymy, co ogarnę. Najwyżej będzie dziadowe i będzie do innej rzeczy użyte, bo ten mikser to w sumie nie tyle kupuję. Znaczy, on jest pobocznie kupowany do streamowania, bo będzie impreza i trzeba będzie audio spiąć. I będzie potrzebny jakiś mikser. Tylko, że impreza w plenerze. No i dlatego bardziej to kupuję. No a przy okazji, bo patrzę się, że większość mikserów ma Fantoma, no to no wiadomo, że po imprezie no to coś z tym jeszcze zrobię.
0: To ja ci polecę dobrą markę. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej marce Manta?
1: Kuja Warta.
0: Tak myślę,
1: nie,
0: że...
1: Nie, no mój ojciec miał DVD i wszyscy mu odradzali, weź nie kupuj nagrywarki DVD Manty, bo się spierdoli, a mu działa do dziś.
0: Tak? Manta? No. To czyli okazuje się, że Manta wcale nie taka tragiczna. Ale...
1: No, bo zależy, jakiego Chińczyka ściągną.
0: Aha, bo to tak, było całe takie nagranie gdzieś na YouTubie jest o historii tej marki jakby i jej specyfikacji, która się sprowadza do tego, że ściągają z Chin, co popadnie i montują tutaj, tak?
1: Taki AliExpress, tylko że już wszystko mają.
0: No. Raz się trafi takie, raz takie. No, taka gówniana marka, w sumie boruletka, nie?
1: No, nie wiesz, czy trafisz na dobry produkt, czy nie. Tak samo ja z tym mikserem, bo muszę parę rzeczy mieć w tym mikserze i pewnie trafię na jakiś syf, jak znam życie. Ale jak to mówią, raz się żyje, plus jeszcze na Allegro są zwroty, więc powiem dziadowi, ja panie, dziadostwo zwracam.
0: Nasz tutaj... specjalista od sprzęciku Czektul radzi Xenixa 302 USB. I pisze, że...
1: Patrzyłem się na niego. On ma wszystko prawie, co... Znaczy, praktycznie ma wszystko, co potrzebuje. Poza tam paroma rzeczami. I on jest spoko, fajny. I jeśli nie będzie innej opcji, to jego wezmę. Ale jeszcze patrzę się. No to jest Xenix System Behringer, no.
0: No tak, tak.
1: No, to jest ten najnowszy z USB. Ja nie chcę, znaczy ja i tak tego nie będę podpinał pod USB, bo ja mam bardzo dobrą kartę dźwiękową. Mi chodzi o to, żeby po prostu robiło to za, wiesz, już standardowo mi robiło equalizer wysokich, niskich tonów. Bo ja zawsze podbijam sam wysokie i niskie tony troszeczkę, bo ten mikrofon, co ja mam, on jest bardzo... płaski, a niestety mój głos jest jaki jest, więc podbijam pewne tony, żeby to nie brzmiało tragicznie.
0: Może lepszym rozwiązaniem byłby taki nowoczesny mikrofon USB, który ma na podstawce taki pełnowartościowy w zasadzie mini mikserek.
1: Nie ma takich fajnych.
0: Są ja widziałem, chwalone, wiesz, były chwalone, nie? Widziałem przez takich, co się tam znają i testują różne mikrofony i że to świetna opcja i on dodatkowo jeszcze miał różne tryby, wiesz, jakiś tam tryb.
1: Ale ja mam świetny mikrofon, co ty masz mikrofon Audio Technica 2020, to jest jeden z lepszych mikrofonów.
0: Aha.
1: Pulsę, którą mogę mieć.
0: Aha.
1: Tutaj tylko chodzi o

0: to, żeby sobie mikser do niego jakiś, bo on potrzebuje fantoma. Ale ja nawet bez miksera sobie radzę, bo ja mam w OBS-ie już nawet mikser jest. Można sobie tony niskie i wysokie ustawić. Dodali do OBS-a. Problem to nie jest wielki, raczej to jest po prostu, jak już kupuję urządzenie, bo mam do jednego celu, no to poszukam jeszcze tak, żebym mógł go wykorzystać gdzie indziej, o to chodzi. Znaczy nie jest to mikrofon, nie będę mikrofonu zmieniał, cholera, on jest za dobry, żebym go zmieniał, no. Właśnie pasuje, wszystko w nim jest fajne.
1: A ja wcześniej rzuciłem taki temacik, tak? I jeszcze coś chciałeś dodać?
0: Nie, nie.
1: Rzuciłem taki temacik, że na kubkach KFC jest Diabolo 4, różne demony. I to mnie zaskoczyło trochę, bo to takie diabelstwo nagle w jakiejś sieciówce typu KFC na kubkach.
0: Ale Blizzard zawsze współpracował z KFC. Przecież jak był Overwatch, Heroes of the Storm, Call of Duty jest z tej samej firmy, bo Activision Blizzard. Także KFC bardzo blisko współpracuje z Blizzard Activision. Czym ty się dziwisz?
1: No ale żołnierze, jacyś tam cyberżołnierze jeszcze ujdą. Jakieś tam inne, ale tutaj mamy, wiesz...
0: Ale KFC ostre! Kurczaki, ogień, piekło!
1: No dobra, stary, ale to tak... Nie widzisz w tym czegoś takiego dziwnego i lekko mroczno... Ale daj mi skończyć. Czegoś lekko mroczno, absurdalnego, że sięgasz po paczkę z frytkami w KFC i tam masz pentagram i diablicę, Lilith.
0: Więc ja bardziej się śmiałem, jak jechali do Birmingham, takie miasto, nie wiem, czy ja dobrze je wymawiam, Birmingham, jakoś takie miasto, znaczy na nie miasto, tylko cały, tak jak u nas są ten, województwa, to coś takiego, nie, całe województwo, i to jest w Wielkiej Brytanii, tam zrobili reklamę taką, Birmingham, witajcie w piekle. Ale to już jest tam piekło, bo wszyscy mówią, że to jest najgorsze właśnie województwo w UK. Mm-hmm. No, były gorsze reklamy Diablo 4, tak jak zrobili reklamę witaj w piekle Nowy Jork podczas tego zadymienia. Tak zrobili to. Co to tam KFC zmienia? Dla ciebie to jest utopia, że KFC i pentagram? Ja pierdzielę.
1: Dobra, to może się okazuje, że te pentagramy i demony już spowszedniały ludziom na tyle, że mogą być i na frytkach z Max Racha. No.
0: Ja mogę nawet zjeść całą pentagramu. Także kurczak będzie po lewej, na tym pentagramie, tam na środku będzie frytki. Ja se zjem.
1: Kurczak nekromanty. Ja proponuję menu nowe. Kurczak nekromanty, diabelskie frytki i demoniczny shake, taki krwawy, czerwony, jakby jakiś demoniczny shake i przeklęte nachosy.
0: Przeklęte nachosy?
1: Nie wiem.
0: A my nigdy nie mieliśmy nachosów w Polsce chyba. Widziałeś jakąś sieciówkę, która nachosy sprzedaje opruszki?
1: Wiesz co, tu się próbował połączyć człowiek-instytucja. Zapytałem się, czy może nie woli po tobie, czy coś chce dołączyć do rozmowy tu aktualnej. Dobra, to oddzwonię. Tylko słuchajcie, więcej osób może na razie nie. Na początku jest lepiej, jak jest trochę spokojniej i normalniej na antenie, a nie, że się 4 osoby na przykład pojawią. Więc maksymalnie 2 na razie odbieram, więc dołączam człowieka instytucję. Gumball się nie obrazi.
0: Ja będę jadł, a niech on mówi.
1: Gumball będzie jadł, no. Diabelskie nachosy.
0: Te medaliony.
1: No i widzisz, teraz jak znam życie, to nie odbierze już człowiek instytucja, bo coś.
0: Człowiek instytucja, nie wiem, o kim mówisz w sumie.
1: Ja też nie wiem.
0: Dokładnie. No tak się nazywa?
1: Tak.
0: Dobrze, że nie ten człowiek instytucja. Czy w sumie nie ta godzina jeszcze dla tego człowieka instytucji, co driftował po CERNie.
1: To jest zagadkowy człowiek, bo on mi tu wysyła a to jakiś garnek reptiliański, a to jakiś reptiliański garnek, a to jakąś tu maść, może od bólu dupy, nie, to jakiś żel. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Jakiś żel mi wysyła. chwali się, że ma taki żel, nie wiem. No, w każdym razie, ale też i newsy różne, brutalne pobicie tu wstrząsnęło wioską. News. Brutalne pobicie wstrząsnęło wioską. Jeszcze miałem dzisiaj newsa tutaj od słuchacza o tym, że szkoła sobie jakaś nie radzi, bo młody dzieciak, jakiś pato dzieciak terroryzuje wszystkich. Nauczycieli, rodziców, dzieci. No są takie przypadki, od czasu do czasu robią reportaże na taki temat. Ty, jak to jest, że nie mogą sobie ludzie poradzić z jednym wyrostkiem?
0: No bo czasem dzieci są pojebane, bardziej od rodziców. Nie wiem, czego to się bierze. Znaczy jest dużo rzeczy. Nie jest tak, że jest jedna składowa, że na przykład złe wychowanie, bo jest przecież społeczność, w której to dziecko żyje, prawda? No nie jest samo, tylko są inne dzieci też, które wpływają. Są geny, prawda? To, co rodzice robią, jakieś sytuacje. Czasem nawet schorzenie umysłowe, kurde, dziecko może mieć jakiegoś tam coś i wiesz. I trudno nad takim dzieckiem zapanować, a nie wszyscy rodzice znają dobre zasady wychowania, a niektóre dzieci wymagają specjalnych terapii, więc no ciężko, no, ciężko.
1: Kiedyś były trochę inne czasy. Szkoła, nauczyciele, wszyscy się mniej się cackali. Etam raz opowiadał właśnie i zachwycał się tym, że jak nauczyciel trzepnął jednego huncwota za to, że ten dzień dobry nie powiedział, to tamtemu się, tamten łbem od tablicy się odbił i, no, i było załatwione.
0: Świetne. No tak. Ja nie wiem. Ja myślę, że to jeszcze gorsze jest, bo potem w ludziach tworzy się jakaś taka nienawiść. Może oni będą pokorni, może oni nie będą, prawda, już robić takich rzeczy, które by były dziwne, ale jakaś taka nienawiść tworzy się do człowieka, ale ona jest skryta i wychodzi dopiero w takich najgorszych momentach, kiedy jeden drugiego potrzebuje człowiek. I wydaje mi się, że to niszczy takie dobre wartości w człowieku. Nie wydaje mi się, że przemoc wobec dzieci jest dobra. Ktoś powie, że no a jak nauczyć dziecko, żeby nie dotykało mnie na przykład wtyczki, nie? Albo tam gorącego żelazka, nie? Że tam uderz po ręku i nie będzie dotykać. Ale wydaje mi się, że to raczej jest taki zakazany owoc i jeszcze bardziej będzie chciało to zrobić.
1: Dziecku trzeba przypalić rękę tym żelazkiem, żeby poczuło, jak to jest, żeby się bało. Nie, no żartuję oczywiście. No, to ciężka sprawa trochę może jest faktycznie. Tutaj państwo powinno jakoś zadziałać. Szkoła powinna wydalić może takiego ucznia do ośrodka specjalnego i już.
0: Skoro... To już mówił Morawiecki. Słyszałem w wiadomościach. Znaczy nie wiadomościach. Co to teraz ogląda mój ojciec? Chyba wydarzenia. Mówił Morawiecki, że jest za karą śmierci.
1: Dla dzieci?
0: Dla rodziców, które znęcają się nad dziećmi. No. Naprawdę tak powiedział.
1: No co ty? Nie mógł tak
0: nie
1: powiedzieć.
0: Nie żartuję, no naprawdę.
1: Powiedział, że jest za karą śmierci dla rodziców, co się znęcają nad dziećmi, tak?
0: No, fizycznie.
1: Czyli dasz takiego mocnego klapa, tak jeb, albo ten, w papę strzelisz, bo pineskę ci położył na siedzenie i usiadłeś. A kurwa! I tak strzelisz go w łeb, to Morawiecki cię zabiera, wpadają ci tam Gleba, kurwa, Gleba! Człowieku, kurwa, będziesz miał tą czapę, kurwa!
0: Myślę, że trochę więcej musiałbyś zrobić, ale ja bym bardziej i to rozmawiałem tutaj z rodzicielem, mówię, ja byłbym za tym, żeby pedofile mieli karę śmierci. On mówi, no ale to jest dla tych, co znęcają się. No mówię, a co, pedofil się nie znęca?
1: Gumball pedagog. Tutaj Agi pisze Gumball pedagog.
0: Ja nie jestem pedagogiem i dlatego nigdy nie twierdzę, że na przykład coś, co robi rodzic, jest złe albo dobre. Ja tylko przypuszczam, bo nie mam pojęcia, bo nie mam dzieci. Ja tylko mam takie przypuszczenia na bazie obserwacji, bo mam jedną siostrę, która ma takie wychowanie bardziej skrupulatne, takie gdzie... I obie teoretycznie chyba, bo nie mam dostępu tam, co się dzieje w domu, ale wydaje mi się, że nie ma przemocy. W jednym jest bardziej takie luźne wychowanie, w drugim jest takie bardziej rygorystyczne. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. Na przykład przy tym luźnym wychowaniu dziecko czuje bardziej się tak, że rodzic jest jednak takim bardziej kumplem, ale z drugiej strony to dziecko pozwala sobie na więcej i trochę wchodzi na głowę. A z drugiej strony, przy tym bardziej rygorystycznym wychowaniu, dziecko nie wchodzi na głowę, ma jakieś zasady, ale bardziej ukrywa pewne rzeczy przed rodzicami. Częściej kłamie, widzę to i pewnej rzeczy nie chce mówić, więc no to nie jest takie proste.
1: Okazało się, to niespodziewany zwrot akcji, okazało się, że człowiek instytucja nie mógł odebrać tym razem, bo mianowicie, gdyż mianowicie sobie budyń zrobił. Je ten budyń.
0: Ale, jak ja tam.
1: Ale może później zadzwoni, jeszcze zadeklarował, że może jak zje ten budyń, to jeszcze zadzwoni. No, a z tymi dzieciakami... Ja bym swoje dziecko wychowywał tak, bym je ubrał w mundur, w schludny mundur, kazałbym do siebie mówić ser, ewentualnie ojcze, ale to w towarzystwie tylko, a na osobności ser, yes sir, i bym, wychowywał. Nie, no, nie wiem w sumie, jak bym wychowywał. A ty jak byś wychował?
0: Ciężko jest, ale najciekawsze jest to, i tutaj wiele osób za to mnie karci, jak to zawsze mówię, ale wydaje mi się, że posiadanie dziecka to jest większa odpowiedzialność niż na przykład posiadanie samochodu i jeżdżenie nimi. Dlaczego na samochód potrzebujesz robić prawo jazdy, a jak masz dziecko, to no w sumie nie zakładaj gumy i jazda.
1: No
0: nie, dziwne, nie?
1: Załóż gumę na instrument. Wow, je.
0: A jeszcze tak a propos dzieci, czy zauważyłeś taką rzecz, nie wiem, czy ja już to mówiłem publicznie w radiu, czy gdzieś w komentarzach, teraz już nie pamiętam, ale powtórzę to, że często mężczyźni, a kobiety to już w ogóle, to kobiety to mają przesrane w tej kwestii, jak mężczyzna mówi, że nie chce mieć dzieci, to często jest gdzieś karcony przez jakąś część społeczeństwa i to jest duża część społeczeństwa. Mówi, jak ty głupi jesteś, debilem jesteś, dzieci nie chcesz. A jak kobieta nie chce, to już w ogóle, to można powiedzieć, że wiedźma. Zaraz ją tam wywiozą na taczkach i do gułagu. Dziwne, nie?
1: No.
0: Tak jakby każdy musiał mieć dziecko. Tak jakby każdy był stworzony do tego, że miał dziecko. Wydaje mi się, że nie. Że niektórzy ludzie nie powinni mieć dzieci, tak jak ja na przykład. Ja byłbym tragicznym ojcem. I gdybym ja miał dziecko, to wyszedłby kolejny gambo, albo jakieś gorsze gówno. Chcielibyście takie dziecko na świecie? Nie wiem. No chyba nie.
1: Może ci się pozmieniać jeszcze bardzo. Tym bardziej, jak ci się na przykład, nie wiem, w przyszłości trafi jakieś kinder niespodzianka, to wtedy nagle no, będziesz miał duży zgryz. Co z tym zrobić? Słucham?
0: Niemiec jadę albo do Czech.
1: Rozgniotę. Nie no, różnie to może wtedy być. A często jest tak, że komuś się rodzi dziecko i jemu się zmienia nagle widzenie tych spraw bardzo mocno, a jeszcze po prostu musi robić różne rzeczy, bo tak, no już nie ma za bardzo wyboru, trzeba się starać o to dziecko, nie, dbać. No i się nagle wszystko zmienia, bo się też rozpędzasz z tymi rzeczami, wkręcasz się być może w to macierzyństwo też mocno i wiesz, nagle inny człowiek, to różnie może być, nie?
0: Nie mówię, że nie. Może tak być. Ale dopóki mam wybór i nie zaliczam wpadki, przynajmniej tak sądzę, że nie zaliczę, bo raczej żadnej kobiety nie zaliczę, no to ja nie widzę problemu. No.
1: Ja bym sobie poszedł, skiknął po Energola, korzystając z tego, że mam doświadczonego radiowca.
0: Narkoman, wiesz co powiedzieli na temat Energoli.
1: Że od Energoli się w głowie pierdoli? Nie wiem.
0: No, przeszła ustawa, że będę od 18 lat.
1: No to ja już mogę.
0: No, jak piwko.
1: Bardzo dobry.
0: Ale będziemy się kurwiać.
1: Ostatnio, słuchajcie, ukazał się Black, bardzo ciekawy, bo o smaku cannabis niby. I tak spróbowałem i faktycznie w taki posmaczek. I to dobre to było, to kurde. Kurde, ja żebym od razu 10 kupił, jak żebym zobaczył, że kanabis. Dobra, to ten, ja dosłownie za sekundkę. Jestem.
0: Dobra, no to idź, idź. Ja tutaj wytłumaczę, dlaczego według mnie, ja mam w sumie w dupie dzieci i mam w dupie to, czy będą piły na gole, czy nie, bo ja znam życie, to i tak sobie do szkoły przyniosą w ten czy inny sposób. Wierzycie, że to, że jak się powie, a, drogo, co do 18 lat, to nagle młodzież przestanie pić? No nie, ja wierzę, że będą pić, tylko będą szukać innych metod. Tak jak piwo, przecież piją normalnie, walą, kupują sobie w jakiś tam sposób, mają jakieś opcje. No to dla mnie takim... Co jest, kurwa? Co, halo, co się dzieje? Halo? Halo, kto remont robi?
1: Jestem, jestem.
0: Ktoś remont robił.
1: Remont gdzie?
0: No ty, no jakiś ten, jakiś gościu wbił i zaczął tłuc tam jakieś puszki, nie wiem, coś napierdalać. Jak ty przyszedłeś, to tylko wyszedł.
1: Wszedł na antenę ktoś?
0: No nie wiem, o co chodzi. Co to było?
1: To nie wiem.
0: Nie wiem, ja myślę, duchy. Kurwa, co się dzieje? Tam krawiec robi remont, czy co?
1: Nie, ja nic nie robiłem. Dopiero tutaj energetyka sobie wziąłem.
0: To ja dokończę tylko swoje słowo, że uważam, że te energole to i tak sobie dzieci dostaną, jak będą chciały, czy młodzież, a ja będę musiał czekać, kurde, przy automatycznej kasie, że mi zatwierdzili. Więc dla mnie minus.
1: A nie, no słuchaj, to ty mówisz remont, jakieś puszki, no puszki, tu się wala trochę puszek, mogłem kopnąć, tak?
0: Nie, to brzmiało tak, jakby ktoś napierdalał tak cały czas.
1: No to zadzwonił jakiś troll i hałasował, zobaczył jak szewca nie ma, jak kota nie ma, to myszy harcują.
0: No, a już chyba rozumiem, dlaczego Harnań zaczął robić energole, bo pewnie już wiedzieli, że ta ustawa przejdzie, to myślę, to jak już piwo jest 18 i energole są 18, to co nam szkodzi? Nie?
1: No, strasznie duży jest ten rynek energetyków, bardzo dużo rodzajów.
0: Ale teraz będą mieli problem, bo to teoretycznie z jednej strony to nie będzie jakby problemu ze zbytem, bo jak mówiłem, jak będą chciały dzieciaki, to sobie i tak dostaną. Ale będzie problem z reklamą, bo pewnie będzie to samo co z piwem, że nie będzie można tego reklamować w godzinach dziennych.
1: No i się okaże, że reklama faktycznie dźwignią handlu i bez niej to zaraz spadają ci zyski tak po prostu. No też ta potęga tego rynku właśnie pewnie się wiąże z tym, że też dużo dzieciaków to kupuje. No i dobrze, niech zakazują, no nie wolno tego dużo pić.
0: Ja myślę, że mogliby samej reklamy zakazać zamiast robić to od 18 lat. Tak wydaje mi się trochę to głupie, bo to równie dobrze kawę mogliby zrobić od 18 lat.
1: To jakoś albo to inaczej działa na młodych i na starych, bo pamiętam, że kiedyś jak się wypiło na przykład 3 Red Bulle, to dosłownie, wiesz, palpitacja serca, człowiek się już bał, coś się tam złego dzieje, nie? A dzisiaj to te energetyki to można chlać więcej jakby, znaczy ja mogę, bo nie wiem, czy mi się organizm...
0: Nie wiem, czy... ja jednego piję i nadal już mam pierdolca, ja nie mogę dużo pić. Ale każdy powinien znać swoje limity i nie pić dużo tego syfu, bo to jest syf. Ja piję tak naprawdę jednego, dwa na miesiąc, a tak to sobie czasem wypiję kawę i nie piję tego od cholery, bo uważam, że to jest syf w pewnym sensie i że to tylko tak o, żeby nie wiem, czasem potrzebujesz tego boosta, nie, no to okej, okay, ale to pić codziennie to jest dramat. Ja pamiętam, jak w szkole to piłem prawie codziennie, bo no wiesz, nie śpisz i próbujesz przeżyć tą szkołę, no to musisz jakoś tam się ten ratować. I w sumie wydaje mi się, że najbardziej będą poszkodowani ci, co tego potrzebują w sumie, bo tak jest teraz przewalony system szkolny. O, i to jest kolejny powód, dlaczego piję energole. Bo tak jest przeładowany, kurwa, system szkolny, że nie da się mieć tak naprawdę dobrze zbalansowanego życia. Bo albo masz sen i naukę, albo masz sen i przyjemności, albo masz przyjemności i naukę, ale nie masz snu. I zawsze jest ten brak snu, bo przynajmniej u mnie tak było. Nie mogłem po prostu tego dobrze zbalansować. No i waliłem po prostu energole.
1: Ja proponuję zrobić energetyki dla dzieci specjalne jakieś, przeznaczone.
0: Bez kawy, kurwa.
1: I w reklamie biega takie dziecko jak z ADHD, gdzieś tam skacze, biega. Pioseneczkę jakąś ułożyć tam. Pij energetyki z Ameryki. Fiki, miki, riki, tiki. Trzeba myśleć, biznes. Ale
0: to przypomina mi się 2000. Jeszcze 2005 nawet, kiedy jeszcze ja pamiętam rzeczy, miałem wtedy 7 lat. To wtedy też były takie reklamy, ale ja lubię sobie oglądać stare reklamy i to, co ty teraz robisz, to takie były tuż po PRL-u reklamy. Ten snack, to magiczne, to, snack. I takie były.
1: Ta reklama była dziwna, ponieważ tam się pojawiał młody Piotr Gąsowski, który krzyczy, to genialne, tylko krzyczy to głosem dziecka. I nie wiadomo czemu, z jakiej paki.
0: Bo to tak jak w tej reklamie Haribo. Oglądałeś te reklamy Haribo, gdzie mają ten, są w firmie, taki typowe korpo i babka wyciąga Haribo i nagle mówią głosami dzieci.
1: No ale to już jest jakiś pomysł, jakaś koncepcja. Tu tak ni z gruchy, ni z pietruchy, bo on tam się wcielał, zdaje się, w nauczyciela, w jakiegoś belfra przy tablicy i nagle głosem dziecka krzyczy. To genialne! Te Starfucy, które wróciły jakoś, te Starfucy. Znaczy nie wiem, czy to jest to, bo to jest marka Star. Teraz się taka pojawiła i ona należy chyba do Frito-Lay, tak?
0: No to nie wiem. Lorenza.
1: Ale te chrupki przypominają te stare, bo to chodzi o chrupka kukurydzianego, tak? Mocno nasączonego jakimś aromatem pizzy czy paprykowym. Takie charakterystyczne były te chrupki. To nie były ani chipsy, ani flipsy, coś innego troszkę. I dużo smaków do wyboru, a teraz widziałem, nie wiem czy sprowadzają po prostu tylko takie smaki tu do tych sklepów, co ja kupuję, ale mało, jakiś tam jeden czy coś, Star.
0: Za mało. Ale te stare chipsy, jakie większe rzeczy, to wyparowało albo sprzedali je innym firmom. Ja też patrzę się, są dziwne takie opcje. Kojarzysz takie chrupki Monster Munch?
1: Coś tam kojarzę. No i co z nimi?
0: To one są, jakby do nich prawa posiadają dwie firmy. I to jest ciekawa sprawa. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, że u nas w Polsce są produkowane przez Lorenz, nie na licencji, tylko normalnie mają do nich prawo, a w innych krajach są produkowane przez jakieś tam International Snacks, coś takiego, ci, co produkują top chipsy dla Biedronki. I na przykład oni nie mogą Monster Munch w Polsce produkować, to tylko Lorenz, a gdzieś za granicą mogą produkować ci. Zastanawiam się, skąd takie rzeczy się biorą. Skąd jedna marka ma dwie firmy, nie? Jak to się w ogóle dzieje?
1: No jakoś się dogadują może. Kiedyś były takie popularne bardzo w latach 90. w Polsce chipsy Chio Chips. I one potem zniknęły. Wydaje mi się, że wykupił tą markę Lorenz, bo te flipsy na przykład, te kukurydziane takie fajne, co ja lubię, to one były pod marką Chio, tak sądzę.
0: Tak, na pewno Lorenz to wykupił. Zresztą Lorenz cholery teraz produkuje tych starych produktów.
1: No właśnie, wszystko wykupują. To coś w tym jest takiego, taki strach bierze, jak jeden kupuje wszystkich, bo to od razu się kojarzy z jakimś pierścieniem Saurona, który zjednoczy wszystkich. Zostanie jeden i da nam popalić. Zostanie jeden i nas po prostu rozpierdoli. Będzie dyktował warunki. Pozbędzie się konkurencji. To takie piekło wolnorynkowca, że został tylko jeden monopolista od wszystkich.
0: Czytam tu coś ciekawego. Gumball na streamach u Czosnka, niejaki Piotr Zakapior, kojarzy go Krawiec?
1: Tak, kojarzę. Tak mówią ludzie, chyba mu nie przychylni na niego Zakapior, bo on się odżegnał od tego pseudonimu.
0: No, że odsrywa minimum ciebie, Krawca i Nocne Radio. I tak szczerze powiedziawszy, co mnie to obchodzi? Nie wiem, czy Krawca to coś obchodzi? Ciebie to coś obchodzi?
1: Jego prawo, no.
0: I co obsrywa?
1: Co mnie to gówno obchodzi? Niech obsrywa. No. Jak chce, to może zadzwonić. Jakiś zarzucik tutaj, to ja się ustosunkuję chętnie.
0: No to bardziej chyba wydaje mi się, że szabla bolało, ale też miał prawo, żeby bolało szabla, bo ten gościu zaczął się pod ksywką szabla tam udzielać, więc szabel ma większe prawo, żeby być wkurzonym. Po prostu powiedział temu gościowi wprost, weź tam nie używaj mojej nazwy, bo ja się nie podpisuję pod tym. I w sumie bardzo dobrze zrobił.
1: Człowiek, instytucja chyba skończył jeść budyń i jakieś tu klopsiki w sosie albo jakieś kluski z mięsem czy coś. Kluski z mięsem i z dżemem je. I jeszcze wkleił inne zdjęcie, jak się ożenił. Proszę. Może on tu wpadł i puszkami walił? Może to on jest na ślubie i to
0: No
1: są takie puszki?
0: chyba on.
1: Bo ty mogłeś tu widzieć, kto dołączył na Skype'ie, nie? No
0: No
1: to...
0: tak widziałem, właśnie ten nick mi się pojawił, tylko nie chciałem czytać, bo nie wiem kto to w sumie.
1: To może to zdjęcie tu jakby ze ślubu, czyli to są takie puszki za samochodem może były i się
0: A, może
1: tyle.
0: być. No, zdjęcie to jak testowiron sobie zrobił.
1: I pozdrowienia są tutaj.
0: Kurde.
1: Zdrówko, zdrówko. Zdrowaś. No, a ja
0: Zdrowaś, Mario.
1: zdrowaś. Jan Paweł II ostatnio został w albumie ze sportowcami najwybitniejszymi na pierwszej stronie.
0: Tak ironicznie.
1: No i to się ludzie trochę śmiali. Ja dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby polska myśl techniczna, jakby żebyśmy się rozwijali w takim kierunku, że na przykład stworzymy wirtualnego Michaela Jacksona, hologram, który śpiewa barkę, albo coś w tym stylu. Żeby tak połączyć
0: Ale to
1: nowoczesność.
0: jak polski, to musi być Michał Jackowski.
1: No, Michał Jackowski. Miał tu budować Disneyland czy Neverland, ale chyba się spłoszył i już tu nie przyjechał drugi
0: I
1: raz.
0: przedawkował. Polską budę.
1: Też tutaj o Jagged Alliance, trójeczce, taki temat się pojawił. Dziś była premiera, tak? Czy wczoraj? Wczoraj
0: Ale
1: chyba.
0: się wszyscy na to jarają. Ja mam dwójkę na Steamie, jeszcze ani razu nie zagrałem.
1: A czemu się tym tak wszyscy jarają?
0: Nie wiem.
1: No jakieś
0: To
1: fajne
0: jest
1: chyba, tak?
0: jedna z tych dla mnie zagadek. Pojawiło się znikąd i wszyscy chcą w to grać.
1: Może to jest gra kultowa dla niektórych, ta seria Jagged Alliance, bo ona była fajna zawsze, nie? To była taka trochę nowatorska gra.
0: O czym to było? Bo nie wiem, nie grałem nigdy w to.
1: No masz drużynę najemników i łazisz tam, misje wypełniasz, przesuwasz
0: Ale to
1: ich.
0: jest RTS, FPS, jaki jest widok?
1: To było chyba turowe, czy nie?
0: No, to dlatego nie grałem.
1: Nie pamiętam właśnie, czy turowe, czy nieturowe. O, Zenon, to może on nam wytłumaczy. Na pewno, bo on jest fanem tej gry. Halo,
2: Szczęść
1: halo.
2: Boże, gram sobie i tracę cenny czas, a muszę iść dzisiaj wcześniej spać. Mimo wszystko, niestety, hej.
1: Hej, hej.
2: Nie pojawiła się znikąd Gumball, zupełnie się nie pojawiła znikąd, bo te takie gry tego typu to są do długiego, długiego czasu obecne. Laser Squad chyba, jeśli się nie mylę, był pierwszy taki. Później był ten XCOM pierwszy, albo UFO Enemy Unknown, albo UFO, albo XCOM Terran Defense pod różnymi tytułami, to było cudo. Terror from the Deep, Apocalypse, Saber Team, SWAT 2 był też tego typu. No masa takich gier, gdzie była sytuacja pod tytułem mapa strategiczna i mapa
1: Tury?
2: taktyczna, nie?
1: Tury?
2: Tury,
1: No, no.
2: tak.
1: Fajne serie wymieniłeś te wszystkie. No.
2: No,
1: I
2: no, no, to
1: jeszcze
2: takie.
1: UFO,
2: No,
1: Saber Team.
2: Warhammer jeszcze
1: No.
2: był 40 tysięcy, House Gate, tak? Dobrze myślę?
1: Już nie pamiętam. Jakoś kojarzy mi się, że była jakaś taka bardzo, bardzo stara gra Laser Squad. I
2: No
1: chyba na
2: tak, mówię, mówię.
1: 8-bitowce. To można by może uznać za
2: To
1: prapoczątki gatunku.
2: dokładnie na początku to wymieniłem.
1: Aha, to sorry.
2: No,
1: No.
2: także
1: Laser Squad.
2: wiesz.
1: Chyba
2: Jakiś był
1: nic wcześniej
2: Warhammer
1: nie
2: tego
1: było chyba.
2: typu.
1: Nic
2: Chyba
1: wcześniej nie
2: nie.
1: było u
2: House
1: Laser
2: Gate,
1: Squad.
2: tak, dobrze zapamiętam. House Gate
1: A
2: był
1: słuchaj,
2: tego typu.
1: a czy Laser Squad to nie jest przypadkiem polska gra?
2: Wątpię. Laser Manium może ci się myli.
1: Nie, nie, to by mi się na pewno nie pomyliło. No, ale wydaje mi się, że ktoś mi kiedyś powiedział, że zna kogoś tu, kto robił tą grę właśnie w Polsce, Laser Squad. Nie, się nawet zdziwiłem.
2: Nie wiem, nie grałem, minęło mnie, to wiem. Pamiętam, że jakiś taki bardzo podły remake mój wujek sobie kiedyś kupił. Mam pizdylion godzin w Jagged Alliance 2, Miki. No to ja mam 2,5 pizdyliona, bo jeszcze oczywiście strasznie grałem. Podobno nie ma już skilly od 0 do 90, tylko są perki. Nie, no nieprawda, są skille jak najbardziej. Fox, Cynthia, Fox Gazman ma na przykład 2 skille na 69. Rozumiem, że to wcale nie jest prośny żart autorów, nie? No. Nie, nie, jest super. Słuchaj, bo naprawdę chcę tak skrócić i nie będę do całej historii gier opowiadał. Zajebista jest ta trójeczka, nie? No, 2 godziny dopiero póki co pograłem z hakiem, ale klimacik jest, jak w poprzedniej części było takie bananowe państewko w stylu posthiszpańskim, postkolonialne, tak teraz jest w Afryce, akcja się dzieje i jest takie postkolonialne, postfrancuskie, nie? Że tak powiem. I jest rewelacja, świetny jest ten akcent francuski tych murzynów, taki afrykańsko-francuski. No i ten, fajnie to wygląda, nie byłem jeszcze w mieście, idę wszędzie dookoła i tam leję kogo się da, żeby to jakoś, żeby się jakoś trochę przykoksać, zanim wejdę dalej. Jest IMP, czyli można robić swojego najemnika i to wam powiem, to nie będzie jakiś spoiler, żebyście tam nie musieli dłużej szukać, bo i udało mi się to rozgryźć i jestem z siebie zajebiście dumny. Pewnie pamiętacie, w dwójce hasło to było XEP624. No to wpisałem to w trójce, nie zadziałało i wpisałem później XEP625 i zadziałało, nie? Więc polityka zmiana haseł, hasło jest o jeden wyższe i możecie sobie stworzyć najemnika, jak piszecie to hasło, żebyście tam nie musieli grzebać po internetach, jak to zrobić, aby się zastanawiać, czy dostaniecie maila od IMP. Nie wiem, czy jest merc, z góry uprzedzam wielkich fanów, ale są najemnicy, wielu najemników z poprzednich części. Są tacy, którzy byli w jedynce, w tych innych Deadly Gamesach. Ja tam nie grałem, grałem. Znam te postacie tylko z modów serii 1.1.3 do tego, do dwójki. Kogo my tu mamy? Fidela, Raven, Tora, Wolfa, Ice'a, Blooda, Meltdown, Bans i Grantiego. No to są jako tak zwani weterani. Wszyscy z dwójki w zasadzie. Steroid jest pierwszym najemnikiem, którego widzicie, jest Polak, tak? Bobby Steroid Gontarski. Gada tak jak Arnold Schwarzenegger, ma taką gadkę, jak ten. Ktoś tam gada, że tu nie ma helikoptera. Nie? I ten, jakieś takie... Że,
1: tak, to super, tak, ale tak. To fajnie. Może to jest coś takiego, że Polacy będą się częściej pojawiali w różnych grach czy filmach. No, mi się podobała bardzo Lidia Sobieska w Tekenie. Fajnie ją wymyślili. Ciekawa ta historia, pani premier, która jest taką unikalną trochę postacią, bo raz Gumball kiedyś wspomniał, że ona jako jedyna potrafi tam przerwać jakiegoś kombosa czy coś i to jest jej mocna strona, ale ludzie zauważyli, że to nie jest taka Nina albo jedna z tych, co tam cię nogami będzie ściskać zawsze za szyję, jak jakaś czarna wdowa czy coś, tylko to jest taka siłowa, taka po prostu kobitka, która potrafi przypierdolić zwyczajnie używając do tego celu karate, także może będzie dużo więcej polskich postaci za niedługo w grach.
2: Steroid Kotarski był od początku w tym, znaczy nie od początku, w dwójce był, nie wiem, w jedynce go chyba nie było. Jest Fox Cynthia, którą sobie wziąłem i później z Wolfem, bo też macie te interakcje między najemnikami, że jedni się lubią, drudzy się nie lubią, nie? Także jakiś mam taki dialog na Discorda u siebie wrzuciłem, jak ten, jak Wolf mówi do Fox, że o, hej, lisico, może wymkniemy się w krzaki, żeby trochę pobaryszkować. Pokażesz mi, jak lubisz polować na orzechy. A ona mu na to, o, a może znajdziemy kilka melonów i pokażesz mi, jak sprawdzasz, czy są dojrzałe. A ona to, no jasne, kochanie, myślę, że mam do tego odpowiednie narzędzie, nie? I jakaś taka januszerka, bo o to chodzi. To jest wszystko w klimacie filmów akcji z lat 90., nie? Więc one-linery tam lecą cały czas. Jest tak trochę niepoprawnie politycznie. I nawet jest jakieś ostrzeżenie na początku, że miejcie świadomość, że to jest w klimacie lat 90., nie? I takie było założenie i tak ma być. No. Jest. Póki co to widzę, to jest.
1: A kojarzycie taką polską grę Rezerwowe psy?
2: Ja kojarzę, pamiętam. Dupa Biskupa, były świetne gazety, były w obecnej sytuacji politycznej jakieś takie parodie. Były takie trzy prącia w stanie erekcji, miały nałożone tam chyba czapkę pielęgniarki, stetoskop i czapkę policjanta i było podpisane głodno, chłodno, chujowo. Był jakiś taki chłop z gołą fujarą na wierzchu na tym i było, że mówi, jak to był Czarek, mówi grupowy, czyli to była aluzja do tego, do Cezarego Pazury, który reklamował jakiś fundusz emerytalny, Bogdan mówi bankowy, nie? No to tam był Czarek, mówi grupowy. Na dziwki się chodziło, żeby leczyć chłopków. Ja grałem tylko demo, z góry zaznaczam. Trochę siermiężne to dla mnie było, jakoś nie miałem nigdy potrzeby, żeby tą grę ściągać, ale to jest trochę w tym klimacie, tak? Główny bohater się Vincent Mega nazywał, oczywiście tak. Aluzja do Vincenta Vegi. Jakieś takie, no ćpaka tam była non-stop, heroinę się ładowało, żeby się leczyć, czy coś takiego. To było jakiś fest po prostu przewalone, nie? Fest chore. A tak, ta dupa biskupa, to pamiętam, to był artykuł w gazecie i była taka wypięta odbytnica pokazana, nie? I to było, że dupa biskupa, nie?
1: Oni dużo tam jechali poprzez... takiego, tak, tam dużo takiego undergroundowego wręcz humoru. Takie czasy, że można było takie coś wypuścić jako komercyjną grę, dziś nie wiadomo, czy by przeszło, nie?
2: No, dokładnie. Gorki 17 jeszcze było, które mnie minęło. To chyba mój wujek grał, ja nie grałem. Było do jakiejś gazety w pewnym momencie dołączone. Podobno też kultowa gra. Ale jakoś mnie minęło. No i oczywiście Xenonauts. Xenonauts też będzie miał niedługo część drugą, o ile już nie wybyła ta... nie wy, Macron. Tak, Windmanie, widzę, co tu piszesz. Ale... nie dam ci tak na zawołanie tych zrobić tego akcentu, który fejkowałem, afrykańsko-francuskiego. Xenonauts 1 polecam z modami, zajebiście. Fallout Tactics...
1: Bida trochę.
2: Miał ten sam problem, że czasami można było tam chyba grać w czasie rzeczywistym, tak? Jeszcze była jakaś... w XCOM Apocalypse można było też grać w czasie rzeczywistym i chyba nawet lepiej się grało w czasie rzeczywistym niż w turach, bo to było źle policzone w tych turach. Arkanum też miało ten problem, że lepiej w rzeczywistym niż w turach, chociaż czasami była tak szybka akcja, że nie wiedziałeś, co się dzieje. Co jeszcze tam było z takich rzeczy? No było parę tych tytułów. Były też jakieś takie mniej znane, mniej udane podróby tego XCOM-a. Polecam w ogóle XCOM-a, tego pierwszego z DOS-a, ale z Open XCOM, na open source'owym silniku nowocześniejszym można sobie podbić grafikę, wgrać mody. Jest dużo tych modów do tego OpenXCOM, jak ktoś nie zna. Można spokojnie sobie na przykład grać na tablecie albo na komórce, na iPadzie, na czym tam chcecie. Bardzo dobra gra właśnie, żeby sobie pograć na tym, na urządzeniu jakimś mobilnym. W sumie save'y też można przerzucać, jeśli mi pamięć nie myli. Jest parę tego typu gier. Jest renesans tych gier, no bo teraz tak jak powiedziałem, Xenonauts 2 wchodzi. Teraz ten Jagged Alliance, który rewelacyjne noty wszędzie zbiera. Było jeszcze Alien Fire Squad, które jest takie troszeczkę inne, ale powiedzmy, że w podobnym temacie. I jeszcze Warhammer 40 000 Rogue Trader za niedługo wychodzi. Więc jest klęska urodzaju, nie?
1: Być może też wrócę do turówek, bo one jednak dają sporo satysfakcji. Możesz sobie coś fajnie zaplanować i faktycznie czujesz satysfakcję, że to było coś więcej z twojej strony, że się udało, że jest jakaś satysfakcja właśnie, a nie jak w jakiś Baldur's Gate, gdzie dezaktywujesz tą pauzę i się piorą wszyscy, jep, jep, jep, jep, i kurzy się i sprawdzasz se, wygrali tym razem moi czy nie. O kurwa, znowu przegrałem. Load, save.
2: Była jeszcze taka gra jak Abomination Nemesis Project. Tam co prawda była też aktywna pauza, ale bardzo, bardzo ciekawy świat takiego biopunku, nie? Gdzie jakieś takie dziwne, zmutowane potwory świat praktycznie przejmują. Bardzo ciekawa gra, gorąco polecam. Jak ktoś ma fest, zajawkę na retro, to można się zapoznać. Ciężka była jak cholera, ale bardzo ciekawy świat. Bardzo ciekawa... No grafika już trochę jednak trąci myszką, ale mimo wszystko fajny jest ten świat, gdzie jest takie post-apo, i te resztki ludzi, psów, wszystkiego całego biologicznego są nagle jakimiś takimi guzami powykręcanymi w agonii wokół tego świata, który został zniszczony. Nie? To też dość taka ciekawa gra, bardzo niedoceniona. Bardzo niedoceniona. A co do Jak the Lions 3, no to tak jak mówię, ja nie wiem, mam wrażenie, że tych najemników jest troszeczkę mniej, niby jest 40, ale coś mi mówi, że ich było więcej. Jakby mi kogoś tam brakowało, nie jestem w stanie sobie powiedzieć. No i też mam wrażenie, że feeling niektórych najemników jest zmieniony, tak? Barry Younger był taką mamałygą, a tutaj na takiego fezłodówca wygląda. Kto tu jest? Są jacyś nowi, jest jakaś Ukrainka, Kalina. Ciekawe, czy się z ruskimi lubi, czy nie, ale ja nie będę ruskich rekrutował.
1: No,
2: jest jakaś Livewire, muszę zobaczyć, co to za typiara. Granty wyglądał pizdowato w dwójce, tutaj nie wygląda tak pizdowato.
1: A co się dzieje, przepraszam, a co się na przykład dzieje, jak się z nie lubią ktoś z kimś?
2: Albo odejdą, albo w ogóle nie będą w składzie, nie będą się chcieli zatrudnić. Mogą się też strzelać podobno z tego, co słyszałem.
1: Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem w grze Ishar, w takim leciwym bardzo już RPG, CRPG, no i tam były stosunki między, w drużynie różne. Ktoś odchodził, ktoś się z kimś nie lubił, to było taka nowość była trochę.
2: Jest też błąd, bo z tego co wiem, Robert James Sullivan, Scully, był Australijczykiem w dwójce, a tutaj jest jako Brutal pokazany. No i w rezultacie jest paru tych Brutoli, bo jest Shelia Scope, Sterling i Sidney Nettleson, który był takim średnim najemnikiem, a tutaj jest jakimś mega rozpierdalaczem, nie? W tym w kategorii najwyższych, najlepszych najemników. No, nie wiem. I są perki, tak? Jako premie po polsku, w polskiej wersji. No jest jakiś taki jeden unikalny, który ma najemnik z AIM. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku Merc, czy w ogóle będzie Merc. Wiem, że Lary się pojawia z jedynki, który był w wersji 2,5 bodajże też i w 1.1.3 dostępny. I ten, i widzę, że no jest taki mega specjalny skill, w zasadzie unikalny per najemnik. I dwa skille takie, które są z bardzo ograniczonej listy wybierane i następne jeszcze też jakieś perki, które dostajesz w miarę tego, jak się tam koksasz, nie? Inaczej jest zrobiony materiał ten, inaczej jest zrobiony inwentarz, nie jest tak w 100% indywidualny jak w dwójce. Może kiedyś będzie jakiś mod, który zrobisz w pay, nie wiem, ale ten kiedyś tutaj była polecana grada, jak przeszedłem, całkiem zacne, misiu kolorowy, to ja polecałem.
1: No, to jest coś, co na mnie działa jak płachta na byka. W Szczurach Supermarketu był taki koleś na wystawie tych obrazów trójwymiarowych, co jak się przyglądniesz i skupisz, to ci coś tam wychodzi, a on tego nie mógł zobaczyć. Ja tak samo nie mogłem przejść tej gry Dex, kurwa. Się zakotwiczyłem już tam gdzieś na początku i po prostu, ale się uparłem, będę szukał i łażę po tych, po kanałach, łażę, kluczy szukam, może to, może sro, wiele, mówię, nie dam za wygraną, kurwa, ale w końcu dałem.
2: I to, mnie... Kurwa, zobacz solucję do ciężkich cholery, jak nie wiesz, gdzie co kliknąć, no.
1: Ale wiesz, że to było jakieś dziwne, że ja po raz pierwszy na solucji nie mogłem dojść do tego, jak to rozwikłać.
2: A to już nie wiem, to już
1: dziwna
2: nie
1: gra, poradzę. Może jestem niepełnosprawny jakiś.
2: No ale to wiele gier, które ci poleciłem, to tak się w końcu spaliłeś, odbiłeś, bo za trudne było miejscami.
1: Ja muszę mieć łatwe, jak dziecko, tak? Muszę kupować to te tak. Casualowe do 5 lat. Znaczy, no, coś jakieś takie.
2: VR jest dla ciebie, tam same arcade'y są praktycznie jakieś takie proste. Takie arkanoid.
1: Rytmiczne takie. Rytmiczne gry, będę w nie dobry.
2: Coś mi jeszcze kolega na innym Discordzie polecał, ale za cholerę nie pamiętam co było. Jeszcze jakaś polska gra swoją drogą tego typu. Jeszcze jedna, ale nie pamiętam, jak mi się przypomni. To pierdutne na tym, pierdutne na w komentarzu czy gdzieś tam. W każdym razie, jeżeli o mnie idzie i ktoś by się przejmował moim zdaniem w kwestii gier, a chyba się ktoś przejmuje, bo z tego co widzę, że chociażby właśnie o tym tekście Misiu Kolorowy napisał, gorąco polecam. Jak słyszeliście, jestem psychofanem serii i gatunku i naprawdę jest zacnie, nie? Jest świetnie. Interfejs jest troszeczkę upierdliwy, mam nadzieję, że się przyzwyczaję, ale zajebista jest. No, no kupujcie do cholery, no i grajcie.
1: Miki mi poleca grę Muminki wychodzi taka gra, Muminki, to może by dla mnie coś było. Muminki RPG, co coś tam, musisz wsadzić ten klucz w dziurkę od zamka Muminku. Och, ojej, taka gra.
2: Takie Muminki w stylu właśnie taktycznej strategii, nie, RPG.
1: Napierdalają się? Tak,
2: nie, tak wiesz, właśnie w turach tak ruszasz tymi muminkami, nie wiem, mogą się napierdalać, cholera wie, nie? Albo musisz takie rozwalić, takie hatifnatów, takie stada, nie?
1: taki tower defense i przełączasz sobie, bo tatuś muminka zrzuca tam jakieś kamole, muminek gdzieś tam ich... jako czegoś innego używa, no i taki tower defense. Albo dodać na przykład muminka jako postać do Soul Calibura dwójki, czy trójki, tam czwórki. Dodatkową. No był Yoda, była Siri chyba, tak? Z Wiedźmina trójki. Różne postacie.
2: Ogólnie lubię boomer shootery, teraz cisnę Warhammer 40 tysięcy boltgun. No widziałem to na żywo, że tak powiem, fajne. W ogóle boomer shooter to jest ciekawa rzecz, chociaż no ja tam nie jestem wielkim fanem, ale doceniam. I Doom 2 ma fajne jakieś takie total konwersje. Nawet nie wiem, czy trzeba mieć te wszystkie pliki, one z reguły są już jako standalone dostępne do ściągnięcia. No ja sobie ściągnąłem, znaczy kupiłem sobie Dooma 2 i później coś tam zapodawałem, było okej, nie? Nie znudziło się wam ten bolt gun? Ja tu nie grałem. No, Wanda, tobie też się powinna taka gra spodobać, jak ten Jagged Alliance 3. Te wszystkie back in action online, to zapominamy, tego nie było, to była jakaś pomyłka. Najlepsze jest to, że autorzy powiedzieli wprost, że będzie wsparcie do modów, będzie ten, już chyba nawet jest workshop w ogóle otwarty, będzie, będą narzędzia dla moderów. Oni na to stawiają, żeby to było modowane, nie? Tyle, i tak ma być i koniec. Więc bardzo mi się to podoba, nie? Tak, to aż nie chciałem wierzyć, jak widziałem, jak wygląda development tej gry, co mówią ci autorzy, no to tak centralnie jakby się nauczyli na swoich błędach, nie?
1: A ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie są jakieś takie, nie ma takich opowieści typu muminki, może same muminki są już taką opowieścią, że prawa autorskie przeszły do domeny publicznej, jak w przypadku Kubusia Puchatka. I można zrobić horror muminki, nie obawiając się, że jakichś pozwów, niczego, no bo co robisz po prostu. Tak jak zrobili ten horror, gdzie jest Kubuś i Prosiaczek, jacyś tacy demoniczni, nie?
2: Morowe lata mi się przypomniały, jak ten taki filmik, to koleś, autor był zdziwiony, że to się nagle zrobiło popularne. Tak swoją drogą. Oczywiście Jagged Alliance, nie wiem czy wiecie, ale ma nawiązanie do uniwersum szkolnej, bo głównym złolem jest Major.
1: No, to jest fikcja ogółem.
2: Dobra, to dzięki za rozmowę. O tak, Karol, to się nazywa umieranie. Dobra, to ja spadam jeszcze sobie tą chwilkę pograć. Bo muszę niestety zaraz iść spać, tak czy siak. Idę polować na Majora. Trzymajcie się, cześć.
1: Dobrej zabawy, trzymaj się, cześć.
2: Hej, hej.
1: Zostaliśmy sami, młody patafianie Gumballu.
0: Ja zjadłem kotleta w międzyczasie. I tak w sumie rozmyślam sobie na temat tych gier turowych i w sumie w życiu ich grałem bardzo mało, bo niestety jestem fanem gier bardziej dynamicznych, coś typu Twierdza Krzyżowiec, nie? Albo gdzie kontrolujesz postacie na żywo, jakoś tak się więcej dzieje. Okej, turówki mają swój klimat, ale niestety z turówek grałem tylko Heroesy 3 i Cywilizację 5.
1: Ja tu cały czas staram się wymyślić jakieś fajne gry, jakieś pomysłowe, oryginalne. Patenty na gry, bo czasem się na coś wpadnie.
0: I się dostaje do Valve i ma się pracę na całe życie.
1: Tak?
0: Z DigiPen, taki uczelnia DigiPen, dostały się tak naprawdę dwie grupy i to do tej samej gry. Pierwszy raz, jak Portala było demo, to nawet nie nazywało się to Portal, tylko Nebular Backdrop, coś takiego. I to była krótka, 5-minutowa gra z DigiPen, czyli tej uczelni. Tam sobie grupka właśnie studentów robiła i na pokazy przyjechał sam Gabe Newell. Gabe Newell patrzy się tak przez 3 minuty i mówi: dobra, przyjmuję was. Tak, tak od ręki, nie? Od byka od razu myk tutaj zakładają im ten opcję i od razu mówią, dobra, to robicie nam gierkę teraz i robią Portala jedynkę. A potem to samo się dzieje przy Portalu dwójce, bo brakuje im pomysłów i właśnie z tej samej firmy, z tej samej uczelni DigiPen znowu jest grupa, która robi tym razem grę o farbach. Nie wiem, grałeś w Portala dwójkę?
1: No kojarzę ideę gry Portal, zawsze musimy tu wspomnieć, bo pewnie dużo osób nie wie. To jest taka gra, gdzie tworzy się portale właśnie, czyli takie w ścianie dziury prowadzące do innego miejsca. No taki portal. Wskakujesz tam i wyskakujesz gdzie indziej z innej dziury. I do tego się sprowadza, to jest taka gra logiczna w trójwymiarze, gdzie trzeba kombinować, gdzie tu wskoczyć, co przesunąć, no ale wszystko w trójwymiarze też. Z widoku z pierwszej osoby. I z widokiem z pierwszej osoby, to ważne, nie?
0: Tak, dwójka dodała nowe mechaniki. Te nowe mechaniki to były właśnie żele, które rozbrązgiwały się po ścianach. Jedne odbijały ciebie, drugie przyspieszały, a trzecie pozwalały na stawianie portali na nich. I one były bardzo nowatorską techniką, bo to pozwalało na bardzo dużo. I to właśnie ta technika tego malowania ścian była właśnie w grze, demie, z DigiPen i zatrudnili kolejną grupę z DigiPen. W ogóle Valve lubi zatrudniać tak ludzi z buta. Jakbyś kiedyś z Gabenem się spotkał, co jest niemożliwe, ale gdybyś miał takiego farta w życiu, to mu kurwa coś pokaż, bo to jest człowiek, który jak dziecko kurwa się jara. I on wiesz, jak zobaczy coś, to on mówi, no ja muszę cię zatrudnić.
1: Ja wymyśliłem wirtualną waginę kobiecą na smartfona, że taka wielka ci się na ekranie pokazuje, i możesz sobie ją smyrać palcem, albo wirtualne cycki, że machasz telefonem i te cycki tak boing, boing.
0: To co, znowu wracamy do 2009, jak były te wszystkie zabawki, nawet 10 może, typu wypij piwo z telefonu, patrz zapalniczka, popatrz się tutaj, masz rentgen w telefonie. Tak czuję, tak trochę... powiew starych takich pomysłów. No sorry, Kec, a gdzieś ty trzymasz się nadal takimi rzeczami w przeszłości. A to już dawno takie rzeczy z wiatrem przeminęły.
1: No dobra, czyli cycki przeminęły z wiatrem. No w ogóle przypominam, że dzisiaj Windman się zadeklarował, że przekaże nam wiadomość.
0: No i gdzie on jest?
1: No właśnie, czekamy, nie wiemy, czy będzie. Windmanie, daj znać, czy po prostu, czy masz ochotę już, jak chcesz tu sam dla większej jakiejś takiej powagi tutaj sam być na antenie, to ja Gambola wyrzucę momentalnie. Jakby co? Tutaj znać. Czy już pora? Czy już pora? Zapytuję się na wygłoszenie tej wiadomości.
0: A no, tutaj mi mówią, że twierdza zostanie remake, tak, tak, ma być twierdza Complete Edition. Mam nadzieję, że polskie dialogi w niej zostaną, bo są kurwa fenomenalne.
1: Czekaj, bo tu dostałem newsa, że faktycznie zawodnik Fame MMA pobity w miejscu publicznym, Freak Fighter wyznaczył nagrodę za znalezienie napastników. No to może go mocno pobili. Kilka dni temu doszło do pobicia popularnego Freak Fightera w miejscu publicznym. Zawodnik zwrócił się z prośbą o pomoc na Instagramie. Wacław Wactoja Osiecki. Nie znam. Ale tutaj na czacie, że w Środzie Śląskiej. To chyba w Eś. Ja wiem, że jest jakiś popularny youtuber, ale to w innej środzie. Jaka jest jeszcze, jakaś inna środa była? Środa... Środa... Jakaś inna środa.
0: Wielkopolska.
1: Może Wielkopolska, dobra. Jakaś inna środa.
0: Była, tak, jest na pewno inna środa, tylko to nie wiem, gdzie ona jest.
1: Tam był jakiś Pimper, Bimber, to jakiś tam...
0: Ja znam Oborniki Śląskie.
1: Przesrane mieszkać w Oborniku, nie?
0: No kurwa, Oborniki są miło.
1: Środa Wielkopolska.
0: Ale gorzej to w Lesznie mieszkać. Leszno, kurwa, zabite dechami miasto.
1: Tak, albo to są tak zwane miasta rozkazy, czyli właśnie Leszno albo Nowy Sącz. Nowy Sącz.
0: No, kto mieszka, kurwa, w Łodzi?
1: Piotr, tak. No, Piotr tutaj pisze Środa Wielkopolska, no właśnie, dzięki. A czwartku nie ma? Jest, pewnie jest jakaś miejscowość Piątek, tak coś czuję, że...
0: Tak, na pewno, na pewno.
1: Sobótka. Sobótka.
0: Wódka zimna, coś takiego.
1: Rzym jest. Jest taka miejscowość...
0: Lądek-Zdrój.
1: Nie ma takiego miasta Londyn, jest tylko Lądek-Zdrój. Jest ten, taka miejscowość Bojadła się nazywa. Bojadła. I ktoś się kiedyś śmiał, że ogłoszenie, sprzedam krowę, Bojadła.
0: No, no.

0: Może faktycznie mieszkali Murzyni, to nazwali, to jest Murzynowo. Nie jedź tam do tego Murzynowa.
1: Gdzie panocku. Znajdę czarnuchy w Murzynowie?
0: Ale to masz na myśli, przepraszam, żeby nie usunęli tu czarnuchy, te chrząszcze, z,
1: tak.
0: O których ostatnio mówiłem, czarnuchy.
1: Tak, o chrząszczach, mówimy o chrząszczach cały czas.
0: One mi się spodobały, fajne jest. Ja bym sprawdził na Allegro, czy można sobie kupić czarnucha. Może.
1: Przestań, bo kurwa, teraz będzie
0: takiego w akwarium, no, tam z, i ściółka taka, żeby on sobie tam łaził.
1: Jak to było, że ten, po angielsku było, they made slaves free, but really, they wanted the slaves free.
0: Że tak naprawdę nie chcieli uczynić ludzi wolnymi?
1: Nie, nie, bo free oznacza wolny, ale też za darmo.
0: Mhm.
1: Rozumiesz?
0: Mhm.
1: Że jeden chciał ich wolnych, drugi chciał za darmo.
0: A ja chyba założę... Krawcowy Komitet Karaluszy. Będę może założę firmę, która będzie się pozbywała, bo to są szkodniki, te czarnuchy, one pasożytują. Krawcowy... nie wiem. A nie, to kiepski pomysł. Tak jest. To się będzie kojarzyć ludziom źle.
1: zaraz tutaj zejdę. O Jezu, to już są pomysły piękne. O mój Boże, no. Ja tak teraz się zastanawiam, jaki dobry biznes byłby w Polsce, taki w sumie oprócz grabarza, doktora, nie wiem, takich podstawowych rzeczy, które każdy potrzebuje. Czego Polacy potrzebują i jeszcze nie wiedzą, że potrzebują?
0: Przepraszam, się tu rozkojarzyłem troszkę. Też to czasami na czata patrzę, nie? No. Dobra, Gumball, to co? To... O nie, to zostań, proszę cię, zostań, bo Sandrita dzwoni. Zostań ze mną, nie zostawię mnie z nią, proszę cię.
1: Zostań.
0: Dzień dobry.
2: Halo?
0: Cześć.
1: Guten Tag.
0: Cześć.
2: Good morning. Nie, no, już teraz jest noc. Także...
1: Guten Abend.
2: No, dokładnie. Może tak być. Co sądzę o czarnoskórych? Nie mam.
1: A to może nie, bo będzie ban na YouTubie. Nie, nie, to lepiej się nie wypowiadaj, bo YouTube banuje.
2: Co?
1: YouTube banuje za opinię.
0: Tak, znaczy za... my tu sobie mówimy w sposób troszeczkę zawolaowany.
2: Zawolaowany. Powiedziałam, a co sądzę o czarnoskórych. Nie mam nic do tych ludzi.
0: O.
2: Jeżeli są w porządku.
0: O.
1: No w sumie prosta opinia.
0: A każdy czarnoskóry jest w porządku, jak wiemy. I tu postawmy kropkę.
2: Nie każdy.
0: Oj, każdy. Nie, każdy, nie, bo mi kanał. Nie mówcie, że nie każdy, bo mi kanał skasują. To za
2: dużo. Bo ja sobie piję czarną kawę i też jest dobrze.
0: Taki mi się rysunek satyryczny gdzieś widziałem, że facet pierw pije czarną kawę, ma pokazaną od góry filiżankę, taka czarna kawa i ta kawa krzyczy. I ta czarna kawa krzyczy do niego: oddawaj mi swój portfel! A potem dodaje se mleka, ona się taka robi bielsza trochę i mówi coś tam, może se o czymś pogadamy fajnym tutaj. Taka już się
1: był
0: robi... Tak,
1: był taki żart, jak to ten. Jak się... A ty lubisz tak jak wszystkie kobiety, nie? Że tak jak mówią, lubię mężczyzn tak jak moją kawę, czyli czarny.
2: Co ty pierdzielisz?
1: Kiedyś był taki żart.
2: A, kiedyś to miało. Kiedyś
1: to było.
2: A teraz to stara dupa jest.
1: Co, nie szukasz żadnego, nie masz chłopaka, nie szukasz mężczyzn?

0: Czyli nie lubisz szukać.
1: Do mnie sami lgną, tylko że ja ich nie chcę. Dlatego, wow, że... Znaczy, nie chodzi, że nie chcę, ale się przejechałam.
0: I ale że na co, razie że, tam... że nie mili, czy co?
1: No, mało powiedzieć. Nie mili.
0: Może powiedz.
1: Znaczy, mówię o jednej osobie. I o jednej osobie, która mi tak wpierdoliła za przeproszeniem. Tak dostałam wpierdol.
2: Od osoby, przepraszam, że zapytam, pigmentowo
1: od
2: obdarzonej?
1: Mojego partnera. 2,5 roku byłam z nim. I zadzwonił do mnie kumpel. I kurde, przez telefon i awantura.
2: Ojej.
1: Myślę sobie, ja pierdolę. Na początku było grzecznie, grzecznie do czasu. Ale on spał. I tyle. I mi wisi 20 koła. I chuj. I zdobędę to, bo zadzwonił do mnie drugi kolega i zainteresował się tym.
2: O proszę.
1: Także to nie jest taki pierdolement.
2: Więc jak słuchasz tego człowieku, to wiedz, że masz przesrane. Znajdziemy cię, kufa. I będziesz...
0: Wychodzimy na wysrasz, swoje piętra.
2: Wysrasz tą kasę dla Sandrity. Jedziemy do ciebie w trajerze jeden celu.
1: Proszę. Nie, no bez przesady. To się nie załatwia.
2: To trzeba krótko z takimi.
1: No. Nie wiem. No, jak można pobić kobiety w ciąży.
2: Ale to... Słuchaj, czy była osoba pigmentowo obdarzona? Byłaś z taką związana?
1: No, nie. To był mój partner. No i...
2: Ale biała, wiesz, biała wiesz, osoba, persona biała, tak? Czy czarna to była?
1: Ten biała. Partner.
2: Biała. Okay.
1: Biała.
2: Okej, okay, dobra.
1: Żaden czar. Cudziutki bałustu czar.
2: Nie wiem, a skąd ja wiem, jakie ty masz upodobania? Może ci się podobają czarni? Moja mama kiedyś powiedziała, że jej zdaniem Wesley Snipes to jest bardzo przystojna murzyna. Jej zdaniem. Jej się pewnie podoba Wesley Snipes.
1: Nie, ale nie moim. A moim zdaniem spotykałam się kiedyś z piłkarzem u nas z Górnika Łęcznej, nie? Brazylijczyk. Przystojny, fajny. Tylko, że w chuja mnie zrobił. Dlatego do widzenia. Dlatego mam takie zdanie. Absolutnie. Nie to, że nie toleruję tych ludzi, ale akceptuję.
2: Zawoluowany. Nie umiem tego słowa.
0: Był taki jeden, co nie tolerował, ale akceptował, tylko w specyficznym miejscu i o specyficznej temperaturze.
1: Nie. To była menda, która chciała mnie za przeproszeniem wyruchać. Ja się nie pierdolę. Wiecie, w zdaniach. Nie dałam mu dupy. No to do widzenia, nie? A później się dowiaduje, że miał jakąś babę z dzieckiem. No kurwa. No ja pierdolę. Żygać się chcę. No takiego faceta.
2: No, nie da się ukryć.
0: Trzeba, no takich trzeba mieć przygotowany łom. I łamać nogi.
1: I... No dokładnie. Możliwe, że pierdol do...
2: Wieszać na kolczastym drucie za jaja.
1: Halo?
2: Tak, powiedziałem tylko, że wieszać takich na kolczastym drucie za jaja. No. Co biją kobiety, zdradzają. Zdrada to paskudna rzecz jest. Zdrada to paskudna. A jeszcze bić, no, kto to bije kobietę? No. Jesse Custer, jeden z moich ulubionych bohaterów komiksowych, kaznodzieja, jest strasznie uczulony na tym punkcie i potrafi straszliwie zlać faceta, jak zobaczy, że ten krzywdzi kobietę. Jest takim bohaterem, ma coś w sobie z kowboja, bo w sumie wychował się w Teksasie. No.
1: Tylko, że ja mam coś ciekawego, ja też lubię komiksy. Różne tam anime i tak dalej. Japońskie. Czy tam japońskie, nie?
0: A, to pewnie NTR lubiał.
2: Chińskie.
0: Lubi, jak się zdradza.
2: Chińskie bajki, lubisz
1: białe
2: też...
1: Białe majteczki. Gigi, białe majteczki.
2: Tak, Gigi La Trottola to była bardzo wdzięczna kreskówka. Trochę taka kontrowersyjna, jak na nasze realia, bo to było, jakby ktoś nie wiedział, japońska bajka. Czekaj, Sandrita, tylko opiszę słuchaczom w skrócie bajkę. Może ktoś nie zna. Chłopak taki w szkole się uczy, ma bzika na punkcie dziewczęcych majteczek i podrywania laseczek. I trochę chyba, żeby te wdzięki kobiet tam zdobyć i te majteczki, to zaczyna się sportem interesować, tam zostaje mistrzem ping-ponga, mistrzem koszykówki. Ale w ogóle takim motorem dla niego są cały czas te majteczki kobiet. Słucham? Halo? Oj, Sandrita.
1: Aha. No ten Gigi. Malutki. Tak.
2: No malutki. Najmniejszy ze wszystkich, nie? Ale daje radę. No, ale daje radę. I Gigi był taki cwaniaczek trochę chyba, nie? Też. Już nie pamiętam.
1: No, tak. Jaki. Potrafił sobie.
2: Mamy niestety nie najlepsze połączenie z Sandritą i trochę rwie. Z tym rwaniem to czasami jest tak, że im dłużej się rozmawia, na przykład, tym więcej zaczyna rwać, nie? Tak bywa. I stąd ucina niektóre wypowiedzi Sandrity trochę.
0: Dramat.
2: Właśnie. Dobra, będziemy chyba wietrzyli antenkę, bo jak się tego... robią już takie przerwy i ciszę, to znak, że trzeba trochę jakąś przerwę muzyczną zrobić czy coś. Słucham?
1: To niektóre matki. No halo.
2: No halo, co? Jesteśmy.
1: No ja słyszę.
2: No, ciebie czasem trochę przerywa niestety właśnie. Szukam czegoś na przerwę muzyczną. Może coś polecisz, Sandrita?
0: A Winman pisze, że kończy już pisać o reptilianach.
2: O, no to tym bardziej musimy zrobić tutaj pauzę jakąś.
1: O, to tak. Ja uważam, że ja jestem z kosmosu. Nie wiem, czy ktoś to akceptuje, albo nie.
2: A z jakiej planety?
1: Z Marsa, czyli Aresa.
2: No, mówi się, że kobiety są właśnie z Wenus, a faceci z Marsa, a tu odwrotnie widzisz.
1: Odwrotnie, bo ja mam charakter męski.
0: Bramy piekiel się otworzymy.
2: Dobra, słuchajcie, to robimy przerwę. Za chwilę Windman na antenie. Dzięki, Sandrita, za telefonik. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dobra. I tam zdrowiej. No. Hej, hej. No, to Gumball też ci dziękuję za potowarzyszenie tutaj.
0: Cześć, ciao.
2: No, cześć. Okej. Brzmiał jakby miał trochę żal, że go zrzucam, czy był tym zawiedziony. A najdłużej chyba był na antenie ze wszystkich. Gumball. O. Czasem tak jest, że ktoś jest bardzo długo na antenie, tak jakby był trochę współprowadzącym audycję. Ale to jest trochę inna sytuacja, niż jak ktoś jest na przykład od początku dwóch prowadzących i się witają, nie? No, więc czasami ktoś jest takim jakby półwspółprowadzącym, tak bym to nazwał. Półwspółprowadzący. Możesz puścić Coli, pocztówka z państwa środka. O, brzmi nieźle, bo zespół Coli to jest zacny zespół. Idę tam, gdzie... Idę, tam gdzie kukurydzę widzę, idę, tam gdzie kukurydzę widzę na szczycie, no i coś tam w Madrycie, taki jakiś słowotok dziwny to był, nie? Nie bądź taki prędki, bo ci pękną dętki. Takie jakieś dziwne słowa tam były. Zapamiętałem tą kukurydzę, a tego numeru chyba nie znam. Jeszcze tylko sprawdzę, czy to nie jest przypadkiem na jednym tylko kanale. okej, okay, wygląda na to, że można puścić. To posłuchajmy, a potem może już zadzwoni Winman. Koli pocztówka z państwa środka.
3: W rolach głównych Bruce Lee i John Saxon. W filmie Wejście Smoka.

0: ktoś obrywał kopa w
1: grobie. Nikt Dragona nie pokona, dokładnie. A tu, no, jest teoria właśnie, że Bruce Lee miał w sobie krew reptiliańską.

0: to miał być jakiś właśnie ród smoka. Możemy sobie opowiadać takie historie. Ja też już niedokładnie pamiętam, ale coś było takiego. Ród smoka, jakaś bardzo stara linia właśnie Lee. No wśród rodzin iluminatów jest rodzina Lee niby, te wielkie rody Illuminati. To Henryk Pająk to wszystko spopularyzował w sumie. Od niego się zaczęło jakby w Polsce to chyba, te tematy tego typu. No i... Ale samych tych Lee w Chinach jest jakieś 50 milionów Lee w sumie. Fajnie taki ród, nie? No, a my słuchaliśmy zespołu Koli, pocztówka z Państwa środka. Nice. Dzięki za przypomnienie tego utworu, bo oczywiście no też taka trochę kultowa rzecz. Tu ćwierć prowadzący, to ja chyba. Ćwierć prowadzący. Ćwierć główek. Smoki to takie trochę latające jaszczury. No tam u Bruce'a Lee jest właśnie ród smoka. Czekajcie. Sorry. No, czy... No właśnie, bo czekam teraz na telefon od Windmana, więc jest dobry czas, żebyś właśnie zadzwonił i opowiedział swoje rewelacje. Dlatego innych nawet nie dołączam, żebyś miał tu swobodę wypowiedzi. No, a jak Windman nie zadzwoni, to będę odbierał dalej, ale dajmy chwilę człowiekowi. To będzie coś, co nas powali. Proszę Państwa, po prostu mi się całe łydki trzęsą z tego wszystkiego. Kurde, nadal duchota trochę. Nie wiem, co to będzie, jak dojdzie do 50 stopni. To wyparujemy. Ja czekam na te palmy w Środzie Śląskiej. Tu mamy bardzo duży park wodny gdzieś w tej Środzie. Jakby kogoś interesowało. Udałoby się takie zrobić Miami, tylko że zamiast morza macie park wodny. Też palmy porobić, panienki, cycatki łażą sobie. Na wroteczkach sobie jeżdżą i pupcią wywijają. No, jak zaraz Windman nie zadzwoni, to odbieram Piotra. Piotra. Dobra, to odbieram Piotra, no Windman najwyżej dołączysz i będziesz miał towarzystwo. Dzwonimy do Piotra. Halo Piotrze. Czy jest Piotr? Dzień dobry. Zastałem Jolkę, czy... Nie, przepraszam, zastałem Piotra? Dzień dobry. Halo? Halo?
1: No, siemano.
0: Cześć, cześć.
1: Słuchaj, ja tam czytałem te komentarze jakiegoś tam Adama. Nie zwracaj na niego uwagi. Chodzi za mną, jak wiesz, jak jakiś, nie wiem, maniak mojej osoby, czy ktoś tam, wiesz, gdzie się nie pojawia, to tam mnie obsmarowuje. Tak złośliwie mu powiedziałem, że wiesz, jak bo tam jakiś tekst leciał a propos nocnego radia, to mówię, ty, no to mówię, to a propos w twoim takim mówię ten... w twoim kontekście.
0: Aha,
1: akurat
0: rozumiem.
1: Jest to po to, żebyś ty tego słuchał, wiesz.
0: Jasne.
1: Ktoś tu przychodzi, w konfidenta się bawi, takiego w ogóle nieporadnego, bo konfidentem to też trzeba potrafić być, a to taki jeszcze nieporadny konfident to w ogóle taki...
0: Ale wiesz, jak masz Piotrze jakieś, wiesz, do mnie zastrzeżenia czy coś, to ja chętnie wysłucham, no,
1: ale
0: na przykład.
1: Po co podejmować takie wywody, żeby taki kmiotek czuł satysfakcję z tego, że ktoś tam się kłóci z kimś.
0: Wiesz, ale słuchaj, jak powiedziałeś...
1: Tłumaczyć, jakbym miał coś do powiedzenia na twój temat, to bym powiedział. A on dostał po prostu w japę, że tak powiem, w kontekście nocnego radia, dlatego, że poruszył temat nocnego radia i po prostu z tego to wynikało, z niczego innego, z żadnych innych obiekcji, więc nie chcę mi się tłumaczyć, co tam jakieś chodzą tam po internecie jakieś fiuty i głupoty opowiadają. Nie chcę mi się tego prostować, bo jakbym miał tym się zajmować, to niczym innym bym się nie zajmował, tylko bym biegał i wyrywał sobie włosy z jakimiś czubami. No tak.
0: No dobra, no spoko. Ja zawsze biorę pod uwagę, że ktoś może przesadzać, ktoś może trollować, ktoś może coś tam. I nie przejmuję się, ani się specjalnie nie zajmuję do momentu, aż ktoś sam nie zadzwoni, tak jak ty teraz i masz okazję.
1: Nie, no ja to normalnie, wiesz, no. Ja to jak coś, to ja to przychodzę i mówię, akurat był taki temat poruszony, to wiesz, to mówię, wyprostuję to, ja nie będę pisał gdzieś tam na czacie, bo podłapię taki kmiot, wiesz, temat i ta gadka się nigdy nie skończy. Albo no, zrobi coś ze mnie, wiesz, wariata czy tam głupka, a tak to przychodzę, mówię o co chodzi, do rzeczy.
0: A co tam, a słuchaj, a powiedz, co tam ciekawego u Szabla, czy na kanale Szabel Live TV, czy tam Szabel Live, co tam, coś ciekawego się dzieje?
1: Nie wiem, no Szabel pauzuje w tej chwili, tutaj miał ostatnio audycję na temat jakichś tuneli podziemnych, gdzieś w Wielkiej Brytanii, ale ja na tych sprawach się nie znam. Ja jestem za mały człowiek, żeby taką wiedzę wszechstronną posiadać i taką zaawansowaną, głęboką. No. Gdzieś jakaś grupa eksploratorów była w jakichś jaskiniach i jakiś tam temat starali się podjąć, ale z tego co zrozumiałem, to jakichś mądrych wniosków z tego nie było. W każdym bądź razie jakaś grupa 8 osób coś tam sobie zwiedzała, no nie? No i tak, ogólnie Gabryś ostatnio sobie pauzuje, coś tam robi sobie w domu, nie? Na boku.
0: No dobrze, no też mu się należy, bo on jest z tych, którzy dużo nadają, więc też musi sobie trochę odsapnąć, odpocząć, zająć się czymś innym, nie?
1: Nie, no jasna sprawa, wiesz, w zasadzie dużo nadaje, no jest to jego jakby nie było zajęciem dochodowym, tak? No, też to robi pod tym kątem i to, że poświęca czas audycji, to on na tym nie wychodzi na minus, a nawet jeśli, to drugi plus jest taki, że robi to z jakiejś pasji, z jakiejś pasjonowania się jakimiś konkretnymi tematami, więc jemu w ogóle się, z tego co zasłyszałem, zawsze marzyło być streamerem. Takim rozpoznawalnym. No więc myślę, że to jest dla niego podwójny fan taki.
0: No. Ciebie niektórzy nazywają Piotr Zakapior. Ty trochę tak przewrotnie sam sobie wpisałeś Piotr Szlachetny. A ja myślę, że każdy z nas ma w sobie i Zakapiora, i Szlachetnego Człowieka. I to się czasami jesteśmy bardziej Zakapiorem, czasami bardziej Szlachetnym Człowiekiem, nie?
1: Oczywiście, że tak. No, trudno się nie zgodzić.
0: Ojejku, kurde, się rozłączyłem niechcący. Sorry. Sorki, niechcący klikłem tutaj.
1: Nie stało.
0: No, być może się dołączy do nas Windman. Ja czekam cały czas. To jest ten telefon, o którym ci pisałem, że o reptilianach. Coś takiego, że nam laczki spadną.
1: Dlatego mnie zapytałeś o te dziwne tematy, tak?
0: No...
1: Bo tu będziesz miał za chwilę eksperta w tej dziedzinie, tak?
0: A ty coś wiesz o reptolach? Jak no z nimi walczyć?
1: No nie, ale ja niewiele wiem. Z tego co wiem, to UFO potrafi się spinać po firankach na przykład i usiąść na karniszu i przyglądać się postaci ludzkiej. Ale ogólnie znam ludzi, którzy się znają na tego typu tematach. Się tam u Rafała jest Brian. No to Brian twierdzi, że rozmawiał z reptiliami i że wyciągali go z łóżka. Mają 3 metry i mówią jakieś kosmiczne rzeczy, których człowiek nie potrafi zrozumieć. I tylko Brian potrafi zrozumieć ich mowę, bo to jest taki unikalny typ rozmowy i języka. Więc nie każdemu jest dane zrozumieć reptilian.
0: Widzisz, no to... Jeśli by było prawdą, że reptilianie potrafią się przenosić tam gdzieś o gęstość wyżej, czy do innego wymiaru, czy czegoś na wzór astralu...
1: Tak, jest tam ileś gęstości, tak.
0: Bo wiesz, bo to może nie wynikać, to nie musiałoby wynikać z jakiegoś wielkiego rozwoju duchowego, czy coś, tylko taką mają zdolność, sobie wykształcili na zasadzie ewolucji. W komiksie Torgal ci ludzie, którzy wracają tu na Ziemię i zostają... odrodzoną jakby cywilizację na etapie wikingów. A oni ewoluowali miliony lat, żeby zyskać takie różne telepatyczne zdolności, czy telekinezę, czy wniknięcia w cudzy umysł, czy... bo ludzie są podzieleni, ci z kosmosu, co tu przylatują, na kasty. I te niższe kasty mają te zdolności mniejsze. A wyższa kasta to potrafi już na przykład zmienić jakiś obiekt w w inny piach, na przykład w wodę, nie? Przypomniał mi się też w ogóle seria, film They Live, kultowy film Carpentera, no o gościu, który, w którego ręce wpadają takie dziwne okulary, przez które on widzi rzeczywistość, tak jak to jest naprawdę, i okazuje się, że wokół nas są straszni kosmici, tacy z takimi niby trupimi czachami, że oni jakiegoś kamuflażu używają i widać ich tylko przez te okulary. To taka, tak bardzo symboliczne, taki spisek, esencja jakby trochę spisku. A to jest, ten film jest na podstawie książki w ogóle. Ciekawostka. Bardzo starej.
1: Ktoś się dołączył?
0: Czy ktoś się dołączył? Już patrzę, bo tu patrzyłem. Nie.
1: Wiele osób patruje gadziego pochodzenia w zmarłej już Elżbiecie II. W jego twierdzą, że linie rodowe właśnie tutaj, jak właśnie księcia Filipa, po prostu przecinają się między sobą, dlatego że żaden inny gatunek do nich nie pasuje i dla podtrzymania jednolitości gatunku po prostu oni są złączeni tymi swoimi genami, genotypami, i dlatego to się nazywa niby błękitna krew, a to jest jakaś tam jeszcze inna, no nie? Słyszałem takie historie, i że właśnie mają takie specjalne moce i tak naprawdę w ciele ludzkim, ciało ludzkie umiera, ale tak naprawdę oni tam przychodzą sobie w jakieś inne ciała, po prostu rodzą się na nowo w jakimś tam innym ciele i są właśnie pretendowani do wpływania na ludzką rzeczywistość i po prostu tutaj na władzę światową. Słyszałeś o takich rzeczach?
0: No tak, tak. No to właśnie to jest ten temat, nie? A Windman, słuchaj, zniknął. Miał ujawnić jakąś mega tajemnicę o reptilianach, coś, co nam zerwie kask i laczki będą wirowały, i nie ma, nie odzywa się, nie dzwoni, zniknął z czata.
1: Co jeśli porwało go UFO dziewiątej gęstości i będzie miał problem z powrotem na Ziemię?
0: Wiem, kto może za tym stać. Czy łączność satelitarna
1: połączy go z Ziemią?
0: Wiem, kto może za tym stać. Reptole.
1: Reptole. To nie UFO żadne, tylko to właśnie te reptole. To Brian wtedy, co widział tego reptola, to on się co spinał po firance, to kurwa, to był reptol na pewno, siadł na karniszu, zastanowił się, pomyślał i zabrał tego Wind, jak mu tam, no tego twojego rozmówcę, na którego...
0: Windmana, czeka. Windman, tak mogło być. No, zniknął Windman,
1: no, tak
0: porwali.
1: Mogło być, to właśnie reptilianie, no. No, jak siedział wtedy na tym karniszu, tak się zastanawiał, to tak w oczach miał wypisane, tak.
0: Ale słuchaj, ale zastanówmy się, bo z tymi reptolami, to by, jeśli oni się przenoszą do innej gęstości, takiego nadwymiaru jakiegoś, czy czegoś tam o level wyżej, to jest taki świat magii trochę, w którym, jak w astralu, jak coś robisz, to zostawiasz jakby taki ślad, nie fizyczny, tylko symboliczny ślad, jakąś złą czy dobrą energię, no wiadomo, o co chodzi mniej więcej. Więc
1: w pewnym sensie mapa mentalna.
0: Ja tak sobie ostatnio taką miałem rozkminę, men, że jak se grasz w takie Diablo 4, to tworzysz takie markery wokół siebie, bo przesiąkasz tym klimatem, demony, pentagramy, i istota, która by na ciebie spojrzała w tym innym nadwymiarze, zobaczyłaby wokół ciebie jakąś złą energię i ona już wie, że ty jesteś kandydatem do tego, żeby cię opętać. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię.
1: Ma to sens, co powiedziałeś. Ma to sens nawet głębszy, niż mogłoby tobie się to wydawać.
0: Tak?
1: Znaczy, nie wiem, czy to powiedziałeś świadomie, ale nie ujmując tobie, twojej przenikliwości czy wiedzy, ale ma to bardzo dużo sensu, co powiedziałeś.
0: Ja to tak nawet nie
1: mówię,
0: mówię
1: teraz
0: bardzo
1: już
0: ironicznie.
1: Już tobie nie pajacuję. Jasne. Już nie pajacuję, tylko mówię na poważnie. Ma dużo sensu, co powiedziałeś.
0: Mogłoby się okazać, że to są te jeszcze niezbadane przez nas energie jakieś, bo wokół nas się dużo rzeczy dzieje, których my nie widzimy, nie? Różne pola, różne rzeczy, jeszcze w dużej mierze może niezbadane. I może się okaże, że jest jakiś taki... tak jak się na Photoshopie się nakładają warstwy, czy rzutnikiem możesz rzucić z dwóch rzutników jeden obraz na drugi, no to może się nakładać na naszą rzeczywistość coś ten sposób trochę.
2: Że kalkuluje, rozumiem, ale tutaj właśnie w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, to są sytuacje z życia wzięte, te osoby, które wspomnę, żyją do tej pory i są to sytuacje w pewnym z tego słowa znaczeniu udokumentowane, bo po prostu zostało opowiedziane i potwierdzone przez egzorcystów i różnych księży. Ja wiem, że na ten temat drażliwy jesteś, ale był facet, który występował na imprezach techno, był operatorem laserów, światła, wiesz, tych wszystkich urządzeń.
0: To są ciekawe tematy i może widzimy o wiele, wiele mniej niż nam się wydaje, że poznaliśmy. W ogóle różne zwierzęta różnie widzą. Być może jakby w zakres i instynktu pewnego czucia, bo instynkt to jest trochę takie czucie, myślenie na skróty też, uproszczone, pewne odruchy, ale może zwierzęta mają jakieś zdolności, które są dla nas troszeczkę magiczne. Zwierzę jakoś wyczuwa wodę, ptak dziwnym trafem wie, jak zbudować gniazdo. Skądś tą wiedzę ma, jak zbudować gniazdo sobie według określonych zasad, nie? I tak dalej. Dziwne rzeczy.
2: Tak jest. No, można się odnosić do genetyki, a jest to wszystko tak, tak idealne w swojej niedoskonałości, że trudno uwierzyć w to, że to po prostu samo się zrodziło. Ale dokończę ten temat. Ten facet, ten, nie wiem jak go nazwać, oświetleniowiec, nazwę go oświetleniowcem. Występował na tych imprezach, to kiedyś były Love Parade, ale w Niemczech te techniawy jakoś też miały swoją nazwę. To były bardzo popularne imprezy. Zapomniałem tej nazwy, a szkoda, bo warto wspomnieć. I tam właśnie była taka sprawa, że oni rozpoznawali siebie na podstawie, słuchaj, znaczków na samochodzie. Mieli znaczki tej imprezy i w tych znaczkach normalni ludzie nic nie widzieli, no nie? Ale ci, co byli już zorientowani w temacie, widzieli po prostu pewien symbol, no nie? No i ten facet właśnie, oświetleniowiec, zdradził taki sekret właśnie tego typu imprez, że ci ludzie jak nażrą się dragów i są pod wpływem, oni wpadają w pewien trans. I ten trans połączony z muzyką, w ogóle ci DJ-e to znają, te rytmy serca, rytm erotyki, wiesz, tego typu sytuacje. I są w stanie wpływać na ludzi, żeby oni w określonym tempie, w określony sposób się poruszali, zachowywali i tak dalej. No i rzeczywiście tak jest. No i ten Peter zaprosił tego, to był Niemiec, zaprosił tego faceta za kulisy, bo już byli ze sobą na takiej stopie, już byli tak długo zaznajomieni, że po prostu ten Peter stwierdził, że czas mu pokazać pewien sekret. No jeszcze tam te sytuacje różne poprzedzały, że facet do domu zabierał płyty, które Peter mu w ogóle to środowisko dawało, różne obrazy. Okazało się, że za tymi obrazami były rysunki magiczne, ale no i to dziecko bardzo płakało, tylko że facet dowiedział się dopiero po tym, jak wyszła na jaw sprawa z tym Peterem. No i ten Peter zabrał go na sterownię tam za scenę i mówi, popatrz, ruszam tym, działają w ten sposób, ruszam tym, działają w ten sposób. Tak jakby magia perswazji, no nie? Taka namacalna. No, niby robisz to ręcznie, ale w zasadzie jest to pewien rodzaj magii, tak? Tak jak powiedziałeś, że to jak zwierzęta, nie? Wyczuwają i zachowują się w określony sposób, to tutaj właśnie poprzez narzędzia techniczne, sposobem perswazji wywołuje się wpływ na masę, tak? No i to jest taka magia. No i w pewnym momencie coś się wydarzyło, że ten Polak coś nie tak dotknął, ten Peter tam na niego się rzucił i powiedział, żeby odsunął się od tego, wiesz, DJ zaczął zmieniać płytę, bo w ogóle cała impreza stanęła, no ci ludzie, wiesz, stanęli w ryci, no nie, znaczy w ryci, no w sensie, że no ten trans musi się utrzymywać, a oni po prostu z tego transu zostali wytrąceni i ten facet opowiadał, że później uciekł z tego pomieszczenia, bo zorientował się, na czym to wszystko polega i zaczął tam jakieś wzywać, wiesz, rzeczy typu Duch Święty. No i powiedział, że w pewnym momencie, jak zaczął uciekać z tej hali, stanął przed nim, nie wiem, tam archanioł, któryś z archaniołów, chyba Gabriel czy któryś, i zapytał się go, czy się wyrzeka, wiesz, szatana, no nie? A on powiedział, że tak. i zaczął, wiesz, zaczął uciekać tymi różnymi tunelami. Hala bardzo duża, wielka impreza, no nie, masa ludzi. No i w ogóle trudna sprawa, bo masa ochroniarzy, oni wszyscy się znali, tak, z tego co ten facet opowiadał. I nie było sposobu, żeby ktoś komuś przed oczyma umknął. Więc były takie sytuacje, że ten Peter zaczął go gonić. No i gdzieś tam w połowie drogi go przeciął mu tą drogę, ale ten Polak go odepchnął. No i dalej zaczął spieprzać mu, no nie. Sprawa była taka, że gdzieś tam chciał przejść w jakimś miejscu, ale było iluś tam ochroniarzy i akurat było tak, że się znali. I właśnie wtedy dwóch ludzi takich w transie wychodziło z tego budynku i on między nich wszedł i jakimś sposobem, cudem wyszedł, no nie? I zaczął mu spierdalać po prostu, najzwyczajniej w świecie spierdalać. No ale tak, samochodem nie pojedzie, samochód jest, ma GPS. Druga sprawa, że samochód ma ten symbol i oni już tam, wiesz, oni już mają go zaznaczonego i będą mieli potrzebę, to go po prostu dojdą, no nie? No to chuj, no to uciekał pieszo. I zaczął uciekać pieszo, no to z tego co opowiadał, na jakąś plebanię tam dotarł w Niemczech, no ale tam nie otwierał mu nigdy, nie otwierał tych drzwi, no nie? Nie miał tak, nie miał ani telefonu, żeby zadzwonić, nie miał pieniędzy, nie, no nic nie miał po prostu. No to dotarł gdzieś właśnie w taki punkt, gdzie był dworzec PKP. No i akurat jakimś trafem właśnie on opowiadał, że ten, zanim właśnie ten Peter ruszył samochodem, właśnie miał rejestrację 666, no nie? I wysiadł z tego samochodu, a on zdążył akurat skoczyć do tego pociągu i powiedział, że jak dopiero przekroczył granicę z Polską, to poczuł takie, wiesz, ciepło, no nie? Że poczuł się bezpieczny i zaczął opowiadać takie mistyczne rzeczy, że to właśnie z tego powodu, że te Niemcy są takie laickie, o takiej historii, że tam bardziej ten kościół się wytrzewia, że w Polsce jeszcze jest tak, wiesz, w miarę, nie mówię, że że Polska jest święta, no nie, czy jakoś ten, ale że on opowiadał to pod tym kątem duchowym, że inaczej się odczuwa to przekroczenie granicy. No nie wiem, to też można po prostu po ludzkim rozumem pojąć, że no przekroczył granicę jako, wiesz, że jesteś już w Polsce, to jest takie, wiesz, spada ci ciężar z serca, no to też można w ten sposób tłumaczyć. No i wrócił do tego domu i to dziecko bardzo płakało, o którym opowiadałem. I właśnie ten facet miał do czynienia z jakimś egzorcystą i on powiedział, żeby wypieprzył wszystko z domu, co po prostu było związane z tym, czym się zajmował dotychczas, z tą grupą tych ludzi, no nie? No i wyrzucił ten obraz, okazało się, że tam w tym obrazie były jakieś rysunki magiczne, tylko że nie na obrazie samym w sobie, tylko z tyłu, no nie?
0: Schowane,
2: że to miało ukryte. Coś miało, jakoś miało wpływać na to dziecko i tak dalej. No i dopiero jak to wyjebali wszystko do cna, to dopiero to wszystko puściło, no nie? Nie wiem, co oni tam jeszcze robili, ale wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Mhm. Że to nie są wymyślane brednie, tylko to jest na faktach, nie?
0: No właśnie chciałem się spytać.
2: Zrównoważony umysłowo.
0: Tak, no właśnie chciałem się zapytać, żebyś przypomniał źródło, jakby skąd jest ta opowieść.
2: Wyślę ci, ty, ja to teraz na YouTubie znajdę i ci wyślę,
0: jest,
2: dobra?
0: Jest jakiś reportaż, rozumiem, tak? O człowieku.
2: Nie, to jest... Słuchaj,
0: mam nadzieję, że nie jest to Robert Tekieli.
2: Ja ci zaraz wyślę. Normalnie facet półtora godziny opowiada historię, wiesz.
0: Fajna historia. Myślę, że by się nadała na... Znaczy, w sensie fajna historia to ciekawa historia. To mam na myśli, że ciekawa.
2: Mocna jest historia.
0: Mocna i właśnie dlatego być może nadałaby się nawet na jakiś film, bo jest bardzo w sumie barwna.
2: To
0: jest ciekawy rodzaj kina w zasadzie, bo no, ci ludzie twierdzą, że naprawdę ich coś takiego spotkało. Słuchajcie, być może świat duchowy faktycznie istnieje. Ja jestem trochę sceptyczny, ateista i tak dalej, ale rozważam sobie czasami, że... Słuchajcie, zobaczcie, jaka tu jest dziwny brak konsekwencji zabawny, bo naukowcy dosyć swobodnie sobie spekulują i rozmawiają na przykład o takich rzeczach, że są różne alternatywne rzeczywistości, że czas jest niekoniecznie liniowy, tak jak my go tylko postrzegamy, i że się sumują w jakiś sposób te alternatywne rzeczywistości, tworząc jedną. To czym się różnią takie opowieści od uznania, że jest świat duchowy, który się nakłada na nasz realistyczny świat? Przecież to jest takie samo gdybanie. Ale tutaj naukowcy nie mają problemu, nie, żeby o takich rzeczach rozmawiać, a coś, co jest adekwatne w zasadzie, porównywalne, to już takie zabawne, jakie zaświaty, jaki astral, jakieś co, jakiś wymiar astralny. A to by było ciekawe, jeśli by to była prawda, to by znaczyło w skrócie tyle, że na przykład różne przedmioty nawet mają dodatkowe, różne nadprogramowe, na siebie nałożone energie, powiedzmy. Przykładowo, nóż mordercy, nie? Faktycznie jest w pewien sposób przeklęty. No.
2: Ale tak jest, to jest, znaczy to jest w mojej opinii, ja powiedziałem, że tak jest i w najświętszym przekonaniu po prostu jest coś takiego, a najlepszym dowodem, zawsze powtarzam na to, jest na przykład wiara człowieka, który był mistrzem sztuk walki i został księdzem, jak to się stało. Jakoś tam cudowną opatrznością coś mu w głowie zaczęło się nastawiać. Z medytacji przechodził w modlitwę. Później ten facet, jak poszedł tam na księdza, on miał do czynienia z egzorcystą. Ja właśnie wspomniałem o tym, że wiara takiego księdza, który miał do czynienia z takimi rzeczami, jest 100% mocniejsza od naszej, twojej czy mojej. Choć nie chcę umniejszać, ale to jest moje przekonanie, z tego powodu, że on to widział, nie? On wie, o czym mówi, to tak jak z niewiernym Tomaszem, wie? Taka historia.
0: No.
2: Nie, że on tego doświadczył, nie? A tak jak ty czy ja, no to wiesz, no to my możemy sobie opowiadać,
0: no.
2: Ale my, no nie wiem, czy może widziałeś, ja nie widziałem, no więc...
0: Ja bardzo mało w życiu widziałem rzeczy, które można by uznać za paranormalne, jakieś nadzwyczajne, chociaż na przykład z takich zabawnych sytuacji, to już kiedyś opowiadałem, może nawet więcej niż raz, kłóciłem się z kolegą, jechaliśmy samochodem, i ja miałem wtedy jazdę na chrześcijaństwo i coś tam, i starałem się go, wiecie, przekonać, a wiesz, że Pan Jezus Chrystus cię kocha i w ogóle, no a on się wykłóca ze mną, żeby jakiś dowód, bo to taki kolega, no niech dowód jakiś teraz, niech się coś tu stanie, to ja mówię, ja mu tłumaczę od razu jak chrześcijanin, słuchaj, Pan Bóg, nie wódź go na pokuszenie, nie od tego tyś jest i co ma dla ciebie sprawić na przykład, że pojawi ci się w ręku Snickers, tak? I w tym momencie zakręciliśmy i kolega mówi, ty kurwa, patrz, a tam taki wielki billboard Snickers, nie? Którego ja nie widziałem, nie miałem prawa go widzieć. No przyznasz, że dziwna sytuacja trochę, nie?
2: Wiesz co, być może tak było i nie wiem, czy tutaj znaczy ja mówię po swojemu, nie wiem, czy do tego przypisywać jakąś tam, wiesz, niektórzy tak właśnie twierdzą, że jakieś tam rządzenie losu jest właśnie takim rugnięciem okiem od Pana Boga, że wiesz, że w zasadzie w twoje życie się nie wtrącą, o tym masz wolną wolę, ale tak... Żebyś rozumiał, że jestem, to w ten sposób, tak? Ale to jest kwestia...
0: No, ale też... Mów.
2: Spojrzenia. Ale tutaj widzę właśnie komentarz od Aleksandry, że jak ktoś zostaje księdzem, to jest dowód wiary. No nie, to nie o to chodzi. Ja to powiedziałem, że po prostu ten facet, jak został księdzem, po prostu był człowiekiem, który lał w trąbę innych i nie wahał się ci złamać kości, no nie? A został księdzem i po prostu nie chodzi o to, o sam fakt, że został nim, tylko po prostu, że ty jako osoba świecka, no są takie grupy modlitewne, że one uczestniczą w tych egzorcyzmach z tego powodu, żeby taki ksiądz czuł się bezpieczny, bo te sytuacje są przeróżne i różniejsze i bardzo niebezpieczne właśnie, jak manifestuje się ta siła demoniczna, czy jak ją tam... No po prostu trzeba nazywać po imieniu, demoniczna. No. I są takie grupy. Jeżeli Aleksandra należała być do takiej grupy, no to wtedy dostaniesz się w takie miejsce. Ale nie sądzę, żeby to było czymś przyjemnym. Po prostu się to robi z jakiejś woli, tak? Wyższej woli, a nie tak, bo chcę zobaczyć. I ci ludzie też przez bardzo długi czas się przygotowują do tego typu rzeczy. Ale chodzi mi o tego księdza, że po prostu on miał do czynienia z tym egzorcystą i on właśnie mu tam posługiwał. Wiesz, i on to widział, nie? Więc twoja, Aleksandra, wiara czy moja, tak jak mówię, to jest wiara na sucho, nie? A on jak niewierny Tomasz dotknął ran, zobaczył coś namacalnie, na żywo i on sobie z tego jaj nie zrobi, on się tego nie wyprze, bo on to widział, wiesz. Jeszcze to, że w autorytecie Chrystusa przykładowo kogoś uzdrawiał w pewnym sensie z tego, co mu dolegało, no to jestem pewny, że na pewno jest ta wiara, wiesz, bardziej taka wysublimowana, niżeli taka, wiesz.
0: Ja trochę sceptyczny jestem często do takich opowieści, ja bo sam siebie przyłapuję troszeczkę na lekkiej konfabulacji. Konfabulacja to jest w zasadzie nieświadome mówienie. Na przykład przekoloryzowanie. Powiedziałem, opisując poprzednią sytuację, że wyjechaliśmy zza zakrętu i wielki billboard Snickers, to niezupełnie tak było. Ten billboard był troszeczkę tam dalej. No przejaskrawiłem to troszeczkę i zauważyłem to często u osób wierzących, że bardzo, że z czasem może mogą nawet nieświadomie coraz bardziej ubarwiać swoją historię, która ich spotkała.
2: No nie, dlatego wątpliwością to.
0: A myślę, że to działa dlatego, że człowiek jak poczuje, że złapał jakiś wiatr w żagle, jakaś pomoc z góry idzie, to chce się w tym utwierdzić sam i wiesz, i zaczyna swoją historię trochę ubarwiać i robić z niej coraz bardziej coś niezwykłego, jakby liczył w skrytości trochę na to, że ta historia stanie się faktycznie taka. Że ta historia sama się utrwali, taka wspaniała w jakiś sposób magiczny, jak on będzie ją sam, wiesz, coraz piękniej opisywał i coraz bardziej niezwykły sposób. Coś w tym stylu, myślę, to jest, nie?
2: No tak, jak najbardziej. Grunt psychologii w tego typu sytuacjach jak najbardziej jest oczekiwaną sprawą, na którą należy mieć też podgląd. Dlatego, że ludzie są różni, tak a propos jeszcze tego tematu takiego tutaj mistycznego, mówię o tych egzorcyzmach. Osoby, które udają się do egzorcysty, też przechodzą szereg badań psychologicznych, psychiatrycznych, z tego powodu, żeby, wiesz, wykluczyć osoby z chorobami, osoby, które doświadczają prawdziwych udręk, ale są też po prostu sytuacje, w których to ta zła postać wywołuje pewne takie objawy chorobowe, nawet bardzo silne, ale to już naprawdę, myślę, że są mądrzejsi ode mnie, albo po prostu lepiej zaznajomieni z tematem.
0: Przepraszam,
2: mogliby się wypowiedzieć.
0: No przepraszam, ty jesteś katolikiem?
2: Jestem.
0: Tak myślałem, bo to się czuje, nie?
2: Ale nie jestem, znaczy nie to, żebym się wstydził czy wypierał, ale nie jestem jakimś gorliwym takim, wiesz, jakimś tam, nie wiem, nie jeżdżę na Światowe Dni Młodzieży, nie jestem jakimś tam, wiesz, jakimś tam... nie jestem bardzo taki, wiesz, pokręcony, nie?
0: To można,
2: że do tego...
0: No, skoro jest katolik, ultrakatolik, to taki może bardziej właśnie jakiś radykalny, wierzący, bardzo przywiązujący, to może jest jakiś katolik light albo
2: Nie, myślę, że po prostu...
0: Umiarkowany katolik.
2: Jak najbardziej masz rację właśnie tutaj... W Piśmie Świętym było napisane o tym, jak to jest być letnim, jak to jest być gorącym i wiesz, no jest pewna racja po stronie tych, którzy są gorącymi, tak, bo po prostu dochowują pewnej prawdy wiary, która została objawiona, czy chcesz krawiec, czy się nie chcesz z tym zgodzić, ale niestety to są tak uniwersalne prawdy, to już abstrahując od kwestii prawd wiary. Są to tak zasady uniwersalne, że są, no nie da się po prostu tam znaleźć, nie da się po prostu znaleźć wad żadnych. Po prostu my jako ludzie nie jesteśmy idealni, bo gdyby nas zamknąć w hermetycznych warunkach i właśnie gdybyśmy się w tej teorii tak bardzo dobrze odnaleźli i byśmy postępowali według tej teorii, no to świat byłby idealny, ale taki nigdy nie będzie, bo my jesteśmy tylko ludźmi, więc to wszystko, co tam jest powiedziane, no to jak najbardziej należy się do tego ustosunkowywać. Jest zadośćuczynienie drugiemu człowiekowi za zło, są warunki przebaczenia, jak i trzeba też żałować, żeby za coś przeprosić. Są to takie uniwersalne prawdy i już abstrahując od katolicyzmu, po prostu dobrze byłoby, żeby nawet taka osoba, która jest, jakby to powiedzieć, no nie tyle daleka, bo żyje w tym świecie, ale w pewnym sensie, jak to się mówi, no jak to powiedzieć,
0: nie wiem.
2: No taka pozostająca w cieniu, tak jak na przykład osoba, która poddaje pewnym wątpliwościom pewne rzeczy, albo nie jest do końca do nich przekonana, no dobrze, żeby po prostu, wiesz, przykładowo dała pod uwagę, że jakaś mądrość za tym płynie.
0: Strasznie mówisz w taki sposób czasem rozwlekły. Mógłbyś czasami jednym krótkim zdaniem coś powiedzieć, a u ciebie jest cała opowieść. Ja to w pewien sposób doceniam, bo to się czasami w radio sprawdza, ale może za późno jest i trochę przysypiam czasami, jak mówisz.
2: Nie, rozumiem, dobra, rozumiem.
0: Ale to no offense, kartka. No offense, nie? Tam, wiesz, bez urazy.
2: Dobra, pierwsza żółta kartka.
0: Nie, spoko. Ale ten, w ogóle, dla mnie ta zasada nie bądź letni, bo letniego Bóg wypluje. Chcę, żebyś był gorący albo zimny. To tak nie do końca ja to rozumiem, bo właściwie na świecie to mamy same kłopoty przez tych gorących, a ci zimni to nie wiem, albo może też przez nich kłopoty, albo może nic nie wnoszą, bo są chłodni i siedzą i... Albo, no nie wiem, jak to rozumieć. Jeśli... letniość uznać za jakiś balans, to nam brakuje jakichś takich ludzi zbalansowanych. Ludzie są dzisiaj skrajni. To sprzyja różnym awanturom, rozruchom. Może potrzeba nam letnich właśnie, ale Panu Bogu smakują gorący albo zimni. Co ty na to?
2: To jest ten sam motyw, co z osobami homoseksualnymi, które już abstrahując od tego, że ich flaga tęczy nie jest tą tęczą, która była opisana w Piśmie Świętym, w każdym bądź razie jest to nawiązanie do tego. I to jest tak. Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, jakim jestem, ale jednak twierdzisz, że się mnie brzydzisz. No bo grzech sodomski, Bóg się brzydzi grzechem sodomskim, tak? Jest to opisane. No i to jest tak. Ja wyciągam do ciebie, Panie Boże, rękę, a ty ją odtrącasz, tak? No i tutaj jest właśnie ten podobny motyw. No... Panie Boże, ja bym chciał tak w sumie trochę po swojemu, ale ty tak świat stworzyłeś, wiesz. Wyciągam do ciebie pewną propozycję, ale ty się z nią nie zgadzasz, bo świat jest trochę inaczej zbudowany i to się po prostu nie dodaje. Zrozumiałeś, że po prostu jest w pewnych kwestiach po prostu pewna hiperbola i po prostu trzeba to zrozumieć w ten sposób, że czasem trzeba być gorącym, czasem trzeba być zimnym. Zimnym po prostu w sensie, że być twardym i konsekwentnym, ale gorącym w sensie swojego przekonania o słuszności, ale nie takiej, że zatrzeźwienia swojego charakteru czy rozumu, tylko po prostu zrozumienia wyższej racji, wyższej wartości, nie swojego pragnienia, nie swojej woli, tylko wyższej racji. Wyższej racji, która nam po prostu przyświeca. No gdybyśmy tych racji nie dochowywali, po prostu nasz świat byłby jeszcze daleko w tyle od tego, który obecnie znamy. Więc nawet abstrahując już od prawd wiary, są to takie filozoficzne rozważania, które po prostu mogą dużo przynieść i są one potrzebne nawet osobom, które są na bakier czy dalej od katolicyzmu. W ogóle jest na potwierdzenie swoich słów, to mogę coś takiego przytoczyć, że przecież w każdej loży masońskiej, pewnie większość z was zna tam takie zasady, które te oficjalne, które przyświecają masonerii. I w każdej loży masońskiej jest po prostu zapisane Pismo Święte i jest ono tam prawdopodobnie właśnie z tego powodu, że jest tam zapisana pewna treść, uniwersalna pewna treść, która po prostu jest budująca, tak? I oni też w jakiś tam swój sekretny sposób z niej korzystają, tak? Więc jakaś mądrość za tym płynie, więc ja bym nie lekceważył tego typu tematu.
0: No dobra, może to jest dobra okazja, żeby właśnie zamknąć ładnie temacik takim jakimś stwierdzeniem, morałem tu na koniec. No i cóż, będziemy zmieniali może tutaj.
2: Tak, dobra, to ja mogę uciekać. Czy ja mam z tobą rozmawiać dalej?
0: Nie, to może ktoś się, dobra, wiesz, krępuje, jasne, zadzwonić, dobra, i se czeka, dobra, do tego. Sprawa. Ale dzięki, fajnie się gadało. Jesteś trochę taką kontrą dla Adama protestanta, no bo ty katolik, tu protestant. Może się kiedyś zmierzycie na antenie, czy coś.
2: Nie, tu z protestantami tu nikt nie szuka konfrontacji. Ja na przykład daleki jestem od konfrontowania. Od konfrontacji, choć nie unikam konfrontowania pewnych doktryn i pewnych praktyk. Ale że nie ma tej osoby tutaj, no to cóż, trudno poruszać ten temat tej osoby.
0: W każdym razie mamy kolejną osobę, drugą, dobra, po furiacie, która się zadeklarowała jako katolik. To jest ciekawe, fajne. No dobra, to dzięki, Piotrze.
2: No dziękuję ci uprzejmie. Dobranoc, trzymajcie się wszyscy, cześć.
0: Pozdrówka. Zaprawdę, to był Piotr, powiadam wam. Był to Piotr, powiadam wam, zaprawdę i Piotr jego imię było. Piotr jego imię było, zaprawdę powiadam wam, iż był to Piotr zwany Piotrem. Ów Piotr zwany Piotrem, przedstawiający się jako Piotr, rzekł: oto ja, Piotr. A na imię było mu Piotr. Później ludzie mówili, kiedy już Piotra nie było: był to Piotr zaprawdę i już nie ma Piotra. Może ja bym na jakimś Piotrze zbudował radio. Powiem mu: tyś jest Piotr, na tobie zbuduję radio. Coś takiego, nie? Potem przetrwa 2000 lat może takie radio. Proszę o zmianę tematu, jakby co. Nie wiem, ja nie będę Sandrity odbierał. Sorry, Sandrita, jeden telefonik styknie. Jak ty zadzwonisz, to moja głowa nie wytrzyma. Umysł mój nieodgadniony nie wytrzyma tego. Przepraszam, I am sorry. Ja muszę też dbać trochę o swoje zdrowie psychiczne. Piotr Skała. Właśnie nie Piotr, tylko Paweł Skała jakoś. Mamy też Piotra i Pawła, znanych bliźniaków. Oni jednak są trochę inni od siebie. Tutaj Mario Zew Krzaków się pojawił. Pisze, że byłem kiedyś w loży reptiliańskiej. Mogę zadzwonić i o tym opowiedzieć. Dawaj, dawaj, człowieku, ty się nie pytaj, tylko dzwoń od razu. A Sandrita...

już dzwonił i ktoś go tam cap, jakiś szatan. Windman miał wyjawić no, coś niesamowitego o reptilianach, się tu zapowiadał, a potem już miał to gdzieś tam spisane ładnie i ciach, i nie ma go, nie? Zniknął. Był i znikł, bo go wezwał reptilianik. Czyli reptilianie może likwidują. Lekceważące. No, to pewnie o mnie pisze Sandrita. Nie lekceważące, tylko musimy cię dawkować, Sandrita, ludziom, bo tak zbyt dużo wspaniałości, szczęścia i ciekawych telefonów, gdzie różne ciekawe historie są. To jest za ciekawe są te historie. Nie no, śmieję się. Po prostu, no, wiesz, trochę choroszcz mi się może włączyć zaraz tutaj od twoich telefonów, Sandrita. Sandrita. A na imię jej było Sandrita. To dziewczyna była z Albatrosa. Jakieś głupoty śpiewam. A to bym się tutaj pożartował z kimś na jakiś temat może. Sandrita się zupełnie do tego nie nadaje. Bo ja z nią sobie żartuję, a ona płacze w tym momencie. Dałeś się nieźle strollować Windmanowi. No. Ja nie wierzę, że to jest trolling. Ja myślę, że mogli go porwać. To jest dziwne, że on tak zniknął. Dlaczego on tak zniknął? Co sprawiło, że człowiek znany jako Windman nagle zniknął? A posłowie, może taki temat wam się spodoba. Wyobraźcie sobie, że posły wynosiły tajemnicze kartony z Sejmu. Co mogło być w tych kartonach wynoszonych przez posłów? Ci pytani przez dziennikarzy tłumaczyli, że są to zwykłe gadżety, takie jak długopisy, notesy i inne akcesoria. Przedmioty te miały być przeznaczone na upominki dla wyborców. Ale czy w tych kartonach na pewno znajdowały się wspomniane długopisy, notesy? Może to było coś zupełnie innego? Co według was mogło być w tych tajemniczych kartonach? Ja mam swoje własne propozycje, którymi się podzielę, mam swoje własne teorie. Teoria numer jeden moja, co było w tych kartonach, które wynosiły posły. Tam mogły być dildosy, takie rzeczy jak dildosy, puste butelki po wódce, jakaś brudna kasa, coś takiego, nie? Jak myślicie? No to jest też ciekawy, tajemniczy temat. To jest chyba ten czosnek. Ale kto? Piotr? Piotr jest czosnkiem? Może. Ja nie znam tego uniwersum tak dobrze. Czosnek. Ale to co, że się posądza o pochodzenie jakieś, prawda, tutaj korzenne czy coś? Brat starszy, mądrzejszy? Czosnek? Tak. Nie wiem, o co chodzi. Takie przyzwisko. Agent Mossadu Czosnek. Mógłby taki być. Słoiki ze stolcem na przykład. Co, że do mnie wysyłać? Nie, dziękuję. No. Jakiś skompromitowany minister, zapomniałem nazwiska, nazwijmy go minister Siusiak. No to ten, okazało się, że jakaś niesamowita korupcja jest w tej piłce nożnej. Sorry, że tak lamersko mówię, się nie znam na piłce nożnej. No i ten jakiś tam minister sportu Siusiak, czy jakiś arcytrener Siusiak, znany z tego, że korupcja kwitnie wokół niego, został tam skazany, dostał pewnie rok w zawiasach, jak znam życie. Mm.
albo pracę społeczną.

społeczne. Ale go zaprosili teraz na ten mecz z Mołdawią, co przegraliśmy. No, Mołdawia, nie oszukujmy się. No, ja słyszałem, że to jest w ogóle światowa ekstraliga. Po prostu Mołdawia. To nie wstyd przegrać z Mołdawią. Tam się pojawia dziwny jakiś w ogóle temat, że piłkarze coś pili w przerwie i potem ich tak sponiewierało i nie wiedzieli, gdzie są. Co, gdzie co ja jestem, co ja się dzieje? O Jezu. I dlatego tak wdupiliśmy. Coś takiego czytałem. No. I się okazało, że go zaprosili, że mimo, że jest skazany za korupcję, że rozpierdalał świat sportu, to jest takie przyzwolenie u nas słowiańskie dziwne. To mi się bardzo nie podobało zawsze. Jakiś szacunek i sztama ze złodziejem, oszustem jakimś, bandytą. Czasem nawet może jakiś taki szacun, podziw wielki dla bandziora. To jest ktoś, Słowika się zaprasza jako gościa honorowego, który swoją twarzą promuje galę VIP Najmana. To już on, jego tam nie ma, już spierdolił, ale był twarzą gali VIP, którą można porównać tak jakościowo do piwa VIP z Biedronki. Tą jego galę. Gałę, no i zrobił gałę właśnie. Na gali zrobił gałę Słowikowi. Najman to jego wzór, autorytet, Słowik. Mafiozo Słowik. No. Szkoda, że Stanowski nie jest wypasionym wojownikiem MMA i nie spotkał się z Najmanem i go nie rozpykał. Stanowski!

0: bez nazwy przechodzimy na inny kanał. To jest ciekawa nazwa kanału, bez nazwy przechodzimy na inny kanał. Ale pisze tutaj, że z Krawcem miło wspomina streama na naszych kanałach. Co to jest szabel? Bez nazwy? Przechodzimy na inny kanał. Czy osoba odpowiedzialna za Szabel Live TV, czy co? Ja nie wiem, już się gubię. No. No szkoda, że nie było o tych reptolach. Mógłby powstać całkiem niezły film o reptilianach, ale to trzeba by go zrobić zupełnie inaczej niż to Visitors, nie? Visitors nie było złe, to nie ma co narzekać, to i tak było lepsze niż to stare V, gdzie też byli reptilianie. To był taki straszny trochę film, ja się go bałem jako dzieciak. No tam w pewnym momencie zrywają sztuczną skórę człowiekowi, tam z twarzy widać jakąś taką wężowatą, nie? Przypomnę, co wiemy o rasie Draco. Znaczy, ja nie przypomnę, co wiemy o rasie Draco, bo ja bardzo mało wiem o rasie Draco. Ale może ktoś z was zna jakiegoś reptilianina. No ale co wiemy, że David Icke to spopularyzował i w sumie David Icke... Mi teraz jakoś ciężko wierzyć w jego rewelacje. Jak sobie przypomnę, jest nagranie, gdzie on jako taki freak objawia, że jest synem Bożym, niespełniony piłkarz, czy tam w hokeja coś, skręcił sobie nogę i zaczął opowiadać, że jest synem Bożym. Potem zniknął, bo troszkę, no zaprosili go takiego programu a la Drzyzga. On tam coś powiedział, że jest synem Bożym i no taki freak, nie? Potem zniknął, potem powrócił jako twórca tej teorii, według której reptilianie są tu od dawien dawna, czy to zmodyfikowali nasze DNA właśnie jakoś, czy coś. Ale w ogóle słuchajcie, na przykład my mamy tą taką najbardziej wewnętrzną część mózgu tam, łączącą mózg z rdzeniem, głęboko schowane, no to mamy tą partię nazywaną gadzim mózgiem, nie? No i to w sumie nie ma nic wspólnego z gadem, to zostało tak nazwane, bo my musimy mieć taką partię mózgu odpowiedzialną za te najprostsze odruchy, uciekaj, walcz, bo to jest nam potrzebne, żeby przeżyć, jak mielibyśmy tego nie mieć. Czy człowiek, który żył przed tym, jakby nam, może ci reptilianie mieli ten gadzi mózg stworzyć w jakiś sposób, żeby nam ewoluował w taki sposób, czy coś, no nie wiem, ale to bez sensu, bo to są te takie, potem mózg ewoluował i na niego się pojawiały nowe jakieś partie, one się zmieniały, odpowiedzialne za różne rzeczy, nie? Nie wiem, się nie znam, ale wydaje mi się, że proporcje po prostu, że od początku gdzieś tam były małe partie mózgu odpowiedzialne za różne rzeczy, że na przykład, że płaty czołowe zawsze były, tylko się powiększały na przykład, nie? I tyle. A nie, że się pojawiły nagle. Jak mówimy, powiedzmy, o ewolucji z humanoida do humanoida, nie? Nie będziemy słuchać pierdololo. No ciekawe, o co chodzi? Czyże takie nudne? Czyże takie banialuki o reptilianach? Gadam głupoty, bo jest inaczej. Czy temat reptilian się nie podoba? Czy David Icke jest postacią obcą? No, David Icke, znana postać. Ciekawe, czy dalej jest forum davidicke.pl. Tam zawsze było dużo ciekawostek. Nie David Icke, tylko przywódca plemienia Zulu w Afryce, Credo Mutwa. Icke zrobił z nim wywiad i podkręcił hype. Aha. No proszę, czyli KGB gdzieś tam wniknął do źródła tej informacji. Przywódca plemienia Zulu. W sumie to jest takie trochę szamańskie, jakby lekko, nie? Takie indiańskie, szamańskie, bo w tych klimatach się pojawiają właśnie jakieś duchy zwierząt, zwierzoludy, takie klimaty. A tu mamy gady humanoidalne. Ale nie tylko, bo ponoć ci reptilianie różni są i różną formę przybierają. Czasami się ich nazywa też zmiennokształtnymi i ciężko tu powiedzieć, czy bardziej tu chodzi o zdolności no taki kamuflaż, że reptilianin wygląda jak człowiek, nie? No ale to jest jakaś taka zmiennokształtność, no bo skąd się włosy pojawiają? Co, perukę se zakłada? Weź ty czytaj składnie. Nie piszę o tym, o czym ty mówisz, tylko o propozycji tego kolesia do połączenia streamów. Aha, dobra szewc, ja mam prawo się też pomylić, czegoś tu źle zrozumieć. No tu Demecz się pyta, czy się wypowiadałem na temat tego, co się stało z Majorem. Czy mam zdanie? Chętnie poznam. Ciężko powiedzieć, bo właściwie no, nie chciałbym rzucać lekką rączką twardych oskarżeń, tak? Że ktoś zabił, że ktoś zatruł. Można tak bardziej ogólnie spojrzeć, na przykład kto sprawił, że Major zaczął chlać na potęgę, co mogło spowodować od zakrztuszenia się swoimi wymiocinami. Plus ta teoria, że dolanem mu było coś, albo kiepski jakiś fałszowany, niezdrowy tam spiryt zatruty, albo dolewanie rozpuszczalnika. No przeróżne opowieści krążą. Ale można na to spojrzeć tak czy owak, niezależnie od tego, czy ktoś bardziej czy mniej przyłożył swoją rękę do śmierci Majora, włączając w to już taką hardkorową wersję celowego, zatrucie, uśmiercenie, no to jest też kwestia tego, jak go ludzie traktowali, jak ile doświadczył różnych krzywych sytuacji, krzywych akcji ze strony ludzi. Ludzie praktycznie wszyscy mu dopierdalali cały czas. Knur go zamęczał psychicznie. Już ludzie doszli do tego, że Major to był bohater, chociażby z tego powodu, że wytrzymał tyle czasu z Knurem. Co ludzie wytrzymują tam po tydzień, jeden dzień. Twardziele ze szkolnej, najwięksi tam twardziele, to wytrzymują dłużej, bo muszą, bo są bezdomni na przykład, nie? Ale się męczą i wolą na ulicy czasem spać, niż z Knurem siedzieć. A Major wytrzymywał najwięcej. No. Ale ludzie dookoła go tak jakby prowokowali do tego, że on uciekał w odskocznie bardziej, czyli wąchał i pił. No więc można powiedzieć, że zniszczenie mu laptopa, okradanie go z kasy, wyzywanie ciągłe i to takie, wiecie, wyzywanie... Jak można najgorzej człowieka wyzywać, że jesteś, powiedzmy, nie wiem, nieudacznikiem, do niczego nie dojdziesz, ćpunie, zajebany, twoja stara i tak dalej, bo to chyba piszą dzieciaki, które jeszcze nie mają, jakby nie czują wagi takich słów, nie czują, że mogą kogoś ranić tak raz po raz, że w tym uczestniczą. Traktują to jako zabawę po prostu, tak? Śmiejemy się z głupka może. Coś w tym stylu może, a nie wiem, może i dorośli znajdują przyjemność w jakimś tam obelżywym jechaniu po kimś cały czas. Bo tego za dużo było, to się stało już i nudne, i takie niesmaczne trochę. Zero jakiś, nie wiem, jak tutaj jest jakiś trolling u nas w nocnym radio, to jest jakaś często taka akcja, że można się albo uśmiechnąć, albo się zostanie strolowanym, tak, że cię w konia ktoś zrobi fajnie, coś takiego bardziej inteligentnego, nie? A nie jakieś takie, na przykład podrzucanie kolesiowi fałszywych lasek, kobiet, kandydatek na narzeczoną, tak jakby, nie? Że on się cieszył, że może to już ta chwila, że któraś go pokocha i to było takie jego marzenie. Często o tym mówił. I tu też sobie z niego zadrwiono. Nie wiem, czemu ludzie się nie potrafią w pierś uderzyć za bardzo, tylko wszyscy zganiają, nie wiem, znaleźli sobie trochę kozła być może ofiarnego jakiegoś. To jakiś ten, jak on się nazywa, nie paralityk, dryblasa, nie? Czy kogoś innego. Nie jedna osoba. Dużo osób się przyłożyło do tego pewnie. Bardziej lub mniej. Jeden bardziej, drugi mniej. Żeby chociaż może jakieś przemyślenia się pojawiły w głowach tych ludzi, jakaś refleksja, to może coś, to przynajmniej jakiś plus będzie w tym wszystkim. Dobra, to odbiorę Sandritę. Będzie,
1: no halo.
0: Będzie no o sobie, będzie i będzie rwało.
1: W ogóle no. Rozmawiać. Nie. prostu tak czytam o tym majorze. Znaczy mówiłeś, nie? O tym majorze, że no. No to no. To jest uzależnienie, no i tyle, nie? Co dalej? Ten pyta, co mam, jakiś tam Mirek, czy tam ktoś tam, jakie mam zdanie o facetach i o moich tam odwykach i tak dalej. O odwykach nie pomagają. Jeżeli sam w sobie nie pomożesz,
2: ja skurwiel,
1: i nie będzie bratni duszy, w sensie przyjaciela czy kogoś,
2: bo pierdoszy już tyle czasu, nic na nie tace nie wpadło, nie
1: krępuj faszerowanie się latami. Jak ktoś jest tępy, to bierze. Jak ktoś jest mądry, to w chuja ładuje i jeszcze sprzedaje. No ale mniejsze z tym. No ale w każdym razie odnośnie mężczyzn. Ja uważam, że są w porządku. Ja się wychowałam z facetami. Mój stary, czyli tata, chciał mieć syna, nie? Chodziłam na karate, tam kiedyś tam na siłownię prawie 10 lat. No i lubię facetów. Ja wiem, że mają swoje, ale gorsze są kobiety. No, niestety. Dla mnie. Tyle. Na razie, żebym dała ci się wypowiedzieć. No.
0: No, ja sobie tu zmienię chyba cel. Może 500 zł na monitor to kiepski pomysł, bo dzisiaj na przykład 10 zł tylko wpadło. Tutaj wyzerujemy chyba to. Czuję, lecimy. Dobra.
1: No to zapraszam.
0: Sekundka, Sandrita. Momencik. O, tak zróbmy. I dodać jeszcze kwotę 10 zł. Dobra. Sorry, że taki jestem wyrachowany tylko o pieniądzach, taki ale materialista, ale...
1: Ja też. Nie mam nic za darmo.
0: Oho.
1: Nigdy nie było. Nie będzie. Nawet miłość nie ma za darmo. Bo jeżeli...
0: No i niestety znów przerywa. No to jest...
1: Wiecie, co panu kobietę? To...
0: No widzisz, ponowne łączenie. Słyszymy się? Słabe połączenie sieciowe. Nie pogadamy z Sandritą. Ja nic tutaj nie mam z tym.
1: Ale przerywa?
0: Tak, bardzo no niestety wiem, ja przerywa. Gubisz zasięg, wiesz? Na przykład na 10 sekund. Czy na 5. No i to wiesz, i to cała wypowiedź jest ucięta wtedy, bo jakoś Skype dziwnie nie nadrabia tego, jak to czasem robi. Więc ciężko się rozmawia. Nic, będziemy musieli się rozłączyć, Sandrita. Dopóki nie zorganizujesz lepszego połączenia, to ciężko jest gadać, jak tak rwie, wiesz? Więc spróbuj coś.
1: Może ktoś do mnie do Lublina wybierze. Myślę, żeby był zadowolony.
0: Dobra, to zapraszamy. Trzymaj się, Sandrita. Hej, bo odbieram następną osobę. Hej, hej. Okej. Okay. Kurwa. Mario. Okej. Okay. Dobra, odzwaniam. Okej, okay, udało się połączyć. Cześć Mario, witam.
3: Cześć. Nie wiem, czy przerwałem Sandricie, bo tam coś rozmawiała.
0: Nie, pożegnaliśmy się.
3: Aha, pożegnaliście się.
0: Bo wiesz, ciężko się rozmawia, bo strasznie słabe połączenie. Co chwilę urywa, rozłącza, to się tak nie da. Musi mieć Sandrita lepszy trochę internet, może jakiegoś, nie wiem, zmienić operatora, bliżej routera, cokolwiek. No, nie, ale tak nie może być. No, ale a ty jesteś Mario, podpisujesz się ze Wkrzaków.
3: Może mnie nie rozłączy. Trzymamy kciuki. Ja wam chciałem tylko podzielić się krótką historią o reptilianach, jeśli mogę.
0: No patrząc na twój pseudonim, myślałem, że o szkolnej bardziej coś, a tu reptilianie, nie,
3: o szkolnej,
0: spoko.
3: Dawaj, wiesz, dawaj. No, ale o szkolnej...
0: Nie, to jak chciałeś o reptilianach.
3: Jest,
0: O, dobra.
3: Znaczy o szkolnej możemy pogadać, tylko nie wiem, co teraz, o czym rozmawiałeś, co mówiłeś o szkolnej, bo chwilę cię nie słyszałem, przyznam się, bo no, byłem poza.
0: Przedstawiłem, bo było pytanie, jak się zapatruje na śmierć majora, jak... No to opisałem, jak to widzę, o powodach, o tym, kto się przyczynił, o tym, kto mógł spowodować bezpośrednio albo i nie i tak dalej, no to już nie będę się powtarzał, nie? Bo to jest trochę dużo gadania.
3: No jasne, jasne. No ja mam na to taki pogląd, że trochę jest polowanie na czarownicę, w sensie na tego dryblasa. Wiadomo, że on normalny nie jest, ale też nie można, wiesz, obciążać go wszystko. W sensie takim, że major, to nie ukrywajmy, no... Wąchał to nitro latami grubymi, tak? Żygał na czarno nie dzień, nie dwa, tylko tam podobno grube tygodnie, jak nie miesiące. Także moim zdaniem to są, wiesz, no, ludzie też robią chyba kozła ofiarnego, szukają na siłę kogoś, tak?
0: Wiesz co, tak, tak, no rozumiem, bo z tym kozłem ofiarnym to też miałem takie spostrzeżenia, więc coś w tym może być. Ale wiesz co, Piotr, to chyba Piotr, nie Paweł, Piotr chyba tym razem mówił, że coś tam w kieleckim slangu, jak bo ktoś mówił właśnie w slangu kieleckim, że major puszczał farbę dupą. Ale to chodzi o krew, że farba to krew. I w ogóle są takie opowieści, że major po prostu chorował, że on zwyczajnie żygał krwią, srał krwią.
3: Jakbyś, nie wiem, czy znasz dobrze historię majora, on w więzieniu, jak był, miał operację na wrzodach, wrzody miał na jelicie coś tam miał.
0: Widzisz.
3: Zszywali mu tam właśnie, bo miał krwawienia już takie, także to się ciągnęło widocznie już od dawnych czasów, no i po prostu przesadził moim zdaniem, znaczy przesadził. Wiadomo, że ten dryblas i ten drugi, ten Benjamin Komputerowiec, tak, czyli ta druga osoba, która tam to wszystko organizowała, no to wiadomo, że oni chcieli, żeby on się upijał, tak, bo wtedy większa oglądalność, więcej kasy, więcej wszystkiego, no ale też nie wlewali mu na siłę do gardła, nikt, tak. On zawsze mógł powiedzieć, nie, dzięki, wychodzę, spieprzam stąd, jest dorosłym człowiekiem, to nie był, wiesz... niepełnoletni jakiś, nie wiem, dziecko, tak?
0: No tak niezupełnie może do końca, ponieważ no tak samo
3: ale
0: jak...
3: Ale co, że był Krzyś... upośledzony?
0: W myślę, sensie tak, że on sam mówił, że miał papiery na upośledzenie w stopniu lekkim. Tak wynikało z tego, co mówił. I tak samo jak Krzysztof. Ja myślę, że Krzysztof to nawet nie w lekkim, Krzysztofowi teraz już na starość, jak dojdzie do tego jakaś demencja, skutki nieleczonej cukrzycy w żaden sposób, niedbania o to przede wszystkim, no to on się robi coraz gorszy. Ten Krzysiek jak był straszny, to teraz jest po prostu się zmienił w jakiegoś potwora. Ale no, Krzysztof ewidentnie jest upośledzony. I major, i Krzysztof. I to trochę taka chora sytuacja, że wokół takich ludzi masa innych ludzi, którzy trochę tak wysysają soki, czerpią energię z nich, nie? No bo oni są w centrum i wokół nich się dużo dzieje i ktoś się chce ich pod nich wpiąć, ukraść ich innym i wywozi takiego majora gdzieś na przykład, nie? Albo ktoś chce właśnie albo porwać majora, albo go przekabacić, albo oszukuje go na pieniądze, wiesz, i tak dalej, różne sytuacje. Tak teraz nie posądzam żadnej konkretnej osoby o te rzeczy, żeby nie było. Mówię tylko o... o tym, co mogło się stać, co było z majorem trochę robione, nie? Jakby taki przerzucany z ręki do ręki, jak jakaś szmaciana lalka troszeczkę.
3: No tak, ale dalej jesteś zdaniem, że co, on nic nie mógł na to zareagować, tak? Bo miał tą, był niepełnosprawną osobą.
0: Jak dziecko trochę, jak dziecko, bo oni są na poziomie dziecka, jeden i drugi.
3: No,
0: drugi
3: no tak, pełny. Nie, to racja, dlatego mówię, że oni nie są niewinni, tak? Oni mieli na pewno udział w tym, co się stało, natomiast no nie był... To jest moja opinia, tak? Nie wszyscy, tu już widzę, że od lateksów jestem wyzywany, spoko, nie ma problemu.
0: Ja chyba też jestem.
3: Że major już miał wcześniej problemy z tym i mogło się po prostu seria niefortunnych zdarzeń. Tu przesadzili trochę z tym piciem, bo ja też nie posądzam tego całego dryblasa, że mu coś dolewał, no. No, kury znoszącej złote jajka to się nie wiesz, łba nie ucina, nie?
0: Mógłby tak zrobić, tylko jeśli byłby bardzo też upośledzony jakiś i nie rozumiałby za bardzo konsekwencji swoich czynów, nie? I wydawałoby mu się, nie wiem, że to jakiś żart, coś, że mu wleje tam rozpuch. Ale pytanie, czy on taki jest? On budzi w ludziach bardzo złe takie odczucia, sprawia wrażenie...
3: Widać po nim przecież, no umówmy się, jak go zobaczysz, to aż ciarki przechodzą, no bo gość bez charakteryzacji by się nadał do niejednego thrillera, tak? Ewentualnie horroru.
0: Tak, jakiś taki, taka uroda trochę w stylu, nie wiem, młody Frankenstein, nie? Taki jakiś...
3: No dokładnie. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jeśli ta sekcja zwłok została przeprowadzona w Krakowie, gdzie tutaj skierują podobno najcięższe przypadki, w sensie najbardziej jakieś zagadkowe i tu bardzo skrupulatnie je przeprowadzają, no to jeśli by coś wyszło nie tak, to myślę, żeby to wyszło no, w opisie sekcji, w wyniku jej, tak? Natomiast...
0: Niekoniecznie, bo mogli zrobić sekcję trochę na odwal się, taką bardzo bazową, tam czy podstawową taką, nie?
3: Czy ja wiem, wiesz,
0: były jeśli... jakieś takie głosy, że może będzie ekshumowany, tak? Tak się to mówi? Ekshumacja. No, że rozkopią grób, żeby jeszcze raz zrobić sekcję, tym razem dokładną, ale nie wiem, czy to... Jest...
3: Ale kto powiedział, że była niedokładna?
0: Bo mogli po prostu uznać bardzo szybko, że powody są oczywiste, zachłyśnięcie się Żygami, tu czarna ciecz i nie ma co się tak do tego przykładać i szukać w tym wątku kryminalnego, wiesz, zrobili tylko takie bardzo na szybko podstawowe jakieś testy, coś tam sprawdzili i zakopali, nie? A teraz może będą odkopywać.
3: Podobno tutaj w Krakowie robią bardzo dokładnie te sekcje, nie na odpieprz.
0: No, miejmy nadzieję, bo to tak trochę niefajne, gdyby go teraz jeszcze wykopywali, nie? Jakieś takie trollingi było, że wykopią... Że wykopią majora z powodu butelki nitro, która miała się znaleźć w trumnie, że to jest jakieś zagrożenie, że to wybuchnie, ale to takie trollingi jakieś, nie?
3: Już nie wiadomo, czy ta butelka tam... Czyli nie wyciągnęli tam, nie wiem, czy ten Aaron, czy ktoś tam opowiadał, że ją chyba wyciągnęli w końcu.
0: Tak, coś było. To chyba nie Aaron, tylko ktoś inny, ale faktycznie było coś, że ktoś to zauważył i wyciągnął po prostu i kazał tak, to wyciągnąć. No. Tak, tak. No widzisz, ale to ciężko dojść czasami, nie? Jest tyle różnych wersji, tyle różnych fejków zwyczajnych, jakiś jak się tworzą legendy wręcz różne w tej szkole.
3: Każdy może napisać wszystko praktycznie, tak? Nikt tego, ciężko to zweryfikować, zwłaszcza jak piszesz to, wiesz, nie pod imieniem i nazwiskiem, tylko pod jakimś swoim nickiem, nie?
0: Może ktoś chce zabłysnąć i pokazać się z niesamowitym newsem o szkolnej i wiesz, się wkręcić, bo to jest takie uniwersum, że jest dużo twórców, shoterów różnych. No. Ja się ostatnio dowiedziałem w ogóle, ciekawostka, że ten utworek, który oczywiście też tu leciał, wróć, synu, wróć z daleka. Łech.
3: O na ciebie. Twój kochany ojciec czeka.
0: Tam jest założony taki jakby lekki autotunik. Bo na ciebie twój kochany ojciec czeka. No i to taki wzruszający nawet troszeczkę utworek teraz, jak się go słucha, nie?
3: Wiesz, czyj to kawałek?
0: No o właśnie chciałem powiedzieć, że Beatki Bożej się dowiedziałem. No.
3: Bożej, tak.
0: Ale to co to Beatka Boża, taka zdolna dziewczyna, że ona takie miksy robi sama?
3: No słuchaj, ona dużo robi, tam sprawdź na jej kanale kawałki. Na przykład jest, jak na gitarze gra Konon i to też był znany przebój.
0: Żołnierze i żołnierki?
3: Nie. Wychuje pojebane... Kojarzysz tam?
0: No tak, ale tutaj w tym przypadku to Beatka Boża chyba nic tam nie wniosła, tylko zrobiła taki jakiś prosty shot, że Konon tam wyzywa. Nie.
3: Ona zrobiła cały kawałek muzyczny, wiesz. To jest cała piosenka. Ona dobrze tam robi. Ona nie tylko shotami się zajmowała, tak? Tylko ona robiła też kawałki. Niektóre fajne, niektóre gorsze.
0: Często, często nie wiemy, kto jest autorem tych różnych zajebistych kawałków, na przykład Poker Face, Lady Gagi w wersji Kononowicz, nie? I Major. Podjeżdżają i rzucają kamieniami w dom. Z białostockimi złodziejami będzie kurwa dość. Dość. Do ość. to mi się też podobało. Co tam jeszcze było fajnego? Dużo tych piosenek w sumie wyszło. Można by zrobić cały festiwal muzyki choroszczańskiej na przykład i puszczać.
3: O, no, dokładnie.
0: Takie top 10 byśmy wybrali.
3: A... Wiesz, kto jeszcze dużo kawałków robi, takich całkiem fajnych, co wpadają w ucho? Gość, który zrobił grę. Konon ze w Choroszczy. Może tą, kojarzysz.
0: Tą platformówkę, nie?
3: Tak. To jest gość, on czasem lajty prowadzi, bardzo sympatyczny z Krakowa chłopak. No i on też czasem, i on ma świetne właśnie kawałki robi muzyczne i też niektóre są, powiem ci, takie, że no nic tylko w radio słuchać, puszczać.
0: A słuchaj, a ty grałeś w tą grę?
3: Nie grałem, natomiast oglądałem przejście jej całej.
0: Aha, gameplaya. No bo tak, bo usłyszałem gdzieś, że Piotr mówi, no ja kurwa tam wystąpiłem w grze jednej, a mi się wydaje, że to tam takim big bossem jest Barney na którymś levelu,
3: tak,
0: a nie Piotr.
3: Tak, Barney jest tym głównym bossem. Mhm.
0: A może na innym levelu jest jeszcze Piotr? Może jest jeszcze Piotr? Bo...
3: Piotra z tego, co kojarzę, to niedawno chyba zrobili jego postać i dopiero ją wsadzą, bo co chwilę aktualizują tą grę, tak? Mhm. Poziomy, nowe postacie.
0: O.
3: Teraz ma być w ogóle wersja jakiejś... Czekaj. Knurlic? Nie. Chodzi, że ubotem takim będzie się pływać i tam szczepać, nie? I to Konon sobie w takiej łódeczce pływa po oceanie. Mają pomysły ludzie, naprawdę.
0: No tak, tam pododawano takie levele, że się jedzie Asterką Bożą chyba po takich różnych spiralnych drogach i fizyka jest taka debilowata, że ten samochód tam spada. Czy to jest Polonez? To chyba właśnie Barney Poltkiem wiezie i komentuje coś.
3: Nie. To chyba wiesz czym, to chyba ten co Konon trzyma, tego nie Żuka, tylko Żuka on trzyma, co to ten dostawczak tam u siebie.
0: Ten też mi wyszło z głowy, jak się nazywa. Też jakiś taki starodawny samochód.
3: Widzowie, pomóżcie na czacie.
0: Pomóżcie, podpowiedzcie, bo nam wyleciał samochód Boży, nazwa. I nie chodzi właśnie o Asterkę Bożą, tylko o Lublina. O, przypomniałem sobie.
3: Lublin.
0: Co to w ogóle za marka Lublin? Samochód Lublin.
3: No.
0: Kto to produkował? FSO? Czy to jakiś białoruski, ukraiński? Co to jest? Lublin. Chyba polski, tak? No jak Lublin.
3: No, w Lublinie go produkowali, dlatego jest Lublin.
0: W jakichś zakładach to... w Lublinie. No Konon opowiadał, że ja przyszedł, ja wybrał, ja mówię, nie kurwa, tego, to jest już moje, kurwa. A oni mówią, panie Krzysiu, co my panu tu damy? No i opowiadał całą historię, jak nabył. Też w jakiś taki dziwny sposób, bo on często opowiada, że tu mu dali, tu załatwił, bo tatuś poszedł i załatwił, to dali. Oni chyba tak żyli, cała ta rodzina Kononowiczów, takie cwaniaki trochę, nie? Że tu im coś przydzielono, tu dostali. Przecież Kononowicz całe życie umarzają mu mandaty. On jak pisze jakieś pisma...
3: On ma te żółte papiery, nie? No to umarzają.
0: Też płacić nie chce, tam się zbierają różne rzeczy.
3: Kochane. Tak to, wiesz, tak to żyć to można. Przecież które miał... To 25-lecie obchodzone hucznie, bezrobocia, czy 30-lecie. Co wtedy był, kojarzysz, był redaktor Fiodor, bardzo lubiany tutaj przez społeczność. No i to był jego ostatni lajt, bo wtedy się pokłócili. Barney wtedy przyjechał. To były urodziny Kononowicza i 25-lecie jego bezrobocia, hucznie obchodzone.
0: Tak. No, trochę mi się nie podoba teraz. Nie masz takiego odczucia, że Knur zaczął Jacka zupełnie jak psa traktować już? W ostatnich odcinkach to w ogóle no, zupełnie już jak szmatę, jak psa traktuje tego Jarka i Jacka.
3: Tak, że tego się nie da oglądać teraz. To jest po prostu tak słabe. Taki zero pomysł na jakąś fabułę. No wiadomo, że Konowicz się starzeje, już jest z dziadziusiem i tak dalej, ale no tragedia. Te filmy, to ja już tego nie oglądam, bo naprawdę to jest tak nudne i beznadziejne, że naprawdę szkoda. Ani razu się, wiesz, nie uśmiechnie człowiek nawet, żeby coś zapewnego było. Nic. Zero.
0: Ja tam się może troszkę gdzieś tam waradygła teraz, jak widziałem te ostatnie filmy, ale w końcu sobie pomyślałem, kurde, tu już faktycznie nie ma nic i oglądasz niepełnosprawnego człowieka, który wrzeszczy, jest bezczelny, wrzeszczy, traktuje drugiego jak szmatę. Widać, że jest to chory już człowiek, tak? No i oglądanie czegoś takiego, no już, wiesz, jak jest jakiś pomysł, ja nie wiem, coś, to faktycznie to trochę masz podkładkę jakby taką, w cudzysłowie, nie? Że coś jest w tym więcej. Ale jak już oglądasz samego takiego sponiewieranego, zdziwaczałego, chorego na głowę typa, który jest na maksa i który się nie myje od miesiąca, no to już jest takie dziwne, nie? Takie...
3: No to już jest... No to już nie ma w ogóle tej atmosfery starej szkolnej. Jak zobaczymy na stare odcinki, no to po prostu Ikononowicz, wiesz, te listy od mecenasa z Piaseczna, te wszystkie... To Kononowicz się dawał wkręcać, uruchamiał się, było zabawnie, śmiesznie, nie? A to on teraz wie, że to wszystko jest, wiesz, już się wycwanił, wie, że to fejki, te listy. A poza tym jest takim, no wiesz, no ma ciężki charakter, no ma ohydny charakter, tak? Jest to osoba tylko, która czegoś żąda, chce, nie? Nic nie daje od siebie. To są ciężcy są tacy ludzie.
0: Tak, to jest taka roszczeniowość posunięta do absurdu. Do absurdu już, nie? Że nie można już być bardziej roszczeniowym niż on jest. I takim egocentrycznym, bo wiesz, bo to ja się z Majora tak trochę, tak w żartach mówiłem, że jak przyjdziesz do niego i powiesz, że twoja rodzina miała wypadek i nie możesz do niego przyjechać, to on powie: o, a dlaczego? A ja tu czekam. No, wiesz, tak zero już jakiegoś wyczucia. I Konon i Major tak mieli. Byli straszliwymi egocentrykami, tak? Do absurdu, nie?
3: No tak, to wiesz, racja.
0: Wiesz, ty
3: tak,
0: mówisz mu, słuchaj, ten, mam ja raka.
3: Laluś. Ja nie laluś.
0: No, ja laluś, a, akurat. No, ale to ten, wiesz, ty powiesz mu, słuchaj, Major, wiesz, dowiedziałem się dzisiaj, że mam raka. A on ci powie: o, a ja kupiłem nowe buty. Tak. To jak rozmawiać z takim człowiekiem, nie?
3: No. Słuchaj, mam raka. O, no dokładnie, dobrze to powiedziałeś. A ja dzisiaj zjadłem bigos.
0: On by coś powiedział. O, a ja raka nie dostanę, bo ja się zdrowo ugułem odżywiam.
3: I pysznie jem. O, tak.
0: No, jak tu się nie śmiać z takiego zachowania, nie? My oglądamy się, śmiejemy, to jest takie na maksa absurdalne. Może to jest taki humor choroszczański. Jak jest humor Monty Python, to jest humor choroszczański. A ty w ogóle, Mario, pierwszy raz dzwonisz do nocnego Radyjka. Zgadza się?
3: Nie, już kiedyś rozmawialiśmy chyba.
0: Aha, może zmieniłeś Skype'a czy coś, bo ja tu na czacie nic nie mam, żadnego zapisu, nie? Za bardzo. Chociaż nie, czekaj. A nie, nie wiem.
3: Mamy. Coś tam, ale to lepiej nie rozpamiętywać.
0: Dobra, tak się upewniam.
3: Chciałem być... No, ale jeszcze kończąc, chciałem ci tylko powiedzieć, że właśnie warto kiedyś zastanowić się nad fenomenem, tak, tej szkolnej. Czemu tak naprawdę, co w tym Kononowiczu i... było, że stał się tak popularny, nie? Że tyle ludzi, to nie tylko młodych, tylko też starszych, że go oglądało. Mało kto się przyznawał do tego oczywiście, bo to nic dobrego się przyznawać, że się ogląda szkolną.
0: Można to jakoś to znaleźć tu jakieś takie cechy tego takiego show. No ja bym to nazwał, nie wiem, albo połączenie Big Brothera i Flipa i Flapa. Albo może tu chodzi o emocje, że to są prawdziwe emocje prawdziwych ludzi i serial bardzo długo ciągnący się. No i ludzi też ciekawi jest efekt serialu, że ciekawi cię, co będzie się dalej tam działo. Są różne aferki, ludzie mają szansę też wejść w interakcję z tym światem, zabłysnąć jako jakiś twórca, komentator, a w najgorszym wypadku najniższy level to wysłać... To wysłać gówno w paczce, przykład.
3: Ale dziecięce, nie chłopskie.
0: Rozrobione dziecięce. Ostatnio znów się ekspert wypowiadał o gównie, pan Krzysztof, i jakieś końskie dostał i sugerował, że to jakiś to żaden obornik, to jest gówno. Nie, czy odwrotnie, żeby nie mówić gówno, bo to jest obornik, ale że on jeszcze dokładnie nie wąchał i nie wie dokładnie jeszcze jakiej jakości i tak dalej, bo on jeszcze dokładnie nie wąchał.
3: U tatusia wilkowie to takiego nie mieli.
0: To Wilkowo to też jest ciekawe miejsce, bo tam życie wygląda zawsze inaczej trochę. Tam się nie mówiło tak, tam ludzie inaczej robili. Tam ludzie, każdy nosił ze sobą łopatkę, zakopywał, jak kupę zrobił. No, tam są dziwne rzeczy. Krowy miały po 10 cycków i tak dalej. No, wszystko było inaczej.
3: No, ale zawsze Krzysztof z nostalgią wspomina te czasy, zauważ.
0: Jak ja jeździł na koniku.
3: Z tatusiem. No.
0: Dobra. Słuchaj, Okej, dobra, to dzięki za telefonik. Fajnie się gadało.
3: No, dzięki się wielkie.
0: No, do usłyszonka. Cześć.
3: Na razie, do usłyszenia.
0: Kononowicz kiedyś się tak zwierzył, to było coś w stylu: te wasze komputery, te wasze maszyny komputerowe, to ja to nie lubię czegoś takiego. Ja to lubię, jak jest konik, krówka. Bardzo lubię koniki, krówki. Exposé Boże było chyba takie właśnie w takim stylu.

0: Nie wiem, czy Sandrita tutaj znalazła kogoś, bo się chciała spotkać. Słuchajcie, może się ktoś się chce spotkać z Sandritą. Była propozycja, żeby Sokole Oko ze swoją kiełbachą przyszedł. Coś takiego. On bardzo lubi kiełbasę. Dziadek Kowal Krzysztofa Kononowicza. No, a pradziadek Piłsudski, jak wiemy. Kononowicz się wypisał w ogóle z Solidarności w pewnym momencie, chyba w 99 jakoś. Taka ciekawostka, gdzieś to wyszło. Luźne gadki to też Krzysztof Kononowicz ma zawsze takie naciągnięte pod same cyce. Nie? Taka bardzo karykaturalna postać, to się już całkiem zrobiła, bo i z charakteru, i z wyglądu. No, a Flip i Flap w sumie też byli... tacy zachowywali się jak upośledzeni. Flap był gruby, tak? Czy Flap był chudy? Flip i Flap. Mi się nie pamiętam. Flip i Flap. Flip i Fap może. Fap to taki, co często fapuje. Sprawdzam, który to Flip, który to Flap. No nie dojdę chyba teraz. Dobra, przyjmijmy, że Flap jest gruby. No Major też i Krzysztof. Chudy i gruby. Jeden właśnie, ten chudy, czy Flip, czy Flap, Flip i Flap, był taki już całkiem niekumaty i jeszcze i popełniał więcej gaf. Gruby był trochę bardziej ogarnięty. To widać na filmie. No nie, nie będzie reptylii, no Windman miał ujawnić i dziwnie zniknął, wyparował. Już miał nawet dzwonić za chwilę i nie zadzwonił i zniknął Windman. RIP tu piszą. No to co ja mogę wam o reptolach powiedzieć?
1: Ja mogę wam powiedzieć tylko, jak rozwalać tych sukinsynów. Hail to the king, baby.

0: Nie, nie boję się sztucznej inteligencji, ja się boję ludzi, bo ci ludzie tworzą nasz świat chory. Bo ze sztuczną inteligencją ja się spokojnie dogadam. Bo ja wiem, że ona chce mnie zabić, zniszczyć. Ja mówię, ale możemy się dogadać. Słuchaj, sztuczna inteligencja. Ja wiem, że to byli źli ludzie, którzy niszczyli wszystko dookoła, ale może świat inaczej wyglądać, prawda?
1: Apple, przepraszam, Elon Musk tworzy XAI albo XAI, zupełnie nową sztuczną inteligencję. To nie jest zwykła sztuczna inteligencja.
2: Czektul, 30 zł. Noelo, coś dziś posłucha na kuciaka.
1: Na kuciapkę chyba, na kuciapę, tak? Na kuciapę? Nie wiem, czy wystarczy, Czektulu, ale bardzo tutaj dziękuję. Aha, na kuciak w ciecie na ociro. Ja rozumieć. Nie chodziło chyba o kuciapę. Fajnie, no dziś skromnie troszkę, skromnie. Nie, Sandrita, dopóki nie naprawisz sobie internetu, nie odbieram. Ja pierdolę. Sandrita, dopóki nie skombinujesz lepszego internetu, nie możemy gadać na antenie, bo ja nie będę się ciągnął. Nie, to jest bez sensu po prostu.
3: On mnie słuchać? Szczerze,
1: o Jezu. Z tobą się trochę jak z Kononowiczem rozmawia czasem, wiesz? No nie będzie lepiej, skoro cały czas jest źle i nic się nie zmieniło, to nie będzie lepiej, no. I rwiecie co chwilę, trzeszczy, jest kiepska jakość. Musisz mieć lepszy internet.
4: Będzie rwało.
1: W boku będzie rwało. Dobra, trzymaj się, cześć, pa, hej. Sorry, ale to... Trzeba mieć internet, tak samo jak trzeba mieć słuchawki, albo przynajmniej głośniczki, które cicho grają, żeby nie wracał dźwięk. Kto jeszcze ogląda nowy sezon BBC Butthead? Bałem się, że to nie będzie to samo, co w latach 90., ale jest zajebiście. Ten odcinek, z którego jest tu kadr, w ogóle mistrzostwo. Pozdrawiam. No, W3000. Też mi się bardzo spodobał ten odcinek. Jest świetne zakończenie po prostu, nie? Już zdradziłem tutaj. Się okazuje, że jak Beavis w końcu poszedł do roboty, to dostał taką robotę ze swoimi kwalifikacjami, że ma się opiekować grubasem Buttheadem, swoim kolegą, i mu usługiwać. Bo sąsiedzi zawiadomili o opiekę społeczną i przyznali tutaj pracownika. No i wygląda na to, że chłopaki są skazani na siebie, tych dwóch jełopów. Oni muszą być razem. Butthead taki gruby. Czyli to jest nowy sezon? To nie jest taki żart jednoodcinkowy, po prostu mrugnięcie okiem do fanów, nie wiem, sprawienie frajdy fanom tego kultowego serialu? Jesteś pewien W3000, że będzie cały sezon? No, na Comedy Central jest, można sobie za darmo, nie trzeba tam Netflixów czy coś. A konkretnie znalazłem to na Comedy Central UK. Tak, może Sandra ma mikrofon zły. Znaczy, wiesz co, no chamskie. Chamski to ja dopiero mogę być i cię na przykład nie odebrać, nawet jak będziesz miała dobry mikrofon, skoro tak mnie osądzasz i nie widzisz z tym problemu, że ludzie cię nie słyszą, że przerywa ci pół wypowiedzi cały czas, tak? No, tylko że chamskie. No to ja będę chamski całkiem chyba w takim razie. Skoro i tak jestem chamem, to...

0: No, możecie tam trochę hojniej tutaj zasponsorować krawculka swojego nadającego, ulubionego, bo mianowicie nie za wesoło mam z hajsem, a zbliżają się opłaty. Właściwie to powinienem już dzisiaj zapłacić, bo jest 15, a trochę mi brakuje na przykład, więc... Jak ktoś może rzucić miedziaka dla cwaniaka, dla Wiedźmina grosza daj, tararirarai, to będzie spoko. A jak nie, to nie. Twój kot jeszcze żyje, czy... Fajna Kasia z Podlasia, ktoś nowy. No koty oba moje są na ofie. Zmieniły miejsce zamieszkania, jak to ja mówię. Kotka Zuzia odeszła w zasadzie ze starości. Musiałem jej oszczędzić już cierpień i ją uśpić niestety, bo już cierpiała bardzo. No, a Kostek się zgubił po prostu. Gdzieś wyparował z mieszkania dziwnym trafem. Do końca to nie jest wyjaśnione. A Sandrita pisze, że jej kot ma 16 lat. No to słuszny już jest wiek, jak na kota, nie? Może wam się zechce przygarnąć jakiegoś feral cat. Jakiegoś... Amerykanie w sumie mówią dziki kot, nie? A my mówimy... bezpański kot, czy tam bezdomny kot. W sumie to te zwierzęta... Czasem widzę to na wielu nagraniach, że kot sobie upatruje jakby nowego właściciela albo stwierdza, że nie wiem, że kuma już o co w tym chodzi, że może zostać gdzieś zabrany, tak? Odciąć się od swojego świata wolności, ale też głodu, cierpienia. I w zasadzie to jest trochę taka decyzja zwierzęcia, można powiedzieć, że się daje zaczipować, nie? Dostaje obruszkę z chipem, dostaje chipa gdzieś, daje się zaczipować dla wygody, żeby mieć codziennie jedzonko. Często płaci za to jakąś cenę, na przykład, że w ogóle nie może wyjść z tego swojego mieszkania. Są koty niewychodzące często. I z czymś tam się to może kojarzyć, nie? Że to jest taki wybór, którego człowiek dokonuje. Krawiec, może zagrasz w końcu w Stray? Z pewnością. Teraz to bardzo chętnie. Na nowym sprzęcie, który się szykuje. I wyobraźcie sobie, że w sobotę jutro Czektul będzie składał na antenie kompa dla mnie. No... Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zorganizowali tą akcję. Dziękuję Ani, bez której nie byłoby komputera. Dziękuję Czektulowi, bez którego nie byłoby komputera. Dziękuję Tomisiowi, bez którego nie byłoby komputera. Dziękuję Zenonowi, bez którego nie byłoby komputera. A tak to będzie. I się bardzo cieszę z niego. Nowa maszyna to nowe siły może jakieś do działania też. No, ale to na monitorek się uzbiera. Ja autentycznie teraz to bardziej bym potrzebował parę groszy. Tak właśnie z 300 na bieżące sprawy. Ale bez jakiegoś tu napięcia, bez nacisków. Absolutnie nie chcę was jakoś zamęczać tym. Jak ktoś ma, to da. Jak nie ma, to trudno i już. Ciach bajera. No. Patrzę sobie znów na starego Beavisa i Buttheada. Jak to ma być sezon, ja jestem w niebo wzięty. Już kocham tą kreskówkę. To jest bardzo prosty w zasadzie humor. Mamy dwóch jełopów. No, nie chcę tutaj robić parurarury do szkolnej. Ale coś w tym jest. To Widać, że bardziej się, o wiele bardziej się zmienił Butthead niż Beavis. He, he, that was cool. He.
1: Yeah. That sucks.
0: No, na koniec się okazuje się, że Butthead to jest niezły buc, bo on każe do siebie mówić Mr. Butthead. Panie jełopie. A Beavis coś tam mówi,
1: I don't wanna call you Mr. Butthead. Butthead.
0: Ale wtedy się Butthead wkurza i mówi, że może w każdej chwili zwolnić Beavisa. Beavis mówi,
1: I'm sorry, Mr. Butthead.
0: I będzie chyba usługiwał Buttheadowi teraz, może w następnych odcinkach, aż w końcu się wkurwi. I znając takie komediowe rzeczy tego typu, to się zamienią rolami i potem Butthead wpadnie w kłopoty jakieś, a Beavis się na nim zemści. Może w ogóle będą wojować bardziej z sobą niż kiedyś, bo kiedyś byli cały czas sztama właściwie, nie? Oni się na siebie nie obrażali, no, nadawali idealnie na tych samych falach, dwóch przygłupów. Dobrze się czuli ze sobą i razem spędzali czas, cały czas ze sobą, nie? A zabawy to mieli takie na przykład, że pluli na ludzi z jakiegoś tam wiaduktu sobie, nie? Takie zabawy. Wyszła gra kiedyś komputerowa BBC Butthead i tam się różne takie durne rzeczy robiło, na przykład pluło się na ludzi z góry. Są dwa nowe sezony i oba zajebiste. Drugi jest w trakcie. Ha, czyli to jest kolejny z nowych sezonów, to co tu widzimy, tak? A jest jakiś jeszcze wcześniejszy nowy, którego nie widziałem. Mogę sobie obejrzeć i pooglądać. No to w piekło wzięty, wiadomo. BBC Butthead, zdecydowanie kultowa produkcja. Doskonale, doskonale. Już się nie mogę doczekać.

zawsze Beavisa i Buttheada w MTV. Lubiłem też Most Wanted, gdzie był świetny prowadzący, naprawdę, program taki, że gadał do ludzi po prostu, nie? Już nie pamiętam nawet, czy kogoś zapraszał, ale dobrze to pamiętam, zrobione było, takie jakieś dowcipne, fajny komentarz, zwięzły, kamerzysta pokazywał ręką przed kamerę, tam ciągle coś rękami pokazywał, był taką postacią w sumie, ale znaliśmy tylko jego rękę.

ale krawiec fajny na kogoś w tym wieku, tak nieskładnie trochę Sandra pisze, ale domyślam się, że jej chodzi, że to zbyt dziecinna rozrywka dla kogoś w moim wieku, tak? BBC Butthead. BBC Butthead w zasadzie to jest no, prosty humor, ale to jest dla dorosłych w sumie kreskówka, nie? Nie dla dzieciaków przecież. Raczej, chociaż w sumie nastolatek może oglądać też, nie? Jakby. No nie wiem, ja się na tym, może mam po prostu nostalgię, się na tym wychowałem trochę. Pamiętam czasy, gdzie MTV to można było na satelicie sobie oglądać, nie? Nie było żadnych YouTube'ów. Były, mieliście powiedzmy no w zupełnie dawnych czasach jedynkę i dwójkę w telewizji i tyle. Potem na przykład pojawiła się prywatna telewizja Echo, to w ogóle był ewenement jakiś, ciekawe zjawisko, telewizja Echo prywatna, dolnośląska. Potem różne inne TD, czy jakaś, jak to się nazywało, TD, telewizja dolnośląska, tak, coś takiego, jakieś przekształcenia, RTL7, z takich telewizji, których już nie ma, no i kultowa Polonia 1, też ciekawe zjawisko kolejne, nie? Bo anime z włoskim dubbingiem. To tam właśnie, tam poznaliśmy Songo na przykład. To zostało tak na polski dziwnie przetłumaczone, bo to jest Son Goku, nie Songo. Tygrysia Maska, Gigi, Yataman, też taka kultowa w sumie kreskówka, nie? To jest całe uniwersum tego twórcy od Yatamana. Wyszła nawet gra komputerowa, gdzie walczą ze sobą postacie z uniwersum Tensai, tak to się nazywa, Tensai. I tam jest właśnie, różne są Yatamany, różne inne postacie z uniwersum tego twórcy charakterystycznego, bo u niego się pojawia trochę sprośności i takich dziwnych akcji, one są dziwne trochę te kreskówki, Yataman. No, bo Japończycy to tak mają, że u nich to powiedzmy jacyś tam dorastający chłopcy gdzieś tam sobie oglądają taką bajkę i tam jest trochę golizny odrobinę i tam się zachwycają mizdronio, nie? Że przez pół sekundy ona jest bez sukienki. No to taka, co kraj to obyczaj, no. A u nas to weszło. Tutaj. Więc trochę się sprawdziło tutaj, że Wałęsa nam drugą Japonię zrobi, bo nasze dzieci się wychowywały na tym trochę co japońskie dzieci, może, nie? I to, gdyby nie Polonia 1, to ten kontakt z anime jakby nastąpiłby dużo później u polskich dzieci, nie? Gdyby nie było Tsubasy, Kapitan Hawk, to się nazywało, Kapitan Tsubasa w oryginale to chyba jest. I tak nie wiedzieć czemu zrobiono na Kapitan Hawk. Ktoś to wytłumaczy? Jaki Hulk? Gdzie jest tu jakiś Hulk? Głównym bohaterem jest Tsubasa. Kapitan Tsubasa, tak się to nazywa w oryginale. Ktoś tu dzwonił? Okej. Okay. Chyba Czektul mi tu wysłał coś, co chyba jest w końcu ostateczną decyzją w sprawie aspartamu. Międzynarodowej Agencji do badań nad rakiem. Okej. Już tu zerkam. Okej, czyli opublikowano faktycznie wyniki dotyczące zagrożenia i ryzyka kancerogennego.

jedności Aspartamu. Ale tu są dopiero odsyłacze. Wspólny komunikat prasowy. Język angielski, francuski. Okej. No ale tego już sobie tu nie przetłumaczę. To jest bardzo długie i za trudne dla mnie. Chociaż zobaczę, no nie chcę teraz tu czytać. No bo to jest wstęp jeszcze, że co roku jeden na sześciu ludzi umiera od raka. Jeden na sześciu, ciekawe, nie? Science is... nauka tutaj dalej bada prawdopodobieństwa czynników kancerogennych. Nie, no ja za słaby, przepraszam. Ja nie znać. Ja jestem Polak. Ja nie będę się uczył amerykańskiego. Niech się Amerykany uczą polskiego. Jak coś ode mnie chcą. No i gówno się dowiedziałem, no. Ale to prześlę wam chociaż linka do tego PDF-a, w którym jest oficjalny komunikat prasowy, proszę. Asram tam, tak odpowiem, asram tam. Ciekawe, kim byłby Gumball, gdyby nigdy nie poznał anime. Może by był innym człowiekiem. Aspartam mniam mniam, pisze Baton Rouge.

A ty, Czektul, czytałeś to? Może mógłbyś zrecenzować i powiedzieć po prostu, jakie są wnioski? Ja nie wiem. Albo może ktoś zerknie z was, co? Jak już poszedł link tutaj na czacie. Zerknijcie, zobaczcie. Mi się nawet nie chce tego czytać, jest za długie. Kim byłby krawiec, gdyby nie pił alkoholu? Bogatym, przystojnym playboyem, geniuszem, filantropem, jak Iron Man, Tony Stark. Myślę. Zapytam ponownie, co sądzisz o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych w PL od 2030? No weź nie pierdziakaj, że serio myślą o takim czymś. To co, na czarnym rynku trzeba będzie sobie załatwiać, nie? No to nic, no w sumie intencja dobra, no tylko metody zakazywać, tak, zabraniać. Ale to pewnie będzie, że... Nie wiem, może dziadom starym pozwolą jarać. Zamkną nas w jakichś takich bańkach i będziemy sobie tam jarać, się zadymiać. Przyjdą dzieci i powiedzą, patrzcie, to jest dziad palacz, relikt dawnej epoki. Dziecko będzie mogło wejść tam i kopnąć mnie w dupę. Albo rzucić marchewkę czy coś tam. Takie zoo dla palaczy. Z palaczami. Komiksowy bohater Tytus de Zoo wylądował kiedyś na Wyspie Palaczy. Świetny to był album, gdzie były wyspy nonsensu. I każda wyspa była taka bardzo dziwna. Na jednej byli palacze, co jerali cały czas fajki i kasłali. Mieli nawet abecadło swoje, abecadło palacza, nałogowca. Achru, Bechru, Cechru, Ychu, Dychu, jakieś takie. Papcio Chmiel miał fajne, absurdalne te swoje pomysły różne. Jakie tam jeszcze były wyspy nonsensu? Była wyspa biurokratów, gdzie ludzie mieli zamiast głów pieczątki takie i wszystko przybijali ciągle pieczątki, mnożyli dokumenty, kochali biurokrację. Wyspa biurokratów, biurokratoludków. Była też chyba wyspa... muzycznych ludków takich, że po prostu wszędzie muzyki wszyscy słuchali, koncerty, coś takiego. Chociaż nie wiem, czy to nie było w albumie, gdzie Tytus się umuzykalniał.

Sandra, nie słuchaj cała goła na balkonie, bo się przeziębisz. Albo cię nagra sąsiad, czy coś. A może zwabisz jakiegoś rycerza, jak tak, jakiegoś Romea, jak staniesz taka naga Julian na balkonie. Podejdzie jakiś Romeo z trzema paskami na spodniach i powie: Julko, ach Julko, jakże chciałbym cię wychędożyć, Julko. A ty mu odpowiesz: Romeo, ach Romeo. A może tu nie będę nic podpowiadał, bo to już nie wiem, jak Sandra by zareagowała do takiego Romeo pod balkonem, który by się skusił na wdzięki jej. Trochę ryzyko, bo to nie wiadomo, co to za Romeo. Różny może być. Wspaniała akcja, kapitanie Pijawko. Nocne radio. Ale która akcja? W sumie trochę żałuję, że zresetowałem cel na monitor, który się zmienił, bo teraz ja już tego nie przywrócę. Tu jest tylko... Kurde, mogłem nowy cel stworzyć. Byłoby na monitor i na żarcie. Ale to można przywrócić. Przecież mogę stworzyć drugi cel i odtworzyć kwotę. Ile tam było? Ktoś pamięta? 100 coś złotych. 110 chyba, tak? To czekajcie. Od razu przetestuję sobie. Dodaj kolejny cel. O, jest. Na monitor. Przywracamy 500. Co ja się będę szczypał? I 110 tam coś koło tego było. Kopiuj linka. Ciekawe, zawsze mi się myli, czy odniesienie to jest klon, czy to jest niezależna kopia. Cholera jasna, no nie mogę zapamiętać. Na żarcie. O, pomnożyłem cele. Na żarcie i jeszcze drugi raz na żarcie, proszę bardzo. Dobra, tutaj zmieniam. Przepraszam, że tak od rzeczami się zajmuję, zamiast tu coś opowiadać, ale... No nie, jednak to jest klon zależny taki. Tożsamy. Instancja w sumie, można powiedzieć. Tak się chyba fachowo mówi, nie? Ale inaczej tego skopiować się nie da. Jak stworzę nowy cel, to muszę od nowa go skalować na przykład. Żeby dopasować, żeby były takie same, nie? A tu znowu na monitor. Ale to się zmieniło w tamtym. A gdzie na żarcie? Co to ma być? Dobra, chyba to później zrobię, nie będę teraz gmerał jakiś tu geek. O jest, dobra, udało się. Są dwa, niezależne. Pach. Jeden może być większy, drugi mniejszy, ważniejszy tu. O, na żarcie, nie, no ja lubię, jak jest równo. Pyk, pyk, pyk. Ja nawet czasem lubię, jak nie ma donatów. Nie czuję się wtedy jakoś tak skrępowany, bardzo zobligowany. Siedzę sobie zupełnie na luzaku, nie? Ma to swoje też i plusy jakieś. O, teraz jest pięknie, ładnie. Doskonale. Na motor. No właśnie, nie na motor. Zerknę do swojego tutaj jeszcze folderka, może mi jakiś temat ciekawy wpadnie. Próbował ktoś żarcia w sieci Papajs. Chociaż w sumie recenzenci już zdali relacje, fachowcy testujący jedzenie. Nowa profesja, nowy typ youtubera, nie? Smakosz. Youtuber smakosz. Już mamy youtuber wygłupiacz, jakiś prankster, nie? Youtuber troll, dzwoniący troll, który dzwoni do różnych urzędów i tak dalej. Youtuber gamer, youtuber pajac, youtuber kaskader, youtuber parkurowiec i tak dalej. No. Tu mamy też youtuber smakosz. Swego czasu co drugi youtuber smakosz
starał się mówić jakby Makłowicz, takie miałem wrażenie. I bierzemy te pyszne obierki, na których się, proszę państwa, zebrały, drodzy państwo, tutaj od sos został zredukowany i to jakby teraz pracuje tutaj. I tak mieli takie jakby ciągoty, ale to jest normalne, no u klechów to co drugi ksiądz chce gadać, jak Wojtyła, nie? Zebraliśmy się tutaj, kochani, no, i też tak zaczyna naśladować ten swój ideał, nie? Tego Karola, tego Jasia Pawła. Żarłok cały czas mówi jak Makłowicz, tak twierdzi Czektul, tak? Ach, jakoś nie zwróciłem uwagi, że on jest makłowiczowaty taki. No najbardziej makłowiczowaty, wręcz parodią może Makłowicza jest Food Emperor, który mówi tak jak Makłowicz, tylko że bluzga przy tym jeszcze, nie? Za pierdolisty kotlet, pizdni sobie grzdyla, no tak. No tak to jest, no. Ten, co jest na topie, to znajdują się takie protoniki, które sobie orbitują wokół niego. Chcą coś podłapać, chcą się trochę to podłączyć, chcą jakoś modę wykorzystać, zainteresowanie. No i naśladują po prostu. Taki odruch trochę naturalny w sumie, naśladowanie tego, któremu wyszło. Ale ci dzisiejsi youtuberzy, ten YouTube się skomercjalizował, stracił trochę z tego swojego dawnego ducha, takiego tej amatorszczyzny, nie? Czy raczej produkcji półprofesjonalnych? No przecież dzisiaj każdy taki youtuber bardziej znany ma super sprzęt, ma pomocników, tworzy się jakiś zespół i tworzy się taka iluzja trochę, że to jest taki tu koleżka nasz, nie? A gdzieś tam za ścianką już menadżer, składacz, tak dalej. I podłączona pod to agencja YouTube'owa jeszcze czuwa i promuje i kasa duża za tym stoi, przelewają się duże pieniądze, nie? On dostaje ciągle kasę za produkt placement różnego typu, coś ludziom sprzedaje, coś proponuje. Gdzie ten duch jakiegoś takiego amatorskiego, pirackiego, półprofesjonalnego nadawania, nie? No, ja tak mam na przykład. Nie mam ani super sprzętu, ani się nie silę tu na nic, ani tego nie montuję. Każdy może zadzwonić i dowolną rzecz powiedzieć i tak dalej, i tak dalej.

0: Trochę zgłodniałem w sumie. Mam jeszcze pierogi. Nie bójcie się. Mam jeszcze co jeść. Cześć, Marek.
1: O, widzę, szybciutko odebrane. O. Musisz mieć nawał dzwoniących. Nie, żartuję. Mówiłeś tutaj o kuchni, o pewnego rodzaju ocenianiu jedzenia na lecie, tak?
0: No tak.
1: To ja Księciunię ostatnio kanał zacząłem oglądać.
0: Nie Księciunio, tylko Książulo.
1: A, niech będzie Książulo, dobra.
0: Książulo, bardzo
1: on,
0: lubię
1: on mi się
0: tego youtubera.
1: Z tą bajką taką, wiesz, Smurfa Jagody i tak dalej.
0: Księciunio to nie Smurfa Jagody, tylko Gumisie. Jak ty wszystko mylisz, jak ty nie odróżniasz Smurfa od Gumisia, to z kim ja rozmawiam w ogóle?
1: Ale czy ja mogę być tutaj takim interwałem, tak? Ignorantem takim. Mogę być? Mogę?
0: Po prostu ja jestem oburzony, że ktoś takie rzeczy miesza, Gumisie, Smurfy. Ludzie, to nie jest poważny człowiek w ogóle. To nie jest dla mnie partner.
1: Oburzony to ja jestem na przykład na rząd tutaj nasz polski. No ale to jestem oburzony i tutaj nie pozwolę się tak zbulwersować, żeby aż mówić o tym na antenie. Natomiast chodzi o kanały jedzeniowe, tak?
0: Tak, tak. No, mówisz, że zacząłeś oglądać Książula. Moim zdaniem dobry youtuber, a ten jego kompan, z którym on zawsze łazi i razem testują...
1: Ten brodaty, tak.
0: Ten brodaty. Dobry team stanowią, bo się jakoś tam uzupełniają trochę. Trochę są inni od siebie i są dobrymi gawędziarzami.
1: Książulo to ma taki głos, taki mówi trochę wysoko. Tak rozumiesz, tak zaangażowanie, tak nie? A ten brodaty taki jest trochę, wiesz, taki bardziej stateczny, taki...
0: Tak.
1: Taki kontrast jednak, wiesz, wprowadza tutaj na tym kanale. To dosyć taki, jakby to powiedzieć, to nie są może najlepsze oceny tych jedzeń, bo jadłem w paru tych lokalach, to nie są najlepsze lokale. Natomiast, no zresztą, najlepszy lokal to jest wtedy, kiedy idzie się o 3 nad ranem, czy tam o 2 z imprezy, tak, do domu. To jest najlepszy lokal, jaki tylko trafisz otwarty. No? Moim zdaniem. Czy się zgodzisz?
0: No z tego punktu widzenia to tak. Jak wracasz narypany z imprezy, to ci smakuje kebab za...
1: Nie jednemu z nas, tak, za 8 zł, tak. Nie wiadomo, co tam jest. Pies ciekany razem z budą i tak dalej, tak. A swoją drogą, w latach 90. w Warszawie zdarzyło mi się odwiedzić budki takie od Wietnamców i tam podejrzewam, że gołębie serwowali, bo nie wierzę, że w tej cenie sprzedawali kurczaka.
0: No ale Wietnamczyk nadal jest bardzo tani i tańszy troszeczkę niż jakbyś poszedł sobie gdzie indziej. Ale dobre, smaczne to mięso jest w sumie.
1: No dobrze, ale to są jakieś przyprawy, to są jakieś, wiesz, tam podanie inne. To taki orientalizm trochę bardziej dla Polaka.
0: Ja mam z tym taki problem, że w tym Thai Hui to wszystko tak samo smakuje jakoś. No. Co byś nie zamówił? To...
1: Widzisz, no ja z Thai Huia nie jadłem, tak? Ja jadłem z mojego tutaj lokalnego chuja Thaia. Rozumiesz? No tutaj mam 3 kebaby, prawda, u mnie w mieście, bo tu takie małe miasteczko. No to jeden się do niczego nie nadaje, bo to moim zdaniem to, nie wiem, podejrzewam, że to pralnia pieniędzy może być jakaś. Mało mają obrotu, ale dalej działają już tam któryś rok. Drugi lokal, no, jest dobry, ale to jak jedna zmiana jest na tym. Natomiast trzeci lokal jest otwarty do 1 nad ranem i to on właśnie obsługuje tych wszystkich, którzy wracają z imprez. No to mamy takie 3 lokale, nie? Które się dzielą tutaj rynkiem, rozumiesz?
0: No, KG Bierucie, myślę, że jest niesprawiedliwa trochę twoja ocena, bo Bierut tu pisze, że co to wielki krytyk, łazi po fast foodach i udaje tutaj cwaniaka, krytyka wielkiego, ale ci ludzie się faktycznie czuć, że się znają na fast foodowym jedzeniu, bo no, potrafią ocenić jakość tego kebaba właśnie, czy to jest ta kula mocy, czy prawdziwe mięso, z domieszką czego, ser jakiej jakości, mają swoje upodobania, że lubią jak jest dużo tego sera i oceniają te kebaby bardzo różnie. Niektórym dają powiedzmy tam jakieś 4 na 10 i zupełnie im to nie wchodzi, a innym się zachwycają, tak, bo jest dobry sos autorski, bo coś tam i czuć, że po prostu, że kumają temat, że to jest jakaś ich pasja, to śmieciowe jedzenie. No. Ja też lubię, przyznaję, lubię jak się ciągnie serek, lubię rzeczy typu tosty, zapiekanki, pizze, hot dogi, burgery, też lubię.
1: No tak, to jest takie szybkie jedzenie, taka gratyfikacja. Zobacz, inaczej smakuje jednak, nie wiem, rosół, już nie mówię o bigosie, który robisz przez kilka ładnych godzin, a inaczej smakuje na szybko zrobiony burger, to gdzieś tam, wiesz, z budki, tak?
0: No, a burger kraftowy, dobrej jakości, tak jak Burnejka robił, gdzie masz wołowinę sprowadzaną z USA, masz wołowinę sprowadzaną, jakieś pomysłowe sosy, ciekawe smaki, duży przede wszystkim ten burger, gruby, wiesz, dużo dodatków, no to zupełnie inny burger, ale on kosztuje 5 dych na przykład, nie? A nie 15.
1: Jako Polak cebulak muszę powiedzieć, że to jest obiad dla no, trzyosobowej rodziny, tak?
0: No to trochę burger, jesteś cebularzem, no.
1: Nie, ale to prawda, no jednak chodzi o kwestię wartości pieniądza, tak, które oceniasz, bo dla niektórych 15 zł to jest, wiesz, tam dacz na tacę, tak, jak splunąć. Dla niektórych 15 zł to jest południówki na przykład, tak? Jak zbierasz złom na przykład, no, rozumiesz? No. No. To jest takie podejście z drugiej strony. To wszystko chodzi o wartość pieniądza. Inaczej ta złotówka w Polsce smakuje, jak za 2 złote kupisz zupkę chińską, a inaczej kosztuje na przykład 2 złote wydane w Tajlandii w jakimś fast foodzie, gdzie naprawdę masz naprawdę żarcie, wiesz, smaczne. To z tego, że ten olej był recyklingowany 3 razy tam gdzieś z rynsztoku ubrany, bo wiesz, że w Azji jednak zdarzają się takie rzeczy. No, ale jednak smakuje to inaczej, dla nas przynajmniej, Europejczyków.
0: No, zjadłbym sobie kiedyś jakiegoś dobrego street fooda, czy właśnie jakiegoś na azjatyckim jakimś targowisku, gdzie niestworzone rzeczy robią, albo bym sobie zjadł na przykład w Berlinie coś, bo Berlin też słynie z dobrego fast
1: Berlin
0: fooda.
1: Berlin to kebab głównie.
0: Nie, no, no różne rzeczy. Jeszcze, tak. No, kiełbaski, kebaby, ale chyba no właśnie, różne rzeczy dobrej jakości.
1: Podobno. Ale mieszkałeś za granicą. Gdzieś tam w Irlandii, z tego co wiem, tak? Czy gdzieś?
0: Tak, w Dublinie.
1: Ja mieszkałem w Southampton, to południowa część Anglii i naprawdę ryba z frytkami była zajebista po prostu. No. To wiesz, nie podawali w gazecie tego, co prawda, ale w takim białym pakowanym papierze. To nie był taki papier gdzieś, jak u nas kebaby dają w folii czy coś. Nie, to był naprawdę taki pakowany papier, zgodnie z tradycją.
0: No tak, dokładnie. W gazetę, nie? Ryba i frytki
1: no
0: zapakowane.
1: No tak tradycyjnie powinno być podawane w gazecie.
0: To jest ale, takie... Widzisz,
1: ale farba drukarska nie bardzo się jednak z naszymi kubkami smakowymi zgadza. Także jednak biały papier tu jest lepszy.
0: No, ale nawet się teraz często robi takie nadruki na papierze, że to trochę przypomina taką zadrukowaną właśnie gazetę, nie? To takie nawiązanie pewnie trochę. Tak, no kurde, ale... cieszyłbym się strasznie, jak miałbym tu w środzie na przykład knajpę, taką jaką odwiedził chyba właśnie Makłowicz w Anglii, no gdzie sobie sam komponujesz to słynne angielskie śniadanie tak, mistrzów tak, tak. I decydujesz, czy chcesz tą kaszankę i ichnią, czyli te pudingi,
1: i wybierasz sobie, co chcesz.
0: Czy fasolkę dodać, czy dać 2 jajka, czy 3 jajka, no i tak dalej. Fajne, bardzo mi smakowało zawsze takie śniadanie.
1: Ale to takie pełne śniadanie jest. To wiesz, że jesteś pełen już po drugim daniu, a jeszcze masz 5 przed sobą?
0: A jak 5 przed sobą?
1: Nie, no jeżeli masz śniadanie ten angielskie, tak, no. Składające się z 7 potraw, no to zjadłeś 2 jajeczka, zjadłeś kiełbaski, ale tak. Tu jeszcze masz fasolkę, tu jeszcze masz tosty, tu jeszcze masz... Nie, no to po prostu cię przerasta często.
0: No mnie nie przerastało. Nawet lubiłem te kiełbaski, takie, które są takie mięciutkie.
1: Takie
0: mięciutkie, dopóki się ich nie usmaży. Takie małe kiełbaski, które po podsmażeniu robią się z wierzchu chrupkie. One mi smakowały, to były smaczne kiełbaski. Dosyć. I to jakieś takie porównywanie, że to w ogóle, że nasza kiełbasa to wyprzedza o ilość okrążeń tamtą. Ale mi smakowały te i pudingi, i kiełbaski. Ale może mam coś takiego, że mi wszystko smakuje. Po prostu, kurwa.
1: Nie, to nie o to chodzi. Wiesz, że Anglicy bardzo idą z... Inaczej. Angielska kuchnia ma wiele wspólnego z indyjską kuchnią. To znaczy używają MSG. Bardzo często i bardzo powszechnie.
0: A co to jest MSG?
1: MSG? To jest glutaminem sodu generalnie, tak? A. To jest ten poprawiacz smaku.
0: Wzmacniasz może smaku, nie?
1: Tak. Sól smakuje bardziej słono, pieprz smakuje bardziej piernie. To jest właśnie taki potęgowacz doznań smakowych, tak powiem.
0: To w sosie sojowym jest, nie?
1: Tak.
0: W Maggi naszym.
1: Maggi, tak, zgadza się.
0: Dlatego zupka się robi jakby bardziej aromatyczna, jak dasz to Maggi,
1: bo
0: troszkę podkręca może aromat, nie? W ogóle tak ogólnie. No ale lepiej zrobić sobie...
1: Kuchnia tajwańska na tym polega. No,
0: tak, w dużej mierze. Tam jest nawet zupa glutaminiowa. I to brzmi... Tak. Obrzydliwie, ale znawca tej kuchni azjatyckiej zachwalał ją. Mówił, że to tak kiepsko brzmi, ale jest bardzo dobra i sensowna, bo to nie jest żadna trucizna, ten glutaminian sodu, nie?
1: Tak, to jest trucizna, ale w dużym stężeniu. Natomiast ja słyszałem znawcę kuchni skandynawskiej, który zachwalał surströmming. Wiesz, ten śledź zgniczy, taki.
0: No raczej chyba nie mógł zachwalać, bo nawet Szwed to je trochę tak rytualnie, że to jest specjalna okazja, że wódeczkę
1: się miałbym okazję próbować. Natomiast widziałem chłopaka, który z ogórkiem kiszonym, z cebulką, taką świeżo siekaną, z chlebkiem i jeszcze z czymś tam, zajadał się tym i powiedział, że to jest pyszne pod wódeczkę po prostu.
0: Tak, bo to jest takie specyficzne bardzo danie, takie symboliczne, jakby na okazję konkretną właśnie tą wódeczką sobie popić. I to trzeba przygotować sobie, trzeba pokroić te ziemniaczki na kawałeczki, pooddzielać przede wszystkim tą rybę trochę, żeby tam powywalać mniej strawy.
1: No jednak ona z wnętrznościami razem jest tam. W tej puszce, to trzeba to oddzielić jedno od drugiego. Tak.
0: Cebulka pokrojona, specjalny chlebek i to się wszystko tam nakłada odpowiednio, konsumuje odpowiednio. No i stąd takie potrawy często stają się potrawami narodowymi. No haggis dla Szkota to też nie jest chyba jakaś pycha. W barani żołądek powrzucane jakieś tam, co tam się wrzucało, czym to się napychało.
1: Płuca, tam różne płuca, takie rzeczy. Tak.
0: Podroby, to kasza, podroby. To takie pyszne, to myślicie, jest chyba nie.
1: To, co nie weszło w kiełbasę i tak dalej, tak, to weszło właśnie w haggis. No.
0: Ale to jest pewnie taka potrawa biedoty i stąd stała się symboliczna, nie? Może z ciężkich czasów czy coś.
1: No właśnie, ja myślę, że to bardziej chodzi o te ciężkie czasy. No. Tak jak na przykład u Irlandczyków potrawy z kartofli, tak, są święte, że tak powiem. Tak samo jak u Wietnamczyków albo u Tajów potrawy z, nie wiem, tam pająków albo innych form niedojrzałych owadów, tak? Wszystkie glizdy i tak dalej. Oni zostali zmuszeni tutaj politycznie bardziej do tego jedzenia. Nie dlatego, że oni to lubią. Znasz chyba historię kuchni kulinarnej takiego wschodu właśnie dalekiego?
0: No nie wiem, czy znam. Chyba nie znam.
1: No dobra, wiesz, kto to był? Pol Pot na przykład. Mm-hmm. No to on właśnie dążąc do ideału komunistycznego zawężał wybory kulinarne swoich poddanych, że tak powiem, tak? No to była kwestia tego, że nie każdy może jeść mięso, zatem każdy może jeść owady i tak dalej. Oczywiście bardzo to upraszczam, ale to mniej więcej na tym polegało. I oni byli po prostu zmuszeni przez głód, przez politykę państwową do jedzenia wszelkiego rodzaju robactwa i tego, co przypełzło.
0: To trochę jakby tak z tym jedzeniem, trochę taki efekt jakby kolosa na glinianych nogach, że tym słabym punktem się staje wyżywienie olbrzymiej masy komunistów, nie? I coś ci nie wyjdzie i masz głód, tak jak w Związku Radzieckim, nie? Coś źle zarządzasz, a mała społeczność zawsze sobie jakoś da radę. Tutaj jest efekt skali negatywny jakby taki, bo to jest ciężko wyżywić sprawnie olbrzymie masy, nie? Można coś źle zrobić.
1: Ale jednak jakoś sieci jedzeniowe dają sobie radę. McDonald's, KFC i tak dalej. Jednak one mają te same jedzenie w każdym punkcie świata. No w miarę te same jedzenie, tak? Jakoś to się da ogarnąć.
0: No ale to mówimy trochę o czym innym. Mówimy tutaj o interesie, który jest sprawnie zarządzany. Wiadomo, że jak prywatnie ktoś zarządza swoją franczyzą McDonald'sową, to się stara, tak dalej. A tu mówimy o czymś innym, o wyżywieniu olbrzymich ludzkich mas, nie? O zapewnieniu...
1: No dobrze,
0: musisz McDonald's zapewnić odpowiednie
1: więcej dostępne ludzi niż taki na przykład taka Kolumbia albo coś, tak? No, słuchaj.
0: Ale McDonald's jest, ja rozumiem, w jakiś sposób mocno zdecentralizowany. Kupujesz franczyzę, ale sam dbasz o zaopatrzenie w jakimś tam zakresie. Coś tam dostajesz, coś masz zapewnione.
1: Natomiast masz z góry jednak narzucone ciasto i tak dalej, te wszystkie podstawowe składniki. W każdym razie, dążyłem do czegoś innego. Zobacz, co było w Chinach. W Chinach Mao Zedong kiedyś zarządził, że wróble wyjadają za dużo ziarna i trzeba się ich pozbyć, tak? Wiesz, co powstało później.
0: Tak, wielki
1: dosłownie rok
0: głód.
1: Później.
0: Wielki głód.
1: Wielki głód. No. Tak.
0: Zaburzenie ekosystemu. Okazało się, że dyktator nie jest krynicą wiedzy wszelakiej i może wie, jak robić piłki do siatkówki, na przykład jak odwiedza fabrykę piłek, ale już na innych rzeczach się nie zna, nie?
1: No, ale Korea Północna działa, tak?
0: Słucham?
1: Ale działa.
0: No działa.
1: Korea Północna działa.
0: I podobno znów tam wróciły te problemy głodu w Korei.
1: No to oni się borykają z głodem już od wielu lat.
0: Północnej.
1: Natomiast teraz cały COVID jak przez parę lat zamknął kraj, bo nie byli nawet otwarci na żadnych turystów, to jednak nie potrafią sobie poradzić wspólnie, komunalnie, tak?
0: A KGB tu zarzucił znowu chłopakom od, no, Książulowi i jego kompanowi, że tam gówno wiedzą, że pewnie nie odróżniają sosu na majonezie od tego na jogurcie. Mogą odróżniać, bo często są takie komentarze w stylu, no, te sosy to same na majonezie właśnie i są zawiedzeni trochę, tak, że brakuje im ciekawszych smaków. Poza tym, no, nie każdy chyba nawet może takie rzeczy jeść. Są osoby, które nie mogą i co mają do wyborów wtedy, nie? Jak wszystko na majonezie.
1: Chyba puchną, albo jedzą, no.
0: No, nie każdemu to służy. Albo, bo majonez jest tłusty też, nie? To nie jest chyba dla kogoś, kto się odchudza, nie?
1: Tak, to prawda, ale też z drugiej strony ktoś może być uczulony, na przykład na jajka, tak?
0: Właśnie.
1: No właśnie. Natomiast ja myślę, że kebabownia nie jest kuchnią Magdy Gessler. I to nie chodzi o to, żeby dojść do jakiejś głębi smaku, żeby zgłębiać tutaj kulinarne jakieś, wiesz, niebiosa, tak? Tylko to bardziej chodzi o to, żeby zapchać po prostu żołądek. Smacznie dużo tam.
0: Zależy, jak wiesz, jak są miłośnicy fast foodu, street foodu, to oni troszkę może inaczej podchodzą, że dla nich to jest przygoda odwiedzać różne nowe miejsca i znajdować coś nowego w tym kebabie, którego jedzą po raz tysięczny, ale to jest wyjątkowy kebab, on się różni od innych, ma swój własny smak i patenty różne zastosowane, tak bywało właśnie w tych testach, że znajdowali taki kebab, który jest niepowtarzalny, nie?
1: Powtarzalny, mówisz. No dobrze, jadłem kiedyś takiego hamburgera, który posmakował mi raz, bo jadłem tylko raz tego hamburgera, natomiast był przewspaniały. Hamburger może się kojarzyć z różnymi smakami. Tam słodki, tam kwaśny, ostry. Niektórzy lubią z sosem, niektórzy wolą jakieś więcej serówki. Natomiast ten hamburger to był czysty. Taki plain. To była zwykła bułeczka podsmażana na blacie grzewczym, na tym samym, na którym smażył się burger, z obu stron przesmażony. To nie był jakiś tam placek z marketu, tylko faktycznie mielonka wołowa, spłaszczone przez tego kolesia. A, taki powiedzmy kraftowy, teraz byśmy to nazwali. To było jakieś 20 lat temu, ale to był najlepszy burger, jaki jadłem w życiu. No, bez syrówki, to... bez sosu. No.
0: Tak, bez kapuchy, nie? No, simply the best. Czasami proste daje radę. No, ja pamiętam pierwsze hamburgery jakieś w Polsce, które się pojawiały, to były z mikrofalówki. Wkład do mikrofalówki, tam buła. Dostawaliście takie, cholera wie co, takie miękką bułę z kotletem, tam kapuchy nawalone i sosu tysiąca wysp.
1: Aby ciepło było, tak. Ja jeszcze pamiętam lokal, gdzie pizza była napisana przez dwa razy C.
0: Pizza?
1: Tak. I to był popularny lokal przez parę lat. To były fajne czasy. To były lata 90. Ty w sumie masz chyba tyle samo lat co ja, tak pierę ze drzwi.
0: 44.
1: No, to ja 47, no to tak mniej więcej.
0: Prawie że rówieśnicy. No, tak. To pamiętamy te czasy. Kurde, zjadłbym sobie nawet teraz z chęcią burgera z Max Racha, bo one nie są takie złe wcale.
1: Tylko małe.
0: Małe takie, ale dosyć smaczne. Jakiegoś Macroyala to bym wciągnął, cholera jasna.
1: Macroyala. Bardziej polecałbym KFC. Nie KFC, tylko Burger Kinga, przepraszam. Burger Kinga.
0: Tak? Chyba nigdy nie byłem w Burger Kingu.
1: A? Dobrze, wydaj w takim razie te 30% więcej, ale spróbuj tę różnicę w smaku. Na śniadanie idź do Maca, a na lunch idź tam do właśnie tego alternatywy do tej. Poczujesz różnicę.
0: Przejdę się do Maca i zrobię awanturę, że chcą mi dać ofertę śniadaniową, a ja chcę obiadową.
1: Nie bądź Kareną.
0: Aż w końcu, nie, to taki był film o gościu, który się zdenerwował, już się wkurzył na rzeczywistość, która mu doskwierała ze wszystkich stron. Jak to się nazywało?
1: Strzelać.
0: Tak, wyciągnął pistolet maszynowy w tym Max Rachu i powiedział, że ma dostać ten cholerny obiad, że on nie chce śniadaniowej oferty.
1: Tak, widziałem tę scenę. Nigdy nie oglądałem tego filmu, ale widziałem scenę.
0: Dobry film, tylko zapomniałem, jak się nazywa. Nie przypomnę.
1: A propos dobrych filmów. Też związanych z jedzeniem. Nie tak dawno temu, bo jakieś 3 może 4 miesiące, oglądałem film taki w sumie niskobudżetowy, który dzieje się tak naprawdę w jednym pomieszczeniu. Chyba film jest koreański. Cały pomysł polega na tym, że jest nabór na kontrakt. Możesz wygrać powiedzmy 500 000 złotych. Tylko kwestia jest taka, że idziesz na 7 dni czy tam 14 dni na jakiś kontrakt i nie wolno ci z tego zrezygnować, bo tracisz wszystko. Ale zostajesz zamknięty w celi i jedyna możliwość na pożywienie to jest taka, że z góry na dół wędruje stół z wielką zestawą, ze wszystkim. I im niżej wędruje o piętro, tym mniej jedzenia zostaje do następnych.
0: Już taki syf się robi, taki, bo wszystko co najlepsze zabrane...
1: Ci na najniższym piętrze już nie przeżywają, bo nie mają co jeść.
0: No ci tam niżej to dostają już takie wszystko rozgrzebane, wyjedzone do połowy, zabrudzone, zaśmierdzone,
1: tak,
0: a czasami...
1: Ci, co są wyżej, to potrafią krewetki w pysiu wrzucić i tak dalej, tak.
0: No bo to bardzo fajny film, to też mi się podobał, świetnie się to oglądało.
1: A to widziałeś go. A.
0: Tak, tak. To jest takie właśnie fajne koreańskie kino pomysłowe.
1: Oni mają inne pomysły niż
0: z nutką science fiction i takie trochę, że można się nad człowiekiem zastanowić znów, nie? Trochę też.
1: Nad samą istotą egzystencji.
0: Właśnie.
1: My rzadko dochodzimy do takiego wniosku, bo my mamy bardzo łatwe życie. Nie musimy jeść krewetek, ani żadnych innych pająków, ani tak. My sobie możemy pójść do Maca i sobie zjeść, albo kebab ewentualnie opierdolić, tak?
0: I tak to w życiu trochę jest, że ci na dole tej piramidy sukcesu dostają ochłapy, im spadają jakieś najgorsze żarcie jemy z Biedronki, wytanione bułki z L-cysteiną zrobioną z włosów Chińczyka, z Chin przylatuje zamrożona kula. I
1: dobrze, bułeczka. Dobrze, dobrze. Kto nie kupił taniej bułki z Biedronki, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak?
0: No, chyba wszyscy kupili, bo one...
1: No też tak myślę. Tak.
0: One nie są... One jak są jeszcze ciepłe, to się to da zjeść,
1: to, nie? To w miarę zjadliwe, tak, wiem, tak.
0: Ale po jednym dniu się zrobi jak z gipsu zrobiona, więc może gips to dają oprócz jeszcze włosów Chińczyka.
1: Jeszcze tutaj gips. Jeden ze słuchaczy pracował w Dino przez jakiś czas. No ja do Dino to jeszcze nie składałem papierów, ale kiedyś pracowałem w takiej sieci, która już nie istnieje, a nazywała się Mila na przykład. No i w tej Mili pracowałem przez jakiś czas i też piekliśmy bułki. To faktycznie na ciepło były niesamowite. Naprawdę, te cynamonki były po prostu wspaniałe. Ale jak już odstały te 4 czy 5 godzin, to już nie smakowały tak samo. To już to był tylko kwestia, to była kwestia paru, nie wiem, trochę białka i cukru, tak? Żeby przyjąć.
0: Słyszałem, że nie zaleca się jedzenia ciepłego pieczywa. To jest ryzyko trochę, że dostaniemy jakiegoś skrętu, kiszek czy czegoś takiego.
1: Ze skrętem to nigdy nie miałem do czynienia, ale czasami miałem różne bóle żołądkowe. Jak się o pierwszej czy drugiej nad ranem wychodziło z lokalu, bo zamykali, no to z lokalu brało się jedno czy tam dwa piwa ze sobą i zachodziło do pobliskiej piekarni. Cześć chłopaki, siema. Co wam słychać? Wszystko dobrze? Tak, no. Słuchajcie, mamy piwo, których przydałoby się wymienić na świeże pieczewko. No to człowieku, to tam reklamówka, plecak, nie wiem, tak, cokolwiek miałeś ze sobą. Za 3 zimne browary oni potrafili ci dać taki zestaw, że brzuch bolał jeszcze następnie 2 dni.
0: No, tak dzisiaj powiem. To chyba ci nikt nie da...
1: Dzisiaj tam jest wpisane co do sztuki, to nie jest to, ja wiem, to było 15 lat temu. Tak.
0: Dzisiaj to taki dobry chlebek to kosztuje tyle, że to byś musiał 20 piw za to dać, za taką paczkę różnych dobrych chlebków pieczonych. Taki chleb to potrafi kilkadziesiąt złotych czasami kosztować, jakiś taki kraftowy, ktoś tam na desce specjalnej rozkłada. Może przesadzam,
1: jak się nie mylę, to ostatnio szukali chleba za 30 zł, bo tam Tusk kupił coś prawie 30 zł. To nie mogli znaleźć chleba za 30 zł. Na Bigos po Choroszczęce. To ja się pytam, gdzie oni szukali. Chleb za 3 dychy? Za pół kilogramowy taki buchanek. No kurwa, jaki problem zrobić? Tylko dodajesz jakieś zioła, robisz to ze specjalnej mąki, oczywiście wszystko w kontrolowanych warunkach i robisz sobie marżę. Tak? Tak wygląda zarabianie w tych czasach.
0: Ostatnio na swoim streamie Barney strasznie tak się wykłócał o to, jemu się w głowie nie mieściło, że ludzie pieką zdrowy chleb w domu u siebie. Mówił, kurwa, jakie tam zdrowy, co... Ludzie, proszki mieszacie i myślicie, że to chleb pierzecie, jakieś proszki wymieszacie,
1: Barney,
0: ludzie.
1: A to nie ze szkolnej przypadkiem człowiek.
0: Tak, tak, no związany z uniwersum szkolnej jest Barney w jakiś sposób. Tak. Ale to mnie tak zaskoczyło, że ktoś może nie wierzyć, że ktoś sobie normalny chleb piecze w piekarniku, bo on mówił też, że to piec chlebowy jest potrzebny, mówi, bez pieca jaki to chleb, to gówno, nie chleb. Przecież pieką ludzie w piekarnikach też dobre chyba chleby, nie?
1: Tak.
0: Na patelni.
1: Piekarnik ma tam jakiś termobik i tak dalej. Tak, tak, tak.
0: Tak, no nawet niektórzy pewne specyficzne chlebki na patelni się da też nawet przygotować. To są trochę inne takie chlebki, nie? Jakiś chlebek turecki na przykład.
1: Maca bardziej taka albo coś.
0: Chlebek turecki jest taki dosyć pulchny, fajny. Wygląda super. Jeszcze się go smaruje oliwą na przykład. Jesz sobie taki jeszcze ciepławy, wysmarowany oliwą, świeżą placek pyszny, świeżutki, chlebowy.
1: No wiem.
0: Na patelni można sobie zrobić.
1: Ja czasami też lubię sobie zrobić z mąki tam z wodą mrzeką, kapkę mleka, trochę przypraw i właśnie na patelni rzucić taki placuszek. To jest lepsze od kotleta, czy tam no, czasami przynajmniej. Nie wiem, jak się na to zapatrujesz, ale ja lubię sobie od czasu do czasu zastępować mięso właśnie takimi alternatywnymi rzeczami.
0: Dzięki, Mario. Mario wysłał piątaka na bigos po choroszczańsku, by krawiec nie jadek, tak? Zjadł obiadek. Przynie, żeby se jadł, no. Ale pisze,
1: to się tuszyć musi.
0: Tak, to się musi tuszyć. Ja wiem, tak. Ty mi kurwa, ty się odpierdol, ja wiem jak to zrobić. Widzisz mi kurwa, a ja kupiłem, ty nawet, ty pokroiłeś, a ja kupiłem. No i możemy się pokłócić o bigos, to jest świetny powód.
1: Ale tak w ogóle, to tak, ja wiem, tak. Natomiast o szkolnej to ja w ogóle nie chcę tutaj się wypowiadać, bo jest temat patologia.
0: Spoko. Też nie wiem, czy już mi się chce
1: natomiast
0: nawet gadać.
1: Oni też jakoś tam mają życie, tak? No, jakoś z nim żyją. I dużo ludzi się tam fascynuje, co w ogóle uważam za jakiś ewenement tutaj.
0: Co tam mieliśmy z tej kuchni choroszczańskiej? Mieliśmy no, najsłynniejszy bigos po bombasku z mandarynkami i bananem na słodko. Babka. No. Nie ma babki. Jest babka. Babka ziemniaczana, być może. Zupa olejowa, coś najbardziej chyba obrzydliwego, co można sobie wyobrazić. Krzysztof Kononowicz, to jego jest przepis. On przekonywał, że tak się robi zupę olejową, że kurczaka w tym oleju z przyprawami tam gotujesz.
1: Tak bardzo twórczy umysł, tak.
0: Zupa olejowa, to nawet brzmi ohydnie. Jak coś brzmi ohydnie, to już... czerwona lampka. Co tam jeszcze było z tej kuchni choroszczańskiej? Jakieś chińska zupka z parówkami. To takie studenckie trochę danie w sumie, nie? W stylu studenckim. Zupka z parówkami. No, a jeszcze
1: ja
0: bardziej w stylu studenckim
1: jest... amatorem, jeżeli chodzi o choroszcz. Czy nie choroszcz, tylko całą tą szkolną. Ten uniwersum te całe.
0: Całe te uniwersum. Dobra, słuchaj, będziemy tutaj zwalniali
1: ja
0: antenkę. Spoko się gadało, Marku, trzymaj się do następnego.
1: Trzymaj się cieplutko, cześć. Miłego dla wszystkich twoich widzów i tak dalej.
0: Dzięki, hej, hej. Pa, pa. Cześć. No i chyba się zwijam, coś zmęczony jestem. Donate'ów nie wysyłajcie już, bo raczej już nie będę przedłużał, chyba że ktoś za darmola, albo nie wiem. Tylko i wyłącznie z sympatii na przykład ktoś chce, to proszę bardzo, bez zobowiązań, bo powoli się żegnam, głodny jestem, muszę te pierogi opędzlować koniecznie z kefirem, chyba zdrowo jeść takie rzeczy z kefirem, właśnie jakieś pierogowe, ciastowate, popić czymś, nie, żeby się może inna masa się jakaś tam robi z tego z kefira, już pomijając to, że pyszne jest, że dobrze jest popijać takim czymś. Dobrze jakby ten zimny kefir, szczególnie z lodówki, bo właściwie ciepły kefir jest niesmaczny, jest obrzydliwy. Smakuje już jak nie powiem co, bo nie chcę być wulgarny. Ale po prostu no, zimny tylko, nie? No i taki gorący pierożek. Papa Sandrita. Ja nie lubię jak ktoś jest uparty, a jak jestem hamem, to nie odbieram. Dobrze się komponuje. O. Dobrze się komponuje ze sobą ciepły, gorący pierożek z zimnym kefirem. Ta różnica temperatur jakoś robi, ochładza nam tego pieroga. Gdzieś tam czujemy, że on ma w sobie tą ciepłotę, ten gorąc fajny, ale nas nie parzy, bo kefir go ochładza z wierzchu. Się przyjemnie je po prostu, nie?

0: Znacie jakąś dobrą markę, dobrą kebabiarnię? Sieć, nie? Może jakaś? Pamiętam, jest jakaś taka sieć kebabowa w Polsce, popularna, na Esz. Sieć kebab.
1: Czat, 20 zł. Jadę moje bałkrokieciki, ale monitor ważniejszy. Smacznego.
0: Okej. Okay. Spasiwa. Spasiwa czat. Spasiwa towarzysz czat. To mógłby się tak nazywać, jakiś właśnie major czat, nie? To tak po słowiańsku, bo jest problem właśnie czasami z nazwiskami, żeby nie był jakiś ski kolejny, ski jakiś kolejny, Kołolski, Jablonowski. Ale żeby nazwisko było polskie, ale fajnie brzmiało. I właśnie jednosylabowce to są dla herosów dobre, jakiś właśnie czat, nie? Gros, czat. W Psach był ten major Gros, tak? Co go Gajos grał. Taka trochę straszna postać, on tak strasznie beznamiętnie zabijał i wygłaszał mądrości typu, że z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał. No. Czad. A może to jest czad w sensie taki, co ma blond fryzurę, gra w futbol amerykański w szkole i gnębi geeków, taki czad. I ma muskuły. Może to taki czad. Widzę tutaj sieci kebabowe Sevi. To chyba nie ta, co mam na myśli. Zahir. Kebab u Igora. Ciekawe, co to? Rosyjski kebab? Jakiegoś Polaka na Białorusi aresztowano, do obozu go zesłano. Jakiegoś reedukacyjno-koncentracyjnego. Za oczywiście obrażanie baćki. W zasadzie nas to nie powinno chyba jakoś szokować, skoro sami mamy prawo, że dosyć wysokie kary grożą za obrazę głowy państwa na przykład, nie? Więc czemu tu się śmiać z Białorusi? U nas jest po prostu to prawo nie jest tak często używane. Jest trochę martwe, nie? Ale jakby chcieli, to mogą w każdej chwili was capnąć za obrazę członka z ramienia jakiegoś albo innej szychy, no może prezydenta głównie, bo właśnie pamiętam, że są jakieś zapisy, szczególnie właśnie, że jak prezydenta obrażasz, to wyjątkowo paskudny czyn to jest. No, dziwne, bo czasami zamawiam jakiegoś kebaba czy gyrosa i mimo, że to jest tam ścinane z tej kuli mocy czy coś, no teraz tam... Ciekawe, bo jakiś czas temu w jednej budzie tutaj się pytałem, czy jest z baraniną, to nie. Bez baraniny, bo by było za drogo. A teraz już jest z baraniną. Z tą baraniną to może być tak, że nie ma sensu dodawać jej w ogóle dużo. W ogóle chyba mało kto robi kebaby, gdzie masz samą baraninę. Gdzieś tam w Irlandii poszliśmy tam z ziomeczkami do dobrej knajpy, to zjedliśmy sobie faktycznie no, takie kawałki baraniny. Ale to było danie takie, nie? A kebab, no jaki sens? To co, kupować potem drogiego kebaba? Płacić jak za zboże za kebaba, nie? Bo droga baranina. Może być też trochę jak z sokami. Na przykład nie każdy chce pić 100% sok, nie? Jakiś, bo jest dla niego za gęsty, jakiś taki. Takie te smoochie to są chyba 100% właśnie soki, nie? Prawdziwe. Ale ja lubię nawet te smoochie. Patrzyłem ostatnio na skład. Pamiętajcie, że to w ogóle w składzie, nie? To, co jest pierwsze, to tego jest najwięcej. I stopniowo wymienia się dalej w kolejności to, czego jest coraz mniej. Więc jak macie na samym dole wiórki kokosowe, to znaczy, że tych wiórków jest tam tyle, co kot napłakał. Ktoś tam 3 wiórki wsypał. No ale patrzę na te smoothie produkowane przez Vitax, czy tam jakiś Vital. Dla Biedronki w każdym razie produkowane, to one są niezłe. Tam nie ma nic oprócz mieszanki tych soków. Żadnych konserwantów, żadnych dodatków, żadnych... wzmacniaczy, ulepszaczy, polepszaczy, spulchniaczy, nic. Sprawdziłem, jest tylko sok. A chyba jest to prawda, no bo srogie kary pewnie są za fałszowanie składu. Muszę z tym aspartamem się dowiedzieć, sobie w wolnej chwili przestudiować, co tam napisali. Ciekawe. Dobra. Powolutku, powolutku się żegnam. Trochę pracy mam teraz. W ogóle na weekend to będę miał przerąbany. Tylko praca od rana do wieczora. Ważne rzeczy muszę skończyć.

KGB Rut, no, który się zna na tych mięsnych sprawach, pisze tutaj, że to bzdura z tą kulą mocy, że to jest takie coś wymyślone, że to nie ma nic wspólnego z tym, jak się przygotowuje doner kebab. No może, może. Mi się wydawało po prostu, że te kule mocy to jest takie mięso zmielone, ale ono jest uformowane w taką kulę i skrawasz niby kawałki mięsa, ale skrawasz taką opieczoną papkę mięsną w zasadzie, nie? Coś takiego. A ja widziałem, że się nabija po prostu kolejne warstwy mięsa normalnie i to jest wtedy takie bardziej pełnowartościowe, tak? Czy gyros, czy kebab. Dobrze mówię, czy źle mówię? Chyba źle mówię. No. Bo w sumie to gyrosa się tak przygotowuje, nie? Że bierzesz te plastry kurczaka i nakładasz i tworzy się taka właśnie budowla z tego. A kebaby, czy są w ogóle, czy kebaby też są gdzieś na takich samych zasadach

gotowe mrożone mięso do kebabu. Naprawdę, ludzie, używajcie czasem Google'a, pisze ktoś tam po drugiej stronie. No nie wiem, jak oglądałem te testy książula, to często po prostu otwierali kebaba i mówili, no masz tu mielonkę, nie? Bo to nie były kawałki mięsa, tylko kawałki zmielonego mięsa, no. Jakiejś takiej masy mięsnej, którą się tworzy, nie? Tak to widziałem jakoś. Może nieprawidłowo, może źle, ale jakby wydawało mi się, że czaję te różnice. Prawdziwy turecki kebab też jest zmielony, zależy od mięsa. Na przykład kurczak jest nabijany z trybowanej ćwiartki. Może być, bo właściwie wszystkie te kebaby, co oglądamy, to one jakieś takie są równe, to znaczy nie ma tam, nie widać, że są jakieś warstwy mięsa czy coś, tylko to jest faktycznie taka masa jakby mięsna. No okej, okay, no dobra. A nie możesz se zjeść z pasztetem. No tak też żartobliwie określali tą właśnie tą papkę mięsną, że to no już pasztet dali, nie? To prawie jak pasztet smakuje. No są wyraźne różnice w jakości tego mięsa, to na pewno, no tutaj ciężko zaprzeczyć. Prawdziwy turecki kebab jest z Berlina. No podobno tam jest dobry. Brakuje mi trochę takich kiełbasek, co kiedyś w Polsce często sprzedawali. Czy to na jakiejś imprezie, czy na cmentarzu, czy... Może są, cały czas te kiełbasy sprzedają, ale na giełdach, pamiętam się, różnych kupowało zawsze te kiełbaski. One dobre były. Z musztardą na papierowej tacce. Charakterystyczne. Widziałem, że gdzieś tam są, ale rzadziej jakby, bo kiedyś to było częste dosyć. Może po prostu no, za mało chodzę, no to nie wiem. To mi się przyszedł i widzę, że audycyjka już jest. Pozdrawiam. No, tylko broń Boże, to misiu, nie rzucaj żadnego donata, bo ja się żegnam już powoli. Jakiś zmęczony po prostu jestem, nie? Za wcześnie wstałem po prostu gdzieś tam z samego rana. Jak się nadaje w piątek, to dobrze by było wstać później trochę, żeby mieć więcej sił, ale jak się tak całkiem z rańca wstanie i się gada potem wiele godzin, to wiecie. I jeszcze się ma tą świadomość, że trzeba następnego dnia wstać w miarę wcześnie do roboty. To jest ciężko. Nie jesteś, Sandrita, zablokowana, tylko po prostu cię nie odbieram, bo masz za słaby internet i przerywa. Ale ty tego nie zrozumiesz, niestety. Ale no spoko, jakby rozumiem, że czasem ludzie mają problem ze zrozumieniem takich najprostszych rzeczy, nie? To się zdarza, bo ktoś no, nie ogarnia tego, jest tam skoncentrowany na czymś innym i nie rozumie, co się do niego mówi, nie? Że z takim internetem, jak przerywa ciągle, to nie ma co. A on powie, ale jak? Ale przecież ja dzwonię. Nie? Powiesz, nie, bo to wiesz, bo ten internet. Ale jak to tak? O, ty jesteś chujem zwykłym, wiesz? Jesteś zwykłym chujem. A powiesz, nie, to kwestia internetu, wiesz, musisz, żeby nie przerywało. Może jakiś zmienić operatora, czy router przestawić. Ty mnie nie chcesz odebrać. Chuju. Żeby cię pokręciło. Nie, Sandra, to chodzi o coś innego, wiesz, po prostu przerywa. No. I tak możemy w nieskończoność, do ustranej śmierci się rozmawiać, nie? Ja też trochę z tego powodu nie odbieram, bo Sandra, z całym szacunkiem dla ciebie, ale jak się nie rozumiemy w prostych sprawach, to się jej nie zrozumiemy w żadnych innych, w bardziej zaawansowanych, więc nie wiem. Się poważnie zastanawiam, czy cię odbierać, nawet jak będziesz miała lepszy internet. Bo... Zbyt dużo pretensji masz jakichś dziwnych też no, do mnie. Zaraz będziesz mnie wyzywać znowu, nie? Czy coś tam. No, też sobie mogę powtarzać dalej. Dalej widzicie, dzwoni, nie? Uparła się. No cóż.

0: zaraz będą groźby może jakieś. Co mi się stanie, jak nie odbiorę, nie? I to będzie już kolejna jakaś czerwona lampka być może. Trzeba uważać. No, też ja mówię, że nie zablokowana, a teraz będą mi pisali, jak EV Place, że proszę odblokować. No. Ale dobra, może EV Place'owi chodzi o symboliczne odblokowanie, żeby odebrać po prostu. Żeby przestać nie odbierać. O. A właśnie, że nie przestanę. I powiem to już naprawdę po raz ostatni. Proszę sobie naprawić internet, tudzież mikrofon, tudzież co innego, przez co rwie. Na Skype'ie jest taki profil, Echo się nazywa. Można tam zadzwonić i się nagrać i zobaczyć, jak nas słychać. Albo sobie jakiś Audacity dać i przetestować, czy nie przerywa. Może to kwestia faktycznie jest mikrofonu, kabla czy coś. Chociaż pojawiał się komunikat, że słabe połączenie sieciowe, więc ewidentnie jest problem z zasięgiem, z transferem. Jakiś kiepawy internet strasznie, nie wiem. Dzisiaj to się rzadko zdarza w ogóle, bo nawet jak mamy tam wykupione gigabajty w jakimś Playu czy w innym Wikingu, to działa okej, chyba, nie? Chyba, że się zasięg właśnie zgubi. Idzie się, do windy się wchodzi. Ale tak to działa, jak jest zasięg, to po prostu działa, jest dobry transfer. Spokojnie na Skype'a, nie? A Sandra ma coś... coś ma spierdolone. No i dobrze, że masz to w dupie. Tak właśnie powinno być, że masz to w dupie. Nie zablokowywać Sandrity. No, w tym momencie wasze głosy nie mają akurat wyjątkowo żadnego znaczenia i wpływu. Sprawa jest prosta. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale rwie. za kiepskie połączenie jest zawsze. I to się nie poprawia, więc przestałem mieć nadzieję, że
1: Król Śmuglerów
0: będzie lepiej.
1: 44 zł 44 grosze. Na monitor, bo już chyba na żarty jesteś, więc nie chcę ciebie za bardzo spaść.
0: Spaść. Spaść to można na dupę z wysokości. 44 to jest znajoma liczba. Czyli 44,44, czyli kundrat po przecinku, czyli... liczba zbawiciela ze zbawicielską końcówką. Zbawicielska końcówka 44 na monitor, bo już chyba na żarty jesteś. Znów ktoś nie słucha. To już któryś raz mówię, że jestem bardzo głodny, a tu chyba już jesteś najedzony, więc nie chcę cię spaść za bardzo. To mógł być Tomisiu, ale czemu Król Szmuglerów? Ja coś czuję, że to on i że on liczy, że będę siedział jeszcze, bo przyszedł krótko po tym, jak powiedziałem, że nie wpłacajcie donate'ów, bo i tak nie przedłużę audycji, bo za późno już, że sprawy, muszę tu iść spać, się spóźnię spać. Zresztą już się nagadałem dzisiaj strasznie dużo. Strasznie dużo, różne tematy były. O której to się przychodzi właśnie, nie? Ach, miałem czuja. Wiedziałem, że to on. No... Jak przyszedł dopiero teraz, to ja już drugi raz nie będę dziękował. Już się nadziękowałem. Nie no, żartuję. Mogę wyjątkowo podziękować. Dziękuję. Skończyłem dziękowanie. A teraz będę przepraszał. Przepraszam, że muszę już kończyć. I jeszcze podziękuję, że byliście i że jesteście. Że jesteście, jacy jesteście. No jacy jesteście, tacy jesteście. No. No. Sandra dzwoni, by udowodnić, że połączenie już jest topowej jakości, naprawione. Tak. Wątpię. Myślę, że Sandrita może być takim typem człowieka, który podejmuje, tak jak ja w sumie zresztą, podejmuje mało działań, żeby coś zmienić. O. I ona prędzej będzie dzwoniła na przykład 150 raz i pytała się, a teraz? Ale nic tam nie poprawi, nie? Tylko będzie tak liczyła, że się samo naprawi. No. Boli, pisze Sandrita. Boli.
1: Czary kapucyn, 24 zł 44 grosze. Na kromkę chleba i puszkę smalcu.
0: Szary kapucyn. No, tak myślałem, że to ta osoba. No, przypominam apel, żeby nie wpłacać. Przyłączam się do apelu Michała Gieresia. Proszę nie wpłacać na Nocne Radio. O. Jarosław Kaczyński w półtusku. To ciekawe. To tak jak to trochę tak jakby Tusk pojechał do Kaczorowa Dolnego, nie? To Kaczyński do półtuska, a Tusk do Kaczorowa. O. Ciekawe. Ciekawe jest też to, jak różne nasze media, różni komentatorzy, czy nawet premier nasz i inni zachwycają się tym, jak to uczcili rocznicę mordu Wołyńskiego. Prezydent Ukrainy, Żeleński, jak on to się pojednał z nami, a on nic nie powiedział. Tak mu trochę wkładają w usta, za przeproszeniem, to, że on coś uczcił, że się w pierś ktoś tu uderzył. Oni się za bardzo nie garną do tego chyba. W ogóle wiecie, że tam jest jakiś drewniany krzyż stali nad wbitymi dwiema deskami. Tak wygląda pochówek godny tych ofiar. Nie chcą nam pozwolić na ekshumację. Warunkują to tym, że a jak odremontujecie tam coś zniszczone na cmentarzu ukraińskim. Czyli warunki, tak? Czyli nieważne jest to, że Polska się okazała przyjacielem Ukrainy. Jeszcze proszę nam tu coś naprawić, to wtedy wam pozwolimy zbadać ciała waszych ludzi, Polaków. Czy ich godnie pochować, czy tak dalej. Przestaje mi się to podobać trochę. Zaczynam mieć wkurw na takie relacje wzajemne. Zresztą mówi się, że ze strony Ukrainy czasem padają jakieś deklaracje, symboliczne słowa, a potem gówno z tego jest, nie? Potem się to wszystko zostaje jakoś zapomniane. Mówi się, że korupcja znów się rozbuchała na Ukrainie. Może to była taka, po prostu na początku wiadomo, że są jakieś względy, no, wyższe, tak? Walka o kraj, a z czasem może wraca wszystko do normy i zaczyna się znów wyprzedawanie broni, jakieś machloje, korupcja, nie? Mówi się, że to problem trochę jest. Żeleński strzelił focha, że nie przedstawiono podczas tam szczytu NATO jakichś terminów, kiedy przyjmą tą Ukrainę. Co, już szybko, co, gdzie to, kurwa, nie? Co, to mamy czekać jeszcze? Się wkurwił, potem trochę tak jakby się ogarnął i przeprosił, że jest okej, okay, że sobie czekają. Z jednej strony rozumiem, tak, bo trwa wojna, liczy się czas. Chcieliby już może się bardziej związać z NATO, żeby mieć większe gwarancje. To jest trochę sprawa życia i śmierci, więc poganianie tak dalej, zrozumiałe. Ale tak ogólnie trochę się psuje, nie? Zaczyna się psuć. No teraz tylko czekam, nie wiem, żeby się nie okazali dobrymi prorokami, dobrymi Jackowskimi, ci, którzy twierdzą odpukać, żeby to się nie sprawdziło. że się nagle pogorszą nasze stosunki i będziemy mieli problem tutaj z Ukraińcami w Polsce, nie? Że się na nas obrażą, albo że byli spoko, że było spoko w miarę, bo ja uważam, że jest spoko. Nie mamy doniesień o różnych napadach czy coś, czy wiele przypadków jakichś, że się zachowują jak świnia. Są takie przypadki, ale jest ich no chyba stosunkowo niedużo w tej całej skali. Tyle, co tu ich przyjechało, nie? A zawsze coś się przydarzy, nie? Zdarzą się jakieś świrusy, jakieś menele, jakieś niewdzięczniki, roszczeniowcy. A w Polsce ile jest problemów z Polakami, którzy się nie chcą wyprowadzić? Problem tych wszystkich najemców, że nie płaci, zadłuża, mówi, a ja się nie wyniosę, ja tu mam prawo mieszkać, to proszę mi coś znaleźć w zamian. I znajdziesz, on ci powie, nie, takiego czegoś to nie. Dalej chyba jest to prawo, tak? Nie słyszałem, żeby coś się zmieniło w tym względzie. Dalej ten ohydny prywaciarz, ten się nakradł, ten ma kamienicę, skąd on to ma, to jest parch, nie? Tutaj, tutaj spółka Skarbu Państwa. W ogóle teraz Rydzyk dostał w zasadzie od spółki Skarbu Państwa, od fundacji Enea, tak? Od Energii. Miecz, wyobraźcie sobie, miecz Mieszka I dostał Rydzyk. Warty bagatela ćwierć miliona złotych. Odkupiony od jakiegoś posiadacza. Fundacja wpłaciła na konto pieniądze, żeby sobie Rydzyk, żeby se sam kupił. Jakoś tak to było zorganizowane, że przelali pieniądze, zostało zakupione. Drogocenny eksponat i jeszcze dostał zbroję husarską potem. Bo wiecie, jak to katole, przecież to głupie bywa strasznie. Nie mówię, że wszyscy, ale większość to są tak durni ludzie, że oni myślą trochę jak dzieci w takich kategoriach jak Krzysztof Kononowicz na przykład, że ja, kurwa, to ja gdzieś tak się czepiają, że miecz my dali dla ojca, dyrektora, co on Nobla powie coś, to my mu jeszcze zbroję damy. I to jest takie myślenie, takie katolskie, taka katolska mieszanka z zaściankowości, jakiegoś chamstwa, braku wyczucia, klasy, wszystkiego, no. Się kumuluje i tak jak małe dziecko w sumie, nie? To ja jeszcze więcej damy ojcu Rydzykowi, jeszcze mu zbroję husarską damy, bo on jedyny walczy. Już. No i kurwa, takie prezenty z pieniędzy spółki Skarbu Państwa, to jest to kontrowersyjne bardzo. Może niech katolicy sami fundują na przykład, nie? Niech opłacają swój kościół. Ja bym wtedy ich zaczął dwa razy bardziej szanować nagle, z bazy. Gdyby tylko sami sobie finansowali swoją wiarę, swój kościół, swoich dobrodziejów. Dzieci to im tam nie przekazujcie na użytek ich może, bo to różnie może z wami być. Nie róbcie tego może, co? To jest podłe, straszne, bestialskie. Jest takie, no niestety, jest przyzwolenie na złodziejstwo, na pedofilię. W mediach jest jakaś zmowa dziwna. Nie chcą tego Sadowskiego po prostu, nie będą go karać. Dobra, jeszcze odbiorę na koniec Aleksandra. Jak odbierze, bo odzwaniam. Ludzie czasem nie... Psz, drugi raz nie odbieram. Halo, cześć Aleksander.
2: Siema, siema.
0: Cześć.
2: Z jakichś powodów widzę się już z telefonu, nie z słuchawek. Rozłączę się na chwilę i zadzwonię.
0: Na razie cię bardzo cicho słychać w ogóle. To musi być głośniej trochę. Coś jest nie tak. No, to popraw.
2: No właśnie z tego właśnie chyba jak dzwonię będzie...
0: Dobra. To do usłyszenia za chwilę. To już nie będzie raczej długi telefon. Dobrodziejów. Co powiesz o oświadczeniu episkopatu w stosunku do Ukraińców, o pojednaniu i przebaczeniu w imieniu Polaków i pomordowanych ofiar? U mnie na kanale materiał w tej sprawie wizyty. U Piotra na kanale, okej. Okay. To wszystko jest jakieś fałszem podszyte i dziwne, bo żeby było wybaczenie, to musi być w ogóle przyznanie się przynajmniej, jakieś przeproszenie, a nie jakaś wieczna zabawa w kotka i myszkę, nie? My wam to, jak wy nam tamto. A jeszcze nie gotowi, a nie mówmy o tym, nie? Albo jakieś pierdu, a potem zapominamy. I tak po prostu na odczepnego jakieś słowa mówimy trochę bardziej, nie? Nie idą za słowami, nie idą czyny. I tak dalej, i tak dalej. Ile można czekać? Doczekamy się możliwości pochówku Polaków pomordowanych, czy nie? Bo jak nie, to może powiedzmy, to spierdalaj Ukraino, co? Jak nie chcesz do nas w ogóle nawet nie ręki, tylko małego paluszka nawet wyciągnąć, nie? To może spierdalaj Ukraino w takim wypadku. Ja wiem, że to chodzi, że co innego władza, co innego zwykli ludzie, którzy cierpią, ale no nie można się dawać traktować jak szmatę, nie? Wiecznie. Władza jest symboliczna i to władza może popełniać bardziej błędy, bo może zwykli ludzie by się zgodzili prędzej, nie? Nie zapominajmy, że kult Bandery to jest tylko część Ukrainy w sumie, nie? Bywa, że tam, jak mówisz banderowiec, to tak jakbyś mówił łotr, łobuz, bandyta. Wielu tak patrzy na to, ale co nas to w sumie obchodzi, nie? Na tą sprawę. My chcemy konkretów, chcemy gestu jakiegoś konkretnego, nie pierdolenia w nieskończoność i spotykania się i składania kwiatów tu i ówdzie. Chcemy, żeby było coś więcej niż dwie wbite dechy w szczerym polu, nie? I coś więcej. Zamordowali tych ludzi drugi raz. Ukraińcy siekierą, a oni przemilczeniem. Okej, dobra, był telefon znowu. Odbieram jeszcze raz. No cześć, witam na antenie.
3: Halo. W ogóle nie wiem, jak to działa, ale nie wiem, czy to ty się kontaktujesz w tym momencie?
0: Tak.
3: Ja dostaję informację.
0: Tak, okay. Już ci tłumaczę, po prostu czasem mam tu status nie przeszkadzać, tak jak teraz i nie ma sygnału po prostu, że ktoś dzwoni i co jakiś czas patrzę, o, było tu połączenie, więc odzwaniam. Czasem odzwaniam do kogoś, jak jest tłok na antenie, ktoś sobie czeka, to potem do niego odzwaniam, bo tak bywa.
3: No dobrze. Wiesz co, ja tak sobie po prostu włączyłem ciebie, od jakiegoś czasu słucham, gdy skończyłem pracę i temat miecza mnie jakoś tak striggerował, że postanowiłem się włączyć, ale już jesteś dalej, więc...
0: Spoko.
3: No generalnie potrolować troszeczkę chciałem, ale wiesz jak jest.
0: To dawaj.
3: Nie wiem, czy mi się chce.
0: Odechciało się trollować. No, tak. Co myślisz ogólnie o takich gestach typu przekazanie księdzu, który ma takie radio katolickie, spotyka się z rządzącymi, przekazanie mu miecza Mieszka I i zbroi husarskiej. A on to, słuchaj, bierze w ręce i mówi, no, złote, a skromne. Złote, a skromne.
3: Dokładnie to zrobił. Znaczy, wiesz, oficjalnie to jest tak, że oni odpierają zarzuty na zasadzie, przecież to nie dla ojca Ryzyka, to przecież do jego muzeum.
0: No tak, w sumie tak.
3: No i tak to oficjalnie wygląda. Tymczasem okazało się, że nie jest to oryginalny miecz i to potwierdzili na 90% eksperci. Także po pierwsze, albo tak? Stasi znów się pomylił, niestety. Albo zrobili kolejny przekręt, no. Na zasadzie, wiesz, no. Tutaj niby 250 tysięcy, gdzieś tam boczkiem coś tam poszło i nic tego nie sprawdzi, nie? Cholera wie.
0: Ciężko, to gruba afera. Nie słyszałem w ogóle, że to się okazało podróbką. Za podróbkę ćwierć miliona to trochę ciężko by było zapłacić za jakąkolwiek podróbkę ćwierć miliona chyba, nie?
3: Ale słuchaj, w ogóle wiesz, no już na samym początku to było dość, dlatego zaczęli szukać zresztą, dość wątpliwe ze względu na to, że niby w jakimś antykwariacie go znaleźli. Jakby, wiesz, no nie ma tego typu przedmiotów już w tym momencie w takich miejscach jak antykwariaty, wydaje mi się, nie? W każdym razie, no nic, no jeśli tam przeszukasz sobie wujka Google, no to na 100% trafisz na właśnie ekspertyzy. Ludzi, którzy się znają po prostu na tym. No, jakby na tę chwilę na 90% to po prostu jest fake, nie?
0: W antykwariacie. To jest pierwsze wydanie Kubusia Puchatka. Tu mamy starą encyklopedię, mogę sprzedać.
3: A tutaj taki mieczyk, takiego mieszka mamy.
0: Za ćwierć miliona, mogę panu.
3: A dobra, to poproszę. Dobra. I taki Jacek Sasin wychodzi zadowolony. Po czym się okazało, że niestety, no. Na szczęście, no. Znaczy, wiesz, no tutaj 70 baniek, tutaj 250, no pół jeden w sumie, wiesz.
0: Ale czekaj, ile to jest sasinów? 250 podzielić na 70, to jest 3,5 sasina raptem, to nie tak
3: 3,5 sasina, tak.
0: 3,5 sasina. No tak, to chce pan ten miecz za ćwierć miliona? Jak tak, jak mam zapakować, to proszę jeszcze 50 groszy doliczyć za papier.
3: Ale wiesz, no... Ja nie wiem, ja nie mam lepszego komentarza niż to, co zrobili w ogóle tam, wiesz, ostatnio na stadionie, nie? Kiedy Sasin wyszedł właśnie. Kojarzysz sytuację, jak otwierał tę Olimpiadę Europejską?
0: I co tam było? Nie, chyba nie kojarzę.
3: No nic, no oni chcieli sobie, wiesz, pod kampanię wyborczą zrobić jakąś kolejną sytuację pod tytułem Jacy jesteśmy wspaniali. Sasin wyszedł ze swoim genialnym przemówieniem. Jaka to Polska jest wielka i rząd jest wiesz, najlepszy na świecie. Tymczasem po prostu publika go wygwizdała i wybuczała. Nie?
0: Wypierdalaj, wypierdalaj. Ale,
3: słuchaj, to jest naprawdę genialne. No coś takiego, no po prostu wszyscy ludzie zebrani po prostu zobaczyli go i wiesz, no stało się.
0: Polacy, wielkie dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego. Inspirowane dziełami Jana Pawła, tam w tle, wypierdalaj, wypierdalaj.
3: No coś takiego, wiesz, najlepsze były newsy następnego dnia, tam, wiesz, kolportowane przez te TVP, te wszystkie w potylicę i te inne, nie? Że grupka, słuchaj, grupka hejterów inspirowana opozycją zebrała się, żeby zniszczyć przemówienie Sasina. Cały stadion, wiesz.
0: Tak, no. Kiedyś się zwalało na spekulantów, że to przez nich te braki. Troszkę mogło w tym ziarno prawdy być, bo spekulacja no, nie wpływała dobrze na rynek, gdzie jest mało wszystkiego może, ale takie zwalanie na bumelanta, na spekulanta, na kontrrewolucjonistę, zawsze zwalanie. Komuchy lubią zwalać, pisiory też lubią zwalać na innych wszystko, nie?
3: Wiesz, no to jest PRL bis, nie? Nie wiem, jak ty tam się orientujesz w polityce, czy wchodzisz gdzieś tam głębiej. Ja niestety dałem się tej obsesji i wiesz, szpera, szukam. I to niestety okazuje się, że naprawdę jesteśmy w dupie.
0: Tak, no bo tu jakiś słynący z tego, że korupcję wprowadził na wyżyny, dotąd nieosiągalne były jakiś prezes PZPN-u, czy ktoś taki, nagle jest zaproszony na wielki mecz, dostaje darmowe bilety i potem się afera teraz z tego robi. I wszyscy się odżegnują od niego, mówią, jacyś sponsorzy, jakaś, wiesz, tu Warta, tu coś. My z tym panem nie mamy nic wspólnego z tym politykiem. Nic nas nie łączy z tym panem. Nie wiedzieliśmy, że bilety były dane jemu. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy mu nie dali absolutnie.
3: Ale wiesz, to jest obraz, jakby to jest, ojej. Naprawdę, jakby... Znaczy, nie wiem, jakich słów użyć. Nie, po prostu generalnie to, co
0: obraz,
3: się dzieje...
0: Obraz... Przepraszam, to ja ci podpowiem, no. Aleksandrze, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Może taki.
3: Wiesz co? Jest gorzej. Ja się obawiam, że jest gorzej. Gdyby to była nędza i rozpacz, no to jeszcze można by się było w tym jakoś odnaleźć, nie? I jakby zacząć budować wokół siebie. Tymczasem w ogóle jest realne zagrożenie. Jakby traciby, wiesz, niezależność, nie? Tak jakby nie chcę używać zbyt górnolotnych słów, ale dosłownie wchodzimy w reżim i jeśli PiS wygra, to wywalają nas z Unii i no niestety jest dyktaturka Jarosława Najwyższego.
0: No, PiS, nie wzrostem. PiS zwala, że, nie, że opozycja nie walczy o pieniądze z Unii, co też jest jakby prawdą, bo oni są jacyś mało aktywni
3: oj, nie.
0: W domaganiu oj, się nie. Chyba, nie?
3: Właśnie, nie, chodzi o niuanse, wiesz, no trzeba oddzielić propagandę. Oni robią specjalnie takie rzeczy. Najgorsze jest to, że ustawki są na, wiesz, na wielu poziomach, także naprawdę, jeśli nie wnikasz w politykę, tak jak ja na przykład, że całymi dniami mam okazję słuchać tego wszystkiego, ze względu na to, że praca nie zobowiązuje mnie intelektualnie na tę chwilę, to właśnie chodzi o te niuanse, no. Chodzi o to, że pewnego rodzaju przekaz niesie się, wiesz, po tych mediach tamtych, nawet jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że TVP to jest propaganda i jakby masz zero-jedynkowy odbiór, to jakby klimat, który oni robią wokół pewnych informacji, sprawia, że człowiek, który, do którego po prostu docierają pewnego rodzaju informacje, nie jest w stanie rozpoznać, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Tymczasem jeśli chodzi o KPO, to sytuacja jest zupełnie inna, bo tak naprawdę wystarczy, że rząd złoży wniosek o KPO. A oni zamiast złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony pozytywnie na 100%, ponieważ Europa, znaczy Unia Europejska tylko czeka na to, żeby dać te pieniądze, to oni kombinują właśnie na zasadzie takiej, jak ostatnio zrobili. Nie? Czyli złożyli jakieś pismo kompletnie absurdalne na zasadzie, że Polska domaga się czegoś tam, bla, bla, bla, bla, bla. No jakiś absurd kompletny. No Unia Europejska nie mogła tego przyjąć ze względu na to, że nawet nie ma takich procedur, nie?
0: Ale to nie chodzi o to, że my te pieniądze mamy, bo jakieś rekordowe kary dostaliśmy w ogóle, jeśli chodzi o nakładane.
3: A to jest inna historia.
0: I to chodzi, zawsze to postrzegałem jako po prostu, że to są kary za łamanie standardów demokratycznych przez PiS.
3: No tak, tak, tak. Znaczy to, że działamy poza konstytucją w ogóle bezprawnie i no, tak, no to jest inna sprawa zupełnie. Znaczy są te kamienie milowe, tak? Oni powinni po prostu wyprostować to, co pokrzywili. Czyli po pierwsze Ziobro musiałby się ugiąć, tymczasem oni mają w planie trzymać nie tylko prokuraturę, ale jeszcze złamać resztę sędziów. No bo od tego się zaczyna, tak, dyktatura. W tym momencie mają całą prokuraturę, część sędziów, no a ci niezależni sędziowie od Tulei poprzez całą resztę, no to na pewno słyszałeś o tych przypadkach.
0: Tak, tak, już wiesz, mi się to miesza już wszystko, więc też nie musicie się mnie zawsze pytać, czy ja coś słyszałem, bo to jest ważne też, czy ludzie słyszeli. Ja sam mogę nawet coś słyszeć,
3: tak,
0: a, warto,
3: tak,
0: warto powtórzyć, a wy się ciągle mnie wszyscy dzwoniący pytają, ty krawiec, a ty znasz, a widziałeś? Nie jest takie ważne,
3: nie,
0: to nie jest takie ważne.
3: Ja nie,
0: luz,
3: to
0: są
3: ja
0: takie wskazówki.
3: No, trzymam się tego, że jesteśmy w dialogu i nie wiem, co mówić dalej, a czego nie, chociaż...
0: Śmiało, możesz tutaj, wiesz, śmiało mówić, co uważasz za stosowne.
3: No z Tuleją, jeśli nie wiesz, no sytuacja była taka dawno, dawno temu, jak na początku zaczynali łamać sądy, to polegało na tym, że wydał wyrok sprzeczny z tym, co oni chcieli, w związku z czym zupełnie bezprawnie pozbawili go uprawnień właśnie prawniczych. Tak? On był jedną z pierwszych osób, które w ogóle przeciwstawiły się. W tym momencie w ogóle dopiero na wyższym poziomie, właśnie na poziomie Unii Europejskiej dostał, że się tak wyrażę, rozgrzeszenie. To znaczy przyznano mu, przywrócono go do pracy. To był też jakiś tam proces.
0: To się jakoś długo ciągnęło, nie?
3: Tak, przyznano mu odszkodowanie i tak, dobra, pomijając, bo teraz się rozwlekam, nie w tym rzecz. Chodzi o to, że oni krok po kroku dążą do pełnego przejęcia absolutnie wszystkich urzędów. Rozprzestrzeniają tych swoich ludzi, którym płacą kupę kasy. Poza budżetem w tym momencie mamy jakieś miliardy, które, wiesz, zadłużamy się też poza budżetem. Także w momencie, kiedy oby stracą władzę, to tak naprawdę jesteśmy w dupie na jakieś parę dekad, żeby odbudować to wszystko, co było, wiesz, przed 8 lat, nie? Także spoglądając na to wszystko, nie jest optymistycznie. Natomiast jeśli oni wygrają wybory, i dlatego gadam o tym wszystkim, bo jestem przerażony, że ludzie mają, wiesz, tak strasznie wyjebane i nie widzą, że autentycznie w ogóle w Polsce wprowadzają dyktaturę, nie? Jakby zorientujemy się w momencie dopiero, kiedy faktycznie osobiście każdemu obywatelowi zabierze się tę wolność. Nie? Przeraża mnie to autentycznie.
0: No, dla człowieka, który ceni sobie wolność, samodecydowanie i demokrację, jakieś standardy normalnego kraju, no to każde takie zawłaszczanie kolejnych dziedzin życia, zawłaszczanie sobie instytucji różnych, sądów, mediów, to każde takie jedno wydarzenie to powinna być wielka czerwona lampka zapalająca się, ale no, w nas, Polakach, jest jakby pół tego, co może jest, nie wiem, w Rosjaninie, że jakieś takie, nie wiem, taka potrzeba, żeby mieć pana nad sobą, żeby ten pan...
3: Jest coś takiego, ale słuchaj, z drugiej strony dopiero jak już czuję na sobie, tak, czyli bezpośrednio w ogóle w swojej strefie osobistego, codziennego doświadczenia, resztę wypiera. Jakby, wiesz, to, co się dzieje dalej, ja nie wiem, mam to w dupie, byle mi było dobrze, tak? I dopiero jak to wszystko dookoła się zbierze i wtargnie w tą osobistą strefę, to dopiero wtedy zaczyna się ten bunt, tak? Ja się zastanawiam, w którym momencie, bo oni robią... Jakby każdego dnia wychodzą kolejne przekręty. Wiesz, kolejne sytuacje, kiedy ktoś coś ukradł, nie?
0: Nie mogą się powstrzymać jakby, nie? Po prostu no, od kradziejstwa. Nawet sobie przerwy nie mogą zrobić, już tak się przyzwyczaili.
3: Znaczy nie, no na tym polega ten system. W ogóle na tym polega to wszystko, co zorganizował na dobrą sprawę Jarosław. Nie wiem, czy tam czytujesz książki Piątka. Ostatnio wyszła książka o tym, że Jarosław na dobrą sprawę... Jezu, ja nie wiem, bo teraz sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie słuchają tego, co mówię i może ktoś zaraz zacznie mnie tu. W każdym razie Jarosław, no jest udowodnione generalnie, że już od czasów PRL-u miał związki właśnie z agentami rosyjskimi i że to trwa po prostu. No, on teraz jeden do jednego, jak się przyjrzysz, kopiuje dokładnie to, co robił Putin, nie? Robi. Tak, jeden do jednego. Tak. Dokładnie leci tym samym schematem i nawet używa jakby, wiesz, tych samych sposobów i nawet się nie pierdoli w ogóle na przykład, żeby no nie wiem, troszeczkę chociaż zmienić narrację. Tak jak Putin w pewnym momencie straszył Unią Europejską i Zachodem w Rosji, mówiąc, że jeśli tutaj przybędą, to będziecie musieli jeść robaki. Tak parę lat później przychodzi Jarosław i nagle okazuje się, że jest wielka wojna na temat, wiesz, tego, że Trzaskowski każe nam jeść robaki i nie będzie mięsa.
0: Świetnie, to trzeba przyznać, że to jest efektywne takie dzielenie ludzi i stwarzanie takich pozorów, że jest taka święta wojna, dobra ze złem, cywilizacji życia z cywilizacją śmierci, no. Bo wtedy elektorat ci wybaczy nawet te afery i korupcję i tak dalej, no bo jak święta wojna, to są no, rzeczy, trzeba przymknąć oko, są rzeczy ważniejsze, tu chodzi o dobro kraju, walka sił dobra zła.
3: To jest dokładnie to, co oni robią i dzięki temu mają jakimś cudem ten elektorat w ogóle cały czas podobno gdzieś tam, wiesz, w okolicach 30%, nie?
0: Może jak już PiS będzie całkiem gdzieś tam pod ścianą, to w pewnym momencie zrobi tak, jak w Rosji używa się trochę teorii spiskowych do wpływania na ludzi, bo te teorie spiskowe przeróżne, takie spiskowe widzenie świata w wielu aspektach, życie się pojawia w telewizji publicznej, no to PiS, ale czy PiS, wiesz, no w sumie tak, może PiS to robi już teraz faktycznie.
3: Totalnie, oczywiście, że tak.
0: No bo przecież jakieś opowiadanie właśnie o cywilizacji życia, o coś, wycieranie sobie gęby siłami nadprzyrodzonymi i tak dalej, to trochę pachnie też czymś takim, no trochę jak teoria spiskowa.
3: Ale właśnie oni, tak, oni lecą totalnie w ogóle na myśleniu magicznym ludzi, którzy mają dostęp tylko do takich informacji, tak? W ogóle jest spora część ludzi, która posiada wyłącznie TVP i to są jedyne informacje, które do nich docierają. Wiesz, wioski, mniejsze miasteczka. To zrobili to jakby celowo. No tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że wiesz, odcięli, nie wiem, coś usłyszałem i nie wiem, czy ja nadal jestem, czy nie.
0: Jesteś.
3: No nic, no odcięli inne kanały, także część elektoratu, po prostu ich twardy tak zwany elektorat słyszy tylko to. I to jest na zasadzie właśnie, wiesz, tęczowej zarazy, która przychodzi, nie wiem, zmieniać płeć dzieciom i ci ludzie tak naprawdę, wiesz, buzują się w ogóle przeciwko temu i sobie wymyślają historię, nie? I widząc flagę, po prostu już im się krew burzy w żyłach, bo oni widzą, jak po prostu ta, wiesz, ta zaraza ich zalewa i niszczy, nie?
0: I to tęczowe lewactwo, ono się czai i główną misją takiego człowieka jest wniknąć, przeniknąć do szkoły i uczyć nasze dzieci masturbacji. To jest jego misja życiowa, on tym żyje, tak.
3: Dokładnie, tak samo jak teraz przecież nakręcają... Aha, poczekaj, w ogóle, bo to jest dłuższa historia. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale od jakiegoś czasu nie ruszają tematu LGBT właśnie. Przynajmniej nieoficjalnie, poza Czarnkiem, który ma swoją misję, nie?
0: Ciekawe. Może, może to se chowają jako takie Wunderwaffe na czarną godzinę, że przed wyborami wystrzelą. I właśnie dlatego trzeba ich powstrzymać, bo chcą
3: i nagle to
0: nas zgwałcić. Chcą, powiedzmy wprost, oni chcą nas zgwałcić i ludzie się wystraszą. Ojej.
3: I to kurwa analnie.
0: I wszyscy na PiS zagłosują i się okaże, że Polak taki nie za mądry trochę dał się znowu zrobić.
3: Ja się obawiam, że właśnie głosujesz na PiS i jesteś automatycznie gwałcony analnie po prostu.
0: Mentalnie tak trochę jakby też.
3: A, chciałem powiedzieć mentalnie, tak. Co powiedziałem? Nieważne.
0: Analnie, może analnie, symbolicznie, tak mentalnie i intelektualnie jesteś zgwałcony. Zeszmacony intelektualnie, wiesz. Ty przychodzisz taki przygotowany, chcesz porozmawiać o podatkach, o uproszczaniu podatków, o wolnym rynku, a on ci mówi, chcecie nas zgwałcić? I odwracacie uwagę, gadając o pieniądzach.
3: Dobra, ale czekaj, nawiązujesz teraz do Medzela i Konfederacji a propos podatków i całej reszty?
0: No nie wiem, no chodziło mi tak ogólnie o jakikolwiek temat, z którym przychodzisz do polityków, tak żeby na poważnie pogadać, ale on ma w głowie to, że chcą gwałcić i będzie o tym gadał, bo to zrozumie jego
3: elektorat. Jak posłuchasz rozmowy z pisowcem w mediach, to jest taka rozmowa właśnie.
0: Tak, o łóżkowych sprawach, o wychowaniu, bo to w sumie każda miernota może o takich rzeczach mówić. Jak pójdziesz do jakiejś biednej babiny ze wsi zabitej dychami, to niewykluczone, że ona też z tobą pogada o tym, że chcą nas przejąć, nakraść i nas tutaj wykupić.
3: Tak, a za tego PO to wszyscy nas okradali. A ten Tusk to szatan w ogóle. Für Deutschland.
0: A jak często ktoś to podsumowuje tak, że wszyscy kradną, ale ci się dzielą, czyli to tak. Dobrzy są, bo się dzielą, dobry ziomeczek się dzieli, ukradł i się podzieli, widzisz.
3: Nie, no to lepiej niż w ogóle tamto PO, co tam, wiesz, co tam są wysłannikami Brukseli i Niemców, a przy okazji kolaborują z ruskimi. W tym momencie jest taki przekaz. I jak im to się klei? Jak ten elektorat to łączy? Ja nie wiem, ja bym chciał porozmawiać kiedyś, ale tak, wiesz, bez przedmiotów ostrych w okolicy ich rąk, no nie?
0: Obawiam się, że z tymi robakami, o tym jedzeniu robaków, Szwaba, to też ten przekaz został jakoś bardzo mocno wykrzywiony i pokazany trochę, wiesz, jak w Wesołym Miasteczku.
3: To zostało stworzone, znaczy skonstruowane na zasadzie po prostu co by tu teraz. Wykorzystali to. Ja nie wiem w ogóle, czy wiesz o tym, jak to się stało. Bo tak naprawdę oni... Cała ta burza powstała w momencie, kiedy wyszedł artykuł w teoretycznie niezależnym piśmie. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, no ale jakby jak ktoś chce, to sobie wyszuka. W każdym razie teoretycznie niezależne pismo, które kompletnie zmanipulowało badania, które chyba były 4 lata temu. Jakieś takie ogólne badania Unii Europejskiej, które udostępnił kiedyś Trzaskowski. I to były badania, które miały na celu sprawdzenie, jakie są generalnie tendencje, w którą stronę należy pójść, jeśli chodzi o ekologię, dbanie o klimat i tak dalej. Kompletnie nie było żadnych wniosków na zasadzie, wiesz, musimy zrobić to i to. Nie było żadnych sugestii. Oni się oparli w ogóle na wnioskach takich bardzo ogólnych właśnie z tych badań. I zmanipulowali to w ten sposób, żeby można było jakby, wiesz, nadmuchać całą nagonkę.
0: No tak, czyli
3: od tego się zaczęło.
0: Można sobie wyobrazić sytuację, że przychodzi jakiś tam naukowiec i mówi, no drodzy panowie, mamy tu symulację przy takich zmianach klimatu, są takie tutaj rokowania, że za 100 lat będziemy jedli robaki. A w tym momencie posłanka PiS, panie, pan każesz jeść robaki? Bo wiesz, nie skumała, pan każesz jeść robaki? I gdzieś tam pobiegła do mediów i każą nam jeść robaki.
3: Tak, i ludzie widzą te wszystkie mrówki, które tam wychodzą im z ust, jakieś, wiesz, chrabąszcze, które wlatują gdzieś tam i oni muszą je łapać. No nie, chodzi o to, że po prostu nawet teraz jemy robaki, kiedy jemy jogurt truskawkowy, no. Jakby ten barwnik jest z tych, z, jak one się nazywają? Jakieś tam robaczki czerwone tam mają.
0: Są takie, tak, są jakieś coś było, że...
3: No to teraz już jemy robaki, to jest na tej zasadzie, no. Jest mąka strasznie droga, już w tym momencie dostępna, ale nikt tego nie kupuje, bo go nie stać. Z czego one tam są? Czy jakiś świerszczy? Tak. I to jest na tej zasadzie, po prostu powstają alternatywne, wiesz, sposoby na żywienie się. No ale to, wiesz, no masz mąkę, nie masz robaka. Tymczasem właśnie oni robią w ten sposób.
0: Poza tym,
3: to jest czysta manipulacja, tak, robią to specjalnie. No.
0: Tak. Wyciąga się z kontekstu, po prostu się no, zmienia znaczenie tego, co ktoś... A na przykład ktoś coś powiedział ironicznie, a potem jakiś poseł, wiesz, zapomina o tym, że to była ironia. To jest strasznie nie...
3: Posłowy Sikowalskiego?
0: Nie wiem w sumie, no ale to się często pewnie zdarza, takie zachowanie.
3: Odnośnie tego, co powiedziałeś, to była sytuacja, kiedy jeden człowiek z opozycji, nie pamiętam, który w każdym razie powiedział, że jak słucha kogoś tam, to otwiera mu się nóż w kieszeni, na co Kowalski zareagował zupełnie serio, że złoży pozew, ponieważ on mu grozi nożem.
0: Piękne. To jest właśnie no. Polski poseł w pełnej okazałości. Jełop, któremu trzeba jak małemu dziecku, albo jak Krzysztofowi Kononowiczowi.
3: Oni robią specjalnie, oni zrobią z siebie debili, po prostu jakby, wiesz, to jest dla nich, ja mam wrażenie, wiesz, jedna wielka gierka, nie? Oni są na planszy, gdzie muszą wykonać pewne rzeczy, oni mają te wszystkie swoje wytyczne i zupełnie inne zasady. Wiesz, poza tym wszystkim, co my tu widzimy, oni jadą, no, potrafią zrobić z siebie debila, powiedzieć rzeczy, o których, w które nie wierzą i nie mają zgrzytu, patrząc w lustro, nie? Bo to jest gra.
0: Czyli po prostu grają głupa, jak to się mówi popularnie i zrobią nawet...
3: Kowalski.
0: Zrobią z siebie idiotę, nawet wyjdą na cymbała, który nie rozumie znaczenia słów, byle tylko coś ugrać, zagdakać oponenta i mu zabrać czas antenowy. Totalnie. Na przykład, żeby mu cały czas antenowy zabrać. Nie, proszę panie pośle, ja wiem, co ja powiedziałem i tak będzie pierdolił do końca, aż się skończy czas. I on wtedy taki jest zadowolony. No, nic mu nie dałem powiedzieć, kurwa.
3: Dokładnie. Wiesz, oni są szkoleni pod tym kątem. Mnie to przeraża naprawdę, że wiesz, jakby ludzie nie analizują tego i po prostu łykają to, co jakby tak, wiesz, totalnie na powierzchnię, nie?
0: No właśnie, bo oni aż tacy strasznie głupi to nie są. Potrafią się, ja tak się śmieję, że co drugi tam nie potrafi zdania składnie poskrecać, ale tak naprawdę oni często dosyć sprawnie mówią. Widać, że nie są aż takimi jełopami, żeby brać, żeby się czepiać, wiesz, przenośni, że pan mnie nożem chcesz zaatakować. Albo...
3: Ale wiesz, on to robi, wiesz, ja nie wiem, czy tam Twittera też śledzisz. Ja mówię ci, ja mam obsesję, także jakby jestem, wiesz, w każdym miejscu.
0: Albo przepraszam, ci przerwę, bo jeszcze mógłby powiedzieć, panie pośle, proszę zapamiętać, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. On by mógł powiedzieć, pan mi grozi, pan chce dół wykopać i mnie tam...
3: Pan chce mnie uśmiercić, pan od razu, tak, no, pogrzebać żywcem.
0: Pan sugeruje, że ja wpadnę do dziury, tak? A potem pan co? Zasypie tą dziurę, tak? I mnie nie znajdą. To była groźba. No. Państwo słyszeli. Kto pod kim dołki kopie? Państwo słyszeli. Groził mi.
3: Ale no rozumiesz, no nóż w kieszeni się otwiera i on zupełnie na serio. Prawdopodobnie jakbyś pogrzebał, to nawet na YouTubie to będzie. On zupełnie serio, z poważnym wyrazem twarzy, wskazując palcem na tego człowieka, jakby faktycznie w ogóle, wiesz, oskarżał go o najgorsze rzeczy, mówił: ten pan mi groził nożem, nie?
0: Czyli tak już zero, absolutnie nic nie zrozumiał, bo to nawet o co innego zupełnie chodzi. No nóż się w kieszeni otwiera, to znaczy, że coś w tym stylu jak włosy dęba mi stają, nie?
3: Tak,
0: no,
3: nie w tym rzecz, że on nie zrozumiał. On zrozumiał, tylko chodzi o to.
0: Nóż,
3: to,
0: wiesz, on może tylko słowo
3: jak
0: nóż.
3: Jak absurdalne gierki, na jaki poziom absurdu w ogóle oni, wiesz, weszli w tych swoich gierkach. Bo tak naprawdę, jak spojrzysz w ogóle na powierzchnię, to jest jeden wielki teatr, nie? To wszystko, co oni robią w mediach, w jaki sposób się wypowiadają, no to absolutnie nie wynika z tego, że ktokolwiek ma, wiesz, jakieś poglądy, nie?
0: Kuźwa, no...
3: Absolutnie
0: tak,
3: nie.
0: Tak. I im więcej tego teatru, tym więcej takich sytuacji typu jakieś dawanie miecza Rydzykowi, czy jakieś dzieci w krakowskich ubrankach tam chleb przynoszą. My byśmy chcieli, żeby oni coś zrobili konkretnego, a oni, wiesz, się bawią, jeżdżą tam jakieś gimnastyczki, oglądają dziewczynki, chleb
3: Jezu,
0: sobie całują chleb, kwiaty rozrzucają, a to do pracy by się wzięli.
3: I Morawiecki ostatnio z tym krzyżem drewnianym odnośnie Wołynia właśnie.
0: Ale ktoś złośliwy może powiedzieć, że no dobra, z zapisów wbili drewniany krzyż w końcu, żeby upamiętnić, i jeden taki z dwóch desek, a za PO nic. Czy puste pole.
3: Słuchaj, ja ci polecam, jeśli chcesz zobaczyć w ogóle kuchnię tego wszystkiego, no to wyciekają maile Dworczyka. No i tam jest wszystko opisane. Nie wiem, kto to robi, nikt tego nie wie w sumie. Kojarzysz w ogóle sytuację?
0: To
3: sorry, że znowu pytam.
0: Nie, spoko, spoko. To jest teraz aktualna sytuacja, tak?
3: Wiesz co, maile Dworczyka wyciekają już od jakiegoś czasu. Chodzi o to, że...
0: Aha, dawkowane są, tak, że co jakiś tak. Tam dłuższy czas coś tak. Gruchnie, tak? Coś...
3: No ktoś się włamał na pocztę, gdzie można zobaczyć kto z kim, dlaczego. W sensie jest totalnie w ogóle bezpośrednio pokazana korespondencja między Dworczykiem i Morawieckim. Gdzie na przykład ostatnio wyszło, że już kilka miesięcy temu, czy nawet, nie wiem, w 2022, Konfederacja już się zaczynała dogadywać z PiS-em, ponieważ zostali też spegazusowani oczywiście. Mają na nich haki, a że część Konfederacji, no to homoseksualiści, a jakby na zewnątrz demonstrują zupełnie inne rzeczy. Pegasus pokazał to i owo, ponieważ jest inwigilacją totalną, czyli wiesz, wgląd w korespondencję sprzed X lat, plus dostęp do kamery 24H, no do wszyskiego. No. Także taki, ciekawe, wiesz, permanentny monitoring. No.
0: Ciekawe, mogły wycieknąć właśnie na skutek jakichś danych przejętych tym systemem Pegasus, takie informacje, że na przykład jakiś poseł, który się deklaruje jako antyhomo, walczy o tam o
3: ale
0: czystość,
3: to
0: on wchodzi na Pornhuba i wybiera sobie jakąś kategorię włochate misiaczki. Coś tam i.
3: Ale
0: i
3: właśnie o to
0: ktoś,
3: chodzi.
0: Ktoś
3: to jest
0: o tym
3: dokładnie
0: wie.
3: To, co oni zrobili.
0: Aha, czyli wychodzą, że jest jakiś taki.
3: Jak, tak, tylko słuchaj, że to są haki, jak, na podstawie nazwać? Których w ogóle na przykład PiS w tym momencie kupuje, wiesz, konfederatów, nie? Żeby nie wyciekło, po prostu to jest kwestia kariery ostatecznie.
0: Tak,
3: bo to, że oni, no. Wiesz, deklarują, że mają jakieś poglądy, no to jest kwestia po prostu zbudowania kariery, a to, co robią prywatnie, to jest inna historia.
0: Ale w sumie chyba mało kto lubi i toleruje zakłamańców, nie? Którzy z czymś walczą, a potem się okazuje, że sami to reprezentują na przykład, bo takiego kogoś nikt nie lubi i to jest chyba... Najgorszy strzał, jakiego można dostać, jak wyjdzie, że jesteś hipokrytą zakłamanym, nie? I to najgorsze, co się może spotkać jako osobę publiczną chyba.
3: No tak, dlatego dają się zastraszać albo kupować właśnie za naprawdę gruby hajs, który zresztą jest z naszych podatków. Bo wiesz, Jarosław bardzo chętnie rozdaje naszą kasę. No i tak, bardzo duża część PiS-u, jak się okazuje, z najlepszych źródeł, to są właśnie kryptogeje, no i konfederaci to samo, czyli wiesz, no jakby pseudoprawica dokładnie na tym się opiera. Z jakiegoś powodu upodobali sobie ten temat, żeby szczuć, nie?
0: Może na zasadzie projekcji, że człowiek często porusza jakieś tematy, które jego po prostu dotyczą, przypisując na przykład swoje własne jakieś przywary komuś innemu, poruszając jakieś tematy, które go tak dziwnie dręczą, bo on też go to dotyczy, nie? I tak dalej.
3: Wiesz co, przypuszczam, że w niektórych przypadkach tak jest, ale obawiam się, że w większości to jest po prostu cynizm, że oni między sobą jakby doskonale wiedzą, kto z kim i jak. Tak jak o Jarosławie, no. Wspominałem ostatnio. Niedługo wyjdzie zresztą książka Plińskiego i Szwajerta z dowodami na to, w jaki sposób Jarosław prowadził się. A podobno jakby, wiesz, nie żałował sobie. Znaczy no. Oficjalnie tak, wszyscy wiedzą, że jest gejem. Z jakiegoś powodu ani politycy, którzy doskonale o tym wiedzą, od zawsze, ani dziennikarze nie mają odwagi o tym mówić. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, nikt nie wie. W każdym razie Piński ze Szpejgiertem nie mają nic do stracenia, bo i tak są pod obstrzałem służb od kilku lat. No i tak, to będzie ciekawe. Jeszcze przed wyborami to wyjdzie.
0: O kurde. To się szykuje.
3: Ciekawe, nie?
0: Grube akcje się szykują, coś czuję, nie?
3: No, ciekawe jest, ciekawe.
0: Kurde,
3: a to... już dostał pozew zresztą od Jarosława.
0: Może jeszcze piątek coś wypuści i w ogóle będzie.
3: Jak chcesz, ja ci mogę podesłać ten film. Jeden z tych filmów. Znaczy, ten film, za który on dostał pozew, niestety Jarosław sobie strzelił w stopę.
0: Kurde, no smutna historia. U niektórych to może być taki jakby krzyk rozpaczy, próba usprawiedliwienia się. Jestem tym gejem, tym, jak to się po biblijnemu, jestem, uprawiam grzech sodomski, owszem, ale będę przynajmniej z tym walczył na co dzień i umoralniał
3: innych.
0: Ja bym
3: nawet chciał, żeby tak było. To naprawdę ja bym miał wtedy jakieś w ogóle, wiesz, jakiś procent przebaczenia dla tych ludzi w sobie. Obawiam się, że to jest po prostu cynizm w ogóle, wiesz, w czystej postaci, nie?
0: Na pewno jest różnie, wiesz, bo nigdy nie jest jedno zjawisko takie jednorodne, nie? Jedni będą tacy, drudzy z innego trochę powodu krzyczą, a ktoś może naprawdę wierzyć w to, że trzeba chronić przed grzechem sodomskim, że to jest najważniejsze w tej walce tutaj na ziemi.
3: To wtedy się powstrzymuje, jak to powiedział Krzysio Bosak kiedyś, że homoseksualizm nie jest grzechem, tylko praktykowany homoseksualizm jest grzechem.
0: Bo tak wynika, w zasadzie tak wielu chrześcijan interpretuje Biblię też. Że praktykujący homoseksualista to jest ten, który dopiero grzech robi. No ale to weź się powstrzymaj przed swoją seksualnością. To najlepiej to księżom wychodzi to powstrzymanie i trzymanie w ryzach swojej seksualności.
3: Ja się uważam, że im najgorzej właśnie.
0: Nie, ja się śmieję oczywiście, ironicznie mówię. No to takim to świetnie wychodzi, że co drugi dzień czytamy o pedofilu księdzu. Stonoga ostatnio złapał dwóch sobie tam. No.
3: Tak? On dalej się tym zajmuje?
0: No wrócił do tematu i od razu se złapał tam dwóch. Ja się dziwię, że tak rzadko w tym ECPU, czy tam inna sztywna noga z zasadami, GPU to było, tak? GPU i ECPU, dwie grupy, oni się podzielili, jakby z jednej grupy wyrośli, potem się podzielili, no to dziwię się, że tam chyba do tej pory jeden tylko był ksiądz. Ale za to był jedyny przypadek, bo chodziło o kościelnego i ksiądz oczywiście stanął w obronie kościelnego, że nasz pedofilek kochany, będziemy go własną piersią bronić i przeganiał tam ostro. Wy nie wiecie, kto ja jestem szacunku dla sutanny, proszę księdza do mnie mówić, wynocha, policja, tak chrześcijaństwo.
3: Zasłonnik Boga, weźcie mnie tu służby chroncie, no. Służby anielskie.
0: Tak, to jest tak jak w starożytności chrześcijanów się dzisiaj lwą rzuca, tak.
3: Ale wiesz, oni właśnie taką narrację prowadzą, to jest straszne, nie? Oni dosłownie to robią, jak się przyjrzysz faktycznie. Ja nie wiem, ja jestem przerażony, naprawdę. Ja jestem przerażony też tym bardziej znając statystyki, co kto myśli tak naprawdę, co kto wyznaje na zasadzie, wiesz, anonimowych ankiet. Nagle, wiesz, rozglądam się. Chociaż nie, może we Wrocławiu jest troszeczkę inaczej, bo tutaj jakby jest troszeczkę, no jest troszeczkę inaczej, ale tak statystycznie w Polsce zdaje się, że co druga osoba mogłaby cię pobić, nie? W sensie za to, kim jesteś, za to, wiesz, jaki masz pogląd, nie? Odpowiednio zmotywowana. Zmanipulowana zewnętrznie, no po prostu stojąc przed tobą mogłaby, wiesz, podciąć ci gardło, nie? Takie mam wrażenie.
0: Znaczy na pewno ci na przykład wybić zęby, jak powiesz coś złego na Jana Pawła II, to się zdarza. No tutaj nasz kolega radiowy Skała był się właśnie tam trachał gdzieś, bo zaatakowali ich, bo ktoś miał koszulkę, że tam Jan Paweł II zajebał mi szlugi. Takie hasło na koszulce i zostali zaatakowani. I to chyba dosyć częste będzie. A Wrocław faktycznie jest takim bardzo laickim miastem tu w skali Polski, bo sprawdzałem statystyki i najmniej dzieci chodzi na religię, bo to się do połowy zbliża,
3: tak?
0: A w wielu miejscowościach, miastach w Polsce nadal to jest na przykład 80% czy nawet 90% dzieci uczęszcza nadal na religię, normalnie, po Bożemu, a Wrocław już się zbliża tam do 50%, pół na pół, więc takie są dosyć spore te różnice są w sumie, nie?
3: No, przy czym generalnie liczba

0: to zaskoczenie, coś nowego.
1: Ale wiesz, to jest na tej zasadzie i w ogóle Rydzyk ostatnio, ojej, no nie, ja mam skręt kiszek po prostu, to jest, wiesz, słucham różnych osób, dziennikarzy niezależnych, którzy generalnie to komentują, jestem ciekaw różnych opinii, różnych stron i za mniej więcej trzecim razem, kiedy słyszałem w ogóle to, co mówi Jarosław, albo to, co mówi Rydzyk, ja nie jestem w stanie już tego przełknąć, po prostu moje ciało reaguje alergicznie, no. Wiesz, za chwilę dostanę wysypki, nie? Jeszcze 2 sekundy i po prostu umrę.
0: No bo to jest...
1: Polecam ci tego wysłuchać, bo to jest już taki absurd. To wiesz, jakby Mrożek się chowa. Jakby Gombrowicz w tych czasach nie musiałby kompletnie nic robić, bo to się wszystko dzieje, co opisywał, nie?
0: No ale dla nas to chyba żadne wielkie ajwaj, już się do tego trochę przyzwyczailiśmy. Ale faktycznie takiego przeciętnego, normalnego człowieka to strasznie tak razi w pewnym momencie i czymś obrzydliwym jest, jak na przykład, nie wiem, jakiś reprezentant kościoła, który właśnie to kościółek dostaje kolejne miliony, tu dla Rydzyka, tu fundusz kościelny, tu specjalne przywileje i wychodzi, jak dostał jeszcze miecz za ćwierć miliarda, za ćwierć miliona, to on wyjdzie i powie, no bieda, kropla w morzu, ale ciężkie czasy. No, jak tak dalej pójdzie, to chyba znikniemy. I te ataki, ciągłe ataki tylko zabierają nam. I wiesz, i tak, słuchasz kogoś takiego, kto mówi coś przeciwnego do stanu faktycznego, doznajesz takiego dziwnego dysonansu jakiegoś, że coś ty się tu nie możesz ogarnąć, jak można być tak bezczelnym na przykład, nie?
1: Dokładnie. Właśnie to jest to. Nie, no to jest naprawdę. Jeszcze powiedzmy 5 lat temu ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że autentycznie na tym poziomie przekazu społecznego, powiedzmy, ludzie mogą być aż tak bezczelni, że faktycznie istniejemy w ogóle w ustroju, bo to jest sam Jarosław ostatnio niechcący chyba przyznał, że udało im się zmienić ustrój i autentycznie dążą do autokracji. Że po prostu może być ten poziom, wiesz, o którym czytaliśmy w lekturach szkolnych x lat temu, nie? Że rok 84, że to wszystko jest autentycznie realne, że w ogóle te same schematy zaczynają znów funkcjonować, mimo tego, że generalnie posiadamy już wiedzę na temat tego, jak manipulują, w jaki sposób w ogóle działa tłum, wiesz. To jest niemożliwe, to jest, wiesz, mi się to w głowie nie mieści. Ja po prostu rozglądam się i zastanawiam...
0: Gdzie ja żyję? No to tak wiele osób pewnie dzisiaj sobie zadaje to pytanie. Gdzie ja żyję? No pojawiają się
1: tak,
0: takie...
1: Tak, ale jednocześnie...
0: Czasami, no. Bo czasami się mówi kraj z gówna i kartonu, czy tam z mokrego kartonu i to tak trochę dobrze w sumie obrazuje, nie? To, co mamy. Mamy takie kraj mafijny trochę, kolesiostwa. Najgorsze jest to, że sami obywatele się jakby przywykli, że tak to jest, że kradnie i dobrze, że kradnie, bo się dzieli. Na biednego nie trafiło nasze powiedzonko. Prywaciarza, to jeszcze niektórzy by też pewnie zajebali prywaciarza, bo się nakradł. I takie...
1: Teraz swoją drogą się dobrali do prywaciarzy. Weszła nowa ustawa zupełnie na dniach ostatnio. Tak, oni dali sobie prawo do wglądu w przychody każdej firmy.
0: To ciągle coś wprowadzają, a to, że skarbówa już w ogóle może ci zajrzeć do dupy i nastać tajny kąt. I bez powodu, bez powiadamiania prokuratury, kogokolwiek ci tam sprawdzać, co ty tam
1: już
0: masz.
1: Nie musisz mieć zarzutów żadnych. No?
0: Co ty tu sprzedajesz, kupujesz? Weszło prawo dla tych alegrowiczów różnych, co sobie tam handluje, ktoś drobny handelek, to też ich owarować i limity. I słuchajcie, skarbówka wysyła listy ostrzegawcze w takim sensie, że was że dają wam znaka w miłym tonie, że was obserwują, że widzą, że prowadzicie działalność, że sprzedajecie
1: na Allegro. A to by było dobrze jeszcze, jakby dawali znać.
0: No, ja słyszałem, że poszła taka korespondencja do wielu ludzi, że wysyłają. Tu widzimy, że obywatel handluje, że obywatel prywaciarz. Obywatel niech zdaje sobie sprawę, że jest obserwowany i obywatel musi uiścić. Obywatel jest zobowiązany do uiszczenia tutaj i zobligowany. No.
1: Ty słuchaj, ale w ogóle weź pod uwagę to. Właśnie ta ustawa, która weszła teraz, nie? Oni mają prawo właśnie tak zupełnie z dupy po prostu wejść sobie i sprawdzić, z kim dana firma ma deal. Czyli kto, ile, za co płaci.

0: I na dobrą sprawę, oni mogą podbić w ogóle do takiego kontrahenta, zaproponować mu albo więcej, albo go zastraszyć, jakby wiesz, posiadając dane z inwigilacji i tak dalej, żeby na przykład daną firmę udupić, nie? Wezmą kilku takich kontrahentów i jeśli ktoś im nie pasuje właśnie pod względem, nie wiem, jakiegoś przekazu, pod względem ideologicznym, albo po prostu chcą przejąć firmę, to jest po prostu jakby bezpośredni klucz do tego, nie?
1: No, w ogóle zrobić jeszcze sztuczną inteligencję, która wyłapuje frazy podczas rozmów telefonicznych bez faktury, jakoś się dogadamy na przykład i powiadamia od razu Urząd Skarbowy.
0: Oni nawet tego nie będą potrzebowali, obawiam się. Nie, no straszne, to jest naprawdę, kurwa. Ja się zastanawiam, jak wiesz, jak zmobilizować ludzi dookoła, żeby faktycznie poszli na te wybory, nie? Wszystko tylko nie PiS i nie Konfederacja. No po prostu to takie proste.
1: PiS w tym momencie trochę równa się Konfederacja i Konfederacja trochę
0: No
1: się
0: to.
1: równa PiS. Już szykują, jak tu się dogadać i kurde, jak
0: A
1: się...
0: skąd to wiesz w ogóle? Gdzie to usłyszałeś?
1: No tak się mówi, że się szykują na koalicję, tak? Bo PiS może mieć kłopoty, no to wejdzie se w koalicję z Konfederacją, tak? Będą se współrządzić jakoś tam, tak? Czy coś
0: No
1: źle
0: tak, no
1: rozumiem?
0: już są przecieki w ogóle z ich
1: Aha.
0: spotkań. No tak.
1: No coś takiego tam niby się szykuje, ale znaczy jakby to na logikę, no skoro mają szansę na to i wiadomo, no to będą się dogadywać, nie?
0: Ale wiesz, najlepsze jest to, że oni deklarują oficjalnie. Tym bardziej w ogóle, jak teraz wyszły właśnie informacje o tym, że się spotykają i dogadują, no to Manson nagle wkleja, wiesz. Usuniemy jeszcze tylko 3 miesiące do końca rządów PiSu. Jest jebany tak bezczelny, że są dowody na to, że on się po prostu od jakiegoś czasu spotykał z Morawieckim, że mają, wiesz, takie deale, że ma nagle jakiś milion na koncie, nie wiadomo skąd. I nie chcę powiedzieć, skąd to się wzięło.
1: Może
0: No,
1: jakoś,
0: wszystko śmierdzi po prostu,
1: słuchaj,
0: wiesz.
1: a może oni przejmą władzę na spółkę i zrobią grubą kreskę, że nie powinniśmy
0: Gruba kreska brzmi dobrze.
1: rozliczać tego, co było. Powinniśmy iść patrzeć do przodu. Co jest to zrobić?
0: Tak, i wszyscy wyjdziemy w ogóle tą całą Polską jako ludzie ogólnie szczęśliwi, po prostu jak w nowym wspaniałym świecie, nie? Po prostu będziemy dostawali pigułę, która spowoduje, że nie będziemy zauważać po prostu defektów tego świata.
1: A znasz, Aleksander, taki kultowy film Idiokracja?
0: Idiokracja?
1: Idiokracja.
0: Nie wiem, czy myślę o tym samym. Powiedz.
1: To jest film, w którym taki przeciętny żołnierz, który w bibliotece pracował, taki zwyczajny koleżka, zostaje wybrany do eksperymentu, że będzie zamrożony. No i on się budzi w przyszłości, bo tam był wypadek i ludzkość jest taka totalnie debilowata. Ludzie gadają z sobą, wiesz, zajebiste. Jest
0: Amerykański.
1: tak, szpital, to wygląda tak, że jest szpital świętego Boga i
0: Tak,
1: tam
0: widziałem na
1: dostajesz
0: pewno część tego filmu,
1: dwie
0: wiem o co chodzi.
1: elektrody. Jedną elektrodę se wkładasz do dupy, a drugą elektrodę do gęby. I takie są przyrządy, wiesz, w szpitalu. A, nie, zaraz, nie, ta była do dupy, ta do gęby, wyjmij. Co to, w ogóle, no, prezydentem jest były gwiazdor porno, wrestlingowiec, prezydent Camacho, taki
0: Tak, coś wiem.
1: murzyn z karabinu strzela.
0: No to porównaj do Trumpa, no czy to nie jest w ogóle, wiesz,
1: Tak,
0: adekwatne, jakby.
1: no, to tak. Trump też był wrestlerem jakoś, nie?
0: No mógł być, wiesz co, patrząc na jego mental, totalnie.
1: Nie, ale on coś występował we wrestlingu chyba. Coś takiego. Miał
0: Gdzie
1: coś za
0: występował?
1: pasami. Trump. No, w jakimś wrestlingu chyba się pojawił tam gościnnie,
0: Naprawdę?
1: skakał na kogoś tam.
0: Ja nie wiem, to jest taki straszny zwyrol, w ogóle jestem przerażony, że on będzie miał jakiekolwiek szanse na to, że wygra, nie?
1: Może to, może, a jakby ktoś powiedział, że Trump to taki amerykański Kaczyński, to by to miało sens, czy nie za bardzo?
0: Nie, zupełnie inna historia, co ty?
1: A tak chodzi mi
0: Zupełnie inny świat, zupełnie inna bajka,
1: z charakterem.
0: aczkolwiek, no jakby nie było przypadkiem, że oni stawiali w wyborach Trump-Biden na Trumpa, no.
1: Dzisiaj w ogóle tak mnie. Nawet rozbawił dziwnie taki news, bo jest news, zmarł jakiś tam prawnik znany z afery reprywatyzacyjnej. I to w sumie była taka główna informacja. To tak jakby napisali, zmarł krawiec, znany z tego, że zrobił w chuja z dziśka i ukradł mu pieniądze. I tam,
0: jakby to wszystko, to jest twoje, wiesz, najwyższe dokonanie twojego życia.
1: Na grobie mogą mu napisać takie epitafium, jak cię złapią za rękę, mów, że nie twoja ręka, jakaś myśl, nie wiem. Dorobek życiowy, znany z afery reprywatyzacyjnej, trudne słowo, no i skazany.
0: Ty, ale skąd ten news w ogóle, pamiętasz źródło?
1: Nie wiem, na portalu, na Onecie jakimś, czy na Gazecie, czy na Interi, czy na WP.
0: Okay.
1: W każdym razie...
0: Czyli tak jakoś... tych lewaków słuchasz, dobrze.
1: To wszystko czy lewaki? Też... To wszystko lewaki? To ja chcę...
0: Nie, to wszystko. W ogóle ta wstrętna, przekupiona, wiesz, opozycja, która współpracuje z Brukselą, która jest pod wpływem Niemiec, antypolska.
1: No tak. Ale dobrze, że mamy ojca Rydzyka. On nas obroni. On jedyny. Ojciec Rydzyk powinien dostać Nobla. Nobla. Powinien dostać ojciec Rydzyk Nobla.
0: Ja polecam książkę Tomasza Piątka na temat Rydzyka i tego, skąd się wziął w ogóle.
1: Znam. No, czytałem.
0: Czytałeś?
1: Bardzo dobra książka, no.
0: Piątka. No jakby nie ma wątpliwości, tak? Jakby Piątek nie strzela sobie po prostu faktami z dupy, nie?
1: Tam jest tyle tych różnych tropów, że nawet jakby 1/4 się okazała prawdą, to i tak mamy dosyć jasną.
0: Ale wszystko sprawę. Jest prawdą. Przecież, wiesz, no... Piątek, nie wiem, ile on wygrał procesów, bo oczywiście za te książki były mu wytaczane procesy. Za każdym razem wygrywa, no jakby nie ma opcji, żeby on się nie wybronił, ponieważ on się opiera właśnie na faktach. On strasznie dużo roboty w ogóle wkłada w to, żeby, wiesz, uzasadniać. On nie pisze rzeczy, których nie może udowodnić.
1: To jest w ogóle fenomen w pewien sposób, że w jakimś kraju wyszła właściwie seria książek, bo i o Macierewiczu, i o Rydzyku, Rydzyk i przyjaciele, właśnie Piątka. I to są książki, które przewracają do góry nogami naszą scenę polityczną, pokazują, że są to ludzie umoczeni po uszy w gównie, działający na szkodę Polski dla ichnich sił. I nikt z tym nic nie... Tak, no jest, wyszło, se fajne, ciekawe. To. No. Super się czyta.
0: Ktoś tam postraszy, że wytoczy proces i to wystarczy na chwilę. I tak z dnia na dzień w ogóle, wiesz, ilość newsów w ogóle na co dzień powoduje chyba, że, wiesz, ludziom się to nie mieści. Po prostu każdy ma swoje życie. Ja się nie dziwię. Ale jak w to wnikniesz, jakby... strasznie łatwo manipulować, jeśli jesteś tam na górze, nie?
1: No, u Rydzyka to... Ewidentnie, no, te nadajniki, te... No Jezu, tam dużo było różnych sytuacji, które prowadzą do...
0: No to, że wyjeżdżał sobie, tak? To, że w ogóle jest biała karta w sytuacji, kiedy on był na zachodzie. Nie wiadomo kto, co, z kim. Jakby nie ma możliwości, żeby się dowiedzieć, nie ma żadnych papierów na to. No niemożliwe, żeby nie miał współpracy z władzą w sytuacji, w której po prostu znika na parę miesięcy. Nagle wraca. I nagle w ogóle tworzy, nie?
1: No, ale też w zasadzie to tam jest przedstawiona taka teoria. Nie jest to tak w 100%, bo to ciężko udowodnić, ale wskazują niektóre rzeczy na to, że Rydzyk mógł być zwerbowany tak, że jego ostatecznym celem było otrucie czy zabicie Jana Pawła II. Miał się dostać tak w jego pobliże, ale on się jakoś zbuntował troszeczkę i jakby to było już dla niego za wiele i trochę się zerwał ze smyczy wtedy. Ale być może potem znów się dogadali. U Rydzyka to się w ogóle zmieniało trochę. On jest do dzisiaj właściwie oskarżany o antysemityzm, ale jemu to już dawno temu przeszło i on zaczął nagle z Żydami rozmawiać, spotykać się.
0: To wszystko jest polityka, tak naprawdę. Ja w ogóle absolutnie nie wierzę w żadne słowo, które, wiesz, wypowiada ten człowiek i ludzie mu pokrewni. Co się opłaca w danym momencie, to po prostu będzie mówił. Tyle. To jest biznesmen przede wszystkim, nie?
1: No ale widzisz, to jakiś katolik ci powie, a co, to katolik nie może być biznesmenem i katolickiej misji sobie uskuteczniać za pieniążki na przykład? No co, nie wolno. Można, tylko szkoda trochę, że to jest straszny manipulant, który podzielił ludzi razem na spółkę z Kaczyńskim. Właśnie to tacy ludzie dzielą tą Polskę cały czas na dwa fronty.
0: A kojarzysz w ogóle wypowiedź Kaczyńskiego z lat 90. jeszcze, Jarosława? On wprost powiedział, że Tadeusz Rydzyk, Jezus, wiesz co, gdybyśmy nie gadali, to bym gdzieś tu wynalazł.
1: Gdzieś, że właśnie, że jest pod wpływem rosyjskim, tak?
0: Absolutnie, jestem na 100% przekonany, że tak, no, dokładnie.
1: Tak, on to powiedział.
0: Jeszcze jakby, wiesz, wiatr wiał w inną stronę i on miał zupełnie inny biznes z kimś innym. Jakby w tym momencie ulega, bo mu się opłaca, no, jakby to jest tak cyniczne. Do mnie to nadal nie dociera.
1: Może Kaczyński sobie to powiedział dosyć pewnie, bo miał dostęp na przykład do takich danych, które mają służby różne. I on sobie się zainteresował tym ryzykiem, pobadał sprawę i wyszło mu jasno, że jest ten wpływ rosyjski. Potem się zmieniła koniunktura i Radio Maryja zaczęło się bardzo kumać z władzą. Z PiS-em się dogadują pięknie, do dzisiaj tworzą to świetne kombo.
0: Wiesz co, z PiS-em jak z PiS-em, tak naprawdę to Rydzyk wziął Ziobrę pod opiekę, a że Ziobro ma wojnę z Kaczyńskim i tak naprawdę jedynie, wiesz, ta teoretycznie zjednoczona w ogóle nie prawica, to są ludzie skonfliktowani i trzymają się wyłącznie na zasadzie haków i trzymania władzy.
1: Tak,
0: wiesz, Ziobro spegazusował w ogóle wszystkich dookoła. Jakby Kaczyński też miał pieczę oczywiście nad tym. Ale to, co ma Ziobro na Kaczyńskiego, głównie te haki na przykład dotyczące, wiesz, życia prywatnego, które zmiotłyby Kaczyńskiego po prostu... Chociaż, kurwa, patrząc na to, jak działa w tym momencie propaganda, to nie wiadomo. Ale ma dowody, wiesz, ja słyszałem o tym, że są zdjęcia typu, wiesz, zdjęcia Jarosława pod prysznicem z innym mężczyzną w sytuacji niedwuznacznej. Wiesz,
1: on,
0: no są dowody
1: na
0: to.
1: On był oskarżany, wiesz, przez stonogę tak bardzo wprost, ale konkretnie o pederastię, czyli o upodobanie do młodych chłopców, nie wiem, jakiś tam... Taki,
0: ale kto?
1: No, Jarosław był oskarżany przez Stonogę też o takie coś. Że przywozili
0: nie,
1: mu tak,
0: to
1: że,
0: nie
1: mu
0: za
1: przywozili, że przywozili mu, mu chłopców młodych, tak, takie oskarżenie, ale
0: wiesz,
1: to Stonoga.
0: To, co zrobił. Nie, to co zrobił Stonoga tutaj, to troszeczkę jakby spieprzył sytuację właśnie przez to, że niesprawdzona historia spowodowała to, że teraz można powiedzieć wiele rzeczy i zawsze można powiedzieć, tam różne fejki były na niego montowane, nie? Z tych realnych źródeł, z tego co ja wiem, nie ma młodych chłopców. Po prostu był gejem, który jakby nie mógł funkcjonować jako gej, żeby dostać się na szczyty władzy. No, to był jego plan. Przecież jest taki wywiad, kiedy on mówił, tak naprawdę to ja chcę zostać emerytowanym zbawcą narodu.
1: No, a co ty myślisz na przykład o takich osobach jak Anna Grodzka? Lub zdaniem niektórych, jakiś tam Krzysztof Bęgowski, czy jak się na to zapatrujesz?
0: Jak ja się zapatruję? Strasznie jakby odważna osoba.
1: No
0: ja
1: i
0: wiem w ogóle,
1: że
0: ciało fizyczne determinuje odbiór. Natomiast no prześledziłem dość dokładnie historię Anny Grodzkiej. To jest zajebiście mądra osoba w ogóle, nie? Jakbyś posłuchał w ogóle rozmów z nią, no to strasznie długo chowała się z tym. Ja wiem, wiesz, ja wiem, na czym polega to, że rodzisz się z poczuciem siebie innym niż jakby manifestujesz się w materialnym świecie, nie?
1: No, trochę też dlatego zaczepiłem tym tematem w sumie.
0: No domyślam się.
1: To jest, trzeba powiedzieć też, że to jest w sumie jedyna osoba transpłciowa, tak, w polskim Sejmie, tak?
0: Tak, i ona była właśnie, wiesz, no ja naprawdę podziwiam tą odwagę, bo po pierwsze, no to było w tym wieku. Ja się domyślam, że w ogóle rodząc się dużo, dużo wcześniej, no to było jeszcze bardziej trudne. Jeszcze posiadając takie, a nie inne cechy fizyczne, decydowanie się jednak w ogóle na poczucie komfortu mimo wszystko, w sytuacji, kiedy masz tyle w ogóle zależności i biznesowych, i politycznych, i tak dalej, była absolutnie skazana na hejt, który ją spotkał zresztą. Tam były historie pod tytułem wrogowie polityczni wysyłali swoich tak zwanych dziennikarzy, żeby tam siedzieli po krzakach przed jej domem i sprawdzili, czy ona jest faktycznie po operacji genitaliów i żeby ewentualnie zrobili fotę, bo będzie afera, nie? Bo będzie można na tym zrobić jakąś tam politykę, nie? I to było w czasie dokładnie, kiedy właśnie ona, z kim ona weszła? Z Palikotem. Ale uważał, że to jest naprawdę odważna osoba pod każdym względem. No wiesz, no jakby nie sądzę, żeby wielu było stać na to, żeby po takim czasie mimo wszystko jakby iść po swoje, nie? Po ten swój komfort. Ja wiem, co znaczy na przykład stanąć przy ścianie w momencie, kiedy już wiesz, że nie jesteś w stanie dalej udawać. Nie? Jakby to rozdwojenie jest nie do zniesienia po prostu. Jeśli chcesz funkcjonować w tym świecie, to już pomijając ten osobisty komfort, tak? Jakby dysforia płciowa jest straszna. Na co dzień po prostu w czuciu się ze sobą. Jakby nie jesteś, jakby masz coś obcego, no to nie traktujesz swojego ciała jako swoje, tylko to jest coś obcego.
1: No skoro są takie schorzenia, ja tylko wtrącę, że skoro są takie schorzenia, że z człowiekiem się coś dziwnego dzieje, że jego własna ręka wydaje mu się obca, czy jakaś przejęta przez kogoś, czyli może nam się coś rozregulować, że no tak jak osoba transpłciowa wynikałoby z tego, że faktycznie może odczuwać normalny, fizyczny, mocny dyskomfort ze swoimi no tak. organami płciowymi, tylko, które
0: właśnie wiesz, no warunkiem na przykład, jeśli robi się diagnozę tak, jak się powinno, jest to po pierwsze, że odczuwasz to od zawsze. Czyli wiesz, no wspominasz sobie dzieciństwo i przypominasz sobie sytuację choćby z przedszkola, tak? Na przykład miałem tak, że strasznie się dziwiłem, jak dzielili nas na chłopców i dziewczynki, bo jakieś tam zabawy w grupach. Ja zawsze szedłem do chłopców i się dziwiłem, że oni mnie cofają, nie? Autentycznie w ogóle, wiesz, to są tego typu historie, a okres dojrzewania to jest jakiś kurwa dramat. No to wiesz, no po prostu zamykasz się, no nie ma cię. Po prostu twoje
1: takie
0: ciało
1: zagubienie
0: jest wrogiem, nie?
1: I chyba straszne zagubienie, bo młody człowiek nie wie do końca, o co kaman, nie?
0: No tak, no ja jako dzieciak byłem bezczelny w ogóle, wiesz, ja taki, miałem w dupie, nie? Więc robiłem sobie co chcę, jak w ogóle się bawiłem, no to jasne, że szedłem tam do chłopaków i wszyscy, wiesz, ja pamiętam tylko, kurwa, to, wiesz, to uczucie, że wszyscy dookoła, czegokolwiek bym nie zrobił zupełnie spontanicznie, to zawsze usłyszę uwagę na zasadzie, ale czemu zachowujesz się w taki sposób? Czy nie możesz zachowywać się normalnie jak dziewczynka?
1: Ale robiłeś swoje, się nie przejmowałeś za bardzo, tak?
0: No do pewnego momentu tak, no a potem wiesz, wszedł mi taki w ogóle ekstremalny introwertyzm i absolutne niezrozumienie, głównie ze względu na zmiany hormonalne i wiesz, no kompletnie nie odnajdujesz się w rzeczywistości, nie? Więc patrząc na Annę Grodzką, wracając, przypuszczam, że dla niej to był naprawdę koszmar, a ona mimo wszystko w ogóle, wiesz, udając jakby przez kilkadziesiąt lat osiągnęła to, co osiągnęła. Zdobyła sobie na tyle wysoki status w pewnym momencie i na tyle wysoką niezależność finansową chociażby, żeby móc to zrobić mimo wszystko. Ja przypuszczam, że patrząc w lustro, to i tak nie jest do końca to, czego by chciała. Natomiast doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić, że mimo wszystko, mimo tego, że kurwa pewna pato posłanka w tym momencie, dobra, nieważne, sędzia Trybunału, Krystyna, sałatko żrąca, nazywa ją po prostu bokserem. Nie? Mimo tego wszystkiego, mimo całego hejtu, mimo tych wszystkich wiadomości, gdzie tam miała groźby, ona po prostu stwierdziła, że to jest to, co chce zrobić w tym momencie. Bardzo łatwo na przykład, wiesz, się poddać i popełnić samobójstwo. No wiele osób transpłciowych to robi, bo jest ciężko, naprawdę jest ciężko.
1: No też na przykład potem przychodzą do ciebie z pyta.pl i się pytają ciebie, czym się pan goli? Jakich maszynek do golenia pan używa? Do Grodzkiej. No spoko, no trzeba brać na klatę chyba. No, w takim kraju się żyje, gdzie takie dowcipy są z osób takich. Jeszcze jesteśmy w takim miejscu.
0: Klatę, też wiesz, że tak.
1: Wiesz, no. Są i tacy, którzy ci powiedzą, że ty jesteś jakimś brudem, z którego trzeba oczyścić krainę i dlatego zakładamy siłownię Biała Chorągiew, gdzie będziemy ćwiczyć i niszczyć takich.
0: Ale wiesz, to jest jeszcze pewien rodzaj abstrakcji, bo to nie wynika w ogóle z bezpośredniego kontaktu, nie? Gorzej jest, jak faktycznie ktoś ma jakąś misję wewnętrzną. W zasadzie chce ci koniecznie udowodnić, że nie jesteś tej płci, której jesteś. Po prostu chce ci udowodnić, o, wiesz.
1: Wyleczyć cię.
0: Tak. Tak naprawdę to ty nie wiesz. Ty po prostu coś cię spaczyło na pewno w dzieciństwie. Albo coś, jakaś trauma w ogóle. I tobie się wydaje i wystarczyłaby psychoterapia, nie? Ja kurwa w wieku 39 lat w tej chwili. Po nie wiem ilu psychoterapiach, po nie wiem ilu przeczytanych książkach na temat w ogóle, wiesz, wszystkich poziomów rozwoju człowieka, jakiś tam czasie studiowania psychologii i tak dalej. I po prostu, jakby, wiesz, staranie się zrozumieć po prostu, na czym to wszystko polega. Bo oczywiście nie tak łatwo do mnie to też dotarło i nie tak szybko. Bo też zaprzeczałem, bo kurwa żadnym fanem nie jest to, żeby przyznać, że jeszcze długa droga przed tobą, żeby się poczuć komfortowo. A nagle spotykasz kogoś, kto ci mówi, wystarczyłoby zamiast jakieś, wiesz, zmiany płci, równie dobrze to możesz pójść i poprosić o odcięcie ręki, nie? I rozmawiać, kurwa, z kimś takim.
1: Kiedyś w dawniejszych czasach, pewnie jakoś XIX wiek, to leczono z leworęczności, tak, że tam, nie wiem, wiązano rękę, z masturbacji chciano leczyć, przywiązując tam do łóżka. To mi się kojarzy, też takie leczenie z homoseksualizmu. Być może nasi posłowie mają cały czas taką misję. A to trochę taki właśnie Borata próbowano wyleczyć z homoseksualizmu. I jakaś taka baba straszna go szmatą lała coś tam, on ostatecznie przez okno wyleciał.
0: Ale tak serio? Nie widziałem tego.
1: Tak, tak, była taka scena w Boracie, próbowano go wyleczyć z homoseksualizmu.
0: Dobrze, że nie prądem chociaż.
1: Prądem? Myślę, że ktoś by mógł podsunąć, wiesz, lobotomia jakaś. Znaczy, w sumie da się wyleczyć z homoseksualizmu, bo wiesz, jak, nie wiem...
0: Można zabić zawsze, no to lać, człowiek jest wyleczony kogoś, absolutnie.
1: Można gdzieś kogoś zamknąć, lać, oblewać zimną wodą, wbijać absolutnie, mu igłę z paznokci, jeszcze odpowiednio z nim porozmawiać, jeszcze go zahipnotyzować i może się uda zrobić tak, że on potem się rzuci z obłędem w oczach na kobietę.
0: Obawiam się, że to tak nie działa.
1: A na widok mężczyzny zwymiotuje po prostu. Zaprogramować tak człowieka...
0: No tak niektórzy robili, no, przecież były takie, to właśnie na tym polegała terapia kiedyś, nie?
1: Jak w mechanicznej pomarańczy, nie? Taką zrobić terapię.
0: Ty, ale zupełnie serio, faktycznie na tym polegała terapia leczenia z homoseksualizmu mężczyzn na przykład, że pokazywali im film z dwoma kochającymi się mężczyznami, po czym albo razili ich prądem, albo dawali im do wypicia substancje, które powodują wymioty. Tak? Bo jakby, wiesz, czyste warunkowanie, Pawłow, nie?
1: Da się zrobić.
0: I to przez jakiś czas działało, z tym, że to nie powodowało, że jakby nagle mieli pociąg seksualny do kobiet, no. Pewne rzeczy można sobie wmówić na jakiś czas, ale ostatecznie no to nie jest do końca szczęśliwy i spełniony człowiek.
1: No, można zaprogramować człowieka, żeby się mordercą jakimś stał, nie? I ganiał gdzieś, strzelał. No nie wiem, jakieś MK Ultra mu zafundować, jakieś programowanie, coś. No, nie wiem, ja bym zostawił ludzi, skoro w naturze u zwierząt to też występuje, jest jakiś tam, jakiś procent zawsze takich zachowań, to tak jest, no kurde.
0: Ale słuchaj, w ogóle ty pewnie wyrastałeś w środowisku pozbawionym jakichś takich dylematów, nie?
1: Zupełnie mi to jest obce, bo ja nawet nie znam żadnej osoby homoseksualnej. Jestem smutny z tego powodu. Ciebie ze środowiska LGBT trochę jesteś, nie? Jakby środowisko LGBT, nie? Można
0: trochę
1: tak powiedzieć.
0: Tak. No, niektórzy mnie wykluczają przez to, że te, bo wolą LGBT. i walczą z te. No.
1: A czym się, różni LGBT od LGB? Co to jest?
0: No LGB, no jakby to są skróty od lesbijki, biseksualni, geje i transpłciowi. I są osoby homoseksualne i biseksualne, które absolutnie nie akceptują osób transpłciowych, uważając, że to jest jakieś zwyrodnienie. No.
1: Dzisiaj jest w sumie łatwo atakować osoby z tego środowiska, bo to jest w Polsce, to jest takie jakby modne i jakby
0: no Jarosław to
1: bardzo często wyjdziesz albo na frajera, albo na jakiegoś zboczucha wstrętnego, co się wstawia za tymi odmieńcami, że, wiesz, i cię pogonią, gdzieś cię wyzywają.
0: Ale wiesz, co jest najlepsze w ogóle? Najlepsze jest to, że absolutnie ludzie nie dążą do tego, żeby faktycznie zrozumieć zjawisko, tylko idą na łatwiznę i faktycznie przejmują jakieś takie, wiesz, jakieś takie obrazy, które ktoś gdzieś tam im strzępkiem zarzuci i to wrośnie w głowie. I kompletnie ludzie naprawdę nie są w stanie przystanąć i zastanowić się, na czym to faktycznie polega. Bo jakby to nie jest kaprys, to nie jest wybór na zasadzie, wiesz, jak Jarosław mówi, nie? Do 17 jestem Waldek, a po 17 Jola. Jakby kompletnie nie polega to na wyborze, po prostu jest to dramat, który masz od początku życia i to naznacza cię na zawsze, no. I to jest twój wybór, czy coś z tym zrobisz, czy nie. Nie masz wyboru, wiesz.
1: Może gdzieś tam są sytuacje, że ktoś faktycznie na skutek pewnych wydarzeń, wychowania, brak wzorca męskiego i tak dalej, stał się gejem, ale to nie znaczy, że to jest jakaś prawidłowość, albo że to jest nawet norma czy standard. To może być właśnie margines.
0: Naprawdę myślisz, że pod wpływem doświadczeń ktoś staje się gejem?
1: Myślę, że tak bywa, ale to jest margines.
0: Nie ma takiej opcji.
1: Dlaczego nie?
0: Jeśli chodzi o orientację, to nie. Wiesz, trzeba rozróżnić pewne rzeczy. Czy masz autentyczny pociąg seksualny po prostu do tej samej płci, czy faktycznie jest to uwarunkowane. Wtedy ja bym człowieka nie nazwał gejem, nie?
1: A co jest, na przykład, jak jest jakiś człowiek, który tak się złożyło, że jakieś miłe chwile wspomina z druhem drużynowym pod namiotem i to był jego inicjacja i on z tego powodu jakoś się przestawił trochę, bo mu się to miło kojarzy, było fajnie.
0: Stary, nie ma opcji.
1: Nie ma?
0: Nie ma takiej opcji.
1: Okay, dobra.
0: Nie jesteś w stanie w ogóle, wiesz, wyregulować, zmodyfikować orientacji seksualnej. Albo cię ktoś pociąga, albo nie.
1: A nie potrafi
0: to się
1: po prostu
0: doświadcza po prostu pomimo umysłu, pomimo tego, w jaki sposób cię uwarunkowano i tak dalej.
1: Ale jakby a nie może być tak, że się człowiekowi po prostu odmienia to trochę? Na pewnym etapie życia? Może jest takie zjawisko, że się komuś odmienia. Jak są osoby na przykład biseksualne.
0: Nie wiem, czy odmienia, może odkrywa po prostu rzecz, której wcześniej nie chciał odczuwać albo nie odczuwał. Bo raczej to na tym polega.
1: No może, albo też inna sytuacja. Wyobraź sobie osobę biseksualną, która gdzieś tam jest zamotana i się jej kiełbasi, co ona właściwie lubi i nagle odkrywa tą jedną opcję i ją sobie wybiera, dalej nie do końca zdając sobie sprawę, że to była, że i to w sumie by mogło pasować, nie? Tylko się decyduje na jedną opcję i staje się albo...
0: Wiesz co, no jakby dziewczyny, z którymi ja byłem do tej pory, są biseksualne. Jakby prosta sprawa. I z tego, co widzę, z tego, co wiem, nie ma takiej opcji, jak coś jest lepsze, coś jest gorsze. Dla nich to jest na tej samej zasadzie, jak, nie wiem, dla ciebie byłby wybór między jedną kobietą a drugą kobietą. Jakby każda ma inne cechy. To jest coś takiego, że to jakby twoja świadomość nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób reagujesz na kogoś. To twoje ciało decyduje. Albo czujesz, albo nie czujesz. Jakby jeszcze nie ma opcji, żeby zacząć to regulować jakkolwiek. Co najwyżej, moim zdaniem, można, nie wiem, powstrzymać pewne reakcje na zasadzie właśnie warunkowania jakiegoś hardkorowego. Natomiast to będzie jakaś sztuczna ingerencja, no wiesz, w organizm, nie?
1: I paradoksalnie to może się okazać czymś nienaturalnym właśnie. Bo niektórzy, tak stawiają sprawę, że homoseksualizm jest właśnie czymś nienaturalnym, wstrętnym Bogu i tak dalej. No, a właśnie bardziej jeszcze nienaturalna, bo w naturze występuje ten homoseksualizm, ale w tej naturze nikt nikogo nie zmusza, nie żeby zmienił sobie orientację, nie opierdala go o to, nie kopie go, żeby on zaczął kochać inaczej. To jest, czego w naturze nie ma, więc to jest nienaturalne, że kogoś skrzywisz, że go zaprogramujesz, że to już nie do końca będzie on, coś mu tam zrobiłeś, nie? Nauczyłeś
0: według
1: go,
0: schematu, że... Tak, schematu społecznego, który jest tak czy siak nienaturalny. No jakby biorąc pod uwagę, wiesz, generalnie naturę istot żywych, no to to jest nienaturalne, w czym my jesteśmy.
1: Albo żyje sobie w społeczności jakichś głęboko wierzących ludzi, homoseksualista i lesbijka i się tak męczą przez całe lata, męczą, boją się ujawnić nawet na jakiejś wsi czy u jakichś amiszów, nie wiem. I wiesz, ktoś się całe życie męczy i udaje, wymyśla jakieś historie.
0: No tak było, no. Przez wiele lat.
1: I po co to? Takie rzeczy.
0: No po co to?
1: Był też tutaj Biedroń przywołany jako ten, który chciał kwarantanny dla niezakeczupowanych. Nie za eliksirowanych. Nie chcę używać tego słowa, wiesz, na C tutaj.
0: Nie dajesz.
1: Bo mi kanał zdejmą. Bardzo jest YouTube wrażliwy, jak coś mówisz na temat, wiesz, szczepień, zaczyna analizować. No. Mhm. Niech będzie, że już powiedziałem. No to podobno był za tym, żeby karać tych, którzy się nie zaszczepią. Kwarantanną.
0: Ale w jaki sposób karać?
1: Przymusowa kwarantanna dla niezaszczepionych. No to taki dosyć duży zamordyzm, bo właściwie zmusza cię do zaszczepienia się. Zaszczep
0: ale
1: się,
0: biorąc
1: albo
0: pod
1: cię
0: uwagę
1: zamykamy.
0: Obiektywne fakty, no to takie rozsądne dość.
1: Oj, tu bym się nie zgodził, bo sam jak... Nie mogę się zgodzić, bo sam doświadczyłem po szczepionkach mi się ostro, wiesz, zrobiło jako dzieciakowi różne niekorzystne, wiesz, rzeczy.
0: Ale co miałeś?
1: O Jezu, najprościej mówiąc, to się cofnąłem w rozwoju po prostu. Jak rysowałem, to przestałem. Jak nie płakałem, zacząłem płakać. Jak nie chorowałem, zacząłem...
0: A ile
1: miałeś lat? Już nie wiem, ile to lat. No, taki mały dzieciaczek, bo to seria różnych szczepionek. Ja mam trochę uraz i mam prawo się bać, że mi się drugi raz coś znowu stanie. Wiesz, a przypuszczam, że przez to mam taki delikatny autyzm też, nie? Bo coś tam się porobiło. Nie wiem, czy jąkanie nie było też tym spowodowane. Bo dużo się rzeczy dziwnych zaczęło dziać, a było wszystko spoko, nie? I w
0: ale
1: ogóle, słuchaj,
0: w tym momencie?
1: I samo to, że dzieciak zaczyna już chodzić, jest zaszczepiony, przestaje chodzić, przestaje rysować. Możesz, czy mógłbyś przestać szeleścić, bo strasznie szeleścisz.
0: Czekaj sekundeczkę, bo ja tutaj robię rzeczy, zaraz wrócę.
1: Mhm. Spróbuj, jak musisz coś zrobić, to możesz wyciszyć mikrofon też po prostu. Nie, bo to chodzi o to, że faktycznie tam trochę stuka i szumi. I ten, co chciałem powiedzieć. No i tak, dzieciak chodzi, przestaje chodzić, nie płacze, zaczyna płakać cały czas. Potem, wiesz, te problemy z mową się pojawiają. To dziwne rzeczy po tych szczepieniach się porobiły.
0: Ale wiesz, jesteś pierwszym człowiekiem, który mówi takie rzeczy, jakby, znaczy, pierwszym przypadkiem, o którym słyszę, że faktycznie po szczepionce dzieją się takie rzeczy, nie?
1: Niekorzystne różne odczyny poszczepienne to jest jakiś tam konkretny procent, co do którego myślę, że jeszcze nas mogą okłamywać, bo nie chcą siać paniki i w imię, wiesz, tu wyższych racji okłamiemy obywateli, żeby się nie bali, żeby nie spanikowali. Może zaniżają. To było jakieś tam... Nie będę mówił, bo nie pamiętam ile. No. Ale są to konkretne liczby, jest to zbadane, jakie jest ryzyko. A wiesz, a kiedyś, nie wiem, dawali ci całą serię szczepionek, nie badając człowieka, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, czy coś. Dziab, wiesz, jedna, druga, trzecia, czwarta, następny. Szczepionki
0: ale
1: też...
0: Ale w ogóle serio no. Myślisz, że szczepienia mogą powodować jakiś, no nie wiem, jakiś rodzaj autyzmu?
1: Myślę, że tak. Nie mam pewności, nie jestem ekspertem,
0: ale poczekaj.
1: Podejrzanie, wiesz, sam słyszałem różne historie tak od znajomych, wiesz, co się dzieje w ich otoczeniu. niefajne rzeczy. Nie chcę straszyć też za bardzo, bo to różnie może być. No, w każdym razie toczy się takie rzeczy, zdarzają, że dziecko się zamieni w warzywo nawet trochę, wiesz? Stanie się, wiesz, niefunkcjonalne. O takich rzeczach
0: szczepień?
1: Słyszałem.
0: Poszczepienie?
1: Tak. Różnie
0: dlaczemu
1: może
0: nauka
1: być.
0: W tym momencie o tym nie mówi? W sensie, jakby wiesz, są badania, nie?
1: Trochę mówi, bo tak jak ci mówię, w normalnych jakichś naukowych tekstach znajdziesz sobie dane dotyczące ryzyka, nie? Że jest. Każdemu,
0: ale może, autyzm?
1: Czy autyzm? No nie wiem, tu wiesz,
0: no nie,
1: tu może
0: no,
1: się...
0: Autyzm to jest po prostu, wiesz, neuroróżnorodność, no. Po prostu masz inną budowę mózgu i szczepienia nie mogą mieć nic wspólnego z tym, w jaki sposób rozwinął się twój mózg. No po prostu rodzisz się z troszeczkę innym układem neurologicznym i tyle.
1: No ale też szczepionki, to mówi się, że one potrafią ci coś rozregulować w układzie odpornościowym, w układzie nerwowym. To są takie delikatne sprawy, jakby, wiesz... I ja się
0: czyli
1: na
0: wpływają
1: nie
0: na
1: znam,
0: odbiór
1: ale...
0: rzeczywistości, tak? Czyli tą percepcję.
1: Coś tam się psuje, ja się na tym nie znam, ale po prostu tak trochę intuicyjnie do tego podchodzę, że...
0: A masz jakieś wspomnienie w ogóle z tamtego czasu? W sensie, nie wiem, czy pamiętasz, jak odczuwałeś rzeczywistość w ogóle? Czy po prostu masz wspomnienie na zasadzie, ktoś ci coś opowiedział?
1: Na pewno pamiętam, że dużo chorowałem. No, matka twierdzi, że wcześniej zupełnie nic, a nagle po szczepieniach, wiesz, jakoś tydzień po szczepieniach się zaczęło i zacząłem chorować cały czas. I ja pamiętam ten czas, wiele lat chorowałem, ciągle jakieś grypy, zapalenia płuc. Wiesz, jakby mi się coś układ odpornościowy rozregulował, czy coś w tym stylu.
0: Ciekawe. No, po szczepieniach powinno być dokładnie na odwrót, nie?
1: No, widzisz... Ja myślę, że jak jest tak, że jak jest działanie na odwrót, to bywają przypadki, że się zrobi właśnie jeszcze bardziej na odwrót, w drugą stronę. Czyli jeśli ma się...
0: 360 stopni, tak.
1: Tak, że ma się... Przepraszam bardzo. Dyszka wpadła.
2: Seksualność Michael. Żyje tylko w psychice.
1: Moment.
2: To nie ciało decyduje, a nasza świadomość. Ciało może się podniecić tylko kiedy dostanie takie polecenie od naszego komputera, mózgu. Okay. Wszystko dzieje się w naszej psychice.
1: Okej, okay, dzięki Michael. Michael pisze tutaj, jego zdaniem seksualność jest tylko w psychice. To nie ciało decyduje, a świadomość, że ciało może się podnieść, że siurek się ogółem całe te podnosi, jak dostanie impuls od mózgu, komputera mózgu. Wszystko dzieje się w psychice. Czy ja wiem? Tylko w psychice?
0: No ale mózg chyba jest częścią całego układu. W sensie ciało jest też częścią tego, to znaczy ciało wysyła sygnały, najpierw musi otrzymać sygnały, żeby dotarły do mózgu. Czy można to oddzielić? Nie sądzę.
1: No podniecenie to faktycznie kojarzy się z psychiką, jakiś tam mechanizm podniecenia. No jakieś
0: serio?
1: Tam mechanizmy też typu, no nie wiem, tam napełnienie tych... tych komórek, tych ciałek plamistych w penisie krwią, no coś tam steruje, nie? Różne tam rzeczy. A nie wiem, czasem kurwa...
0: No dobrze, ale tak naprawdę słuchaj, bodziec wzrokowy jakby nie potrzebujesz analizy na poziomie umysłu czy intelektu, żeby bodziec wzrokowy spowodował twoją reakcję.
1: Może zapach też trochę
0: to nie
1: na
0: jest...
1: przykład działa,
0: zapach
1: kobiety.
0: Które działają na bodźce, wiesz, pozbawione tej analizy, nie? Na poziomie umysłu.
1: Jakieś dziwne teksty. Krawiec, gość nieźle pracuje nad twoim mózgiem. Broń jego ostatnich podrygów. Czyli, że co, że mnie... ulepił gość i przekabacił, tak? Na gejostwo jakieś mnie geja ze mnie zrobił. No.
0: Ej, czekaj, bo ja zapomniałem, że ty masz tutaj w ogóle słuchaczy, którzy są jakby ten sceptyczni.
1: Może tak być, że większość, znaczy na pewno się znajdą tacy, którzy zrozumieją to, o czym gadamy. Znaczy nie tyle zrozumieją, co jakoś się w tym odnajdą może chociaż trochę, ale będzie też pewnie sporo tutaj wrogów, którzy cię znielubią też i tak dalej.
0: A najgorzej, że wiesz, jak zostaniesz już do końca przekabacony, przez trolla, to ciebie z nie lubią.
1: No. Dobra, słuchajcie, 16:15 się nagle zrobiła. Miałem o 2:00 skończyć, ja się rozgadałem z Aleksandrem. Dzięki, super się gadało. To mnie takie tematy nawet interesują. To, o czym sobie dzisiaj pogadaliśmy. Też mam na myśli tą seksualność człowieka, nie? No, te rzeczy też jest ciekawe. Bo to w sumie takie nasze jestestwo, no chodzi o przekazanie genów, nie? No to seks tutaj jest narzędziem do tego.
0: No właśnie pytanie, czy faktycznie chodzi o przekazanie genów, nie? Ja bym swoich nie chciał na przykład przekazać, patrząc na swoich rodziców.
1: Masz na myśli, że co na przykład? Że czemu nie chcesz przekazać, bo...
0: Wiesz co, no nie chciałbym kontynuować pewnych patologicznych schematów, po prostu. Ciężkie doświadczenia, które wiesz, z pokolenia na pokolenie są przekazywane. No jakby to ja bym chciał zaprzestać.
1: Żeby
0: na mnie to się skończyło.
1: Myślisz, że to by mogło być silniejsze niż twój wpływ na przykład na wychowanie potomka?
0: Absolutnie by mi się odpaliły prawdopodobnie, wiesz, schematy. No jak każdemu. No. Nie masz dzieci, prawda?
1: Nie.
0: No właśnie, ale chciałbyś, nie wiem, wyobrażałeś sobie, że miałbyś...
1: Nie za bardzo. Myślę, że nie miałbym cierpliwości chyba do dzieci. Chociaż czasem jest tak, że do swoich się jako jedynych ma cierpliwość, a wszystkie inne cię denerwują na przykład. Też tak bywa.
0: No to zależy.
1: Tak to ponoć właśnie często jest, wiesz, że dziwnym, takim magicznym jakimś sposobem to twoje dziecko to jest przecudowne, słodkie, a wszystkie inne są bachory, rozwydrzone, cię denerwują, piszczą, ale twoje jest ukochane, tak, jakoś to dziwne. Coś tu, wiesz, biologia może jakoś to stymuluje, takie jakieś zachowanie, jakiś instynkt macierzyński się uruchamia na maksa i tak dalej.
0: Że to, że moje najcudowniejsze, najwspanialsze, jak coś atakuje moje dziecko, to coś jest złe, a nie to dziecko?
1: No pewnie to też może być.
0: No ciekawe. No to ja co? Miałem odwrotnie w każdym razie, ale no, jestem inny, także może o to chodziło.
1: No, też taki jest znany zespół Dead or Alive i wokalista tego zespołu kiedyś czytałem, że w klasie wszyscy, wiesz, normalnie jakieś tam na krótko ostrzyżeni, tego tutaj, a on jako jedyny miał pierdolca, malował se paznokcie, pióra se stawiał jakieś tam tego i był przez to, miał trochę problemy, ale jakoś gładko mu szło, się tym nie przejmował, choć go tam zaczepiali, był uważany za totalnego świra i dziwaka. No a potem, wiecie, gwiazda i sobie śpiewa piosenki popularne. No, może się nie trzeba przejmować, po prostu robić swoje i tam.
0: Może tak. Ale przypuszczam, że miał wsparcie przynajmniej w rodzinie, nie?
1: Nie pamiętam już właśnie dokładnie, jak to tam z nim było. Ale śpiewa fajnie.
0: To taki trochę ten, Jezu, jak on się nazywa? No ten nasz polski Szpak.
1: Szpak, tak, to coś w tym stylu trochę, taki szpakowaty. No. Z tym Szpakiem to ludzie chyba tak sobie przez długi czas nie zdawali sprawy, że on jest gejem, chociaż ubiera się jak taki gej.
0: Kto sobie nie zdawał, proszę cię.
1: Gej. Znaczy, to dziwne, bo na przykład tak mi się wydaje, że ludzie... Niektórzy jakaś tam, wiesz, ciotka, wujek, coś, mogli myśleć, że to jest taki ekscentryk, że on się taki gwiazdor się ubiera, bo on właściwie nie dokonał żadnego chyba coming outu dosyć długo, nie?
0: To jest dziwne, no. To jest dziwne.
1: I tak z tego powodu on o takich tematach nie mówił. Po prostu i wiesz, jakby ludzie...
0: No taki kontrakt miał niestety.
1: I ludzie go chyba cenili za... Tam nie wiem, czy go lubię, chyba nie za bardzo, jakieś za umiejętności muzyczne, że dobry artysta. No i tak ten Szpak, nasz Szpak, może się po latach niektórzy tak skumali, skąsali, wiesz. Może mniej jacyś domyślni, że to on jest gejem? No tak się ubierał faktycznie, dziwnie cały czas.
0: Naprawdę myślisz, że tak to było? Ja miałem wrażenie, że to jest dla wszystkich oczywiste w ogóle od początku. Ale może to jest, wiesz, kwestia tego, do czego przywykasz na co dzień, no. Ja mam, wiesz, gej radar 100%.
1: To był taki sprytny myk trochę, ponieważ on się zaczął ubierać jak taki przerysowany wręcz gej, tak? Jakby przekręcił licznik i to może...
0: Coś na zasadzie Davida Bowie, tak?
1: Może, coś takiego, tak, no, tak.
0: Że kreacja artystyczna.
1: Tak, że taka trochę kreacja artystyczna, trochę taki świr, ekscentryk i gdzieś tam się gubi ten homoseksualizm, jego widoczność, bo to się staje czymś takim... Taki niebieski ptak, nie? Wśród nas taki dziwak trochę. No tak. A taki, wiesz, taki Niemen. Też on się dziwnie czasem wygląda. Tu broda, jakiś słomkowy kapelusz, jakieś dziwne ubrania.
0: Z tym, że on totalnie nie miał w ogóle aż w tym kierunku. No bo David Bowie był biseksualny, tak? I on miał jednak jakieś takie... Ja nie wiem, może ty nie jesteś wyczulony na to. Dla mnie to są oczywiste sygnały. Niemen... No był... Hetero, totalnie.
1: No ale też się dziwnie ubierał.
0: No tak, ale to nie chodzi o ubiór. To chodzi o jakieś takie, wiesz, subtelne, nie wiem, zachowania, ruchy, spojrzenie, sposób bycia.
1: No ale wydaje mi się, że są tacy artyści jakieś właśnie, jak tu wspomniany na czacie Marilyn Manson, czy jakieś Lady Gaga, gdzie oni są takimi dziwakami z wyglądu, i tak się dziwnie ubierają, że jakby niektórzy, ja na przykład, mniej może wprawny w analizowaniu takich rzeczy, tracę rezon. I nie wiem już, czy to jest osoba homoseksualna, czy jakiś dziwak, czy on tak, czy prowokuje, czy on może się śmieje z tych gejów i tak się ubrał. Wiesz, o co chodzi, nie? Że tracisz orientację trochę.
0: No tak, jeśli chodzi o Marilyna Mansona, to ja też właśnie wahałem się bardzo mocno, dopóki nie przeczytałem jego biografii. Autobiografii, która jest absolutnie pojebana i myślę, że przekoloryzował wiele rzeczy, ale miał doświadczenia na zasadzie ciekawości. Strasznie dużo ćpał w ogóle i pił u szczytu swojej kariery. No i jakby próbował seksu z mężczyznami. Ostatecznie stwierdził, że robienie loda jest ciekawe, ale ostatecznie no, nie sprawia mu przyjemności.
1: Wiesz,
0: on był totalnie hetero, no. Po prostu był popierdolony. Polecam naprawdę jego autobiografię, bo historia o jego dziadku w piwnicy z brudnymi wibratorami to naprawdę można przeżyć wewnętrznie.
1: Osobom prawicowym takim bardziej, ja to troszeczkę rozumiem, często się takie rzeczy, co teraz sobie tu opowiadamy, to oni to podsumują, że to jest szambo jakieś i kloaka i że właściwie... Po co bombardować innych takimi intymnymi rzeczami, które powinny pozostać w sferze bardziej osobistej, o tym gadać.
0: A dlaczego?
1: Wiesz, okay. I takie skojarzenie, że to jest jakiś zboczeniec, narkoman, który tylko myśli o seksie cały czas i takie ma tu dildosy newsu, tu coś. Ja to trochę rozumiem. Są tacy geje zmanierowani, którzy mają pierdolca na punkcie seksu, zachowują się okropnie, tak wiesz, i ten seks, moja seksualność, i to w ludziach
0: budzi... To się nazywa zaburzenie osobowości. I to jest niezależne od orientacji seksualnej.
1: No, ale tak osoba hetero to tak nie gada, na przykład mniej jest takich chyba jakichś dziwaków, chociaż nie, może właśnie nie, no. Nie, no,
0: no
1: przecież...
0: Spójrz właśnie na prawicowców.
1: W sumie to wyobrażam sobie teraz towarzystwo takich hetero, samców, prawicowych, no to siedzą i żarty co chwilę opowiadają o ruchaniu.
0: Cycuszki, no to jest wiesz,
1: o blondynce, co dała dupy, a wtedy facet wyciąga knagę. Wiesz, ale tu już się nie zauważa, że oni mają takiego pierdolca na punkcie gadania o seksie. Bo to jest hetero opowiadanie o seksie i można co chwilę nawet walić sprośne żarty i wujek Włodek...
0: Ale wiesz, to jest obrzydliwe. Ja byłem świadkiem tego typu rzeczy z obu stron, że się tak wyrażę. I to jest doświadczenie, które wydaje mi się, że wiesz, ja nie spotkałem się z tego typu treścią w ogóle konfrontacji doświadczenia jakby wiesz, tych dwóch różnych kontekstów, nie? Wydaje mi się, że to jest warte w ogóle jakiegoś, nie wiem, zauważenia, zapisania, cokolwiek. Mam pewien pomysł zresztą w związku z tym. Bo faktycznie jest tak, że w różnych środowiskach, w różny sposób mówi się o pewnych rzeczach i dokładnie to, co ty teraz mówisz, czyli jedna strona jest w stanie absolutnie
1: No ale to słuchaj, to na tej samej zasadzie, co dwóch facetów całujących się w parku źle i sodomia i deprawacja i... A facet i kobieta, no to ludzie przymkną oko. No to też żarty sprośne o tym, jak facet spotkał kobietę i był seks i jak śmieszna sytuacja, no to możesz opowiadać w towarzystwie, jest okej, a jak jakiś gej...
0: Ale nie, bo jeszcze więcej... z drugiej strony jeszcze wchodzi inny schemat na zasadzie, wiesz, ona jest dziwką, on jest po prostu zdobywaczem, nie? Ale to jest w ogóle inna historia.
1: To też jest ciekawy temat. Kiedyś o tym też wspominałem, że jak facet jest jebaką i zdradza nawet i rucha na lewo i prawo, to jest Casanova i playboy.
0: Nie, jest alfa.
1: A kobieta, no dziwka, szmata, nie?
0: Oczywiście, że tak. Nie to jest w ogóle, wiesz, ta słynna analogia z tym, z dziurką od klucza i kluczem, nie?
1: Tak? A jaka to jest?
0: Jakieś tam bzdura była na zasadzie... poczekaj. Jeden klucz może otworzyć wiele drzwi, ale jedna dziurka... Ale jedną dziurkę od klucza może tylko obsłużyć jeden klucz. Coś takiego. W sensie, że może otworzyć. Że musi być ten konkretny klucz. Natomiast ten klucz może otworzyć wiele innych drzwi. Nie wiem, no coś takiego. Może coś kręcę, ale to jest w ogóle, wiesz...
1: Już taka pora, że może nam się trochę...
0: Tak, mi się w ogóle już robi jasno nad głową, a ja jutro muszę zacząć pracę w miarę wcześniej.
1: A zdradzisz, czym się zajmujesz, czy tajemnica?
0: No chyba wspominałem już dzisiaj.
1: Możesz przypomnieć? Na tę chwilę
0: jestem tym dostawcą energii, że się tak wyrażę. Jestem kurierem, który rozwozi jedzenie na rowerze.
1: Bardzo.
0: Czyli kariera żadna, natomiast lubię tę pracę ze względu na to, że nie muszę z nikim gadać i po prostu słucham sobie rzeczy, które chcę.
1: Zacna praca. Ja szanuję takich ludzi, którzy takie rzeczy robią. Był taki człowiek, co rozwoził jedzenie. YouTuberem jest znany Yellow Box, taki chyba kanał.
0: O proszę.
1: Bardzo fajny ziomeczek. Godna praca, dajesz coś ludziom, no, przywozisz im energię, zawsze coś. Tak, zawsze to dużo, tak to dużo nazwałem. Więcej niż poseł, który tylko szkodzi.
0: Tak, który posila, ale tylko siebie.
1: Zbiera energię do siebie,
0: stąd
1: zabiera.
0: Nazwa poseł.
1: Wziął i poseł se.
0: Powinien się nazywać posił w sumie, no ale...
1: Posił. Nie. Posił. Zjadłeś już dzisiaj jakiś posił? Ziom? Dobra, to trzymaj się tego, no. I całe te. I do następnego.
0: No, wiadomo. Też się nie puszczaj. Chyba, że chcesz, to wtedy tak. Chyba, że jesteś kobietą, no to wtedy też będzie problem.
1: Jeszcze się nie zdecydowałem, kim jestem. Jeszcze będę dumał na tym.
0: Za tego typu żart ostatnio pewien satyryk został skancelowany.
1: A, tak. Dałkrzewicz?
0: Tak. No. No, to jest tak wszystko pojebane. Dobra,
1: trochę,
0: Nevermind, kończymy.
1: Ale ty też byś się obraził o takie coś, że coś takiego strasznego? A nie wiem, nawet jakby coś powiedział ten Dałkrzewicz, bo on tak sobie zażartował.
0: Nie, on zażartował, wiadomo, że to było tak, odnośnie tego, co Jarosław mówił wcześniej. Oczywiście, że tak. Co nie zmienia faktu, że... Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Ten
1: Który?
0: Dziennikarz.
1: Któren?
0: No ten, który jest ojcem córki transpłciowej.
1: A to zapomniałem, który to.
0: No ten, który właśnie, wiesz, zareagował, tak? Jakby cała akcja polegała na tym, że on się włączał do rozmowy, a Dałkrzewicz powiedział, a pan jakiej jest dzisiaj płci?
1: No i wielkie rzeczy. No nawet gdyby komuś ten żart się wydał niestosowny, to nie jest powód, żeby robić aferkę od razu. Aferkę, nie? Wielką.
0: Jacoń, ale wiesz co, ja przypuszczam, że gdyby jego to osobiście dotyczyło, to zareagowałby inaczej. Natomiast on zdaje sobie sprawę, jaki dramat przeżyła jego córka, no. Ja czytałem książki Jaconia, które wydał właśnie na ten temat. Książkę, którą jakby on strasznie się wkręcił w ten temat ze względu na to, że jakby po pierwsze jako ojciec, który przyzwyczaił się do tego i uwielbiał to, że posiada syna, musiał przejść jakąś tam swoją wewnętrzną śmierć, powiedzmy, jakby nie nazywając tego, chociaż nazywając to właśnie patetycznie, ale to jest tego typu uczucie. No, ja widzę swoją matkę, która do dzisiaj nie może tego przeżyć, nie? Chociaż stara się

0: decydując się na coś takiego po to, żeby, nie wiem, mieć szansę, żeby poczuć się normalnie. Jakby nie masz nigdy stuprocentowej pewności, że to się stanie, aczkolwiek jesteś pewien tego, że po prostu rozpierdolić się życie tu i teraz. No i trzeba będzie sobie z tym poradzić. I ja, co jako ojciec, bardziej właśnie chyba stanął po stronie swojej córki, wiedząc, jak ciężko ona to wszystko przechodziła. I ten żart z jej perspektywy, ja się nie dziwię, mógł być... No ciężki, no. Wiesz. No
1: mogło też w sumie tak być, no bo to trochę można porównać to do sytuacji, w której powiedzmy spotykają się ludzie i jeden tłumaczy innym coś o prawach kobiet, o feminizmie, o równości takiej od tej strony, a tamten to podsumowuje żarcikiem, tam, jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. I wiesz,
0: to tak co najmniej.
1: I czy ganić tego człowieka? No można go w sumie zganić, że jest takim zapsiaczem.
0: Do tej analogii jeszcze bym coś dodał.
1: No.
0: Jeśli tamten człowiek ma na przykład dziecko, które było bite przez faceta, nie? To jest właśnie ta emocja. To jest to, że masz ochotę podejść i dać w mordę, nie?
1: Właśnie, tak, tak. Bo czegoś się bardziej doświadczyło i gdzieś tam jest się wyczulonym na pewne rzeczy też. No,
0: no to jest czysta emocja, no i wiesz, ja nie wiem, jak to jest mieć dziecko, natomiast mam kota i gdyby ktoś mu zrobił jakąś krzywdę, to bym zabił, po prostu, wiesz. A domyślam się, że z dzieckiem jest jeszcze bardziej. Tym bardziej, że on faktycznie, nie wiem, no jako ojciec moim zdaniem zrobił swoją robotę w tej sytuacji, powiem ci. Po prostu, wiesz, podszedł do tego najlepiej jak mógł, wczuł się w to, faktycznie emocjonalnie go to wzięło i przerobił to w ogóle na jakąś dobrą rzecz. A teraz widzisz, osoby, które nie mają pojęcia w ogóle o całym zjawisku, patrzą na to z zewnątrz jako na, nie wiem, sianie ideologii, kompletnie w oderwaniu od doświadczenia człowieka, nie?
1: Ale widzisz, znowu teraz sobie myślę, że to jest trochę przesadzone, bo taki Dałkrzewicz, on ma prawo być starszym panem z trochę innego pokolenia, inaczej wychowany, i on w zasadzie sobie zażartował, od tego jest satyrykiem i czy ostrzejszy żart, który jest trochę niepoprawny politycznie, to mamy tego, nie wiem, mamy go ocenzurować, zganić go za to? Niekoniecznie. A zauważ, że taki żart może być wstępem do rozmowy. I ten pan drugi, jak mu się nazywa? Ten drugi?
0: Jacoń.
1: Jacoń. Mógłby pan Jacoń mieć pretekst do tego, żeby starać się wytłumaczyć na przykład coś panu,
0: no
1: przekonać
0: widzisz,
1: do czegoś.
0: No to teraz poznaj w ogóle kulisy, jeśli chcesz. Tak naprawdę to Jacoń nie miał nic wspólnego w ogóle z tym całym tak zwanym skancelowaniem, ponieważ on na miesiąc wyjechał i w ogóle nie miał, jakby on zareagował emocjonalnie ze względu na swoje dziecko. Po prostu. Jakby nie był w stanie się roześmiać, ponieważ miał cały czas prawdopodobnie w głowie, wiesz, emocje swojego dziecka, które przeżyło wielokrotnie tego typu sytuacje i to było dla niej traumatyczne, nie?
1: Ale co, to sugerujesz, że jeden taki w zasadzie drobny żarcik Dałkrzewicza,
0: ale nie,
1: trochę
0: poczekaj,
1: uszczypliwy,
0: dobra, nie, poczekaj,
1: wywołał... Przepraszam, ale daj mi skończyć. Ten żarcik no. Dałkrzewicza stał się iskrą, która... wybuchły wszystkie wspomnienia o trudnej walce i tak dalej. To jest takie przesadzone.
0: Nie, nie
1: jakieś
0: w tym rzecz. Słuchaj, to jest ułamek sekundy, tym bardziej, że masz sytuację, wiesz, telewizja na żywo. On zareagował, on nawet nie zareagował w jakiś taki sposób, żeby zaatakował Dałkrzewicza. I to było tak, że on po kilku dniach odezwał się do niego. Na tym polega cała historia zresztą, wiesz. Później, kiedy czuł się zaatakowany przez Dałkrzewicza z kolei, to pokazał screeny ich rozmów. On zadzwonił, rozmawiał z jego żoną, przeprosił w ogóle za całą sytuację i skończyła się rozmowa w ten sposób, że okej, no, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, ale jakby jesteśmy ponad tym wszystkim, nie? Z obu stron. Po czym Jacoń zniknął na wakacje.
1: I co?
0: A cała
1: i ktoś
0: reszta
1: inny
0: rozegrała się dookoła w mediach.
1: Aha.
0: To, że...
1: Rozumiem.
0: Tak, on, Jacoń nie miał nic wspólnego z tym, że wiesz, odsunęli Dałkrzewicza i tak dalej.
1: No to dobrze
0: to
1: dla
0: była decyzja
1: niego,
0: TVN-u.
1: Tak, tak, tak. Znaczy to dobrze dla Jaconia, że nie jest jakimś mściwusem i że nie on to rozegrał w ten sposób, tylko bardziej ludzie, kompletnie, opinia społeczna, nie? Presja jakaś, no i ktoś tam z telewizji, tak? No też.
0: No tak, tak, no jakby był niewygodny, strasznie wkurzające to jest, bo... Tak. Tworzy się jakaś ideologia,

0: kolei cancel culture tak zwane, że niby osoby, które mówią coś źle o osobach trans, momentalnie są kancelowane i po prostu, wiesz, wykluczane ze wszelkich współpracy. To jest, wiesz, kolejna historia na zasadzie wyolbrzymiamy temat i teraz my byliśmy atakowani, teraz my atakujemy, a potem tamci są atakowani, więc atakują, zamiast po prostu usiąść się, kurwa, dogadać, nie?
1: To jest zupełnie niepotrzebna i szkodliwa, myślę, dla ruchu LGBT histeria, bo tak, jakiś Polak se myśli, kurde, w zasadzie do tych homo to ja nic nie miałem, ale tu zasłużony satyryk, Dałkrzewicz, ta piękne piosenki, wypierdolili go, bo coś do tego geja powiedział, tak? Halinka, do geja coś i go wyrzucili.
0: Dopytała.
1: No ja już za przeproszeniem, ale tak to trzeba nazwać, bo dlaczego go wyrzucili, Dałkrzewicza?
0: No bo co, w sukienki się mu syn ubiera, on w ogóle coś tam, no tak.
1: No i wiesz, to działa, wydaje mi się, na szkodę. Ludzie mogą jeszcze znienawidzić, kurczę, to środowisko. Za takie akcje. To powinno się rozejść po kościach i tyle, a nie robić histerię.
0: Ale słuchaj, no z drugiej strony wydaje mi się, że są jakby siły na górze.
1: Już. Pewne siły.
0: Pewne siły, które powodują, że no, tego typu wojenka również się rozgrywa na tym poziomie. No bo wiesz, jak ja spotykam ludzi, to mimo wstępnych jakby... wstępnego dystansu spowodowanego innością, nie ma problemu z tym, żeby jakby traktować się normalnie z szacunkiem jak ludzie, tak? Pomijając to, co się dzieje za plecami, jakby nie obchodzi mnie to. Natomiast w internecie rozgrywają się wojny na zasadzie, wiesz, każdy siedzi u siebie, nie potrzebuje się konfrontować bezpośrednio, więc ma totalny luz, jeśli chodzi o wyrażanie pewnych opinii i tworzą się jakieś, wiesz, obce byty na zasadzie właśnie idei jakiś, wiesz, te idee powstają w głowie, nie ma tego w rzeczywistości, nie? A ci ludzie na górze właśnie, którzy prowokują tego typu wojenki, dokładnie tym grają. Wiesz, o co mi chodzi? Nie wydaje mi się, żebym wziął tutaj jakieś teorie spiskowe.
1: Ja już trochę się gubię, już mam problemy z koncentracją, niestety, więc no, to już jest chyba ten czas. To już ten czas.
0: Tak, masz rację. Ja muszę też wrócić do domu, nakarmić kota.
1: No to cóż, to pozdrów zwierzaka. Jak zdrać chociaż, jak się kot nazywa?
0: Ziomek.
1: Ziomek. Bardzo ładnie, ziomek.
0: Mówię do niego w różny sposób, natomiast kiedy chcę uzyskać jego atencję, to jest ziomek, no.
1: No dobry ziomal. Dobry kot ziomal. No to trzym się, Aleksander. Do następnego, hej.
0: No, trzymaj się.
1: Ja jakoś z czasem zluzowałem te sprawy. Kiedyś się więcej śmiałem, a teraz mam takie przekonanie, dobra, trzeba uszanować to też trochę, kim ktoś może chciałby być, się czuje tym kimś takim, nie? Może też trzeba warto spojrzeć jakoś, nie wiem. Tak sporo niechęci jakoś na czacie chyba było do Aleksandra, nie? No, już koniec. Macie ostatnią szansę, żeby mi coś wpłacić i nic za to nie będziecie mieli. Zupełnie nic. Brzuch mnie z głodu boli. Ja dzisiaj jedyne, co zjadłem, to dwie bułki. Taka ciekawostka. To też może mieć wpływ na kondycję kiepską. Na dwóch bułkach jadę cały dzień, nie? Ale trzeba zacząć jakieś brzuszki robić, odchudzić się trochę, bo mi się zaczyna już znowu. Chociaż Jack Black ma nadwagę, a jest zajebisty. Co ja będę... Bo to muszę zgrubnąć na całym ciele. Żadnego skinny fat, żadnego tu, tak, musi być równomiernie. Wtedy jest fajny grubasek taki. Bulbasek.

Ja te... Mi się dziwne jakieś to pytanie twoje, Zenonie, właśnie zadało, dlatego go nie poruszałem, bo w ogóle tego nie rozumiem za bardzo. Jakby się geje urodzili później, to by im wmawiano, że są... Dobra, nieważne. Nie, to za późno. Dobra. No, nie z publiczności, tylko od Zenona. Nie przeszło. Nie, po prostu się nie czułem na siłach. To pytanie czytać dziwne jakieś, by ich okaleczali, jak później... Skąd w ogóle taka rewelacja jakaś, nie? O, że geje coś tu mówią, twierdzą... Za motę mam. Trzeba było dzwonić i samemu zapytać. Aha, żeby jakby się później urodzili, to by im wmawiano, że są trans i by ich okaleczano. Jak znam Zenona, to pytanie miało być zaczepne w stosunku do Aleksandra i jego jakoś pewnie zahaczyć, żeby se zdał sprawę, że być może jest zwykłym gejem na przykład. Coś takiego, tak? Coś takiego. Bo w sumie ktoś może tak uważać też, nie? W zasadzie. No ale to bez sensu zupełnie. Ale komuś się może wydawać, że Aleksander ściemnia, że urodził się kobietą i wymyślił sobie na przykład taką historię, bo jest gejem i mu się... że jest lesbijką. Ja się pogubiłem. Jest lesbijskim gejem. Nie, ja po prostu jestem śpiący. Sorry, czwarta. No. Aleksander sobie... Ja szanuję. Dzwoni do mnie Aleksander, fajnie się gada i... Ten temat mnie nawet interesuje trochę. Czegoś nowego mogę się dowiedzieć. Spoko. Normalne pytanie, człowieku. Realny problem osób nieheteronormatywnych. No to może mogłem zapytać. No. A ja jestem lesbijką, się przyznam. Mi się podobają dziewczyny. Jestem lesbijką. To jest mój coming out. Przyznaję się. Jezu, ulecz mnie, jestem lesbijką. Nie chcę już być lesbijką. Opowiadałem o Gargamelu, który złapał w końcu Smurfy, zjadł i stracił sens życia. Jest też podobny odcinek Family Guy'a, gdzie w każdym razie ta sama kreska, to pewnie była taka wstawka, gdzie kojot Wile, znany u nas jako kojot Wiluś, to ten, co ściga strusia pędzi wiatra, też w końcu udało mu się zmiażdżyć tego strusia, złapać. Jest zaszokowany, że w końcu mu się udało. Po 20 iluś tam latach w końcu znalazł tego strusia. Złapał go. No i też przyrządził go ze swoim starym, go potem zjedli tego strusia. No i synu, to teraz czym będziesz się zajmował? No wiesz, tata, no kawał życia, nie? No, kończy się pewien etap, no. Sam jestem tym wszystkim zaskoczony, nie wiem, co to będzie dalej. I potem ciach i pokazany, jak siedzi taki zapijaczony też, ze szlugiem, zarośnięty przed telewizorem. No i wygląda na to, że też chyba stracił jakiś sens, jakiś cel. Czasem chodzi właśnie o to, żeby gonić króliczka, a nie go złapać może w końcu. Ale już i chce popełnić samobójstwo ten kojot, wystrzelić się z katapulty. Jak to kojot, nie? Te wynalazki jego z firmy Acme. No ale ostatecznie rezygnuje z samobójstwa. Nagle coś go oświeciło. Zadowolony i ze swoim ojcem mówi: wiesz, miałem się zabić, ale nagle coś zrozumiałem. Nagle życie nabrało sensu. Ojciec chyba coś przeczuwa, tam tego brewkę podnosi, a kojot do starego mówi:
Czy wiesz, że Pan Jezus cię kocha? No, a stary, o kurwa. Znalazł sobie nowy cel i nowy sens życia. Lord Jesus. Do you know Lord Jesus loves you very much? Oh Jesus, he loves me. Jak to szło? Jak to Phil Collins śpiewał? Dobra, nieważne. Muszę iść jeść pieroga. Muszę zjeść. No nie, bardzo dobrze się Furiat odpowiedzialnie się zachowuje. Pisze, że nie będzie dzwonił po alko. Tutaj nie ma sensu. Doskonale. Bardzo dojrzała decyzja. Bardzo zuch to jest. Wcześniej chyba na telefon chciał dzwonić, bo tu pyta. Krawiec, daj numer fon. Czyli jednak chciał dzwonić chyba. Bo się rozmyślił. Dobrze. And he knows I'm right. Oh Jesus, he loves me. And he knows I'm right. To jak się taki kaznodzieja był cwaniaczek, nie? Może niech Pan Jezus sam powie, kogo kocha, a nie jakiś tutaj każdy przekonany, że Jego kocha. Ale w sumie jak wszystkich kocha, no to ciebie też, nie? Nie, ciebie nie. Bo ciebie nie kocha, bo ty kochasz inaczej. Jezus cię nie kocha. Jezus cię nie kocha, bo ty kochasz inaczej. A może Jezus cię kocha inaczej? O nie, to nie, to ja dziękuję. Zresztą ja jako normalny, taki prawilny obywatel, patriota, obywatel SS Środy Śląskiej uważam, że człowiek nie powinien kochać inaczej, tylko powinien kochać tak samo. Co to w ogóle za pomysł, żeby kochać inaczej? Uważam też, że jest głupie, że ludzie różnie myślą. Myślę, że powinni tak samo myśleć wszyscy. By był porządek. Ja już bym ludziom powiedział, co mają myśleć. A nie, jeden sobie myśli to, drugi tamto. Tak to właśnie jest na tym świecie. Widzę, że nie skorzystaliście z ostatniej szansy, żeby jeszcze rzucić donata. Wasza strata. Już nie będzie dzisiaj drugiej szansy. Już kończę, koniec. Sami tego chcieliście. Nie zdążyliście, to już nie zdążycie.

Jezus Maria, dobra, teraz mnie słyszycie. To ahoj, tutaj witajcie na afterze. Ta piosenka, która poleciała na koniec audycji z Luizą, to niestety nie było It's Over.

Mam nadzieję, że na koniec afterka uda mi się puścić tą piosenkę It's Over. Czekajcie, tutaj wam puszczę może na początek piosenkę, od której się wszystko zaczęło, czyli tą moją ulubioną babską piosenkę Luizy. No, a Skype Nocne Radio otwarte, także jak wyciszę piosenkę, to już możecie dzwonić i zaczynamy aftera.

0: No właśnie, pytanie do was, głównie chłopaki pewnie. Co to jest to? Co to jest to w tej piosence? To może ktoś od razu zadzwoni i objaśni. Nie pytaj mnie, czy to właśnie to. Takie dylematy okresu dorastania. Nie, to nie jest to. Ja obstawiam coś innego, coś bardziej regularnego. Słuchajcie. Co mnie skłoniło do tej audycji? No właśnie przypadek, bo na teraz jakby przypomniałam sobie tą piosenkę. Poszukałam tej Luizy Staniec i ją tutaj na Facebooku odnalazłam. Tak samo ona właśnie jeszcze odnalazła z Eweliną Flintą, też przez Facebooki, kilka lat temu. One się wcześniej przyjaźniły, no ale wiadomo, Luiza wyjechała, to ta ich przyjaźń też troszeczkę się rozluźniła. No ale się odnalazły. Ewelina Flinta, jak wiecie, ona też po tym swoim oszałamiającym sukcesie, takim szybkim sukcesie po tym pierwszym wygranym Idolu, wycofała się prędko z tej polskiej sceny muzycznej, także coś tam musiało być mocno nie tak. To był też ten podobny moment, jak się Edyta Bartosiewicz wycofała. A więc to nie tylko Luiza, nie tylko Ewelina Flinta. Coś im się tam mocno nie spodobało. Pogadajmy sobie tutaj, jak chcecie, o tych damsko-męskich, czy to faktycznie, ja tego nie chcę tak stawiać, takiej opozycji, że tutaj, wiecie, kobiety walczą z mężczyznami, chociaż nie ukrywam, że przesłuchałam sobie ostatnio dwie rzeczy na YouTubie. Jedna to był wywiad Marianny Schreiber z Korwinem Mikke. No jak to każdy wywiad z Korwinem Mikke, to głównie to po prostu wybucham śmiechem. Ale ta Marianna Schreiber to po prostu ręce mi opadły, bo tak jak tutaj już właśnie Michał ostatnio mówił, faktycznie pan Janusz, to trzeba mu przyznać, że od dekad mówi ciągle to samo, więc tutaj nie ma zaskoczenia żadnego. Marianna mogła się spokojnie przygotować, żeby go skontrować w jakikolwiek sposób, a ona co rusz w tym wywiadzie, jestem zaskoczona. No zaskoczył mnie pan. No to naprawdę, to pan Janusz, jako 80-letni już prawie tutaj senior, który ciągle powtarza te same prawdy, duży sukces odniósł, że jeszcze kogoś potrafił zaskoczyć. A drugi wywiad, którego sobie wysłuchałam, to Miry, tutaj naszej zaprzyjaźnionej z Romanem Warszawskim. No i też mi kilka razy krew zalała. A także jak macie ochotę sobie porozmawiać o tym, no to zapraszam. Już teraz możecie dzwonić. Wtedy też mogliście dzwonić, ale wam powiem szczerze, że na początku Luiza mi napisała, że ona chce przez WhatsAppa rozmawiać. No a ja jej mówię, że no ale my tutaj przez Skype, bo goście nie będą mogli dzwonić. I sobie od razu pomyślałam, że jak zrobię tak, że nie ma Skype'a, tylko my rozmawiamy na WhatsAppie, a wy tylko czatujecie, no to uznacie to za jakąś cenzurę prewencyjną. No ale mówię, no trudno. I zainstalowałam sobie tego WhatsAppa na komputerze, bo chciałam jakby tak wyjść jej naprzeciw, żebyśmy nie musiały przez tego Skype'a rozmawiać. No ale może właśnie jakiś z panów mi objaśni, czy w ogóle można przez tego WhatsAppa dzwonić przez kompa, bo mogłam pisać z nią, ale nie mogłam dzwonić. I nie wiem, czy to mam jakąś złą aktualizację, czy coś. To też jakby ktoś mnie mógł objaśnić, czy można tego WhatsAppa tutaj jakoś po ludzku zainstalować, żeby miał wszystkie funkcje tak jak na komórce. No. A potem słuchajcie, Luiza mówi, a dobra, słuchaj, odnalazłam swoje konto na tym Skype'ie. Możemy przez Skype'a. O, no to bosko, to idealnie. I wtedy, słuchajcie, Skype się zbiesił. Także chyba się obraził za tego WhatsAppa zainstalowanego. I wtedy potem walczyłyśmy z tym Skype'em. No i potem, no niestety, w trakcie audycji kilkakrotnie Luizę wyciszyło. Nie wiem o co tu chodziło, czy jakieś kiepskie połączenie, czy faktycznie jakaś chmura. O, czyli Ewa pisze, że można przez kompa, ale tylko we dwie osoby. A widzisz, Ewa, ja nawet nie mam tej słuchaweczki. Tutaj mi tu wysyłacie. No dobra, dobra, to tego nie będę teraz roztrząsać. To sobie potem obczaję. No ale ostatecznie się udało. No mówię, odnalazłam tą Luizę Staniec i patrzę, co ona tam robi. I wchodzę sobie tutaj na tą jej zbiórkę. No i patrzę, że tam jest trochę słabo. Zacna inicjatywa. No właśnie, można tutaj polemizować, czy jak na warunki brytyjsko-polskie, nie trochę, wiecie, spóźniona, bo tak jak tutaj mówiłam, tak jak pewnie wy macie odczucia też, wielu z nas ma odczucia jakieś, że tutaj kobiety już mają prawie wszystko wywalczone, ale to nie chodzi o to nawet, żeby stawiać to w takiej, mimo że ten projekt jest skierowany do kobiet, żeby to, myślę, że można spokojnie zrobić projekt Sounds Like Men dla tych, którzy czują się dyskryminowani. Tylko chodzi o to, żeby po prostu wyczulać na tą przemoc i to nie tylko może fizyczną, tylko psychiczną, finansową i takie sprawy. A dla mnie fajne w tej idei jest właśnie położenie może bardziej akcentu nawet na tą muzykoterapię, że to jest jakiś sposób, który może być może przez niektórych być jakoś deprecjonowany, że to może taka trochę zabawa bardziej, ale myślę, że to jest fajny sposób, żeby właśnie z jakimiś swoimi ciężkimi przeżyciami tutaj walczyć, jakoś je przepracowywać. O, właśnie, Pablo się pojawił, słuchajcie. Pablo, jesteście niesamowici. Pablo tutaj właśnie jakby no, zdobył tytuł najhojniej obdarującego redakcję paczkami, ponieważ nie tylko wysłał, najpierw wysłał oczywiście do Krawca paczkę ze swoimi darami, ale kilka dni później wysłał paczki do pozostałej części redakcji i w środę bodajże wszyscy, Czek, Tulia i Gumball, dostaliśmy paczki takie same. Ja mam tą paczkę tutaj, bo wytrzymałam nerwowo i dzisiaj ja dokonam swojego unboxingu. Mam nadzieję, że sobie krzywdy przy tym nie zrobię. Czekajcie. Mam tą paczkę. Do paczki została załączona specjalna instrukcja. Przemoc jest wtedy, wudu pisze jak jeden, w gębę drugi. Da w gębę drugi. Mnie oczekuje jak przemoc finansowa. Słuchaj. Nie ma czegoś takiego przemoc finansowa. Pamiętam, byłam kiedyś na zakupach i było takie małżeństwo. No i kobieta czegoś tam sobie szukała do ubrania i tak się właśnie podpytywała tego męża, czy to, czy tamto, on tu luka, nie, to za drogie, to nie. Mnie to w ogóle rozbroiło, widzę. O, hej Borsuk, jeszcze raz.
1: Hej, hej, ale dokończ myśl, tak? Kobieta była na zakupach.
0: Tak. I on, wiesz, tak... widziałam, że ona jest taka zalękniona, nie? Że ona tak, wiesz, cały czas patrzy na jego... No to, że on podejmuje tą decyzję, co ona może kupić, a co nie, co jest za drogie, co jest za tanie. Dla mnie w ogóle było szokiem to, że, wiesz, ona się go pyta... No to się wydało mi jakimś totalnym kosmosem. No i słuchajcie, no nie da się, nieraz słyszałam takie, no nie w mojej gdzieś tam, w moim otoczeniu, ale no słyszy się takie historie, tak, że jako, że mężczyzna tylko zarabia, no to on wydziela tam tutaj masz 1000 zł na utrzymanie na cały miesiąc, tak, na zakupy, a o wszystko inne musisz się doprosić, uzasadnić na takiej zasadzie.
1: Ja się oczywiście z Wudzem zupełnie nie zgodzę, że nie istnieje coś takiego jak przemoc finansowa, bo owszem, oczywiście istnieje i to ona ma różne wymiary. To nie jest tylko tak, że facet wydziela pieniądze i kobiecie szczędzi na podstawowe akcesoria, jakieś tam higieniczne, bo i nawet do takich absurdów dochodzi. Natomiast no, ta przemoc może mieć taki wymiar chociażby, że nie wiem, że kobieta jest wyjątkowo rozrzutna, finansowo jakoś nie wnosi do związku zbyt wiele albo wcale. Natomiast jest wybitnie rozrzutna, kupuje jakieś drogie rzeczy. Znam taki przykład osobiście tutaj, powiedzmy, ze środowisk radiowych. Nie będę oczywiście mówił, o kogo chodzi, ale rzeczywiście wpakował się typ z kobietą w związek, gdzie ona tam no, fortunę wydawała. Kupowała jakieś, nie wiem, płaszcze za kilka czy kilkanaście tysięcy euro, no, jakieś absurdalne kwoty. No ja bym powiedział, że to jest moim zdaniem przemoc, bo powiedzmy związek wtedy jest oparty o to, że albo będzie mogła sobie to kupować, albo powie papa, no na przykład, nie?
0: No ja słyszałam inne historie, że wiesz, dopóki mi tego płaszcza nie kupisz, to w łóżku nic nie będzie.
1: Też tak, oczywiście, historia. Tak, można szantażować nawet na tej drodze seksualnej. Także przemoc finansowa owszem istnieje i ma ona różne wymiary i tu winni są i mężczyźni, i kobiety i znowu tu dochodzimy do tego, że, a przynajmniej ja dochodzę do tego, że nie można za wszystko facetów obwiniać.
0: Nie, nie, wiesz, ja nie wiem czemu tak jest, ale no może dlatego, że ten projekt faktycznie jest skierowany do kobiet, tak, i to tutaj one, wiadomo, no przepracowują swoje traumy, które no... tutaj siłą rzeczy w ich przypadku były związane z mężczyznami. No mówię, ale równie dobrze można lustrzany projekt zrobić, tak?
1: Oczywiście, że tak. Można, tylko raczej gdzieś tak się utarło już, że ten facet do tej przemocy, jeśli nawet jest jej poddany, no to się raczej nie przyznaje zbyt chętnie, bo
0: tak, no tak,
1: wtedy
0: tak.
1: Wyjdzie na tego mięczaka.
0: To jest problem, na pewno.
1: Zgadza się. Ja tam jeszcze podałem jeden przykład przemocy ze strony kobiet wobec mężczyzny. Mhm. I to jest przemoc w rodzaju tej bardziej psychicznej. Kiedy kobieta po już takiej finalizacji związku, czyli weszli w związek małżeński, poczęli dziecko, czy nawet więcej niż jedno, i w pewnym momencie staje się ona wobec męża taka oschła, oziębła, nieczynna seksualnie. I ja też rozpatruję to właśnie w kategoriach jakiegoś rodzaju przemocy wobec mężczyzny, który oczywiście ma swoje potrzeby. A kobieta przestaje dbać o siebie, o ten związek. Oczywiście działa to również w drugą stronę. Tak samo facet może stać się takim dziadem, który siedzi na kanapie z piwem, wraca po pracy, siada z piwem, nic miłego żonie nie powie, tylko telewizorek obejrzy, wypije piwo, pójdzie spać. Nie? No to mówię, to działa w różnych kierunkach i z każdej strony można niestety doświadczyć jakiegoś rodzaju przemocy.
0: Tutaj o tą sytuację, wiesz, kiedy kobieta właśnie urodzi jedno, dwójkę dzieci, no to tak ci powiem, z praktycznego punktu widzenia, bo nie wiem, czy masz dzieci?
1: Na szczęście nie, chwalić Pana Boga.
0: Jeszcze nie.
1: Pana Konrada.
0: Słuchaj, wiesz co, myślę, że to często ten taki moment właśnie tam świeżo po urodzeniu dzieci, to często może wynikać z tego, że wiesz, nikt nam nie mówi, wiesz, jak to będzie wyglądało z tymi dziećmi. Często po prostu kobiety faktycznie są najzwyczajniej w świecie no nawet niedospane, tak, przemęczone. Nie mówię, że to są, nie, ja nie usprawiedliwiam tego, nie, tylko mówię, że ten pierwszy rok jest bardzo ciężki często i czasami po prostu nawet, no i tak samo i ojciec się, wiesz, noce nieprzespane i po prostu ciężko się tak wrócić do tego wszystkiego, co było wcześniej, nie, bo przytłacza czasami po prostu ta opieka nad tym noworodkiem, a niektóre dzieci są potrafią być naprawdę paskudne i wybudzać się co chwila. Ale tak jak mówisz, tak, no też takie są przypadki, że ewidentnie widać, że już po prostu przestaje zależeć na tym, żeby być atrakcyjną. I tak sobie kobiety niektóre odpuszczają na zasadzie, teraz to już mogę być gruba, tak? Bo już mam męża, mam dzieci, zaklepane wszystko, więc już teraz niech się dzieje, co chce.
1: Dziękuję, że o tej grubości powiedziałeś, bo w sumie sam chciałem raczej tego nie wypowiadać głośno, ale w dużej mierze właśnie o to mi chodzi, nie?
0: Wiadomo, o co chodzi, wiadomo, o co chodzi. Ale z drugiej strony no też jest coś takiego, że znaczy tak, myślę, że statystycznie jednak kobiety po urodzeniu dzieci w większości są chudsze niż były przed, ponieważ no, opieka nad dzieckiem jest dosyć wyczerpująca, plus jeszcze musisz karmić to dziecko, więc tak, no ale takie przypadki jakieś tam no, inne też się oczywiście zdarzają.
1: No, często jest później tłumaczenie, że o, problemy z hormonami i tak dalej. No, tak, mamy, tak, wiesz, tak rozwiniętą medycynę, że w tych czasach jakąś terapię hormonalną powziąć i po prostu wziąć się za siebie, no nie jest aż tak trudno, ale do tego właśnie trzeba chęci i trzeba, żeby zależało tej jednej osobie na tym, żeby ta druga też była cały czas usatysfakcjonowana.
0: Tak, tak, ale mówię, wyrozumiałeś, z tej drugiej strony też jest przynajmniej przez jakiś czas na początku potrzebna, no bo słyszałam też ostatnio o takim skrajnym przypadku, że mąż żonie jeszcze w szpitalu tuż po cesarce powiedział, no to teraz już chyba będziesz miała taki płaski brzuch, jak miałaś przed ciążą. Po prostu wiecie, włosy mi dęba stanęły na głowie, bo to jest autentyk, bo to jest no, znajomi znajomych, także tutaj takie skrajne przypadki w drugą stronę też się zdarzają, nie? Że jest takie oczekiwanie, że to dzieci to nic nie zmienią i znowu będę po prostu taka zawsze wypoczęta, chętna, no, umalowana od rana. Także nie, no tutaj się wszyscy muszą poprzestawiać, bo jednak no, te pierwsze, mówię, półtora roku przynajmniej z dziećmi to jest potrafi to być jazda bez trzymanki.
1: Oczywiście, tu nikt nie wymaga, żeby wiesz, to od razu natychmiast po urodzeniu kobieta już wracała do super formy i tak dalej. To nie, zupełnie nie o to chodzi, tylko o to, żeby tak nie trwać przez wiele lat w jakiejś takiej degręgoladzie, obżarstwie i ponurym związku, który prowadzi w sumie tylko do tego, że albo się rozpadnie za chwilę z tych przyczyn, albo po prostu będzie już trwał do końca świata i po prostu będzie się ten facet męczył, czy tak samo kobieta, tak jak Ewa Lipka mówi na przykład, że też widzi często mężczyzn, którzy po zawarciu związku nabierają brzucha. No zgadza się, no właśnie, efekt piwnego brzuszka, no facet okej, okay, już mam ją w garści, no to teraz będę sobie pił piwko i oglądał mecze, a baba niech siedzi przy garach. No są też oczywiście takie przypadki, ja tego nie neguję, tylko ja dzwonię w ogóle tylko i wyłącznie w tym celu, tak samo poprzedni mój telefon był, żeby tego tak nie stawiać właśnie, że to faceci, my jesteśmy winni wszelkiemu złu na tym świecie. Pewnie może nawet i większość zła na tym świecie właśnie jest powodowana ze strony facetów, ale no to jest jakaś tam, myślę, bliżej temu do równowagi niż do jakiejś ogromnej przewagi zła właśnie ze strony faceta.
0: Tutaj adwokat pisał jeszcze wcześniej, że to naprawdę bez sensu wszystko nazywać przemocą. Co myśmy to nazywali przemocą? Przemoc finansową. No uważam, że jeżeli bierzemy ślub i jeżeli jest taki nawet układ, tak, że kobieta zajmuje się wychowywaniem tych dzieci i nie chodzi do pracy, a mąż pracuje, no to jednak jest ta wspólnota majątkowa i ona ma takie samo prawo do już nie jego pieniędzy, no bo tak w małżeństwie jest, czy tego chcemy, czy nie. Chyba, że mamy intercyzę podpisaną, no to jest inna sprawa, tak, że te nasze pieniądze, nieważne ile kto zarabia i czy ta druga strona zarabia, czy nie, my wspólnie tym dysponujemy, wspólnie decydujemy, tak? Tutaj ktoś może powiedzieć, no on był na zakupach i decydował, tak? No ale moim zdaniem to jednak tak nie powinno wyglądać, że teraz musisz się pytać o zgodę na kupienie, nie wiem, spodni, tak? Nowych, czy czegokolwiek innego. Tutaj właśnie dochodzi jeszcze ta kwestia, tutaj adwokat też pisze, że dzisiaj doznał przemocy słuchając NR. No przepraszamy, ale czasami widzisz, nawet YouTube może ci wyrządzić przemoc, ale to nie pierwszy i nie ostatni raz. Tam Luiza właśnie przytoczyła przykład tej swoich znajomych, gdzie kobieta zostaje z trójką swoich dzieci, tak, a mąż tam jedzie do, nie wiem, czy do pracy na jachcie, czy co to było za historia.
1: No szkoda, że nie dopytałem o szczegóły tej historii, bo wiesz, moglibyśmy to rozważać w ten sposób, że no, on już wcześniej miał tą właśnie pracę,
0: tak.
1: I ta kobieta, wchodząc w nim w związek, rodząc mu dzieci, doskonale zdawała sobie sprawę, że on tak właśnie zarabia na życie, wypływając to... gdzieś tam tymi jachtami na wiele dni i godziła się na to, więc
0: tak,
1: skoro...
0: Tak. Tak. Tam to jest jakiś układ, tym bardziej, że to już była trójka dzieci, tak? No nie zakładam, że to były trojaczki, więc, że tak powiem, no tutaj, no to jest, ja na przykład mam problem z tym, że ja szanuję takie układy, że ktoś po prostu, że to jest nawet zdrowe, no szczerze powiedziawszy, z trójką, czwórką dzieci, no one potrzebują tej mamy w domu, przynajmniej na początku, nie? Żeby ona to ogarnęła i to jest fajny układ i ta presja, która jest wywierana na kobiety, że one muszą iść do pracy, że one są, wiesz, niewiele warte, jak nie pracują zawodowo, tak jak często, nawet takie frazeologiczne związki się mówi, że kobieta siedzi w domu z dziećmi, nie? Od razu jest taka konotacja, że ona siedzi i nic nie robi. Albo na przykład uwielbiam bardzo to sformułowanie urlop macierzyński. Kurczę, coś, co nie ma zupełnie nic wspólnego z urlopem. Czas, tam zależy, kto kiedy miał okazję być na tym urlopie, no ale powiedzmy teraz jest rok, tak? Rok, kiedy często właśnie ani jednej nocy nie prześpisz, to się nazywa urlopem macierzyńskim, nie? Także tutaj, no, może ten przykład faktycznie był o tyle słaby, że to po prostu mogła być kwestia ich układu, no ale nie wyklucza to takiej, wiesz, sytuacji, że mimo, że ona się na to zgodziła i oni tak się umówili, no to w pewnym, po iluś tam latach to cię jakoś trochę cię to dobija, tak? Że ciężko to jakoś przeformatować, że ale myślę, że wiesz, jak ludzie tam są w partnerskim związku i ze sobą rozmawiają. No i czasami też się oczywiście to też może łączyć, nie wiem, ze zmianą jakichś, wiesz, aspiracji finansowych też, nie? Bo po prostu czasami ciężko trochę te aspiracje obniżyć, no bo jeżeli na przykład mąż tutaj pływa na jachtach i teraz musiałby wrócić, no to wiadomo, że na tym lądzie pewnie już by tyle nie zarobił. Więc tutaj... Ale wszystko, myślę, jest do przepracowania.
1: Dokładnie tak jak mówisz, jeśli ta relacja była partnerska, zdrowa, to pewnie po jakiejś dyskusji pomiędzy nimi mogliby dojść do porozumienia i rzeczywiście mógłby facet się troszkę ugiąć, zmienić pracę, no, przekwalifikować się, jasne. Ja tej relacji nie znam, więc się nie wypowiem. Natomiast chciałem jeszcze dodać na temat Marianny Schreiber. W ogóle to jest
0: cyrk. Po co ten Super Express to zrobił, nie? Po prostu...
1: Bardzo chętnie wyjaśnię.
0: Wyjaśnij mi to, bo...
1: Super Express to jest taka gadzinówka pisowska. Tego na pierwszy rzut oka trochę nie widać, bo oni się świetnie maskują. Mają chociażby jedną rewelacyjną redaktorkę. Kurde, że jak ona... Biedrzycka, o właśnie.
0: Tak, tak, Biedrzycka. Raport Biedrzyckiej z rana.
1: Dokładnie. Ona jest super, ona jest po właściwej stronie, potrafi zadawać bardzo niewygodne pytania różnym politykom. Natomiast to jest jedyna taka wyspa wolności słowa jeszcze w Super Ekspresie, a ogólnie całe to czasopismo, no, jest nastawione bardziej na wspieranie władzy. No i ta Marianna Schreiber, nieszczęsna, która dostała tam pracę, ona jest, jak wiadomo, żoną jednego z posłów pisowskich, czy tam senatorów, to już się nie orientuję, natomiast z kimś z wysokich tam szczebelków,
0: tak, tak,
1: władzy pisowskiej. No i ona dostała takie zadanie, że właśnie założenie tej partii Mam Dość miało troszkę odebrać głosów lewicy. Oczywiście to, wiesz, taka podpucha, ona by tam, powiedzmy, że odebrała z 3, no nie, 3 to by nie weszła, no musiałaby powyżej tych 5 mieć, żeby wejść do, no a w sumie W sumie nawet jakby 3% zabrała, to i tak jest istotne, bo nie wchodzi do parlamentu, natomiast odebrała trochę tej opozycji i wsparła w ten sposób obecny rząd. To była właśnie tego typu podpucha, nie? Ona miała zadziałać jako taki koń trojański trochę w tym środowisku lewicowym. Zupełnie jej to nie wypaliło, kompletnie. No,
0: rozumiem, ona odpuściła się już ten pomysł z tą partią, skoro pracuje dla Super Expressu jako, nie wiem, dziennikarka, tak?
1: Odpuściła, to znaczy ona wcześniej już, zakładając partię, pracowała, tam miała swój program Mam Dość się nazywa, czyli tak samo jak i pseudopartyjka. Natomiast odpuściła ze względu na to, że nie zyskała nic na tym, że w notowaniach po prostu jej nie ma, ona jest niewidoczna. Również przez wiele głupot, które gdzieś tam wypowiadała, jakieś te, no w ogóle to jest kobieta kompletnie niekompetentna, jak się wsłuchać w to, co mówi, no to ona nie ma zupełnie ani poglądów własnych jakichś ciekawych, ani nic do zaproponowania, to tylko taki udawany sprzeciw wobec tam pewnych antylewicowych kwestii, które tutaj rząd i w sumie opozycja, bo do opozycji też zarzuty miewała, prezentowali. Także to jej nie wyszło, a teraz no robi sobie takie odwracanie uwagi, trochę ten wywiad z Korwinem, no to jest takie odwracanie uwagi trochę od tej bieżączki, bo jednak wiadomo, Korwin bardzo to ten popularny, bardzo ekstremalne takie poglądy przedstawi, więc będzie trochę szumu.
0: No tak, raczej... ale wiesz, no właśnie to mnie zadziwiło, że ona w ogóle żadnych, wiesz, w ogóle go nie kontrowała. No naprawdę, no do czego, jak do wywiadu z Korwinem, no to naprawdę łatwo się, wiadomo, że on jest świetnym mówcą i ciężko go przebić, ale cokolwiek, no tutaj się można było przygotować, a ona po prostu, no mówię.
1: No cała Marianna, w całej krasie, ona dokładnie to samo, dokładnie ten sam poziom reprezentuje od początku, jak tylko tam się pojawiła właśnie jako ten niby głos sprzeciwu.
0: Na przykład Janusz Korwin-Mikke lubi zawsze przytaczać ten swój znany już przykład, że no kobiety są gorszymi kierowcami, no bo spójrzmy na Formułę 1, tam nie ma żadnych kobiet, prawda? Dla mnie to jest od razu podstawowy błąd logiczny. Jazda samochodem w ruchu miejskim to nie jest Formuła 1, tak? To nie o to tutaj w ogóle chodzi. Tutaj uważam, że właśnie to kobiety są lepszymi kierowcami. Może parkować parkują gorzej, zgadzam się, ale są spokojniejsze, tak, no to nie jest miejsce, droga miejska czy pozamiejska, żeby, nie wiem, wyprzedzać na trzeciego, żeby się ścigać i uważam, że tutaj właśnie cechy takie kobiece, że są właśnie takie, wiesz, spokojniejsze, nie mają takiej tendencji, żeby się tutaj komuś coś udowadniać na drodze, bo przecież znamy tych kierowców, wychowawców, którzy potrafią cię wyprzedzić, zatrzymać się i jeszcze potem na przykład z łapami do ciebie wyjść, to jest akurat cenne, tak?
1: No. Bardzo, bardzo, bardzo cenne. Nie znam statystyk na temat tego, czy faktycznie kobiety są lepszymi kierowcami. Gdzieś tam pewnie takie statystyki były prowadzone, nie wczytywałem się, ale bardzo możliwe, że tak jest.
0: I chodzi mi o samą kulturę jazdy, wiesz, że nie chcą nikomu niczego udowadniać, tak, że przepuszczą, ja może nawet jak nie powinny tam gdzieś przepuścić, że no, nie siedzą tam, wiesz, ci na ogonie. O to mi chodzi, nie, że nie wprowadzają takiego... no właśnie tego ścigania się, tej rywalizacji w ruch miejski, gdzie to powinno być moim zdaniem tępione, bo to nie o to tutaj chodzi. No właśnie od tego jest tor Formuły 1, tam którzy mają ochotę, tak, niech tam się ścigają, ale nie na drogach miast, nie?
1: Bardzo szanuję właśnie taką kulturę jazdy i sam ją praktykuję. Mogę tu z dumą powiedzieć, że odkąd prawa jazdy kilkanaście lat temu zdobyłem, nie otrzymałem do tej pory żadnego mandatu karnego, żadnej kolizji nie miałem, żadnej stłuczki, nic, zero. Także prawda? Raczej jeżdżę również z dużą kulturą.
0: No to szacun, to szacun. No, a drugi ten wywiad to miałam z Romanem Warszawskim, ten, który Mira przeprowadziła. Czy ty to widziałeś?
1: Nie, ja nie oglądam w ogóle tych enkowskich kanałów, to mnie kompletnie nie interesuje, dla mnie tam jest szuria i bzdury, bzdura za bzdurą dosłownie. Gdzieś tam zdarzyło mi się, przyznam, tą Mirę włączyć na jakieś 5 minut ze 2-3 razy, Przeżegnałem się tylko w imię Ojca i Syna i Konrada Świętego i wyszedłem stamtąd, bo no, zupełnie nie dla mnie.
0: No dobra, ale no ruch redpillowców jest ci znany.
1: Red czego, przepraszam?
0: Oni tak się nazywają, redpillowcy, czyli tacy, którzy wiesz, jakby wycofują się z tego tutaj całego układu kobiety, mężczyźni, bo uważają, że tutaj kobiety właśnie mają tylko na celu, wiesz, wykorzystywać atletów. Niby chcą uprawnienia, ale jako tutaj Roman Warszawski właśnie przytoczył, że uważają za równych sobie tylko tych mężczyzn, którzy zarabiają przynajmniej 1,5 razy tyle, co one. I takie teorie, że jak chcemy feminizmu, to okej, okay, ale żeby kobiety też były powoływane do wojska na tej samej zasadzie, co mężczyźni.
1: No wiesz, jest to znane powiedzonko, że równouprawnienie kończy się w momencie, kiedy trzeba tam wnieść pralkę na piąte piętro, na przykład, nie? To zgadza się. No rzeczywiście, no tylko no po prostu mamy pewne ograniczenia fizyczne. Kobiety mają, mężczyźni też mają jakieś swoje ograniczenia i trzeba wykonywane zajęcie dostosować do tych swoich ograniczeń. No i to wszystko w temacie.
0: Tutaj z tym powoływaniem do wojska ja mam o tyle taki problem, że wiesz, no to nie kobiety, wiesz, walczą o władzę, o te zasoby. To ten świat, jaki mamy, no to w dużej mierze właśnie był ukształtowany przez setki lat przez mężczyzn. I po prostu gdyby to wszystko odwrócić, no nie wiem, jakby było, tak? Ale nie sądzę, że byłoby aż tyle wojen, ile było, ile jest. Także tak tutaj w tej kwestii moje zdanie wygląda, że nie można tego tak porównywać.
1: To jest bardzo mądry pogląd właśnie, żeby oddać dużą część władzy państwowej właśnie w ręce kobiet, ze względu chociażby na to, że one rzeczywiście są jakieś takie łagodniejsze, mniej wojownicze. I no, ale to by miało oczywiście sens w momencie, gdybyśmy nie sąsiadowali z takim agresorem jak Putin chociażby, który, no, wyobraź sobie sytuację, że teraz w krajach europejskich wszędzie władze obejmują kobiety, te na tych najwyższych stanowiskach, a tu mamy Putina. Bezwzględnego Putina i jego przydupasa z Białorusi, Łukaszenkę, no trochę taka jakaś nierównowaga by powstała. Jednak w tych relacjach teraz, jakie mamy ze wschodem, no ta twarda męska ręka być może nawet wyjdzie nam na dobre.
0: Tak, no teraz tak, teraz się toczą męskie wojny i tutaj na razie z tym się raczej nic nie zrobi. No strasznie ten czat szybko tutaj leci. Po prostu myślę, że najlepiej jak tutaj ktoś jeszcze zadzwoni i najwyżej skontruje. A tutaj jeszcze o to, wiesz, zarabianie, że kobiety traktują jako równych siebie tych, co zarabiają 1,5 razy więcej i szukają tych, którzy tam dobrze zarabiają. Ja się akurat z tym nie zgadzam. Nie uważam, że na tym równość polega, ale jakby rozumiem to, że dziewczyny szukają, żeby założyć rodzinę, facetów, którzy zarabiają więcej od nich, tak? No bo prawda jest taka, że jak pojawiają się dzieci, to przynajmniej przez ten rok, dwa, tak? Z tej pensji męża musimy utrzymać całą rodzinę. No dobra, jest wypłacany zasiłek macierzyński, ale jeżeli macie tam więcej niż tak się umawiacie, tak? Że właśnie kobieta będzie w domu wychowywała dzieci, a tylko mężczyzna będzie utrzymywał rodzinę przez te kilka lat, a może i przez cały ten okres trwania tego związku, no to chyba oczywiste, że musi po prostu zarabiać więcej. Więc tutaj tego argumentu też za bardzo nie rozumiem, że kobiety postrzega się, wiesz, jako takie materialistki, bo chcą mężczyzn, którzy dobrze zarabiają.
1: No. Czy to trochę wynika z biologii akurat, że rzeczywiście ta kobieta no, patrzy trochę na swoją przyszłość przez pryzmat finansów w rodzinie, no, w przyszłej rodzinie. to ma znaczenie, no raczej, wiesz, biedak, powiedzmy, mamy dwóch facetów, wyglądają mniej więcej podobnie, kultura osobista na mniej więcej podobnym poziomie i jeden zarabia tam, dajmy na to, 20k miesięcznie, a drugi zarabia 3,5k miesięcznie. No to w oczach kobiety raczej wiesz, który byłby tutaj zwycięzcą, nie?
0: No tak, tak. Zgadza się. Ale z drugiej strony te historie, które słyszę teraz, że Tinder to jest jakby, co tam, darmowe obiadki dla kobiet, to...
1: Dobre to jest, no.
0: Dobre to jest. Ja się... No... No nie... No, to jest pewnie prawda, nie? I, ale tutaj, jeżeli chodzi o to płacenie na tych randkach, no to pewnie dużo dziewczyn to wykorzystuje. I to akurat potępiam, bo... No bo nie, no tutaj, zwłaszcza jak są właśnie te pierwsze spotkania, gdzie nie wiadomo, czy coś w ogóle z tego wypali, no to jest mega słabe, jak właśnie dziewczyna oczekuje, że facet będzie za wszystko płacił i tam słyszałam jakieś takie historie, że one że nie mają w ogóle, wiesz, nie kryją się w ogóle, tylko się od razu pytają, co to jest najdroższe w tej karcie, nie? Także nie, to już jest...

0: na takim Tinderze to chyba się najlepiej po prostu na spacer gdzieś tam po bulwarze, gdzieś tam, czy po jakimś deptaku umówić.
1: Albo do kawiarni, no. Do kawiarni. Ciasteczko, kawka, tak. Wiesz, to nigdy nie będzie przedrożone, no chyba, tak. Że to byłaby jakaś kawiarnia, nie wiem, z ciastkami posypanymi 24-karatowym złotem, bo są i takie, nie? Natomiast myślę, że to zjawisko jest oczywiście wyolbrzymione, nie na taką skalę, jak to gdzieś tam w internetach teraz się o tym słyszy, ale niewątpliwie coś takiego istnieje i jest bardzo zabawne. W twórczości Walaszka również gdzieś tego typu motywy się już przejawiały.
0: No, dzisiaj jeszcze widziałam, Monika Jaruzelska wypuściła właśnie wywiad z Romanem Warszawskim. To jako lewak może Moniki Jaruzelskiej posłuchasz.
1: No ja bym musiał w ogóle nadrobić tą postać tego Warszawskiego, bo pierwszy raz się spotykam z tym nazwiskiem i nie mam pojęcia, kto to i jakie poglądy głosi. No jeśli mi tak polecasz, rekomendujesz, to być może włączę sobie jakiś materiał na kilka minut. Jak mi się spodoba, posłucham do końca. Mówisz, że z Jaruzelską, no to spoko.
0: Tak, z Jaruzelską dzisiaj. Poczekaj, wódzu dzwoni już. Już go dołączam.
1: Będzie mówił o carycy Katarzynie pewnie, bo faktycznie no tutaj ma rację. Napisał na czacie jako taki przykład, że przecież nie każda kobieta tak łagodną ręką rządziła. No i tu chociażby ta caryca Katarzyna. Okrutna.
2: Królowa Elżbieta I. Bardzo znany jest przykład królowej Madagaskaru, Rana Walony, pierwszej okrutnej, która zabiła około połowy populacji wyspy. Także to tak nie działa.
1: No, pewnie jakby statystycznie gdzieś tam pomyśleć na ten temat, to być może rzeczywiście przewagą kobiet byłoby w tej materii właśnie ta jakaś tam łagodniejsza postawa, ale oczywiście mamy też takie przykłady, o których mówisz. Nie?
2: Znaczy, czytałem gdzieś ostatnio jakiś artykuł, który właśnie analizował historię kobiet u władzy i jakby absolutnie nie ma takiej zasady, że rządy stanowione przez władczynie były mniej okrutne niż te męskie. Nie ma takiej zasady, nie ma takiej zależności. Jest to jeden z wielu typowych stereotypów.
0: Znaczy, wiesz, mówi się tak o kobietach, które idą do polityki, czy właśnie żeby tam gdzieś rządzić, że one, wiesz, jakby wchodzą w tą męską grę i są jeszcze właśnie okrutniejsze, żeby tam się po prostu przetrwać, żeby pokazać, że się do tego nadają, to chcą jakby jeszcze mężczyzn w tym prześcignąć. No.
2: To jest uproszczenie moim zdaniem, to wynika z, wydaje mi się, że wynika to bardziej jakby z indywidualnych cech, jakie potrzebuje ktoś, kto do władzy się pcha. Czy już sam pchanie się do władzy zazwyczaj jest, robią to osoby, które mają pewnego rodzaju zestaw, pewnych cech, tak? Są w jakiś sposób już można powiedzieć nienormalne, psychopatyczne lub innymi tego typu cechami są obdarzone, które są potrzebne, żeby do tej władzy się dorwać i utrzymać. Być może.
1: Ale ciocia Angela była spoko chyba, nie?
2: To taki?
1: Ciocia Angela Merkel.
2: Ja wiem.
1: Ja nie widziałem z jej strony żadnych agresywnych jakichś gestów.
2: No, ze strony, nie wiem, Macrona widziałeś, to nie ma znaczenia. To są inne czasy, inni ludzie, inna kultura już zupełnie, tak? To nie, jest bez znaczenia tak naprawdę. Generalnie wydaje mi się, że osoby, które pchają się do władzy, po prostu muszą mieć pewien zestaw cech i nie ma to znaczenia, czy to są mężczyźni, czy kobiety. Można po prostu też powiedzieć, że częściej te cechy posiadają mężczyźni, statystycznie być może, bo mężczyźni na pewno są mniej ugodowi, tak, są bardziej tacy być może
1: rewanżyści.
2: Może dążą do celu, mniej kompromisowi są, prawda? No ale to już jakby wynika z samych cech biologicznych tak naprawdę, tak? Natomiast twierdzenie, że nie ma właśnie osobników płci żeńskiej, które takich cech są, które takich cech nie mają, że są takie osobniki, które, no wiecie o co mi chodzi. No to nie, to jest głęboko naciągane i generalnie jakby nie jest potwierdzone w faktach, tak? To chciałem powiedzieć w dużym skrócie.
1: No, na pewno bardziej bym zaufał w tej materii kobiecie, która ma rodzinę, jest w szczęśliwym związku, niż staremu karłowatemu dziadowi,

0: nie ma zupełnie dla kogo się starać.
1: Może. Chciałem o czymś innym w sumie porozmawiać.
2: To dawaj.
1: Tak naprawdę. Odnośnie pojęć. Ja akurat tu mam dość takie, no powiem, może radykalne nieco poglądy, ale jednak uważam, że pojęcia powinny trzymać swoje znaczenie w miarę możliwości.
2: No to prosty nas tutaj.
1: Ostatnia jest moda właśnie taka, że wszystko, co jest już trochę nie podoba się niektórym osobom z tych bardziej progresywnej części społeczeństwa, to wszystko już jest nazywane faszyzmem, tak? Trump to jest faszyzm, PiS to jest faszyzm, wszystko to faszyzm, tak? Tylko jest jeden problem, że jeżeli będziemy wszystko nazywać faszyzmem, w momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z prawdziwym faszyzmem, nie będziemy nawet potrafili już tego nazwać, tak? Więc jest pewien zestaw.
0: Mamy jeszcze mocniejsze słowo, element. Nazizm, który jest taką sam, mocniejszą odmianą faszyzmu właśnie.
1: Nie, nazizm jest niemiecką odmianą faszyzmu, stąd jego nazwa, tak? Natomiast wiemy, o czym mowa, tak? Często, gęsto w tym momencie wszelkiego rodzaju lewa strona, zwłaszcza jak się, nie wiem, powie coś niezgodnego z jakimś tam duchem aktualnie panującego progresywizmu i jakiejś, nie wiem, tam poprawności politycznej, to od razu jest już faszyzm, tak? To samo jest na przykład w kwestii pojęcia gwałt. Kiedyś gwałt, wiadomo czym był, prawda? Czyli to było takie zmuszenie przemocą do obcowania płciowego. Teraz gwałtem już może być wszystko, tak? Łącznie ze złym wzrokiem wręcz, czy powiem, nie wiem, zagwizdaniem na ulicy. No to już jest przemoc seksualna. W tym momencie zagwizdanie na ulicy, ba, czytałem ostatnio w Polityce, że nawet zaproszenie na randkę, jeżeli dziewczyna nie ma ochoty się umawiać z tobą na randkę, tak jak będziesz zapraszał na randkę, to już jest przemoc seksualna. Tak jest. I no i w tym momencie nazywanie przemocą takiej rzeczy, że komuś, nie wiem, mąż stwierdził, bo akurat on zarządza kasą być może z jakiegoś powodu. Nie wiadomo, jaki jest układ w tej rodzinie, o co tam chodzi, nie? Czy może nie mają pieniędzy. Muszą się zastanowić.
2: Może to była ta żona, co to kupuje, wiesz, 10 par butów miesięcznie, nie? Już musi, on już...
1: Może. Nie znamy sytuacji, usłyszeliśmy tylko coś w sklepie, no i on już jej nie dał na spodnie. No i to już jest przemoc finansowa, tak? Mhm. Tylko, że jeżeli będziemy przemocą nazywać takie rzeczy, to w momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z prawdziwą przemocą, to jak nazwiemy to prawdziwą przemoc, tak? Czyli no możemy porównać, czy możemy porównać kobietę, której mąż odmówił dania pieniędzy na spodnie od kobiety, która jest codziennie lana po mordzie.
0: No mamy dwa pojęcia na to.
1: Jest to deprecjonowanie moim zdaniem ofiar faktycznej, rzeczywistej przemocy.
0: Nie, bo dodajmy przymiotnik do tego słowa. No chyba, że zaproponujesz jakieś nowe słowo w zamian za przemoc, bo masz przymiotnik. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc finansowa. Jest ten przymiotnik, który nam stopniuje...
1: Jest to absolutna nieprawda na przemoc fizyczną. Na coś, co niektórzy nazywają przemocą finansową, jest już słowo, nazywa się skąpstwo. Jeżeli mamy do czynienia z nękaniem się nad kimś, znęcaniem się psychicznym, jest na to słowo, to jest właśnie to nękanie, tak? Są na to słowa, nie musimy tworzyć nowych kategorii przemocy, tak jak nie musimy tworzyć nowych kategorii sprawiedliwości, bo dokładnie to jest ten sam problem. To znaczy wymyślamy jakieś pojęcia clickbaitowe tak naprawdę, które mają przykuwać uwagę i wzbudzać jakiś przeciw, wzbudzać jakieś automatyczne reakcje, bo kiedy człowiek słyszy słowo przemoc, to mu się z tym kojarzy to. I w tym momencie no masz związek przemocowy, bo nie dał na spodnie, tak? No, a co z przemocą kulinarną? Dlaczego mężczyźni są cały czas ofiarami przemocy kulinarnej? Bo żona chujowo gotuje i...
2: a może to żona jest ofiarą przemocy kulinarnej, bo to ona codziennie musi gotować.
1: Nie, to już jest jakaś inna przemoc. Na pewno jest na to jakieś określenie.
2: No, ale słuchaj, ale ja bym jednak chciała to wszystko jakoś... na nowo poukładać, bo mi się wydaje, że myśmy się już Tak jak to jest, w ogóle, żeby wyjść z tego wszystkiego, co nam, co się tutaj zapętliliśmy w tych układach, to chyba trzeba po prostu jakichś nowych rozwiązań poszukać. Czy choćby nawet w tych, wiesz, układach politycznych, tak jak tutaj Korwin mówi, tam, nie wiem, nawołuje do monarchii, demokracja zawiodła, no to wracamy do monarchii. A ja mówię, nie, no musimy po prostu może znaleźć coś innego. Tutaj może jeszcze wróćmy najpierw do tych relacji damsko-męskich. Tak, tutaj w tym wywiadzie z Romanem Warszawskim, co najbardziej po prostu mną tak zatrzęsło, to to, jak on stwierdził, że dlaczego jest tak, że mężczyzna, jak się ten związek rozpada, to on musi te alimenty z góry płacić. Przecież to powinno być takie dobrowolne, że on po prostu chce płacić. No, dla mnie to jest, wiesz, no, powrót naprawdę do... No to jest absurdalne, tak, to co on mówi. No bo, dobra, już nie wnika, nie wiemy z jakiego powodu się ten związek rozpadł, czy ona mu ogranicza kontakty z dziećmi i tak dalej, to już jest do rozwiązania przez sąd, ale jednak jak są nasze dzieci, no to my musimy na nie łożyć, tak, i nie możemy tego zostawić dobrowolnej decyzji tej drugiej strony, bo to tak jak w Polsce, tak, i tak wielu mężczyzn po prostu nie płaci tych alimentów, tak? Tak samo kobieta po prostu, jeżeli ona zarabia więcej, jest dzielona opieka, no to wtedy ona będzie płaciła jemu te alimenty. Wiadomo, że to są dużo rzadsze przypadki, czy tam nawet pewnie pojedyncze, no ale tak to chyba powinno być, tak? Że na te swoje dzieci po prostu łożymy. Ale jeżeli chodzi to o ten układ, wiesz, jeżeli małżonkowie decydują się na to, że kobieta faktycznie zostaje w domu z dziećmi, tylko mąż pracuje, to jakbyś tutaj zabezpieczył ją na różne okoliczności przyrody? Choćby właśnie takie, jakbyś tutaj, wiesz, czy te finansowe sprawy podzielił, czy to, jeżeli na przykład on po 20 latach się rozmyśli, i nastąpi rozpad tego związku, to co? To jego decyzji pozostawiamy to, czy on będzie płacił jej alimenty, jak ona już raczej pracy żadnej sensownej nie znajdzie po tych 20 latach opiekowania się domem?
1: Pytasz mnie, czy?
2: No pytam ciebie na początek.
1: Czy na pewno nie można tego zostawić w jakiś sposób dobrowolności? To powinno być wszystko zawarte w traktacie małżeńskim i określone powinny być warunki, na jakich taki traktat małżeński może być rozwiązany, jakie są obowiązki jednej i drugiej strony. Aktualnie traktaty małżeńskie zostały zmonopolizowane przez państwo, które określiło je, ich warunki w kodeksie rodzinno-opiekuńczym. Czy te rozwiązania, które tam są, czy dobre, czy są czy dobre, czy złe, to już ciężko powiedzieć. Rozstrzyga to sąd. Wydaje mi się, że ma to swoje uzasadnienie jednak, tak? To znaczy nawet, bo tu nawet, wiesz, alimenty nie są zasądzane wyłącznie wtedy, kiedy masz dzieci, bo możesz mieć taką sytuację, tak. Że właśnie załóżmy, masz bardzo bogatą kobietę, przedsiębiorczynię, tak? I ona ma męża i ten mąż w gruncie rzeczy jedyny, jaki miał całe życie zadanie, no to sprzątać dom i naprawiać zepsute rzeczy, wynosić śmieci, ale ona wyrabiała dużo, on się mógł realizować jako artysta na przykład. Załóżmy taki scenariusz, tak? Wymyślmy go sobie, odwróćmy troszeczkę tą sytuację. No i czy w tym momencie, kiedy ona postanowiła go z jakiegoś powodu zostawić, tak? No to czy jemu się nie należą alimenty? Być może on już rzeczywiście nie będzie w stanie odnaleźć pracy przez jakiś czas, więc być może te alimenty powinny być na przykład czasowe, prawda? Nie wiem, no od tego jest sąd, żeby to rozstrzygać, na pewno...
2: No nie, na chwilę obecną jest tak, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa i jest taka zasada, że jakby i dzieciom, i temu małżonkowi poziom życia nie może się obniżyć po rozpadzie związku.
1: Nie znam się na tym, więc nie będę się tu wypowiadał, czy to wygasa, czy nie wygasa. Wiem, że chyba jeżeli taka kobieta, która ma alimenty, weźmie ślub, to chyba wygasa. albo trzeba to walczyć w sądach znowu. Nie wiem, powiem ci, Aniu, nie znam się, więc niech zadzwoni ktoś, kto się zna na kodeksie rodzinno-opiekuńczym i może powiedzieć, jak to jest w rzeczywistości. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to jest to, co mi się wydaje. I mi się wydaje, że być może takie alimenty, być może przez określony czas, określony przez sąd, może mają zasadnienie. No, to powinien, moim zdaniem, wiesz, powinno być to opisane w kontrakcie małżeńskim, gdzie każda ze stron wchodząc do małżeństwa zawiera ten kontrakt i wie, co robi. Ludzie sobie nie zdają niestety sprawy w ogóle, z czym się wiąże małżeństwo. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zawierając związek małżeński, nie zawiera się go tylko i wyłącznie pomiędzy dwiema osobami. To on, zwłaszcza tutaj osoby, które propsują, że tak powiem, tak, popierają ideę małżeństw jednopłciowych, tak zwanych. Nie ma czegoś takiego oczywiście jak małżeństwo jednopłciowe, tak? Wiem, jeśli chodzi o znaczenie słowa, jestem radykalny, mam podejście radykalne, więc nie istnieje coś takiego jak małżeństwo jednopłciowe. Ale osoby, które chciałyby, żeby wprowadzona została instytucja podobna dla małżeństwa, dla par, a dedykowana parom jednopłciowym, zapominają całkowicie o tym, że taka para nie w tym momencie nie zawiera małżeństwa tylko i wyłącznie ze sobą, nie zawiera tego związku tylko i wyłącznie ze sobą. Automatycznie wiąże się z tym obowiązek opieki alimentacji na przykład wobec rodziców jednego i drugiego małżonka przykładowo, tak? To nie jest tak, że małżeństwo dotyczy wyłącznie dwojga ludzi. To jest całkowicie nieprawdziwe, ale takie coś egzystuje w ludzi, w wyobraźni ludzi, że może to jest taki romantyczny akt między dwójką. Nie, to jest kontrakt zawierany pomiędzy dwoma rodami, którym określone są wzajemne obowiązki małżonków i ich rodów, ich dzieci i potencjalnych przyszłych dzieci, tak na marginesie, bo to jest głównie idea małżeństwa, tak? Idea małżeństwa przede wszystkim miała chronić tutaj prawa tak naprawdę i męża wobec do dzieci i żony, i wobec żony, zwłaszcza, że też, znaczy chronić prawa żony i chronić prawa dzieci, ponieważ to zazwyczaj one są tutaj stroną słabszą, tak? I instytucja małżeństwa powstała po to, żeby chronić kobiety i potomstwo. Także ludzie, ale to totalnie w tym momencie to już jest wrócone, ludzie totalnie nie wiedzą na czym to polegało, skąd to się wzięło, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, prawda? No, to jest osobne zagadnienie, tak? Także no tak, takie alimenty, odpowiadając jeszcze raz na pytanie, takie alimenty z całą pewnością powinny być, jeżeli nie są określone w kontrakcie małżeńskim, no to powinien to ustalić sąd, tylko powinien to zrobić w sposób sprawiedliwy, tak? Czyli ocenić i zdolności męża do tego, żeby te alimenty płacić, i rzeczywiście wysokość tych alimentów powinna zapewnić taki poziom, jaki życie, jaki jest potrzebny, i nie jestem pewien, czy ten warunek, że ma nie spać, na przykład, czy on jest rozsądny, to bym był ostrożny akurat. Bo jeśli jako moja małżona wcześniej mogła sobie kupować, nie wiem, futro z nogek raz do roku, to nie jestem pewien, czy po rozwodzie nadal powinna mieć tego typu uprawnienia, prawda? Więc tu bym uważał, tak?
2: Jestem pewna, że na pewno ten nie może spaść poziom życia dzieciom, a z tym małżonkiem, współmałżonkiem, to nie wiem dokładnie, jak to jest.
1: Wiesz, no też może nie być możliwe, no bo wiesz, ja dzisiaj jestem zatrudniony w świetnej firmie, mam świetne zarobki, stać mnie na prywatną edukację dla dzieci, ale nagle ja mogę tą pracę stracić i tak już nie będzie, więc teraz czy
2: no tak, ale to
1: w takim razie sąd będzie...
2: To jest inna sytuacja dlatego... wtedy, nie? Ale wiesz, no są takie sytuacje, że wiesz, dochodzi do rozwodu i nagle mąż mówi, a czy one muszą chodzić do prywatnej szkoły? Chyba nie muszą, mogą przecież do publicznej chodzić.
1: Tak jak mówię, to powinna być kwestia, którą będzie ustalał jednak po prostu sąd.
2: Tak.
1: Że sądy rodzinne też niestety są w dużej mierze opanowane przez kobiety, to dość często, gęsto jednak wyroki, jakie przez te sądy są wydawane, no nie są sprawiedliwe i dotyczy to i kwestii opieki nad dziećmi i właśnie potencjalnej wysokości alimentów.
0: I to jest właśnie przemoc prawna.
1: Nie, to są po prostu niesprawiedliwe wyroki sądowe.
0: Tak, ale...
1: zrozumiałem żart. Wiem, że to był żart. Zdaję sobie z tego sprawę, nie? No, także myślę, że chyba to chciałem generalnie przekazać w tej kwestii.
0: A co myślisz, Wudzu, o tym, że może stosowanie takich pojęć właśnie jak przemoc chociażby finansowa ma na celu spotęgowanie jakby efektu tego wyrażenia, czyli po prostu nie tworzymy tego tak sobie, o żeby był clickbait, tylko żeby wskazać na to, że to jest rzeczywisty, realny problem, który dotyka wielu ludzi, trzeba się na poważnie zająć, dlatego używamy wobec tego zjawiska mocnych słów w postaci przemoc.
1: Czy tak to jest? Pytanie brzmi tylko, czy takie używanie takiego pojęcia jest, wiesz, obiektywnie uzasadnione?
0: No myślę, że właśnie w niektórych przypadkach tak. Na pewno ten przykład z gwałtem, kiedy mężczyzna zaprasza kobietę na randkę, a ona uznaje, że on w ten sposób ją gwałci, to jest absurdalne. Ale kiedy mamy do czynienia z takimi, no tu podam ten skrajny przykład, który gdzieś tam wyczytałem, i to nie jest jednostkowy, gdzie kobieta pozbawiona jest środków nawet na jakieś tam tampony i środki higieniczne, bo mężczyzna jest tym, który dzierży kasę w rodzinie, no to ja bym tu właśnie w takich skrajnych przypadkach używał mocnych wyrażeń, żeby podkreślić, że to jest poważny problem i że musimy zwrócić na to uwagę.
1: To powiedzmy, że jest to poważny problem, ale nie nazywajmy tego przemocą, no to wszystko.
0: No okej, okay. To twoje zdanie moje jest takie, że tu w tych przypadkach użycie takich, jak to się nazywa, nie suplementów, tylko synonimów, takich ostrych synonimów jest na miejscu.
1: Tutaj bardzo słusznie Ewa Zalipka zauważyła, że rzeczywiście jest coś takiego jak przemoc finansowa, księgowa ze strony rządu. Tak, tutaj się całkowicie zgadzam. Zresztą to nie jest wyimaginowana przemoc, tylko jest to rzeczywista przemoc.
0: Oczywiście, że tak. Bo państwo jeszcze ma narzędzia przemocy i przymusu wobec podatnika, więc tym bardziej.
1: Dokładnie tak.
0: No nic, to pogadalim sobie. Ja bym musiał chyba się położyć nyny. Jeszcze posłucham. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze zadzwoni i temat się rozwinie, żebym miał co do poduchy posłuchać. Miło było. Dzięki. Pozdrawiam was. Dzięki. I do usłyszenia.
2: Dobrej nocy. Trzymaj się.
1: Ja nie wiem właśnie, czy też rzeczy też już nie miałem nic do dodania i teraz nie wiem, czy mam cię zostawić samą, czy to będzie już jednak jakaś przemoc.
2: Nie, jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze Ewa Lipka do nas dołączyła. Witaj, Ewo.
3: No, witam. A właśnie chciałam poruszyć kwestię tą księgową z ramienia rządu, systemowego tego rządu, w połączeniu z rozpadami małżeństw, czyli poszerzamy drzewo, drzewo przemocy poszerzamy.
2: To poszerzamy. Można? Poszerzaj.
3: No właśnie, i tak, bo ja jestem zbuntowaną księgową, wiem, że ze mnie się śmieją, tak, Ewka, ty i księgowa, mój mąż też się ze mnie śmiał, ty i księgowa. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie, jeżeli jest małżeństwo i w związku takim małżeńskim jest księgowa albo księgowy i oni czerpali zyski z tego systemu, jaki jest księgowego i małżeństwo się rozpada. No, księgowi sporo zarabiają. Chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, nigdy w księgowości nie pracowałam. Gdzieś tam kiedyś komuś tam rozliczenia jakieś robiłam, tak za drobne pieniądze, tak grzecznościowo. Malutką wzięłam wtedy. I teraz tak, no bo tak skupiamy się tutaj na temat pieniędzy, między innymi, co z tymi pieniędzmi po rozwodzie, ale ja tutaj widzę, że ktoś czerpał korzyści, nie powiedział nic przeciwko temu, że to jest zły system, wadliwy jako księgowość, uczył się na swoje, oczywiście za podatników pieniądze, bo księgowość też jest na studiach państwowa i uważam, że tylko powinna być państwowa. I jak w takiej sytuacji też będzie księgowa dużo zarabiała, ktoś tam, załóżmy mąż albo żona, zależy kto tam był księgowy, mniej być może. No i jak taką sprawę rozwikłać państwową?
2: Ja... nie mam za bardzo pomysłu. Ty masz jakieś propozycje?
3: No, No jest to skomplikowane, bo uważam, że cały system jest zły. Obecnie no, od 2016 roku nie jestem z mężem, mam 47 lat, 19 chyba byłam w związku małżeńskim. I obecnie mówię, że tak naprawdę nie powinno być żadnych związków małżeńskich. Jak komuś się coś zachce, no to powinni się spotkać i to wszystko. A tutaj jakieś obowiązki małżeńskie, a gdzieś tam.
2: A co trochę z dziećmi? A co z dziećmi wtedy? Jak nie mamy?
3: No,
2: ja...
3: No właśnie jest to skomplikowane, bo to tak naprawdę jest problem gigantyczny społeczny. Myślę, że kiedyś nie było takich związków małżeńskich jak teraz. Nawet takich prac nie było jak teraz. I to zupełnie inaczej wyglądało. Były jakieś grody, że tak powiem, jakieś
2: wioski. Wspólnoty, tak? Wszystkie dzieci były nasze wspólne.
3: No właśnie. I kto się zastanawiał, czyje to dziecko jest ważne? Wszystkie dzieci nasze są. A te związki małżeńskie to taka zazdrość, zawiść.
1: Masz, Ewo, jakąś wyidealizowaną wizję przeszłości, mówiąc szczerze, bo to było zawsze bardzo ważne, czyje jest dziecko. To były kwestie, zwłaszcza to dotyczyło tak naprawdę jakichś rodów bardziej znaczących, tak? Bo być może wśród rodzin chłopskich nie było to aż tak ważne, chociaż też było, bo chodziło tutaj przede wszystkim o kwestię dziedziczenia, o kwestię tego, kto zostanie kolejnym baronem, księciem czy królem. Także to wszystko kiedyś było bardzo, bardzo dokładnie pilnowane. To nie wyglądało w ten sposób.
2: Ale jeszcze wcześniej w plemionach niektórych przynajmniej było tak, że opieką nad dziećmi zajmował się brat mamy, bo on wiedział, że to jest jego krew, tak? No bo nie wiadomo, kto był ojcem, ale brat wiedział, że to jest dziecko jego siostry, więc on na to, o to dziecko musi dbać. A czy może do tego powinniśmy wrócić, wiesz?
1: No wiesz, z tego co wiem, to Żydem jest się zawsze po matce.
2: No właśnie.
1: A kto jest ma to ten... uzasadnienie.
2: No teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy to ojcostwo ustalać, a wcześniej przez tysiące lat nie było to zbytnio możliwe, nie?
1: No niemniej jednak, no, jakby instytucja małżeństwa ma swoje bardzo długie dzieje. Istnieją one z bardzo konkretnych powodów i była ona zawsze potrzebna, przeważnie, przynajmniej w tych społeczeństwach, które uznawały, że tak powiem, własność, to było dość to najistotniejsze, aczkolwiek nie tylko. No. Faktem jest, że w grupach zbieracko-łowieckich z całą pewnością mogło to być mniej istotne, kto jest ojcem. Wtedy zazwyczaj też kobiety wybierały jednak na swoich partnerów pod pewnymi kryteriami, tak? Mhm. Więc... Mogło to być bardziej przypominać, nie wiem, tego, jak funkcjonowała Watacha Wilcza. Nie wiem, to aż sobie z ciekawości poszukam jakichś książek w tym temacie albo jakichś materiałów. Ciężko to jest tak naprawdę powiedzieć, no, nie ma jakichś materiałów źródłowych, na podstawie których naukowcy mogą opisywać tak naprawdę, jak to wyglądało. Jedyne, co można robić, to obserwować aktualnie funkcjonujące grupy zbieracko-łowieckie, których po pierwsze jest ich znacznie mniej, po drugie one też raczej nie pozostały bez wpływu bardziej rozwiniętych cywilizacji, które gdzieś tam obok istniały, więc ciężko na tej podstawie coś wnioskować. Można zobaczyć, jak to funkcjonuje w najbliższych nam ewolucyjnie naszych krewnych, typu szympansy, prawda? I tam i z dużym prawdopodobieństwem prawo do tego, by móc się parzyć, miał najsilniejszy samiec, a reszta musiała siedzieć cicho lub wręcz odejść ze stada, jeżeli były zbyt kłopotliwe. To jednak zostało w jakiś sposób uporządkowane przez instytucję małżeństwa. Wyrównało się w jakiś ten sposób, że tak powiem, prawa, jeżeli chodzi o możliwość bycia w ogóle w związku, tak? Bo inaczej mamy do czynienia z sytuacją, w którym w społeczeństwie następuje rosnąca frustracja i to widzimy na przykład w społeczeństwa muzułmańskich, tak? Gdzie mamy do czynienia z ogromną rzeszą sfrustrowanych mężczyzn, którzy nie mają prawa do tego, by móc się spotkać z kobietą.
2: No, a teraz mamy też, wiesz, no to co ten Roman Warszawski właśnie mówi, no i to jest faktem, tak? Tutaj jest niezaprzeczalnym, że kobiety działające na tym odwiecznym swoim prawie hipergami, przez to, że są wyedukowane, że mogą dużo zarabiać, no mało znajdują tych potencjalnych wiesz, kandydatów na swoich partnerów, więc są same. Coraz więcej mężczyzn jest samych. Małżeństwa się nie zawiązują, dzieci się nie rodzą, więc zabrnęliśmy powoli w jakiś chyba, wiesz, kozi róg, tak? Może faktycznie trzeba jakoś to przeformatować.
3: Ale to jest bardzo skomplikowane, bo tak, z jednej strony jako Polska jest mówione obecnie, że jest spadek rozrodczości. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce obecnie mieć dziecko, no to naprawdę jest to bardzo trudne. No ja jestem w Anglii akurat. Anglia tutaj ma bardzo dobre socjale. I żeby mieć dzieci, to naprawdę trzeba mieć pieniądze i o nie zadbać. Czyli tak, to co powiedziałam, z jednej strony spadek, ojejku, nie płodzimy się, nie ma dzieci, nie rozradzamy się, a z drugiej strony nie ma tej wspólnoty takiej, żeby zadbać o te dzieci. I na przykład, ja nie jestem za PiS-em, ja w ogóle nigdy nie głosowałam, ale ja tak obserwuję, co ludzie mówią i tak, przeciwko 500+, oczywiście nie powinno być dla wszystkich, na przykład tak jak tutaj w Anglii jest podstawowe rodzinne, to podstawowe rodzinne jakieś tam małe jest, to każde dziecko dostaje, a później są rozliczenia wedle kto ile zarabia. I w Polsce no 500+ dla wszystkich, czyli jeżeli bogaty dostaje tam nie wiem ile, 10 tysięcy złotych, to on też to dostanie 500+. I powiedzą, że to jest sprawiedliwe. Ja uważam, że nie jest to sprawiedliwe. Bo rozumiem, że oprócz 500+ w Polsce jest też rodzinne jakieś. Czy to 500+ jest tylko rodzinnym?
2: Znaczy tak, 500+, tak jak mówisz, jest dla wszystkich. A zasiłki rodzinne są oprócz tego dla tych mało zarabiających.
3: Czyli 500+ jest podstawowe na każde dziecko, a oprócz tego jeszcze jak ktoś mało zarabia, to jeszcze są jakieś pieniądze.
2: Tak, tak, tak.
3: Mhm. Aha, aha.
2: Ale wiesz, na przykład tutaj właśnie Roman Warszawski i inni podnoszą taki temat, że właśnie państwo przez to, że daje te zasiłki, jakby wchodzi w rolę ojca, tak, utrzymuje te dzieci i właśnie jest łatwiej, tak, łatwiej na przykład wychowywać samotnie dzieci. I to też właśnie przyczynia się do rozpadu małżeństwa, do rozpadu tych związków.
3: No to może to powinno być zupełnie inaczej rozwiązane. Jeżeli ktoś jest biedny, no to zamiast pieniędzy, niech będzie opieka społeczna, co potrzebują, no to wtedy, żeby na przykład, bo też mówili tam gdzieś, wypowiadali się, że rodzice, nawet matki, nie tylko ojcowie, ale że nawet matki alkohol wtedy dużo kupują, za te pieniądze się rozpijają. No to zamiast tych pieniędzy, nie wiem, potrzebują, nie wiem, żeby było cieplej w mieszkaniu, w domu, no to ocieplić takim dom zamiast tych pieniędzy, bo załóżmy na jedzenie im wystarcza, załóżmy, wychodzę z założeń. Jest to skomplikowane. Ja pamiętam w Polsce potrzebowałam jakiegoś tam zasiłku, to powiedzieli, że na dziecko mogą dać na dresy sportowe. Tylko jeszcze ja musiałam najpierw kupić te dresy, czyli nie miałam pieniędzy, ale nie miałam pieniędzy na jedzenie. Ale oni mi łaskawie dresy dla dzieci do szkoły. To musiałam kupić, czyli ktoś mi musiał pożyczyć pieniądze, żebym ja mogła kupić, pokazać paragon, to dopiero oni mogli mi zwrócić pieniądze za to. To jest no, moim zdaniem chore, bardzo dużo chorych rozwiązań jest.
2: No jest też taki problem, że właśnie jakby przez te zasiłki, tak, przez te 500+ tak zwane, no wydaje się tak, że ludzi właśnie ubożsi chętniej decydują się na kolejne dzieci, a ci, którzy dobrze zarabiają, tak, mają tych dzieci mniej albo wcale. Wudzu, ty jakbyś tutaj to jakby podniósł dzietność tych lepiej zarabiających, którzy nie potrzebują tych zasiłków.
1: Nie jest to możliwe oczywiście. Mała dzietność nie wynika z biedy. Mała dzietność nie wynika z rozpadu małżeństw. Mała dzietność, moim zdaniem, wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z istnienia łatwo dostępnej, taniej antykoncepcji. To jest podstawowy powód. I drugi jest taki, że po prostu ludzie mają dużo ciekawszych rzeczy do robienia niż użeranie się z gówniakami. Co tu wiele mówić.
2: Po prostu wyszły z mody, no, Netflixe, gry. Nie,
1: no, nie jest kwestia tego, że wyszły z mody. No, sam będąc ojcem dwójki dzieci, po prostu wiem, jak to jest ciężki kawałek chleba. I jest to naprawdę wszystko bardzo trudne. I rodzicielstwo wiąże się z potężnymi wyrzeczeniami. To jest kwestia tego, że się już nie można spotkać z kolegami, z koleżankami, nie ma się za bardzo czasu na rozwijanie hobby. Generalnie dzień składa się z tego, że zaczyna się od odstawienia dzieci gdzieś, idzie się do pracy, zabiera się dzieci, trzeba spędzić jakiś czas z dziećmi, trzeba zrobić te podstawowe rzeczy dookoła domu, a potem już trzeba iść spać. Więc po prostu nie jest to łatwe. Kawałek chleba i koniec. A życie dostarcza ciekawszych alternatyw niż tylko mnożenie się, nie mnożenie się, tylko ruchanie się. Można robić ciekawsze rzeczy niż się ruchać, a nawet jeżeli ktoś lubi się ruchać, dzięki antykoncepcji nie musisz ponosić jego konsekwencji.
2: Ale wiesz, mi nie tak, chodzi że... o to, żebyśmy tutaj mieli, wiesz, zaraz po czwórkę, piątkę dzieci, nie? Tylko chodzi o, wiesz, całe gro ludzi, którzy po prostu w ogóle się wycofują z tego interesu, nie? Nawet się nie decydują na jedno, nie?
1: No bo ale dlaczego, jeżeli oni nie chcą rezygnować z tego, żeby móc siedzieć razem i grać na PlayStation, albo siedzieć razem i podróżować, siedzieć razem i robić jakiekolwiek inne rzeczy, które lubią i sprawiają mu o wiele większą przyjemność niż problemy wychowawcze, to dlaczego, no jak ich jesteś w stanie do tego skłonić? No nie skłonisz im, albo ktoś chce wziąć to na siebie, albo nie. Jeśli ktoś woli żyć przyjemnie, ja się nie dziwię ludziom, że wolą żyć przyjemnie. I nic tego nie zmieni, absolutnie. Nie ma na to żadnych sposobów. Żadne 500 plusy, 1000 plusy, milion plusy. Nic tutaj nie zmienią. Po prostu ludzie nie chcą mieć dzieci, bo świat ma o wiele ciekawsze rzeczy do zaoferowania.
2: No nawet blackouty teraz nie pomogą, bo wciąż są te środki antykoncepcyjne.
1: Tak jest. I planszówki.
2: Planszówki są, tak. No dobra, słuchajcie. To dzięki wam za telefon, dzięki, że się tutaj wypowiedzieliście w temacie. Damy jeszcze szansę innym.
3: No, dziękuję.
2: Dzięki Ewa za telefon. Dzięki.
3: Aczkolwiek nie jestem usatysfakcjonowana z moich jakichś tam, rzuciłam tylko hasło, ale wiem, że to jest bardzo trudne, także, ale nic już
2: bardziej. To jest chyba nie...
3: Skomplikowane.
2: To jest skomplikowane i
3: przepraszam za moją ostrość.
2: Nie, było spoko.
3: No, dziękuję.
2: Dzięki wielkie.
3: Pozdrawiam.
2: Trzymaj
3: wszystkich.
2: Się. Dobrej nocy.
1: No, cześć.
2: Trzymaj się, papa. To co? Adwokat, może teraz ty. Zapraszam. Kto jeszcze ma ochotę, dawajcie. No, bo wiecie, późna godzina. Jeszcze do pierwszej tutaj możemy sobie posiedzieć. A ja, słuchajcie, miałam tą paczkę rozpakować od Pablo, ale już tutaj chłopaki zadzwonili. Bo paczka, mam tutaj jeden. Co to jest? Jakaś taka buteleczka szklana. Pięknie pachnie. To są jakieś nasionka, nie, jakieś kwiatostany to są. To chyba będzie dobre na herbatkę. O, bardzo dobrze przyda się herbatka. Ta taka kwiatowa, ziołowa do audycji. Tutaj właśnie syn Pablo wykonywał takie medaliony w drewnie, takie tutaj wypalone. Mam taki z jednej strony uśmiechnięta buźka z przymrużonym oczkiem, a z drugiej strony jakieś literki SPS. Może podpowiecie, co to może znaczyć to SPS. Mam tutaj kolejny słoiczek. zafoliowany. Bąbelkową folię. Ale dobrze zafoliowany. A, dobra. No dobrze, dobrze chłopak to zapakował. A tutaj to są chyba... Chyba to jest to, o co chodziło. Taki mały słoiczek, jak po koncentracie pomidorowym. To jest to, to są te chyba konopie CBD. O, jeszcze kolejny słoiczek. Dobrze. Czekajcie, tutaj ASMR. A, dobra, wyrwana. I kolejny słoiczek. Pękaty. Jak pachnie, sprawdzimy jak pachnie. Jakaś inna odmiana. Tutaj nawet podpisane jest CBG 16 gram. Będę próbować i mam ostatnią tubkę tutaj ze strzałeczką. A, żeby tutaj otworzyć. A tu są całe też kwiatostany. No, prawdziwe dary mamy natury. Wszystko się przyda. Wszystko się przyda w tych ciekawych czasach. Żeby tutaj się właśnie odstresować i coś dobrego sobie zapodać. Także Pablo, dzięki jeszcze raz za tą paczuszkę. O, to mi się dzwoni. Hello. Halo, słyszymy się? Czy to misiu? Wyciszony jesteś, musisz się odciszyć. Jesteś już tutaj z nami. Tylko się odcisz, to misiu. To ja cię odciszyłam? Nie, no to ty się musisz odciszyć. O, jesteś.
4: Halo.
2: Jesteś, słyszymy się, hej.
4: No, słuchaj, no bo właśnie słucham o tej pomocy, o której żeście rozmawiali od państwa. Wiesz, nie wiem jak jest w Polsce, więc się nie będę wypowiadał, wiem tylko, że jest to 500+, ale tak dla ciekawości innych powiem, że na przykład w Kalifornii w ogóle nie ma pomocy żadnej, takiej pieniężnej. Jest tam jakiś taki family, to się nazywa Family Paid Program, Family Leave, no to jest taki, można porównać to do takiego macierzyńskiego albo tacierzyńskiego. Ale on jest też bardzo krótki i też w zasadzie zależy od twoich zarobków, więc jak ktoś słabo na przykład zarabiał, to jest naliczany ten program na podstawie poprzedniego roku podatku GOS, podatków, jak się ktoś rozliczał i jak ktoś na przykład ma niskie zarobki, to dostanie mniej pieniędzy, jak ktoś tam miał większe zarobki, to dostanie większe i też jest z góry gdzieś jest jakiś taki limit, ten górny, że na przykład dla osoby, która bardzo dobrze zarabia, no to są bardzo małe pieniądze, także nawet te osoby bardzo dobrze zarabiające w ogóle nie korzystają z tego, nie? To im tam za bardzo dużo nie wnosi w ich finanse. Natomiast są takie programy, które są związane z jedzeniem. Na przykład jak się rodzi dziecko, jest taki program, się nazywa WIC. I to jest skrót od Woman, Infant and Child. I to w zasadzie każdy... Pamiętam, że moja żona na przykład i w szpitalu już powiedzieli, czy chce to dostawać. I to jest taki program, że dostajesz takie czeki. I te czeki są... możesz w każdym sklepie je realizować, ale tylko na jedzenie. I to są określone produkty dla dziecka, ale też dla rodziny, powiedzmy, jak masz na przykład starsze rodzeństwo i w to wchodzą na przykład sery, jakieś tam warzywa, jabłka, grzyby, no praktycznie każdy rodzaj jedzenia, na którym jest taka specjalna naklejka WIC, czyli w sklepie jak idziesz i chcesz kupić sobie na przykład jakieś najdroższe pieczarki, no to wiadomo, że nie kupisz tych najdroższych na ten czek, ale jest na przykład z jakiegoś tam lokalnego producenta naklejka z tym WIC i wtedy możesz sobie wziąć te same grzyby, czy gdzieś te pieniądze wracają z powrotem do tych lokalnych farmerów i tak dalej. Więc to jest jeden taki program, z którego można korzystać. A drugi program, z tego co wiem, jest, się nazywa CalFresh. I to chyba największy program w Kalifornii, gdzie też bez względu na wiek dziecka można, wiesz, się w bardzo prosty sposób złożyć aplikację i dostawać świeże owoce. Bardzo, bardzo dużo różnych takich rzeczy, które mają niby poprawić dietę twojemu dziecku, czyli że za to na przykład nie dostaniesz żadnych tam chipsów i takich rzeczy. Natomiast wszystkie rodzaje owoców, warzyw, jakieś płatki, wszystko możesz dostać. I to jest chyba część programu federalnego, który się nazywa SNAP, który ma na zasadzie zwalczania ogólnie głodu i poprawiania diety wśród młodych ludzi też, nie? Więc są tego typu jest pomoc. I w zasadzie teraz na przykład w Kalifornii, przez to, że jest nadwyżka w budżecie, gubernator takie rozporządzenie rozpisał, że we wszystkich szkołach w całej Kalifornii, czy to jest szkoła, wiesz, podstawowa, czy średnia, czy gimnazjum, dzieci mają w tym roku za darmo obiady, śniadania, obiady, śniadania, lunch, obiady, bo się na obiadach chyba kończy. Także też się zdziwiłem, bo wiesz, normalnie to się wykupuje, że wpłacasz pieniądze na takie specjalne konto. I dziecko po prostu, każde dziecko w szkole ma taką jak gdyby kartę ID swoją z kodem, wiesz, z kodem, i którą tam przy sobie nosi ze zdjęciem i po prostu jak przychodzi na stołówkę, to oni to skanują i sobie, wiesz, z tej stołówki tam wybiera. Jest oczywiście, zawsze jest ustalane menu, dziecko wie, jaki jest ten, są do wyboru, w tym menu masz tam kilka opcji, sobie, wiesz, przychodzą, wybierają, osoba, która to podaje, skanuje i te pieniądze są jakby odciągane z tego konta, nie? Natomiast w tym roku zrobili tak, że to wszystko jest za darmo, także nie ma możliwości, żeby ktoś chodził głodny do szkoły, nie?
2: Czyli to jest wszystko tak na zasadzie takich bonów i to jest takie celowe, tak? Że to jest właśnie...
4: Jest bardziej celowane, tak, jest bardziej celowane, żeby po prostu nie było nadużyć, no bo wiesz, mogliby sobie rodzice na przykład kupić pół litra za te pieniądze, jakby dostawali jakieś, wiesz, tam tak było niekontrolowane, stawali na przykład do ręki pieniądze i tu jest tak zrobione, że się nie da za bardzo nic z tym zrobić. W sklepie bardzo poważnie tego też podchodzą i sprawdzają, jak widzą, że po prostu ktoś tam próbuje, wiesz, coś oszukać, coś to nie przejdzie, nie? Także czasami jak jakiś oszust, wiesz, próbuje coś tam zahachmycić, to blokuje praktycznie całą kolejkę w sklepie i to od razu widać, że ktoś tam coś kombinuje, więc to się rzadko zdarza, żeby ktoś te pieniądze w jakiś sposób defraudował, nie? Ale tak poza tym to właśnie tak się mówi, że wiesz, że na przykład o Kalifornii się mówi, że to taki lewicowy, socjalny, straszny stan, ale tak naprawdę to, co jest w Europie, w niektórych krajach ta pomoc socjalna, to o niebo większe niż tutaj. Tutaj nie ma. Tutaj, wiesz, tutaj tu zakładasz rodzinę na podstawie swojej pracy, swoich zarobków, po prostu wiesz, że cię na to stać i zakładasz rodzinę i z góry nie po prostu nie ma co oczekiwać od państwa, że ci będzie jakieś 500+, czy jakieś inne programy dawało takie, wiesz, na te dzieci. Nie ma nic takiego, nie?
2: Ale czy na
4: jest coś takiego, jeszcze się, bo to trochę może też nie chcę na przykład tutaj zakłamać. Jest coś takiego jak tax credit, ale to też trzeba pracować i zarabiać pieniądze. I przy zarobkach, tam powiedzmy, ktoś ma niskie zarobki, nie pamiętam, bo kiedyś tam bardzo dobry byłem w taksach, ale teraz nie pamiętam, jak to prawo się zmieniło, ale chyba coś takiego jest, że tam od chyba 15 tysięcy dolarów na rok do jakieś tam sumy, która jest uzależniona, ile członków rodziny jest, bo to jest obliczane na podstawie, ile członków rodziny masz do zarobków, nie? Czyli ile przepada taki średni zarobek na jednego członka rodziny. Jeżeli on tam nie przekracza pewnej sumy, no to masz taki odpis, że dostajesz przy rozliczaniu z podatków, dostajesz $1000 na każde dziecko, nie? Ale to jest na cały rok, tak jakby przy rozliczeniu, więc to nie są jakieś duże pieniądze, więc zakładam, że tak naprawdę takiej pomocy miesięcznie, wiesz, żeby coś dostawać na dziecko, nie ma kompletnie. Tak to wygląda.
2: No a taki model rodziny, wiesz, że jest taka, nie wiem, umowa między małżonkami, że właśnie kobieta zostaje w domu i opiekuje się domem, a mąż pracuje, to tutaj jak ty to widzisz, czy jest jakiś, no tak z twojego doświadczenia, bo wiadomo, że moglibyśmy sobie jakieś statystyki poprzeglądać i tutaj poprzytaczać, czy jakieś takie właśnie przykłady tego skąpstwa, jak to mówi wudzu, że wiesz, kobieta musi się tam, nie wiem, dopraszać, że mąż jest widziany, to jest jakiś problem, czy to jest jakoś tak, wiesz, przyjęte?
4: Wiesz co, tutaj, nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś, ja sam nigdy nie podpisywałem żadnej intercyzy, ani żadnego traktatu, wiesz, do małżeństwa podchodziłem na zasadzie, wiesz, takiej, no takiej tradycyjnej, jak to kiedyś było, no teraz wiem, że
2: mąż zarabia, że ona trzyma kasę, tradycyjnie.
4: No wiesz, to nie, no u nas tak, wiesz, u nas tak było, że my od początku mieliśmy rozdzielność majątkową, ale to też wynika z tego, że ja po prostu, wiesz, moja żona ma, znaczy wiesz, to nawet nie o to chodzi, chodzi o to, że moja żona ma jakieś tam swoje wydatki, swoje zarobki i chce się po prostu rozporządzać na przykład sama ze swoimi pieniędzmi, które zarobi i chce po prostu mieć taką niezależność na co chce wydać to. I tak samo ja, a natomiast razem oczywiście się zawsze zrzucaliśmy na dzieci, czy na czy po prostu na mieszkanie, czy takie rzeczy, no to było taka, dla mnie to była w ogóle oczywista rzecz, nie było nigdy u nas jakiegoś problemu z tym, żeby się kłócić o to. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi kto zarabia, kto się zajmuje dziećmi, to było to różnie u nas, bo przy pierwszym dziecku to moja żona bardzo szybko poszła z powrotem do pracy, i to się odbiło po prostu na mojej córce tym, że no wiesz, że się tak wymienialiśmy, nie? I ona była tak podrzucana i do opiekunek i wiesz, i trzeba było dojeżdżać, tam zawozić, bo czasami opiekunka nie mogła, to się pojawiła jakaś zupełnie nowa i to się odbijało też źle na mojej córce, nie? Bo ona raz była u kogoś, raz u kogoś innego i to głównie mówię, jak była bardzo mała. Więc jak się kolejne dzieci urodziły, no to doszliśmy do takiego porozumienia, że ja po prostu zapieprzam, zarabiam na całą rodzinę, a ona się zajmuje domem i zajmuje się dziećmi i to w miarę dobrze funkcjonowało. Nie? Nigdy jakoś nie mieliśmy tutaj żadnych takich kłótni, jeżeli chodzi o to.
2: No dobra, ale i wtedy już było tak, że wiesz, że ona już się rozumie, skoro nie zarabiała, no to już się nie mogła dorzucać, no bo z czego do utrzymania? Po prostu została zmieniona ta wasza umowa, ten układ po prostu, tak?
4: Co, nigdy nic nie podpisywaliśmy żadnych układów.
2: No to chodzi mi o to, w sensie taka wasza umowa, wiesz, jak to widzicie, jak to będzie dalej
4: wyglądać. Dla mnie to była bardzo taka naturalna kolej rzeczy, że jak ktoś zarabia pieniądze, no to musi drugą osobę utrzymywać, bo ta druga osoba, wiesz, ja traktuję jako opiekę nad trójką dzieci, jako pełnoetatową pracę też, nie?
2: No tak.
4: Która jest niezapłacona, więc dla mnie to jest naturalna rzecz, że ja mam zapłaconą za moją pracę, a moja żona na przykład za tą pracę w domu nie ma zapłaconą, no to wypadałoby się tymi pieniędzmi jakoś podzielić, nie?
2: No właśnie, no to wtedy co, ty masz wyznaczone, że tam, nie wiem, połowę swojej pensji wrzucasz na wspólne konto i już żona może dysponować?
4: Nie, nigdy nie mieliśmy wspólnego konta. Nigdy nie mieliśmy wspólnego konta, nawet nie było takiej potrzeby, żeby, wiesz, jakieś wspólne konto tworzyć. My mamy tak zrobione, że nawet teraz każde konto nasze, każdy ma jak gdyby dostęp do tego konta, że mamy rozdzielne konta, ale wiesz, po czasie zrobiliśmy tak przez to, że wiesz, że nie wiadomo, różnie to może być w życiu, może mi się coś przydarzyć albo mojej żonie, a wiem, że potem są problemy, żeby wiesz, sądowo jak gdyby to konto przyjąć, więc teraz mamy tak jak gdyby jak to się po polsku mówi, że masz
2: upoważnienie.
4: Upoważnienie, tak, że mamy upoważnienie.
2: O, to mi się nam zanikasz gdzieś tam na highwayu.
4: No to
2: wjechałeś chyba w las, zanikłeś na chwilę, chyba wjechałeś w las.
4: No, ja chyba teraz kompletnie zanikam, bo jadę na parking taki podziemny, więc zaraz zniknę, ale...
2: Okej. No. I zniknął. I nie ma go. I już chyba... O, może jeszcze na koniec.
4: Ma.
2: Teraz jesteś, no.
4: Dobra, pojawia się i znika.
2: Mr. America. No dobra, czyli po prostu...
4: Dobra, to w takim razie... No.
2: Czyli mówisz, że wspólnego konta nie było, tylko co? Ty przerzucałeś żonie na jej konto, tak?
4: Tak, tak, wiesz, to jest tak, że jak ona coś potrzebuje, no to spoko, wiesz. Jak są jakieś większe sumy, powiedzmy, robisz tam, nie wiem, przemeblowanie w domu albo jakiś remont czy coś, no to wiadomo, że nie dasz żonie, nie rzucisz tak pieniędzy i powiesz, to masz i rób co chcesz, bo nie należy do takich osób aż tak zamożnych, żeby sobie tak, wiesz, bez jakiejś tam dogadania się co do detali, wiesz, tak rzucić większą sumę. Natomiast, wiesz, jak się pojawiały zawsze jakieś czy kupno samochodu. Raz musiałem zwrócić nawet samochód, się przyznam.
2: Co? Jeszcze raz powiedz, bo zaniknąłeś? Co musiałeś zrobić? Trójkę...
4: Musiałem zwrócić samochód.
2: Zwrócić, okej.
4: Tak, kupiłem po prostu sportowy samochód na praktycznie na dwie osoby, a mieliśmy już trójkę dzieci, no i przyjechałem tym samochodem do domu i mi żona powiedziała, że nie, no sorry stary, ale musimy mieć samochód na całą rodzinę, a nie na dwie osoby. Że mam tam po jakimś czasie wrócić ten samochód, nie? I kupić taki większy. Mhm. Także wiesz, no czasami się pojawiają takie, wiesz, drobne, no bo nie powiem, że chciałem zawsze mieć jakiś fajny sportowy samochód i zostałem kołowiony. Ale z drugiej strony, wiesz, potem sobie tak to przemyślałem i faktycznie no, trzeba mieć jakiś rodzinny samochód, a nie jakiś.
2: Wiesz, ten sportowy samochód to tak już wiesz, dzieci tak, pójdą na studia. Jest dobry. No, ten samochód, do tego samochodu sportowego trzeba wrócić, jak dzieci pójdą na studia i wiesz, już będziecie tylko we dwójkę z żoną jeździć.
4: No, dokładnie. Trzeba odczekać trochę, nie?
2: Jeszcze tak. Czas szybko leci, także wszystko do przerobienia. To słuchaj, ja cię dziękuję, ale już tak słabo cię naprawdę słychać. Także
4: tak, ja czekam. Nie wiem, też się to będę musiał złączyć. Muszę wjechać do środka, bo blokuję tutaj ruch, nie? Spoko. Także pozdrawiam, na razie, trzymajcie się.
2: Trzymajcie, papa. No widzicie, czego się nie robi dla nocnego radia. No, to misiu. Nam zablokował biednych Amerykanów. No dobra, słuchajcie. Pierwsza wybiła. Ostatni moment na dzwonienie. Ja tutaj mam jeszcze z takich zaległych rzeczy. Wiecie, ja jak rozmawiam z gościem, to jeszcze tak z tą moją podzielnością uwagi jest słabo trochę momentami. I nie odpowiadam tak na ten czat, jak pewnie byście oczekiwali. Ale czekajcie, nie mogę tutaj otworzyć innego dokumentu, bo miałam tutaj takie odpowiedzi jeszcze od mojej poprzedniej gościni, od Zuzi, bo tam na czacie potem jak odsłuchałam sobie jeszcze audycję, dużo fajnych pytań się pojawiło. I chciałam wam tutaj... I Zuzia była na tyle miła, że ona, ja jej to wysłałam, tak w sumie trochę, żeby jej po prostu pokazać wasze tutaj zaangażowanie. A ona po prostu, słuchajcie, wzięła się dziewczyna i odpowiedzi przygotowała. Ale kurczę, nie mogę tego... O, dobra, mam ten plik. Tutaj właśnie to misiu zadał Zuzi, pamiętacie? Tej dziewczynie tam z Warszawy, która teraz się przymierza do kolejnej swojej płyty. To misiu się jej pytał, czy Zuzia słyszała przeróbki Eltona z Britney Spears i co sądzi o odgrzewaniu starych hitów z nowymi bitami i wykonawcami. I tutaj odpowiedź Zuzi do misia. Czy chodzi ci o Hold Me Closer? Tak, słyszałam. Nie boli mnie odgrzewanie starych hitów. Praktycznie wszystkie hity dalej są doskonałe. Jak słuchacz ma wprawne ucho, to wyłapie motywy z oryginałów. Ewentualnie, jeśli będzie zwyczajnie ciekawy oryginałów, to zawsze może je sprawdzić. Ludzie często szukają, może czasami trochę na siłę, powagi w numerach, które kochają. Ja doszłam do wniosku, że odbiór muzyki opiera się na wrażeniach i emocjach. Jak na ciebie działa, to nieważne, co to jest. No, ja swoje zdanie, jak mogę przytoczyć, to też uważam, że odgrzewanie starych numerów nowej wersji z nowym pomysłem jest super. I czasami te covery są okazują się lepsze niż oryginały. Było też pytanie od Czektula. Co Zuzia sądzi o poezji śpiewanej? Czy nadaje się do chillowania i do melancholijnych posiadówek? No tutaj odpowiedź Zuzi oczywista, że się zgadza, że nie ma to nic do dodania. Było jeszcze jedno w trakcie tej rozmowy pytanie od Tomisia. Znaczy, była taka dyskusja, nie wiem czy pamiętacie, co to jest alternatywna muzyka. I właśnie Tomisz napisał, że kiedyś punk rock był alternative. Na przykład tutaj z takim zespołem RHCP na czele. A teraz jest na dobre w mainstreamie. Potem adwokat się wypowiedział.

właśnie tego, co jest odbierane, kategoryzowane. Tak, tutaj zdecydowanie jest problem teraz z tym metkowaniem. Czasami mam wrażenie, że na siłę po prostu próbuje się nazwać jakiś gatunek, jakiś zespół, coś włożyć, ale chyba coraz mniej sensu to ma. No i tutaj do adwokata z tym odbieraniem, czy alternatywa to nie są te trudne kawałki. No i Zuzia ci adwokacie odpowiada, że to ciekawe postrzeganie alternatywy, ale myślę, że co głowa, to inna odpowiedź na to pytanie. Dla mnie na przykład alternatywa to po prostu wszystko, co odstaje od ogólnie przyjętych za popularne gatunków muzycznych. Na przykład alternatywą dla mnie jest tak neo-jazz, jak experimental, ambient, piosenka śpiewana, czy gatunek rocka. Pewnie można tak wymieniać i wymieniać. No i jeszcze mi się o małym rozumku takie miał pytanie. Ciekawe, czy mainstream, wytwórnie płytowe narzucają artystom treść i ładunek emocjonalny, jaki ma nieść ich twórczość? Na ile wtedy mogą zachować autonomię i alternatywny styl? No i Zuzia ci odpowiada. Duże wytwórnie często chcą mieć wpływ na proces produkcji albumu. Często narzucają osoby do współpracy z podpisanym artystą, którego chcą kreować. Wpływy sięgają także wizerunku artysty, a czasem i wyboru ich bliskiego otoczenia. Są jednak artyści, którzy są na tyle charakterystyczni i silnie osadzeni w swojej wizji i pomyśle na siebie, że nie pozwalają wytwórniom się wtrącać i dostają na to przyzwolenie. Myślę, że w Polsce łatwiej o tę drugą opcję niż na przykład w Stanach. Wydaje mi się, że w całej Europie widać zmianę trendów, jeśli o to chodzi. Dua Lipa zrobi większą karierę w Stanach, a w Europie chętnie wybierzemy się na koncert Sigrid. Myślę, że tej różnicy wizerunkowej nie trzeba tłumaczyć. A przecież muzycznie te dwie artystki nie stoją specjalnie daleko od siebie. Było jeszcze pytanie od Maharaj z brzegu. No nie wiem, czy jeszcze ktoś tam słucha. Jest przy mikrofonie nas. Komu pani podziękuje, odbierając Fryderyka? Maharaja z brzegu. Haha, super pytanie. Jako wielbicielka filmu Miss Agent z Sandrą Bullock zawsze chciałam rzucić taki tekst w stylu: dziękuję Bogu i ojczyźnie, naprawdę chcę pokoju na świecie. Ale pewnie na miejscu rozwinęłabym się do dziękuję wszystkim bliskim ludziom, którzy wspierali mnie na muzycznej drodze. Dziękuję odbiorcom, którzy zechcieli odnaleźć w mojej twórczości kawałek siebie i pociągnęli mnie do góry na swoich listach. Dziękuję też samej sobie za to, że udało mi się zmotywować do osiągnięcia sukcesu, którego ucieleśnieniem jest przyznanie mi nagrody i która świadczy o Państwa uznaniu. Słuchajcie, no ja Was jeszcze cały czas zachęcam do wpłacenia na projekt, tym razem Luizy Staniec, żeby ta epka się udała, żeby się wydała. I chyba będziemy powoli kończyć muzycznie. Tym razem puszczę Wam piosenkę z tej pierwszej epki, tą piosenkę It's Over. No, chyba, że ktoś jeszcze chce zadzwonić i bardzo się wypowiedzieć w temacie przemocy finansowej albo w tych temacie układów damsko-męskich. Ale myślę, że już pierwsza wybiła, to może szybciej czas trochę ostudzić emocje i właśnie jakiś taki spokojny kawałek na koniec Wam puszczę. No ten It's Over, który miał być wtedy, ale nawet dzisiaj Spotify mi odmówił posłuszeństwa. Cały czas w tle słyszycie właśnie solowy album Luizy Staniec z 2007 roku. Ja to ja. Polecam Wam. To był naprawdę fajny, to jest fajny album, który, tak jak mówiłam już wcześniej, no myślałam, że to będzie, tylko początek tutaj obecności Luizy, znaczy kontynuacja, ale taka, wiecie, już taka na pełnej parze na tym rynku muzycznym w Polsce, ale zadziało się inaczej. Luiza podążyła bardziej właśnie tą drogą producencką. No i właśnie efekt tej decyzji Wam zaraz puszczę, żegnając się z Wami i dzięki Wam wielkie za ten wieczór.

Mamy dzisiaj 10 dzień maja roku 2020, dzień, w którym miały się odbyć wybory prezydenckie w Polsce, ale się nie odbywają. Witam Was wszyscy, drodzy słuchacze. Nazywam się Krzysiek Maczyński, noszę pseudonim Byte Eater i w dzisiejszym odcinku pochylimy się nad zagadnieniem wolności słowa, nad pewnymi pytaniami granicznymi z tego zakresu, punktem wyjścia do tego będą właśnie te wybory prezydenckie przesunięte na nieokreślony termin. Miał w nich wystartować urzędujący prezydent Andrzej Duda. Szefową jego kampanii była prawniczka Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Przestała nią być po tym, jak nastąpiła seria wpadek w ramach tej kampanii. Takim gwoździem do trumny było wyciągnięcie przez opozycję wypowiedzi znalezionych jej oraz jej męża sprzed roku w mediach społecznościowych, w których odnosili się oni do polityki głowy państwa mocno krytycznie, a wręcz ją wyśmiewali. I taka niewyjaśniona zmiana poglądów nie spodobała się opinii publicznej, komentatorom, więc Andrzej Duda postanowił i jego sztab zrezygnować z jej usług. Zanim jednak to nastąpiło, była przez długi czas właśnie szefową kampanii, kierowała nią i w ramach tego udzielała 19 lutego na antenie TVP Info wywiadu, w którym powiedziała, cytat, dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa. Dodała też, że narodowym interesem, to też cytat, jest ochrona takiego dobra, jakie zostaje naruszone wskutek, też cytat, hejtu i mowy nienawiści, które naruszają godność drugiego człowieka, koniec cytatu, w odniesieniu w szczególności do prezydenta. Słowa te wzbudziły dużo kontrowersji, pojawiły się komentarze, również Stowarzyszenie Libertariańskie takowy wystosowało na swoim fanpage'u, tutaj informacja, że notabene należy do tegoż stowarzyszenia. I dyskusja również na fanpage'u w komentarzach się odbywała. Ja tak przypomnę, że w tej właśnie audycji Proste Zwierciadło temat wolności słowa między innymi był już poruszany w ładzie bezpaństwowym, do którego dąży znaczna część libertarian, anarchokapitaliści. Istnieją już oprócz tego też minarchiści, czyli tacy, którzy uważają, że pewne funkcje państwa to jest tak zwany monopol naturalny, czyli istniałaby jedna firma zajmująca się powiedzmy sądownictwem, powiedzmy obroną przed wrogiem zewnętrznym, czyli wojskiem, ale generalnie wolność słowa byłaby w AKP-ie, czyli w ładzie, w społeczeństwie opartym na anarchokapitalistycznych zasadach, pełna, to znaczy tylko takie akty wypowiedzi, które byłyby czym innym oprócz samej wypowiedzi. Byłyby na przykład zawarciem umowy o dokonanie jakiejś agresji, czy na przykład obietnicą zapłacę ci, jeżeli zabijesz tego prezydenta, czy tego sąsiada, czy tego mojego konkurenta, albo zastraszysz tego mojego dłużnika, obetniesz mu palec, albo psa mu zabijesz, albo porwiesz jego dziecko, i żeby mi oddał. Tak, to wtedy nie ze względu na to, że złamana została wolność słowa, tylko ze względu na innego charakteru przekroczenie właśnie zasad, złamanie zasady nieagresji tym aktem, chociaż jego formą jest wypowiedź, ale nie ze względu na tą jego naturę, że jest to wypowiedź, tylko właśnie, że jest to agresja, byłoby to właśnie penalizowane. Więc o tym w odcinku pod tytułem
Czy zalegalizować takie okropności, gdzie wiele pytań granicznych rozważałem na temat właśnie tego, co byłoby legalne w anarchokapitalizmie, już udzielałem pewnych odpowiedzi. Również wolność słowa pojawiła się w ostatnim odcinku audycji Herbatka z Akapem. Dzisiaj jednak chciałbym się odnieść tak szczególnie do komentarza, który zostawił zainteresowany, chyba niedawno odkrył w ogóle libertarianizm i próbuje go dopasować, skonfrontować z nim swoje poglądy dotychczasowe, być może uzgodnić, Damian Jo. Więc tenże komentator, z którym miałem też osobiście kontakt, ale tylko wirtualny. No, obecne obostrzenia związane z koronawirusem raczej nie sprzyjają temu, żeby się on pojawił, a miał taki zamiar na pewnym wydarzeniu libertariańskim w marcu, przesuniętym też, no nie tylko libertariańskim, ogólnie dla wolnościowców i dla sympatyków, które zostało też przesunięte na nieokreśloną przyszłość, podobnie jak wybory. Więc Damian, przeczytam jego komentarz na fanpage'u Stowarzyszenia Libertariańskiego w całości, dodając wszakże numerację przypadków, które tutaj porusza. To też jest ciekawy temat, zatem czy któregokolwiek z poniższych stwierdzeń powinny być ścigane prawnie? 1. To jest złodziej, pedofil itp. bez dowodów. 2. Takich ludzi powinno się wieszać. Komentarz ogólny, na przykład do gwałcicieli. 3. Ciebie powinno się zabić. Zwrot do konkretnej osoby. 4. Powinniście go zabić. Nakłanianie grupy osób. 5. Masz go zabić albo skrzywdzę twoje dziecko. Jakiś konkretny przypadek. Jak to wygląda z perspektywy libertarianizmu? No, warto tutaj poczynić na początek zastrzeżenie w formie, poczynię go, cytatu z Davida Friedmana, libertarianina znanego amerykańskiego. Być może znajdzie się gdzieś dwóch libertarian, którzy zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale ja nie jestem jednym z nich. Libertarianizm jest to nurt filozofii politycznej, bardzo mocno rozdyskutowany wewnętrznie. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek powiem, to znajdą się tacy i nawet znajdą się prace naukowe, na które mogą się powoływać, pisane przez libertarian czy przez teoretyków libertarianizmu, nawet nie będących libertarianami, którzy na gruncie założeń libertariańskich no, będą stawiać tezy przeciwne, zwłaszcza w pewnych sytuacjach, których nie uwzględniłem, czy przy pewnych interpretacjach, przy pewnych definicjach użytych w pytaniach pojęć. Ja bym się może nawet i zgodził wtedy z takimi wyjątkami, czy z takimi odmiennymi wykładniami przy innym aparacie pojęciowym. No ale z grubsza myślę, że no, żaden rozsądny libertarianin nie będzie mówił, że gadam tutaj bzdury i że nie jest to stanowisko w ramach libertarianizmu się bardzo dobrze mieszczące, tak, i podzielane przez, myślę, znaczną część libertarian, a nawet znakomitą większość, gdy przyjmą takie interpretacje, które no, nie będą, postaram się, jakieś szczególnie z księżyca zwzięte, czy z choinki zerwane, no, używanych pojęć. Tak więc po tych zastrzeżeniach, przechodząc do poszczególnych punktów, to tak, pierwsze, to jest złodziej, pedofil, itp. bez dowodów, to jest tak naprawdę najtrudniejsze z tych pięciu, bo w libertarianizmie ludzie spierają się o tym, czy istnieje takie dobro, no, może nie o charakterze takim pierwotnym, ale czy da się wywieźć z innych dóbr chronionych zasadą nieagresji coś takiego jak dobre imię. I czy w związku z tym samo poszlakowanie go stanowi agresję? Jestem zdania, że nie i myślę, że jest to opinia przeważająca wśród libertarian. Podobnego zdania był też sąd,
wobec Huberta Hoffmana, bezdomnego, który będąc zatrzymywany przez policję w 2006 roku, ubliżał w obecności policjantów wulgarnie prezydentowi ówczesnemu Lechowi Kaczyńskiemu. No i w 2006 roku w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył jego proces, uznając, że czyn miał znikomą szkodliwość społeczną i w komentarzu dodał, że w tym stanie i taki człowiek no nie był po prostu zdolny znieważyć głowy państwa. W związku z tym to, co powiedział, to była taka sobie tylko odzywka, no nie sięgająca, nie wzlatująca tak wysoko, jak znajduje się majestat prezydenta Kaczyńskiego. No i też tak myślę, też tak myślę, że to zależy. Jeżeli natomiast, i to jest opinia prawie że powszechna, choć mają też swoje argumenty i mocne stanowisko przeciwnicy. Natomiast no, ja się skłaniam ku tej częściej występującej wśród libertarian opinii, że jeżeli dane słowa powodują jakiś, jak to się mówi, wymierny, no ale chyba wszystko, co jest wyrażone w pieniądzach, jest wymierne, nie ma pi złotych na przykład. Ale jeżeli powoduje jakiś możliwy do udowodnienia, czyli nie jakiś taki emocjonalny, że się poczułem źle, bo mowa nienawiści, bo hejt, bo obrażenie uczuć religijnych, tylko taki, który faktycznie, no nie wiem, straciłem, moja firma straciła, bo klienci się ode mnie odwracają, albo kontrahenci nie chcą ze mną robić interesów, bo wierzą w to i co o mnie ktoś rozpowiada, czy propaguje, używając no swojej swobody wypowiedzi, czy używając mediów, no jakąś narrację całą być może buduje fałszywą na mój temat, czy na temat moich usług, moich produktów, mojej firmy, moich związków z innymi, takich, które budzą podejrzenia, czy mojego postępowania, nawet takiego, które samo w sobie nie byłoby w AKP penalizowane, powiedzmy, znęcania się nad zwierzętami. Oczywiście istnieją libertarianie i zwolennicy praw zwierząt i tacy, którzy przypisują im w jakiejś mierze, w całości bądź w części, też ochronę poprzez zasadzenie agresji, ale to tak na marginesie uwaga, pozostańmy przy ludziach. Jest właśnie taka opinia, że to już jest agresja, tak? To już jest wkroczenie w czyjeś interesy. I w związku z tym podlega karze. Tak? Jest to wprowadzanie w błąd, jest to jakby oszustwo, tak? Wprowadzanie potencjalnych klientów w błąd co do oferowanego dobra, być może przez konkurencję, być może przez kogoś, kogo się po prostu nie lubi. No i należy wtedy udowodnić szkody z własnej inicjatywy i odpowiednio sąd tutaj orzeknie, jakie szkody ktoś spowodował i w jaki sposób z nawiązką powinien je zrekompensować. Zanim przejdę do dalszych czterech punktów, to myślę, że jest to też dobry moment, taka okazja, żeby nadmienić, że oczywiście sankcje określone prawnie, w prawie egzekwowanym oczywiście przez system prywatnych sądów i wymiaru sprawiedliwości. To jest bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie, w jaki sposób to miałoby działać i w jaki sposób działało w bliskich, zanim opracowano filozofię libertariańską, bliskich anarchokapitalizmowi czy też minarchizmowi systemach dość popularnych niegdyś w historii ludzkości, w różnych miejscach, w różnych kulturach i czasach. A jak to w tak sposób systematycznie opracowany libertarianie przedstawiają właśnie, a zwłaszcza anarchokapitaliści, że miałoby funkcjonować obecnie, czy też w niedalekiej przyszłości. Więc ludzie zazwyczaj łapią się za głowę, no jak to mogłoby być prywatne, a tymczasem tam, gdzie państwo dostarcza pożywienie ludziom, też ludzie często trudno im sobie wyobrazić, jak to mogłoby nie być powszechnego głodu, gdyby państwo nie żywiło społeczeństwa.
Tak więc oprócz ukarania kogoś sankcjami zgodnymi z prawem za popełnienie agresji, czyli inicjację przemocy, zakazaną przez libertariańską zasadę nieagresji, ludzie w AKP mieliby znacznie szersze niż obecnie możliwości stosowania sankcji rozproszonej, czyli karania w dowolnie uznany przez siebie sposób za cokolwiek, nawet za złamanie norm kulturowych, jakichś społecznych oczekiwań, tak jak karze się firmy na przykład bojkotem, czy tak jak karze się kogoś śmiercią cywilną, zerwaniem kontaktów. Można by to robić w sposób znacznie dalej posunięty, bo na przykład nie byłoby obowiązku obsługi każdego klienta w obrocie profesjonalnym. Można by wywiesić w sklepie galerię tych panów i pań nie obsługujemy, albo tych, którzy nie są panami ani paniami, też można. Albo księży nie obsługujemy, albo wojujących ateistów. No, kogo nam się nie podoba? No, jeżeli powiesimy na przykład, że nie obsługujemy Żydów, czy też Polaków, albo kogoś, kto ma więcej dzieci niż 4, albo kogoś, kto nie ma dzieci w ogóle, no to inni mogą oczywiście, mimo że nie podlegają temu naszemu zakazowi, przestać od nas kupować i bez tego. No ale jeżeli ktoś popełni coś naprawdę odrażającego, no na przykład, jak wspomniałem, będzie sadystycznie torturował zwierzęta i się tym chlubił i wrzucał filmiki z tego do internetu, no to myślę, że bardzo szybko tego pożałuje, bo piekarz mu nie sprzeda pieczywa, inni usługodawcy też, no i generalnie społeczeństwo się od niego odrzuci, bo ma wolność i szanuje sobie to, że może z niej korzystać do tego, żeby utrzymywać pewien ład nie tylko przepisany prawem, ale też zgodny z pewnym poczuciem powszechnie w danej społeczności obowiązujących zasad moralnych. I tutaj powiem tak, że gdy chodzi o wolność słowa, to dochodzi obecnie wręcz do absurdów. To znaczy, można pisać, mówić całkiem bez wielkiej odpowiedzialności dowolne rzeczy, dowolne kłamstwa, tak, a potem przepraszać, jeżeli sąd na to skaże. W ogóle przepraszanie, bo ktoś kazał, to jest takie, no, dziecinne, to tak mama każe, albo pani w przedszkolu, przeproście się, nieważne kto winny, przeproście się, albo właśnie ustalała, kto winny i teraz masz go przeprosić, nawet jeżeli nie szczerze, to masz przeprosić, bo tego wymaga przykład, tak, tak musi być oficjalna taka wersja, że został przeproszony i wtedy już jest w porządku. Nieważne, co myślisz, nieważne nawet, czy miałeś rację, czy miałeś powody, uderzyłeś kogoś, a być może był chamem i się mu należało, tak? Albo być może ci groził, albo wcześniej ciebie uderzył, gdy pani nie widziała, ale albo uderzył twoją dziewczynę, albo znieważył słownie ją, czy twoją matkę, ale nie, no wiesz, bić się nie wolno, musisz przeprosić. No więc tak sądy się zachowują dzisiaj i nawet dochodzi do takich absurdów, że jeżeli ktoś został znieważony słownie i nie podał sprawcy do sądu, to jakby przyznał mu rację. W odbiorze kreowanym przez główny nurt ma to wyglądać tak, że no, jeżeli się nie sądzisz, to coś musi być na rzeczy, tak? To znaczy, że twoje zaprzeczenia, nawet gdybyś przedstawiał jakieś dowody opinii publicznej, gdybyś próbował tę opinię publiczną właśnie przekonać, ej, pomyślcie, to ja mam rację. To nie, to do tego jest sąd i to państwowy, bo w takich sprawach nie ma wyboru. Trzeba po pierwsze wierzyć w sprawiedliwość takiego sądu, a po drugie się do niego pofatygować. Czyli jeżeli ktoś na przykład mnie znieważy, to na mnie spoczywa ciężar
nie tylko dowodu, ale też w ogóle całej procedury wszczęcia, pofatygowania się do sądu, zaryzykowania poniesienia kosztów sądowych, zwłaszcza gdy przegram w tym sądzie, ale mimo to, że ewidentnie mam rację, to mogę przegrać, bo mogą argumenty być przekonujące dla każdego trzeźwo myślącego człowieka, ale nie spełniać jakichś wymogów proceduralnych, jakichś kruczków prawnych może się ktoś wywinąć. No więc w momencie, kiedy takim probierzem prawdy jest to, czy ktoś się sądzi, czy ktoś się rzuca właśnie w ten sposób, a nie czy ktoś przedstawia merytoryczne kontrargumenty i swoją nawet ewidentną rację, no to nie sprzyja to systemowi reputacji źródeł takich informacji, czyli dziennikarzy, czyli różnych interlokutorów, czy to w polityce, czy w biznesie, czy w nauce. I również nie sprzyja temu, żeby ludzie sami myśleli i oceniali na własną rękę wiarygodność. Po prostu wiarygodne jest to, co jest podawane, a jak się okaże, że coś trzeba zweryfikować, no to wyrok sądu, tak? Jeżeli nie ma wyroku sądu, znaczy, że może tak, może nie. No to przejdźmy do punktu drugiego. Takich ludzi powinno się wieszać. Komentarz ogólny na przykład do gwałcicieli. No więc nie widzę w tym nic godnego ukarania. Być może, jeżeli ktoś tak powie, nie wiem, o Murzynach, o Żydach, o białych, o kobietach, o mężczyznach, tak, no to oczywiście można to potępiać też słowami. Tak, no taką uniwersalną zasadą wolnościową jest to, że jeżeli ktoś cię zaatakuje słownie, no to powinieneś tym samym mu co najwyżej odpowiedzieć albo olać, albo też mu odpowiedzieć słownie. No to jest rzecz dojrzała, tak? To jest coś, czego można od człowieka na poziomie oczekiwać i co powinno być powszechną zasadą prawną, takim standardem, a nie to, że jak ktoś cię obrazi, to go sam czy też rękami funkcjonariuszy państwowych zamkniesz w klatce w więzieniu, czy wymierzysz mu baty, czy też grzywnę, tak, odbierzesz mu przemocą jego pieniądze. No nie, powiedział coś, świadczy to bardziej o nim niż o tobie i powinieneś to podkreślić, jeżeli chcesz, żeby doznał jakichś sankcji. I tak jak przed chwilą argumentowałem, w społeczności bezpaństwowej byłoby to znacznie prostsze i znacznie bardziej dotkliwe dla sprawcy takiej wypowiedzi. Tak więc, czy takich ludzi powinno się wieszać? No, pomijając samą kwestię, czy faktycznie kara śmierci dla gwałcicieli jest słuszna i czy akurat przez powieszenie, no to jest to postulat prawny, tak? Czy jest to postulat pewnej zasady do wprowadzenia? No, niejaki Adolf Hitler pojawia się w tym odcinku też, postulował ograniczenia pewne i zostały one faktycznie wprowadzone dla Żydów. No, bycie Żydem nie jest jakąś tam winą, no ale bycie gwałcicielem już jest. I uważam, że powinno być można mówić tak zarówno o gwałcicielach, jak też i o Żydach, chociaż w tym drugim przypadku znacznie bardziej obniża to w moich oczach i myślę, że w oczach wielu status danego człowieka, autora wypowiedzi. Czy ciebie powinno się zabić zwrot do konkretnej osoby? No, powinno się, tak? To jest stwierdzanie pewnej powinności. No wobec kogo? Wobec każdego, kto ma taką możliwość zabicia, czy wobec tych, którzy wiedzą o czynach, czy o postawie tej osoby, za które uważamy, że powinna ponieść śmierć. No, jeżeli sami nie popełniamy tego zamachu, ani nie dajemy jakiejś takiej obiektywnej motywacji, takiej innej niż to, że zyska to aprobatę w naszych oczach, że jeżeli nie obiecujemy mu, że na tym skorzysta finansowo, czy że jakąś mu damy lepszą usługę, czy że go, no tak, no jakąś korzyść mu zaoferujemy, taką inną niż subiektywna, niż dobrostan psychiczny, tak, w kontakcie z nami, no to
Uważam, że można. Czasem to nawet może być racja. Czasem nawet powinno się kogoś zabić. Powiedzmy, nie miałbym nic przeciwko zabiciu Hitlera, tego, żeby jeden z zamachów, które na niego przygotowano, zakończył się sukcesem. Nakłanianie grupy osób. No i... to jest czwarte. Powinniście go zabić. Nakłanianie grupy osób. No to tu to samo, tak? Jeżeli to jest tylko stwierdzanie powinności, no to spoko. Tutaj pojawia się pewna też taka kontrowersja większa związana z tym, że co jeżeli tłum jest w jakimś szale, tak? Jeżeli to jest niemyślące racjonalnie stado, na przykład w sytuacji linczu. Czy można tutaj analogię, no można i niektórzy jak najbardziej ją przeprowadzają, widzieć do uzasadnienia pewnego wyroku Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, gdzie sędzia, notabene opowiadając się za wolnością słowa w danym przypadku, za zastosowanie, że ma ona zastosowanie i na rzecz oskarżonego tutaj argumentując, pisał, że nie można by tak daleko posuwać rozumienia wolności słowa, że każda wypowiedź byłaby dopuszczalna, łącznie na przykład z okrzykiem pożar w zatłoczonym teatrze, gdy tak naprawdę pożaru nie ma, a można przewidzieć, że doprowadzi to do paniki, do tratowania się ludzi, być może aż do śmierci nawzajem, gdy będą próbowali właśnie w panice dostać się do wyjścia. No, tak, myślę, że też można tego się spodziewać po dojrzałym człowieku, że osiągnął takie używanie rozumu pozwalające na przewidzenie tej konsekwencji i niezwalanie odpowiedzialności na konkretnych sprawców, którzy będą tratować, tylko właśnie dostrzeżenie sytuacji, w której jest iskra zapalna. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to jest śliski grunt, i że tak samo można argumentować wiele rzeczy, na przykład to, że jeżeli nie będzie przymusowego ubezpieczania się na emeryturę, to wtedy ci ludzie, którzy nie będą rozsądni i nie odłożą sobie i na emeryturze będą biedować, przyjdą oni, przyjdą ich dzieci, przyjdą inni, przyjdą siły polityczne, które właśnie są przeciwne wolności, w tym dobrowolności ubezpieczeni na starość i zrobią krwawy przewrót i będzie jeszcze mniej wolności niż by było, więc pragmatycznie powiedzmy zostawmy to. No, tymczasowo może i dobry argument, ale nie na stan docelowy. Natomiast no, myślę, że dałoby się, gdy jest to bezpośrednie zagrożenie, tak? Gdy jest to sytuacja, w której nie ma czasu na analizowanie, w którym się reaguje odruchowo, tak? To wtedy myślę, że można zastosować, są libetry, niektórzy myślą, że nie, ale ja myślę, że można zastosować taką zasadę, że okrzyk pożar w zatłoczonym teatrze no, podlegałby karze, bo to jest coś więcej niż skorzystanie z wolności słowa, to jest również sprowadzenie niebezpieczeństwa bezpośrednio w danej sytuacji, tak bezpośrednio, że nie cała odpowiedzialność, jakaś część tak, ale nie cała odpowiedzialność na tych bezpośrednio tratujących tutaj by przeszła, uniewinniając tego, który wydał okrzyk. I podobnie przy linczu. Tak więc w sytuacji linczu powinniście go zabić, pochwalanie tego, podżeganie do tego w takiej zapalnej sytuacji, dolanie oliwy do ognia, podpalenie lontu, gdy beczka prochu już jest gotowa, zebrana, to bym jednak uważał, że to jest taki przypadek, który penalizować należy. Ale tak ogólnie, gdy każdy może się namyślić i jeżeli się zdecyduje to zrobić, to on jest odpowiedzialny i to uważam, że nie powinien móc zwalić. A, bo tamten namawiał, tamten mówił, powinniście go zabić, to ja poszedłem i zabiłem. No nie, jak poszedłem i zabiłem, to ja się namyśliłem i z premedytacją to zrobiłem i miałem pełną możliwość. Nie byłem ogarnięty sytuacją, chaosem, paniką rzucania się do wyjść z teatru.
ani jakimś afektem tłumu gotowego do linczu. Swoją drogą myślę, że w przypadku linczu, linczujący bardziej surowo powinni być pociągani do odpowiedzialności, a nie tylko podżegacze. Nawet bardziej surowo niż podżegacze, natomiast w przypadku właśnie owego teatru odwrotnie, to podżegacz największą część tutaj winy, a także i kary powinien ponieść. No i przechodząc do ostatniego, czyli piątego, masz go zabić albo skrzywdzę twoje dziecko, jakiś konkretny przypadek. No i tutaj oczywiście jest to motywacja jakaś taka realna, niesubiektywna, nastąpi agresja w przypadku na dziecko, w przypadku, gdy nie zostanie to wykonane. No i obojętne, czy to będzie kij, czy marchewka. Co innego by było, gdyby to była jakaś taka groźba subiektywna, typu nie odzywam się do ciebie, albo jakaś taka nie ingerująca bezpośrednio we władztwo, czy też w dobra takie obiektywnie istniejące, prawda, i intersubiektywnie możliwe do udowodnienia, nie coś jak uczucia religijne, mityczne, tak? Więc życie dziecka, majątek czyjś, tak? Zabiję twojego psa, podpalę twoją stodołę, coś tak, ale nie, jeżeli ktoś powie, nie będę się do ciebie odzywał, albo będę twoim wrogiem politycznym, tak, będę finansował kampanię twojego kontrkandydata na jakieś obieralne stanowisko. Oczywiście w AKP-ie mogłoby być to stanowisko tylko jakiegoś, nie wiem, autorytetu, czy jakiejś reprezentacji a nie możliwości wydawania dekretów o czyimś majątku, czy o czyichś możliwościach korzystania ze swojej wolności obowiązujących pod sankcjami prawnymi. Natomiast co jeszcze można by tu podać jako przykład? Nie będę z tobą handlował, nie będę ci sprzedawał bułek, jestem piekarzem, tak? No, takie coś ma prawo ktoś mówić i mówić, że albo go zabijesz, albo tego nie będę robił. No oczywiście, jeżeli ktoś by mi tak powiedział, nie będę ci sprzedawał bułek, jeżeli nie zabijesz Iksińskiego, no to ja bym to nagłośnił i powiedział, no to nie kupujcie ludzie od niego bułek. Nie tylko ja nie będę od niego kupował, będę go bojkotował, ale też wy go bojkotujcie. Natomiast no nie uważam, że powinien podlec karze. Natomiast jeżeli jakiś kij lub marchewkę bezpośrednio na jakieś moje dobro lub dobro innej osoby zawiesi i powiąże właśnie z tą moją agresją, której chcę, żebym się dopuścił, czyli zabicia. Tak jak wymieniałem już tego przykłady i tak jak przykład stoi tutaj w tym pytaniu, no to już tak, to już jest umowa, czy też propozycja, czy propozycja nie do odrzucenia, prawda, groźba, bądź też właśnie transakcja, kupienie za jakieś dobro, bo tutaj jest przykład taki, skrzywdzę twoje dziecko, ale mógłby być też przykład, dam ci coś, tak? Wręcz przeciwnie, że dam ci milion dolarów albo 100 bitcoinów, jak zabijesz kogoś, tak? Albo jedno i drugie. Że jeżeli go zabijesz, to przejmiesz moją firmę po mojej śmierci. Zapiszę, tak? I nie będzie można tego zmienić, bo to będzie na blockchainie. A natomiast jeżeli go nie zabijesz, no to ty i twoja rodzina idziecie do piachu. No i wtedy jest podwójna motywacja i kij, i marchewka. Ale oczywiście taka
oferta, czy takie ultimatum bardziej, no bo to nie jest oferta, bo nie można jej odrzucić. Wiem, że są tak zwane propozycje nie do odrzucenia, ale to tylko taki idiom, tak się mówi, ale każdą propozycję można odrzucić, natomiast ultimatum nie można, o ile rzecz, oczywiście ono nie jest jakąś taką zagrywką, tylko jest na serio, to znaczy strona jest stawiająca, jest zdeterminowana wykonać to, czym grozi, jeżeli jej oczekiwanie nie zostanie w terminie zrealizowane. No to myślę, że ten odcinek ma już wystarczającą długość i wystarczająco się wgłębiłem. Tak jak mówię, wielu się pewnie ze mną nie zgodziłoby, nawet libertarian, tak więc proszę o komentarze i w stylu takim właśnie merytorycznym, czyli jeżeli ktoś się zgadza, to dlaczego? Jeżeli się nie zgadza, to także dlaczego? Nie tylko libertarian, wszystkich zachęcam. Chętnie wyjaśnię jakieś brakujące tutaj jeszcze elementy. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.

0: Nocne radio, radio cudów. Ostatnio nie było Marka, a tu pach i jest. Cud jakowyś. Witamy serdecznie. My, czyli Krawiec i...
1: Potrzeba. Jak to z nocnym Markiem w ostatnich czasach? Raz tak, ale ponieważ mamy sezon ogórkowy, to też wydaje mi się, że takie przerwy od czasu do czasu no, chyba całkiem na zdrowie wychodzą, na zdrowie nocnemu Markowi, na pewno na zdrowie naszym donatorom, których portfele dzięki temu są dużo lżejsze niż gdy prowadziliśmy go regularnie i w każdy poniedziałek. Także oczywiście jak zwykle na was liczymy, a w dzisiejszym odcinku poświrujemy sobie i poszuramy po różnych tematach, wliczając w to pigułki na potem i wibratory i w ogóle ja mam dzisiaj dziwne tematy.

0: Wiesz?
1: Dziwne? W jakim sensie?
0: Wiesz co, bardzo chciałem wyszukać czegoś pozytywnego, tak? Z uwagi na to, że też ostatnio w ogóle jestem w bardzo pokojowym, bardzo fajnym, pozytywnym nastroju. Przedwczoraj miałem niesamowicie fajną rozmowę z Szurem Antyszczepionkowcem. Pozdrawiamy Waldemara Safari, z którym wreszcie miałem okazję porozmawiać na jego Discordzie i z szacunkiem się dogadaliśmy, przebiliśmy sobie piątkę i stwierdziliśmy, że w ogóle bardzo fajna, kulturalna dyskusja, że jednak można rozmawiać bez lania się po pyskach.
1: No proszę, to miłe zaskoczenie. Słyszałem, że ten Waldek Safari to taka twarda szuria, jakbyśmy to mogli powiedzieć. A tu się okazuje, że człowiek taki do pogadania. Mówisz, że kulturka, wszystko tak i nie wzięliście się za łby.
0: Dokładnie tak, i to wiesz, i warto tutaj zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że się zgadzaliśmy cały czas, że wiesz, że sobie spijaliśmy z dzióbków. Nie, starliśmy się w paru rzeczach, natomiast tutaj też w innych daliśmy sobie zwyczajnie dużo przestrzeni, bo to też wiadomo, że no chodziło oczywiście o wolność przede wszystkim, tak, a że jednak ta wolność jest czymś, co nas łączy i myślę, że no właśnie ten wniosek, który mi się pojawił i do którego Waldek też doszedł, to jest to, że no jeżeli będziemy się żarli, tak, jedni na drugich, tak, no nieważne, czy tam szczepionkowcy, czy antyszczepionkowcy, czy prawica, czy lewica, czy nie wiem tam, czy kościół kontra LGBT, czy cokolwiek, no to jednak będziemy rozgrywani tak czy inaczej, jednak wypada z tego zwyczajnie zrezygnować, no bo ktoś tym pudełkiem trzęsie, tak, ktoś, nie powiem kto, ale pozdrawiam wszystkich piszących cyrylicą, bardzo chcę, żeby Polacy sobie do gardeł skakali, ponieważ bardzo łatwo się wtedy zarządza takimi ludźmi.
1: No to ładnie się wyróżniasz na tle aktualnych wydarzeń. Mówię oczywiście o Grodzisku Mazowieckim, gdzie doszło do wściekłego ataku antyszczepionkowców i krew się polała dosłownie. No to fajnie, że z Safarim sobie pogadaliście w miłej atmosferze. No z Chrisem też mi się ostatnio fajnie gadało, bo oprócz tego, co gadaliśmy w radio, to jeszcze prywatnie sobie trochę gadaliśmy i też różne punkty widzenia, a dało się kulturalnie, normalnie, w fajnej atmosferze się wymienić, że tak powiem, widzeniem świata i rzeczywistości i COVID-a i różnych innych rzeczy, bo się trochę różniliśmy, ale zero jakiejś chęci w ogóle do kłótni. To zależy od człowieka tylko i wyłącznie. No, jak ktoś, może są tacy, którzy lubią się kłócić po prostu. Przyszło to do głowy ci kiedyś?
0: Oczywiście, sam jestem taką osobą, tylko że teraz akurat mam taki łagodniejszy czas i chciałbym go bardzo zwyczajnie dobrze wykorzystać, zanim znowu mi, nie wiem, coś zacznę wstawać lewą nogą, zacznę się wkurwiać o byle co.
1: Zanim mi odpierdoli. A skąd ty w ogóle masz taki dobry humor? Weź się podziel, bo ja mam chujowy.
0: To podaj adres. No, także warto rozmawiać. Rozmowa to nie znaczy, że musimy przekonać kogoś do naszych argumentów. Rozmowa nie znaczy, że musimy bezmyślnie przejmować wszystko to, co usłyszymy, tylko żeby właśnie zobaczyć sobie, wymienić się poglądami, zostawić sobie trochę przestrzeni, no i nie lać się po pyskach, tak? Bo tak to wszyscy straszyli, że jak to zła policja będzie z karabinami nas wyciągać, żeby nas zaszczepić, a tutaj się okazało, że pierwsza krew się polała u ochroniarza w punkcie szczepień, co jest sytuacją niesamowicie żenującą, ale już widziałem pierwsze komentarze, że to jest po prostu ustawka, że to tak naprawdę pisiory były, że to jest jakiś projekt rządowy, żeby właśnie tych alternatywnych przedstawić w złym świetle. To tak trochę jak z tym kościołem, co tam Zenek tam o te dzieci w Kanadzie właśnie ciągnie za język, ale myślę, że to jest akurat dobre, że wiesz, że czasami, jeżeli zdarzy się czarna owca w naszej gromadzie, to nie można powiedzieć, to służby, to przecież niemożliwe, żeby, no przecież nikt z nas by czegoś takiego nie zrobił. Nie, no, każda grupa musi się w pewien sposób samodzielnie oczyszczać i powiedzieć, no tak, to byli od nas, ale oni już nie są od nas, bo my tego nie akceptujemy. Zamiast bezpiecznie sobie uciekać, że oj, to była prowokacja służb, bo w ten sposób można przecież absolutnie ze wszystkiego się wytłumaczyć, powiedzieć, że to tylko prowokacja służb. Zaspałeś do pracy? Prowokacja służb. Zabiłeś kobietę na pasach? Prowokacja służb, tak? Zgwałciłeś dziecko? No, oczywiście, że prowokacja służb.
1: No, ale to pokazuje olbrzymią nieufność też do państwa, bo Szuranie szuraniem i paranoja paranoją, ale no jest na pewno niskie zaufanie do rządzących, niska ocena tychże, no ma wpływ na to, że ludzie tak podchodzą do każdego praktycznie tematu, że to za tym stoi rząd i nas robią w ciula, nie? No to jest takie podejrzenie, które no wiesz, gdyby tak naprawdę było, że rząd podstawia w tym momencie jakichś aktorów czy agentów i chce wywołać tutaj jakąś reakcję albo pretekst mieć do tego, żeby... No trochę tak to, wygląda, ale to tutaj jest inny mechanizm. Myślę, że osoby takie za bardzo spiskowe, do przesady spiskowe po prostu popełniają taki prosty błąd, że nie wierzą, że coś może się tak zwyczajnie wydarzyć i że rząd po prostu łapie wiatr w żagle, że jakieś działanie nie musi być wcale... wywołane przez rządzących, nie musi to być żadna mistyfikacja, tylko po prostu stało się i się stało, a rząd się chwyta tego i to jest woda na młyn i już ostrzegają. Już premier ostrzega przed czwartą falą i ostrzega, że być może trzeba będzie podjąć nadzwyczajne działania znowu. Ten rząd w ogóle kocha podejmować nadzwyczajne działania. Wszystko jest nadzwyczajny rząd, który ciągle wykonuje nadzwyczajne działania, tylko tych zwykłych, normalnych nie potrafi z niczym sobie poradzić, jak małe dziecko, nie? Z czego się nie dotknie, to zepsuje. A potem wryk. To on! To nie ja! Taka żenada. Tusk się teraz śmiał z tych naszych rządzących. I wiesz co, on ich tak wypomina im, że niektórym to się myli, jak Wałęsie kiedyś, czy to słoneczko się kręci wokół ziemi, czy ziemia wokół słonka, że takiej prostej wiedzy im brakuje trochę, że się powinni wyedukować, bo no zawsze można powiedzieć, o, się przejęzyczyłem, nie?
0: No można tak, ale tutaj też akurat nie zakładam jakiejś szczególnie złej woli, bo oczywiście no to była afera z zeszłego tygodnia, kiedy to dziennikarz Panoramy, kończąc wypowiedź o locie suborbitalnym Bezosa, no powiedział, że kiedy sam Słońce powtórnie okrąży Ziemię, to spotkamy się znowu w kolejnym wydaniu Panoramy. I wydaje mi się, że to są, wiesz, to są takie drobne literówki, takie drobne błędy językowe, bo sam jako redaktor też nierzadko tego doświadczasz, ja też tego doświadczam i to nie jest jakiś tam wielki problem, tylko trochę wyłączasz myślenie, chcesz rzucić sobie żartem, już jesteś cztery zdania dalej, dwa wątki dalej, tak? A tutaj palniesz takiego babola, więc w tym przypadku akurat bym, jeżeli przynajmniej chodzi o dziennikarzy, a jakoś szczególnie od nich nie wymagał, tym bardziej, że ich warsztat dziennikarski w bardzo wielu sytuacjach jest zwyczajnie gorszy niż mój, twój, Gambola czy Jacka.
1: Tak, takie babole językowe popełniają. Bardzo często zła odmiana, przypadki, jakieś no, tego typu rzeczy. No a tak w ogóle to 73% Polaków jest według jakiegoś ośrodka badań United Service przeciwko wprowadzeniu jakiejś segregacji sanitarnej, reżimu sanitarnego, przymus szczepień. Po prostu, wiesz, Polacy nie chcą, żeby im coś nakazywać. Bardzo to reagują wręcz alergicznie, kiedy rząd coś nam nakazuje. A pewnie są takie kraje, gdzie obywatele karnie wykonują. Nie wiem, ja słyszałem, że Niemcy na przykład tacy są, że oni są bardzo wielkimi legalistami, mają duże przywiązanie do przestrzegania reguł i no, na pewno dużo, dużo większe niż Polacy, którzy są takimi trochę wolnymi duchami i buntownikami gdzieś tam podskórnie. Chociaż, nie wiem, te nasze bunty, z drugiej strony, to takie słabe są, popatrz, po raz pierwszy się polała krew, nie? To w ogóle to jak, może... Ja tam słyszałem w tle takie w twarz, w twarz i widziałem jak bieg potem za tamtym i go tak ścigał i krzyczał w twarz, w twarz, w twarz.
0: Najbardziej mnie rozwaliła ta babka, co kwiczała jak jakiś zażynany osioł, jak tam ją próbowali wynieść za kończyny, nie? Gwałcą, wracają, zumą. Kurde, to są bohaterowie XXI wieku. No niestety tak to się będzie kończyć, a jeszcze wracając do kwestii prowokacji, no to tutaj bardzo no, wypada po prostu zapytać o dowody, tak? Każdy z tych ludzi przecież ma swoje imię i nazwisko, jeżeli ktoś bardzo chce, no to może sobie ich na przykład poszukać na Facebooku, zobaczyć, czy na przykład są zawodowo związani z jakąś spółką Skarbu Państwa albo z jakimś ministerstwem, to już by była przynajmniej jakaś poszlaka, która mogłaby wskazywać, albo mają teścia w lasach państwowych, co też poniekąd mogłoby być przynajmniej takim przyczynkiem czegoś, z czego możemy zacząć rzeźbić. Natomiast mamy coś takiego, co się nazywa brzytwa Hitchensa, czyli wszystko, co zostało przyjęte bez dowodów, może zostać bez dowodów odrzucone. Nie ma dowodów, nie ma poszlak, nie ma spisku. Proste.
1: No, ja też akurat tutaj nie wierzę w żaden spisek, a dołączył do nas Zenon. Zenon na antenie jest. Cześć, cześć.
2: Szczęść Boże, niech będzie pochylony.
0: Szczęść kozie.
1: Szczęść traktorze. Darwin zapłać. Mhm.
2: Taki dzisiaj ten związek frazeologiczny a propos marudzenia mi się urodził w głowie. Przyganiał kozioł ciągowi.
1: Przyganiał kozioł ciągowi, tak?
2: No, taki myślę, że ten całkiem obrazowy. Ale ad rem, co do tematu. Pobawmy się w Jackowskich, wróżki i może bez i tego wróża Janusza, czy jak on się tam nazywa, bez aspektu homoseksualnego, no chyba, że ktoś chce. W tym tygodniu, w ten weekend ruszają szczepienia we współpracy z Kościołem Katolickim przy parafiach. Razem z sezonem dożynkowym, czyli sierpień, wrzesień, ruszają szczepienia razem z kołami gospodyń wiejskich i podobnymi organizacjami. Myślicie, że będą jeszcze ci prawdziwi patrioci zleją tych księży, dzieci Maryi i te biedne kobiety podstarzałe?
0: No oczywiście, że zleją. Przecież tu nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o to, żeby się ponapierdalać za free.
1: Ja nie wiem, ale na pewno ludziom kościoła bym bardziej proponował się zaszczepić na zapalenie wątroby typu C, zwane popularnie żółtaczką. Bo to słyszałem, że w pewnych kręgach jest to, no niektóre kręgi są narażone bardzo na zachorowanie. To tak jak się ma tam z kałem do czynienia, no tak brzydko mówiąc, ja bym tu księży wszystkich obowiązkowo szczepił na żółtacz, bo potem to roznosi. Inni ich całują po tych łapach przecież, to może jakby to zbadać, mogłoby się okazać, że bardzo wielu ludzi się zaraziło żółtaczką od klechy.
0: Może to być i tak.
2: Ale... Ja nie chodzę do kościoła i się nie zaraziłem, więc całe szczęście.
0: Ale wiesz co, Zenek, jak to będzie wyglądało, jak kościół się zaangażuje? Bo ja to bym tak widział, że wiesz, że jak jest kolejka tam do Komunii Świętej, tak, to stoi z boku pielęgniarka i jak tam sobie tam, wiesz, bierzesz ten wafelek, to ksiądz mówi ciało Chrystusa i koronawirusa i cyk, szczepionka w łapę i zaszczepiony i jedziemy dalej.
2: Nie wiem, jak będę wiedział coś więcej, to powiem, natomiast wróble ćwierkają, że to ma być jakoś w tym tygodniu się zacząć, w ten weekend i nie wiem, na ile tam się Kościół angażuje, na ile samorządy, ale tyle tylko wiem, nie? Że taka jest kolejność wykonywania działań. I wiesz, zastanawia mnie to, bo ja cały czas tym, delikatnie to ujmę, sceptykom szczepiennym mówię, okej, okay, skoro ty jesteś patriotą, jestem patriotą. Później pada pytanie, gdzie jesteś. Z reguły się okazuje, że dość daleko ten patriota, swój patriotyzm ma, gdzieś tam Holandia, Anglia, Irlandia najczęściej, Niemcy, to najczęściej są tacy patrioci. I pytam, czy byś zrobił to, czy ojczyzna od ciebie wymaga. Tak, zrobiłbym, wszystko bym zrobił dla ojczyzny. No to mówię, ojczyzna nie przymusem, ale tak po prostu cię zachęca, żeby się zaszczepił. Czemu się nie szczepisz? A, no to już nie jest prawdziwa ojczyzna, nie? Natrus kocman, nie? Wtedy już nie pasuje, to już nie jest prawdziwa ojczyzna. To mnie zastanawia, wiesz? Mamy te wszystkie przykłady w mediach na temat tego, jak strasznie jest sanitarna segregacja i w ogóle wszystko i lockdowny w Australii. Tylko jakoś to się nie pokrywa z naszym korespondentem australijskim, który bynajmniej nie jest jakoś przychylny tej całej akcji z koronawirusem i ślepo w to nie wierzy, nie? On, Jacek to dementuje w dużej mierze, no znakomitą większość tych rzeczy. Podobnie jest za granicą na dobrą sprawę, jak się popatrzy na te wszystkie różne medialne szum, który tam jest, że jest tak źle i że tak jest wszystko lockdownowane, no to nie jest tak w praktyce i ja mam wrażenie, że jesteśmy na wojnie, a pierwszą rzeczą, która na wojnie pada ofiarą, to jest prawda, nie? I ta prawda zdechła.
0: A Zenek, a co ty sądzisz o pomyśle segregacji sanitarnej? Bo wiemy już, że Włochy wprowadzają coś takiego z dostępem do restauracji, z dostępem do siłowni, do szeroko pojętych publicznych miejsc. Francja dzisiaj, z tego co wiem, również przy bardzo dużym oporze ze strony obywateli przegłosowała również możliwość wprowadzenia dodatkowych reżimów sanitarnych właśnie w ramach przygotowania do tej czwartej fali, bo to nie jest tak do końca krawiec, że mówił to, co mówiłeś, że wiesz, że tutaj to premier Morawiecki mówi o tej czwartej czwartej fali, no nie, o czwartej fali się mówi w zasadzie od początku pierwszej fali i to całkiem nieźle już wtedy przewidziano, kiedy będzie, że będą mutacje i to, no, i to naprawdę nie Polska się tym zajmowała, ani żaden rząd, tylko cały świat

0: wiem za to, nie. I najlepsze jest to, że oni go pewnie wybiorą jeszcze raz albo kogoś podobnego, więc śmieszy mnie to. Jest to dla mnie kabaret. A czy ta segregacja ma sens? Nie wiem, słuchaj, wiesz co, trzeba by jakiegoś epidemiologa spytać i to najlepiej tak naprawdę pokątnie, bo połowa Polaków jest zaszczepiona, a zarażonych było też strasznie dużo osób. I teraz z tego, co wynika, to szczepienia prawdopodobnie mają dużo większą długość działania niż rok, tak samo przechorowanie. Więc szczerze, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że żadnej czwartej fali nie będzie.
1: Ja jestem za segregacją. Uważam, że się powinno dzielić zdrową tkankę narodu. W ogóle bym takie baraczki pobudował dla tych, co się nie chcą szczepić. Jak tacy są głupi, to trzeba ich gdzieś zamknąć i kazać im pracować.
0: No, ja nie widzę sensu, nie? Kto jest zaszczepiony, no to się nie boi, nie? Ja wiem, pamiętasz, jeszcze przed koronawirusem mieliśmy tę dyskusję a propos innych rzeczy. Czekaj. A propos innych rzeczy, że tam odporności stadne, ospy, odrzy, żeśmy się takimi rzeczami przejmowali, ale no wiesz, w gruncie rzeczy to jest już przy tym, co przeszło, przy tym, jak to było zaraźliwe. Problemem chorób jest to, że one mogą być za bardzo zaraźliwe, za szybko się transmitować albo za szybko zabijać. I wydaje mi się, że z koronawirusem, jak tak się popatrzy, to jest właśnie ten problem. Za szybko zaraził wielu ludzi ma jakąś tam odporność i tyle. Myślę, że sprawa jest w dużej mierze za nami. Poza tym dobrze by było zobaczyć wyniki wymazów, nie? Z różnych laboratoriów. Jak to się ma do rzeczy. Nie tam statystyki, że tam ile jest osób wpisanych czy coś tam, tylko wyniki wymazów i wziąć to jeszcze porównać z w którym momencie szczepienia jest dana osoba, tak? Bo to też może być tak, że ktoś jest zaszczepiony i na początku wyjdzie mu plusik.
2: No tutaj też warto jednak zwrócić uwagę na statystyki, gdzie ta czwarta fala już jest. Jest to Wielka Brytania, gdzie mamy przyrost dziennych zakażeń na poziomie trzeciej fali. Natomiast ni cholery w żaden sposób to się nie przekłada na zgony. Oczywiście nie wiemy, w jaki sposób to będzie się przekładało na powikłania, w jaki sposób będzie się to przekładało na długofalowe działanie tejże choroby. No ale wydaje mi się, że to jest dość ciekawy eksperyment, który po raz kolejny jest przeprowadzany hen daleko na wyspie, bo zawsze jak coś pójdzie nie tak, no to wiadomo, że wyspę najłatwiej zamknąć i potem zbombardować.
1: Ja tam jestem ogólnie za tym, żeby ludzi było mniej na świecie, więc myślę, że może takie różne pandemie, kataklizmy, klęski, to wojny, to czasem mogą mieć swoje plusy.
0: No wziąć, tak, cały czas mnie wziąć, a nie wziąć i jeszcze się poprawiłem w mojej audycji ostatniej, przepraszam.
1: Wziąć. Nie mów jak poseł.
0: Dokładnie. No, co wam powiem, największą ofiarą koronawirusa jest prawda, moim zdaniem, i autorytet, bo mediom się wydaje cały czas i temu mainstreamowi, że oni żyją mentalnie w XX wieku, tak, myślą, że jak powiedzą a później nagle tydzień później powiedzą B, a dwa tygodnie później znowu powiedzą A, to nikt się nie zorientuje, że pieprzą głupoty, nie? I że to jest jak w Orwellu, albo kiedyś za dawnych czasów, że coś poleciał raz w telewizji i nie było, że przewiniesz, zobaczysz, nie? Nie masz nagranego. A tu dupa zbita, nie? To nie te czasy. Tutaj jest czarno na białym, że się zmieniają różne wersje wydarzeń i że tak naprawdę buduje się troszeczkę globalnie, mówię, szczególnie, że ludzie WHO, buduje się obraz organizacji, która nie wie, co się dzieje i co robi. I dziwić się ludziom, że nie ufają. Ja już nawet nie mówię o tych szurach, którzy te bajki sobie tam wymyślają i ponad potrzebę. No bo zwróćmy uwagę, że w sytuacji, w której nie ma przymusu ani segregacji sanitarnej w Polsce, ani nie ma przymusu szczepień, ani segregacji sanitarnej, mamy jakichś delikwentów, którzy leją ludzi tak, że leci krew, nie? I ryczą, że oj, ratunku, macają, gwałcą i w ogóle, nie? I to chłop jeszcze ryczał. No to, no proszę was, nie?
1: Ktoś tam pazurami drapie chyba o coś. To
2: tak,
1: ty jest Zenek.
2: Zenek potrzebuje, musisz sobie taką jakąś drapak. Gąbeczkę kupić, którą położysz sobie pod ręką, bo po raz kolejny napieprzasz w stół.
1: Drapak a, musisz taki jest jak kupić.
0: Ale teraz nie mam mikrofonu tego fajnego, no to moja wina.
1: Jak dla kota drapak.
0: Dobra, to jakby to było ważne. No, tyle, zwyczajnie. Jest problem z prawdą, zaufaniem, z autorytetem jakichś mediów i te media i różne problemy.

0: profesora gadającego wesame straciły ten autorytet na własną, wiesz, z własnej przyczyny, tak? Nikt im tego specjalnie pod górkę nie robił. I z drugiej strony masz ludzi, którzy są jakimś, mają jakichś swoich lokalnych tępych guru, często strasznych kałmuków, po prostu jełopów, którzy nie potrafią pisać po polsku. I to mówię jako dyslektyk, piszą jeszcze gorzej ode mnie. I książki nie mieli czasami w życiu w ręce i są patafianami tępymi. Ci ludzie mają większy posłuch wśród szerokich grup obywateli polskich. Jak to ma nie rodzić problemów? Będzie rodzić problemy, tylko że temu kryzysowi, że ludzie wolą od profesora i doktora, są winne właśnie media, te mainstreamowe, które przez lata ludzi robiły w ciula i przez lata były używane do partykularnych interesów. Ludzie wolą po prostu wszystko, byleby to nie był ten mainstream. Nawet niech to jest jakiś tępy idiota po zawodówce, który kręci bejsbole na tokarce.
1: Ale to nie jest tylko i wyłącznie wina mediów, jest to również wina ludzi, bo w sytuacji, kiedy mieliśmy nowe zagrożenie, zagrożenie, z którym nikt z nas się w naszym życiu tak naprawdę nie spotkał i mieliśmy mnóstwo sytuacji, że powiedzmy, no może nie polityk, ale jakiś specjalista powiedział coś tam, a potem się dowiedzieliśmy czegoś nowego, tak, i on się wycofał z tego swojego podejścia, wobec czego on w dalszym ciągu jest rozliczany. Albo ta słynna historia, wypowiedź Szumowiny z wywiadu dla RMF FM gdzieś tam w lutym, kiedy mówił, że pan się nie wygłupia, te maseczki przecież wcale nie działają. I nikomu do głowy nie przyjdzie, że to było w czasie, kiedy ściągaliśmy Antonowa z Chin i nie mieliśmy zabezpieczenia dla medyków, wobec czego, żeby zabezpieczyć te resztki sprzętu sanitarnego dla właśnie służby zdrowia, no to musiał wyjść, musiał powiedzieć coś takiego, ale nikt w ogóle, wiesz, to znaczy nikt, mało kto bierze to pod uwagę i jest to cały czas podbijane. I oczywiście to było kłamstwo, ale ono było z bardzo konkretnego powodu i tutaj myślę, że jakoś szczególnie nie spiskuję, że to była kwestia...
0: Ale sami jesteśmy winni sobie, bo tak, przez takie nowotwory jak polityka, religia, pozwoliliśmy erystyce przesłonić prawdę. To nie jest tak, że to jest naturalne dla człowieka, bo ludzi można, sam dobrze o tym wiesz, sam to potrafiłeś, sam to zrobiłeś w swoim życiu. Ludzi na erystykę można uodpornić i można też moralnie po prostu w pewnych sytuacjach erystyki nie stosować dla samej prawdy i dobra. Ale media ją stosują, szury ją stosują podświadomie, najczęściej niekoniecznie zawsze świadomie. I już w tej całej sytuacji brakowało jednej podstawowej rzeczy, żeby ktoś powiedział, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiemy.
2: Czekajcie. Tak ciężko czasem powiedzieć zwyczajnie nie wiem. Ja każdego posła czy polityka, który wypowie takie słowa nie wiem, to zacznę szanować i uważać za mądrego człowieka, dlatego tylko, że powiedział, zdołał to wypowiedzieć, wykrztusić, nie wiem. Ale znowu mi się wydaje, że gdyby nas w ogóle było mniej na świecie, mniej wszystkiego, bo tych mediów też jest nasrane tyle, i wydaje mi się, teraz tak mi przyszło do głowy, że konkurencja nie zawsze musi prowadzić do wzrostu jakości usług na przykład. Wręcz przeciwnie, jak jest dużo tych mediów, to zaczynają się ścigać, kto bardziej dorzuci do pieca, ale pisząc jakieś kontrowersje wywołując, po prostu no, liczy się bardziej na przykład tym, żeby wywołać jakiś skandal, nie? A nie prawda. W ogóle no i konkurencja. No te media zaczynają konkurować ze sobą, te artykuliki są przykrótkie, jakieś takie zdawkowe często, niefachowe może też. Źle napisane, to się czuje, nie? Że jacyś praktykanci to piszą, no bo więcej. Więcej nie zawsze oznacza lepiej, nie?
1: Ale wiesz co, Krawiec, spokojnie, to już niedługo się zmieni, bo teraz mamy aferę z koncesją dla TVN-u, więc powoli będziemy mieli model węgierski mediów, że wszystkie media będą skupione w jednej łapie, wszyscy dziennikarze, którzy będą coś chcieli robić, to będą musieli ukończyć jedną szkołę, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej pana Tadeusza Rydzyka i później znajdą sobie właśnie zatrudnienie, czy to w prasie, czy to w telewizjach, jeżeli jeszcze jakiekolwiek przeżyją.
0: Znaczy, boję się, że sytuacja jest jeszcze gorsza i nie uda się tego TVN-u zrepolonizować. I na czym polega tragedia tej sytuacji, że obecnie nie mamy żadnego tak naprawdę polskiego medium. Bo mamy TVPiS, które jest, należy do agentury w zależności od tego, która partia jest albo niemiecka, albo amerykańska. Mamy TVN, który jest amerykański. Polsat też jest jakiś tam chyba niemiecki, z tego co pamiętam. Gazeta Wyborcza, Onet i tak dalej, Der Onet jest niemiecki. Wszystkie duże media w Polsce są zagraniczne, bądź niby polskie, nie?
2: Ale to chyba na plus działa, mi się wydaje. Mi się wydaje, że to na plus działa.
0: Z PiS-em jest taki problem, że PiS ma dobre diagnozy i mówi, że problem rozwiąże, a tak naprawdę pod stołem często efekt jest odwrotno zamierzonego. Na przykład te zamknięte sklepy w niedzielę duże miały spowodować, że małe sklepy odżyją. Jest dokładnie odwrotnie, one padają, nie? Ale punkty były, nie? Że niby wspierają małych tych. I tak samo będzie z tym TVN-em, się obawiam, że też trafią z kolei pod amerykańskie, inne znowu tam siły, ten TVN czy coś. No nie widzę, żeby to było polskie. Nie ma polskich mediów. Słuchaj, co wiesz o Nord Stream? W których mediach się mówi o Nord Stream 2? Jak pokopiesz w zagranicznych mediach, to się dowiesz, o co chodzi w Nord Stream, ale w polskich tak zwanych, nie wiem, które są polskie, w Polsce nie ma o tym nic. A to jest kluczowa dla Polski sytuacja. Der Onet i Newsweek i te inne rzeczy o tym nie piszą. Nie ma o tym nic.
1: Tak. No poza tym stoją gigantyczne pieniądze, gigantyczne umowy międzynarodowe, oczywiście nieoficjalne i tutaj jak najbardziej w interesie absolutnie wszystkich, co zresztą, jak słusznie zauważasz, o Nord Stream widzimy, no co, widzimy w TVP, że Nord Stream zły, widzimy w TVN, że Nord Stream, no to w sumie chyba nie jest taki zły i tak w zasadzie tyle. I faktycznie, jak statystycznego Polaka zapytasz, mi się udało, wiesz co, na jakiejś facebookowej grupce poświęconej energii atomowej i jej powiedzmy tak zielonemu podejściu, tak żeby odkłamać trochę kłamstwa Greenpeace'u i tak dalej, jakiś nie wiem, czy to student, który jest związany uczelniano z energetyką, opisał to, jak on to sobie interpretuje. I nie wiem, na ile to, bo nie jestem ekspertem, nie chciało mi się tego weryfikować, no ale to wiesz, to jest jakiś tam bloger tak naprawdę, który jako jedyny podjął temat, który, no jeżeli sobie wpiszemy w Google Trends, no to jest całkiem kurźwa na topie.
2: A pani Mosbacher jeszcze nie tupnęła na wieść, że chcą tu repolonizować?
0: Mosbacher już nie ma, została wymieniona na geja i z mężem.
2: A TVN niby do kogo należy? Do Amerykanów czy do kogo?
1: No do Amerykanów. Nawet no. Biden się zainteresował. No. Coś tam właśnie przebąkiwał, że obserwuje kwestię koncesji dla TVN-u. Natomiast jedno, co mnie bardzo zastanawia, bo z jednej strony to jest kwestia koncesji, z drugiej strony ta kwestia ustawy Lex TVN, jak to pięknie agentura PiS-u powiedziała, że no przecież, ale to nie jest tak, że my wprowadzimy tę ustawę, od razu będziecie mieli pół roku na to, żeby sprzedać udziały komuś w Polsce. I jeszcze Suski na spotkaniu Gazety Polskiej, co zostało niestety dla niego nagrodę, powiedział to, że to w momencie, kiedy Skarb Państwa będzie kontrolował TVN, no to będziemy mogli mieć wpływ na to, co się dzieje w tych mediach. Więc no tak po prostu, wiesz, zagrał totalnie w otwarte karty. Znowu, nie mając wyobraźni, takiego trochę zastanowienia się, że wiesz, że ludzie mają telefony komórkowe, że to idzie w internet i zostanie rozliczony z tych słów.
0: Natomiast ja mam jedno podstawowe. Oni są wszyscy mentalnie w XX wieku.
1: Tak, wiesz, ja mam jedno podstawowe pytanie. Okej, rozumiem, TVN24 kończy się koncesja. Być może jest to dobry czas do ataku, ale co komu kurwa przeszkadza Animal Planet?
0: Nie wiem, słuchaj, ja się nie łapię w tych koligacjach do końca. Tylko te dwie zasady, że ci ludzie są mentalnie w XX wieku, to raz. Dwa. PiS ma dobre diagnozy, on atakuje realne problemy i wiesz, przedstawia, że te problemy rozwiązuje, ale tak naprawdę te rozwiązania są podszyte czymś zupełnie innym. Sądy, realny problem z sądami jest, tak? I był. To właśnie te sklepy, kurde, to co chcesz, nie? Z wodociągami też kiedyś był problem i są sprzedane, kurde, obcemu mocarstwu, nie?
1: Plusy miały, wiesz, miały też spowodować, że ludzie będą się bardziej kocić. Wychodzi koniec końców, że no nie, to bardziej chodzi o dostęp do żłobków i przedszkoli, a nie to, żebyś mógł opłacić różnicę w inflacji za zakupy w Biedronce.
2: Mamy dużo takich.
0: Nie? To po prostu, wiesz, mówiłem już o tym, że sąsiadki mnie zatrzymują, emerytki, i mówią, panie, kurde, no mi już nie starcza na rzeczy, dobrze, że będzie 14 emerytura. Ja się tak w głowę pukam, mówię, kobieto, przecież policz se, to ci na pokrycie inflacji nawet nie starczy, ta 14 emerytura.
1: A dzisiaj słyszałem taką mądrą wypowiedź, że słuchajcie, nie wiem jak często korzystacie z gotówki, jak często korzystacie z bankomatów, ale od tak roku, dwóch mniej więcej, z bankomatów zawsze wychodzą takie świeże, jeszcze pachnące farbą pieniądze, gotówka prosto z drukarni. Widać, że ona nigdy nie była w żadnych rękach człowieka. To też o czym świadczy.
2: No faktycznie, a o czym?
1: No, no, o tym, że maszynka do drukowania pieniędzy robi brrr.
2: Działa, aha, aha. No, no, faktycznie tak jest. No, my mamy w ogóle jako kraj dużo różnych takich problemów, którymi warto, żeby się rządzący zajęli, zamiast toczyć jakieś swoje wojenki, co tu spolonizować, a co nasze, co wasze. Na przykład mamy kłopot z uczelniami, które teraz na potęgę przyjmują obcokrajowców, na przykład Ukraińców, bo mają jakieś benefity z tego, nie ma żadnych ograniczeń. Decyzja o tym, czy przyjąć, czy nie przyjąć, należy tylko do władz danej uczelni, której się to po prostu bardzo opłaca. I doszło do tego, że bardzo faworyzowani są często ci obcokrajowcy, na przykład z krajów, no na Ukrainie jest poziom edukacji na przykład niższy sporo z tego, co słyszałem. No i to, ale się ich tutaj jakoś tak zawsze ocenia według odpowiednich kryteriów, żeby ich przyjąć, żeby mieć z tego pieniądze i to trzeba by jakoś wyregulować. W ogóle co to za, czy to jest standard jakiś wśród uczelni, które się mienią jakimiś tam, no, prestiżowymi na świecie, że się przyjmuje i punkty daje za pochodzenie? To nie, to za komuny tak było,
0: tak,
2: nie?
0: Że... to jest standard, tak, Krawiec, to jest standard i jak jesteś czarny, to masz lepiej, jak jesteś żółty, to masz gorzej. To jest standard wśród najlepszych uczelni na świecie.
2: Tak? Tak,
0: punkty za pochodzenie. Dosłownie i ja nie żartuję.
2: A skąd to wiesz? Bo to ja, bo Krzysztof tak, Bosak stwierdził, że jest to...
0: Na Stanford, na Harvard. Zobacz sobie. Takie są warunki. Był nawet kasus człowieka, Hindusa, który się nie dostał na medycynę na Harvard, bo był niby jako tam Hindus czy biały, więc później aplikował jako, no i wpisał, że jest Murzynem i wtedy się dostał.
1: No. Na czarno się pomalował. Dzień dobry, tak u Bepsi
0: jechać. Właśnie się bardziej opalił i zrobił zdjęcie, nie? Bo to wiesz, Hindusi jednak są, mają dość ciemną karnację.
2: Na czarno, ten... przepraszam, bo to słowo mi się spodobało, na czarno. A czy Murzyn może na przykład pracować na czarno? Głupi żart, przepraszam. To zaraz kanał zdejmą.
0: Pracuję albo w szarej strefie.
1: Jeszcze wracając do kwestii tej uczelni, to też warto zauważyć, że póki co coś takiego się stało tylko na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie to też był błąd, nie wiem czy celowy, czy niecelowy, natomiast mleko się rozlało i to jest fakt i temu się tutaj zaprzeczyć nie da, że jeżeli Polak chce studiować za granicą, to musi przystąpić do matury międzynarodowej, a uznawanie matury lokalnego kraju z naszą lokalną maturą, czy w ogóle porównywanie kształcenia średniego pomiędzy nawet Niemcem a Polakiem, czy Czechem, czy Litwinem, jest zwyczajnie błędem. Mamy taką instytucję jak matura międzynarodowa i równanie jednego i drugiego, równanie tych lokalnych matur, no jest zwyczajnie błędem w założeniu i bardzo się dziwię, że UAM pozwolił sobie na takie nadużycie. Reakcja jest jaka jest. Mam nadzieję, że to nie będzie już standardem, ale no czas pokaże.
2: No, minister Czarnek ma ważniejsze sprawy, na przykład cnoty niewieście, o których się ostatnio wypowiadał, ale to jego doradca, dr Paweł Skrzydlewski, właściwie słynie takimi różnymi wypowiedziami. No, na przykład te cnoty jest za karami cielesnymi, na pewno pan Czarnek, no, ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia wiadomo kogo, no więc to zobowiązuje trochę do takiego myślenia. Co on tu jeszcze, mam tu jakąś wypowiedź. Istnieje przekonanie charakterystyczne dla kultury Zachodu, że do edukacji nie nadaje się wielu ludzi, ale przede wszystkim ateiści. Dlaczego? Dlatego, że sam ateizm jest atakiem na ludzki rozum, jest zgodą na absurd, jest pogwałceniem podstaw racjonalności. Czyli takie typowe, bardzo typowe zaklinanie rzeczywistości, nie? Że czarne jest białe i nikt nas nie przekona, że jest inaczej. Nie?
0: Ad vocem, nie, bo jest zupełnie odwrotnie, żeby studiować za granicą w Unii Europejskiej i międzynarodowej matury. Polska jest w większości uczelni równorzędna i tak jest od długiego czasu. Wiem, bo wysłałem kolegę do Walii i normalnie się dostał, studiował, skończył. Z kolei tak samo to też nie jest tak, że to z tymi Ukraińcami jest problemem tylko i wyłącznie UAM-u. To jest problem i po pierwsze długi, tylko wiesz, oni dostawali mniej pozwoleń na studia i pobyt. To jest problem, odkąd myśmy byli na studiach, więc kupę lat już i na Uniwersytecie Śląskim było cholernie dużo Ukraińców, znaczy Białorusinów i Rosjan, bo po prostu dostawali pozwolenie na to i się opłacało, bo widz nie jest w tym, że mają lepsze wyniki czy coś, widz jest w tym, że mają, tak jak mówił Krawiec, ogromną kasę, ogromna kasa za nimi idzie, nie? I mają dużo większe stypendia i tak dalej, opłaca się uczelni po prostu ich trzymać, nie? To jest czysty zarobek.
1: Ale jeszcze tutaj sprostuję, czy w zasadzie rzucę swoją własną anegdotkę, jeżeli chodzi o matury, jeżeli chodzi o maturę międzynarodową. No sam mam znajomą, która rok temu robiła maturę i właśnie do międzynarodówki podchodziła. Natomiast był ten problem, że w okolicznościach pandemicznych nikt, w ogóle wszyscy w Polsce jakby zapomnieli o ludziach, którzy właśnie chcieli podjąć się tej matury międzynarodowej i tam jakieś straszna hucpa z tego wyszła. Podejrzewam, że to też może chodzić o skalę, o prestiż uczelni, tak? Bo podejrzewam, że jakieś wyższe studium magisterskie w Bryździołach Karpackich, no to spokojnie przyjmie na maturze napisanej na desce glinianej gdzieś tam z Indii. A jeżeli to będzie już no, szkoła o bardzo dużej renomie, taki jak UM, no to jednak wypadałoby mieć trochę wyższe wymagania. Poza tym tutaj też, jak potrzeba, taki mądry jesteś, to zrób mądrzej. Prosta sprawa, egzaminy wstępne. Umiemy to. Robiliśmy to przez dziesiątki lat i jakoś to działało.
0: No, to prawda, dokładnie. I też swoją drogą to pomaga w ewentualnym homeschoolingu, tak? I ludziom, którzy idą jakimś alternatywnym tokiem nauczania. Przychodzą, robią sobie te egzaminy. Dziękuję, do widzenia. Nie? Wtedy akurat matura mi się
2: wydaje. No to trzymaj się. To trzymaj się, Zenon, trzymaj się. Dziękuję, do widzenia, powiedział. No, żartuję. Nie, bo powiedziałeś...
0: Nie, sobie pójdę, nie, bo faktycznie chciałem już wcześniej kończyć i tak dalej. Tymi ateistami to mnie po prostu, cytatem o tych ateistach, to mnie rozwaliłeś i do dzisiaj nie wiem, co to są te cnoty, nie wieście, także... Aha, jeszcze jedno.
2: Karna ma być kobieta, karna ma być, masz tak w skrócie, ma być karna, do tego się to sprowadza. O tych cnotach niewieścich i w wychowywaniu małych dziewczynek w duchu tych cnót niewieścich, to się mówi w kontekście przygotowania do życia w rodzinie, nie?
0: To ja się przypomnę jeszcze raz, jutro o 20 ze znamienitym gościem audycja w sprawie Kanady i Ilskiej. No chyba, że coś się spierniczy, ale raczej powinno być już okej.
2: Okay. Standardowo o 21?
0: 20.
2: O 20, aha, sorry. Dobra, no, to dziękujemy za telefonik, chyba, że jeszcze coś.
0: Żałuję, że nie środę, ale mea culpa. No, dzięki wielkie i słucham o tych, dlaczego ateiści są źli i jeszcze więcej tej nowoczesnej edukacji bym się dowiedział, dlaczego jestem złym człowiekiem. Bye.
2: No, na razie, hej. No i tutaj jeszcze w międzyczasie Etam dzwonił, więc może za chwilę zadzwoni. No, cnoty niewieście, kary cielesne i nauczanie ekonomii, wychowania seksualnego, wszystkiego praktycznie na podstawie dzieł zebranych Jana Pawła II. To jest to, co Przemysław Czarnek proponuje. I nie jest to żadna ironia, żadne sobie śmieszkowanie tutaj. On tak naprawdę mówi, twierdzi. No, a teraz znowu tak jakiegoś smrakloka pierdolną, bo mówi, obserwujemy w kulturze niebezpieczne zjawisko moralne i religijne pewnego zepsucia duchowego kobiety, które ma polegać na rozbudzeniu pychy. No, Etam być może, który już jest z nami na antenie, tu się zgodzi, no bo jego zdaniem kobieta powinna być karna, czyli mało pyszna, nie? Czyli pycha tu problemem jest, jak baba na przykład się nie słucha. Cześć, Etamie. Halo?
1: Uff, na szczęście Etamowi nie działa mikrofon, więc będzie.
3: Wszystko działa, tylko cały dzwonek, nie wiem dlaczego.
0: Ej!
3: O, przeszło, dobra. Strasznie. No. Nie, no przecież ja o karności mówiłem na trzeciej pozycji, więc są dwie pierwsze, które są o wiele ważniejsze dla nas facetów szczególnie.
1: Nie, Etam, nie, dla ciebie ważniejsze. Proszę mnie tutaj w swoje mizoginistyczne fantazje nie mieszać i innych facetów. Nie życzę sobie tego.
2: Ja też nie.
3: Wypowiadałem się ogólnie, nie patrzę na, że tak powiem, margines męski, tylko patrzę na tą taką dominantę, tak?
1: Nie, to jest tylko i wyłącznie twój mokry sen. Proszę cię, nie mów w imieniu innych mężczyzn. Mężczyźni są dorośli i są w stanie wypowiedzieć się za siebie.
2: Dominanta to taka pani ubrana w skórę, co pejczykiem smaga, tak? To jest dominanta?
3: Nie, to jest Domina. Dominanta. Aha. To jest takie pojęcie ekonomiczne z ekonomii, ale nie tylko. Ze statystyki generalnie, ale zmniejsza o to. Chciałem zacząć inaczej niż zasugerował Krawiec, mianowicie od wielkich podziękowań za wspaniały program dla Zenka, który był wolny od zarazy naszych czasów i fajnie się go słuchało, aż tak, że nawet postanowiłem je dzwonić, tylko sobie po prostu delektować się i słuchać, który odbył się wcześniej niż wasz program.
2: A tak w dwóch słowach, o czym była dzisiejsza Zenkowa audycja? Bo ja się załapałem tylko na końcówkę. W dwóch słowach
3: dużo o retro, nawet w trzech, bo to były trzy słowa, dużo o. O to też liczymy jako słowo, jako łącznik, czyli słowo. Dużo o retro, no i to mi się bardzo, bardzo podobało, ale przede wszystkim było wolne od zarazy naszych czasów, bo już samo mówienie tego. Ja dzisiaj powiem wam szczerze, no jechaliście trochę na ten temat ogólnie, najbardziej popularny ostatnio w dyskusjach wszelakich. Ja na przykład dzisiaj się poczułem jak szur. Wyobraźcie sobie, że poszedłem do dużego centrum, naprawdę dużego, tam chyba jest z 15 sklepów, w tym ze dwa markety, i byłem może w 20% ludzi zamaskowanych. Aż czułem się niezręcznie, ale nie zdjąłem tej maski, natomiast obserwowałem, co się będzie działo. I powiem wam, że czułem na sobie wzrok, może nie pogardy, ale takiego zdziwienia wśród chodzących po owej galerii na różnych poziomach ludzi, w sensie na różnych poziomach galerii, tak? I no, nie wiem, czy następny raz będę już przestrzegał tych obostrzeń, bo po prostu pięć osób, cztery nie miało maski żadnej, także nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy się nie cieszyć. Faktycznie gorąco było w środku, muszę przyznać. Zazwyczaj te galerie są bardzo mocno klimatyzowane, ale dziś upał był taki, że nic to nie dawało. Natomiast no, pochwalę się wam po prostu, że byłem tym odszczepieńcem, że tak powiem, który przestrzegał prawa wewnątrz pomieszczeń zamkniętych.
2: No można się też czuć odszczepieńcem teraz, jak nie ma obowiązku noszenia maseczki na powietrzu, tylko w sklepach, wewnątrz budynków, użyteczności publicznej i tak dalej, w restauracjach, no to często zapominamy zdjąć tej maseczki i ja się czasami jak patafian trochę czuję, bo wracam do domu i dopiero się orientuję, że zapomniałem zdjąć maseczki. Cały czas chodziłem w maseczce, a wszyscy bez, nie?
3: No, tak też mi się tak zdarzy, szczególnie kiedy zakupy poczynię takie jak dzisiaj, że no to było ze 20 kilo w reklamówkach i ja po prostu, jak je wziąłem, w ogóle zapomniałem o tym, że mam tą maskę na twarzy, miałem taką przewiewną, ale zapomniałem, potem po prostu nie chciało mi się stawiać tych wszystkich majdanów na ziemi, żeby ją zdjąć i schować higienicznie do jakiegoś woreczka. Bo wiadomo, że nie wrzucamy tego byle gdzie, tylko szczególnie jeśli jest to taka do prania.
1: Ale wiesz co, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawy progres, na bardzo ciekawy postęp, który wykonałeś, bo w trakcie, kiedy maski były nakazane, no to dumnie się chwaliłeś, że chodzisz bez, a teraz, kiedy już nie są nakazane, no to dumnie się chwalisz, że chodziłeś z. Więc podejrzewam, że to można by było tak w drugą stronę uderzyć, zakazać noszenia maseczek i wtedy ludzie faktycznie by je zaczęli nosić.
3: Wiesz, to ja oczywiście na to wpadłem, że ja po prostu robię wszystko odwrotnie, ale no nie bądźmy też tutaj pesymistami. Ja zawsze uznawałem to, że jeżeli jest, no mniejsza o to, jakie jest moje zdanie na temat tej całej zarazy, ale jeżeli jest jakiś taki prikaz, no to sens to ma tylko w pomieszczeniach zamkniętych, tramwajach czy windach, tam gdzie jest ciasno, tak? Natomiast na dworzu, no to nie za bardzo widzę sens noszenia, a w lesie to już w ogóle, tak? Mieliśmy przecież taki okres, gdzie nawet gdzieś w parkach czy w lasach był ten nakaz obowiązywał, nie?
2: Ale to, co ty potrzeba mówisz, nie jest takie głupie. Ja już dawno proponowałem, to znaczy uważam, że każdy kraj powinien mieć swoje własne tutaj rozwiązania, myki. I ja bym w Polsce po prostu zabronił się szczepić. Przypuszczam, że 90% Polaków by się wtedy zaszczepiło. Gdzieś tam na czarno jeszcze musieliby zdobywać, to już w ogóle, to poczuliby się wspaniale Polacy. Jeszcze musieliby tam gdzieś na lewo kołować te szczepionki, to już w ogóle raj.
1: No w sumie tak, Polakowi musisz dać takie pole do kombinowania. Zdecydowanie tak, to faktycznie mogłoby się udać.
2: I zabronić, i przede wszystkim zabronić to, on to wtedy chce bardzo zrobić, jak mu zabronisz.
3: Zrobił właśnie tą kampanię społeczną, nie jako odezwa do sumienia, do odpowiedzialności, do jakiegoś takiego etosu narodowego, a właśnie do tego, że u nas nie ma i wychodziliby ci wszyscy niedzielscy i pozostali i tłumaczyli się przed kamerami na każdej konferencji, która tam co tydzień się chyba już teraz regularnie odbywa, że dlaczego u nas są braki, no to wtedy rzeczywiście, tak jak ten papier toaletowy, który jest na ekranie przez sznurek przewiązany jak za komuny, ludzie by po prostu biegali, no bo gdy jest reglamentacja, no to jest zapotrzebowanie, to jest oczywisty i to bardzo ludzki, wręcz polski bym powiedział, taki, no mamy taki swój własny właśnie obyczaj, żeby gonić za rzeczami niedostępnymi, nie?
1: I jeszcze oczywiście trzeba by było rozpuścić wici, rozpuścić jakieś takie ploteczki, oczywiście nie przez media, tylko gdzieś tam przez licznych agentów, którzy tu i ówdzie się zdarzają, że no tutaj elity się mają dostęp do tej szczepionki, że tutaj burmistrz się zaszczepił, że tutaj radny sobie skołował gdzieś tam, ktoś tutaj jakiś seba sobie skołował Sputnika z Rosji a ty Polaczku, jak frajer będziesz ostatni, kurde, siedział na tej dupie i no i co zrobisz, co? Nic nie zrobisz. No to musisz się postarać, chłopie.
2: A też taki news związany z tematem trochę, że amantadyna od jutra znowu można kupować jej dowolne ilości, także no ci, którzy uważają, że ona faktycznie leczy tego COVID-a, a nie, może nie będę tu nic sugerował w ogóle, to niech każdy sam podejmie sobie decyzję.
3: Znaczy ona nie leczy, ona odcina jak gdyby wirusa. To nie jest takie proste. Ja słuchałem bardzo długi wykład doktora Bodnara na ten temat. Zresztą tych lekarzy jest trzech albo czterech w Polsce, którzy na masową skalę robili to, zanim to stało się, że tak powiem, medialne. No nie jest to taki prosty temat, ja ci nie podejmę wytłumaczyć, o co chodziło, po prostu to był taki język specjalistyczny, który ciężko było naprawdę załapać, ale to, co ty powiedziałeś potrzebą, to było przecież, no przecież na samym początku, przypomnę, że było coś takiego, że poza kolejnością się pozaszczepiali, to leciało we wszystkich, że niby ich karzą tam za to, że poza kolejnością coś tam właśnie, nie lekarze, tylko ci, jak to się nazywa, aktorzy, że tam mieli dostęp, to zastosowali ten chwyt reklamowy, to było absolutnie. A teraz jest z kolei taki, że od bodaj końca września czy października ma być to odpłatne. A nie wiem, czy chodzi tylko o testy, czy chodzi o...
1: No testy zawsze były odpłatne przecież.
3: A to ja nawet nie wiedziałem o tym.
1: Znaczy, jak sobie prywatnie chciałeś zrobić, bo tam ze skierowankiem to wiadomo, tak, ale żeby tak sobie samemu for fun się przetestować, też różne kraje mają zupełnie inne podejście do tego. Jeszcze tylko wetnę trzy słowa do pana Bodnara, bo tutaj no, można go tytułować doktorem, ale jest to przede wszystkim pan zbrodniarz, morderca Bodnar, który utrudniał swoim pacjentom dostęp do leczenia szpitalnego, utrudniał im kontakt z innymi lekarzami i przynajmniej 18 osobom pomógł wyprawić się na tamten świat. Więc jest to zbrodniarz i morderca, a dopiero w trzeciej kolejności doktor.
2: Albo ksywka doktor, pseudonim, czy jak ktoś ma tytuł...
1: Taki jakiś dealer heroiny, jak ksywka doktor.
4: Doktorze, masz jakąś amantadynkę? No nie mam, ale wiesz co, ale mam świeży koks.
2: Na ciebie mówią doktor, tak? A na mnie mistrzu, mówią. Ale to ten właśnie Bodnar tą amantadynę tak wypromował, ale czy to nie mogło być tak? No bo niektórzy tego COVID-a przechodzą lekko, po prostu dostają, coś im tam się dzieje i im przechodzi, tak? Są takie przypadki. No to może po prostu mu tak przeszło, a przy okazji brał tą amantadynę i on potem kategorycznie stwierdza, że pomogła mu ta amantadyna, ale czy on ma pewność jakąś?
1: No widzisz, krawiec, i widzisz, kurde, i stosujesz bardzo prawidłową argumentację. Co więcej, z agencji badań, teraz skrótu trzyliterowego nie pamiętam, ale jakoś na początku roku, Bodnar plus kilka innych ośrodków, dostały pieniądze i dostały glejt na to, żeby przeprowadzić te badania. I co? I gdzie wyniki tych badań? No jeszcze nie ma, bo oczywiście zbrodniarz Bodnar twierdzi, że jest to w jakiś sposób blokowane, że wtedy to miał mnóstwo pacjentów, ale jak pojawiły się badania, które mają też swój konkretny nadzór, które są z podwójnie ślepą próbą, no to nagle się okazało, że jednak tych ludzi nie ma. I ojejku, co tutaj się dzieje. Więc zamiast robić z siebie eksperta od wirusologii i immunologii, pozdrawiam cię tam, no to może poczekajmy na wyniki tych badań, zamiast po prostu pieprzyć głupoty, o których nie mamy pojęcia.
3: No tak, ale zauważ, że badania, o ile dobrze pamiętam, zaczęły się jakoś przełom stycznia i lutego i jakoś umilkły, że tak powiem, całkowicie, to w tym czasie to już dawno te firmy zrobiły te szczepionki w podobnym okresie czasu. Strasznie długo to trwa. Ja myślę, że nigdy nie dowiemy się, jakie są wyniki tych badań po prostu i zwyczajnie.
1: No, ja bym jednak wolał, bo skoro poszły na to pieniądze z moich i twoich podatków, no to jednak fajnie by było jakoś przeciąć ten bąbel. Zresztą te badania nie rozpoczęły się tak późno, dlatego że ktoś tutaj cokolwiek blokował, tylko że pan Bodnar, zbrodniarz i spółka innych zbrodniarzy nie złożyli stosownych dokumentów, nie dopełnili wymagań formalnych i to była tylko i wyłącznie ich wina, że tak to się przeciągnęło. A co sobie brał tam 200 zł za wizytę, to jego.
2: A tobie potrzeba pewnie będzie miło, bo tutaj zielony ludzik napisał, słuchanie potrzeby to jak słuchanie Urbana, strata czasu. No ale jakby tak? Nie było, przyrównał cię do Urbana, to ja bym to potraktował jako komplement. Urban to bardzo inteligentny i w sumie ciekawy człowiek, no.
1: Cyniczny, z bardzo ciężkim poczuciem humoru, ale tak, słuchaj, jeżeli słuchanie potrzeby jest jak słuchanie Urbana, tak było. Nie zmyślam, to dziękuję. Naprawdę dawno nie miałem tak miłej obelgi.
2: No, kurde. Aż to było takie miłe, że na mnie wypromieniowało. Ja się jestem zadowolony z samego faktu, że potrzeby znam. Że jesteśmy kolegami.
1: No widzisz, Krawiec, kurde, więcej się uśmiecham do ludzi, więcej daję z siebie pozytywnej energii i ta energia wraca do mnie. Matka Gaja i ojciec Gej mnie kochają.
3: Należy do pokolenia, które za już takiego świadomego dzieciństwa, czyli właściwie takiego już młodzieniaszkowatego, pamięta jako Urbana, jako piątkowe stałą pozycję. Piątkowa czy poniedziałkowa to była, już nie pamiętam. Wiem, że na P to był dzień. Stała taka konferencja jako rzecznika prasowego rządu, czy rządów, bo on chyba w kilku nawet tam był. No i to były całkiem zabawne konferencje, trzeba przyznać.
1: A tutaj Bierut pisze, że ten, tak coś czuje po rajstopach, że na jesień będzie zabawnie, teatr dla gejów trwa.
2: A czemu on napisał o rajstopach dużą literą? Tak ma duży szacunek ma ja do rajstop. No tak, ja też lubię. Też, no, kobieta bielizna potrafi być, to jest coś przepięknego po prostu. Ja nie wiem, co takiego w tym jest, że to jest takie piękne, tak estetyczne, tak seksowne.
1: Do audycji zakładasz rajstopy czy pończochy?
2: Pończochy z podwiązkami. Mam taki pas też do podwiązek, szpilki nakładam. No to chyba mówiłem już kiedyś w audycji, to nikogo tu nie zaskoczę.
1: A to tak, ale to jest to, co ci zostawiłem, jak się spotkaliśmy. No to fajnie, że jeszcze nie podarłeś, to kiedyś wpadnę jeszcze.
2: Tak, to są te twoje, co nosiłeś. Znoszone trochę, dziurawe, ale...
3: My jesteśmy przyzwyczajeni, Krawiec, bo za naszych czasów nosiło się męskie rajtuski, takie dla dzieci, pod spodnie z zimą i jeszcze kiedy te nogawki były takie dzwoniaste, szerokie na samym dole.
2: A sobie, jak Etam takie rzeczy mówi, to sobie od razu wyobrażam takiego współczesnego Etama, aktualnego, w takich czerwonych rajstopkach, w jakichś papuciach, cholera jasna, jakieś dziwne wizje.
3: One były z takiego grubego materiału, to nie były takie przeźroczyste, to były takie, jak to nazwać, no, nie pamiętam, ten materiał się nazywał, był taki sweterkowaty w dotyku, gruby dosyć.
2: Dobra, Etam, to dziękujemy za twój komentarz. No chyba, że jeszcze chciałbyś coś, tu jeszcze masz do powiedzenia.
3: Ja zawsze bym coś chciała, co?
2: No, to ty zawsze masz coś do powiedzenia, na każdy
1: także
2: temat.
1: Kochani, moi drodzy, dzwońcie Skype, Nocne Radio, będzie nam łatwiej przepędzić Etama z audycji, jeżeli ktoś z was jeszcze zadzwoni. Natomiast chciałem poruszyć kolejny temat. Kolejny mi się wydaje bardzo pozytywny, ze względu na to, że trwają w najlepsze Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. W ogóle uwielbiam to. Mistrzostwa Europy 2020, Igrzyska Olimpijskie 2020, bo już porobiono logotypy, bo już porejestrowano nazwy handlowe i tak dalej. Natomiast ze względu na to, że transmisje odbywają się o bardzo szemranych porach, ze względu na to, że Ziemia jest prawdopodobnie okrągła i jest trochę inna godzina w Tokio niż jest u nas, no to na tych mikrofonach, na tych sterach, no mamy do czynienia z różnego rodzaju dziwnymi wpadkami. No i Karol Stopa, komentator Eurosportu, podczas komentowania meczu tenisowego, z kimś rozmawiał przez telefon i poszło na antenę coś takiego. Jeden dzisiaj mecz, w którym cokolwiek się dzieje, bo wszystkie kurwa spotkania zakończone, 1-0 i 1. Oni po chuj kładą, za moment Sabalenka to przepierdoli, po prostu kurwa koszmar. Pamiętasz, kiedyś zrobili turniej w Azji, grała tam Radwańska i jebane tempo jej pasowało, te piłki stawały dęba. Co jest? Ale to było wyłączone, Jacek. No przecież migało, kurczę. I o ile, słuchaj, z jednej strony oczywiście wtopa, tak? Natomiast pora, myślę, taka, że całkiem nieźle by to wyglądało. A pamiętam jak ciosany podczas chyba finałowego meczu, podczas ostatnich mistrzostw, powiedział, że tam jeden komentator się uruchamiał jak potrzeba, kiedy się wkurwi. Ale to by było naprawdę dobre, żeby ci komentatorzy mogli sobie pofolgować, żeby sobie mogli poprzeklinać. W końcu sport, kibicowanie to przede wszystkim emocje, tak? To jest pewna imersja, pewne wczucie się w to. Też każdy komentator na swój sposób kibicuje, tak? Bo to jest sport, na którym się zna. Sport, który może amatorsko uprawiał, sport, w którym na pewno ma swojego faworyta. I myślę, że jeżeli byśmy zrobili taki Eurosport i tam, nie wiem, 8 gwiazdek, tak? I gdzie komentarze faktycznie by były zupełnie jazda bez trzymanki, wyzwiska, bluzgi, jazda, kurde, na całym, na ile tylko fabryka dała. Myślę, że to by się naprawdę fantastycznie sprzedało.
3: Ale przecież, no tak to jest, no. Widzicie, jak komentator komentuje, będąc w nocy do góry nogami, nie?
2: No, ogólnie show, rozrywka idzie w tym kierunku. Ludzie lubią naturalność, lubią wulgaryzmy, emocje, jak coś się dzieje. Ja myślę, że takie sytuacje to są czasami, to jest trochę szopka i teatrzyk, że to nie do końca tak przypadkowo, nie zauważył, tu lampki. Po prostu... O tym, to jest świetna reklama też, to potem działa wiralowo, bo są fragmenty takich nagrań, krążą gdzieś po serwisach, po YouTubach, po Facebookach. To jest świetna reklama. My tu w Nocnym Radio mamy o tyle kiepską sytuację, że dla nas to jest chleb powszedni. Przeklinać, być ubzdryngolonym, tu obrażać, jakieś dramy, wulgaryzmy, wszystko co możliwe, więc my nie podniesiemy tej poprzeczki, nie zrobimy, nie wypuścimy. Jakbyśmy my wypuścili takie nagranie, gdzie potrzeba przeklnął.
1: Myślę, że dużo większe powodzenie miałoby nagranie, w którym odmawiam brewiarz na przykład, ale tak.
2: Po kryjomu. Taki nasz... To by było dobre nagranie, na przykład ten Zenka jak różaniec odmawia tak naprawdę, bo okazałoby się, że on taki bogobojny jest, tylko coś mu się tam w głowie poprzestawiało i psioczy na ten kościół, a tak naprawdę codziennie te króliki tam międoli...
1: Zapomnij się rozłączyć, nie? Coś właśnie w tym stylu, no ale to jest taki nasz nocno-radiowy, jak to pięknie określiłeś, chlew powszedni.
3: Albo chociaż dziesiątkę. No właśnie mi przypomniałeś też komentatora, który jest bardzo znany, czyli Szpakowski, nasz od piłki nożnej, któremu coś się przestawiło. Ja nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie. Były mistrzostwa chyba świata poprzednie. Grała Argentyna i jak Messi dostawał piłkę, to on mówił Maradona, Maradona, Maradona. Wpiszcie sobie Szpakowski Maradona, bo jest ten fragment na YouTubie. Ale po prostu gościu w ogóle człowieka z innej epoki, no już świętej pamięci niestety Maradona.
1: No niestety starsi ludzie tak mają, że im się i nazwiska, i fakty mieszają. Co się tam powinieneś o tym wiedzieć? Natomiast też pamiętam mecz otwarcia na ostatnich mistrzostwach Euro, gdzie właśnie komentator, mecz otwarcia reprezentacji Polski, gdzie komentator tuż przed pierwszym gwizdkiem: w imię ojca i syna, jedziemy!
3: Który to był? To był ten, Mateusz Borek.
1: Nie wiem, który. Nie, ja tam ich nie rozróżniam.
3: Ten od MMA, także od tego. No. No tak, tak, tak. No, bycie komentatorem sportowym to jest w ogóle fajny, fajny zawód, mi się wydaje. Popatrz, nasz Szpakowski za 10 kolejnych mistrzostw, to było obiecane w roku chyba 72 jakoś, czy 4, już nie pamiętam, że pierwszy komentator, który będzie na 10 kolejnych Mistrzostwach Świata, otrzyma replikę Pucharu Świata. I nasz Szpakowski, zdaje się, taką replikę otrzymał od UEFA. Tak więc no, nie w kij dmuchał coś takiego. Po prostu mieć możliwość 40 lat być komentatorem czymś częściowo radiowym, bo on kiedyś, jak jeszcze żył nieodżałowany, jak on się nazywał, Boże, ten nasz znany komentator piłkarski przed Szpakowskim, co mówił do widzenia i do usłyszenia, patrz, że wleciało mi nazwisko. Wiecie, o kogo mi chodzi.
2: No nie wiemy. Ja nie mam pojęcia. Ja się nie znam na sporcie. Wiem, ale wiem za to na przykład, że taki Hate Park, kanał sportowy, stanowski, tak? No to są teraz jedne z popularniejszych show. I formułę to ma ciekawą, ponieważ po pierwsze, on w ramach takiej akcji Przejdźmy na Ty, taki podtytuł tutaj.
3: O, mówię, bo zapomnę zaraz. Jan Ciszewski.
2: Jan Ciszewski, tak? No być może był gościem u tego stanowskiego całego, bo on tam różne znakomitości ze świata sportu zaprasza często, takie jak Marcin Najman na przykład. No, ale w każdym razie przejdźmy na ty. To jest związane z reklamą piwa Tyskie, bo piwo Tyskie go sponsoruje, no to ty, Tyskie, nie? No to taka gra słów trochę. Robi naprawdę niezłą kasiorę. Kiedyś zdradził, ile zarabia na programie jednym i to, kurczę, no zapomniałem, ale to pamiętam, że kwota, ale dla mnie w sumie to każda kwota jakaś tam powyżej 100 zł to już ale jakieś 6 tysięcy chyba to było na jednym programie, no i nagrywa cały czas, no to kasiora leci, nie? Ale podczas wywiadu z tym Jasiem Kapelą, tak, no to wyszło, że mimo, że tyle zarabia, to nie lubi się dzielić. Nikomu tam nic nie da, nic, wszystko. Dla mnie, moje.
1: No przecież Kapeli tam rzucił tam chyba 600 zł, a potem tam ostatnią stówę jak psu po prostu, tak wiesz, rzucił jakąś pogniecioną tam posmarkaną kokainą oblepioną stówkę, nie, tak rzucił po prostu jak okłap psu. Oj, Jaś Kapela to jest, w ogóle nie wiem, czy wiesz, Krawiec, ale Jaś Kapela już ma zamówiony kontrakt na Fame MMA.
2: No nie gadaj, tak. że będzie na Fejmie, Jaś Kapela się bił.
3: Fejmie będzie, ja też to usłyszałem właśnie niedawno, a się zdziwiłem. To nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, człowieka. No.
2: Poeta gej będzie się bił na Fame MMA, tak? Bo on chyba jest gejem, tak? Czy, bo przynajmniej tak miał tak się zachowywał. No nie wiem, no ale taki troszkę taki spokojny człowiek. Czy wiesz, to ja tak go surowo aż nie oceniam, bo czy z niektórymi rzeczami może trochę racji miała. Nie no, ogólnie może dość już faktycznie sytuacji, w której jeden miesiąc zapierdalamy, żeby było dać tym, drugi miesiąc na tamtych, trzeci miesiąc no to trzeba jeszcze pomóc artystom, tak? No to już może wystarczy.
3: Nie no, to było wszystko w kontekście tej ustawy całej retrograficznej, czy jak to tam się nazywa?
1: Reparograficznej, tak. Dodatkowy podatek do urządzeń, ponieważ artystom się należy, ponieważ używając komputera możesz przypadkiem przeczytać jego wiersz i wtedy jesteś winien mu pieniądze. No ja właśnie... Nie, to się absolutnie w żaden sposób nie broni, ale jeszcze tak wracając, nie Fame, tylko inne jakieś, być może, nie wiem, bo nie śledzę tego tematu aż tak dokładnie.
2: MMA VIP, pisze tutaj Zenon, że to chodzi o MMA VIP, no czyli gala Najmana, na której sam jako założyciel i organizator przegrał z taksówkarzem, z taksy złotową, bo wklepał mu złotowa Najman. No, poślizgnąłem się, wyjątkowo śliski ring dzisiaj, panie rektorze. Zdarza się.
1: Natomiast też warto zwrócić uwagę na jeden ciekawy incydent ze względu na to, że Jaś wrzucił na swojego Twittera zdjęcie bokserek z wizerunkiem żółtej mordy Jana Pawła II, dokładnie tam, gdzie sobie go wyobrażacie, właśnie z tekstem, bo on tam z jakimś prawakiem ma się bić czy coś takiego, no że to nie, że on przynajmniej ochroni swoje jaja, bo to nie jest możliwe, żeby taki prawak uderzył w twarz Jana Pawła II. Po czym dostał wezwanie przedsądowe od Ordo Iuris, żeby przeprosić i obiecać, że nigdy więcej nie będzie drwił z papieża Polaka.
3: To artykuł 212 akurat tutaj, to jest prosta sprawa. Znaczy przede wszystkim w ogóle głupia, że tak powiem, bo to się nie da podpisać pod jakiekolwiek artystyczne te, bo Przecież nie można kopać w krocze, tak? No to jest oczywiste podczas takiej walki.
2: A czy...
1: Nie można, tak? No ale wiesz, ale koniec końców, no co, no nie przyjdzie policja, tak? I cię nie dostaniesz jakimś tam taserem w nogę, zanim zrobisz kopa w jaja. Natomiast gdzie ten artykuł 212 zniesławić można tylko żywą osobę? Chłopie.
2: Tak? A to mówisz, no, ja też mam.
3: No. Narazić osoby trzecie też. O ile pamiętam, nie pamiętam, który to jest podpunkt w tej chwili, ale można to rozszerzyć na osoby trzecie, które, że tak powiem, w jakiś tam sposób szanują osoby trzecie, tak? Tą osobę.
1: Tak, to prawda, to czwarty paragraf o tym mówi, że ściganie przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
2: A czyli jak po katastrofie smoleńskiej bym obraził Lecha Kaczyńskiego, to co?
1: Wszystko super.
3: Tutaj jest pewien problem, ale nie chcę rozwijać tych tematów politycznych, katastroficznych, bo to jest trochę nudne. Natomiast, tak samo jak ten obelisk, który tam postawiono, nie rozumiem w ogóle tego pomnika, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy wiecie, o którym mówię, o tych schodach takich, co to
2: no
3: właśnie...
2: Słuchaj, zawsze mów tak, jak też do słuchaczy mówisz, to wiesz, my coś możemy wiedzieć, nie wiedzieć, ale zawsze warto przypomnieć w dwóch słowach, o co chodzi ci, nie?
3: Chodzi po prostu o to, no, ten pomnik, który tam stanął w Warszawie.
1: Pomnik smoleński, po prostu.
2: Słynne czarne schody.
1: Dwa słowa zamiast dwóch akapitów. Spróbuj, czasami warto.
2: Słynne czarne schody, po których nie wolno chodzić.
1: I wszyscy moi znajomi, którzy przyjeżdżają na krótkie wakacje czy się gdzieś tam pojawią, gdzieś tam z zagranicy właśnie w Warszawie, to za punkt honoru mają sobie trzepnąć zdjęcie na szczycie tych schodów.
2: Schody donikąd. Bardzo dobrze symbolizują te rządy właśnie. Idziesz po tych czarnych, mrocznych schodach, lecisz w dół, głupi rej se rozwalasz. No.
1: A tutaj Ciosany też zaznacza, że na tej gali MMA VIP Don Vasyl też tam będzie walczył. 70-letni cygar, któremu komornik wisi na domie. Ja w ogóle, ja myślałem, że Fame MMA to jest niski poziom, ale tutaj widzę, że Najman wziął łopatę i zaczął kopać.
2: Cygan mówisz, to żeby nie było tak, że tam zniknie drink, te urządzenia nagle gdzieś wyparują wszystkie... Przeciwnik nagle, gdzie moje rękawice?
4: I na oktagon wchodzi! Ej, kurwa, gdzie jest oktagon?
2: Ktoś buchnął nam oktagon. No.
3: Ewentualnie wygranej rozumiem, że będzie transmisja z egzekucji komorniczej, tak? Bo tak by wypadało.
2: Dobra, ale tam, słuchaj, może ktoś jeszcze do nas drętnie, także...
3: Absolutnie. Ja bardzo lubię cyganów. Nawet miałem w szkole rodzinę cygańską i bardzo sobie chwalę. No, ludzie bardzo kulturalni.
1: Po prostu etam. Załóż czasem słuchawki, kiedy rozmawiasz z kimś.
3: No tak. Mówiliście coś, że chcecie ze mną skończyć. Znaczy, że chcecie już...
1: Tak. Przewijamy do egzekucji.
2: Wietrzymy antenę etam, tak więc żegnamy się.
3: Nie. Pozwólcie mi czynić honory. Zrobię to sam. Dzięki wszystkim za rozmowę, rozłączam się i do następnego razu, hej.
2: No trzymaj się. Niektórzy bardzo chcą sami się rozłączyć, tak za punkt honoru sobie stawiają, że nie będzie ich ktoś rozłączał albo rozłączał, jak niektórzy mówią. O, no dobra.
1: Wiesz, każdemu jego porno, tak, są też niektórzy, weź mnie rozłącz, bo ja tutaj nie wiem, gdzie się klika. Tak również może być.
2: A z takich luźniejszych tematów to pijaczka pomyliła dziecko, wzięła nie swoje, tak się widzisz, czasami zdarza, 32-letnia kobieta, no z konkubentem, 2 promile alkoholu, no to może się pomylić dziecko i można zabrać niechcący nie swoje, nie?
1: No ale to nie wiem, to pewnie z jakiejś szkoły czy przedszkola, tak?
2: Nie, jak gdzieś tam na ulicy ich zatrzymali, no nie wiem, może faktycznie gdzieś tam było odbierane wcześniej, ale to nie widzę takich informacji. No, zdarza się. Nie uważasz, że powinny, już od lat to postuluję, że powinny być jakieś badania takie, czy ktoś się nadaje na rodzica, może nie?
1: Wiesz, no to jest tak ta problematyczna kwestia z naszą wolnością, tak? Bo no sorry, no nie zabronisz ludziom uprawiania seksu. Nie zabronisz ludziom zachodzić w ciążę, nie zabronisz ludziom mieć dzieci. No to jest tak technologicznie niewykonalne, tak samo jak w zeszłym tygodniu gdzieś tam ktoś wklejał newsa, że Unia Europejska bierze się za kryptowaluty i trzeba je będzie rejestrować. No i ciekawe, jak to zamierzają egzekwować. No nie da się, po prostu nie da się. Więc no sorry, chyba że nie wiem, że kapitan państwo przyjdzie, założy ci taką klamrę na twoje przyrodzenie, jakiś pastnoty, narodowy pastnoty, bo to w Polsce wszystko musi być narodowe, no i to będzie jedyny sposób, żeby to w jakiś racjonalny, jakiś sensowny sposób wyegzekwować. No nie da się, zwyczajnie jest to niewykonalne. A jeżeli to było pobranie tego dziecka ze szkoły czy z przedszkola, no to tak naprawdę co za różnica, przecież i tak następnego dnia odstawisz to dziecko z powrotem do przedszkola i odbierzesz swoje, no kurde, no w czym kłopot?
2: No, masz rację, no niewykonalne raczej, żeby wprowadzić, bo to co byśmy nie zrobili, to będzie źle i będzie się kojarzyło z jakimś dziwnym totalitaryzmem. Nawet duże totalitaryzmy, jakieś, nie wiem, Chiny mają kłopot i tak, wiesz, jest to już, jak gdzieś zahaczamy o temat dzieci, rozmnażania się, to są takie najbardziej drażliwe sprawy, nie, które i zawsze jakieś ryzyko jest, że ludzie się zbuntują. No, jak coś już dotyczy dzieci albo perspektywy posiadania tychże dzieci, ale zawsze gdzieś tam dojdziemy do jakiejś kwestii problematycznej, a czy pozwalać się rozmnażać osobom niepełnosprawnym umysłowo na przykład, nie? I tak dalej, ale...
1: No tak, no i tutaj też warto postawić, tak, gdzie jest ten poziom, gdzie jest granica, w której pozwalamy się rozmnażać, w której nie pozwalamy się rozmnażać i jak to jest daleko od Lebensraum i III Rzeszy i eksterminacji niektórych, no eugenicznej eksterminacji, bo to jest, mi się wydaje, zdecydowanie zbyt bliskie, bo widzisz, bo jeżeli wprowadzisz raz takie prawo, nawet jeżeli będziesz miał super zajebiście dobre intencje, że chcesz, wiesz, że chcesz no jakoś eugenicznie tutaj nas trochę ulepszyć, no to potem do władzy dojdzie ktoś, kto będzie tak sobie stwierdzić, że na przykład tylko ludzie o pochodzeniu, dajmy na to w Polsce jakimś tam mało popularnym, o pochodzeniu arabskim mogą się rozmnażać, bo akurat jakaś forma Al-Kaidy czy ISIS doszła do władzy. Bo już są pewne podwaliny. I to jest ten problem, tak? Więc jeżeli już, no to kurde, no w ogóle jak patrzę na polski system prawny, no to przestańmy zabraniać. Zacznijmy bardziej pozwalać, na tym się skupmy, a nie zabraniajmy tego, zabraniajmy tamtego. Z zabraniania nigdy nic dobrego nie wychodzi. Świat wygląda całkiem spoko, nasz kraj wygląda jeszcze całkiem spoko i to i im bardziej będziemy zabraniali, tym większy będzie opór materii, tym większe będzie wkurwienie w ludziach, tym większy będzie brak szacunku do władzy. I jak to słyszałem ostatnio bardzo ciekawą myśl odnośnie tych wszystkich, którzy tak dymią do policji i tak sobie nagrywają, że wiesz, ja tutaj znam swoje prawa, bo ja jestem świadomym tym, bo ja nie jestem obywatelem, tylko świadomym człowiekiem. Problem jest w tym, że faktycznie jest kilka takich kruczków prawnych, które mogą ci pomóc uniknąć tej odpowiedzialności. Tylko jeżeli będziesz tego nadużywał, to wtedy w pewnym momencie ustawodawca się wkurwi i zwyczajnie zaostrzy to prawo. I będziesz miał problemy ty, jako zwykły człowiek, który będzie sobie wracał z dino, ze sklepu, tylko nie będzie miał różańca do kostki przywiązanego, no to wtedy zostaniesz, wiesz, spałowany, zatrzymany do aresztu na 3 miesiące bez żadnej świadomości sądu czy prokuratury i tyle. Jeżeli to będzie nadużywane, no to ustawodawca będzie to zaostrzał. Skończmy z tym całym zaostrzaniem, poluzujmy sobie to, zobaczmy, dajmy ludziom przestrzeń do samorozwoju. Kochajmy wszystkich, Bóg pozna swoich.
2: No, używanie rzeczy różnych niezgodnie z ich przeznaczeniem często sprawia, że to coś się psuje, nie? I tak samo z prawem jest, no. Też się tu z potrzebą zgodzę. Nie można sobie prawa używać jako jakiegoś narzędzia do hakowania rzeczywistości, do różnych dziwnych celów. Za bardzo, bo to psuje wszystko. No kurde, jak śrubokrętem zaczniemy wbijać gwoździe, to też nam się zepsuje, nie? Albo używać, nie wiem, innej rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. No, może sobie zaraz przypomnę. Ksiądz Oko tutaj został skazany przez niemiecki sąd za jakiś artykuł w niemieckiej gazecie, gdzie no, głosił różne te swoje właśnie prawdy objawione. Na przykład on tak zasłynął też ostatnio taką wypowiedzią, że starszy gej w szpitalu to alarm dla lekarzy, że mogą zarazić się chorobą zakaźną. Albo ateiści należą do największych zbrodniarzy w dziejach. To też tutaj cytuję księdza Oko. No i,
1: Ja myślałem, że to pan Czarnek, ale spoko.
2: No, to podobne klimaty, nie? No i ksiądz Oko tam bardzo dużo o gejach się źle wypowiadał, bo on strasznie jest cięty na te środowiska LGBT różne. Swoje dzieci abortują, a nasze deprawują. No, no ale to są podobne w sumie wypowiedzi do Czarnka i jego tam partnera, asystenta, nie wiem, kim oni są tam dla siebie. W ogóle, co to jest za maniera, że każdy musi mieć jakiegoś doradcę, asystenta, albo najlepiej pięciu, którzy jeden mu nosi teczkę, drugi coś, nie? To tak sobie jak lordowie chcą żyć jacyś i służbę taką troszkę mieć, nie?
1: Wiesz co, nie do końca. To znaczy w zdrowym systemie politycznym, no to oczywistym jest, że jeżeli piastujesz jakiekolwiek ważniejsze stanowisko, czy to posła, czy to nawet radnego, to nie musisz się po prostu znać na wszystkim, wręcz nie możesz. I faktycznie potrzebujesz ekspertów, potrzebujesz doradców, potrzebujesz ludzi, którzy no, zwyczajnie mają wykształcenie w danym kierunku, mają doświadczenie zawodowe w danym kierunku. No bo tak zrzućmy to na poziom taki najniższy, na poziom radnego, tak? Jeżeli radny podejmuje decyzję,

0: oprócz tego na pewno będziesz musiał mieć jakiegoś menedżera, który będzie ci pomagał w tym, w jaki sposób zarządzać tym całym bajzlem, więc ta ekspertoza, która tutaj swego czasu została w ogóle poruszona jako coś złego na antenie Nocnego Radia, gdzieś na czacie się pojawiło, pamiętam taki tekst, że problemem też jest ekspertoza. Nie, eksperci są potrzebni, ze względu na to, że nie ma opcji, żebyśmy sobie zrobili taki technokratyczny rząd, w którym faktycznie każdy pracuje i podejmuje decyzje tylko i wyłącznie w swojej strefie ekspertyzy. Nie, bo nie ma aż tak bardzo uzdolnionych wszechstronnych ludzi. No tylko właśnie, żeby to byli eksperci, którzy oczywiście też powinni być dobrze opłacani za swoją pracę mimo wszystko i żeby dobrze doradzali, a nie żeby to był jakiś tam ziutek, który będzie ci trzymał parasol i dostanie za to trzymanie parasola jakieś 20 tysięcy miesięcznie, bo jest ekspertem do spraw hydrologii.
1: No, myślę, że ciężko się nie zgodzić. A jutro kończy żywot swój... Kiedyś w zasadzie najpopularniejszy polski serwis społecznościowy, Nasza Klasa. I no, zmieniała się ta Nasza Klasa. Kiedyś, pamiętam, jak mnie troszkę nawet zszokowało, jak widziałem, że starsze osoby się tym interesują, które wcześniej nie miały za bardzo z internetem zbyt wiele do czynienia, ale sama ta perspektywa spotkania swoich dawnych znajomych była tak fajna, tak ciekawa, taki potencjał miała, że nawet osoby... Niektóre, wiesz, się przekonywały do internetu, do komputera, że to coś dla siebie znalazły, nie?
0: Nasza Klasa jest raczyskiem, które powinno już zdechnąć bardzo dawno temu, dlatego że u samych podstaw zostało to źle zaprojektowane. Możemy sobie nie lubić, nie wiem, MySpace'a, Facebooka, wstaw tutaj swój ulubiony portal społecznościowy, gdzie jednak mamy pewne ustawienia prywatności. Gdzie jednak co jakiś czas taki Facebook będzie cię pytał, ej stary, wiesz co, weź przejrzyj swoje ustawienia prywatności, bo tak na wszelki wypadek, żebyś wiedział, co udostępniasz. Nasza Klasa jest tak naprawdę niesamowicie bogatym środowiskiem do stalkowania ludzi, do wyszukiwania informacji o ich powiązaniach, wiesz, bardziej historycznych, tak? Z kim ktoś chodził do klasy, wyobraź sobie, że jesteś oszustem, który sobie tam, nie wiem, wziął na cel jakiegoś, no... przedsiębiorcę całkiem bogatego i chce sobie zrobić na nim metodę na wnuczka. No to kurde, czemu by sobie nie zobaczyć na naszej klasie, gdzie on chodził, tak, i się potrzeć na przykład pod jego koleżankę z klasy, z którą gdzieś tam widać pisał gdzieś na forach. Problem w naszej klasie jest taki, że domyślnie jesteś kompletnie nagi. Masz wszystkie swoje zdjęcia, wszystkie swoje dane osobiste zwyczajnie na wierzchu i to jest naprawdę, no świat będzie bezpieczniejszy bez naszej klasy, ale myślę, że sam muszę sobie jeszcze dzisiaj usiąść na wieczór i pościągać pewne dane, które chciałem sobie pościągać. Natomiast dobrze, że to zdechnie, dlatego że to było takie, wiesz, no takie nasze narodowe polskie, tylko że nasza, i z tego co pamiętam, chyba Nasza Klasa, no to dawien dawno, no to był taki pierwszy polski portal społecznościowy, który wyprzedzał swoją popularnością nawet rodzącego się wówczas w bólach Facebooka. Tylko że Facebook zrobił potężną pracę, dostosowując się do praw w lokalnych krajach, dostosowując się do ustaw o ochronie danych osobowych. Cały czas to się zmieniało, cały czas to się zaadaptowało, cały czas się to adaptowało, wobec czego już nie możesz sobie w bardzo łatwy sposób wyszukać takiej osoby. Taka osoba ma i jest jej przypominane, że wiesz co, no może nie chcesz pokazywać swoich zdjęć czy pokazywać wszystkich swoich wpisów wszystkim, którzy tylko są tutaj u nas na platformie. No i o ile było tutaj bardzo niski próg wejścia, no to był to zwyczajnie portal, który zachęcał ludzi do tego, żeby dzielić się swoimi danymi, nie z jakimiś tam korporacjami. Nie, nie, tylko z innymi ludźmi. Problem w tym, że korporacje co najwyżej będą ci chciały sprzedać karmę dla kota, jeżeli się dowiedzą, że masz kota, a inni ludzie zobaczą, gdzie mieszkasz, zobaczą, z kim masz kontakt. Nasza Klasa jest naprawdę niesamowicie super środowiskiem, czy w zasadzie była już, można powiedzieć, środowiskiem do wyciągania niesamowicie prywatnych informacji.
1: Zaczynali z kapitałem, z budżetem 200 zł. Na początku był mały... projekt. No i potem wykupione było przez Axel Springera i słyszałem, że teraz Nowa Klasa to jest taki serwis z grami bardziej. Były też nieudane próby kopiowania Facebooka, nie? Tak zrobienia klona Facebooka, co moim zdaniem bardzo zła decyzja. Nasza Klasa powinna zostać naprawiona. Oczywiście, no to na co zwracasz uwagę,

0: są ważne sprawy, trzeba było to dopracować, zabezpieczyć odpowiednio, ale nie ścigać się z Facebookiem, bo to jest bezsensowny ruch zupełnie. Trzeba było postawić właśnie na to, że nasza klasa to jest nasza klasa, a nie znowu to taka próba dogonienia innych, kiedy niekoniecznie trzeba się z kimś ścigać, nie? To taka polska mi się kojarzy mentalność trochę, ale może raz będzie znowu, że o, szkaluje.
1: Przynajmniej jeżeli chodzi o IT, to faktycznie tak jest, że tutaj faktycznie się wzorujemy, tylko że pamiętajmy, że internet to jest globalna wioska. Twitter, Facebook są to portale, które są dostępne w każdym języku. Nawet na Facebooku możesz sobie zmienić swój język na śląski. Nie wiem, czy na kaszubski też, ale na pewno na śląsko-gotka można sobie Facebooka przestawić. No i klonowanie tego, tak jeden do jednego, oczywiście nie będzie miało sensu. No, tak jak, wiesz co, tak jak kilka lat temu mieliśmy taką prywatną rozmowę dotyczącą rozwoju nocnego radia i wtedy ci rzuciłem taki temat, który też tam podjąłem od siebie z zawodu, tak, od siebie z IT. Co jest twoim targetem? Kto jest takim twoim ulubionym słuchaczem, z ulubioną słuchaczką, do kogo chcesz gadać, bo jeżeli to będzie, że chcesz zrobić coś dla wszystkich, no to sorry stary, ale to się nie uda, to nie ma absolutnie szans i my tutaj no trochę tak się bujamy, każdy robi swoje i to podejrzewam, że to też jest sukces i że to też jest pewien powód, dla którego, no właśnie, musimy tutaj poświętować i powiedzieć, że bardzo dziękujemy, bo przekroczyliśmy 2500 subskrypcji. Dzięki wielkie. Wielki dzień dla Nocnego Radia, który był bodajże w zeszły czwartek. Także dziękujemy i prosimy o więcej. Natomiast w ten sposób sukcesu się nie robi. Każdy z tych, nie wiem, czy to popularnych kanałów, czy popularnych serwisów, ma swój bardzo konkretny target. Jeżeli sobie spojrzymy na Albicle, z której nie tak dawno temu sam się śmiałem, był to klon Twittera, tylko taki, wiesz, taki prawicowy, nie? Wolnisłowianie.pl, gdzie przy rejestracji, no co tam było, no to wiadomo, że się zarejestrowało 2000 papieży oczywiście, no ale w ogóle tak kompletnie bezmyślne podejście do jakiegoś wyróżnika, bo tam jedyny wyróżnik w formularzu rejestracji, jaki zauważyłem od typowego portalu społecznościowego, to w polu płeć mogłeś sobie wybrać kobieta, mężczyzna albo Słowianin. Więc no, sorry, ale w ten sposób, robiąc takie marne jakieś drobne ruchy, nic się nie uda. Jeżeli weźmiemy sobie takiego TikToka, który połączył, dajmy na to, YouTube'a, który się skupia na wideo, i Twittera, który się skupia na krótkich komunikatach, i tak wzięli, to połączyli i co? I TikTok jest, kurde, to możemy go nie lubić, możemy go nie rozumieć, ale jest to cholernie wielka siła i ogromne pieniądze.
0: Byłem kiedyś w siedzibie naszej klasy. Jak miałem agencję jeszcze interaktywną, to pojechaliśmy tam rozmawiać o interesach. No i bardzo zwyczajnie to wyglądało, takie do bólu zwyczajne pięterko, czy tam dwa, nie pamiętam już. Sala konferencyjna, białe ściany, tu drewienko. W ogóle firmy dla mnie się dzielą na dwie kategorie. Jedne tworzą swoje otoczenie, sprawiają, że lokal zaczyna wyglądać ciekawie, są jakieś malunki na ścianach, jakieś pufy do leżenia, stół do ping-ponga, nie? I takie firmy, które są do bólu takie standardowe, nic tam nie ma, w ogóle tutaj masz salę, tu masz stanowisko pracy, komputer, na balkonik możesz sobie wyjść tam, nic szczególnego, nic co by nas zaskoczyło, no absolutnie to nie przypominało żadnych tam biur Google'a, czy dowolnej agencji kreatywnej, interaktywnej, reklamowej, bo tutaj ta branża przoduje właśnie w tworzeniu takiego fajnego otoczenia, przyjaznego, kolorowego, nie, żeby się ludzie fajnie czuli. Tam było tak do bólu zwyczajnie i taka smętna ta rozmowa jakaś była, taka zero jakiegoś tam śmiechu. Czy chce pan może wody? Dobrze, no tutaj, więc porozmawiajmy, tu mamy dokumenty. Jakaś taka nuda.
1: Chce pan trochę wody, a ma pan 2 złote, bo to, wie pan, to nie jest za darmo, nie? ale tutaj trzeba i warto zaznaczyć, że nasza klasa była portalem, który absolutnie się nie rozwijał. Jakieś tam, wiesz, drobne zmiany, gdzie no mimo wszystko, no nie oszukujmy się, internet goni do przodu. Zapierdziela tak, że sam będąc tutaj jedną nogą w tej, bo tutaj to tak frontendem już się od dawna mało zajmuję, ale w dalszym ciągu swoją historię mam, gdzie mi, jako człowiek człowiekowi technicznemu, zwyczajnie czasami nie nadążam i czasami zwyczajnie muszę odpuścić choćby takiego TikToka, bo ja go nie rozumiem. Nie rozumiem tej koncepcji, nie rozumiem o co, rozumiem mniej więcej o co tutaj chodzi, ale nie potrafię z tego korzystać, więc nawet nie będę próbował. Tylko że to się cały czas zmienia. Pojawiają się coraz to nowe projekty, pojawiają się coraz to nowe pomysły w każdym z tych portali. A nasza klasa co sobie wprowadza? O, wprowadzimy sobie ikonki. No więc wiesz, więc jeżeli twoją ambicją jest wprowadzenie, no nie wiem, tam 1% zmian w ciągu roku, no to ani nie potrzebujesz tego biura, no i wiadomo, że prędzej czy później zdechniesz, no bo jeżeli jesteś w miejscu, w branży IT, no to cofasz się i cofasz się naprawdę w gwałtownej szybkości. Wobec czego nie będzie mi absolutnie żal naszej klasy. Na pewno się pojawi kilka pomysłów, żeby zrobić jakieś takie zastępstwo. Na pewno się one nie udadzą, bo już jest na to za późno, bo już ci starsi ludzie są zwyczajnie ucyfryzowani, już oni dawno poszli na Facebooka, więc wiesz, no była szansa, nie chciało się pracować, no to trudno, no. Poszło, było, minęło.
0: Nasza klasa też chyba została sprzedana, no tak, Axel Springer. Wszystko gdzieś idzie w świat. Tak samo było z gadu-gadu. No też to jest coś, co pamiętają dinozaury raczej. Nie wiem, czy potrzeba nawet takie coś pamiętać, bo ja pamiętam gadu-gadu i to początki internetu były, a ty jednak trochę młodszy jesteś. Pamiętasz taki komunikator?
1: Stary, ja pamiętam gadu-gadu jeszcze w czasach, kiedy to się SMS Express nazywało.
0: Tak, tak, bo na początku to był w ogóle programik do wysyłania SMS. Na samym początku i potem został przekształcony w komunikator. Myślę, że była tutaj inspiracja izraelskim ICQ, czyli Ickiem. Icek. Popatrz, izraelscy informatycy, dobrze, skoro pierwszy komunikator w zasadzie chyba, nie? To było chyba ICQ, było chyba pierwsze. No, na pewno pierwsze popularne i takie, którego ludzie masowo używali. No to Izrael tutaj, popatrz pan.
1: No, myślę, że akurat tutaj nie przywiązywałbym aż takiej dużej wagi do narodowości. Ktoś miał dobry pomysł, ktoś to dobrze sprzedał, bo to też jest istotne. Jeszcze z takich drewnianych, starodawnych komunikatorów pamiętam radar Odigo, który był mniej więcej tam równolatkiem, jeżeli chodzi o ICQ. Natomiast bardzo fajnie wykorzystywał pewne wady w Windowsie, dzięki czemu, jeżeli sobie wchodziłeś na stronę internetową, no to ta funkcja radar od radar Odigo polegała na tym, że pojawiały ci się osoby, które w tym samym czasie przeglądały te same strony internetowe co ty i mogłeś sobie z nimi pogadać. I myślę, że to był naprawdę fajny pomysł, tylko że z jednej strony wymagał potężnego naruszenia bezpieczeństwa systemu operacyjnego, no bo tak trochę przypał, jeżeli ci jakaś aplikacja obok wie, co aktualnie przeglądasz, ale sama koncepcja naprawdę super i... No, szkoda, to znaczy ona się całkiem dobrze przyjęła, no ale też równie szybko zdechła, kiedy zaczęto zwracać uwagę na coś takiego jak bezpieczeństwo w internecie. Mi się wydaje, że można byłoby to w pewien sposób jakoś sobie rozkręcić, rozwinąć. Tylko, że wiesz, gadu-gadu było nasze, polskie, ten interfejs był po polsku, to też nie były czasy, no i przede wszystkim tak, jeżeli sobie wchodziłeś w to wyszukiwanie, no to miałeś tam ludzi, z którymi porozmawiasz po polsku. Mogłeś sobie wziąć jakąś losową osobę o określonej płci, o określonym wieku, o określonym pochodzeniu, bo tam sobie wpisywałeś miasto, z którego pochodzisz, czy tam wiesz, czy cokolwiek, i mogłeś porozmawiać, wiesz, tak, z kimś fajnym swoim i myślę, że gadu-gadu faktycznie trafiło na bardzo dobre czasy, żeby się rozwinąć. Potem zostało oczywiście wyparte przez mnóstwo dużo lepszych, dużo bezpieczniejszych, dużo szybszych komunikatorów, natomiast miało swoje 5 minut, skorzystało bardzo dobrze z tych 5 minut, ten pomysł się zwyczajnie zdeaktualizował.
0: Pamiętam, że rozmawiałem z Cezarym Łasiczką jeszcze na gadu-gadu, bo oni w swojej audycji Ubi-Dubi i Dubi Nights używali właśnie gadu-gadu.
1: Pamiętasz,
0: gadu-gadu.
1: Jaki mieli numer gadu-gadu?
0: Pamiętam. Przypadek? Nie sądzę. No, słuchajcie, no to nie będziemy was tutaj trzymali w niewiedzy, a ja wiem, a ja coś wiem, a nie powiem. No to był numer jaki?
1: 44.
0: O, no, właśnie. I Czarnek, też nasz minister edukacji, ma 44 lata. To przypadek? nie wiem.
1: No na pewno ma kompleks zbawiciela. To bez dwóch zdań, jestem tego całkowicie pewien.
0: No, tak więc, ale jeśli liczycie na to, że sobie wygrzebiecie gdzieś swój stary numer gadu-gadu, który może być atrakcyjnym kąskiem też, no, może być czymś wartościowym, bo jak jest krótki, to może uda wam się go sprzedać, ale nie liczcie na to, że zachowają się kontakty wasze i wiadomości, bo niestety nie jest już to dzisiaj kompatybilne, zniknie wszystko, co było tam dawniej. No, gadu-gadu się zmieniało, na przykład w pewnym momencie dostali fazę na zrobienie tego wszystkiego tak na kolorowo, z ikonkami, wiesz, z bajerami, szmerami i gadu-gadu przestało być lekkim programikiem, który nie obciążał ci systemu. Ciekawe, czy te gierki we Flashu były. Flash to w ogóle był świetny wynalazek. Jakaś prosta gierka potrafiła wam 90% procesora nagle zająć.
1: Znaczy tak, to akurat o tym czasie, o którym mówisz, to wtedy miałem fazę na Linuxa i wtedy korzystałem z CAD-u, który, no to też o tyle fajne, że było mnóstwo takich, wiesz, takich darmowych alternatyw, te protokoły były bardzo łatwo rozkodowane, zresztą też pamiętam, że swój pierwszy taki nie do końca fajny program to było, który napisałem, jak miałem jakieś, nie wiem, ale na pewno niedużo lat, to było rozkodowanie haseł, bo tam miałeś opcję zapisz hasło w gadu-gadu i się zapisywało jako coś tam, nie wiem, user dat czy coś takiego i to hasło było w bardzo prostej formie zapisane i to był taki mój pierwszy program komputerowy, z którego byłem naprawdę bardzo dumny. Mój brat był bardzo smutny z tego powodu, jak mu pokazałem, ej, zobacz, jakie fajne, rozkodowane twoje hasło. O, ty chuju, boże.
0: My chyba obaj mieliśmy jakieś takie ciągoty już od małego, żeby coś przerabiać. Ja na przykład przerabiałem gry na Amigę. Polegało to na tym, że zmieniałem tam różne dźwięki, bo miałem sampler, mogłem sam sobie coś tam nagrać. Albo potrafiłem zmienić wyświetlane na ekranie imiona bohaterów w Street Fighterze, tam dwa, nie? Jeszcze na dyskietkach. A to nie było takie proste, bo trzeba było jakby przeliczać tam na heksy, przeskanować ten kod, znaleźć jakiś ciąg. Znaczy jakby... Ja już nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale trzeba było mieć odpowiednie oprogramowanie do tego i porównywać jakby stany, takie wiesz, dumpy się robiło z RAMu i porównywało się, gdzie tam nastąpiła jakaś zmiana, żeby coś zmienić, żeby wiedzieć gdzie, nie? Takie różne myki. No to i ty i ja mieliśmy takie ciągoty, tylko ty się w tym lepiej potem wyszkoliłeś.
1: No, nie wiem, kto pamięta, no ale powiem szczerze, że jakbym znalazł człowieka, który wymyślił żółte strony w Gamblerze, to bym go normalnie uściskał i obrzucił złotem, bo to był mój gateway drug do programowania. Właśnie edycja pamięci, grzebanie sobie w gierkach, żeby sobie, nie wiem, w Wormsach natrzaskać milion super owiec czy coś takiego. To faktycznie fajnie, że był taki etap, gdzie no, ten komputer no, nie był aż tak wygodny, nie był aż tak bardzo user-friendly, a z drugiej strony dało się w nim po prostu grzebać bezpośrednio w pamięci. No teraz też się da, ale to nie jest aż tak banalnie łatwe, tym bardziej, że też konstrukcja programów sporo się zmieniła od tamtych czasów i nie jest to aż tak wygodne, chociaż w dalszym ciągu jakieś teamy krakujące się pojawiają, natomiast dla takiego zwykłego zjadacza chleba, no nie oszukujmy się, przeglądanie kilkuset gigabajtów zasobów w poszukiwaniu zmiany jakiegoś imienia NPC-a, no nie jest aż tak łatwe, nie jest aż tak wygodne. No, co powiedzieć, piękne czasy, było, minęło, leci nowe.
0: Ale cię zaskoczę, bo raz właściwie można powiedzieć, że skrakowałem grę. Czy to było takie, wiesz, moje skrakowanie. Chodzi tu o grę Ultima, część szósta, gdzie zaczynaliśmy w takim zamku tego lorda Britisha, czy jak Lord British, tak. I nie można z tego zamku było wyjść, bo przy wychodzeniu pytał o jakiś tam kod, który był w instrukcji, nie? Ale ja wpadłem na pomysł, że zapiszę save'a i zmieniłem współrzędne, gdzie stoi mój bohater, nie? I przesunąłem go po prostu za tą bramę, która się pytała o hasło i mogłem normalnie grać w grę. Takie pomysły widzisz.
1: No i bardzo dobrze, a w dzisiejszych czasach, mając te wszystkie optymalizacje, się okazało, że poza ten fog of war, poza zasięgiem widzenia twojej postaci, świata by jeszcze nie było, więc spadłbyś w nicość i sobie ten głupi ryj rozwalił.
0: No, tak, mogłoby się tak skończyć.
1: Aczkolwiek scena moderów, szczególnie na PC-tach, jest w dalszym ciągu bardzo aktywna. Nie znam już jej aż tak bardzo ze względu na to, że na PC-cie no, ostatni raz grałem hen dawno, dawno temu. Tutaj w ogóle mam jakiegoś PC-ta, którego już ponad rok nie odpalałem. Jest trudniej, ale w mi się wydaje, że to też jest taka ciekawa powiedzmy robótka, żeby zobaczyć, jak to działa od środka dla jakiegoś wannabe programisty, dla studenta, czy dla jakiegoś licealisty, który jest zajarany programowaniem. Takie dłubanie w grach to jest tak, wiesz, to jest tak jakbyś nie wiem, jako tokarz, czy nie wiem, czy widlak się zapisał na praktyki i zaczął faktycznie pracować w zawodzie, tylko wiesz, nie dostajesz tych wszystkich sekretów i wszystko musisz sobie odkryć po swojemu. Także to uczy bardzo, bardzo wielu fajnych rzeczy.
0: No. A z takich luźniejszych newsików to przeczytałem, że w warmińsko-mazurskim jest przymusowa obecność na mszy policjantów. Że jak się nie pojawisz na mszy, to musisz się stawić do komendanta z usprawiedliwieniem, że na przykład chory byłeś, albo że jesteś chory na głowę, że po prostu jesteś psychicznie chory i dlatego jesteś niewierzący, albo co, nie wiem.
1: Słyszałem o tym w piątek, w radiu o tym słyszałem, już komenda wydała przez swojego rzecznika prasowego oświadczenie, że to nie chodzi tutaj o żadną segregację, bo tak się zastanawiałem, nie? Usprawiedliwienie to mi się tak kojarzy, że wiesz, że przychodzisz z karteluszką od rodziców, nie? Więc może na tej zasadzie, proszę zwolnić mojego syna z dwóch ostatnich lekcji, podpisano mama. Natomiast rzecznik prasowy w ogóle tak sobie strzelił w stopę, rzecznik czy rzeczniczka, już teraz nie wiem, bo oficjalny komunikat brzmiał mniej więcej w stylu, że to nie jest segregacja właśnie ze względu na wiarę i obowiązku uczestniczenia w tej mszy nie ma, ale ze względu na sytuację pandemiczną muszą śledzić, gdzie ci policjanci są. Chyba ktoś powinien się rejestrować, jeżeli przyjdzie, a nie jeżeli nie przyjdzie.
0: Nie, ale były też takie próby wytłumaczenia tego, że to dotyczy tylko tych policjantów, którzy zostali wyznaczeni, żeby tam grać w kościele na trąbce, czy tam, nie wiem, dzwonić dzwonkiem. Taki policjant ministrant, że tam został wyznaczony podczas tego święta, bo to jakieś święto policji wielkie i przemówienia różne tam, wiesz, ale też przyznawanie premii. No, to może to jest sposób, taka zachęta, że przyjdziesz, dostaniesz premię, nie przyjdziesz. Idziesz do kościółka, to nie dostaniesz premii. I już. Ja bym tak zrobił.
1: Teoretycznie można i tak, ale a propos, akurat tego newsa nie mam przed oczami, natomiast sobie wcześniej o nim czytałem, bo faktycznie mieliśmy coś takiego, jak to nie jest chyba tylko święto policji, tylko po prostu ogólnie święto służb, czyli pogotowie, straż pożarna, nie wiem, księża chyba też się w to wpisują. Anyway, pod komendą główną policji w Warszawie pojawiły się osoby związane ze strajkiem kobiet z transparentami w postaci: dziękujemy za zagazowanie nas, dziękujemy za pałowanie na strajk kobiet.
0: Tutaj zarzut, że kłamstwo z tą mszą. No ale dlaczego, Franku, twierdzisz, że tu kłamiemy? No opieramy się na artykule prasowym, no i tutaj przytaczamy różne.
1: Znaczy tak, na pewno nie było to tak, że oni się z tego wycofali. Wycofali się w sposób mało elegancki, no ale z drugiej strony myślę, że gdyby nie chucpa medialna, no to potem by było, wiesz, przychodzisz rano na służbę, pobrać swoją pałę i tam, nie wiem, miecz, jeden na potwory, drugi na ludzi.
2: A ciebie wczoraj w kościółku nie było? I nie złożyłeś usprawiedliwienia?
0: To nie jest nic.
2: A ty czasami nie chcesz trafić do straży miejskiej, co?
0: Do piekła? Nie chcesz trafić? No, ale to
1: powiedziałem.
0: U nas to takie piekło dla policjanta, zostaje strażnikiem miejskim zwykłym. No, ale to u nas nie jest nic niezwykłego, przecież były słynne sprawy, gdzie policjant nie powiedział do jakiegoś tam nycza czy innego głudzia, że powiedział proszę pana i oto była wielka awantura i na dywanik był ciągany. Mało tego, on się trzymał swoich racji, że nie ma żadnego obowiązku, że on musi mówić proszę księdza, bo jest niewierzący i tak dalej, nie jest katolikiem. No to koledzy się zaczęli na nim mścić i podrzucali mu jakieś tam druczki, że ukradł coś. Po prostu, ja nie wiem, ale ci policjanci, oni są tacy świętojebliwi, często ci powiem. Przynajmniej tacy byli ci, na których ja trafiłem, wiesz. Wyszło w rozmowie, sami mi się wygadali, że jakby byli w tych kręgach ministranckich i stąd znają mojego szefa, bo on też był ministrantem, kurwa.
1: Wiesz, to mi się wydaje, że też pracą policjanta jest to, żeby zwyczajnie znać ludzi. Zlać ludzi, kurde, jak pan mi się włączy.
0: Zlać ludzi.
1: No, freudowskie przejęzyczenie. Pracą policjanta jest to, żeby zlać ludzi.
0: Pałą. Albo tak ogólnie ich zlać, że się nimi nie przejmować. No,
1: no myślę, że obie odpowiedzi możemy uznać za poprawne. Więc to no, nie wiem, no kurde, no nie jest winą człowieka, że jest wierzący. No to jest jego prywatny wybór. Fajnie, żeby to nie wpływało na jego pracę. I to pamiętam z tym, z Woźnickim na pewno była taka afera jak ten, jak Woźnicki nie chciał rozmawiać z policjantami. O, proszę się do mnie zwracać, proszę księdza. Proszę pana, prosimy o dokument. Proszę się do mnie zwracać, proszę księdza. Proszę pana, proszę o dokument. No i tyle, bo to kurde w ogóle jest jakiś taki relikt przeszłości. Co to w ogóle ma być? No proszę księdza. Ja rozumiem, że to jest zwyczajowo, jeżeli jesteś wierzący, jeżeli jesteś katolikiem, możesz w ten sposób mówić tam proszę księdza, proszę siostry, proszę brata i tak dalej, no ale kurde, dlaczego wymagać od kogokolwiek, no to już jest pewien jakiś, nie wiem, stopień za przeproszeniem spierdolenia umysłowego, no, no bo to mi się wydaje, że niczym się nie różni od jakichś bardzo, bardzo niebinarnych osób, które stwierdzą, a ja jestem suszarko-lokówką, która się identyfikuje jako mężczyzna z łechtaczką.
0: Nie no, słuchaj, no, tak nie do końca to w sumie bym się zgodził. Znaczy, wiesz, też nie jestem fanem takiego tytułowania się, tytułania, ale z drugiej strony mówimy, panie pośle, panie redaktorze, no do mnie póki co nikt nie mówi panie grafiku komputerowy, czy tam proszę radiowca. O właśnie, jak do mnie dzwonicie, mówicie mi, proszę radiowca. Chciałbym zabrać głos, czy mogę?
1: Proszę radiowca o przejęcie tej anteny, żeby nie było słuchać tego krawca. O. Ale wiesz, ale to jest uznaniowe, tak? Bo w przypadku urzędników jest w takim savoir-vivre, że do urzędnika się zwracamy najwyższym stopniem, najwyższą funkcją, jaką kiedykolwiek pełnił. Dlatego do Lecha Wałęsy mówimy panie prezydencie, tak samo mówimy do Aleksandra Kwaśniewskiego, tak? Dlatego, nie wiem, do Leszka Millera mówimy panie premierze, bo mamy w savoir-vivre coś takiego, że zwracamy się do tego użytkownika, do tego urzędnika najwyższą jego funkcją. Tylko wiesz, tylko nie było chyba jeszcze takiej sytuacji, że taki, wiesz, taki Kwaśniewski, mówię, no, panie Kwaśniewski, dla ciebie prezydent Suko.
0: Jaką ty najwyższą funkcję pełniłeś, bo nie wiem, jak się zwracać teraz do ciebie.
1: Wiesz co, byłem zastępcą gospodarza klasy w szkole podstawowej.
0: Proszę zastępcy, druhu zastępowy. Kurde, ja chyba najwyższe stanowisko to junior artist. Więc słabo trochę. Nie no, panie prezesie możesz mówić, że miałem swoją firmę. Panie prezesie, możecie mi mówić też. Jaka jeszcze tam wysoka funkcja była? Nie wiem, wygrałem kiedyś, jak byłem bardzo malutki, kółko recytatorskie, ale się pamiętam wtedy popłakałem, bo już ktoś wygrał miecz Himena i zabrał, a ja dostałem jakieś gówno. Kredki.
1: Panie płaczliwy...
0: Panie niedoszły posiadaczu miecza Himena.
1: Który dostał jakieś gówno.
0: Kurwa. To niepośrednio mi się to podoba, takie tytułowanie.
1: No i to jest właśnie ten problem, bo tutaj wchodzimy w kazus pana Głodzia, który kiedy został sołtysem, to kazał się tytułować Excelencjo Sołtysie.
0: Ojcze Sołtysie.
1: Ty, ale to jest dobre, kurde, jak kiedyś zostanę żulem i tam, wiesz, te wszystkie żule będą tam biegały, nie, na parkingu. Panie kierowniku, masz dwa złote, nie? A powiem, panie Excelencjo, czy ma pan może 50 złotych?
0: Od żuli się proszę odstosunkować. To są bardzo porządni ludzie. Ja wszystkich już tu znam.
1: Ale ja nie mówię, że to nie są porządni ludzie. No ale słuchaj, no, no a to dalej są żule, tak?
0: No w sumie tak.
1: No właśnie tutaj jeszcze jednego loba zrobię do rozmowy z Waldkiem Safari, gdzie tam mówię, no bo jesteś szurem, sorry, że tak mówię. Nie, ja się identyfikuję jako szur, to jest dla mnie spoko, tak, ja tutaj jestem szurem i tyle, tak, i się nie będziemy kłócić o takie pierdoły, jak to tam się sobie życzy tytułować, no i tyle, no to jest po prostu słowo, to jak miłość, to może znaczyć, co tylko chcesz.
0: Tym bardziej, że grzecznie zwróciłeś tu uwagę na to, że no sorry, ale ja tak tutaj mówię, no to też jest jakiś gest, jakieś takie kulturalne zachowanie. Nawet jak kogoś nazywasz szurem, to przeprosisz, znaczy nie przeprosisz, tylko uprzedzasz tak jakby, nie? Że ja tak mówię, nie obrażaj się, to jest bardzo w porządku, bardzo okej, nie? No tak, na mnie się kolega kiedyś obraził, jak go nazywałem szurem, ale potem mu wytłumaczyłem, że coś się w nim zmieniło, bo on teraz sam mówi, jestem szurem i jestem z tego dumny.
1: No i bardzo dobrze, nie kłóćmy się o takie pierdoły, bo to jest tylko słowo. To tylko określa nasze jakieś myśli, to nie jest w żaden sposób pogardliwe. Jest to sposób określenia czyjegoś sposobu myślenia. No i w zasadzie tyle. To nie wiem, no nie ma tutaj, tak jak jest takie słynne pojęcie covidiota, które już jest tutaj agresywne, bo zawiera idiotę w sobie, tak? No ale szur, no to tak po prostu szur. No czy systemowiec, no to niech będzie ten systemowiec. No trudno, to jest tylko słowo.
0: Słowo, i tutaj słowo klucz, man, intencja. Z jaką intencją wypowiadamy, to jest chyba ważniejsze. Czasami, często ważniejsze jest, jaką kto intencję od nas czuje, a nie to, co mówimy. No niektórzy... jak Jesse Custer i ten i Cassidy, jakoś tam się nazywali ci z Preachera, no oni się witali tam skurwysynu i się tam cieszyli i obejmowali, nie? No to można powiedzieć, można nazwać kogoś skurwysynem, ale to jest w żartach na wesoło i z sympatią, można kogoś nazwać skurwysynem z sympatią, no. Potrzeba skurwysynu.
1: Krawiec w fiucie złamany.
0: No.
1: A tymczasem przejdźmy, i to naprawdę na bardzo ciężkie tematy, na bardzo ciężki portal wyborcza.pl, gdzie Peron chyba odjechał, ponieważ są tutaj w ogóle, to bardzo mi się tak podoba, nie podoba, taka kategoryzacja pewnych wpisów, tak? Jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jeżeli my u siebie robimy jakąś serię, spoiler, jeżeli robimy sobie przerwę techniczną bez litości, czy w Nocniku Szaleństwa, no to jest jakiś taki pewien wspólny tytuł, tak? No i tutaj mamy wyborcza.pl i ma te swoje kraj, klimat, świat, miasta, opinie, gospodarka, nauka, tech, kultura, sport, magazyny, zdrowie i tak dalej. No i w kategorii klimat na stronie wyborcza.pl czytam, proszę ja ciebie. Ekologiczny orgazm jest możliwy. Dildo z drewna, wibrator ze skrobi, prezerwatywy z kauczuku. Już dostępne w polskim seks-shopie. Krawiec, za 200 zł możesz sobie kupić sztucznego chuja z drewna, ręcznie wykonywanego, polakierowanego. I możesz być eko.
0: To może zaimponuje tym mojemu partnerowi, który stawia na ekologię. Powiem, popatrz na tego dildosa. To jest ekodildos, drewniany, no. Albo jakiemuś kompanowi Słowianinowi, gejowi. On zobaczy, że z drewna taki dildos zrobiony, dębowego, to się ucieszy. No nie wiem, no każdemu jego porno, jak ty to mówisz, no.
1: W tym artykule dalej czytam, że do tego na rynku jest mnóstwo oszustów i nie ma jeszcze forum wymiany informacji o tym, który producent faktycznie jest proekologiczny. Nie ma bazy dobrych praktyk, certyfikatów. Jest za to jedna wielka dezinformacja. Najlepiej byłoby za każdym razem jechać po towar osobiście, bo wiele artykułów opisywanych teraz jako ekologiczne, a potem okazuje się, że wcale takie nie są. Teraz popularna jest na przykład cyberskóra, podobna do naturalnej i przedstawiona jako alternatywa dla plastiku, ale a ona ekologiczna absolutnie nie jest. Więc zamiast męcząc się, szukając odpowiedniego kształtu patyków w lesie, możesz za jedyne 200 zł kupić sobie sztucznego drewnianego fiuta.
0: Nocny ochroniarz z Choroszczy pisze, że za 200 to lepiej ekologiczną dziewkę w wiejskim cosplayu. Wiejski cosplay, to ciekawe, to nie słyszałem, że niektórzy się bawią takie. Czyli co, taka baba, tak w takiej sukience jak kiedyś na wsiach nosili, cyce jak donice, warkocz, tak, takie jakieś tam kapciuchy. I łaj, dana i nasianko, nie? W sumie czemu nie?
1: No powiem tak, otworzyłem stronę z tymi dildosami za 200 zł, tak? Wiesz co, ja może ci tutaj wkleję, może rzucisz...
0: Może sam zacznę produkować takie dildosy. To może być dobry biznes, no 200 zł za dildosa i ktoś to kupuje, widać?
1: A to naprawdę, no nie oszukujmy się, dildosy szczególnie duże nie są. Czekaj. A, bo mi się coś tutaj nie wkleja. O. No gdzieś, nie wiem, czy to ręcznie wyrabiane, czy gdzieś na tokarce, no ale to w dalszym ciągu jest lakierowana deska. A jestem ciekaw, czy jest jakaś gwarancja, jeżeli nie wiem, tam ten lakier zostanie przeżarty i zaczną ci drzazgi wchodzić.
0: No właśnie. Ja już bym wolał chyba jakiegoś gumowego niż drewnianego. Faktycznie taka drzazga gdzieś wejdzie. No.
1: Dobra, więc kochani, słuchajcie, wycinacz, krawiec wolałby gumowego.
0: Wolę gumowego niż drewnianego. Zdecydowanie. Mam tutaj całą kolekcję, mam i drewniane, i plastikowe, i takie przeźroczyste, gumowe różne tutaj, nadmuchiwane, czego ja tu nie mam. No i taki drewniany słabo oceniam. Słabo, takie 5 na 10 wrażenia.
1: A tymczasem, przechodząc jeszcze, bo chyba będziemy powoli kończyć, coś chyba nie lubicie nocnego Marka, nie?
0: Chyba nie lubią, bo telefonów tyle, co kot napłakał, donate'ów zero. No,
1: ale... Nie, no tam był jakiś piątek, czy tam wiesz.
0: Nie.
1: Szkaluj. Nie, nie było?
0: Nie było.
1: A nie, faktycznie, to u Zenka był piątek. O Jezu. Krawiec!
0: Zenek piątaka zarobił? No. Na mojej ciężkiej krwawicy? W moim radio?
1: Aha.
0: To jest 3,50 dla mnie, jest prowizja dla nadających. Tutaj muszą oddawać. Nie wiem, czy informowałem. A niech ma, niech się udławi tym piątakiem. Niech ma.
1: Tego piątaka kiedyś na fajki zabraknie. Tymczasem mieliśmy dość ciekawą historię w Szczecinie, nomen omen, gdzie Małgorzata Jacyna Wit z partii, no zgadnij jakiej, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, przewróciła się na rowerze. Dziwnym trafem na miejscu był fotograf, który sfotografował ją, jak jęczy z bólu, przewrócona na ścieżce rowerowej. Jak to określiła, jak to powiedziała, dziura w tej ścieżce rowerowej już jest od wielu tygodni. I wiedziała o niej, ale jakoś tak wjechała i się przewróciła. Ale żeby było śmieszniej, dzień później wrzuciła kolejne zdjęcie, gdzie w dniu wypadku, jak tam się ona ściska za tą swoją nóżkę połamaną, no, nie widać jakichś szczególnych szkód, natomiast zdjęcie z następnego dnia pokazuje całą nogę zakrwawioną, czy nie wiem, zakeczupowaną prawdopodobnie.
0: Jak akurat się ten fotograf znalazł i uchwycił całe zdarzenie, to było słychać takie, oj jak boli, oj jak boli, oj jak boli. Oj jak boli, oj jak... Już? Oj jak boli, oj jak boli.
1: Jeszcze raz, bo nie wyszło.
0: No dobra, no ile razy, no. Oj, jak boli, ale się przewróciłam, ale to dlatego, że się poświęcałam pracując dla obywateli i co ja z tego mam, ale takie życie trudno. Oj, jak
1: jest,
0: boli.
1: Jest pulicer imienia Jarosława Kaczyńskiego.
0: No, niektórzy mogą, u niektórych to pokusa, żeby taki numer odwalić, na pewno jest bardzo duża, wiesz, no każdy szuka jakoś tam sposobu, żeby zabłysnąć, żeby o nim coś napisali, nie? No tak, wiesz, wiesz mama, ty się tu, albo tam ciotka, to podpowiada zwykle pewnie taki, wiesz, najmłodszy w rodzinie, co jest oblatany w te komputery, co to tam, te wirale, wszystko, całe te gry, to on podpowiada, przychodzi i mówi, ty, a jakbyś tak, wiesz, bo teraz to takie modne, że raz, że na rowerze, dwa, że trzeba się przewrócić, to wtedy ludziom będzie szkoda. Wiesz, no tu można by coś tego, ja kamerę mam. Już.
1: No, więc upadło wszystko razem z rowerem, razem z posłanką i z jej godnością. Ale już taki ostatni news na koniec, bo chyba będziemy kończyć, bo tutaj no nie oszukujmy się, no jesteśmy tutaj dla was, żeby was zabawiać, no ale kurczę, fajnie by było mieć chociaż na ten chleb. Ja od tygodnia chleba nie widziałem. Ostatnio mi gęsi nawet zaczęły rzucać chleb.
0: Suchy chleb, gdyby... Ty nie wiesz co, to bym dał za okruszek suchego, czerstwego chleba. Szczęściarzu! Był w starym Robin Hoodzie, w serialu taki więzień, gdzieś tam jakiś był, który tak czy to Monty Python był, gdzie tak w ogóle wyklinał tego, co go tam zamknęli, bohatera, że on ma tak dobrze, że mu słomę dali. A szczęściarzu, musiałeś nieźle w dupę im włazić, że ci dali tą słomę.
1: Tak, to było w Żywocie Briana, według tak. Monty Pythona, tak? Że co, zakulicie w kajdany? Mnie powiesili do góry nogami i mnie tutaj puszczają raz na miesiąc. Ty to naprawdę masz szczęście. Ale chciałbym zakończyć newsem, być może pozytywnym, nie wiem, niedługo się okaże. Natomiast wraca serial Dexter. 7 listopada wróci do nas Dexter, którego historia dzieje się 10 lat po tym, co widzieliśmy w pierwszej części serialu. Oczywiście aktor też jest dużo starszy, który to zaginął oficjalnie, no i się ukrył w jakimś małym miasteczku, ale jak to wynika z trailera, natura go nie opuściła. No i według Showtime, który jest wydawcą tego serialu, jak czytam, postanowiliśmy, że wrócimy do tej kultowej postaci tylko pod warunkiem, że pojawi się błyskotliwy pomysł na poziomie oryginalnego serialu. Z przyjemnością donoszę, że twórcy właśnie nam taki pomysł przynieśli i nie możemy się doczekać, by wziąć się do pracy i pokazać go światu. Więc 7 listopada wraca ten nasz dobry morderca.
0: Jakoś mnie ten serial ominął, może nie zachęcił sam zarys fabuły, że mamy tu do czynienia ze specjalistą od krwi, to takie mało ciekawe mi się zawsze wydawało, specjalista od krwi, no ale ponoć bardzo fajny i popularny, no to pewnie się niektórzy ucieszą.
1: Ja całkiem miło wspominam Dextera i myślę, że poświęcę, no przynajmniej dam mu szansę i ten pierwszy odcinek obejrzę.
0: A to ja na koniec takiego newsa rzucę, że Kononowiczowi się zagoiła dupa, już, ale ma odleżyny od nic nie robienia przez 40 lat na bezrobociu. I odleżyny mu się robią od tego leżenia i poszukiwany jest chętny do smarowania tych konono odleżyn. Nie wiem, potrzeba, czy ty jesteś zainteresowany. Za darmo w ramach jakby sławienia.
1: Do CV sobie wpiszę, tak?
0: Tak, no wiesz, no tam w Białymstoku to jest persona nie byle jaka, tam wszyscy się z nim cackają, to jest taki ich skarb, wiesz troszkę, więc jakbyś miał takie coś w CV, pojechałbyś gdzieś tam szukać pracy w Białymstoku, przypuszczam, żeby to zadziałało.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że tutaj smarowanie odleżyn to jest jak bardziej taka praca artystyczna, bo ty jesteś człowiekiem, który miał doświadczenie z pędzlem i płótnem, to tak być może właśnie dupa niedoszłego prezydenta i ten smar do odleżyn, nie wiem czym tam się smaruje, tak, ale to bardziej tak wiesz, tak artystycznie mógłbyś wręcz robić jakieś impresje, martwą naturę, bo to odleżyny to tak trochę martwa natura w sumie, nie?
0: No ja może bym się i zainteresował, tylko że jest pewne jak amen w pacierzu, że zostaniesz szybko i tak spierdolony ze stanowiska i donosy pójdą i będziesz miał sprawy sądowe, że źle smarowałeś, no to wiadomo jak to się skończy. Ale co ciekawe, na pewno się wielu chętnych znajdzie do smarowania odleżyn Kononowicza. No, tak już jakoś to działa, że przyciąga ludzi i że dla ludzi to jest honor jakby taki, że mogą mu wysmarować dupę czymś i pocałować go w tą dupę jeszcze.
2: Krawiec, całe życie obsmarowujesz dupę innym ludziom. No to być może po raz pierwszy zrobisz przy okazji coś porządnego, coś właściwego.
0: Ty to masz łeb potrzeba. G, boss, you are the brain. No, dobra, to kończymy. Kurde, myślałem, że więcej telefonów, jakoś pogadamy sobie tutaj, a tutaj... ale fajnie, że Zenon zadzwonił, to miło. Mm-hmm. I Etam, to też miło.
1: No tak, 2 na 10, ale okej. Okay. No dobra, no to co nam się tutaj dzieje w tym tygodniu? We wtorek mamy już zapowiedzianego Zenona z bardzo fajnym gościem, który nam opowie trochę o Kanadzie z różnych perspektyw, bo ta Kanada nie jest aż tak bardzo fiołkowa, jakby nam się mogła wydawać. W czwartek robię coś solo, jeszcze nie do końca wiem co. W środę jest chyba wolne póki co, więc jak ktoś będzie miał ochotę, to również zapraszam. A w piątek jak w piątek.
0: To w środę może ja się zjawię. Muszę tutaj parę donate'ów by się przydało. muszę powoli zacząć myśleć, żeby coś zacząć znów się w radyjko wdrożyć bardziej. No bo teraz mamy taki okres urlopowy, trochę sobie luzujemy. Trochę sobie tak to wszystko działa, bo działa, ale chyba jesteście zadowoleni, no ciągle coś się tutaj dzieje w tym nocnym radyjku, tak czy owak, nie? Czy tam będzie, czy będą trzy audycje w tygodniu, czy cztery, czy pięć, czy się zdarzy tak, że dwie tylko, może tak też czasem jest.
1: No nie oszukujmy się, nie jest to nasza jakaś codzienna praca i to bardzo dużo od was zależy, jak dużo tych audycji będzie. Także zapraszamy do tych linków na Tipli, zapraszamy do naszego Patronite'a, a tymczasem żegnamy się z wami. Fajnie, kurczę, tak od czasu do czasu jednak tego nocnego Marka sobie zrobić, trochę sobie tutaj pogadać o tej codziennej rzeczywistości. Myślę, że to jest jakaś wartość dodana, ale żeby robić z tego jakąś religię, gdzie jak do kościółka co poniedziałek chodzić na nocnego Marka, myślę, że już się to trochę zdeaktualizowało. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jaką macie opinię na ten temat. Bo jakoś, nie wiem, jakoś nawet nie widzę, nie znajduję jakiegokolwiek racjonalnego, sensownego powodu, by zacząć tak cisnąć, tak jak kiedyś, tydzień w tydzień, poniedziałek, 21, przygotowanko, tematy, temaciki i tak dalej. Myślę, że w ten sposób, jak teraz robimy, jest zwyczajnie zdrowiej.
0: No, albo raz na dwa tygodnie, albo po prostu jak nam przyjdzie ochota. Nie no, napiszcie, my się nie obrażamy, nie obrazimy przecież, jak napiszecie, że moim zdaniem audycja taka sobie i nie przepadam i nie słucham i wolę inne. No to co, no masz prawo, człowieku, nie? Nie będziemy zaraz się tutaj miotać i no, złościć.
1: Nie masz prawa, masz słuchać, masz wspierać, masz dawać łapki w górę i masz komentować.
0: No, trochę mnie trochę dostałem ochrzan za tą, zdaniem Oli, Floki, trochę przesadną krytykę tej ostatniej sesji RPG-owej, no ale to... No właśnie, to się nie trzeba od razu tak podchodzić, nie trzeba od razu się straszyć. O, donejcik. Co tu przyszło? O, Blekota nas tutaj nagrodził, uratował honor nocników... Można bez drzazg, tak napisał. Nie wiem, co to znaczy, ale dwie dyszki rzucił,
1: no,
0: Blekota.
1: No, dildo drewniane, więc...
0: Aha, to w temacie dilda, że można bez drzazg. No, ale w jakim sensie można bez drzazg? A jak się trafi drzazga?
1: Ja nie wiem, ale mamy już 1/10 na dildosa.
0: Może Blekota ma jakąś specjalną technikę po prostu używania tego dildosa, że nie ma drzask. O, tutaj
3: 7 złotych.
0: Sławę.
3: Krajwiec, ty widziałeś biedę? Kto widział ten sketch MP, to by chciał tak jak ty na bogato P.
0: Dzięki. Krawiec, ty widziałeś biedę? Kto widział ten sketch MP? MP, nie wiem.
1: Pewnie Monty Python.
0: A, Monty Python. Ty widziałeś biedę, kto widział ten sketch Monty Pythona, to by chciał tak jak ty na bogato. No dobra. No to dobra, no jakieś donajciki przychodzą. Może przedłużymy o 10 minut w związku z tym. Może jeszcze jakiś wpadnie do 15 po.
1: No dobra, może.
0: I przekonał.
1: I przekonał. A wiesz co, tutaj mam bardzo ciekawy newsik na świeżo z Wielkiej Brytanii, gdzie w szkole zakazano uczniom chodzenia w krótkich spodniach. Wobec czego, ponieważ były upały i w długich spodniach no nie jest szczególnie wygodnie i przyjemnie, panowie przyszli do szkoły w spódniczkach. Kupili sobie spódnice za 8 funtów i poszli w nich do szkoły w ramach protestu. Wykorzystali lukę w regulaminie szkoły, która zezwala na noszenie spódnic przez uczniów bez wskazywania na ich płeć. Jest zdecydowanie chłodniej. Noszenie spodni w tym upale jest naprawdę niewygodnie, mówi 15-letni Adam Kopp, jeden z protestujących. I kurde, wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo, tak wiesz, tak można sobie tutaj spojrzeć na jakieś tak role nasze społeczne, na to, że facetowi nie wolno nosić spódnicy, a w taki upał, kurde, jak ci się tutaj wszystko na jajkach poci, jak tutaj, no naprawdę, nawet w krótkich spodniach, no jest nie do końca wygodnie, sorry, ja kobietom zazdroszczę, że mogą sobie w spódniczce czy w jakiejś wygodnej letniej sukience poparadować i zwyczajnie się tym wszystkim nie przejmować.
0: No, zimą już może trochę gorzej. Ja słyszałem w ogóle, że takie rajstopy no nigdy nie nakładałem, przyznaję się, ale nie wkładałem, ale słyszałem, że dobrze w miarę grzeją, bo to się wydaje, że to takie przeźroczyste, cieniutkie, ale w zasadzie to dobrze grzeje i paniom nie jest aż tak zimno w nogi, jak noszą te rajstopy jakieś, nie? Ty nosiłeś, potrzeba, rajstopy?
1: Nie nosiłem, natomiast korzystałem z takich wojskowych podpinek pod kurtkę, chyba wełnianych czy czegoś takiego, i kalesonów wojskowych. To naprawdę fantastyczna rzecz na zimę.
0: No. Uważajcie w ogóle, bo teraz są wichury. Okazuje się, że można wypaść przez okno, myjąc okna. Taki wypadek się zdarzył 20-letniej kobiecie mieszkającej w województwie opolskim. No myła okna, fik, i spadła z 4. piętra. Ale przeżyła, co ciekawe, bo spadła na żywopłot. Okazuje się, że żywopłot jest świetnym takim zabezpieczeniem, bo spadasz i on jest taki sprężynujący trochę, nie?
1: No nie bez powodu się nazywa żywopłot.
0: Aha, że pozwala ci pozostać żywym, tak?
1: Widzisz. Tylko ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby być okna podczas wichury, bo to zazwyczaj jest powiązane z jakimś deszczem. No ale cóż, no, to oczywiście można, czemu nie? Oczywiście szanujemy.
0: Ja nie wiem, nie przepadam za ludźmi, którzy mają tak przesadne i że to się już robi jakieś wariactwo, takie przywiązanie do porządku, że właśnie wichura, nie wichura, będzie te okna mył, bo muszą być umyte. Nie lubię za bardzo takiego czegoś. A ty też jesteś taki porządniś, że musisz mieć wszystko wymyte, umyte, czy nie?
1: Wiesz co, ja okna chyba jakoś na wiosnę zeszłego roku chyba myłem. I tak zawsze mam te rolety i zasłony, tak po co mi tam.
3: Papę, 5 zł.
1: Nie, ja tutaj z porządkiem jestem bardzo na bakier, także nie polecam absolutnie. Nawet powinienem trochę bardziej dbać o to, no ale cóż, jak się mieszka samemu, no to tak to już wygląda.
0: A tymczasem jeszcze piątak wpadł od Pepe. Pypy, to chyba powinien czytać Pepe. Na rajstopy dla krawculka. To za 5 zł te rajstopy się kupi? Chyba nie. Teraz nic się już nie kupi za 5 zł. Nie wiem, może chleb. Ile kosztuje chleb? Ja nawet nie wiem, wiesz, robię zakupy i tak nie kontroluję. A może właśnie trzeba kontrolować? Słyszałem, że taka Biedronka, to jest dużo filmików w ogóle, że kantują na tych cenach, nie? O, i zawsze na system zwalają. W ogóle system to jest świetna rzecz, że można zwalić winę na niego. To nie człowiek, to nie my, to system źle tam zrobił, nie? No i co? I możesz sobie pójść i ochranić sobie system, kopnąć sobie w komputer jakiś tam, nie? W serwer. No to fajnie.
1: Tak,
0: no.
1: Przychodzisz do Biedronki, jebać Windows, jebać Gatesa! Nie, no, ale to na przykład w tym momencie widzimy po cenach paliw, które już przekroczyły 5,70, co jest najwyższą ceną w historii Polski. Naprawdę. No teraz oczywiście mamy sezon urlopowy, ludzie więcej jeżdżą, ludzie więcej tego paliwa wykorzystują. No i co? No skoro ludzie tego więcej paliwa wykorzystują, nie ma absolutnie żadnego wskaźnika ekonomicznego, który miałby sprawić, żeby ta ropa, żeby ta benzyna była choć trochę droższa. Baryłka ropy nie drożeje, transport jakoś nie drożeje, nie mamy jakiejś wojny, nie mamy jakichś innych rzeczy, no żyłują nas jak tylko im się podoba, no ale co? No, możesz co najwyżej sobie wybrać i nie kupić, no bo co? No nawet jeżeli zrobisz aferę na tej stacji benzynowej, czemu tak drogo, no to oni ci powiedzą, no bo tak nam sieć ustaliła, no i się cmoknij w dupę.
0: No, dzisiaj nikt nie jest winny niczemu, bo zawsze nad nami jest ktoś inny, na którego przekładamy odpowiedzialność, a on przekłada jeszcze wyżej. No i tak działają duże molochy, różne korporacje. No, a takie paliwo jak idzie w górę i osiąga rekordowe ceny, to się przełoży na wzrost cen wszystkiego praktycznie, jak paliwo w górę. Prąd podobnie, też podwyżki prądu, gazu, paliwa, wszystkiego, plus inflacja. Słuchajcie, ceny będą cały czas szły już w górę, myślę. Już to do bankructwa kraju może ewentualnie.
1: Ale jeżeli chcecie, jeżeli macie trochę pieniędzy do zainwestowania, to mam dla was bardzo dobry biznes. Otworzyć fabrykę drutu kolczastego. Litwa niedawno podjęła decyzję o budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią z powodu masowego napływu nielegalnych imigrantów spowodowanego przez ostatnią politykę Aleksandra Łukaszenki, który odrobinkę się rozhasał. Problem jest w tym, że wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius powiedział, że budowa musi zostać wstrzymana właśnie ze względu na braki drutu kolczastego. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Litwy, na Litwie nikt go nie produkuje. Kilka krajów nim dysponuje, jednak to właśnie takie towary nie mieszczą się w europejskim mechanizmie obrony cywilnej, a raczej mają przeznaczenie wojskowe. To specyficzny produkt, którym nie można się łatwo podzielić, wobec czego litewskie władze rozpoczęły negocjacje z kilkoma krajami i tymczasową pomoc zgodziła się udzielić Estonia, która odda Litwie 100 kilometrów drutu.
0: Jaki news. Brzmi trochę, jakby to był jakiś Monty Python. No, ale że głodna Litwa ma problem z emigrantami, widzisz, no.
1: Ja tylko zaznaczę, że my też mamy granicę z Białorusią, więc słuchajcie, szybko, szybko zakładać fabryki drutu kolczastego na, gdzieś na wschodzie i sprzedawać. No właśnie, kurde, skoro nie ma producentów, to sprzedawać za ile tylko będzie, tak? Za ile tylko wiedzie.
0: To takie skomplikowane jest wytworzenie drutu kolczastego? To jakaś manufaktura, tutaj jakaś maszyna, wiesz, że za wajchę ciągniesz i tam się drut zakręca, to takie skomplikowane. Zrobić linię produkcyjną do produkcji drutu na ogrodzenia, to chyba jedna z prostszych rzeczy, mi się wydaje. Ciężej zrobić wszystko inne, ciężej zrobić.
1: Wiesz co, no zrobić coś, co produkuje drut, jest naprawdę łatwo, tak? Natomiast drut kolczasty, no to masz, wiesz, tutaj masz z jednej strony ten główny drut, z drugiej strony te wszystkie zawiasy, tak? Z trzeciej strony, żeby ten drut był dobrze obcięty, żeby on był kolczasty, a nie tylko tam jakoś tam drapiący, nie? Więc wydaje mi się, że faktycznie tutaj, no zresztą mamy oficjalne stanowisko od rządu litewskiego, wobec czego możemy pomóc naszym braciom Litwinom i tutaj albo właśnie wyeksportować, albo jeżeli budowa tej linii produkcyjnej, co krawiec naprawdę nie jest w stanie, bo budowa linii produkcyjnej to są naprawdę konkretne umiejętności, konkretna praca i konkretne pieniądze, które za tym idą. No to wiesz, no my też graniczymy z Białorusią i skoro Litwa się odgrodzi, no raczej do Rosji nie będą uciekali, na Ukrainę tym bardziej, więc mi się wydaje, że już powinniśmy zacząć o tym myśleć.
0: No, na pewno to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. Znam człowieka, który się zajmuje czymś takim, właśnie linie produkcyjne tworzy, różnego typu, no i bardzo zamożna osoba, nie? Jakieś tam jedno mieszkanie, drugie, tu jakieś tam coś, no, piękny dom, tak dalej. No, dobry pieniądz, zdecydowanie dobry fach, tworzenie linii produkcyjnych. No, ale mi się to wydaje proste, wiesz, to tam coś zagina ten drut i robi taki węzełek kolczasty, nie? I obcina. Słuchaj, no są bardziej skomplikowane, są chyba bywają urządzenia do produkcji słodyczy, bo tam trzeba tu coś wymieszać, tu dozowniki, tu musi być jakiś miernik, który sprawdza ilość, wiesz. A tutaj jakiś taki, wiesz, zakrzywia ci ten drut i go tam wiąże w węzełek, nie?
1: Ale wiesz, ale ten drut ma swoją wytrzymałość, ma swoją grubość, tak? Także te urządzenia, no to nie są za przeproszeniem z dupy wzięte, tylko muszą mieć swoją, wiesz, swoją odpowiednią odporność. No nie jestem specjalistą, tam trochę kiedyś mi się zdarzyło liznąć trochę tematu, natomiast jeżeli chcesz zagiąć ten drut o średnicy, dajmy na to 2 mm, no to okej, jeżeli sobie to zagniesz raz, drugi, trzeci, to spoko, ale sobie przemnóż to, że chcesz zrobić takich zawiasów 5 miliardów dziennie, to już zaczyna się robić problem.
0: No, ale u nas w Polsce też się kiedyś wiele rzeczy produkowało, a dziś przypuszczam, że już nie ma ani jednego miejsca, gdzie by się tworzyło jakieś chipy komputerowe albo od zera jakieś części samochodowe. Nie? Znaczy, może części jeszcze się robi jakieś samochodowe, ale ogólnie tak zeszliśmy mocno z tej drogi samowystarczalności, nie? I zaradności. Tutaj
1: dawno, to jest kwestia lat 90. Teraz oczywiście robimy jakieś półprodukty, zresztą tak nawet u mnie są, czy to stary Foxconn, czy tam Dell, czy co oni teraz robią, ale to jest wszystko, wiesz, jakieś tam odtwórcze, coś co, wiesz, ktoś jakiś Kanadyjczyk zaprojektował, coś co Tajwan wyprodukował, a ty tylko pilnujesz i patrzysz, czy się świeci lampka zielona, czy się świeci lampka żółta, czy się świeci lampka czerwona i na tym polega nasza praca. Także tak trochę jako taniej siły roboczej. Ale wiesz co, chciałbym poruszyć jeszcze inny temat, który był dość gorący w zeszłym tygodniu, mianowicie lot kosmiczny Jeffa Bezosa i to, że pierwszy raz chyba tak mamy do czynienia z czymś, co faktycznie przybliża nam komercyjne loty w kosmos. Co prawda Bezosa nie określili jako astronautę, bo za nisko podleciał, ale nie wiem, jaka jest, nie wiem, słyszałeś, interesowałeś się o tym?
0: Nie za bardzo, nie wiem nic.
1: Ja pamiętam, bo kurde, kiedy SpaceX i Elon Musk robił te swoje pierwsze starty, kiedy zaczął wynosić te, kiedy zaczęło mu się udawać, wynosić te satelity, zaczął robić faktycznie robotę, to powiem ci szczerze, że wyszedłem do tego z naprawdę całkiem niezłymi emocjami, tak? Bo to jest coś fajnego, bo dzięki temu mamy, nie wiem, GPS-a, dzięki temu mamy szybki internet, teraz będziemy mieli Starlinki i tak dalej. A tutaj, no, pojechał sobie stary pierdziel na te 100 kilometrów, to i sobie poleciał i fajnie jest wtedy. I absolutnie mnie to nie obeszło, mimo że jestem wielkim entuzjastą w ogóle zarówno lotnictwa, jak i podróży kosmicznych, to uderzyło mnie to, że w żaden sposób nawet tego nie śledziłem, nie wydało mi się to w jakiś sposób interesujące, bo to jest, nie wiem, jakieś spełnienie naszych, nie wiem, naszych być może marzeń, żeby polecieć w ten kosmos, ale właśnie pytanie za jaką cenę. No i chyba też mój trochę hejt na Bezosa w tym miejscu miał swój bardzo duży sens.
0: A co, więc masz coś do Amazona, czy do Bezosa
1: tak,
0: samego?
1: Tak, do Bezosa, do Amazona mam bardzo wiele, ze względu na to, że to jest, że Biedronka przy tym to jest naprawdę zakład pracy chronionej. Jest to miejsce, które niesamowicie eksploatuje ludzi, którzy wykorzystuje ich tak jak wiesz, tak jak jakieś, nie wiem, maleńkie robociki, gdzie jeżeli nie mieścisz się w grupie 5% najbardziej wydajnych, to ty musisz coś tutaj sobie poprawić. To

0: ludzie słabo opłacani nie będą się starali i to jest po prostu normalne. Dajmy tym ludziom żyć. No, jeżeli nie dajemy im czegoś w zamian, no to też nie oczekujmy od niego absolutnie nic.
1: Obóz pracy, jak tu napisał Etam, tak mi się to kojarzy. Okazuje się, że można jak najbardziej zrobić obóz pracy, tylko taki, w którym będzie wszystko kolorowe, ładne, nie będziesz spał na pryczy i nie będzie cię nikt lał, ale będzie stosował jakiś tam terror inny, zastraszanie, szantaż, szantaż emocjonalny, szantaż, że po premii dostaniesz, będą cię żyłować, wyciskać jak cytrynę, ale w ramach tutaj, że razem, razem i sukces firmy, nie? Nie zapierdalaj i jeb go pałą, bo tak trzeba, bo ja ci rozkaz wydaję, tylko zapierdalaj, bo jest za tym jakaś idea, nie? No to z tym mi się współczesność kojarzy i znów widzę tutaj jak potwierdzenie, ja, o mnie to chyba książki jakieś mądre zaczną pisać, to negatywny efekt skali. Profesor Krawiec. Myślę, że jak coś rośnie za bardzo w siłę, to zawsze się wypaczy i zaczyna być takim dziwnym tworem, który musi być skazany na wypaczenia, na pewien upadek taki, wiesz, moralny. Zbyt duże jakieś systemy, mechanizmy, no pewnie nie zawsze są, jest pewnie masa wyjątków, kiedy to się nie sprawdza, ale myślę, że tak ogólnie to jest coś takiego, takie zjawisko, że im coś większe, tym bardziej po prostu się wypacza, nie? A małe rzeczy działają sprawnie, dobrze, normalnie.
0: Wiesz co, no trudno mi powiedzieć. Być może faktycznie Amazon jako pierwsza firma na świecie przekroczyła ten, nie wiem, poziom przyzwoitości, w którym widzimy, że ten galopujący kapitalizm faktycznie staje się szkodliwy. Natomiast też nie tak dawno temu gdzieś widziałem jakiś plakat, bodajże jakiś taki City Light właśnie z reklamą Amazona, że dołącz tutaj do nas do pracy. I na tej reklamie było napisane, że szkolenie, że dostajesz zniżkę 95% na szkolenie wstępne i tak patrzę na to. Czyli tak, czyli mam zapłacić 5% kosztu jakiegoś wyimaginowanego kosztu szkolenia za coś, co mi się nigdzie indziej poza Amazonem nie przyda i żebym tylko dostał tę pracę i ja jeszcze muszę dopłacać, żeby zdobyć tę pracę, to mnie przeraża. To naprawdę, to coś tu idzie bardzo nie tak, że musisz zapłacić, żeby przejść szkolenie, żeby dostać pracę.
1: Tak, a to jest pretekst i to jest świrowanie po prostu. Ktoś sobie gdzieś wymyślił, że można jeszcze zarobić trochę na tych szkoleniach. Nie ma w tym żadnego, myślę, celu większego, oprócz po prostu zwykłego zdzierania kasy. W bankach też teraz tak jest. Co byś nie zrobił? Czy tam jakieś przestawienie czegoś, czy jakieś przeksięgowanie środków, czy teraz mi się skończyła umowa na debet, wchodzę sobie na konto, patrzę, what the fuck, nie? Gdzie moje pieniądze? No a to się okazuje, że po prostu nie przedłużyłem umowy na debet i ten debet, co miałem, jakby się sam spłacił ze środków, nie? I owszem, mogę znowu sobie, dzwoniłem tam, podpisałem umowę, musiałem się nasłuchać, bo mi całą umowę czytano. I 70 zł to kosztuje, nie? To kliknięcie w Enter, to, że ktoś coś tam przeczytał mi i każde kliknięcie w Enter. Jak miałem konto techniczne, to jest takie konto, które macie... jesteś potrzeba?
0: Jestem.
1: Bo tutaj Blekota próbował się dodzwonić, ale on ma jakiegoś tutaj chyba Skype'a starego, spróbuję dołączyć ręcznie, bo się nie dołączył. Dobra, dołączamy. Za chwilę kończymy. Dzięki jeszcze tutaj w międzyczasie dla Sławek, który jeszcze tutaj 7 nam podesłał, 7 zyla. I tłumaczy, że tutaj robiliśmy sobie jaja ze sketchu Monty Pythona. Czy jesteś, nie ma z nami Blekoty chyba. Jest Blekota? Halo? Nieodebrana rozmowa.
0: No niby jest, a jakby go nie było.
1: No faktycznie, tutaj jest jakby wymieniony na liście, a połączenia nie ma i właśnie tutaj łączy.
0: A to jest, wiesz, ale to też jest efekt skali, tak? Bo podejrzewam, że w takim Amazonie jest gigantyczna rotacja i ktoś sobie pomyślił, a jeżeli by nawet to szkolenie kosztowało, dajmy na to, 1000

0: złotych, nie wiem, to są teraz moje dane z Instytutu Danych z Dupy, no to te 50 złotych przemnożone przez powiedzmy 1000 osób, które sobie zatrudnisz w perspektywie roku, no to już jest, kurde, całkiem niezły pieniądz, tak? I te 50 złotych, no to jest ten problem dzisiejszej rzeczywistości, że zawsze po dupie będzie dostawał ten mały czaraczek na samym końcu. Jeżeli wchodzimy w jakieś, nie wiem, relacje biznesowe B2B, no to wygląda to trochę inaczej. Najbardziej po dupie dostaje ostatni konsument. Ostatni ten, który coś sobie kupi w sklepie, ostatni ten, który kupuje paliwo, bo nie ma jakiejś tam, nie wiem, karty flotowej ze specjalnymi cenami na to paliwo. Każdy z nas, który sobie kupuje ten chleb i musi, po pierwsze, no ile dla tego producenta chleba wyjdzie? No nawet nie tyle producenta chleba, tylko producenta tego półproduktu zmrożonego, tak? Dalej jeszcze sklep, dalej jeszcze reklama tego chleba, bo czemu nie? Bo wydrukowanie billboarda, że chleb się potaniał z 2,80 na 2,60 też swoje kosztuje, a tymczasem witamy słuchacza, bo słyszę, że już jesteś.
1: Dobry wieczór, panowie radiowcowie.
2: Cześć.
0: Szanowanko.
1: Chcę grzecznie tak, bo kazali, to mówię.
2: Dzień dobry, proszę słuchacza.
1: Proszę panów redaktorów. Ja w kwestii trzech w sumie tematów wcześniej poruszonych i teraz, jeśli można.
2: No, prosimy.
1: No i tak skojarzyło mi się z tym, co wcześniej mówił, potrzeba na temat doradców, polityków, czy tam urzędników. Tak mi się skojarzyła taka zabawna historia, dosyć niedawna w sumie. Nie śledzę polityki polskiej tak dosyć mocno, ale gdzieś tam takie numery to jednak przechodzą do portali różnych internetowych. Był pan poseł PiS, chyba nazwiskiem Sobolewski, i a propos tego, co mówił Potrzeba, że nie można być tak wszelako uzdolnionym w różnych tam branżach. Otóż nie, drogi Potrzeba. Można być żoną pana posła PiS i być członkiem zarządu w trzech radach. Prawda, nadzorczych. Także teza obalona.
2: Tak, jak wyszła ta sprawa i to się zbiegło jakoś z tym, że Kaczyński mówił o walce z nepotyzmem, tam usunęli gdzieś tam z dwóch spółek, zostawili w jednej, ale jeszcze dodatkowo gdzieś tam robi sobie fuszkę w państwowej spółce. Straszne to jest.
1: W ciekawy sposób się tłumaczył swoją małżonkę właśnie w rzeczony poseł. No to taka się nieprzyjemnie słuchało tego po prostu. No ale to jakby...
2: Myślę, że nepotyzm to jest jedna z największych dolegliwości, z którym się zmaga ten naród. To, bo w ludziach nawet jest takie przeświadczenie, że no co, swojemu nie pomożesz? No co, no szwagra nie zatrudnisz? O ty kurwo, ty.
1: Całe szczęście PiS pomaga rozwiązać ten problem dosyć stanowczo i szybko, jak widać. A drugim tematem, to mi się skojarzyło a propos, bo chciałem tylko przypomnieć, pewnie pamiętasz, Krawiec, jak byłem ostatnio na kempingu, rozmawialiśmy parę dni temu. Mm-hmm. Mówiłem, że ja w drewnie robię. To a propos drzask.
2: A zrobiłbyś na tokareczce takiego dildosa wypasionego? Ale takiego kształtnego, żeby miał wszystko, wiesz, tutaj tu wycięte, tutaj zaokrąglone, żeby wyglądał jak taki normalny, zdrowy, wielki... Nie powiem co, już...
0: Krawiec, zrób model w Blenderze, tam te wszystkie żyłki sobie ładnie wymodeluj i na zamówienie.
2: No już zrobiłem.
1: Bo to zależy jakby, w którą stronę chcesz pójść, w stronę naturalizmu, to tak jak mówi, potrzeba, że bardziej to mi się wydaje rzeźbić, co było. A jeżeli chodzi o takie dildosy, które mogłyby mieć kształty takie, nazwijmy to takie, które można by w ruchu obrotowym na tokarce uzyskać, to jak najbardziej, nawet mimośrodowe, żeby mogą tam, prawda, te krzywizny gdzieś tam się nie pokrywać z osią tokarki, bo są takie specjalne imaki, które są mimośrodowe. To takich ciekawych efektów, a to głównie się robi do takich ozdobnych rzeczy. No, ale generalnie jest to możliwe, jeżeli chodzi o kształt, a co do wykończenia i drzask, to są pewne gatunki drewna, które się używa do różnych takich celów, nazwijmy to, w których ma to na przykład kontakt z żywnością, czy to są jakieś deski do krojenia mięsa, czy to są miseczki na jakieś owoce, czy coś. I używa się specjalnych olejów. Jednym z nich, jeżeli się nie mylę, jest olej tikowy, który... zresztą jest kilka innych mineralnych, zresztą olejów też. Ale na początku to się tam używa takiego spoiwa do drewna wpłynie, który po prostu jakby zagęszcza i uściśla przestrzenie między włóknami, który potem jakby skleja je tak teoretycznie, ale to nie jest jakby klej taki do drewna w takim rozumieniu szerokim. Na to po prostu potem po oszlifowaniu, po polerowaniu nakłada się to. Potem te oleje, wiele warstw, które, tak jak mówię, no, ten rodzaj olejów, które mają kontakt z żywnością, podejrzewam, że nie byłoby przeciwwskazań użyć do celów takich no, przewidzianych przez ten przedmiot.
0: No tak, tylko to, do czego zmierzam, bardziej bazowało na tym, że wiesz, że w sytuacji, jeżeli mówimy o desce do krojenia, jeżeli te warstwy ochronne ci się zwyczajnie zedrą, czy to właśnie dlatego, że sobie, nie wiem, położyłeś pomidora i ten kwas z pomidora gdzieś tam coś zeżarł, tak, i nawet coś tam zacznie obchodzić, to nie będzie szczególnej krzywdy. Natomiast tutaj w przypadku tego dildosa i tak jak patrzyłem na te, tutaj Krawcowi wysłałem, może zaraz wrzucę jeszcze link tutaj na, wrzucam już link na YouTube'a, no to powiem szczerze, że to nie jest jakoś tam szczególnie wyrzeźbione, tylko właśnie na tokarce. No i pytanie, jak to jest zabezpieczone, czy, no bo też nie oszukujmy się, no każdy ma jakąś taką swoją własną florę bakteryjną i no tak, raczej no. Wątpię, żeby były szczególnie duże badania na ten temat, żeby zweryfikować, czy to faktycznie możesz tak rok po, jak często możesz tego używać, czy to liczysz w minutach używania, czy gdzieś po roku musisz wyrzucić?
1: To ja powiem to w ten sposób, że osobą technicznej w podobny sposób zabezpiecza się na przykład bloki takie rzeźnicze do rąbania kości w sklepach mięsnych i czy tam w ogóle w masarniach. Taki olej możesz kupić na przykład, nie wiem, w Ikei, do desek idę, czy tam do bloków takich rzeźniczych. Bo chodzi o to, że oczywiście potem się je myje z czasem i tam raz na jakiś czas się kilka warstw nakłada, żeby zabezpieczyć to. I to też właśnie chroni przed jakimś tam rozwojem bakterii i tak dalej. Także wiesz, no ja oczywiście nie zagłębiałem się w ten sposób, ale jeżeli chodzi o florę bakteryjną i jej wpływ na pokrywę dildosa, te warstwy zabezpieczające, ale no, myślę, że to już tam pierwszorzędni fachowcy nad tym rozmyślali i podejrzewam, że to już jest opracowana technologia. Tak, tak no, dodam.
2: Ale, co do, ale na pewno sam... drewno jest mniej higieniczne, bo wchłania po prostu pewne rzeczy jakoś tam. Jest to organiczne jest drewno i wydaje mi się, że jakieś tam plastikowe czy silikonowe, no, nie jestem specjalistą.
1: Albo ze stali nierdzewnej albo ze szkła. Nie, są gatunki drewna, które są przewidziane do kontaktu z żywnością czy tam ciałem człowieka. Ale no, ja wiem. No.
2: Ale wydaje mi się, że ciężej to doprowadzić do porządku. Spróbuj sobie jakąś drewnianą pałę umyć czy coś, no to ci to drewno namoknie, coś tam wchłania. No tak mi się kojarzy. No lakier niby może tu załatwić sprawę, ale w ogóle patrzę sobie, ile kosztują na przykład...
1: Nie, lakier. Chodzi o to, że są na przykład czy woski, czy oleje.
2: No dobra.
1: Chodzi o to, że one wchodzą w głąb struktury drewna i zabezpieczają ją przed wilgocią. Tą strukturę drewna drewno samo o to chodzi.
0: A no, tutaj wiesz, Albert...
1: Że tak, taki przykład podam, no, taki bardziej namacalny. No, łódka na przykład jest zrobiona z drewna, a jednak no, jeżeli ją się zabezpieczy, to nie gnije, prawda, i pływa, i tam się nic nie dzieje.
0: Ale łódkę musisz konserwować, musisz odnawiać to zabezpieczenie.
1: No, ale to samo dotyczy tego, wiesz, no, tego dildosa, o którym rozmawiamy, dlaczego nie?
2: No musisz o niego dbać,
0: ciekaw,
2: potrzeba.
0: Jest to przewidziane, natomiast Albert tutaj na czacie bardzo fajną rzecz zaznaczył. Potrzeba na dildo, zakłada się prezerwatywę i po problemie. No w sumie.
1: No tak.
2: Widzisz, no, nie pomyśleliśmy. No.
1: Przepraszam.
2: No, śmiało. Ale ja tylko dodam, że sprawdziłem sobie, jakie są ceny wirtualnych dildosów, różnych penisów, przyrodzeń i tak dalej, na Turbo Squid, jeden z takich popularniejszych serwisów sprzedających modele 3D, no to widzę tutaj, że na przykład za $20 można kupić takiego średniej jakości murzyńskiego penisa. Już taki model 3D, który pokazuje jakby w celach medycznych, jak to jest zbudowane, że tutaj tkanka taka, tutaj jajeczka, jajowody, no to już $200. To jest naprawdę niezły fach. Ja chyba zacznę robić chuje w 3D. Ale patrzcie, jakie to życie bywa takie Monty Pythonowe, nie? Że nagle zaczynasz robić chuje w 3D i się okazuje, że to jest to, że przez całe życie, tyrając, do niczego nie doszedłeś. Tu ci jedna firma padła, druga, jakieś tam długi coś, a nagle zacząłeś robić chuje w 3D i jesteś Krezusem. W ogóle żyjesz sobie jak pączek w maśle. Ja chyba zacznę to robić. Czuję, że znając moje życie i to, jak ono się układa, to będzie to po prostu.
1: Ja tak jeszcze do tego linku, który potrzeba wysłał. Nie, to akurat te kształty są bardzo proste, bo one są jakby w jednej osi. Je można bardziej pokombinować, ustawiając właśnie imak w sztokarce tak, żeby był mimośrodowo, także możesz przesunąć sobie wielokrotnie zresztą tą oś, jakby. Ale na taki prosty kształt, ten co tutaj widać, to jest na tokarce, to jest kwestia, nie wiem, no 20 minut podejrzewam.
0: No tutaj pierwsze moje skojarzenie, kiedy zobaczyłem te drewniane dildosy, tak bardzo przez Wyborczą reklamowane, to ozdobne karnisze.
1: No, no albo coś takiego. Mhm. Ale ja tu nie są takie, są, wiesz, ja mam na to trochę inne spojrzenie, bo ja patrzę jako na ozdoby drewniane, czy tam interesuję się hobbystycznie generalnie toczeniem drewna i sam robię jakieś tam na przykład
2: dildosy.
1: Nie, ale na przykład, nie wiem, pióra czy długopisy, które mają w swojej części tam drewno.
2: No, to bardzo fajnie.
1: No, tak robię, to jest hobby. To nie jest
2: A co zrobiłeś takiego najfajniejszego, z czego jesteś dumny?
1: O kurczę.
2: Ciężko powiedzieć, tak?
0: Ciężko wybrać.
2: To wszystko no, takie wspaniałe, ciężko wybrać.
1: Znaczy, wiesz, no... przed obrączki zrobiłem z połączenia drewna i włókna węglowego, na przykład.
0: No, całkiem niezła koncepcja.
1: Albo na przykład spinki do koszul. Właśnie takie, no taka akurat z kolei mini, to bardzo proste.
0: No wielkości to już prawie taka praca jubilerska prawie, że.
2: Fajnie.
1: To no i może nie, bo to jest proste rzeczy, to taki krążek po prostu toczyć wielkości, nie wiem, 50 groszówki, czy tam 20 groszówki, grubości też 3 metrów. I to po prostu naklejasz na gotowy jakby taką bazę z tym klipem, którą używasz jako spinki na przykład. Można samemu robić ze srebra i tak dalej się bawić, ale to bez wyzety.
2: A drewno jest fantastyczne, nie? Drewno jest plastyczne, drewno jest zdrowe, organiczne. No przed chwilą mówiłem, że właśnie niezdrowe, no ale to w przypadku dildosa przypuszczam, że taki dildos może nie być zbyt zdrowy. Ale ogólnie, jak sobie domek zbudujesz z drewna, no to prima sort, nie? No to się czujesz, że jesteś blisko natury. Kiedy twoje bose stopy po drewnianych deskach takich, wiesz, wielkich idą, to czujesz, że gdzieś tam jesteś blisko natury.
1: Fajne. Fajne rzeczy. A tak a propos domów i drewna, to takie marzenie mam kiedyś. Nie wiem, może się spełni, może nie. Dobrze mieć takie domy kopułowe, mi się podobają bardzo. I można je zrobić w technologiach różnych, czy to z cegieł, po prostu sklepienia budować, które same potem, jak wiadomo, kopuła sama utrzymuje sobie ciężar. Ale też są takie z gotowych prefabrykatów, które nawet samemu można zrobić po prostu z belek drewnianych. To fajnie bardzo wygląda i fajna jest energia. Tylko nie wiem, jakie macie podejście do tych tematów. Kształt, czy energia kształtu, czy coś, ale inaczej się człowiek czuje jednak pod kopułą, że tak powiem, a inaczej w kanciaku takim z betonu, nie? Ciekawe, przyjemne doświadczenie tak naprawdę.
2: Tutaj Etam coś pisze o żyrandolu do salonu z żarówką w miejscu żołędzia, ale żołędzia, żarówka. A były takie jakieś żarówki, co miały kształt takiego żołędzia, właśnie popularne na żarandolu.
1: A to chyba się powinno, powinno się chyba powiedzieć żołędzi, albo żołądzi nawet.
2: Właśnie, gdzieś chyba się nie mówi żołądź, a nie żołędź, nie?
1: No starszej daty pan to.
2: Żołądź. A może obie formy są poprawne, bo czasami i tak bywa.
1: A też.
0: Jeszcze tutaj wracając do domów kopułowych, o ile nie jestem jakimś tam zwolennikiem koncepcji zbierania energii, ale być może coś w tym jest, więc tutaj łagodnie. Natomiast wiesz, jeden taki problem to jest to, że żeby sobie zrobić wystrój, żeby dostosować sobie do tego meble, tak, to te wszystkie meble musiałbyś sobie zrobić, wiesz, no po prostu od zera, żeby to się ładnie dodawało, bo jednak mimo wszystko jest tak po prostu z metra cięte. Natomiast finalnie to wyobrażam sobie, że wiesz, że wchodzisz do takiego domu kopułowego, gdzie te wszystkie tam stoły, jakieś łóżko przy ścianie. Wiesz co, ja pamiętam taki mój taki domek mojej prababci, który był taki typowo starowiejski, on został wybudowany gdzieś w latach 20. Taka wiesz, taka wielka izdebka, w której wszystko było, nie?
1: Takie właśnie, domy jednoizbowe, nie?
2: Jak kawalerka dzisiejsza, nie? Trochę, nie?
0: No... No tak, tak, coś koło tego, ale kurde, ale jak to zajebiście musi wyglądać, że wchodzisz do takiego domu kopułowego, tutaj masz wszystko półokrągłe, co wszystko przy ścianach jest półokrągłe, nie wiem, tam jeden jakiś stół, tak wiesz, dla gości w centralnym punkcie, powiedzmy ten prostokątny, ale jak to musi, tak wiesz, tak wchodzisz i nagle masz wszystko inaczej, to jest dom, ale mózg ci rapuje w tym momencie, bo widzisz, to jest coś zupełnie, zupełnie innego i myślę, że sam walor taki artystyczny wręcz, nie wiem, architektura czy wystrój wnętrz, który porusza emocje, który porusza twoje serce. Bardzo mi się ta koncepcja podoba.
1: Tam aż się prosi o taką typ zabudowy takiej otwartej przestrzeni z jakimś tam antresolą, no, której byłaby tam powiedzmy sypialnia czy coś. No, w Polsce nawet na zgłoszenie jest chyba tam teraz, nie wiem, chyba zmieniono te wymiary dopuszczalne. Ale...
0: Jeszcze nie zmieniono, ale no, bardzo na to czeka.
1: Będą upraszczali. No to powiedzmy, że w okolicach no niech będzie te 70 metrów, tak, powierzchni. No to gdybyś to chciał na oczywiście zrobić jako dom kopułowy, to podstawa musiałaby mieć w okolicach, no nie wiem, powiedzmy 6 metrów. Średnicy, dobrze mówię, dobrze liczę? Czy promień 6 metrów? Średnica 6.
2: Ja się nie znam. No ale co potrzeba? To zbliżasz się tutaj do realizacji swojego marzenia wielkiego, nie? Czyli chatka. To powiedz, jak byś sobie urządził taką chatkę? Masz już jakieś takie plany w głowie?
1: Się wtrącę jeszcze tylko na sekundkę, bo chciałem tylko a propos tego, co mówił potrzeba o tych meblach, o problemach, o krzywiznach, że większość mebli tak naprawdę, wiesz, no przy takiej kubaturze domu, to te ściany nie mają jakichś mega ostrych, wiesz, kątów. To są łagodne łuki, wbrew pozorom. Także, a jeżeli byś chciał na przykład zrobić zabudowę, powiedzmy, kuchni na odcinku, powiedzmy, nie wiem, 3-4 metrów, to ustawiasz te szafki po prostu do siebie przed nimi, tymi, gdzie się dotykają, się rozszerzają przy ścianie, wiadomo, a same blaty możesz po prostu wyciąć w łuku. Także od tej strony, nazwijmy to technicznej, to nie jest problem, a tak jak mówisz, no byłoby bardzo, bardzo fajnie to wyglądać.
2: Fajnie się znać na stolarce.
0: Tutaj problemu na siłę.
1: Ale nie, to jest naturalne pytanie, bo ja po prostu się tym interesowałem i jakby widziałem dużo rysunków, szkiców, nawet gotowych domów i wystrojów, także dlaczego tak szpanuję protezą, że po prostu widziałem i że to nie jest problem.
2: A powiedz potrzeba coś o swoim wymarzonym domu, jakbyś sobie to wyobrażał. Jakaś taka drewniana chata, trochę jak z Evil Dead. I tam znajdujesz, kupiłeś od kogoś i tam taka dziwna książka, taka dziwna skóra, nie widzę, to zwierzęca skóra taka dziwna jakaś. A przeczytam tutaj, Apage, Nictus, Satani, o co to tam na podwórku, jakieś hałasy, pójdę, sprawdzę.
0: Znaczy tak, pierwsza i najważniejsza rzecz to jest to, że to nie będzie mój taki codzienny dom, to będzie co najwyżej jakiś domek letniskowy, bo jestem mieszczuchem, dobrze się czuję w mieście i to jest dla mnie środowisko naturalne i zwyczajnie wygodnie mi jest ze światłowodem, z komunikacją miejską, z kanalizacją i z dostępem do prądu, więc jak już to będzie na kompletnym zadupiu, zasilane gdzieś tam agregatem, z jakąś taką latrydą gdzieś postawioną poza gdzieś kawałek za domem. Właśnie takie miejsce, w którym chciałbym spędzić, no nie wiem, no góra 2 miesiące w roku, jeżeli by doszło do apokalipsy. Więc bardziej bym się skupiał na jakichś takich podstawowych wygodach typu właśnie, nie wiem, zabezpieczenie przed wiatrem, burzami i tak dalej. Z drugiej strony też ten prąd, żeby też nie był mi aż tak bardzo potrzebny, bo nie chcę się uzależniać od elektryczności, od internetu, żeby to było jakieś takie miejsce mojej ucieczki bardziej niż właśnie miejsce, w którym chcę spędzić całe swoje życie. Więc bardziej właśnie w tym kierunku pójść na zasadzie jakiejś takiej bardziej kempingowej, czyli nie skupiam się na tym, żeby zainstalować tam kuchenkę gazową, mikrofalową i nie wiadomo co jeszcze, tylko żeby to była taka kurna chata bardziej.
2: KGB tutaj jakieś ma marzenia o gwałceniu słowianek bożych w swoim domu kopułowym na strychu.
0: A gdy już tutaj widzimy, KGB Rut ma nierówno pod kopułą.
2: A twój jakiś taki wymarzony dom Blackota potrafiłbyś opisać? Taki, który sobie może właśnie sam zbudowałeś?
1: Ja, no, to chyba kopułowy. Ja, jeżeli nie, to na pewno coś małego, niedużego, bo jakoś nie podobają mi się duże domy. Ja myślę, że tak
2: kopułowy, ale to ludzie będą myśleli, że to jakiś słup ogłoszeniowy i ci będą nalepiali ciągle coś. Bo...
1: No ale to, ale przecież ja nie powiedziałem, że to ma być w centrum Środy Śląskiej, to gdzieś na uboczu ma.
2: A myślisz, że taki dom kopułowy ma faktycznie jakieś zdrowotne oddziaływanie?
1: Mi się wydaje, że może być oddziaływanie z tego względu, że tam cyrkulacja powietrza jest po prostu inna niż w kwadratowych pomieszczeniach. To pierwsza rzecz, to jeżeli ogrzewanie inaczej działa i powietrze się inaczej porusza.
2: O. No, to może tak, może to nie jest takie do końca głupie, nie? Że są, no, nie, no, są to... różnice jakieś, tylko przypuszczam, że w pewnych kręgach się po prostu wyolbrzymia strasznie te różnice i robi z nich jakieś wielkie ajwaj, żeby, no, każdy chce zarobić, nie? Jak ktoś produkuje takie domy kopułowe, no to wiadomo, że tam nawciska ludziom kitu, że się czakry same regulują i kosmiczna energia się skupia, bo to jest taka antena i to kosmiczna energia tam przypływa. No.
1: Znaczy, tam ciekawe zagadnienia, ale to jakby no, chyba na jedną audycję tam.
0: Ale też mi się wydaje, nie wiem, tutaj może mnie poprawisz, bo się na tym nie znam, ale tak sobie wyobrażam, że koncepcja domu kopułowego i te wszystkie naprężenia są zwyczajnie, jeżeli chodzi o materiały budowlane, dużo tańsze niż jakiś dom oparty właśnie na ścianach nośnych, no, które będą na planie prostokąta.
1: Tak, pierwsza rzecz taka, że odchodzi ci jakby sufit, nie? Mhm. Bo masz po prostu ściany, które są po prostu dłuższe, nazwijmy to dla
2: kopuła to chyba nie powoduje wielkich naprężeń, bo to jest takie rozłożenie, tak mi się kojarzy, nie znam się, ale...
0: Dokładnie do tego zmierzam.
1: Samonośna jest i jest taki gość wieku, ja zapomniałem jego nazwiska, no, ale jak wbierzecie sobie na polskim tam YouTubie domy kopułowe, tam wyjdzie sporo tego.
2: Tak, Patatajcioż. Patatajcio.
1: Nie. Patatajcioż, nie. To był gościu, który zajmował się budową domów kopułowych jakby zawodowo i teraz chyba jego syn to ciągnie. Zmarło się chłopak jeszcze z temu. On miał tam takie właśnie z tą energią trochę takich tematów energii kształtu, coś tam, ale od tej strony technicznej sam jakby dom kopułowy, to bardzo ciekawie on o tym mówił. Nie?
2: Może to syn Adolfa Kudlińskiego, ja nie wiem, bo no może jak to zmarł ojciec i syn kontynuuje. Wiem, że syn Adolfa Kudlińskiego stara się kontynuować jakoś tam misję ojca. Zdaniem niektórych nieporadnie albo w niewłaściwym kierunku idzie, bo coś mu tam zarzucali. Ja nie wiem, w ogóle w tych kręgach właśnie alternatywnych, niezależnych, tak dalej, jest tyle kłótni, tyle jakichś wzajemnych zarzutów, że ten się skurwił, ten zdradził. Właściwie każdy z każdym się napierdala. Ja nie wiem, ci ludzie tyle mówią o dobrej energii, o tym, że tu jesteśmy ludźmi, człowiek z człowiekiem, człowiekowi, a się żrą ze sobą, wszyscy ze wszystkimi. To jest coś strasznego.
0: Ale wiesz co, nawet jeżeli jakiś, nie wiem, jakieś bardziej szurskie klimaty sobie tak zaadaptują, przyjmą te domy kopułowe, to jeszcze nie znaczy, nawet jeżeli ja sam jestem taki no mało szurski, antyszurski wręcz chwilami, to jeszcze nie znaczy, że jest w tym coś złego, bo wiesz, no bo tak. Ktoś sobie to uzurpował, nie, okej, jego trzeba zignorować, ale sama koncepcja jest naprawdę, naprawdę spoko, tym bardziej, że jest to w historii całego budownictwa coś, co istniało i coś, co całkiem nieźle w naszej cywilizacji historycznie dawało radę.
2: No, w ogóle...
1: Wyobraźcie sobie, panowie, przepraszam. Tak
2: śmiało, słuchaj, ty nie przepraszaj, Blekota, nie przepraszaj, tylko wiesz, w radiu tak jest, trzeba czasem się trochę wciąć, musisz sobie wyrobić taki nawyk, że jak już się wetniesz, to mówisz i musisz na swoim tu postawić, więc śmiało tutaj. No
1: chodzi o to, że wyobraźcie sobie taki dom kopułowy, czy to jest zbudowane z cegły, czy z drewna, nieważne, ale już jest powiedzmy mało, jest wykończony, przyjemny i na samym środku macie palenisko, kominek, który jest 360 stopni tym przed szyba, tak otoczony szybą, albo nice. Po prostu takim wyciągiem i rura idzie prosto do sufitu kominowa. I coś takiego masz na środku takiego domu, nie?
2: Super. Ale w ogóle ja jako grafik, jako modelarz 3D, bo nie ukrywam, że teraz właściwie modelowanie 3D stało się moją jakąś tam specjalnością, już niekoniecznie animacja nawet, i odkrywam różne takie ciekawe smaczki związane z kompozycją, ale już w trzech wymiarach, nie? I po prostu widzę, że takie umiejscowienie w centrum ważnego obiektu, otoczenie go właśnie jakimś, jakąś kopułą, jakimś okręgiem. No po prostu to jakoś działa, coś w tym jest fajnego, coś w tym jest takiego, co cieszy oko, co jest wygodne. Kształt okrągły jest to najbardziej optymalny chyba kształt.